0: Ty, były minister, otrzymuje 1300 zł, czyli 1/10 wynagrodzenia. Wypłaty zostały mu obniżone ze względu na długotrwałą nieobecność na posiedzeniach Sejmu i niewykonywanie obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro, zanim trafił do USA, ukrywał się i dostał na Węgrzech azyl polityczny, ale stamtąd uciekł po utracie władzy przez Viktora Orbana. Polska prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że do stołecznego urzędu dotarły dokumenty z Naczelnego Sądu Administracyjnego i w najbliższych dniach Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji akt małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki. Historia zaczęła się od dwóch Polaków, którzy zawarli małżeństwo w Niemczech i chcieli je zarejestrować także w Polsce. Prezydent Warszawy zapowiedział, że będą dokonywane również transkrypcje dokumentów w sprawie innych małżeństw zawieranych w krajach Unii Europejskiej. Dobrze, że rząd i samorząd dał w tej sprawie zielone światło, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy.
1: Dzięki pracy ministrów Lewicy, naszych samorządowców, naszych radnych, którzy naciskali, pytali urzędy stanu cywilnego, pytali burmistrzów, prezydentów miast o wykonanie wyroków, a dzisiaj decyzją premiera i właściwie decyzją premierów, bo premier Krzysztof Gawkowski przygotował rozporządzenie, dzisiaj jest zielone światło od premiera Donalda Tuska. Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał. Równość, miłość, szczęście, godność, bezpieczeństwo. To są te wartości, z którymi koalicja 15 października szła wspólnie do wyborów.
0: Rafał Trzaskowski zaznaczył, że transkrypcja jest czynnością techniczną, polegającą na wiernym przepisaniu aktu stanu cywilnego. Według niego kwestią całkowicie odrębną są skutki prawne tej decyzji. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Celińska była aktorką śpiewającą, wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. W 2024 roku Stanisława Celińska w TOK FM w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem podzieliła się swoim przepisem na szczęście.
2: Przede wszystkim być w zgodzie ze sobą. Tak, to znaczy być sobą. Jeżeli czuję, że jest mi niewygodnie w jakiejś sytuacji, jeżeli się męczę, trzeba to zmienić. Oczywiście nie krzywdząc nikogo, ale umiejętnie to zmienić, żeby poczuć się dobrze, żeby być po prostu szczęśliwym. Bo po to żyjemy tak naprawdę. Jeżeli umiem to robić i się cieszę, to znaczy, że jest dobrze, że dojrzałam do tego, że polubiłam wreszcie siebie.
0: W 2016 roku za album Atramentowa Celińska była nominowana do Fryderyków za kreacje filmowe. Dwukrotnie została uhonorowana Orłem za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna. Stanisława Celińska miała 79 lat. 40 kilometrów od polskiego wybrzeża ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego koncernu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin. O szczegółach opowie teraz Paweł Radzewicz.
3: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
4: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
3: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
5: To jest gigantyczna operacja, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
3: Prąd z farmy Baltica 2, który zasili 2,5 miliona gospodarstw domowych, popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Środa w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem, z miejscowymi rozpogodzeniami głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć. Wysoko w górach natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od 11 do 14 stopni, a miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Susza, wszyscy mamy się martwić?
8: No, zdecydowanie mamy się martwić, bo nie jest ona czymś wyjątkowym, tylko jest to kolejna susza w kolejnym roku.
7: To może już nie ma sensu przedłużać tych rozmów.
8: Kończyć
7: ten wywiad.
8: Pewnie trzeba byłoby zastanowić się, że skoro stało się normą to, że w okresach tradycyjnie mokrych, czyli wtedy, kiedy ma mokre miesiące, te mokre to jest...

0: No, wczesna wiosna, czyli powiedzmy końcówka lutego, marzec, kwiecień, powinno padać non-stop. Tymczasem mamy coraz częstszą sytuację, gdzie są to miesiące, w których nie pada. Stany rzek są niskie i to nawet jak się patrzy w perspektywie ubiegłych lat, tak się by porównało marce 2022, 2023, 2024, no to wygląda dramatycznie.
1: I czyli... powtórzy pan teraz te wszystkie zaklęcia, że nie dbamy o zatrzymywanie wody w miastach i poza miastami. Tam jest jeszcze wiele do zrobienia w budowie świadomości, politykach publicznych.
0: To zawsze można powtórzyć. Natomiast to, co na pewno warto dodać, że Polska odrobiła na pewno jedną lekcję, to jest pozytywna informacja, że przygotowaliśmy się do zmiany struktury pożarów. I to jest coś, co pewnie w tej stacji może nawet nie padło, czyli obok Straży Pożarnej, którą wszyscy kojarzymy, no mamy jeszcze system wczesnego ostrzegania, w którym bardzo pomagają rozwiązania dronowe, czy też sztuczna inteligencja, czyli obserwacje też chociażby dzięki Kopernikusowi. Przypomnę, program naukowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, której częścią jest Polska Agencja Kosmiczna, jesteśmy w stanie szybciej reagować na pożary, ponieważ szybciej jesteśmy w stanie je widzieć. A dzięki temu, że działania Straży Pożarnej są wspomagane przez Lasy Państwowe, mają takie oddziały szybkiego reagowania, to rozległość tych pożarów jest szczęśliwie nie taka katastrofalna tak, jak gdzie indziej.
1: To tak, żebym się nie pomylił, to pan widzi tę szklankę do połowy pustą. No bo jak już się dzieje źle, to chociaż jak się wydarzy kolejny etap, czyli pożar, to może go wcześniej zobaczymy, a my byśmy chcieli...
0: go nie mieć, znaczy to pełna zgoda, tylko że niestety w sytuacji, jeżeli mamy planetarne zjawisko zmiany klimatu i wiadomo, że no tak, Polska też leży w takiej szerokości geograficznej, w jakiej leży, u nas po prostu tej wody będzie niestety mniej, nie więcej. Zmienia się też struktura prądów morskich, to długo o tym można byłoby rozmawiać.
1: To, co ja widzę, to to, że jesteśmy jednym z najbardziej narażonych państw w Unii Europejskiej i podatnych na zmianę klimatu.
0: Tak jest. Mamy 1700 metra sześciennego wody na mieszkańca, poziom uznawany za bezpieczny to jest 4000, średnia europejska to jest 4700. Czy to w ogóle rozkłada na łopatki każdą dyskusję wokół tego, czy mamy w Polsce dużo wody, czy mało. Mamy jej bardzo mało, mamy skandalicznie mało tej wody. Powinniśmy ją łapać, magazynować poprzez odpowiednio rozmieszczone, poprzez konsensus naukowy, wiadomo, gdzie łapać wodę, zaraz do tego dojdę, system zbiorników retencyjnych małych, funkcyjnych. Ich powinno być w Polsce mniej więcej 2000, mamy około 80. Takich, które są w stanie przytrzymywać wodę opadową, chronić nas przy okazji przed powodzią. One są dwufunkcyjne, bo chronią przed suszą, to jest jedna funkcja, druga chronią przed powodzią, czyli mają słynny racibórz, jest jednofunkcyjny, jest podbiornikiem suchym, powinien być mokrym właśnie po to, żeby miał więcej tych funkcji. No niestety, żeśmy zaoszczędzili, czyli zdecydowaliśmy zbudować tańsze rozwiązanie.
1: Ale dobrze, że ono jest.
0: No dobrze, że jest, tylko akurat dobrego pan sobie zaprosił rozmówcę, bo ja pracując w systemie ONZ od 2002 roku, dobrze pamiętam, jak w ramach GEF-u, Global Environment Fund, został zaprojektowany system w Raciborzu, bo on był współfinansowany ze środków Banku Światowego i częściowo środków ONZ i miał powstać w 2006 roku. A przypomnę, że został zrobiony w 2025. W 2024 przyjął wodę na etapie powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, czyli przyjął wodę z tego Niżu Genueńskiego słynnego, tylko że on był wtedy jeszcze niedokończony, ale na szczęście był, tak? Ale został przygotowany z opóźnieniem 18-letnim. To też wiele mówi o sile państwa i tego, jak sprawnie budujemy systemy przeciwpowodziowe. Dlatego chciałem pochwalić, że akurat system przeciwpożarowy jest całkiem niezły. Także to jest coś, z czego my Polacy powinniśmy być dumni i powinniśmy postawić laurkę Ochotniczym Strażom Pożarnym, Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasom Państwowym, bo rzeczywiście te trzy podmioty ze sobą współpracują i ten system działa.
1: Co jest do zrobienia? I tu zaprzeczę trochę sobie, ale mnie się wydaje, że te niektóre zaklęcia, czy te niektóre alarmy warto powtórzyć i nie mam na to dobrego dowodu, ale gdzieś tak intuicyjnie wyczuwam, że te powtarzające się schematy, sytuacje, susze zaczynają działać na naszą świadomość. I to jest pierwszy, no może nie pierwszy, bo pan już podał jakiś inny, ale to jest kolejna pozytywna informacja w tym morzu, nie najlepsze słowo w tym kontekście, morzu negatywnych wiadomości, między innymi tym, jakim jest narażenie Polski na te i podatność na zmiany klimatu. Dbanie o to, żeby wtedy, kiedy pada jak najwięcej tej wody zatrzymać. I to nie jest tylko w miastach, ale wszędzie w naszym otoczeniu.
0: Tak, i to się, podam przykład Hiszpanii, bo on jest bardzo dobry, bo Hiszpania ma podobną powierzchnię jak Polska, ma gorszą sytuację hydrologiczną, bo jest to trochę niżej, jeśli chodzi o szerokość geograficzną. Hiszpanie są w stanie magazynować 46% tego, co spada z nieba na ich terytorium, a my zaledwie 6%. I to jest ta różnica. Czyli jeżeli Hiszpanie potrafią, a my nie, a dysponujemy tymi samymi technologiami, jeden i drugi państwo jest w Unii Europejskiej, mamy podobny poziom zamożności, to znaczy, że źle zarządzamy tym mechanizmem magazynowania wody. I to jest pierwsza informacja. Natomiast druga, którą bym pewnie zdefiniował jako lepsza w tym zestawie, to to, że mamy kryzys wodny szczęśliwie już w protokole zbieżności, jeśli chodzi o polityków. Czyli raczej nie ma sporu politycznego wokół tego, że w Polsce wody brakuje. I to jest fenomenalne, bo to jest rzadko kiedy konsensus naukowy spotyka się z konsensusem politycznym. Czyli nie mamy próby zaprzeczania konsensusowi naukowemu w tym aspekcie. I to jest coś naprawdę pozytywnego.
1: Jak pan wyłapuje w te wiadomości, które aż trudno uwierzyć, że w poważnej audycji powinniśmy się zajmować tym, że ojej, to politycy się w sumie zgadzają, że mamy jakiś problem.
0: Dlatego, że zgadzają się elektoraty też. No bo to jedno z drugiego wynika. Jeżeli rolnicy widzą, że brakuje wody, a widzą, no to wiadomo, że konkretne partie, które patrzą na to, co widzi elektorat wiejski, na to też reagują. Analogicznie, jeśli chodzi o mieszkańców miast. Oni też coraz częściej widzą, że jest po prostu im w tych miastach za gorąco. To jest świetna taka analiza, którą robi Polska Agencja Kosmiczna, o której już dzisiaj wspomniałem, miejskich wysp ciepła, gdzie też jakby pokazane są największe polskie miasta, jak tam strasznie się robi gorąco w okresie letnim i że wytrzymać się nie da. No to właśnie jest elektorat miejski, który widzi to, że coś się z klimatem dzieje niewłaściwego i można zaklinać rzeczywistość i twierdzić, że to zjawisko nie istnieje. Natomiast ludzie są jednak mądrzy i widzą, odczuwają na własnym organizmie, że coś się z tą pogodą niestety tam rozregulowało.
1: Z klimatem.
0: No, mówię językiem takim, który każdy rozumie, bo klimat to jest coś, co jest trudno wytłumaczalne, natomiast pogodę i prognozę pogody każdy ogląda bądź słucha. Jeżeli widać w tej prognozie pogody,
1: tylko,
0: że robi się niekomfortowo.
1: To jest czasem mylące, bo właśnie pada, no nie wiem, czy u państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy, w miejscach, w których się znajdujecie w tej chwili pada, no ale powiedzmy, że tak trochę pada, ale to jeszcze nie oznacza, że nam problem zlikwidował się tej suszy, którą mamy.
0: To prawda, ale znowuż wracając do tego konsensusu naukowego, no jeżeli mamy instytucje tak ważne jak Główny Urząd Statystyczny czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i polscy politycy powinni na bazie tych instytucji publicznych podejmować swoje decyzje polityczne, na przykład inwestując środki publiczne we właściwy sposób, no to wtedy mamy tą spójność między polityką państwa, politykami poszczególnych partii, współzarządzającym procesami decyzyjnymi, no i właśnie sektorem nauki i tym konsensusem naukowym. No i byłoby dobrze, gdyby inwestycje rosły na magazynowanie wody, bo tu jest rzeczywiście źle.
1: W każdej skali, rozumiem.
0: W każdej skali, zarówno jeśli chodzi o małe zbiorniki, zaraz do tego dojdę, jak i te duże. Te małe zbiorniki retencyjne, one szczęśliwie, czy zbiorniki gromadzące wodę na właśnie cele przeciwpożarowe, one są właśnie rozmieszczone w lasach, właśnie po to, żeby straż pożarna, ale też lasy państwowe miały czym gasić. I to się na szczęście dzieje. Też mamy bardzo dobrze zbudowany system takich dróg przeciwpożarowych, czyli takich przesiek, gdzie zwyczajnie jest taka naturalna bariera robiona przeciwko rozprzestrzenianiu się lasu. No mamy też całkiem system dobrze funkcjonujący takiego lotniczego pogotowia właśnie przeciwpożarowego. Przypomnę, jest mniej więcej 50 jednostek lotniczych, które są w trybie przetargu wybierane przez Lasy Państwowe i one są głównie oparte o sieć aeroklubów i tych miejsc jest ponad 30, czyli jest taka bardzo fajna, rozproszona sieć, gdzie możemy wysłać samolot bardzo szybko i dokonać nim ugaszenia ogniska pożarowego. Więc to jest coś, co rzeczywiście definiuje jako pozytywne w Polsce. Natomiast no, negatywne jest oczywiście to, że w Polsce wciąż niezmiennie mało tej wody łapiemy, plus mamy bardzo niski poziom monitorowania tego, na co tę wodę używamy, tej, której nam brakuje, bo wielkim sporem, niestety tutaj nie ma konsensusu politycznego, jest nielegalne wykopywanie studni, które nam zaburzają, głównie rolnicy robią niestety na potrzeby swojej produkcji rolnej, które nam zaburzają gospodarkę wodną, czyli mamy coraz mniej wód tych powierzchniowych i niżej, czyli jest nadmiarowy pobór wody przy kryzysie wodnym, no i mamy wciąż niestety problem jeszcze z sięgających lat 60., 70. zbiorów odprowadzających wodę. Wtedy sytuacja hydrologiczna była kompletnie inna niż jest teraz i trzeba by je wszystkie zasypać, a to jest, długość tych rowów jest jak stąd do Księżyca i z powrotem, więc to jest tyle, więc naprawdę jest co zasypywać i trzeba to niezbędnie i sprawnie robić. Ja bym sobie naprawdę życzył, żeby polska administracja, tu w szczególności patrzę z pewną czułością na pana ministra obrony narodowej, żeby polska armia się za to wzięła, bo absolutnie warto, żebyśmy mieli więcej terenów podmokłych, terenów, gdzie jest bogato, jeśli chodzi o bioróżnorodność, zwłaszcza w kontekście zielonego korytarza na wschodzie, żeby tam odtworzyć tereny zielone, bogate w wodę.
1: Już wszystko pan połączył, ale to ciekawe.
0: I wtedy mielibyśmy i bezpiecznie przeciwpożarowo i przede wszystkim mielibyśmy też bezpieczniej z punktu widzenia odporności na zagrożenia z wschodu.
1: W morzu problemów związanych z niedoborem wody pan znajduje mimo wszystko jakieś elementy, które mogą być pocieszające, choć ich suma wciąż jeszcze nie składa się na taki pozytywny obraz, że ten kryzys, który mamy, zostanie za chwilę przełamany.
0: No pewno tak, no też czasami warto zwrócić uwagę, że niekiedy środki publiczne są wydawane dobrze, a niekiedy idiotycznie. Jeżeli mieliśmy...
1: Proszę pana, cała dyskusja publiczna jest właśnie o tym, że niektóre albo znaczna część środków publicznych jest wydawana, jak pan to powiedział?
0: Dobrze,
1: ja bym powiedział niemądrze. A ta druga część.
0: No ale jako optymista, jak zawsze szukam tych pozytywów, to przypomnę tylko dla słuchaczy, że jeżeli kiedyś państwo usłyszą, że Lasy Państwowe wydają mniej więcej 160 milionów na tą właśnie ochronę przed pożarami, to jest stały wydatek na tym poziomie, no to są akurat dobrze wydane pieniądze, bo ten system działa. Natomiast jest mnóstwo innych wydatków, które czy te same Lasy Państwowe, czy Wody Polskie, czy inne ministerstwa niewłaściwie kierują w niewłaściwe miejsca i na to trzeba zwracać uwagę.
1: Mówił pan Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję.
1: Euro 4,24 zł, dolar 3,61 zł, frank 4,63 zł i funt 4,89 zł. Tak wygląda sytuacja na rynku walutowym. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
2: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a naszym gościem jest profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej był w ubiegłym roku zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tak wynika z ostatnich danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat. No w XXI wieku, w bogatej Europie, co piąty, no to wydaje się bardzo dużo.
3: To prawda, to wciąż bardzo dużo, ale trzeba pamiętać, że te miary ubóstwa, które są przedstawione, które liczy Eurostat, to są takie relatywne miary. Jeden z tych komponentów dotyczący ubóstwa dochodowego to dochód poniżej 60% mediany krajowego dochodu, a więc no to właśnie taka miara relatywna w porównaniu do średniego, pewnego rodzaju średniej w społeczeństwie, więc zawsze będzie istniało ubóstwo w tym relatywnym sensie, no chyba, że wyrównamy na przykład wszystkim dochody albo wyrównamy spełnienie potrzeb, co się wydaje niemożliwe. Także no biorąc to pod uwagę, to nie jesteśmy w stanie zejść tutaj z tym poziomem ubóstwa czy wykluczenia społecznego, ale zwłaszcza ubóstwa do zerowego poziomu. Wystarczy, że będziemy prowadzili politykę gospodarczą i społeczną w tę stronę, aby ono nie rosło albo zmierzało w stronę no, relatywnie niskich poziomów.
2: No pewnie jakieś założenia do badania tego zjawiska Eurostat musiał przyjąć, no i przyjął akurat takie. A jeżeli popatrzymy w te dane, to gdzie ten problem w Europie jest największy?
3: Tak, jeżeli chodzi o wysokość tej miary dla różnych krajów europejskich, no to w dużej mierze są to kraje wciąż postsocjalistyczne, Bułgaria, Rumunia, ponad 25%, kraje południowej Europy, również Grecja, Hiszpania, również powyżej 25%, a więc albo kraje, które no nie przeszły tak szybko transformacji ustrojowej jak Polska, albo startowały z gorszego poziomu, albo te, które rozwijają się po prostu wolniej, jak kraje południowej Europy.
2: No i są tam nawet kraje uważane za dużo bogatsze od nas, jak Niemcy, czy Hiszpania, czy Włochy, gdzie rzeczywiście te odsetki przekraczają 20%. Czym my to możemy tłumaczyć?
3: No właśnie, może najłatwiej to będzie wytłumaczyć na przykładzie Polski, czyli rzeczywiście kraju, który w tym rankingu wypada bardzo dobrze, wyprzedzają nas tylko Czechy, a Polska w 2025 roku ten odsetek ma, czyli populacji zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ledwie 15%. Tu warto dodać, że jeżeli cofniemy się w czasie i spojrzymy na pierwszy odczyt tego badania, który miał miejsce w 2005 roku, wtedy odsetek takich osób w Polsce, w całej populacji wynosił prawie połowę, 45%, w tej chwili ledwie 15%. To dramatyczna transformacja, która no, z perspektywy ubogich i wykluczonych społecznie pokazuje, że średnio rzecz biorąc odnieśliśmy ogromny, gigantyczny sukces. To jeden z największych spadków tego odsetka, jaki w Unii Europejskiej został zanotowany z niemal połowy do 15%. No i głównie odpowiada za to wzrost gospodarczy. Silny wzrost gospodarczy, wyjątkowy w skali Unii Europejskiej i w skali świata nawet, prawda, który podnosi dochody także ubogim poprzez na przykład szybki wzrost płac, a także redukuje jeden ze składników tej miary, czyli niezaspokojenie potrzeb materialnych, czyli na przykład brak dachu nad głową albo możliwości spożycia ciepłego posiłku. Ten szybki wzrost gospodarczy, ten właśnie komponent związany z potrzebami materialnymi znacząco łagodzi. No można też powiedzieć, że pomogła tutaj polityka gospodarcza i regulacyjna i społeczna, którą różne rządy, powiedzmy sobie szczerze, wcielały w życie. Dosyć hojne transfery społeczne, zwłaszcza dla dzieci 500, później 800+, a także polityka systematycznego podnoszenia płacy minimalnej, która no, przyczyniła się do tego, że płace osób w ciężkiej sytuacji, osób ubogich, rosły stosunkowo szybko, a w ostatnim okresie w zmniejszaniu wartości tego wskaźnika pomogła też napięta sytuacja na rynku pracy, obniżenie się podaży pracy, które powoduje wzrost płac, no i także podnosi materialny dobrobyt biednych, jak również zmniejsza tak zwaną niską intensywność pracy, bowiem skład osób, które w tej mierze są uwzględnione, wchodzą też gospodarstwa, które charakteryzują się dużym bezrobociem albo po prostu niskim udziałem w rynku pracy.
2: Niskie bezrobocie, transfery socjalne, rosnące pensje, czyli właśnie też te owoce wzrostu gospodarczego, to te powody, dla których wypadamy tak całkiem nieźle. I to chyba taki sukces, mam wrażenie, z którego nie do końca zdajemy sobie sprawę.
3: No, eksperci, myślę sobie, zdają sprawę i w dyskursie publicznym jest to widoczne, przynajmniej w dyskusji takiej powiedzmy właśnie eksperckiej czy ekonomicznej. Wiemy, że Polska odniosła sukces i że wzrost gospodarczy jest trwały, wysoki, a może nie będzie kontynuowany i mamy różne zagrożenia tego wzrostu, ale póki co ten sukces się odbijał i na przeciętnym standardzie życia, i też na standardzie życia ubogich. Mogę tutaj dodać taką odrobinkę kontrowersji, czy też skomplikowania tego obrazu, że te dane w ten sposób Eurostat pokazuje, ale one nie do końca są porównywalne pomiędzy krajami. Być może ten nasz sukces jest troszeczkę przerysowany przez to, że Polska, jak trochę innych krajów również naszego regionu, do wyliczenia tych miar używa głównie danych ankietowych, na przykład o dochodach, w tym osób biednych, ale także bogatych. Natomiast wiele krajów zachodnich używa danych administracyjnych, danych gromadzonych przez państwo, na przykład zeznań podatkowych, które są dużo bardziej dokładne. I w związku z czym te miary wyliczone dla krajów zachodnich są bardziej wiarygodne. W Polsce niestety wiemy, że wysokie dochody osób najbogatszych są zaniżone w badaniach ankietowych. Mamy też problem z dobrym pokryciem informacji, znalezieniem informacji o tym, jakie dochody mają, jak konsumują, jak pracują osoby biedne. Niestety polskie państwo nie gromadzi informacji tego typu, więc być może ten obraz w rzeczywistości polskiego sukcesu, jeżeli chodzi o ubóstwo i wykluczenie społeczne, jest trochę gorszy, ale nie wiemy tego. Także to jest pewien problem przy ocenie tych danych.
2: Przy czym 15% społeczeństwa zagrożone ubóstwem, to wciąż dużo.
3: Wciąż jest to kilka milionów obywateli. Ale tak jak powiedzieliśmy, no tutaj jednym z tych komponentów tego wskaźnika, a więc odsetek zagrożonych ubóstwem, to jest taka miara relatywna, porównująca dochody biednych do medianowego dochodu. No i zawsze pewien odsetek ubogich relatywnie będziemy mieli, o ile nie wyeliminuje się nierówności w ogóle, o ile nie sprowadzimy sytuację do tego, że każdy będzie miał sam taki sam dochód, czego nie chcemy, bo byłaby to przesada, byłoby to zbyt duże wyrównywanie. Natomiast inne komponenty tego wskaźnika, który jest dosyć złożony, jak na przykład ta niska intensywność pracy, jest na bardzo niskim poziomie. Bezrobocie jest niskie. Ostatnio niby niektóre odczyty wzrosły, ale to raczej nie tyle pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co zmiany regulacyjne, a niezaspokojenie potrzeb materialnych, tak zwana poważna deprywacja materialna, czy kogoś stać na ciepły posiłek, na ubranie i tak dalej, spadło do bardzo niskich poziomów. To jest taka absolutna miara, akurat wchodząca w skład tego wskaźnika i ona gdzieś znajduje się na poziomie ledwie około 2% w polskiej populacji. Także ten wzrost dobrobytu, dochodu, konsumpcji, ale też majątków jest bardzo znaczący i pod względem zaspokojenia tych potrzeb wypadamy znakomicie, niemal redukując do zera to poważne niezaspokojenie potrzeb materialnych.
2: No to mówiliśmy o powodach tego niezłego stanu rzeczy u nas. To czego zabrakło w tych bogatych gospodarkach, takich właśnie jak Niemcy, czy Włochy, czy Hiszpania, gdzie ten poziom ubóstwa przekracza nawet 20%.
3: Tak, no właśnie, przekracza na przykład w tych Niemczech nieco 20%, ale powiedzmy sobie szczerze, że to też nie jest taka dramatycznie duża różnica pomiędzy Polską a Niemcami. W Polsce to 15%, w Niemczech 20 czy 21%, więc to jest kilka punktów procentowych. Nie jest to bardzo duża różnica, niemniej no jednak występuje. I jak sądzę, jest to też związane z różnicą w tempie wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy ma wpływ na każdy z komponentów tej miary. Wiemy, że w Niemczech od dłuższego czasu, może nawet od dekady mniej więcej, trwa stagnacja gospodarcza, która też się odbija na dochodach biednych i na możliwości zaspokojenia potrzeb materialnych, jak również powoduje spadek popytu na pracę albo brak wzrostu popytu na pracę. To jest związane jakoś z wyczerpywaniem się tego modelu gospodarczego, który miały Niemcy i który był związany z wzrostem eksportu, produkcji eksportowej, ale w warunkach zmiany megatrendów, trendów globalnych i wzrostu produkcji na przykład w Chinach, zmiany też na rynkach cen energii i wzrostu kosztów energii elektrycznej potrzebnej do produkcji w Niemczech, ten model się powoli wyczerpuje, czy wyczerpał się i w związku z tym nie dostarczał tego paliwa do wzrostu gospodarczego, które polepszały wyniki Niemiec pod względem ubóstwa i wykluczenia społecznego. My na razie jesteśmy na innym etapie rozwoju i korzystamy raczej z importowania technologii. Nie musimy ich wymyślać oryginalnie, jak to robią Niemcy, więc korzystając troszkę z tej renty zapóźnienia, jak to mówią ekonomiści, wciąż byliśmy do tej pory w stanie mieć szybki wzrost gospodarczy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w najbliższych latach on na pewno się obniży, na pewno spadnie. Między innymi z tego powodu, że już jesteśmy na tyle bogaci, że nie jesteśmy w stanie korzystać z tych zagranicznych technologii tak bardzo, ale także z powodu starzenia się społeczeństwa i depopulacji, tempo naszego wzrostu gospodarczego, samego tego tytułu depopulacji o ponad 0,5% musi spaść, a ten spadek wzrostu gospodarczego będzie musiał się przełożyć też na napięcia związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i raczej nie należy się spodziewać, żeby w przyszłości nie było tutaj wzrostu odsetka tej miary, o której mówimy.
2: Profesor Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj na giełdzie słaby dzień, WIG20 idzie w dół o 1,7%. W tej chwili ropa naftowa drożeje o ponad 3%, już ponad $107,5 za baryłkę. A zerkniemy sobie dzisiaj także na notowania gazu ziemnego, europejskie. I tutaj mamy 47 euro za megawattogodzinę, bo w takich jednostkach gaz jest notowany na giełdach i to jest wzrost o 1,7%, 47, a przed wojną wojną z Iranem było w okolicach 30, więc w tej chwili gaz jest o ponad 50% droższy w Europie. Będziemy teraz rozmawiać o gazie w naszym studiu pani Julia Cydejko z Polityki Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ten gaz jest droższy, chyba nie jest niespodzianką, to wiemy o tym od dawna, natomiast pojawia się coraz więcej opinii na rynku, że jeśli ta sytuacja potrwa jeszcze trochę dłużej, sytuacja z zablokowaną cieśniną Ormus, to możemy mieć problem zimą. Bo teraz sobie radzimy, jest w miarę ciepło i nie potrzebujemy tego gazu aż tak dużo, bo to jest sezonowość, prawda, na tym rynku. Natomiast jak przyjdzie zima, a magazyny mamy słabo wypełnione, to nie zdążymy przed zimą ich wypełnić w takim stopniu, w jakim powinniśmy, i będzie problem.
5: Jak najbardziej może być problem, jeśli będzie problem z dostawami gazu do Europy tego lata, czyli w tym sezonie napełniania magazynów, ale także jeżeli będzie problem z dostawami zimą, kiedy zapotrzebowanie na gaz rośnie. Oczywiście magazyny odgrywają bardzo istotną rolę w pokrywaniu tego zapotrzebowania, no ale to nie jest tak, że cały gaz, który zużywamy w sezonie zimowym, pochodzi z magazynów. To jest zwykle tak mniej więcej od 1/4 do 1/3 tego, co
4: na bieżąco zużywamy. Ale rozumiem, że bez magazynów nie da się przez zimę przejść w Europie.
5: Bez magazynów sytuacja staje się dużo bardziej napięta. No, to jest też oczywiście bardzo duży udział, ta 1/4, 1/3, no to jest bardzo istotny składnik tego naszego bezpieczeństwa energetycznego zimą, ale to nie jest cała historia o zimie 2026-2027, która nas czeka. Na pewno kluczowym czynnikiem, który teraz może niepokoić uczestników rynku, ale też polityków na szczeblu unijnym i w krajach Unii Europejskiej, no i nie tylko w krajach Europy ogólnie rzecz biorąc, jest ta niepewność, z którą mamy do czynienia. Po prostu nie wiadomo, co będzie z cieśniną Ormus i co będzie też z odbudowaniem tych mocy produkcyjnych, które w Zatoce Perskiej są, bo w Zatoce Perskiej doszło do zniszczeń infrastruktury gazowej, która sprawiła, że nawet gdyby dziś lub jutro cieśnina Ormus została otwarta, a przez otwarta mam na myśli nie tylko ustanie działań wojennych, ale też ograniczenie ryzyk do takiego poziomu, który sprawi, że ten masowy ruch zostanie przywrócony. To musi być decyzja, która zapada przede wszystkim w biurach ubezpieczeniowych. To są głównie te czynniki rynkowe, które decydują o tym, że ryzyko jest na tyle niskie, że przesył jest opłacalny.
4: Armatorzy muszą się przestać bać po prostu, tak?
5: Armatorzy, no i wiele innych aktorów z tego łańcucha dostaw, który angażowany jest do ruchu statków przez cieśnię.
4: Na razie poziom zapełnienia magazynów w Europie jest poniżej średniej i jest wyraźnie niższy niż rok temu o tej porze. My akurat jesteśmy wyjątkiem i Polska jest tutaj w lepszej sytuacji, ale jeśli patrzymy na całą Europę, to jest zdecydowanie gorzej. I są takie opinie, że tak właściwie nic nie stoi na przeszkodzie w tym momencie, żeby te magazyny dość szybko zapełniać, ale firmy tego nie robią, no bo to robią prywatne firmy, prawda? Tego nie robią państwa, a prywatne firmy muszą zarabiać na swojej działalności i one tego nie robią, ponieważ
5: taka jest sytuacja rynkowa.
4: No bo im się to nie opłaca po prostu, bo one uznają, że teraz gaz jest za drogi, a jak się ta cieśnina odblokuje, to on potanieje. To po co teraz kupować droższy gaz, skoro za miesiąc albo za dwa może być tańszy, tak?
5: I to jest sytuacja ewidentnie nietypowa na rynku, ponieważ tak jak pan powiedział, jesteśmy po sezonie grzewczym, po sezonie zimowym, więc teraz to zapotrzebowanie na gaz jest niższe. Więc gdyby nie było wojny, gdyby rynek był spokojny i stabilny, no to w tym momencie gaz powinien być raczej tani, a ponieważ sprzedawcy, te firmy, które obracają gazem, zdają sobie sprawę z tego, że latem kraje Europy będą napełniać magazyny, znaczy no, późną wiosną i latem, powinny sprzedawać go trochę drożej w tych kontraktach z dostawą właśnie na te miesiące, kiedy magazyny są napełniane. Teraz mamy sytuację odwrotną.
4: Czyli dzisiaj powinniśmy mieć taki dołek sezonowy, jeśli chodzi o cenę. Teraz powinien być najtańszy.
5: No dokładnie.
4: Gaz,
5: tak? I na tym właśnie ta nietypowość polega, że teraz w tych kontraktach najbliższych gaz jest najdroższy, a w tych kontraktach późniejszych jest nieco tańszy, w związku z czym nie opłaca się podmiotom na rynku sprzedawać gazu na ten sezon napełniania. To powiedziawszy, nasza sytuacja wcale nie wygląda tak tragicznie. Jesteśmy w tym momencie, my jako Unia Europejska, na poziomie wypełnienia mniej więcej 35%. Owszem, w zeszłym roku to był poziom wyższy. Sprawdziłam sobie przed naszą rozmową, to było 42%, a dwa lata temu to w ogóle było 64%, ale to był wyjątkowo wysoki poziom, nietypowo wysoki.
4: Wtedy zima była łagodna.
5: Tak.
4: Więc zima, po zimie dużo zostało.
5: Tak, dokładnie. To tak naprawdę to w jakiej sytuacji będziemy wiosną, w dużej mierze zależy od tego, jaka była pogoda zimą.
4: A teraz była mroźna zima, więc mało zostało.
5: Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I wracając do napełniania, zaczęliśmy już napełniać nasze magazyny. Napełniamy je w tempie całkiem zadowalającym w tych pierwszych tygodniach. W dołku na koniec marca byliśmy poniżej poziomu 28% wypełnienia, no teraz to jest 35%, więc jest trochę lepiej. Natomiast o tym, co będzie działo się w trakcie kolejnych miesięcy, zadecydują nie tylko czynniki rynkowe, ale też czynniki regulacyjne. Mamy obowiązujące rozporządzenie o napełnianiu magazynów gazu na szczeblu unijnym. Ono zostało w zeszłym roku uelastycznione, także rzeczywiście cały czas mamy ten obowiązek 90% w późną jesienią, ale...
4: Czyli 90% magazynów musi być zapełnione do... Tam
5: 90%
4: chyba,
5: tak? Pojemności, tak. Ale,
4: ale jak nie będzie, to będą jakieś kary? Coś grozi tym firmom, jeśli one nie wypełnią tego obowiązku?
5: Najważniejsza zmiana, jaka została wprowadzona w zeszłym roku przy okazji aktualizacji i przedłużenia obowiązywania w ogóle tego rozporządzenia, to było właśnie uelastycznienie tego obowiązku, czyli już nie sztywne 90%, tylko 90% z elastycznością 10%, a w niektórych przypadkach także nieco wyższą. Dzięki temu rynek dostaje taki sygnał, że Europa nie będzie trzymana pod no nie wiem jak to elegancko określić.
4: Pod ścianą.
5: Pod ścianą, dziękuję. Żeby magazyny wypełniać. Będzie patrzyła na sytuację rynkową i w sytuacji dużej destabilizacji cen będzie mogła nieco odsunąć w czasie napełnianie swoich magazynów albo jakoś elastycznie do tego podejść, wybrać jakąś bardziej pragmatyczną strategię. Ponieważ Europa jest bardzo dużym odbiorcą gazu z Unii Europejskiej, z Norwegii, ale też ze Stanów Zjednoczonych, a będzie w kolejnych miesiącach konkurować o ten surowiec przede wszystkim z dużymi odbiorcami w Azji, przede wszystkim z Chinami, to rzeczywiście ma duże znaczenie.
4: Czyli tak, czeka nas po pierwsze jest zablokowana cieśnina. Musimy konkurować z Azją, co sprawia, że gaz jest droższy. I w sytuacji, w której ta cieśnina zostałaby odblokowana, to i tak ta cena może nie spaść, bo wtedy z kolei ruszy w większym tempie zapełnianie magazynów w Europie i wtedy Europa będzie konkurować nie tylko z Azją, ale też między sobą.
5: Jasne.
4: I efekt będzie na końcu taki, że będziemy mieć następnej zimy. No może nie będzie takiego skrajnego scenariusza, że zabraknie tego gazu, ale będzie bardzo drogi.
5: Zabraknie gazu. To ciekawe, co pan przez to rozumie.
4: Nie, właśnie wydaje mi się, że nie zabraknie. No chyba, to, znaczy ja też nie wiem, co miałbym przez to. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zabraknie gazu. No to chyba jest...
5: Bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację,
4: musiałby być wyjątkowo
5: której...
4: nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
5: Zbieg okoliczności. To też można powiedzieć pewien eufemizm. Ale objawy spadającego zapotrzebowania na gaz już w Europie widzimy. Odbiorcy przemysłowi ograniczają swoją ekspozycję na gaz ziemny i także w elektroenergetyce czy w branżach, które są w stanie jakoś od gazu uciekać. Trwa dyskusja o tym, czy to jest paliwo, które będzie w perspektywie nie tylko krótkiej, ale średniej i długiej uważane za bezpieczne. Jeżeli mamy raz na kilka lat zaburzenia na rynku, które prowadzą do dużej niepewności w kontekście tego, czy gazu zabraknie, czy go nie zabraknie, czy będzie tani, czy będzie drogi, czy jego cenę da się przewidzieć w perspektywie kilku lat. to może być taki sygnał, taka zachęta do tego, żeby szukać innych technologii. No i tutaj myślę, że zasadna jest dyskusja o dekarbonizacji, o przechodzeniu na inne paliwa, ale niestety także, niestety z perspektywy polityki klimatycznej powiedzmy, równie aktualna jest dyskusja o przechodzeniu na przykład na węgiel, który...
4: Z powrotem.
5: Może tam, gdzie aktywa elektrownie węglowe albo elektrociepownie węglowe istnieją, takie zawirowania na rynku gazu mogą opóźnić na przykład decyzję o ich zamykaniu.
4: A, czyli jeśli będzie jakaś wyjątkowo nieszczęśliwa sytuacja zimą, to Europa będzie mieć większy problem, a my po prostu odkręcimy bardziej elektrownie gazowe, węglowe, a ograniczymy działanie elektrowni gazowych wtedy, tak?
5: W praktyce o tym zadecydują mechanizmy rynkowe. Jeśli elektrownie węglowe będą w stanie oferować swoją energię mimo obciążenia opłatami za emisję dwutlenku węgla zdecydowanie dużo wyższymi niż w przypadku elektrowni gazowych, jeśli mimo to będą w stanie oferować swoją energię taniej niż elektrownie gazowe, no to będziemy mieć ich w miksie energetycznym raczej więcej niż mniej. Ale to wydaje mi się, że to jest jednak scenariusz mało prawdopodobny. W kontekście europejskim, w naszych realiach regulacyjnych i rynkowych raczej tym głównym źródłem uzupełniającym odnawialne źródła energii w miksie energetycznym będą elektrownie gazowe.
4: Czyli w scenariuszu bazowym wszystko będzie dobrze.
5: W scenariuszu bazowym, szczególnie z perspektywy odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych,
4: no tak, tutaj
5: prawdopodobnie
4: jest.
5: Wszystko będzie, z dużym prawdopodobieństwem wszystko będzie dobrze, bo to właśnie my, gospodarstwa domowe, jesteśmy na rynku energii szczególnie chronieni i to dotyczy także gazu. Musielibyśmy mieć do czynienia z ze znacznie bardziej dramatyczną sytuacją na rynku gazu, na przykład z zakłóceniami dostaw ze strony amerykańskiej.
4: A na razie nie ma o tym żadnych sygnałów, żeby takie zakłócenia miały nastąpić. No to trzymamy kciuki za te europejskie firmy, żeby zdążyły się zatowarować z gazem przed zimą. Pani Julia Cydejko, Polityka Insight, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zbigniew Ziobro jest w USA, a marszałek Sejmu zastanawia się nad odebraniem tego, co jeszcze zostało z jego poselskiego wynagrodzenia. Prezydent Francji zapowiedział wspólne inwestycje z państwami afrykańskimi o wartości 23 miliardów euro. Honorowa nagroda dla reżysera Władcy Pierścieni na otwarcie 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zbigniew Ziobro bez poselskiej pensji, ale za to z posadą w Telewizji Republika. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości ukrywający się obecnie w USA przed polską prokuraturą jest nadal zawodowym posłem. Polityk PiSu do niedawna przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Ale po wyborczej porażce Viktora Orbana i zapowiedzi wydania go Polsce przez nowy węgierski rząd uciekł za ocean, w czym miała mu pomóc wspomniana Telewizja Republika, która miała go zatrudnić jako swojego komentatora. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi więc o odebraniu Ziobrze całego poselskiego wynagrodzenia, które w ostatnim czasie i tak nie było zbyt wysokie, bo otrzymywał jedynie 1300 zł miesięcznie. Po ucieczce na Węgry została mu odebrana dieta poselska, a pensja obniżona do 1/10 ze względu na długotrwałą nieobecność na posiedzeniach Sejmu i niewykonywanie obowiązków poselskich. Teraz jego sytuacja po wyjeździe do USA po raz kolejny się zmienia.
2: Zakładam, że Zbigniew Ziobro już tam stuka w klawiaturę w Stanach Zjednoczonych i wysyła wniosek do marszałka Czarzastego, że zrzeka się statusu zawodowego posła, bo powinien to zrobić w momencie, kiedy podjął
3: angaż w Telewizji Republika, tak?
2: Dokładnie tak. Nie zakładam, że Zbigniew Ziobro tych przepisów związanych z przepisami pracowniczymi też nie przestrzega.
1: Mówił w TOK FM gość Macieja Kluczki, były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Akcja ratowniczo-gaśnicza w Puszczy Solskiej po 8 dniach została zakończona. Teren pokorzeliska został przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Strażacy przypominają jednak, że w miejscu, gdzie doszło do pożaru, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. W gaszeniu ognia w Puszczy Solskiej w powiecie

0: retencyjnych, czyli takich, które zatrzymują wodę, bo to są zastawki, przepusty, groble i ogromne też pieniądze inwestowane w utrzymanie i rozwój takich sieci, zbiorników.
1: Susza daje się we znaki rolnikom i leśnikom, ale też samorządom, które apelują choćby o ograniczenie podlewania ogródków. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział podczas szczytu Africa Forward w Nairobi wspólne inwestycje w Afryce o wartości 23 miliardów euro w sektorach energetyki, sztucznej inteligencji i rolnictwa. Macron zapewnił, że Paryż będzie respektować suwerenność każdego z państw Afryki i przekonywał, że ich sukces będzie również sukcesem Francji. Szczyt w Nairobi w Kenii odbył się w czasie, gdy ochłodziły się relacje między Paryżem i dawnymi koloniami francuskimi, krajami leżącymi w Afryce Centralnej i Zachodniej. Francja zakończyła proces wycofywania z tych państw swoich sił zbrojnych. Szczyt Africa Forward był pierwszym, który Paryż organizował wspólnie z anglojęzycznym państwem Afryki. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał na prestiżu i atrakcyjności głównie dzięki wyższym zarobkom. Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wciąż jest jednak bardzo duża. O czym pielęgniarki mówią reporterce TOK FM Agnieszce Wynarskiej.
2: Jak mówi pielęgniarka i nauczyciel akademicki profesor Anna Andruszkiewicz, zawód pielęgniarki i położnej wrócił do łask.
3: Obserwujemy ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o kierunki medyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgniarstwo. W tym roku przyjęliśmy 150 osób, przy czym było 5 osób chętnych na jedno miejsce.
2: Wpływ na to na pewno ma wynagrodzenie. Od 1 lipca początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. Kaja właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
4: Raczej właśnie wszystkie zostajemy w Polsce. Dużo jest możliwości rozwoju w Polsce i też miejsc pracy, więc myślimy o tym, żeby zostać jednak.
2: Rocznie studia pielęgniarskie kończy około 6 tysięcy osób, ale na emeryturę odchodzi nawet 8-10 tysięcy pracowników rocznie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji odtwórca roli Frodo Bagginsa, aktor Elijah Wood. Dziękuję festiwalowi za nieoczekiwaną, wspaniałą nagrodę, powiedział reżyser i dodał, że to dla niego niesamowity zaszczyt. Festiwal w Cannes oficjalnie zainaugurowały chińska aktorka Gong Li oraz amerykańska aktorka i producentka Jane Fonda. Filmem otwarcia była komedia La Venus Electric Pira Salvadoriego. O Złotą Palmę ubiegają się 22 obrazy, wśród nich Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. 79. Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do 23 maja. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Środa w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem, z miejscowymi rozpogodzeniami głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć. Wysoko w górach natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 11 do 14 stopni, a miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. I udajemy się na egzamin ósmoklasisty, tak można powiedzieć, ale wczorajszy, nie dzisiejszy, więc luz. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry, pani doktor.
7: Dzień dobry, bardzo miło mi gościć u pana ponownie.
6: Bardzo miło, że pani ponownie znalazła czas i dziękuję bardzo za to pani. Niektórzy rodzice, ale i uczniowie po wczorajszym języku polskim są załamani, przerażeni, mówią: pojawiło się coś, co nie jest lekturą. Poza tym to lem, a przecież lema nikt nie rozumie, a taki ósmoklasista to zupełnie już na pewno nie. My tego nie rozumiemy, a co dopiero nasze dzieci. No ale inni mówią, no dobra, to dobrze, że pojawiło się coś spoza lektur, bo przecież trochę o to chodzi, żeby może trochę zaskoczyć, a tekst jest tekstem, bez względu na to, czy napisał go lem, czy... nie wiem, ktoś, no dobrze, już nie będę szedł, ktoś inny. W każdym razie mamy tekst i teraz zmierzcie się z tym tekstem. A pani przygląda się tej sprawie ostrożnie i myśli sobie: wiele hałasu o nic?
7: Ja przyglądam się tej sprawie i myślę o tym, że być może mniej chodzi o

0: to, co rzeczywiście pojawia się na egzaminie, a bardziej o to, że ta formuła egzaminu, ona co parę lat ulega zmianom i rzeczywiście rozumiem społeczność uczniowską, że trudno im za tym nadążyć. I myślę, że niezależnie od tego, czy to byłby LEM, czy nie wiem, to Kartuk, czy no tak jak pan mówi, po prostu ktoś spoza kanonu lektur obowiązkowych, uczniowie byliby zdziwieni, bo nie wszyscy nadążyli za tą informacją, że no, znowu były zmiany ze strony CKL. Zmiany zresztą zaplanowane od lat wielu, ale już naprawdę nawet nauczyciele czasem nie mają zasobów, żeby to śledzić, co w tym roku znowu będzie inaczej. Ja pamiętam jeszcze w odniesieniu do matur, to też jest przecież taki zewnętrzny, powszechny ogólnopolski egzamin. Pamiętam, jak jeszcze w marcu były jakieś zmiany dotyczące matury majowej parę lat temu. Więc czasem trudno nadążyć. Uczniowie, niektórzy rzeczywiście pewnie byli w szoku. Także mniej ten szok dotyczył LEM-a, a więcej po prostu tego, że oni przywykli już od paru lat, że arkusze są dotyczące wyłącznie tych tekstów, które oni znają. Tak oczywiście nie powinien wyglądać egzamin, który weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. Z drugiej strony, w mojej opinii, to jest wielka krzywda wobec tego tekstu, że sprowadzono go po prostu do roli takiej czytanki, w odniesieniu do której pojawiają się tylko pytania o zrozumienie. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Tam gość przyszedł do naukowca w takim a takim celu. Jakby to było tylko takie analityczne, syntetyczne, weryfikowanie łopatologiczne. Czy dziecko zrozumiało jakiś, nie wiem, czasownik, podczas gdy przyjaciel Automateusza, opowiadanie, które się pojawiło z tego tomu bajek robotów, a które oczywiście no, nie jest lekturą obowiązkową, ale jest arcyciekawym filozoficznym tekstem.
1: Niezwykle aktualnym. No,
0: niezwykle aktualnym. Jego potencjał w ogóle nie został wykorzystany. I gdy otworzyłam ten egzamin, zobaczyłam przyjaciela Automateusza, myślę sobie, jej, to jest moje ukochane opowiadanie. Na jego podstawie można porozmawiać z uczniami o tym w ogóle, kim jest osoba, a kim jest człowiek, czy kiedykolwiek robot będzie mógł zostać człowiekiem.
1: Ja nie albo wiem, popełnić samobójstwo.
0: No właśnie, bo to jest opowiadanie, w którym robot ma pomagać człowiekowi, no i człowiek ląduje na bezludnej wyspie, znikąd pomocy i robot mu doradza tak naprawdę, że najlepiej w zaistniałej sytuacji po prostu skończyć ze sobą, ponieważ statystycznie jest to prawie niemożliwe, żeby pojawiła się pomoc. A jednak pomoc się pojawia, ale to jest coś, czego robot nie przewidzi, bo coś, co przeczy danym statystycznym, no jest po prostu takim fenomenem raczej, powiedzmy, ludzkim, żeby uwierzyć w to, żeby mieć nadzieję, która będzie nieracjonalna. A więc właśnie na podstawie takiego opowiadania można porozmawiać o racjonalności, nieracjonalności, o tym, czy robot mógłby być osobą i dlaczego nie, od razu podpowiem. Podczas gdy no, na egzaminie, który pojawił się w tym tygodniu, no właśnie tam w ogóle nie było takiej przestrzeni na interpretację, na jakiś ładunek refleksyjny wokół tekstu literackiego, co na przykład dla mnie jest zwyczajnie przykre, ale to tak naprawdę nie jest zarzut ani wobec tych dzieci, ani wobec CKE, ani wobec LEM-a. Raczej wobec tej egzaminozy jako kultury edukacyjnej w dzisiejszych czasach. No bo tak naprawdę, czy ten egzamin rzeczywiście sprawdza, kto lepiej sobie poradzi w lepszej szkole, kto gorzej w innej? Myślę, że to nie jest miarodajne mierzenie umiejętności uczniowskich, takich poznawczych kompetencji, też edukacyjnych.
1: Zwykle jest tak, że jak jest jakiś egzamin ósmoklasisty albo maturalny, to też dorośli myślą sobie, o zobaczę, jakbym sobie dał radę. I czasami to są proste rzeczy, czasami trudne. Ale pani doktor Aleksandra Korczak jeszcze do tego egzaminu ósmoklasisty w swoich serwisach społecznościowych dodała zadanie dodatkowe, które będziemy rozwiązywać. Czyli jaki jest związek tej akurat, jak rozumiem, bajki z bajek robotów, czyli przyjaciel z abakanami.
0: Tak.
1: I to jest trudne zadanie. I będziemy się z nim mierzyć w drugiej części naszej rozmowy. Ale zrobiłem tutaj taki mały test w redakcji. I tak, kilka osób, kolegów i koleżanek w ogóle nie zdawało egzaminu ósmoklasisty. I wyglądają na całkiem porządnych i ogarniętych ludzi. Jeden kolega zdawał egzamin szóstoklasisty. też właściwie wygląda w porządku. Więc, no nie wiem, to są bardzo małe dane, więc granica błędu będzie gigantyczna, ale zasugerowałbym taką tezę, że może nie matura, lecz chęć szczera, albo nie egzamin ósmoklasisty, a także inne elementy uczynią z ciebie człowieka w porządku.
0: No tak, to jest sposób się nie zgodzić. Ja jestem po tej samej stronie, co pan redaktor.
1: No dobrze, to po co właściwie nam to, skoro nie jest nam to potrzebne? Po co to robimy?
0: Ja mam swoją teorię spiskową.
1: Dobrze, że zamieniam się. Chodzi, są przypisy do tej teorii spiskowej?
0: Nie, ja jestem jej autorką, to jest dobrze. Moja prywatna. Myślę, że żyjemy w niespokojnych czasach, w których potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa można sobie zapewnić między innymi przez taką ułudę kontroli. I być może się wydaje komuś, że jeżeli zrobimy taki łopatologiczny od A do Z tekst, w którym nie ma miejsca na przykład na różnorodność odpowiedzi, tylko...
1: Czyli pruski model. Pruski model cały czas.
0: Tak, tak. To daje jakiegoś rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Jak zrobimy taki łopatologiczny, prosty, schematyczny test, to będzie mniej rozbieżności między ocenami od egzaminatorów, czyli będzie można to prosto sprawdzać, nie będzie nieporozumień, będą też proste lekcje, będą konkretne lektury obowiązkowe, nie będą żadne nauczycielki robić Harry'ego Pottera, tylko będą omawiać na lekcjach te lektury obowiązkowe, bo mimo, że pojawił się LEM na egzaminie w tej części pierwszej, czytaniu ze zrozumieniem, to przypominam, na wypracowaniu dziecko musi się odwołać do lektury obowiązkowej, tak. Bo inaczej ma unieważnione wypracowanie.
1: Przemówienie, więc... przygotować przemówienie.
0: Oj, tam wypowiedź argumentacyjną po prostu. To ma być przemówienie argumentacyjne. W tym przemówieniu muszą się pojawić argumenty, inaczej też będzie niezaliczone i też będzie wyzerowane, jeżeli nie będzie to praca argumentacyjna. Ciekawostka. Więc
1: że nie wiedział w ogóle, co to znaczy. Co to znaczy?
0: No to znaczy, że musi zostać postawiona jakiegoś rodzaju teza w części wstępnej. To jest tak naprawdę rozprawka, tylko że okraszona jeszcze zwrotem do osób słuchających.
1: Okay.
0: To musi być przemówienie z tezą, mówiąc najprościej. I nawet jeżeli by się znalazł tam, załóżmy, jakiś nastolatek, fascynat Lema i chciałby pisać o Solaris, powiedzmy, do czego zresztą być może...
1: To nie może.
0: Nie może, bo praca będzie wyzerowana, więc egzaminoza, tak?
1: Czyli
0: więc
1: może egzaminoza. Powinien się odwołać na przykład do latarnika, że na przykład czytanie lektur może skutkować bumelanctwem, nieobecnością w pracy i zawaleniem obowiązków służbowych.
0: Właśnie, to już za wyśmienite wypracowanie. Uczeń ma prawo do takiej interpretacji, tutaj nie ma co obalać, odwołał się do latarnika, latarnik jest obowiązkowy, więc bardzo proszę. No i niestety egzamin w obecnej swojej postaci sprawia, że 7-8 klasa to jest czas po prostu wkuwania, powtarzania sobie treści lektur obowiązkowych. Tylko ja na przykład jako literaturoznawczyni wolałabym uniknąć, mając nauczyć młode osoby takiego prawdziwego, głębokiego czytania i próbując im wyrobić jakiś, powiedzmy, nawyk czytelniczy, prawda?
1: Ale taki proszę zobaczyć.
0: Sięgania po książki.
1: Można by też sięgnąć po znowu, zaktualizować pewne rzeczy. Można by powiedzieć, drodzy, jeżeli stworzycie fake newsa, no to będziecie mogli żyć dostatnio w Paryżu, odwołując się do Redutu Ordona, tak? Czyli Mickiewicz Ordona uśmierca, a tymczasem Ordon myk do Paryża i tam sobie żyje dostatnio.
0: Do pewnego momentu, być może nawet szczęśliwie, ale z tego co wiem, później źle skończył, chociaż to jest być może jeden z wielu mitów krążących.
1: A no właśnie, czyli znowu można badać relacje pomiędzy tym, co na papierze, a tym, co w rzeczywistości i czymże jest rzeczywistość. I tym sposobem zawędrujemy do Temersonów. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Jest gościem lub gościnią, jeśli ktoś woli, dzisiejszego programu. To jest program Owczarek, a gościem albo gościnią jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej, która mówi precz z egzaminem ósmoklasisty.
0: Troszkę tak.
1: Jest. A w ogóle nie egzaminować?
0: To
1: albo
0: jest
1: jak
0: wspaniałe pytanie. No właśnie, żeby odpowiedzieć na takie pytania, po co egzamin, jak egzaminować, byśmy musieli najpierw zgodzić się co do tego, po co nam w ogóle szkoła, po co lekcje polskiego.
1: Ach, to już od lat pytam o to.
0: No właśnie, od lat pytamy, a tak naprawdę nadal nie wiemy, więc też nie wiadomo, czy ten egzamin ma ostatecznie weryfikować umiejętności, czy może sprawdzać treść konkretnych wskazanych palcem lektur jako pewnego dziedzictwa kulturowego. No, nie zgodziliśmy się jeszcze co do tego, a warto, żeby słuchacze też wiedzieli i słuchaczki, że tak naprawdę ten egzamin w życiu młodej osoby dzisiaj jest ważniejszy niż matura, dlatego że nie można go poprawić, nie można go powtórzyć, nie można go też nie zdać. Można mieć na przykład 4 punkty i z takim wynikiem punktowym wziąć udział w rekrutacji, no i właśnie nigdy nie poprawić. I to jest jednocześnie wynik, który przesądza już o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, do szkoły średniej, być może liceum, być może technikum. I no niestety moje doświadczenie jako osoby nauczającej jest takie, że wynik punktowy nie zawsze odzwierciedla możliwości uczniowskie, a jest to jednocześnie, przypominam, wynik całkowicie nieodwołalny. Czy odpowiedź na to, w jaki sposób zatem powinna przebiegać rekrutacja, czy na podstawie ocen, konkursu świadectw, czy szkoły ponadpodstawowe powinny robić jakieś swoje wewnętrzne, własne egzaminy? No, myślę, że ja sama nie powinnam się mierzyć z takim pytaniem, jak to zrobić.
1: Ja znam odpowiedź na to pytanie.
0: O, bardzo proszę, zapraszam.
1: Musimy zmienić model finansowania edukacji sposób, żeby po pierwsze było więcej kasy, a po drugie, żeby nie było podziału na lepsze i gorsze szkoły, prywatne i państwowe czy publiczne. Czyli po prostu każda szkoła jest dobra i wtedy ktoś mówi, no dobrze, jeżeli chcę, żeby dziecko w miejscu, gdzie mieszka, miało dobrych nauczycieli, to po prostu muszę płacić wyższe podatki po to, żeby moje dziecko miało blisko do szkoły, bo jest obok domu i miało super nauczycieli. I każdy
0: rodzic... Dobra, to ja też tak chcę.
1: A widzi pani, taki mam pomysł.
0: Dobra, a jeszcze warto dodać do tego wszystkiego. Ja też pracuję, no nie mogę nie powiedzieć o tym, w szkole państwowej od bardzo wielu lat. Czuję
1: jakiś
0: rodzaj powołania, żeby funkcjonować w tym systemie na tyle twórczo i ambitnie, na ile się da i pomagać tym dzieciakom, ale jednocześnie mam pełną świadomość, że niektóre osoby w tych klasach 35-osobowych, które uczę, no nigdy nie będą w stanie, choćby nie wiadomo co zrobiły, funkcjonować efektywnie w tak dużym zespole klasowym. I myślę, że to jest główna różnica w tej chwili między szkołami prywatnymi a szkołami państwowymi, że w tych właśnie pozasystemowych są dużo mniejsze oddziały. To już bardzo wiele zmienia. Mhm. Można stosować więcej metod aktywizujących, warsztatów. No a w 35-osobowej klasie, jako żywo, no niestety głównie raczej wykładać, chociaż rzeczywiście staram się gdzieś tam przełamywać ten paradygmat ex katedra i włączać dzieciaki do zajęć. No, my wszyscy zresztą się o to staramy. Też nie chcę tutaj pozować na jakąś nauczycielkę, która jako jedyna stawia czoła trudnym warunkom systemowym. Wszyscy to robimy codziennie. No a właśnie te osoby, które pracują w szkołach prywatnych, nierzadko po prostu mają większy komfort pracy dzięki temu, że mniej osób w grupie.
1: No i teraz mamy taki trudny okres, no bo tak wczoraj, dzisiaj, jutro egzaminy i stres nie tylko dla ósmoklasistów związany z egzaminami, ale teraz stres aż do 3 lipca. Jak napisałam, czy ile punktów, czy dostanę się i po prostu wakacje z głowy, przynajmniej jakaś ich część.
0: No, ten stres zaczyna się o wiele wcześniej, przed egzaminem. Już w 7 klasie powoli
1: zaczynają
0: myśleć o tym, że będzie egzamin. Też być może nauczyciele i nauczycielki mają w tym swój udział, mówiąc, że o, to może być na egzaminie, tego nie może być na egzaminie. Ach. Ja rozmawiałam z takimi osobami, które już w ostatniej klasie zauważały, że czy musimy ciągle mówić o tym egzaminie, no a z drugiej strony przecież to też należy do nauczyciela jakoś, tak? Ostrzegać, informować, budować uważność, że to może się pojawić, a to nie. Więc rozumiem też tych nauczycieli. Zresztą sami rodzice też nie są bez winy w tym napędzaniu stresu, bo przecież rodzice też się stresują tym egzaminem. Więc gdybym na przykład taka Aleksandra Kortak próbowała w klasie ósmej omawiać nagle jakąś pozasystemową, dodatkową, wspaniałą, współczesną lekturę, która spodobałaby się dzieciom. No, ja wiem, że są tacy nauczyciele, którzy mierzą się z tym, że rodzice piszą i pytają, a to będzie na egzaminie? Nie będzie tego na egzaminie? To może jednak zrobimy powtórki Quo Vadis, bo to może być na egzaminie. Czyli po prostu wszyscy się napinamy coraz bardziej wokół tego egzaminu i tacy spięci czekamy, aż on nastąpi i to się zaczyna na wiele miesięcy przed.
1: Jasne.
0: Ja też wiem, że są takie rady pedagogiczne, na których dyrektorzy po prostu apelują, żeby w ósmej klasie z przedmiotów nieegzaminacyjnych, polski, angielski, matma, żeby nie robić kartkówek, nie robić sprawdzianów, żeby nie odpytywać, żeby nie weryfikować w ogóle wiedzy, żeby dać odczuć dzieciakom, że po prostu są te przedmioty, trzy najważniejsze, obowiązkowe i na nich się skupiamy w tym roku. A co tam się dzieje z tą, nie wiem, już teraz to chyba przyrodą w klasie ósmej? No po macoszemu ją traktujemy, nie jest to przedmiot egzaminacyjny. Czy tam jakaś historia, kto by słuchał, tego nie będzie na egzaminie.
1: No właśnie, a potem jest wybór szkoły ponadpodstawowej i tutaj zwykle te rankingi, które się pojawiają w różnych tygodnikach i innych i elektronicznych wersjach, zwykle właśnie nie wiem, o czym mówią. Gdybym miał decydować o tym, do jakiego tam, nie wiem, liceum pójdzie moje dziecko, to bym chciał taki ranking, gdzie się spożywa najmniej narkotyków, a nie, kurczę, jak liceum jest na topie. Serio.
0: Właśnie.
1: Nie ma takich rankingów. Dlaczego nie ma takich rankingów, gdzie się spożywa najmniej narkotyków?
0: No, w ogóle myślę, że dobrze by było, żebyśmy się umówili, że szkoły podstawowe też przedstawiają taką swoją filozofię wychowawczą, bo jednak każda placówka jest inna. Na przykład w mojej, no jest to szkoła państwowa, ale nie mamy dzwonków. Po prostu, po co dzwonki? No wiadomo, że zaczyna się lekcja.
1: Co macie? Elektrowstrząsy czy w jakiś sposób?
0: Nie, po prostu. Zaczyna się godzina lekcji, więc spotykamy się w sali. No nie trzeba, wszyscy mają przy sobie małe urządzenia zakazane, które pokazują godzinę, ale też jest zegar na korytarzu szkolnym. No przychodzi nauczycielka do sali. No wiadomo przecież, że zaczyna się lekcja o 9:00, to się zaczyna. Nie musimy tego wtórnie obwieszczać. Chociaż dodam, to jest szkoła ponadpodstawowa. Być może to jest mój komfort, że pracuję z osobami, jasne, które znają się na zegarku i tak dalej. Rozumiem, że w młodszych klasach to byłoby trudniej zorganizować, ale jest to jeden z wielu przykładów dotyczących tego, jaka może być, powiedzmy, kultura pracy w środowisku szkolnym. I że to wcale nie muszą być, a często już nie są, takie zasady, do których przywykliśmy we swoich wspomnieniach z okresu szkolnego. To też jest dla mnie przykre, że mnóstwo rozmówców w dyskursie edukacyjnym opiera się wyłącznie na własnych wspomnieniach ze szkoły. A przecież dzisiejsze szkoły wyglądają często już zupełnie inaczej. Tak. Mamy piłkarzyki też na korytarzu szkolnym, dodam.
1: No to jakaś elitka.
0: Nie, to jest po prostu warszawska szkoła, w której Rada Rodziców też operuje większym budżetem być może niż niektóre szkoły, więc może już powoli dzięki temu moglibyśmy dążyć do tego modelu, o którym pan redaktor opowiadał, tylko że na przykład o liczebności klas, o pensji nauczycieli, no nadal Rada Rodziców przesądzać nie może.
1: Muszę powiedzieć, że co jak co, ale umiejętności gry w piłkarzyki się w życiu przydają. Człowiek trafia, no serio, to nie żart, wielokratnie można zaimponować komuś.
0: Ale koordynacja, oko, ręka, lewa, prawa półkula, oczywiście.
1: No wiadomo. Dobrze, pani doktor, bo tu ja tutaj uschnę z niepewności. Proszę rozwiązać zagadkę, bo tu już konsultowałem, pytałem i poległem. 4 punkty tylko zdobyłem na tej pani...
0: Z tymi abakanami.
1: Tak, 4 punkty zdobyłem na pani egzaminie.
0: Ja się wytłumaczę. Dobrze. W 2021 roku, parę lat temu, był rok lemowski, rok Stanisława Lema. Ogłaszano wówczas konkursy na scenariusze lekcji dla nauczycieli. Takie konkursy. Była nagroda pieniężna, więc jak można się domyślić, ja polonistka, no nie mogłam się nie zgłosić. I się okazało, że tam faktycznie zdobyłam jakąś nagrodę, a trzeba było przygotować scenariusz lekcji właśnie do twórczości Stanisława Lema. I proszę sobie wyobrazić, że ja akurat dokładnie to opowiadanie wybrałam wtedy.
1: Czyli przyjaciel Automateusza.
0: Tak, ja ponieważ zajmuję się najchętniej właśnie edukacją interdyscyplinarną, czyli związkami między na przykład literaturą a dziełami obrazowymi, albo rzeźbą, albo filozofią itd., itd., to właśnie próbowałam to jakoś pożenić ze sobą i ten scenariusz lekcji dotyczył w dużym stopniu różnic między człowiekiem a potencjalną, jeszcze wówczas potencjalną sztuczną inteligencją. Tam uczniowie się dowiadywali, co znaczy racjonalne, nieracjonalne, ale też pokazywałam im te abakany I to są, no, jakby na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, to są takie rzeźby Magdaleny Abakanowicz, które nie mają twarzy, a zatem nie mają indywidualności. No i właśnie o tym też rozmawialiśmy, że sztuczna inteligencja nie jest osobą dlatego, że nie ma jakichś cech wyróżniających, takich cech osobowości, które by ją różniły od innych maszyn, a ludzie wszyscy różnią się od siebie i te różnice są źródłem napięć, konfliktów, ale też są ogromną wartością, że różnimy się między sobą, że inaczej możemy patrzeć na różne sprawy, no i że człowiek jest indywidualnością. Więc związek polegałby po prostu na tym, że te abakany, chociaż w zamyśle Abakanowicz, z tego co wiadomo, raczej były krytyką systemów totalitarnych i takiego, powiedzmy, owczego pędu, owczego tłumu, to w tym przypadku mogłyby być świetną ilustracją pokazującą właśnie, że gdybyśmy sobie wizualizowali maszynę, taką sztuczną inteligencję, takiego myślącego robota, no to właśnie jako taką istotę pozbawioną twarzy, pozbawioną indywidualności. No i to była też lekcja o tym, czy można się zaprzyjaźnić z takim robotem, bo przecież tego dotyczy opowiadanie Lema.
1: O matko, nikt by tego nie odgadł. Pani doktor, ja już tutaj myślałem, że jestem jakiś nienormalny, a to okazuje się, że po prostu tylko pani mogła odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ale no, czasem
1: co to w ogóle jest?
0: My się bawimy w zgadywanie i testujemy, tylko to jest o tym, że twórczo się kłócimy albo sobie dyskutujemy. No, ja lubię takie lekcje, gdy nie ma jednej odpowiedzi. To jest istota dociekań filozoficznych. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, po co żyć na przykład. Nie ma jednej odpowiedzi.
1: Nie ma sensu, to jest łatwiej, właśnie... jest jedna, nie ma sensu, to wiadomo już od lat. Serio.
0: No, rozumiem, że tutaj nihilizm.
1: Nie, jaki nihilizm, zdrowy rozsądek.
0: To ja jakiś tam sens znajduję i zachęcam do tego.
1: A, nie, to, że sobie doszukujemy, to wiadomo, tylko tak w ogóle na poziomie ogólnym nie ma sensu. Pani doktor...
0: Nie, no tak, serio, to jednego na pewno nie i właśnie o to chodzi.
1: Pani doktor, bardzo pani dziękuję i liczę już, zacieram łapki na kolejne nasze spotkanie. Mam nadzieję.
0: Bardzo mi miło to słyszeć. Może dotrę na miejsce.
1: O, dobrze. Przyjmuję tę krytykę w imieniu organizacji.
0: Nie, nie, to nie jako krytyka, tylko jako nadzieja, bo ja bardzo lubię gości.
1: Nadzieja jest matką wynalazków, jak wiadomo.
0: No tak.
1: Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Choć się trochę poczułem dyskryminowany.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Piotr Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 8.
2: Zapraszam pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego.
3: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Czy prawda ma szansę pokonać kłamstwo, przetrwać? Kłamstwo wielokrotnie powtarzane może zostać przyjęte, czyli osiągnąć status prawdy. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia, ale historia prawdy i tylko prawdy to nauczycielka życia. Przytoczę słynny cytat Józefa Piłsudskiego: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Polska ma bogatą, a zarówno tragiczną przeszłość. Nie wolno pomijać prawdy historycznej w programach nauczania. Nie wolno mylić takich słów jak agresor z obrońcą, czy mylić niewinnego z winnym. Veritas nos liberabit. Prawda nas wyzwoli. Ta sentencja oznacza dokładnie: poznanie prawdy uwalnia człowieka od niewiedzy, kłamstwa i strachu. Tylko prawda.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polskie MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Nie żyje popularna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. W informacjach zajrzymy również do Torunia, który nie oparł się problemom związanym z niżem demograficznym, a to skutkuje zamykaniem przedszkolnych oddziałów. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Notę do ambasady USA w Warszawie skierowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poinformował jego rzecznik Maciej Wewiór. W nocie MSZ zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. W niedzielę pojawiła się informacja, że poseł PiS wyjechał z Węgier do USA. W rozmowie z telewizją Republika Ziobro przyznał, że jest w Waszyngtonie i ma zamiar spotkać się z mieszkającą tam Polonią. Były minister sprawiedliwości wraz ze swoim zastępcą, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzanym w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, sąd uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec niego. Chodzi o dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe, które ma zostać zwrócone. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
2: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
4: Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze.
2: Prokuratura określiła już m.in. dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej. To efekt wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązuje państwa członkowskie do respektowania tych małżeństw. Premier Donald Tusk zapowiedział, że kwestia ta będzie uregulowana poprzez specjalne rozporządzenie. Słowa prezes Rady Ministrów komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM w rozmowie z Karoliną Lewicką wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.
5: Premier po analizie przez ekspertów zapewne dotarł do

0: Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Stanisława Celińska była aktorką śpiewającą, wciąż szukającą nowych wyzwań, o czym w 2024 roku w TOK FM opowiadała w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.
1: Ja też się miotałam i szukałam tych wyzwań, tak? To znaczy ja stawiałam sobie ciągle nowe zadania, którym chciałam sprostać, żeby jak najlepiej się nauczyć tego zawodu. I rzeczywiście powiem szczerze, może nie szczerze, może nie skromnie, znaczy szczerze, ale nie skromnie, że rzeczywiście się nauczyłam, tak? Nauczyłam się i może dlatego też troszkę odstąpiłam teraz od tego zawodu i uczę się śpiewać dalej.
0: W 2016 roku za album Atramentowa Celińska była nominowana do Fryderyków. Za kreacje filmowe dwukrotnie została uhonorowana Orłem. Za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna Stanisława Celińska miała 79 lat. Toruń likwiduje część przedszkolnych oddziałów. Jak mówią urzędnicy, to przez niż demograficzny, który nie omija także Grodu Kopernika. Agnieszka Wynarska.
2: We wrześniu z edukacyjnej mapy Torunia zniknie aż 21 oddziałów przedszkolnych. Miasto boryka się z niżem demograficznym, stąd taka decyzja, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
3: Na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci, urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, ten spadek będzie postępował. I tak w 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, spadnie do 953 dzieci.
2: Urzędnicy dementują też informację, że zamykanie pojedynczych oddziałów w placówkach oznacza w najbliższych latach ich całkowitą likwidację.
3: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
2: W systemie rekrutacyjnym w Toruniu nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
0: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Środa w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem, z miejscowymi rozpogodzeniami głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć, wysoko w górach natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 11 do 14 stopni, a miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9 stopni.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej, a zaczynamy od petycji. Kilka dni temu naukowcy i naukowczynie z różnych ośrodków naukowych w całej Polsce rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją pod tytułem 3% dla nauki, 100% dla Polski. I jak się Państwo domyślają, domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB, ale też wyższych wynagrodzeń, też lepszych warunków dla doktorantów i studentów i lepszego finansowania badań. 27 maja pod Sejmem ma być protest. Sprawdzałam, pod petycją online jest 8,5 tysiąca mniej więcej podpisów, a w studiu jest profesor Łukasz Okruszek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Współorganizator akcji i Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jak pan by przekonał kogoś spoza świata naukowego, że 3% PKB na naukę jest równie ważne jak wydatki na ochronę zdrowia czy bezpieczeństwo?
6: Jest bardzo ważne z tego prostego powodu, że w tym momencie często słyszymy na przykład, że nie możemy. No parę razy rozmawialiśmy z różnymi decydentami i słyszeliśmy, że nie możemy wydawać teraz na naukę, bo priorytetem jest obronność. My potrzebujemy tych 5% na obronność. I później patrzyliśmy sobie na to, ile na naukę wydają kraje, od których my te technologie, za które płacimy grube miliardy, kupujemy. I te kraje wydają naprawdę 5%, 4%. 8%, tak? No już nie będę mówił, który konkretnie. Południowa Korea, przecież my jesteśmy jednym z ich największych tutaj po prostu odbiorców. Tajwan, Izrael, Stany Zjednoczone. Generalnie kraje, które uważają się za kraje frontowe, tak jak my się uważamy w tym momencie, nie negują swojej nauki, wręcz przeciwnie. Zaczynają inwestować w nią bardzo mocno, bo wiedzą, że prędzej czy później to się opłaci. Co z tego? Ja badam bardzo, no rozmawialiśmy kiedyś o samotności, tak? Więc nie wiem, jak możemy zakładać, że bez badań na przykład nad tym, co kształtuje odporność społeczną, odporność społeczeństwa, co sprawia, że ludzie są podatni na dezinformację, na różne no, wątki, które mogą być bardzo skutecznie wykorzystane przeciwko nam, my będziemy w ogóle w stanie wykorzystać ten sprzęt. Jak możemy zakładać, że bez inwestycji w polskie

0: technologię dual use w rozwój polskiej bazy badawczej, aplikacje tej bazy badawczej, my będziemy kiedykolwiek w stanie niezależnie się obronić, a nie tylko kupować technologię. Więc jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy krajem frontowym i dla mnie te wszystkie argumenty nie przemawiają przeciwko wydatkom na naukę, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo jasno krzyczą, że powinniśmy zwiększać jak najszybciej te wydatki.
1: A dlaczego 3% akurat? Średnia europejska to jest 2,24%.
0: 3% to jest taki sygnał, że chcemy być w takiej awangardzie może Europy, że przynajmniej jakbyśmy już te 2,20 doszlusowali, to już by było naprawdę super. To jest taki sygnał, że spróbujmy być tak ambitnym krajem, aspirujmy i pokażmy, że stać nas na te aspiracje, żebyśmy nie byli gdzieś tam w ogonku, bo w tym momencie mamy 1,41. Połowę tego, niecałą połowę tego, co byśmy chcieli. Więc każde zwiększenie wydatków na naukę, nawet do tych wymarzonych 3%, ale jesteśmy też realistami. Nasze postulaty, profesor Adam Gędźwił policzył, ile by kosztowały i to nie są wielkie kwoty, żebyśmy my rzeczywiście mogli sprawić, że naukowiec z doktoratem będzie dostawał średnią w gospodarce, że doktorant będzie dostawał minimalną. Jeden z protestów literalnie, jeden z naszych postulatów literalnie jest o tym, żeby doktorantowi nie płacić poniżej minimalnej krajowej. Człowiek kończy studia, jest dobry, idzie do nauki, chce pracować dla Polski w publicznym sektorze, a my mu dajemy 3000 na rękę i mówimy, że ma się utrzymać w Warszawie za to?
1: Kilka miesięcy temu było takie ogłoszenie, które wręcz stało się memem w internecie, właśnie z taką bardzo marną pensją dla osoby, która jest po wielu, wielu latach bardzo wymagającej edukacji.
0: Tak, to właśnie dla wielu naukowców to było takie wow, wy teraz odkrywacie to, co dla nas jest pragmą dnia codziennego.
1: Ale z perspektywy tego fotela, który znajduje się w studiu Radia Tok FM, naukowcy co chwilę mówią o tym, że jest źle. W ciągu ostatnich kilku lat protest NCN to tlen, awantura o Polską Akademię Nauk, awantura o IDS NCBR, protesty w sprawie reformy Gowina, to już było trochę dawniej, ale też było. To czym ten protest różni się od innych, które środowiska akademickie inicjują?
0: Myślę, że przebiliśmy pewną bańkę mentalną. W tym momencie, jeżeli rozmawiamy o NCN, to tlen byliśmy tam, tak, w tym momencie, kiedy to się działo, grupa ludzi, którzy stoją za dzisiejszym protestem, wspierają nas, współorganizują, była bardzo aktywnie zainteresowana i zaangażowana w tamto działanie. W zeszłym roku jesienią mieliśmy petycję o zwiększenie finansowania Narodowego Centrum Nauki, której główną sygnatariuszką, autorką była Agata Starosta, z którą dzisiaj też pracujemy. Wręczałem tą petycję ministrowi Kulaskowi, rozmawialiśmy z marszałkiem Sejmu we dwójkę, Włodzimierzem Czarzastym. I rozmawialiśmy. I co? Jesteśmy cały czas dokładnie w tym samym miejscu. My byliśmy na komisjach finansów publicznych, na komisji edukacji i nauki, chodziliśmy po posłach, chodziliśmy po komisjach, rozmawialiśmy, petycjonowaliśmy i w końcu chyba poczuliśmy, że czasy takich grzecznych petycji się skończyły, że te grupy nacisku, które są w stanie iść pod Sejm, wykrzyczeć swoje postulaty i pokazać, że rzeczywiście fizycznie są w tej przestrzeni fizycznej i pokazują, że naprawdę im zależy, są słuchane, a naukowcy grzecznie czekają w swojej kolejce i nic nie dostaną.
1: A na ile ten protest jest protestem takim jednomyślnym czy masowym? No bo widzę, że poparcie dla postulatów wyraziło już prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Czy ma pan poczucie, że środowisko akademickie tym razem powie jednym głosem?
0: Ja mam bardzo duże w sobie takie zaskoczenie, ile różnych środowisk zadeklarowało już poparcie, albo jest w trakcie gdzieś tam, sygnalizują, że na dniach będą jakieś kolejne listy poparcia i mówimy tu zarówno o centralach związków zawodowych, jak ZNP, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP, Akademickie Komisje Inicjatywy Pracowniczej, oni już są z nami i będą aktywnie propagować protest, przyjadą i tak dalej. Mówimy o dużych gremiach w nauce, zacząwszy od tego, że rzeczywiście KRASP, który zwykle nie podejmuje jakichś takich bardzo szybkich działań, już wyraził poparcie dla postulatów i wiemy, że kolejne duże gremia w nauce też się przychylają. Jest naprawdę bardzo duże poczucie, że niezależnie od tych różnic, które są między nami, w tym jak tam, nie wiem, ma działać ewaluacja, czy lepiej publikować tak, czy śmak, my wszyscy mamy świadomość, że jeżeli nie zmieni się coś fundamentalnie w podejściu polityków do nauki, to zaraz nie będzie w ogóle tej dyskusji, bo w Polsce nie będzie naukowców. My zgaszamy ten sektor przy obecnej polityce.
1: No właśnie, bo oczywiście są postulaty państwa takie jak pensje, takie jak polepszenie warunków pracy, polepszenie jakości zatrudnienia, o tak to nazwę, ale też pojawiają się w petycji akademiki, stołówki, stypendia socjalne. To już brzmi mniej jak protest jednej grupy zawodowej, tylko bardziej po prostu jak opowieść o nierównościach społecznych. Czy to jest tak, że nauka staje się takim zawodem głównie dla ludzi z zamożnych domów?
0: Dla mnie to, co jest piękne w nauce, to, że ja mogłem jako prosty człowiek, który tam skończył studia w Pabianicach, znaczy mieszkając w Pabianicach, kończąc studia w Łodzi, dzisiaj być profesorem Instytutu Panowskiego. Ludzie z nami są z Rzeszowa, z Ciechanowa, z małych wsi w Podkarpackim i, nie wiem, Lubuskim. I dla nich to był mechanizm do góry, bo wiedzieli, że nauka jest generalnie egalitarna, że mają szansę przejść przez jakąś ścieżkę kariery i robić to, co kochają. To, co dzisiaj się dzieje, to, co słyszymy od moich na przykład studentów, od naszych studentów, od studentów, z którymi pracowaliśmy i konsultowaliśmy też postulaty, to, że 60% osób musi pracować, żeby w ogóle się utrzymać. Ja uczę na Uniwersytecie Jagiellońskim i słyszę od moich studentów, że jak, nie wiem, przyjechali w poniedziałek 4 maja miałem zajęcia i po prostu wow, leżeli prawie na ławkach. Zapytałem ich czemu i mówią, że po prostu wie pan, co się działo w majówkę w Krakowie, a ja pracuję jako, nie wiem, barman, barista, gdzieś tam przy obsłudze tych turystów. My dzisiaj dopiero odchorowujemy tą całą majówkę, a nie damy rady bez tego, tak? Więc no my słyszymy o tym, że te postulaty są dla nich ważne i my to rozumiemy, bo zaraz w nauce będą mogli być wyłącznie najbogatsi, którzy z uwagi na kapitał kulturowy, na to, że mają majętną rodzinę, są w stanie na to sobie pozwolić, a nie chcemy tego. Dla nas nauka to nie jest system, który zaczyna się po doktoracie, to jest system, który zaczyna się na studiach, gdzie ludzie są w stanie realizować swoje pasje, gdzie w stanie, nie wiem, jeżeli potrzebują wsparcia, dostać to wsparcie i rzeczywiście móc rozwijać się, iść na doktorat, gdzie nie dostaną groszy, które nie pozwolą im przeżyć i mieć dalej drugą pracę, a jak już zrobią ten doktorat i chcą robić dalej coś sensownego, to przynajmniej, żebyśmy płacili im tyle, ile dostaliby średniej w biznesie, no bo to są nasze postulaty, to nie są naprawdę jakieś wygórowane po prostu, nie wiem, z kosmosu, że my chcemy każdy naukowiec, żeby miał 3 pensje. My chcemy, żeby doktorant dostał minimalną, a osoba z doktoratem miała płacone więcej niż minimalna, żeby miała tyle, ile średnia w gospodarce.
1: A jak znowu będzie tak, że politycy powiedzą tak, rozumiemy postulaty, jesteście dla nas bardzo ważni i nic się nie zmieni. Czy środowisko akademickie jest gotowe na taki trwały konflikt, trwały spór, a nie pójście raz pod Sejm?
0: To, co jest smutne, to, że w narracji aktualnego rządu i koalicji rządzącej było dużo opowieści o tym, jak ważna jest nauka, jak ważne są innowacje. Rok przyszłości.
1: Jak
0: rok
1: sobie przypomnimy kampanię wyborczą z 2023 roku, też tam było dużo nauki.
0: My generalnie w niektórych aspektach cytujemy literalnie program Lewicy. Oni mieli te postulaty w swoim programie. Kto dzisiaj rządzi po Ministerstwem Nauki? Minister z Lewicy. Więc my tak naprawdę przyszliśmy i powtarzamy, droga Lewico, tu jest wasz program, może warto byłoby go spełnić, skoro macie wszystkie narzędzia ku temu, tak? I teraz okazuje się, że rzeczywiście, pyta pani redaktor, co się zadzieje. No ja mało znam grup naukowych, czy grup zawodowych, których pojedynczy protest przyniósł jakieś trwałe skutki, więc jesteśmy na to nastawieni, że teraz może być, nie wiem, zobaczymy, liczę, że będzie bardzo dużo osób pod Sejmem, a jeżeli to nie wystarczy, no to co, mamy za rok wyborczy za rogiem i myślę, że w tym roku przyjdzie 1000 naukowców, to za rok będziemy mieć kilkanaście tysięcy pod Sejmem w roku wyborczym i to będzie naprawdę, naukowcy. Nas ludzie pytają, czy naukowcom przystoi protestować, komu nie przystoi? Prawo protestu jest wyrażone przecież, mamy prawo takie, tak? Jesteśmy wolnym krajem, mamy prawo wyrażać swoje zdanie. Nasze zdanie jest takie, że nie da się utrzymać tego stanu rzeczy, gdzie duży, europejski, bogaty kraj wygasza swój publiczny sektor nauki.
1: 27 maja pod Sejmem protest?
0: Dokładnie, o 13 zapraszamy Państwa i zapraszamy jeszcze do poparcia naszej petycji 3% na naukę.pl. Strona jest bardzo prosta, możecie tam Państwo znaleźć masę fajnych rzeczy, między innymi naukowców, którzy mówią o tym, co robią, studentów, doktorantów, naukowców, profesorów, doktorów, którzy mówią o różnych swoich fantastycznych projektach i pokazują, czemu warto te 3% na naukę.pl znaleźć.
1: Profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk był moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, zapytam inaczej i połączyliśmy się z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Od kilku dni pojawiają się sygnały sugerujące, że Kreml inaczej mówi wokół wojny. To słynne słowa z soboty Putina, że konflikt zbliża się do końca, a dzisiaj jeszcze do tego Dmitrij Pieskow, który powiedział, że rozwój procesu pokojowego w kwestii wojny na Ukrainie wskazuje, iż konflikt, no właśnie, zbliża się też do końca. Pojawiają się rozmowy o rozejmie, ale jednocześnie Rosja nadal atakuje Ukrainę. Czy pan widzi w tym taką strategiczną zmianę, czy tylko właśnie zmianę tonu?
3: Zdecydowanie jest to zmiana retoryczna, a nie zmiana strategii rosyjskiej. Gdyby to drugie miało mieć miejsce, no to mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z ogromnym przełomem, do którego Rosja nie jest ani gotowa, ani nie ma takiego zamiaru. Myślę, że trzeba czytać te słowa Putina z soboty jednak w kontekście całości jego wypowiedzi, w której on powiedział, że warunkiem do tego jest rozbrojenie armii ukraińskiej, która powinna przestać strzelać, a zarazem wypełnienie kluczowych warunków Federacji Rosyjskiej, które są niezmienne i które oznaczałyby de facto przejęcie przez Rosję kontroli nad Ukrainą. Więc niestety studzę optymizm. Rosja nie jest gotowa do zakończenia wojny, dopóki nie zrealizuje swoich celów. I też wydaje się, że te pogłębiające się różne problemy rosyjskie, gospodarcze, społeczne, pewnie też niezadowolenie w elicie władzy z tego, że po 4 latach pełnoskalowej wojny armia rosyjska wciąż nie osiągnęła żadnych większych sukcesów, to wciąż jest za mało, te główne czynniki, o których wspomniałem, aby sprawić, że Putin zatrzymałby tę wojnę, ale też pamiętajmy, że zatrzymanie tej wojny dzisiaj, w tym miejscu, gdzie jest armia rosyjska, bez osiągnięcia celów rosyjskich, no to jest, to byłby dla Putina ogromny problem. Trudno było zacząć wojnę, a jeszcze trudniej jest ją dla Rosji zatrzymać.
1: To dlaczego Putin zaczął mówić o możliwym końcu wojny właśnie teraz?
3: Myślę, że to się wpisuje we wcześniejszą narrację Kremla, głównie pod adresem administracji Trumpa, która ma rzekomo pokazać dobrą wolę rosyjską. Ja bym to traktował jako kolejne taka próba taktycznego rozmawiania ze stroną amerykańską, czy może z Kijowem via strona amerykańska. Ale z drugiej strony, jak powiedziałem, Putin ma zbyt dużo do stracenia, także swój własny wizerunek i też pewnie pytania się zaczną w Rosji, w społeczeństwie rosyjskim, dlaczego te kilkaset tysięcy, co najmniej 350 tysięcy rosyjskich żołnierzy poniosło śmierć, szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat. Co za cenę czego? Znaczy, co Rosja tak naprawdę zyskała w tym czasie, a sukcesów, jeśli chodzi o postęp terytorialny na froncie, właściwie nie było. Więc nie widzę jakichkolwiek realnych oznak po stronie rosyjskiej, że Kreml miałby jakąkolwiek dobrą wolę, aby pójść na jakiekolwiek ustępstwa w konflikcie z Ukrainą.
1: Wszyscy też aktywnie bardzo dyskutowali o słowach Putina dotyczących ewentualnego spotkania z Zełańskim i tego, że w ogóle Władimir Putin chyba pierwszy raz wymienił nazwisko Zełański publicznie.
3: Tak, wcześniej mówił o huncie w Kijowie, reżimie kijowskim, a czasami różni politycy rosyjscy nazywali prezydenta Ukrainy znacznie grubszymi słowami, więc w tym sensie jest to jakiś tam niewielki, lekki sygnał, ale znowu, wydaje mi się, że to się wpisuje raczej w chęć tego, że uda się dogadać Rosji z Trumpem, takie machanie trochę liściem laurowym, prawda, pokoju, trochę budowanie nadziei, że jak się Ukraińcy trochę posuną, czy trochę zejdą ze swoich ustępstw, ze swoich warunków do tej pory nie do przyjęcia, to sprawi, że wojna się zakończy. Jak powiedziałem, no, analiza sytuacji po stronie rosyjskiej nie wskazuje na to, aby Rosja była do tego gotowa.
1: A już propozycja tego, żeby pośrednikiem w rozmowach miał być Gerhard Schröder, to chyba takie poczucie humoru raczej niż
3: Rosjanie by negocjowali trochę sami ze sobą, biorąc pod uwagę to, co w ostatnich latach robi były kanclerz Niemiec. Więc myślę, że to jest osoba nie do przyjęcia ani dla strony ukraińskiej, ani dla strony europejskiej.
1: Ale w wielu zachodnich analizach też pojawia się teza, że Kreml po raz pierwszy od dawna realnie się znajduje pod presją gospodarczą, militarną, społeczną. Pan widzi ten moment?
3: Tak, ja myślę, że tutaj mamy nowe czynniki. To nie jest tak, że sytuacja w Rosji jest stateczna i tam się nic nie zmienia. Mamy pogarszające się wskaźniki gospodarcze, ale tutaj trzeba pamiętać, że gospodarka Rosji dostała oddech w związku ze sytuacją wokół Zatoki Perskiej, wokół Iranu, czyli wzrostem cen ropy, które wzrosły ponad dwukrotnie, więc to napełnia budżet rosyjski dodatkowymi miliardami dolarów miesięcznie. Z drugiej strony widzimy pewien ferment w społeczeństwie rosyjskim i to on jest głównie spowodowany z jednej strony wzrostem kosztów życia. Pytanie też jest o wpływ jednak tych ogromnych strat ludzkich żołnierzy rosyjskich na froncie. Przypomnijmy, że Afganistan to było ponad dziesięciokrotnie były mniejsze straty niż straty w ciągu 10 lat wojny afgańskiej, niż straty od 4 lat na froncie ukraińskim dla armii wtedy sowieckiej, dzisiaj rosyjskiej. Z drugiej strony wyłączenie dostępu przez wiele tygodni do internetu mobilnego w Moskwie, w Petersburgu, w innych miastach, ograniczenie dostępu do różnych stron. Mimo tego, że wielu Rosjan ma te VPN-y, które pomagają te zakazy omijać i wchodzić na różne strony, no to był kolejny czynnik, który sprawił, że w społeczeństwie rosyjskim te procesy związane z wzrostem niezadowolenia, ale też spadkiem rankingu popularności Putina, to nie jest jakieś załamanie. To jest spadek kilkuprocentowy w ciągu ostatnich tygodni, ale jednak widoczny. Przy tym, ja zawsze to podkreślam, woli uczciwości analitycznej, ale my nie wiemy, ani my tutaj w Warszawie, ani pewnie wszystkie inne ośrodki analityczne, czy nawet służby specjalne różnych potężnych państw zachodnich, co się tak naprawdę w Rosji dzieje ze szczegółami. To czy polityka rosyjska, trzeba to przypominać, ona jest robiona głęboko za kulisami. Troszkę mamy do czynienia z takim powrotem do sowietologii sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy sytuację w Rosji badało się nie przez osobowe źródła informacji, czy gdzieś tam agentów poukrywanych przez służby zachodnie w Związku Sowieckim, tylko bardziej czytając między wersami w sowieckiej gazecie Prawda. Więc dzisiaj nie możemy do Rosji jeździć. Dane statystyczne często nie są w pełni rzetelne. Nie ma tam niezależnych dziennikarzy. No i pytanie, w jakim stopniu jesteśmy w stanie w pełni rozumieć, co się odbywa za kulisami polityki rosyjskiej. Ostatnie zdanie w tej sprawie. Wydaje się jednak, że w tym momencie nie są to problemy, które byłyby wywoływałyby jakieś ogromne zaniepokojenie Władimira Putina. One się nawarstwiają i on to myślę, że jednak rozumie, ale to nie sprawia, że on jest gotowy w najbliższej przyszłości do tego, żeby usiąść i pójść na jakiś kompromis z Ukrainą i ze światem Zachodu.
1: Ja myślę, że to, co pan mówi o tej interpretacji tego, co się dzieje w Rosji, no to też jest jakby przyczyna tego, że ludzie zaczynają interpretować nawet bardzo mgliste sygnały jako możliwy przełom już a propos tego, co powiedział Putin w sobotę.
3: Tak, myślę, że tak, to trochę jest niestety myślenie życzeniowe, bo wszyscy byśmy chcieli, Ukraińcy najbardziej, aby ta wojna się wreszcie zakończyła. Natomiast też pamiętajmy, że to nie jest tylko wojna Rosji z Ukrainą. To warto też znowu przypominać, tylko to jest wojna Rosji ze światem Zachodu o miejsce w systemie międzynarodowym, z którego Rosja jest niezadowolona, która chce je zrewidować. Więc dzisiaj potencjalnie hipotetyczne, wyłącznie teoretyczne wycofanie się Rosji z tej wojny, no oznaczałoby rosyjską porażkę. Kompletne fiasko rosyjskich celów strategicznych wobec Ukrainy, która jest w myśleniu międzynarodowym rosyjskim absolutnie kluczowa, ale również wobec Europy. Wydaje się, że mimo braku sukcesów rosyjskich na froncie, to nie jest ten moment, kiedy elita rosyjska, ta, która Rosją rządzi wokół Putina, powiedziałaby sobie, no przekalkulowaliśmy, delikatnie mówiąc, nie osiągnęliśmy właściwie żadnych strategicznych celów, wycofujemy się. To się nie wpisuje w żaden sposób w myślenie putinowskiej elity władzy.
1: Ale może próbować wykorzystać rozproszenie uwagi Trumpa kryzysem irańskim i próbować wrócić do rozmów o wymuszeniu ustępstw terytorialnych Ukrainy.
3: Z całą pewnością. I tutaj pani redaktor ma zupełną rację, że to w związku z tym, że Rosja nie jest w stanie sukcesów militarnych osiągnąć na froncie, to próbuje doprowadzić do przełomu politycznego wysiłkiem własnej dyplomacji. I to tutaj prezydent Trump jest, myślę, że kluczowym adresatem tych różnych sygnałów, które Kreml pod jego adresem intensywnie zresztą wysyła. I licząc, że skoro nie udaje się armii rosyjskiej, to uda się dyplomacji rosyjskiej, także biorąc pod uwagę próbę grania Kremla na nie najlepszych relacjach, czyli nie w lepszym stanie relacji amerykańsko czy administracji Trumpa z Europą.
1: A jak na tę sytuację odpowiada Ukraina? Bo jednak też udało się takie przekonanie w Zachodzie szeroko pojętym, kolektywnym Zachodzie rozniecić, że wojna dronowa i technologiczna adaptacja Ukrainy zmieniła układ sił na froncie.
3: Tak rzeczywiście jest, to znaczy to już to daje Ukraińcom możliwość niwelowania jednak na ich niekorzyść przewagi, którą ma Rosja, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jeśli chodzi o potencjał także gospodarczy, który za wysiłkiem wojennym przecież stoi, także potencjał demograficzny związany z problemem ukraińskim, aby nowego rekruta na froncie zyskiwać, więc tutaj technologiczna, znaczy innowacje technologiczne i to, że Ukraińcy są jednak co najmniej krok do przodu przed stroną rosyjską, to niweluje tą przewagę. Ta wojna jednak jest inna niż taka, jak to sobie zwykle z historii wyobrażamy, ze względu właśnie na zaawansowane technologie wojskowe. I więc w związku z tym Rosjanie sobie jednak kruszą zęby o cały czas linię obrony ukraińską, nie odnosząc żadnych większych sukcesów, i co myślę, że tylko pogłębia tą frustrację po stronie rosyjskiej.
1: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, kłaniam się.
4: Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj na giełdzie słaby dzień, WIG20 idzie w dół o 1,7%. W tej chwili ropa naftowa drożeje o ponad 3%, już ponad $107,5 za baryłkę. A zerkniemy sobie dzisiaj także na notowania gazu ziemnego, europejskie. I tutaj mamy 47 euro za megawattogodzinę, bo w takich jednostkach gaz jest notowany na giełdach i to jest wzrost o 1,7%. 47, a przed wojną z Iranem było w okolicach 30, więc w tej chwili gaz jest o ponad 50% droższy w Europie. Będziemy teraz rozmawiać o gazie w naszym studiu pani Julia Cydejko z Polityki Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ten gaz jest droższy, chyba nie jest niespodzianką, to wiemy o tym od dawna, natomiast pojawia się coraz więcej opinii na rynku, że jeśli ta sytuacja potrwa jeszcze trochę dłużej, sytuacja z zablokowaną ciśniną Ormus, to możemy mieć problem zimą. Bo teraz sobie radzimy, jest w miarę ciepło i nie potrzebujemy tego gazu aż tak dużo, bo jest sezonowość, prawda, na tym rynku. Natomiast jak przyjdzie zima, a magazyny mamy słabo wypełnione, to nie zdążymy przed zimą ich wypełnić w takim stopniu, w jakim powinniśmy, i będzie problem.
5: Jak najbardziej może być problem, jeśli będzie problem z dostawami gazu do Europy tego lata, czyli w tym sezonie napełniania magazynów, ale także jeżeli będzie problem z dostawami zimą, kiedy zapotrzebowanie na gaz rośnie. Oczywiście magazyny odgrywają bardzo istotną rolę w pokrywaniu tego zapotrzebowania, no ale to nie jest tak, że cały gaz, który zużywamy w sezonie zimowym, pochodzi z magazynów. To jest zwykle tak mniej więcej od 1/4 do 1/3 tego, co na bieżąco zużywamy.
4: Ale rozumiem, że bez magazynów nie da się przez zimę przejść w Europie.
5: Bez magazynów sytuacja staje się dużo bardziej napięta. No, to jest też oczywiście bardzo duży udział, ta 1/4, 1/3, no to jest bardzo istotny składnik tego naszego bezpieczeństwa energetycznego zimą, ale to nie jest cała historia o zimie 2026-2027, która nas czeka. Na pewno kluczowym czynnikiem, który teraz może niepokoić uczestników rynku, ale też polityków na szczeblu unijnym i w krajach Unii Europejskiej, no i nie tylko w krajach Europy ogólnie rzecz biorąc, jest ta niepewność, z którą mamy do czynienia. Po prostu nie wiadomo, co będzie z ciśniną Ormus i co będzie też z odbudowaniem tych mocy produkcyjnych, które w Zatoce Perskiej są, bo w Zatoce Perskiej doszło do zniszczeń infrastruktury gazowej, która sprawiła, że nawet gdyby dziś lub jutro ciśnina Ormus została otwarta, a przez otwarta mam na myśli nie tylko ustanie działań wojennych, ale też ograniczenie ryzyk do takiego poziomu, który sprawi, że ten masowy ruch zostanie przywrócony. To musi być decyzja, która zapada przede wszystkim w biurach ubezpieczeniowych. To są głównie te czynniki rynkowe, które decydują o tym, że ryzyko jest na tyle niskie, że przesył jest opłacalny.
4: Armatorzy muszą się przestać bać po prostu, tak?
5: Armatorzy, no i wiele innych aktorów z tego łańcucha dostaw, który angażowany jest do ruchu statków bezcześnie.
4: Na razie poziom zapełnienia magazynów w Europie jest poniżej średniej i jest wyraźnie niższy niż rok temu o tej porze. My akurat jesteśmy wyjątkiem i Polska jest tutaj w lepszej sytuacji, ale jeśli patrzymy na całą Europę, to jest zdecydowanie gorzej. I są takie opinie, że tak właściwie nic nie stoi na przeszkodzie w tym momencie, żeby te magazyny dość szybko zapełniać, ale firmy tego nie robią, no bo to robią prywatne firmy, prawda? Tego nie robią państwa, a prywatne firmy muszą zarabiać na swojej działalności i one tego nie robią, ponieważ
5: taka jest sytuacja rynkowa.
4: No bo im się to nie opłaca po prostu, bo one uznają, że teraz gaz jest za drogi, a jak się ta cieśnina odblokuje, to on potanieje. To po co teraz kupować droższy gaz, skoro za miesiąc albo za dwa może być tańszy, tak?
5: I to jest sytuacja ewidentnie nietypowa na rynku, ponieważ tak jak pan powiedział, jesteśmy po sezonie grzewczym, po sezonie zimowym, więc teraz to zapotrzebowanie na gaz jest niższe. Więc gdyby nie było wojny, gdyby rynek był spokojny i stabilny, no to w tym momencie gaz powinien być raczej tani, a ponieważ sprzedawcy, te firmy, które obracają gazem, zdają sobie sprawę z tego, że latem kraje Europy będą napełniać magazyny, znaczy no, późną wiosną i latem, powinny sprzedawać go trochę drożej w tych kontraktach z dostawą właśnie na te miesiące, kiedy magazyny są napełniane. Teraz mamy sytuację odwrotną.
4: Czyli dzisiaj powinniśmy mieć taki dołek sezonowy, jeśli chodzi
5: dokładnie
4: o cenę. Teraz powinien
5: dokładnie
4: być najtańszy.
5: No dokładnie. I na tym właśnie ta nietypowość polega, że teraz w tych kontraktach najbliższych gaz jest najdroższy, a w tych kontraktach późniejszych jest nieco tańszy, w związku z czym nie opłaca się podmiotom na rynku sprzedawać gazu na ten sezon napełniania. To powiedziawszy, nasza sytuacja wcale nie wygląda tak tragicznie. Jesteśmy w tym momencie, my jako Unia Europejska, na poziomie wypełnienia mniej więcej 35%. Owszem, w zeszłym roku to był poziom wyższy. Sprawdziłam sobie przed naszą rozmową, to było 42%, a dwa lata temu to w ogóle było 64%, ale to był wyjątkowo wysoki poziom, nietypowo wysoki.
4: Wtedy zima była łagodna.
5: Tak.
4: Więc zima, po zimie dużo zostało.
5: Tak, dokładnie. To tak naprawdę to w jakiej sytuacji będziemy wiosną, w dużej mierze zależy od tego, jaka była pogoda zimą.
4: A teraz była mroźna zima, więc mało zostało.
5: Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I wracając do napełniania, zaczęliśmy już napełniać nasze magazyny. Napełniamy je w tempie całkiem zadowalającym w tych pierwszych tygodniach. W dołku na koniec marca byliśmy poniżej poziomu 28% wypełnienia, no teraz to jest 35%, więc jest trochę lepiej. Natomiast o tym, co będzie działo się w trakcie kolejnych miesięcy, zadecydują nie tylko czynniki rynkowe, ale też czynniki regulacyjne. Mamy obowiązujące rozporządzenie o napełnianiu magazynów gazu na szczeblu unijnym. Ono zostało w zeszłym roku uelastycznione, także rzeczywiście cały czas mamy ten obowiązek 90% w późną jesienią, ale
4: czyli 90% magazynów musi być zapełnione do tam listopada.
5: 90%
4: chyba, tak?
5: Pojemności, tak.
4: Ale jak nie będzie, to będą jakieś kary? Coś grozi tym firmom, jeśli one nie wypełnią tego obowiązku?
5: Najważniejsza zmiana, jaka została wprowadzona w zeszłym roku przy okazji aktualizacji i przedłużenia obowiązywania w ogóle tego rozporządzenia, to było właśnie uelastycznienie tego obowiązku, czyli już nie sztywne 90%, tylko 90% z elastycznością 10%, a w niektórych przypadkach także nieco wyższą. Dzięki temu rynek dostaje taki sygnał, że Europa nie będzie trzymana pod ścianą, dziękuję, żeby magazyny wypełniać. Będzie patrzyła na sytuację rynkową i w sytuacji dużej destabilizacji cen będzie mogła nieco odsunąć w czasie napełnianie swoich magazynów albo jakoś elastycznie do tego podejść wybrać jakąś bardziej pragmatyczną strategię, ponieważ Europa jest bardzo dużym odbiorcą gazu z Unii Europejskiej, z Norwegii, ale też ze Stanów Zjednoczonych, a będzie w kolejnych miesiącach konkurować o ten surowiec przede wszystkim z dużymi odbiorcami w Azji, przede wszystkim z Chinami, to rzeczywiście ma duże znaczenie.
4: Czyli tak, czeka nas po pierwsze jest zablokowana cieśnina. Musimy konkurować z Azją, co sprawia, że gaz jest droższy. I w sytuacji, w której ta cieśnina zostałaby odblokowana, to i tak ta cena może nie spaść, bo wtedy z kolei ruszy w większym tempie zapełnianie magazynów w Europie i wtedy Europa będzie konkurować nie tylko z Azją, ale też między sobą.
5: Jasne.
4: I efekt będzie na końcu taki, że będziemy mieć następnej zimy. No może nie będzie takiego skrajnego scenariusza, że zabraknie tego gazu, ale będzie bardzo drogi.
5: Zabraknie gazu. To ciekawe, co pan przez to rozumie.
4: Nie, właśnie wydaje mi się, że nie zabraknie. No chyba, to, znaczy ja też nie wiem, co miałbym przez to. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zabraknie gazu. No to chyba jest...
5: Bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację,
4: musiałby być wyjątkowo której... nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
5: Zbieg okoliczności. To też można powiedzieć pewien eufemizm. Ale objawy spadającego zapotrzebowania na gaz już w Europie widzimy. Odbiorcy przemysłowi ograniczają swoją ekspozycję na gaz ziemny i także w elektroenergetyce czy w branżach, które są w stanie jakoś od gazu uciekać. Trwa dyskusja o tym, czy to jest paliwo, które będzie w perspektywie nie tylko krótkiej, ale średniej i długiej uważane za bezpieczne. Jeżeli mamy raz na kilka lat zaburzenia na rynku, które prowadzą do dużej niepewności w kontekście tego, czy gazu zabraknie, czy go nie zabraknie, czy będzie tani, czy będzie drogi, czy jego cenę da się przewidzieć w perspektywie kilku lat, to może być taki sygnał, taka zachęta do tego, żeby szukać innych technologii. No i tutaj myślę, że zasadna jest dyskusja o dekarbonizacji, o przechodzeniu na inne paliwa, ale niestety także, niestety z perspektywy polityki klimatycznej powiedzmy, równie aktualna jest dyskusja o przechodzeniu na przykład na węgiel, który...
4: Z powrotem.
5: Może tam, gdzie aktywa elektrownie węglowe albo elektrociepłownie węglowe istnieją, takie zawirowania na rynku gazu mogą opóźnić na przykład decyzję o ich zamykaniu.
4: A, czyli jeśli będzie jakaś wyjątkowo nieszczęśliwa sytuacja zimą, to Europa będzie mieć większy problem, a my po prostu odkręcimy bardziej elektrownie gazowe, węglowe, a ograniczymy działanie elektrowni gazowych wtedy, tak?
5: W praktyce o tym zadecydują mechanizmy rynkowe. Jeśli elektrownie węglowe będą w stanie oferować swoją energię mimo obciążenia opłatami za emisję dwutlenku węgla zdecydowanie dużo wyższymi niż w przypadku elektrowni gazowych, jeśli mimo to będą w stanie oferować swoją energię taniej niż elektrownie gazowe, no to będziemy mieć ich w miksie energetycznym raczej więcej niż mniej. Ale to wydaje mi się, że to jest jednak scenariusz mało prawdopodobny. W kontekście europejskim, w naszych realiach regulacyjnych i rynkowych raczej tym głównym źródłem uzupełniającym odnawialne źródła energii w miksie energetycznym będą elektrownie gazowe.
4: Czyli w scenariuszu bazowym wszystko będzie dobrze.
5: W scenariuszu bazowym, szczególnie z perspektywy odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych.
4: No tak, tutaj
5: prawdopodobnie
4: jest.
5: Wszystko będzie z dużym prawdopodobieństwem, wszystko będzie dobrze, bo to właśnie my, gospodarstwa domowe, jesteśmy na rynku energii szczególnie chronieni i to dotyczy także gazu. Musielibyśmy mieć do czynienia ze znacznie bardziej dramatyczną sytuacją na rynku gazu, na przykład z zakłóceniami dostaw ze strony amerykańskiej.
4: A na razie nie ma o tym żadnych sygnałów, żeby takie zakłócenia miały nastąpić. No to trzymamy kciuki za te europejskie firmy, żeby zdążyły się zatowarować z gazem przed zimą. Pani Julia Cydejko, Polityka Insight, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukrywający się w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro może stracić resztki swojego poselskiego wynagrodzenia, mówi o tym marszałek Sejmu. Protesty, strajki i blokady dróg pogrążają Boliwię w chaosie, a w stronę demonstrantów płyną apele o deeskalację. Polka Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym. Tak o Zbigniewie Ziobrze mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i mówi o możliwości odebrania posłowi PiS i byłemu ministrowi sprawiedliwości całego wynagrodzenia. Zbigniew Ziobro obecnie ukrywa się przed polską prokuraturą w Stanach Zjednoczonych i ma stamtąd pracować jako komentator polityczny powiązany z Prawem i Sprawiedliwością telewizji Republika.
2: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Do tej pory, jak wyjaśnia marszałek Sejmu, były minister otrzymuje 1300 zł, czyli 1/10 wynagrodzenia. Wypłaty zostały mu obniżone ze względu na długotrwałą nieobecność na posiedzeniach Sejmu i niewykonywanie obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro, przypomnę, zanim trafił do USA, ukrywał się i dostał na Węgrzech azyl polityczny, ale uciekł stamtąd po utracie władzy przez Viktora Orbana. Polska prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Budowa infrastruktury dla wojsk sojuszniczych, inwestycje w amerykański sprzęt, ale także intensywne działania dyplomatyczne. O tym mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapowiada, że on i jego ministrowie będą przekonywać amerykańską administrację do relokacji żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec. Polska chce przyjąć dodatkowe amerykańskie siły i zapowiedziała gotowość na takie wsparcie, podkreśla szef MON-u.
3: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. To są bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
1: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Mamy to. To głos radości przedstawicieli społeczności LGBTQ+, w Polsce po tym, jak prezydent Warszawy zapowiedział transkrypcję aktów małżeństwa zawartego za granicą, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to rozporządzenie, mówi Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii.
4: Deklaracja premiera Tuska i zapewnienie Rafała Trzaskowskiego, że będzie dokonywał transkrypcji wszystkich aktów, to ogromne zwycięstwo przede wszystkim par, które długie lata walczyły w sądach, zarówno krajowych, jak i europejskich, o bezpieczeństwo, godność i uznanie ich przez państwo polskie.
1: A kampania przeciw homofobii po deklaracjach premiera oczekuje teraz szybkiego podpisania rozporządzenia. W Boliwii nasilają się protesty rolników, robotników, kierowców ciężarówek i nauczycieli przeciwko cięciom budżetowym wprowadzanym przez rząd nowego prezydenta Rodrigo Paza. Demonstranci blokują drogi, utrudniając m.in. dojazd do stolicy kraju La Paz. Do strajków przyłączyli się nauczyciele, którzy domagają się podwyżek. Tymczasem zwolennicy byłego lewicowego prezydenta Evo Moralesa rozpoczęli marsz do La Paz z położonego 200 km

0: by uznał 10% cła globalne wprowadzone przez Donalda Trumpa w lutym ubiegłego roku za nielegalne. Pobór podatków został więc przywrócony do czasu rozpatrzenia sprawy. Niezależnie od ostatecznego finału sprawy, cła wygasną w lipcu. Wtedy też spodziewane jest wprowadzenie nowych ceł, już na bardziej ugruntowanej podstawie prawnej, mającej umocowanie w postępowaniach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, m.in. ze strony Chin czy Unii Europejskiej. Wracamy do kraju. Niż demograficzny wymusza zmiany w przedszkolach w Toruniu. We wrześniu miasto zlikwiduje aż 21 oddziałów. Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że nie ma planów zamykania całych placówek. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
1: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmiany, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
1: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
2: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
1: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z piosenką Pray wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. To oprócz Polski również przedstawiciele Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy. Drugi półfinał Eurowizji odbędzie się w czwartek, 14 maja. Dwa dni później w hali Wiener Stadthalle zaplanowano finał. W decydującym koncercie w Wiedniu wystąpią przedstawiciele 25 krajów. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Środa w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem z miejscowymi rozpogodzeniami, głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć. Wysoko w górach natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach dziś od 11 do 14 stopni, a miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Stanisława Celińska, ceniona artystka, aktorka i piosenkarka. Zmarła w wieku 79 lat i dlatego właśnie od jej twórczości zaczynamy dzisiejszy pierwszy program TOK FM. Ta piosenka właśnie już teraz dla Państwa w tych pierwszych chwilach naszej audycji liczy się moment.

0: Spotykamy się z Państwem we środę 13 maja. Na pierwszy program TOK FM zapraszają Państwa wydawcy, czyli Jakub Żebrowski i Róża Rumińska. Realizatorką naszej audycji jest Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Wojciech Muzal i w tym składzie będziemy z Państwem przez najbliższe niecałe już w tej chwili 2 godziny. I kartka z kalendarza na początek, jak zawsze. Środa, 13 maja, to jest jednocześnie 133 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:46, a zajdzie o 20:18. Imieniny obchodzą dzisiaj Agnieszka, Gerard, Jan, Magdalena, Maria i Robert. Najlepsze życzenia dla Państwa. 212 lat temu w Warszawie urodził się Aleksander Lesser. To malarz i współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1901 roku w Ołońcu na północy Rosji urodził się Witold Pilecki, oficer Armii Krajowej, który w 1940 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz. W 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Tego zamachu dokonał, strzelał do papieża 23-letni Mohammed Ali Akcza. Natomiast 44 lata temu rozpoczęła się głodówka internowanych w Białołęce w proteście przeciwko stanowi wojennemu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek posłowie, którzy na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości ustalali wczoraj listę kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydaci zostaną wybrani spośród 17 osób zgłoszonych przez kluby parlamentarne. Głosowanie całego Sejmu nad listą zaplanowano na piątek. Maciej Kluczka mówi więcej na ten temat, reporter TOK FM.
1: To próba odpolitycznienia KRS-u, bo Krajowa Rada Sądownictwa ma kilka części. W czasach PiS-u część sędziowska była wybierana przez polityków, a nie jak wcześniej przez sędziów. I to był początek kłopotów Polski z praworządnością. Ustawy zmienić się nie udało, ale obecna koalicja rządząca chce zmienić tryb wyłaniania kandydatów. Najpierw więc swoje kandydatury zgłosiły środowiska sędziowskie, a teraz nad nimi debatują i głosują posłowie. Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Będziemy głosowali na tym posiedzeniu i wybierali członków KRS-u.
1: Dwuetapowy wybór członków KRS to dobre rozwiązanie, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Tomczykiewicz.
3: Zdecydowanie krok w dobrym kierunku i przede wszystkim już KRS będzie mogła funkcjonować w sposób legalny.
1: Inaczej na to patrzą posłowie PiS-u, w tym Marcin Warchoł, którzy starają się zablokować tę procedurę i w tym celu złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Czy Sejmowi można wykręcić ręce, zamknąć usta i kazać zaklepywać wybór dokonywany przez zgromadzenia sędziowskie?
1: Głosowanie w sprawie nowych członków KRS w Sejmie w piątek.
0: Zbigniew Ziobro bez poselskiej pensji, za to z pracą w Telewizji Republika. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce sprawdzić, czy były minister ukrywający się obecnie w Stanach Zjednoczonych, przed polską prokuraturą się rzecz jasna Ziobro ukrywa, jest nadal zawodowym posłem. Polityk PiSu do niedawna przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymywał azyl polityczny, ale po wyborze Petera Madziara na nowego premiera to się wszystko tak potoczyło, że możliwość ukrywania się na Węgrzech tutaj już znikła i w tej chwili jest zapowiedź ścigania Zbigniewa Ziobry, bo tutaj, jeśli chodzi o Węgry, to nowy węgierski premier absolutnie nie widział przyszłości dla niego na terenie swojego kraju. Jeśli chodzi o ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, to miała mu pomóc właśnie Telewizja Republika, która miała go zatrudnić jako swojego komentatora, argumentuje marszałek Sejmu.
2: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Właśnie tak mówi na ten temat marszałek, a to wynagrodzenie w ostatnim czasie i tak nie było zbyt wysokie, bo po ucieczce na Węgry otrzymywał już tylko 1300 zł miesięcznie.
5: Zakładam, że Zbigniew Ziobro już tam stuka w klawiaturę w Stanach Zjednoczonych i wysyła wniosek do marszałka Czerzastego, że zrzeka się statusu zawodowego posła, bo powinien to zrobić w momencie, kiedy podjął
6: angaż w Telewizji Republika, tak?
5: Dokładnie tak. Nie zakładam, że Zbigniew Ziobro tych przepisów związanych z przepisami pracowniczymi też nie przestrzega.
0: Mówił w TOK FM gość Macieja Kluczki, czyli były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. A co na to wszystko koledzy Ziobry z ugrupowania? Jedni, jak wicepremier, były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, uciekają od odpowiedzi, a drudzy, tak jak współpracownik Ziobry Mariusz Gosek, nie widzą w tym nic złego.
7: Czy pan minister się odnajdzie w roli komentatora politycznego? Bo zdaje się, że taką dostał ofertę.
8: Trzeba by Republiki zapytać, czy taka oferta jest, czy nie. No nie komentuję, nie mam wiedzy.
9: Pan minister Zbigniew Ziobro też to potwierdził, będzie stałym komentatorem Telewizji Republika, natomiast troska pana marszałka Czerzastego jest fałszywa. Pan minister Zbigniew Ziobro, nie wiem, 1000 zł ma uposażenia, pomimo tego, że biuro funkcjonuje, realizuje wszystkie swoje obowiązki.
0: I nadal co miesiąc Zbigniew Ziobro dostaje 25 tysięcy złotych ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego, które, jak informują lokalne media z Rzeszowa, no bo to jest właśnie okręg wyborczy Zbigniewa Ziobry, działa sporadycznie i to raczej zdalnie niż stacjonarnie. Premier Węgier natomiast tutaj już zaczyna swoje rządy, bo prezydent tego kraju wręczył nominację 16 ministrom Petera Mondiara. A sam nowy premier postanowił odwiedzić siedzibę swojego poprzednika, Viktora Orbana, i znalazł tam nowiutką niszczarkę do dokumentów.
10: Patrzcie, co tu mamy. Nowiutka niszczarka do papieru. Towarzysze, co to jest? Mówiliście, że tutaj nie niszczy się dokumentów.
0: Pierwszym krajem, który nowy węgierski premier planuje odwiedzić po rozpoczęciu już pracy w tym, na swoim stanowisku, jest Polska. Nic dziwnego, bo z premierem Donaldem Tuskiem jedno na pewno ich łączy, mówił w TOK FM autor bloga Jerzy Węgierski, Jerzy Celichowski.
11: Zarówno Tusk, jak i Modiar są proeuropejskimi politykami, co jest w kontraście do polityki Orbana, który był, powiedzmy to, eurosceptyczny, a jeśli nie wręcz wrogo nastawiony do Unii Europejskiej.
0: Peter Modiar w trakcie wizyty w Polsce ma w planach także spotkanie z Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Tak zdecydował sąd okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, sąd uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec niego. A chodzi o dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe, które ma zostać zwrócone. Grzegorz Kozieł.
12: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
13: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
12: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
14: Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze.
12: Prokuratura określiła już m.in. dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną, nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Europa przez sytuację na Bliskim Wschodzie wolniej napełnia swoje magazyny z gazem. A jest co napełniać, bo magazyny są spustoszone ostatnią mroźną zimą. Przed kolejnym sezonem grzewczym trzeba je więc uzupełnić. I tutaj główny problem, który polega na tym, że robimy to po wyższych cenach. Ale choć cieśnina Ormus jest zablokowana i gaz tamtędy nie płynie, to i tak sporą część surowca sprowadzamy z Norwegii i Stanów Zjednoczonych, więc braki nam na razie w oczy nie zaglądają, mówiła w popołudniowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Julia Cydejko z Polityki Insight.
15: Nasza sytuacja wcale nie wygląda tak tragicznie. Jesteśmy w tym momencie, my jako Unia Europejska, na poziomie wypełnienia mniej więcej 35%. Owszem, w zeszłym roku to był poziom wyższy, to było 42%, a dwa lata temu to w ogóle było 64%, ale to był wyjątkowo wysoki poziom, nietypowo wysoki. Zaczęliśmy już napełniać nasze magazyny. Napełniamy je w tempie całkiem zadowalającym w tych pierwszych tygodniach.
16: Czyli w scenariuszu bazowym wszystko będzie dobrze.
15: W scenariuszu bazowym, szczególnie z perspektywy odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych.
16: No tak, tutaj
15: prawdopodobnie
16: jest.
15: Wszystko będzie z dużym prawdopodobieństwem, wszystko będzie dobrze, bo to właśnie my, gospodarstwa domowe, jesteśmy na rynku energii szczególnie chronieni i to dotyczy także gazu. Musielibyśmy mieć do czynienia ze znacznie bardziej dramatyczną sytuacją na rynku gazu, na przykład z zakłóceniami dostaw ze strony amerykańskiej.
0: Gaz na rynkach jest teraz o blisko połowę droższy niż przed wojną w Zatoce Perskiej. Kosztuje niespełna 50 euro za megawattogodzinę, a przed wojną to było około 30 euro. W pierwszym programie TOK FM dzisiaj pytamy Państwa o to, czy Polska staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla osób LGBT. Takimi małymi krokami, jak choćby ten, który dotyczy transkrypcji aktów małżeństwa. Tutaj premier mówił wczoraj o rozporządzeniu, które jednoznacznie konsekwencje wyroku w tej sprawie będzie regulowało. 22 44 044. Proszę do nas dzwonić.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 1 zapraszam na Kulturę w Toku. 150 wydawnictw i 250 autorów pojawi się w Opolu w trakcie jubileuszowego 10. Festiwalu Książki. W ciągu 3 dni na Placu Wolności odbędzie się ponad 40 spotkań autorskich, mówi organizatorka festiwalu Judyta Gralka.
19: Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny, Ewa Wojdyło.
18: Wydarzenia związane z Festiwalem Książki zostaną rozdzielone na 4 różne sceny. Impreza potrwa od 12 do 14 czerwca. 12 przedstawień pokaże Teatr imienia Jaracza w Olsztynie, na zamkach, w muzeach i w plenerze. To okazja, by widzowie, którzy przyjadą na Warmii i Mazury wypocząć, a także publiczność z mniejszych miejscowości, obejrzała tytuły z bieżącego repertuaru sceny. Spektakle wystawiane będą od maja do października w 10 miejscach regionu, m.in. w Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim czy Dobrym Mieście. 19 maja Ośrodek Kultury Norwida zaprasza na 5. odsłonę Nowa Huta Retro Fest. Podczas trwającego 7 dni wydarzenia organizatorzy przeniosą nas do lat 90. Będą warsztaty, dyskoteka i wyjątkowy spacer po Nowej Hucie, mówi Katarzyna Kobylarczyk z Norwida.
20: Zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
18: Szczegóły na stronie Ośrodka Kultury Norwida.

0: sprawdzamy, co dzisiaj za oknami. Nie jest zbyt chłodno, tak można, chociaż to jest... Zależy dla kogo. Inaczej trochę te temperatury odczuwamy, ale myślę, że takie 8-10 stopni, którego możemy się spodziewać w Polsce centralnej, to jest o tej porze roku pewna norma. Dzisiaj będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami, głównie w Polsce wschodniej, rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie lokalnie mogą także wystąpić burze. Temperatura maksymalna to od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich to będzie około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 25 minut po godzinie 5. Czy Polska staje się miejscem przyjaznym dla osób LGBT? O to dzisiaj Państwa pytamy w pierwszym programie TOK FM. Jako pierwszy dodzwonił się na nasz numer pan Bernard z północnej Bawarii. Słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, całą redakcję, wszystkich słuchaczy. Sytuacja troszkę się, że tak powiem, ułatwia dla osób LGBT w Polsce dzięki wyrokom europejskich trybunałów i polskich sądów, ale myślę, że sprawa jest jeszcze dość trudna, że to będzie jeszcze bardzo długi proces. Jednak te opory są bardzo silne przeciwko temu, żeby jakieś większe prawa tym ludziom udostępnić w Polsce. Także jakieś są oznaki, natomiast myślę, że z mojego punktu widzenia będzie to jeszcze trochę trwało.
0: Mhm. Ale to znaczy te oznaki są wystarczające, to tempo pewnych zmian na korzyść tej społeczności uważa pan jest właściwe?
2: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest zbyt wolne, że po prostu koalicja obecnie rządząca mogłaby, przynajmniej takie były obietnice, mogłaby szybciej jakoś wprowadzać ułatwienia. Natomiast sytuacja jest taka, jaka jest. Pan prezydent blokuje, PSL blokuje, już o opozycji pisowskiej nie mówię. Natomiast wydaje mi się, że jakieś nastawienie w społeczeństwie też jest takie, no, społeczeństwo jest podzielone. Część społeczeństwa chciałaby ułatwień dla tej grupy, a część społeczeństwa jest w myśl PiSu za tym, żeby były strefy wolne od LGBT i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście tego już nie ma. Także o tyle z mojego punktu widzenia się sytuacja poprawiła. Natomiast proces będzie jeszcze ciężki. Tak mi się wydaje.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Bernard. A teraz będziemy w Warszawie razem z panem Zdzisławem. Dzień dobry. Słuchamy pana.
3: Nie rozumiem pojęcia przyjazności dla ludzi LGBT. Człowiek, który ma swoje przekonania i nazywany jest człowiekiem LGBT, ma takie same prawa jak człowiek, jak obywatel polski, który nie jest osobą LGBT. Nie jest dyskryminowany z tego powodu, ma wszelkie prawa obywatelskie, wszelkie prawa pracownicze i nie jest nigdzie dyskryminowany. A to, co mówimy o przyjazności dla LGBT, to prawdopodobnie chodzi o tak zwane małżeństwa homoseksualne. I tutaj po prostu na to nie ma zgody. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jest czymś, co tworzy rodzinę. Związki LGBT, ludzi tej samej płci, są nie zakazane w Polsce. Tacy ludzie funkcjonują, funkcjonowali i funkcjonować będą. Ale nie oznacza to, że mogą stanowić rodzinę w świetle tradycji i konstytucji polskiej. I tyle.
0: I to, co pan mówił jest odpowiedzią na to pytanie i właśnie określa te przyjazność, że tak się wyrażę, jak część społeczeństwa patrzy na to. Znaczy, jeśli pada argument, który mówi, że coś jest przynajmniej niezakazane, to o tym, czy mamy przyjazne państwo i prawo, mówi to wszystko. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
4: Cześć, witam serdecznie. Błękitne niebo, small talk zawsze będzie, ptaszki śpiewają. Dla wszystkich hejterów życie jest piękne. Panie redaktorze, tak, nasz temat dzisiejszego dnia No oczywiście, jak popatrzymy, co się wydarzyło od wieków średnich, no to jest duży progres, tak? Tutaj się nie można pomylić. Jak pan Zdzisław zadzwoni, czy pan Bernard, to wiadomo, kto ma jakie poglądy. Tutaj niektórzy stali słuchacze, znamy się jak wysoko, nie? I muszę panu powiedzieć, że no, wszyscy mają tu rację po części, tak? Bo już dzisiaj nie palimy czarownicy na stosie i nie kamieniujemy ludzi homoseksualnych, czy nie stygmatyzujemy w ten sposób, że nie mogą wykonywać określone prace, czy są uznawani, że są poza nawiasem społecznym. No ale oczywiście jest mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia. Są parady równości w prawie, prawdzie tak. Czasami są pikietowane przez konserwatywną część naszego społeczeństwa. No ale podstawowe prawa, tutaj pan Zdzisław nie ma racji, no. Tutaj podstawowe prawa są podstawowymi prawami. I my jesteśmy w takim tworze, który się nazywa Unia Europejska. Oczywiście nie jesteśmy najbardziej dynamicznym krajem pod względem tych kulturowych zmian. Są kraje, które jakby zaakceptowały to. Ja muszę panu powiedzieć, że oczywiście my w Polsce nie jesteśmy na samym końcu. Na świecie do osób LGBT podchodzi się w bardzo różny sposób. Ja pamiętam, jak przeżyłem szok kulturowy, jak wyemigrowałem do Kalifornii i gay parade na Main Street, główna ulica San Francisco, była właśnie parada dumnych ludzi, którzy mogą być gejami czy innym społeczeństwem LGBT. I tutaj dużo się zmieniło od tego czasu, od tych powiedzmy końcówki lat 80., ale dużo do zrobienia i mam nadzieję, że już tak jest tolerancja, wie pan, już się cieszę, że nawet ta prawicowa strona naszego społeczeństwa już nie szykanuje, już nie wyszydza, już nie stygmatyzuje, tylko mówi, dobra, niech sobie będą tacy, tylko że niech nam nie zawracają głowy. Nie, tutaj wszyscy muszą mieć równe prawa, bez względu jakie są orientacji płciowej i mam nadzieję, że wkrótce małżeństwa będą zawierane w naszym kraju też legalnie. To jest tylko kwestia czasu. Życzę wszystkim udanego dnia. Dziękuję naszym stałym słuchaczom. I teraz koniecznie panie, bo to też jest ważne, jaki jest kobiecy punkt widzenia. Miłego dnia.
0: No właśnie, pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami. No właśnie, panie, w tej chwili sami panowie się do nas dodzwonili, za co bardzo dziękujemy, że państwo są po drugiej stronie i do nas dzwonią, ale będziemy bardzo wdzięczni, jak częściej będą czyniły to również panie. Pan Marek z Warszawy dołącza do nas. A skoro o telefonach od pani mówimy, to jeszcze przypomnę numer 22 44 044. Panie Marku.
5: Witam serdecznie. No niestety zawiodłem po pana Andrzeja. Mężczyzna dzwoni. Wie pan co, to jest taki jeden z ulubionych momentów audycji porannej, kiedy dzwonię, kiedy mogę się w dłuższej części zgodzić z panem Zdzisławem. Moich ulubionych, bo rzadko to się dzieje. Pięknie się można nie zgadzać z sobą i w dużej części wypowiedzi tej początkowej z panem Zdzisławem się zgodziłem. Powiedziałbym dokładnie to samo, co on. Natomiast ta końcówka absolutnie nie i tutaj akurat uważam, że nie można w żaden sposób ludzi stygmatyzować, ale również nie wolno ludzi w jakikolwiek sposób preferować. I moja opinia na ten temat jest taka. Nie ma w ogóle żadnego, nigdzie nie powinno być żadnego standardu, czy jakakolwiek grupa społeczna, w jakichkolwiek poglądach, wierze, orientacji, miała jakiekolwiek przywileje nad tymi, którzy ich nie mają. Powinno być tak, że ludzie są ludźmi, mają swoje prawa, mają swoje obowiązki. Nikt nie powinien wtrącać się do tego, jakie kto ma preferencje seksualne. Jeżeli ludzie chcą być w związkach, powinni mieć do tego prawo. Ja uważam, że nie powinno być na świecie tak, żeby politycy ustalali standardy, jak mają ludzie z sobą żyć. Formalizowanie tych standardów może się odbywać w różnej formie. To od polityków powinno zależeć, żeby legislacyjnie było to uporządkowane. Chciałem natomiast zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy. Pierwszy jest taki. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i powinniśmy przestrzegać prawa, które obowiązuje w Unii Europejskiej. Bo nie jesteśmy w Unii Europejskiej tylko dla benefitów, ale również po to, żeby przestrzegać norm, zasad współżycia społecznego, politycznego, prawnego, bo tak jest skonstruowana Unia. To nie chodzi tylko o to, żeby brać od niej pieniądze. Druga rzecz, jesteśmy po prostu ludźmi i nie powinniśmy jako ludzie zabierać innemu człowiekowi prawa do decydowania o samym sobie. Ja mam taki pogląd na tą sprawę.
0: To był pan Marek z Warszawy. Dołącza do nas teraz pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
6: Dzień dobry. No niestety takie małe ruchy rządzących nie powodują, aby ludzie LGBT mogli czuć się sprawiedliwie poprzez swoje państwo, w którym mieszkają. Pewnie nie ma nikt wątpliwości, że życie uprzykrzyła im taka partia jak Prawo i Sprawiedliwość, która się mianuje partią bardzo mocno katolicką, która nie przestrzega, że tak powiem, zapisów biblijnych, szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Pewnie, że to już są te czasy, kiedy ludzie szeptali do ucha, robili wielkie oczy, widząc dwie osoby tej samej płci, trzymające się za rękę. Te czasy już minęły. No ale niestety, jeszcze długa, długa droga przed nami. I powiem szczerze, ja naprawdę pracowałem, miałem do czynienia z ludźmi LGBT, miałem również do czynienia z ludźmi heteroseksualnymi. I naprawdę, gdybym miał wrzucać do koszyka, nie spotkałem jeszcze żadnej osoby tej samej płci, czyli homoseksualnej, która naprawdę była człowiekiem złym, negatywnie nastawionym do drugiego człowieka, do zwierząt, bardzo empatyczni ludzie. Naprawdę znam takich ludzi. I dla mnie bardziej większym szacunkiem darzę takich ludzi niż ludzi, którzy się mianują katolikami, którzy mają po 3-4 śluby kościelne. Tutaj, że tak powiem, gryzie mi się ta cała sytuacja i mam nadzieję, że to jest taki ruch pana Tuska, który no niestety, ale w końcu zaczyna myśleć o ustawach, które były obiecane przy tych nieszczęsnych obietnicach. I im bliżej pewnie wyborów, będzie to tempo przyspieszane i mam nadzieję, że w końcu to się zmieni. Bo tak jak mówię, ci ludzie mają, tak jak pan Marek powiedział, równe prawa. Niestety, ale Prawo i Sprawiedliwość traktuje przepisy unijne jak przysłowiową kartę dań. Otwieramy tą kartę, wybieramy co przepis, który nam pasuje, który nam nie pasuje, to go omijamy. I tak cały czas było przez 8 lat. Także miejmy nadzieję, że w końcu ludzie tej samej płci, którzy naprawdę... Przykładem jest poseł Śmiszek i poseł Biedroń. Ludzie, którzy chyba po 26 lat są ze sobą, potrafią naprawdę tworzyć zgodną parę. I ja nie widzę, żeby tutaj były jakieś przeciwwskazania, aby większość płci, znaczy większość osób tej samej płci mogły żyć i funkcjonować w naszym kraju jak przysłowiowy Polak. Pozdrawiam.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Przypominamy numer telefonu 22 44 044. I nasz dzisiejszy temat. Czy Polska staje się coraz bardziej miejscem przyjaznym dla osób ze społeczności LGBT? Czy tutaj te prawne uwarunkowania idą w ślad za zmianą społeczną, która się dokonuje w Polsce? Pan Waldemar z Elbląga, słuchamy.
7: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że jak na razie te rozmowy odbywają się na poziomie dosyć akademickim. Jak powinno być, jak jest i tak dalej. Ja powiem wam coś, co z płaszczyzny praktycznej. Moja córka i jej partnerka musiały wyjechać tutaj, bo były nauczycielki do Wielkiej Brytanii. I tam sformalizowały związek jako jedne z pierwszych po zmianie prawodawstwa, nawet jeszcze przed Eltonem Johnem. Mają paszporty, mają aktualne dowody, ale otrzymały kredyt, kupiły dom, pracują w dwóch różnych szkołach. I wszystko jest normalnie, nikt ich nie dyskryminuje. Teraz, ale co najgorsze w tym wszystkim, ja mam wnuczkę, która urodziła się z tego związku w metodą in vitro. I proszę państwa, to dziecko nie istnieje jako dziecko dwóch partnerek z polskimi paszportami i dowodami. Nie istnieje, nie mogło tu przyjechać do mnie. To już jest 7 lat. I po prostu nie ma takiej możliwości. Nie, jako córka dwóch Polek. Nie, jest po prostu nie istnieje tutaj i nie ma możliwości zarejestrowania jej formalnego z takiego związku. Musiała przejść przez bardzo żmudną procedurę i w tej chwili ma angielski paszport. I to jest bestialstwo. To, co się uprawia tutaj na poziomie Sejmu, na poziomie tej polityki i na poziomie w ogóle mentalności polskiej. Dzisiaj przyjeżdża, jest tutaj z nami, ale też ma ograniczenie, bo nie może być dłużej niż przewidziany bezwizowy pobyt w Polsce z angielskim paszportem. No proszę mi odpowiedzieć, czy to jest przyjazne, czy to jest fajne. No jak na razie to, co mówi Tusk i to, co mówią, i to i w jaki sposób tam mącą, i to są tylko słowa. Ja odpowiem panu na to pytanie, czy Polska jest przyjazna, jak dojdzie do sformalizowania tych wszystkich obietnic. Ale mówię i chciałbym podkreślić raz jeszcze, że to, co tutaj Polska robi z takimi dziećmi, jak moja wnuczka, to jest po prostu bestialstwo. Dziękuję.
0: To był pan Waldemar z Elbląga. Bardzo dziękuję, panie Waldemarze, za tę osobistą perspektywę, która bardzo wiele wnosi do tej naszej dyskusji dzisiejszej i do każdej w sytuacji, gdy państwo opowiadają nam o tym, jak te rzeczy, którymi się zajmują na przykład politycy, na nas wpływają osobiście. 22 44 044. Pani Anna z Podradomia telefonuje. Słuchamy.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałam powiedzieć, że u nas tą tolerancją to jednak jest nie w porządku. Ja myślałam, że jak już nasze pokolenie odejdzie, to będzie to bardziej wszystko unormowane, no bo jesteśmy tak zorientowani na zachód od tylu lat. Obserwujemy to wszystko. Ale chodząc w tej chwili do szkoły, bo miałam taką okazję z wnuczkami, słyszy się małe dzieci, które rozmawiają się, no niestety, tymi słowami, które są wulgarne w określeniu właśnie tych ludzi. Często na pewno nie zdają sobie do końca sprawy z tego, co te słowa oznaczają. Ale gdzie one to słyszą? Słyszą w domu. I to w domu 30-latków, 40-latków, czyli taka ta mentalność jakaś kołtuńska w nas dalej siedzi. To będzie bardzo trudno wykorzenić. Bo pan wcześniej mówił, że rodzina to jest kobieta i mężczyzna. No a w tych słowach pozbawia rodziny właśnie te osoby, które są homoseksualne. I to jest tak samo ich prawo do rodziny, do życia, jak nas wszystkich. Bo przecież one się na jakąś modę, jak to mówi prezes, zrobiły Jasiem czy Małgosią, tylko takich stworzyła natura. Czy do tych ludzi chyba nigdy nie dotrze. To nie jest wybryk natury. To jest człowiek, który ma takie samo prawo żyć. No. I wydaje mi się, że jeszcze dużo czasu upłynie, nim nasza mentalność w Polsce się zmieni. Szczególnie determinowana przez naszą religię, która ma jednak dalej mocny wpływ.
0: Dziękuję. To była bardzo. Pani Anna z Podradomia. Teraz przenosimy się do Łodzi. Telefonuje pan Andrzej. Słuchamy.
9: Dzień dobry. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o legalizację małżeństw homoseksualnych, to modelem cywilizacji zachodniej jest małżeństwo kobiety i mężczyzny. Także jeżeli jakby odejdziemy od tego modelu, to w jakimś sensie odchodzimy od cywilizacji zachodniej. Wtedy też nie będzie argumentu, żeby na przykład nie legalizować małżeństw muzułmańskich. No bo dlaczego nie, jeżeli jakiś właśnie mężczyzna kocha dwie kobiety, to powinien mieć prawo również taki związek legalizować, czy w ogóle potem związki wieloosobowe. Jeśli chodzi o powiedzmy prawa osób LGBT, czy tam, powiedzmy małżeństwa, czy związki homoseksualne, no to można uregulować sprawy umową notarialną. W zasadzie wszystkie sprawy można uregulować w ten sposób, także nie trzeba tego robić przez małżeństwo.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej z Łodzi. Proszę państwa, nie bez powodu pytamy dzisiaj o to, czy Polska staje się coraz bardziej przyjazna dla osób ze społeczności LGBT. Bo to słowo przyjazna jest tutaj istotne. Pan Andrzej jest jednym z tych słuchaczy, czy jedną z tych osób, które oczywiście nie mają, jak rozumiem, nic przeciwko osobom z tej społeczności. Ale tu pojawia się takie pytanie, czy nie powinno być wystarczające to, że się pójdzie do notariusza załatwić jakieś tam sprawy. No i że cywilizacja tutaj nasza nie powinna pozwalać na to, żeby to były pełnoprawne małżeństwa. Tylko jakbyśmy odwrócili sytuację, gdyby w tym państwu, którzy mają te związki heteroseksualne, właśnie powiedzieć, że nie mogą iść tego małżeństwa zawrzeć. No to tutaj perspektywa się trochę zmienia. To jednak jest mało przyjazne. Pani Zofia z Gdańska, słuchamy.
10: Dzień dobry. Chciałam wszystkich pozdrowić i chcę powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z panią Anną. Też jestem babcią, no już starowinką, 80 lat mam i dla mnie to jest niezrozumiałe, jak może jeden człowiek drugiego człowieka jakoś stygmatyzować, bo jest taki czy owaki.
0: I mówić mu, jak ma żyć.
10: Tak. I nie tylko. Ja sobie przypomniałam właśnie, jak w moim dzieciństwie, jak był ktoś rudy, to go wyzywano. Mieszkałam na wsi, cała wieś wyzywała, bo rudy, bo jest inny. Czy on sobie wybrał ten kolor włosów albo okulary. To tak samo od okularników. I też go palcem wytykali. Czy my jesteśmy? Przecież się rozwijamy. Za moich czasów przybyły na łańcuchu i to było zupełnie normalne, nikt się nie zastanawiał. W tej chwili zupełnie się perspektywa zmieniła i wszyscy się zmieniamy. Przecież jakąś ewolucję każdy przechodzi, nawet w swojej głowie. No. I dla mnie to jest dziwne właśnie, że bo ktoś je rosół, ja nie jem rosołu, to on jest gorszy, ja jestem lepsza.
0: Pani Zofio, aż strach pomyśleć, jakie by było dzisiaj społeczeństwo, gdyby ta ewolucja w zakresie obyczajów, pewnych norm kulturowych nie następowała. Gdybyśmy tak postrzegali nasze role jak 100 lat temu na przykład, albo 50 lat temu.
10: No właśnie, przecież to, no właśnie o to chodzi, że nie możemy tkwić w jednym miejscu, gdzieś w epoce kamiennej najlepiej, bo wtedy było fajnie. Nie. No idziemy do przodu, przecież to nikomu nie przeszkadza. Ja tylko jedno, tutaj to jedno mam zastrzeżenie, to właściwie dyskusję nieraz z moją rodziną, bo nazwa sama, nie tam, że małżeństwo, tylko sama nazwa, bo ja uważam, że no na przykład długopis jest długopisem, pióro jest piórem, jest tak nazwane i nikt nie powie na pióro długopis i odwrotnie. Po prostu samą nazwę tutaj zmienić jakoś tego i nie po notariuszach chodzić, tylko normalnie to powinno być w urzędzie zawierany związek, czy jak tam nazwać. No
0: nie tylko to, że to małżeństwo,
10: tylko to, jest dobry sama pomysł. Nazwa.
0: Bardzo dziękuję. Pani Zofia z Gdańska była z nami. Do widzenia, dobrego dnia. Do tej dyskusji wrócimy za chwilę.
11: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:00. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, głównie po południu na zachodzie i na północy lokalnie możliwe burze. Wysoko w górach jeszcze opady śniegu i deszczu ze śniegiem. A temperatura maksymalna na dzisiaj to od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: I nasze dzisiejsze pytanie, które mamy do państwa. Czy Polska staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla społeczności LGBT? 22 44 044. Pan Bogdan Stychów telefonuje, słuchamy.
12: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ironicznie, ale z miłością do innego. Tradycyjny skorpion się odzywa, Stychów. Ja widzę, że to jak krew z noca kapie ta nasza miłość do bliźniego w tak chrześcijańskim, katolickim kraju i wyraźna niechęć, wręcz nienawiść środowisk prawicowych w kierunku właśnie środowisk LGBT. I tu bardzo mnie na przykład dziwi, bo tematyka jest bliska sercu klerowi. Dużo ludzi naprawdę żyje lub ukrywa swoje związki i odczucia, głównie mężczyzn do mężczyzn, chociaż i w sferach damskich, w zakonach jest bardzo przyjazne środowisko jednopłciowe i nienawiść, to jak tak mówię, krew z nosa kapie i zauważalna jest właśnie niechęć. Znaczy normalny lud zachowuje się normalnie. Natomiast rządzący koniunkturalizm, a tutaj pachnie premiera Tuska i jak to wygląda, jak ciężko się wyrąbuje podstawy do normalności tak zwanej Europy Zachodniej. Ja się kłaniam wszystkim odmieńcom. Też byłem rudy za młodu i tak dalej. Nosiłem okulary i noże nadal. No, było ciekawie. Mimo, że nie mieszkałem na wsi, a w mieście, to jednak dzieci potrafią być bardzo przykre i okrutne. Kłaniam się cierpliwości dla inności i różnorodności. Wszelakiej miłości życzę. Pana Bernarda oczywiście pozdrawiam z Norymbergi. Kłaniam się.
0: To był pan Bogdan Stychów. Teraz będzie kolejna słuchaczka z nami, czyli pani Katarzyna z Łodzi. Dzień dobry, jest pani na antenie.
13: Dzień dobry, serdecznie kłaniam się z Łodzi. Pozdrawiam również pana Skorpiona, bo też jestem skorpionicą i silny aspekt sprawiedliwości w nas jest,
0: pani
13: dlatego
0: Kasiu,
13: tak się włożymy.
0: Ja też skorpion.
13: O matko, no to pana też rozumie. W każdym razie, wie pan co, jest nas prawie chyba 7 miliardów albo ponad. Nie rozumiem tego strachu, który jest w ludziach, którzy pewnie myślą, że jak będą związki małżeńskie homoseksualne, to coś się z tymi ludźmi na świecie stanie, że wszyscy my staniemy się my homoseksualni. Mówimy o wartościach, ale jakich wartościach? Ci ludzie muszą tak żyć, bo chcą, bo takim jest dobrze. Ludzie, którzy ich piętnują, nie rozumieją, bo tego ich sami dotyczą. Dotyczą ich dzieci, rodzin, dziadków, więc to powinno być w ten sposób uregulowane, że chcesz żyć, pozwól żyć innemu. Każdy ma swoje wartości. Jeśli człowiek kogoś nie krzywdzi, nie łamie prawa, a są przecież gwałty, są pobicia dzieci w normalnych rodzinach heteroseksualnych i nad tym nie mieliśmy zapanować przez setki, nawet tysiące lat, to my się czepiamy ludzi homoseksualnych tylko dlatego, że oni się po prostu kochają? Czepiamy się ludzi o dobre rzeczy, które robią, a nie widzimy rzeczy negatywnych. Jest to bardzo smutne w katolickim kraju, że tak łatwo wpajamy komuś wartości, które są podszyte takim złem, taką nienawiścią i takim brakiem miłości do drugiej osoby. To wszystko chciałam powiedzieć i pozdrawiam serdecznie.
0: To była pani Katarzyna z Łodzi. A teraz pan Mirek z Poznania. Słuchamy.
14: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja dołączam się do głosu moich przedmówców i przedmówczyń, że jest to wszystko podszyte taką nienawiścią, mocne słowo, ale tak bym chyba to nazwał. Natomiast chyba problemem w tym wszystkim, drodzy Państwo, jest to, że my jako Polska dalej jesteśmy w kajdanach Watykanu. Jeśli sobie spojrzymy na państwa Europy, które oddaliły się od władzy Watykanu, tam tego typu legislacje przeszły bezproblemowo i nikt nie robi z tego tytułu problemów. Pan redaktor chyba przyzna, że Holandia jest krajem średnio katolickim, Czechy, Niemcy to samo. W związku z czym myślę, że do momentu, kiedy nasz rząd, czy nasze rządy będą tkwiły w relacjach z Watykanem, to się nic nie zmieni. To się nic nie zmieni zarówno w kwestii związków jednopłciowych dla mnie, jak również nie zmieni się w tym, że na Watykan dajemy ulgi 99% na zakup jakichś nieruchomości, które później są sprzedawane deweloperom i biznes się kręci, a nikt ze słuchaczy tutaj nie jest w stanie takiego rabatu dostać od miasta czy od państwa. I to są właśnie chyba te naleciałości, które nie pozwalają nam normalnie funkcjonować z ludźmi, którzy są normalni, zaznaczam normalni, bo oni chcą mieć tylko uregulowane ich życie, że jeśli ktoś kocha, facet kocha faceta, kobieta kobietę, to chcą po prostu sobie żyć tak jak każdy inny człowiek, kochać się, przytulać, całować, odbywać stosunki seksualne. To są ich osobiste i niezbywalne prawa. Ale niestety Kościół katolicki, który rządzi w naszym kraju, bo taka jest prawda, jest mu to nie po drodze, bo jakby pierwsza rzecz, która jest najważniejsza w wyznaniu wiary, jedna z wielu, wierzę w Kościół powszechny, tak? Czyli wierzę w instytucje. W związku z powyższym to, co instytucja powie, to, co jest dla niej najlepsze, to będzie forsowała i tak się będzie broniła. I tu jest ten problem. Nie wiem, czy pan redaktor podziela również taki pogląd, czy słuchacze podzielają, ale to jest takie moje zdanie na ten temat, ale marzy mi się sytuacja, kiedy Polska będzie normalna, kiedy będziemy miłuj drugiego, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, będzie wcielany w życie. Kiedy jak idzie dwóch chłopaków za rękę, czy dwie dziewczyny za rękę, nikt nie będzie ich wytykał palcami, tylko wszyscy będą się uśmiechali, tak jak do każdej innej pary, która idzie, trzyma się za rękę i jest szczęśliwa ze sobą. Marzy mi się taka Polska. Mam nadzieję, że dane mi będzie dożyć, kiedy prawo i mentalność nas, Polaków, będzie na tyle duża, na tyle rozwinięta legislacja i mentalność, że będziemy uważali takie sytuacje za coś normalnego i będziemy szczęśliwi, że ludzie w Polsce kochają się i są uśmiechnięci. Marzy mi się to, żeby dożyć takich czasów i żeby moje dzieci też mogły w takich czasach żyć. To taka puenta na dziś.
0: To był pan Andrzej Złodzi. Za tę puentę panu dziękuję i dziękuję wszystkim państwu, którzy o tak wczesnej porze są po drugiej stronie i tworzymy razem pierwszy program TOK FM. Czas na pierwszy przegląd prasy. Polski MSZ ostrzegało USA. To sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry. Wczoraj resort wysłał do władz amerykańskich kolejne pismo, tym razem już w formie noty dyplomatycznej. Jak mówi rzecznik resortu Maciej Wiewiór, strona polska pyta w niej, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do USA. Nieoficjalnie w MSZ-cie sprawa jest komentowana bardzo ostro. Oczywiście, że będą z tego konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich. Amerykanom zależy na wielu rzeczach w Polsce. Czy chcą je poświęcić dla ratowania politycznych kumpli, mówi wyborczej wysoki rangą urzędnik tego resortu. Zarówno w MSZ-cie, jak i w prokuraturze krajowej rozmówcy mają krytyczne uwagi wobec agencji wywiadu. Miała ona pilnować na Węgrzech Ziobry Romanowskiego, a oficer łącznikowy zapewniał, że zaraz po przejęciu władzy przez Petera Mogiara uciekinierom zostanie cofnięty azyl, co unieważni ich te właśnie paszporty genewskie, czyli dokumenty pozwalające podróżować po całym świecie. Nic takiego nie nastąpiło, a strona polska o ucieczce dowiedziała się po prostu z mediów. W gazecie wyborczej też znajdą państwo śledztwo, które dotyczy deweloperki, a tytuł artykułu to tak handluje się gruntami pod deweloperkę. Zgłaszają się do właścicieli działek i mówią, że chcą kupić grunty. Podpisują umowę przedwstępną, a gdy nadchodzi czas finalizacji umowy, do transakcji nie dochodzi. Rozmyślili się? Tak można byłoby sądzić, gdyby nie to, że w księgach wieczystych pozostaje wpisane roszczenie. I w ten sposób grunt jest zablokowany na lata. Taki schemat działania opisują firmy, których tereny miała kupić firma Czerniakowski Capital. Becher Zapustna, deweloper z Kielc, wystawił w 2022 roku na sprzedaż działkę w Warszawie o wartości 9 milionów złotych. Zainteresowanie wykazała firma Czerniakowski Capital. To spółka z siedzibą przy ulicy Senatorskiej w Warszawie, specjalizująca się, jak twierdzi na swojej stronie internetowej, w odkrywaniu potencjału nieruchomości w całej Polsce. Według innych słów zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od wyboru odpowiedniej działki po doradztwo prawne i finansowe. I tutaj firmą kierują Krzysztof Strzałkowski i Waldemar Chodziński. Ten pierwszy pisze o sobie, że zarządzał globalnymi spółkami Cepeli i zakładał firmy handlowe we Włoszech i w Rosji. Chodziński natomiast podaje, że od 2012 roku współtworzył największą w Polsce agencję nieruchomości Home Broker. I tutaj szczegóły dotyczące działki dewelopera, o której już wspominałem, są opisane, a wszystko to pokazuje właśnie kulisy tego handlu terenami pod inwestycje. Teraz jeszcze rzut oka na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Nauka musi iść w biznes. Urlop dla naukowców na budowę startupu, punktowanie za patenty i sukcesy biznesowe oraz integracja instytucji naukowych w super uczelnie. To jest plan, który ma przyspieszyć transfer wiedzy. Supergrupa przy resorcie nauki złożona z badaczy, ale też przedsiębiorców prowadzących innowacyjny biznes i przedstawicieli świata akademickiego, których celem było wskazanie konkretnych ruchów, jakie mogłyby udrożnić transfer wyników badań naukowych do biznesu, właśnie zakończyła pracę. Rzeczpospolita dotarła do raportu, który trafił na biurko szefa Ministerstwa Nauki. Jeśli uda się zrealizować choć część postulatów, Polska ma szansę uwolnić swój potężny potencjał badawczy, zwiększyć innowacyjność, liczbę patentów, także zintensyfikować powstawanie startupów naukowych. To Rzeczpospolita. Przed nami informacja o 6, a po informacjach o podróży Donalda Trumpa do Pekinu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Do Sejmu i to w postaci 4 osobnych projektów powrócił temat regulacji rynku kryptowalut. Napięcia wokół Tajwanu mają być jednym z głównych tematów wizyty prezydenta USA w Chinach. 40 kilometrów od polskiego wybrzeża ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. Środa, 12 maja, minuta po 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów autorstwa rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji skierował Sejm do dalszych prac w Komisji Finansów i jeszcze na obecnym posiedzeniu ma być przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie. Wczorajsza dyskusja towarzysząca pierwszemu czytaniu tych projektów trwała niemal 4 godziny. Rządowy projekt ustawy to już trzecia próba regulacji rynku kryptoaktywów. 2 poprzednie wersje przepisów zawetował prezydent Karol Nawrocki. Z mównicy przemawiał m.in. szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, który przekonywał, że swoim projektem prezydent wyciąga rękę do rządu i koalicji, która już dwukrotnie próbowała odrzucić prezydenckie weta.
16: W demokracji jest tak, że są pewne reguły. Jest ustrój i ten ustrój w Polsce przewiduje, że prezydent może odmówić podpisania ustawy, a parlament może stosowną większością odrzucić to weto prezydenckie. Państwo dwukrotnie przegraliście i nic to was nie uczy, to znaczy to jest działanie, które jest w kontrze do demokracji, w kontrze do ustroju, to znaczy chcecie przegrywać, mimo że z wami przegrywają Polacy.
15: Celem wszystkich 4 projektów jest uregulowanie rynku i tym samym zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia dotyczącego rynku kryptoaktywów. To dobra decyzja, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. To komentarz do słów Rafała Trzaskowskiego, który poinformował, że będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych na terytorium Unii Europejskiej. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
17: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
15: Rafał Trzaskowski podjął decyzję o respektowaniu małżeństw jednopłciowych na terenie Unii Europejskiej, mimo że wcześniej był temu przeciwny i uważał, że orzeczenia TSUE i NSA dotyczą tylko jednej konkretnej pary. Premier Donald Tusk ogłosił jednak, że kwestia uznawania tych małżeństw będzie uregulowana poprzez specjalne rozporządzenia. Prezydent USA Donald Trump wyruszył do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Trump mówił, że ma z chińskim liderem wiele do omówienia, lecz wbrew wcześniejszym zapowiedziom jego zespołu nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. Ważnym tematem będzie za to kwestia Tajwanu. Donald Trump zapowiedział zapowiadał, że będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem o jego żądaniu wstrzymania sprzedaży broni do Tajwanu, po tym jak w grudniu administracja Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet broni dla Tajwanu, warty ponad 11 miliardów dolarów. Trump wstrzymał tę transakcję ze względu na protest Chin, które groziły odwołaniem szczytu. Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności, przekazała Komisja Europejska. Oznacza to,

0: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. W 2024 roku Stanisława Celińska w TOK FM w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem podzieliła się swoim przepisem na szczęście.
1: Przede wszystkim być w zgodzie ze sobą. Tak, to znaczy być sobą. Jeżeli czuję, że jest mi niewygodnie w jakiejś sytuacji, jeżeli się męczę, trzeba to zmienić. Oczywiście nie krzywdząc nikogo, ale umiejętnie to zmienić, żeby poczuć się dobrze, żeby być po prostu szczęśliwym, bo po to żyjemy tak naprawdę. Jeżeli umiem to robić i się cieszę, to znaczy, że jest dobrze, że dojrzałam do tego, że polubiłam wreszcie siebie.
0: W 2016 roku za album Atramentowa Celińska była nominowana do Fryderyków. Za kreacje filmowe dwukrotnie została uhonorowana Orłem za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna. Stanisława Celińska miała 79 lat. 40 kilometrów od polskiego wybrzeża ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego koncertu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin, o czym więcej Paweł Radzewicz.
2: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
3: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
2: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
4: To jest gigantyczna operacja, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
2: Prąd z farmy Baltica 2, który zasili 2,5 miliona gospodarstw domowych, popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody. Środa z przewagą chmur i przelotnym deszczem z miejscowymi rozpogodzeniami, głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć wysoko w górę, natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach dziś od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. 7 minut po godzinie 6. Już teraz jest z nami profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista i politolog z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Donald Trump leci do Pekinu. I jeśli chodzi o tę pierwszą od 9 lat chyba wizytę amerykańskiego prezydenta w tym kraju, to no przede wszystkim będą to rozmowy dotyczące kwestii handlowych. To znaczy czego?
7: Rzeczywiście, ostatni raz Donald Trump był w Chinach w 2017 roku. Joe Biden już w Chinach nie był, więc to jest pierwsza wizyta w ogóle amerykańskiego prezydenta od niemal dekady i co ważne, wizyta przesunięta, bo miała się odbyć niemalże dwa miesiące wcześniej, ale ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, na konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem została przesunięta. Donald Trump wierzył, myślał, miał nadzieję, że uda się do Chin jako zwycięzca tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i w ten sposób wzmocniony będzie mógł narzucić Chinom niejako pewne swoje rozwiązania. Tymczasem leci do Pekinu w o wiele gorszej pozycji niż jeszcze na początku tego roku, więc kwestia gospodarcza to jest tak naprawdę jedyna kwestia, w której Donald Trump może uzyskać jakiś sukces, czyli tak naprawdę nakłonić Pekin do tego, aby Chiny kupowały więcej produktów w Stanach Zjednoczonych. Tu mówimy głównie o żywności, ale też o pewnych produktach przemysłowych. No oczywiście w zamian będzie musiał coś zaoferować, czyli pewnie tutaj kwestią do dyskusji będzie amerykańskie embargo, poniekąd na eksport najbardziej zaawansowanych półprzewodników czy chipów potrzebnych do do tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji. Myślę, że Donald Trump leci do Chin z nadzieją, że w końcu będzie mógł ogłosić jakiś sukces i zmniejszyć przede wszystkim ten deficyt w handlu z Chinami, który mimo jego obietnic i zapewnień się utrzymuje, bo to będzie takim sukcesem na miarę właśnie Donalda Trumpa, czyli na miarę tego, co obiecywał Amerykanom, czyli

0: zmniejszenie zależności Stanów Zjednoczonych od importu z Chin i zwiększenie eksportu amerykańskiego do Chin.
1: A jaka rysuje się tutaj perspektywa? Są to realistyczne plany?
0: No, wydaje się, że Chiny będą chciały jednak dać coś Amerykanom w tej chwili i prawdopodobnie tutaj ogłoszą zwiększone zakupy w Stanach Zjednoczonych, czy też nawet inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w globalnej perspektywie to nie będzie jakiś znaczący sukces i ten deficyt amerykański w relacjach handlowych z Chinami, on będzie się utrzymywał, bo w tej chwili to jest około 200 miliardów dolarów rocznie. On niewiele się zmienił od czasów objęcia rządu przez Donalda Trumpa, więc Chiny mają tutaj pewne karty, którymi będą chciały zagrać, bo chcą uniknąć też kolejnych ceł, które Donald Trump zapowiada, że wprowadzi w latem tego roku. Tutaj obie strony mają dosyć silne argumenty w relacjach ze sobą i będą je starały się wykorzystać. Myślę, że tutaj Chiny dadzą minimum tego, co mogą dać Amerykanom, no ale będą też oczekiwały czegoś w zamian, jak chociażby pewnego rodzaju przyzwolenie, przynajmniej słowne Amerykanów na to, aby traktować Tajwan jako wewnętrzną sprawę Chin.
1: A jeśli mówimy o Tajwanie, to kwestia amerykańskiej sprzedaży broni temu krajowi, chciałem powiedzieć, ale tutaj wiadomo, że ten status jest dość problematyczny. W każdym razie Republice Chińskiej. Jaka jest perspektywa Pekinu, a jaka Waszyngtonu?
0: Tutaj tak naprawdę ciężko powiedzieć, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych, bo z jednej strony Donald Trump w zeszłym roku zezwolił na sprzedaż amerykańskiej broni do Tajwanu na kwotę około 11 miliardów dolarów, ale w tym roku już wstrzymał podobną transakcję na troszkę większą kwotę, 13 miliardów, a po właśnie protestach ze strony Pekinu, więc tutaj Tajwan jest pełen niepokoju, bo widzi, że ta polityka amerykańska jest daleko od stabilnej i bardzo narażona na jakieś bieżące zmiany. Z kolei Chiny są tutaj, prowadzą politykę stałą, czyli tak naprawdę dążą do tego, aby kwestia Tajwanu była ich wewnętrzną sprawą, aby przede wszystkim Stany Zjednoczone nie traktowały Tajwanu jako państwa czy partnera, którego bezpieczeństwo mogą gwarantować. Co prawda między USA a Tajwanem nie ma jakiegoś porozumienia bezpieczeństwa, czyli nie jest tak, że na wypadek ataku na Tajwan Stany Zjednoczone muszą pospieszyć z pomocą. Niemniej od kilkudziesięciu lat Stany Zjednoczone pełnią funkcję takiego nieformalnego gwaranta niepodległości Tajwanu i to Chińczykom bardzo się nie podoba. Myślę, że tutaj trudno oczekiwać jakichś przełomowych przemówień ze strony jednego i drugiego przywódcy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście Donald Trump nie będzie chciał przehandlować niejako bezpieczeństwa Tajwanu za właśnie pewien sukces gospodarczy. Tutaj, jak donoszą media amerykańskie, politycy i też przedstawiciele amerykańskiej administracji są pełni niepokoju, bo Donald Trump jest nieprzewidywalnym politykiem i nawet jeżeli jedzie z pewnymi celami do Chin, to te cele mogą się zmienić jeszcze w trakcie samej dwudniowej wizyty.
1: Albo w trakcie jednego wystąpienia Trumpa. Może powiedzieć, tak, może zacząć od jednego, skończyć na drugim i nie wiadomo później, jak to czytać. Do tego się przyzwyczailiśmy i też do tego, że Trump mówi o sobie w samych superlatywach. Tym razem mówi o tym, że on ma świetne relacje z Xi. Znaczy w sensie jedzie do partnera, czy też sprzymierzeńca wręcz. Ile w tym jest prawdy?
0: No, rzeczywiście Donald Trump ma taką słabość do polityków autorytarnych, tak samo do Władimira Putina, jak i prezydenta Xi, który tak naprawdę, no, można powiedzieć, że już prowadzi dyktatorskie rządy, bo jednoosobowo zarządza tym państwem i na pewno Donaldowi Trumpowi to imponuje. On sam chciałby być tego rodzaju politykiem, który jednoosobowo decyduje o losach państwa i może sam podejmować decyzje i w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Oczywiście te relacje między dwoma największymi mocarstwami są bardziej skomplikowane i tutaj jak zwykle przyjaźń w stosunkach międzynarodowych nie istnieje, istnieją tylko interesy. No, niemniej jako polityk, jako sposób rządzenia chińskiego przywódcy zapewne imponuje Donaldowi Trumpowi i nawet jeśli rzeczywiście na poważnie wierzy w to, że prezydent Xi jest jego przyjacielem, to wydaje mi się, że tutaj o wzajemności być mowy nie może, bo jednak Chiny traktują Stany Zjednoczone jako konkurenta, jako konkurencję i na polu gospodarczym, ale też militarnym i technologicznym, bo tutaj wszyscy się spodziewają, że jednak kwestie sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju zabezpieczenia, chociażby arsenału nuklearnego przed sztuczną inteligencją będą podejmowane. Zresztą też warto zwrócić uwagę, że z Donaldem Trumpem do Chin leci między innymi szef Apple'a, ale też leci Elon Musk. No to pokazuje pewnego rodzaju ocieplenie relacji między Trumpem a szefem Tesli, ale też pokazuje, jak bardzo te kwestie technologiczne mogą być ważne w rozmowach, które będą podejmowane podczas tej wizyty.
1: Dlaczego ta nierówność handlowa pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w ogóle istnieje i czy ona wskazuje tutaj na silniejszą stronę gospodarczą?
0: To znaczy, cały świat jest importerem produktów z Chin i taka nierówność gospodarcza to nie jest specyfika Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę całego świata zachodniego, Polski, Unii Europejskiej, Kanady i innych państw, które muszą importować z Chin produkty już nie tylko mało zaawansowane technologicznie, ale też przecież samochody, elektronikę i tak dalej. To też pokazuje, na jakim różnym poziomie są państwa, bo jednak Stany Zjednoczone już są państwem, gdzie usługi dominują nad przemysłem, jeśli chodzi o wkład w produkt krajowy brutto. Chiny nadal opierają swoją gospodarkę na produkcji przemysłowej, też na taniej sile roboczej, na skali, z którą cały świat nie może konkurować z Chinami, jeśli chodzi właśnie o koszty produkcji, o możliwości tworzenia tej produkcji, ale też Chiny bardzo szybko się rozwijają, bardzo szybko rozwijają swoje technologie. Tu proszę zwrócić uwagę, że za każdym, praktycznie w każdym miesiącu nowa marka samochodów dociera do Europy. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest to utrudnione, bo tak naprawdę import chińskich samochodów do USA został wstrzymany, ale też Chiny są chociażby głównym, jeśli nie monopolistą w eksporcie metali ziem rzadkich, od czego Stany Zjednoczone i ich przemysł z kolei technologiczny jest zależny. Więc tutaj Donald Trump mierzy się nie ze słabym państwem, jak chociażby w jego relacjach z poszczególnymi państwami europejskimi, ale z państwem, które w wielu aspektach już dawno goniły Stany Zjednoczone, a w innych równają do USA, więc te dyskusje będą bardzo trudne.
1: Tym samym Xi może powiedzieć do Donalda Trumpa: widzisz, Donald, ja mam więcej kart, jeśli chodzi o gospodarkę. Dziękuję bardzo. Profesor
0: bardzo
1: Krzysztof Wasilewski, amerykanista i politolog z Politechniki Koszalińskiej, był z nami. Po informacjach o 6.20 będziemy mówili o konsekwencjach wyroku, znaczy co teraz będzie musiała zrobić Meta po tym, jak TSUE przyznał wydawcom prawo do rekompensaty za treści.
2: Autopromocja.
3: Czy wiecie, że w waszych ciałach żyje mniej więcej tyle samo mikroorganizmów, ile komórek buduje wasze ciała? Większość z nich nie tylko wam nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Trawi, produkuje witaminy i pilnuje, żeby złe mikroby nie przejęły kontroli. Te drobne żyjątka mogą wpływać na to, jak się czujecie, a nawet co macie ochotę zjeść. Więcej o tym mikroświecie, który macie dosłownie pod nosem, opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się już dziś po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 6 osób zginęło, 7 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego międzynarodowa presja na agresora nie może słabnąć. Prezydent Donald Trump wyląduje dziś w Pekinie, by rozpocząć dwudniową wizytę w Chinach i spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta Trumpa w Chinach od 8 lat. Obaj przywódcy spotkali się ostatnio osobiście przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Korei Południowej pod koniec października i uzgodnili przerwę w trwającym sporze handlowym. Trump mówił, że ma z chińskim liderem wiele do omówienia, ale wbrew wcześniejszym zapowiedziom jego zespołu nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. Ważnym tematem będzie za to kwestia Tajwanu. Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej ma dziś przyjąć tak zwany pakiet pasażerski. W ramach tego pakietu Komisja Europejska chce ułatwić proces kupowania biletów na podróże innymi środkami transportu niż samoloty, zwłaszcza koleją. I jeszcze maksymalne ceny paliw za litr benzyny 95 zapłacimy dziś na stacjach nie więcej niż 6,28 zł, a za benzyny 98 6,87 zł. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 6,84 zł. Teraz sport w TOK FM.
8: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Mateusz Stanicki, dzień dobry. 36-letnia Sorana Kirstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13 wieczorem, ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eniny Świtoliny. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł rozstawiony z dwójką Aleksander Zverev. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1, 6-7-0-6. Nie zawiódł lider rankingu Jannik Sinner. Pokonał innego Włocha Andre Pellegriniego do 2-3. Było to jego 26. zwycięstwo z rzędu, a jeżeli chodzi o imprezy rangi 1000, 31. czym wyrównał rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Trudno to przełknąć, ale fakty są takie, że to Austria jest faworytem dwumeczu z Polakami, który zdecyduje o tym, która drużyna pojedzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ale są drobne powody do radości, bo po długiej przerwie i licznych kontuzjach do kadry wraca Szymon Sićko.
11: Trochę czuję się jakbym pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
10: Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Gracu dziś o 18.
11: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
10: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: A na koniec jeszcze kolarstwo. Jonathan Narváez z Team Emirates wygrał czwarty etap wyścigu Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. W TOK FM pora na prognozę pogody.
8: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Dzień z przewagą chmur i przelotnym deszczem, z miejscowymi rozpogodzeniami głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć wysoko w górach, natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na termometrach dziś od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest z nami doktor habilitowany Miłosz Babecki, medioznawca i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, witam pana w pierwszym programie Tok FM. A będziemy rozmawiali o niekorzystnym wyroku TSUE dla firmy Meta, która będzie musiała płacić wydawcom na przykład za wykorzystywanie fragmentów ich artykułów. Dlaczego w ogóle do tej pory nie płaciła i jaka tutaj zmiana nastąpi? Czy wydawcy mogą zacierać ręce?
12: Meta nie płaciła, podobnie jak nie płaciły inne social media, czy platformy społecznościowe, może tak lepiej powinniśmy o tym mówić, ponieważ ci gracze przekonywali, że oni nie czerpią korzyści z tego, że w ich sieciach społecznościowych pojawiają się artykuły dziennikarskie, tylko po prostu przekonywali do tego, że są bardziej taką tablicą ogłoszeniową, tablicą informacyjną. W związku z tym, dlaczego mieliby płacić za coś, co no, nie sprawia,
1: jeszcze
12: że ich...
1: reklamują, czy też uczestniczą w promocji tych tekstów, także jest w jakiejś gazecie artykuł i tutaj Meta go wyświetla, więc jakby promuje.
12: No tak, więc przedstawiali tę sytuację w taki sposób raczej, że działają na, jakby to powiedzieć, dla dobra państwa jako dziennikarzy, czyli robią coś bardziej pro publico bono, co jest oczywistą nieprawdą. No trzeba powiedzieć o tym, że model internetowy od momentu, kiedy wszyscy globalnie mamy do niego dostęp, się zmienił. Warto powiedzieć o tym, że w tym roku obchodziliśmy 22 lata od powstania na przykład Facebooka, już ponad 21 lat mamy dostęp do YouTube'a i kolejne tego rodzaju serwisy wcale już nie są nowymi mediami, bo to albo 20, albo 15, albo więcej lat. Natomiast sieci społecznościowe chcą nas przekonać do tego, że to jest nadal ten etap internetu, kiedy bardzo fajni studenci, młodzi chłopcy w akademikach w Stanach Zjednoczonych tworzyli internet, czy raczej brali udział w zmienianiu się internetu, po to, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwsi, mieli lepszy dostęp do informacji. A tak naprawdę dzisiaj to są ogromne modele biznesowe, które przynoszą ich właścicielom miliardy dolarów. No i to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trochę tutaj tę sytuację zmienia, no bo trzeba się będzie tymi przychodami po prostu z dziennikarzami, z wydawcami dzielić, co oczywiście nie podoba się Meta Platforms i innym tego rodzaju graczom, no ale też nie podoba się coś jeszcze innego, bo pan powiedział, kiedy będą wypłaty. No otóż to nie jest tak, że to orzeczenie oznacza, że automatycznie teraz wydawcy będą dostawać pieniądze, ponieważ jakby ta potyczka, ta batalia sądowa, ona się toczy na gruncie włoskim pomiędzy takim urzędem do spraw gwarancji w komunikacji, ACCOM, właśnie a Meta Platforms. I teraz to wygląda tak, że do tego komu muszą wpłynąć jakieś roszczenia, no i będzie się dalej toczyć batalia sądowa już przed tym regulatorem, a konkretnie Meta Platforms o to, jaka będzie wysokość tych roszczeń. I to czego najbardziej boi się Meta, to w jaki sposób te roszczenia będą liczone, bo to nie jest tak, że to będzie x eurocentów, czy na przykład euro konkretnych za kliknięcie linku, tylko bardziej to będzie procent od przychodów reklamowych za jakby reklamy, które były wyświetlane wokół tych artykułów prasowych, które pojawiły się właśnie na przykład na Facebooku, prawda? Co będzie oznaczało, że na przykład Meta musi podać dane o ruchu, o odsłonach, o przychodach reklamowych, o skali wykorzystywanych treści prasowych. No i wtedy, wie pan, pęknie ten mit o tym, no, że media społecznościowe do tej pory były właśnie czymś takim, oczywiście jak same twierdziły, jak tablica informacyjna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę w pełni, że tak od bardzo, bardzo dawna nie jest.
1: A czy to, jak to będzie liczone, czy to będzie korzystne, uczciwe dla wydawców? Bo jak sobie tutaj wyobrazimy sytuację, w której ja napisałem artykuł, nie wiem, pan napisał artykuł i ktoś może go w innym miejscu, czyli na serwisie społecznościowym przeczytać niemal w całości i nie wejść na moją stronę, no to ja się czuję pominięty i że ktoś mi nie zapłacił.
12: No oczywiście pan ma prawo w pełni czuć się pominięty, bo w takiej sytuacji i pan, i inni dziennikarze, i ja, gdybym na przykład pisał artykuły prasowe, bylibyśmy oczywiście pominięci. Natomiast to, ile to będzie konkretnie pieniędzy, ile to będzie eurocentów, ile to będzie euro, zależy od bezpośrednich roszczeń pomiędzy właśnie wydawcą na gruncie włoskim, a konkretnie Meta Platforms. No i bardzo trudno powiedzieć, jaka to będzie wielkość, czy jaki to będzie rząd wielkości, ponieważ oczywiście tutaj prawnicy Meta Platforms prawdopodobnie będą czynili jak najwięcej, żeby tych pieniędzy było jak najmniej.
1: A ostatecznie rozstrzygnięte to będzie na jakim szczeblu? Bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej i pewne decyzje płyną z Brukseli.
12: To jest bardzo ważny wyrok, bardzo ważne orzeczenie, jeśli mówimy o takiej skali precedensowej. Natomiast to wcale nie oznacza, że to orzeczenie korzystne dla Włochów automatycznie, że tak powiem, działa na rynku wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z tego względu, że w każdym kraju członkowskim, który chciałby skorzystać z tego korzystnego dla wydawców i dla dziennikarzy orzeczenia, regulator zajmujący się tym tortem internetowym w danym kraju, no musiałby podjąć tego rodzaju starania, by wejść w pewien dialog z Metą, czyli na przykład w Polsce musiałoby być to zainicjowane przez najprawdopodobniej Urząd Komunikacji Elektronicznej, bo to byłby odpowiednik tego włoskiego Accomu, czyli to musiałoby wyjść od UKE i musiałaby zostać rozpoczęta taka ścieżka, która pozwalałaby na przykład panu jako dziennikarzowi czy wydawcom prasowym rozpocząć zbieranie roszczeń z rynku, na przykład polskiego, które to roszczenia potem następnie byłyby kierowane do, na przykład tutaj bazując na tym wczorajszym orzeczeniu, do Meta Platforms, prawda? I wtedy ta sytuacja byłaby rozstrzygana pomiędzy właśnie regulatorem, dziennikarzami, wydawcami w danym kraju, na przykład w Polsce, a Meta Platforms, gdyby to dotyczyło Meta Platforms. Mhm.
1: I wtedy może dojść do sytuacji, że w jednym kraju to się będzie bardzo opłacało dziennikarzowi czy jakiejś redakcji, żeby ich artykuł Meta gdzieś tam podwieszała u siebie, a w innym kraju mniej.
12: No tak, ale możemy też powiedzieć o innej sytuacji, bo tego rodzaju procesy, one się toczyły przed zaimplementowaniem prawa unijnego związanego z tą dyrektywą DSM, czyli Digital Single Market, wcześniej i na przykład w Hiszpanii. Bardzo podobna sytuacja co do zasady miała miejsce pomiędzy Hiszpanami a na przykład koncernem Google. No i na przykład to zaowocowało tym, że Google na kilka lat zamknął jedną ze swoich usług, na przykład to konkretnie była usługa Google News, ponieważ Google w pewnym sensie chciał Hiszpanów ukarać za to, że oni postanowili zażądać od nich jakichś pieniędzy. Tutaj prekursorami na przykład w tego rodzaju sporach byli Niemcy, ale też w tego rodzaju sporach możemy na przykład wymienić historycznie Francuzów, którzy próbowali dość skutecznie zawalczyć o jakby dobro tutaj swoich dziennikarzy, wydawców prasy. W pewnym sensie to jest też zawsze decyzja polityczna, jeśli chodzi o zainicjowanie tego rodzaju ścieżki, z tego względu, że to są bardzo silne firmy. W dodatku to są firmy w dużej mierze na tym rynku cyfrowym amerykańskie. No i to jest kwestia na przykład, gdyby się to toczyło teraz pod rządami republikanów i republikańskiego prezydenta, na ile tego rodzaju roszczenia, gdyby się stały głośne, bardzo nośne medialnie, na przykład doprowadziłyby do irytacji amerykańskiego prezydenta, który no raczej nie chce tego, żeby amerykańskie firmy płaciły, a zwłaszcza płaciły Europejczykom, bo nie od dziś wiadomo, że tutaj republikanie zwłaszcza mają pewnego rodzaju przeczulicę na punkcie tego, że ktoś czegoś żąda od wielkich amerykańskich gigantów.
1: No, są one szczególnie w USA, szczególnie za tego prezydenta uprzywilejowane, tak myślę, można stwierdzić. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Miłosz Bawecki, medioznawca i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był razem z nami. Przed nami teraz pierwszy program gospodarczy. Na początek Gazeta Wyborcza. Zaczyna brakować paliwa lotniczego. Odwołane loty, braki paliwa i wzrosty cen biletów. Tak może wyglądać tegoroczny sezon wakacyjny. Z każdym dniem zbliżamy się do czarnego scenariusza. Tuż przed szczytem sezonu wakacyjnego branża lotnicza staje w obliczu wielkiej niewiadomej. Trwająca na Bliskim Wschodzie wojna blokuje import paliwa z Zatoki Perskiej, co doprowadziło do gigantycznego skoku cen. Według Reutersa w ostatnich tygodniach notowania paliwa lotniczego wzrosły z 85 do 90 do aż 150-200 dolarów za baryłkę. Co gorsza, surowca zaczyna zwyczajnie brakować. Z każdym dniem sytuacja robi się coraz bardziej poważna. Obecnie Unia Europejska sprowadza z krajów trzecich 40% paliwa lotniczego, a połowa tego wolumenu pochodzi z blokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Nic dziwnego, że analityk Daniel Kostecki nazwał obecną sytuację na rynku lotniczym Mad Maxem. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Teraz Rzeczpospolita. O bankowcach, którzy znów kuszą tańszymi hipotekami. Banki coraz mocniej konkurują o klientów, obniżając marże i łagodząc warunki kredytów. Najlepsze oferty nadal są jednak dostępne głównie dla wybranych. W obliczu presji konkurencji banki luzują politykę wobec gospodarstw domowych. Wynika z badań Narodowego Banku Polskiego w drugim kwartale. W przypadku kredytów hipotecznych chodzi o złagodzenie kryteriów ich udzielania, ale też zmniejszanie marż, co ma trwać już od 7 kwartałów. Sprawdzamy jednak, czy i jak taki deklarowany ukłon banków w stronę klientów przekłada się na ich portfele. To dzisiejsza Rzeczpospolita.
13: Autopromocja.
14: Safe wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
13: Autopromocja.
15: Reklama.
13: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
16: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
21: Kategoria trawienie.
22: Po jednej nutce.
21: Ciężko na żołądku.
22: A teraz?
21: Uczucie pełności.
22: Dobrze. I ostatni.
21: Gazy.
22: Świetnie. A co można na to zaradzić?
21: Najlepiej zastosować Travisto.
23: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
24: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
25: Kamper spakowany? Jedziemy?
26: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
25: Znowu? Przecież już brałeś.
26: Ale działała za słabo i za krótko.
27: Lepiej weź Opokan Max.
0: podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra. A ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
27: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, poinformowała o tym w rozmowie z telewizją Republika. Podkreślił także, że jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego na terenie Stanów Zjednoczonych jest oddziaływanie na amerykańską Polonię. W niedzielę były minister sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ponadto telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji. Polityk PiSu jest wraz z byłym wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości, posłem Marcinem Romanowskim, podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm uczestniczyć będą od dziś w Poznaniu w dwudniowym kongresie Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w naszej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób. Do stolicy Wielkopolski przyjadą m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, czy laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Olga Tokarczuk. W wydarzeniu wezmą udział także polscy politycy z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Radio TOK FM jest także na Impakcie i będziemy Państwa informować o tym, co dzieje się w Poznaniu. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu w Cannes. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. Festiwal potrwa do 23 maja. O Złotą Palmę ubiegają się 22 obrazy, wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego, a także Parallel Tales Ashgara Farhadiego. Producentami nowego dzieła autora Rozstania są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Muzea łączą to hasło towarzyszące tegorocznej 22. edycji Nocy Muzeów. W piątkową noc swoje drzwi otworzy dla zwiedzających ponad 60 instytucji kultury w Krakowie, co przygotowało Muzeum Narodowe, mówi wicedyrektor placówki Tomasz Ostrowski.
3: Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku.
2: Noc Muzeów w Krakowie każdego roku odbywa się z piątku na sobotę, czyli o noc wcześniej niż w innych polskich miastach. Od przyszłego roku Kraków ma dołączyć terminowo do innych miast. Dziś pochmurno z przelotnym deszczem od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Za 17 minut siódma, to jest pierwszy program TOK FM. Beata Tymków, wiceprezeska zarządu Fundacji My Rodzice, jest razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i sprostuję, nie fundacji, tylko stowarzyszenia. My Rodzice, Stowarzyszenie Matek, Ojców i Sojuszników Osób LGBTQIA.
4: Bardzo dziękuję za doprecyzowanie. W przyszłym tygodniu ma być gotowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. I to jest tak, że pewnie mają problem trochę państwo z oceną i odbiorem tego faktu. No bo z jednej strony dobrze, ale żeby to był jakiś powód do satysfakcji dla społeczności LGBT w Polsce, to chyba nie.
5: Pewnie jakaś mała radość jest, bo to jest kolejny krok, który państwo polskie robi w kierunku równouprawnienia, ale to jest tak naprawdę bardzo mały krok. To, że małżeństwa polskich obywateli zawarte za granicą będą uznane w Polsce, to w żaden sposób nie rozwiązuje tego problemu w całości. W ogóle nie mówi nic o dzieciach wychowywanych w rodzinach queerowych. W ogóle nie zajmuje się prawami osób transpłciowych, które będąc w małżeństwie, aby móc dokonać tranzycji, prawnego uzgodnienia płci, muszą się rozwieść. Więc to jest mały krok, dobry krok, ale jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
4: Co w praktyce dla osób, których problem dotyczy, będzie oznaczało to rozporządzenie? Znaczy, słucha nas ktoś, kto czeka na zmiany w Polsce i co mu to da?
5: Jeżeli ta osoba zawarła związek małżeński za granicą, to pewnie będzie czekać na to, jak z tym dokumentem w kieszeni, jak będzie ta osoba mogła realizować swoje życie. To znaczy,
4: czyli dzisiaj ta osoba idzie do urzędu i słyszy, no nie możemy ci wystawić tego dokumentu. A za tydzień czy za dwa, jak już będzie to rozporządzenie podwieszone gdzieś na stronie, to już stworzy się taka możliwość, tak?
5: Tak. I co z tym dokumentem dalej zrobić? Bo no, wiemy, że ZUS, NFZ ma zamiar honorować akt małżeński transkrybowany i będzie traktować osoby będące w takim związku, w takim małżeństwie jak inne małżeństwa osób różnej płci, ale zobaczymy co dalej. Wczoraj pan premier Tusk przepraszał społeczność osób LGBT, ale chwilę później dodał, ale nie adopcje, czyli znowu niby małżeństwa, ale takie niekoniecznie, więc nie wiemy, będziemy się przyglądać, co z tego wyniknie. I chcemy więcej. Chcemy wszystkiego. Znaczy społeczność osób LGBT, ich bliscy, ja reprezentuję środowisko rodziców i sojuszników, my chcemy całego życia dla naszych bliskich.
4: Jak polskie społeczeństwo patrzy dzisiaj na postulaty społeczności LGBT?
5: W ostatnich latach to się bardzo, bardzo zmieniło. Ostatnie badania, które były zrobione dla Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w październiku ubiegłego roku, pokazują, że już ponad połowa Polaków jest za równością małżeńską. Przeszło 60% Polaków jest za uznaniem par osób tej samej płci w ramach związków partnerskich, więc zmiany są w stosunku do poprzednich lat bardzo duże. Znaczy jest jeszcze dużo do zrobienia, ale na pewno to, co mówią politycy, ich opór przeciw zrównaniu praw osób LGBT jest nieadekwatny do tego, co myślą obywatele, co myślą i czują obywatele, czego chcą.
4: Myślę, że mało zrozumiałe jest też spojrzenie na sprawę tej większości rządzącej dzisiaj w Polsce, bo które ugrupowanie tutaj byśmy wzięli pod lupę, które by to nie było, to różnice by jakieś występowały w takim wyborczym planie na określone zmiany. I w samej Koalicji Obywatelskiej myślę, że obywatele, mieszkańcy Warszawy, wyborcy nie wiedzą, co myśleć, gdy słyszą Rafała Trzaskowskiego, że wyrok dotyczy konkretnych par. Teraz jest to rozporządzenie. Rafał Trzaskowski też zmienia zdanie w tej sprawie. Gorącym kartoflem jest ta sprawa. Dlaczego?
5: Ja nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, nie rozumiem. Równość małżeńska nikomu niczego nie odbierze. Po prostu sprawi, że kilka milionów Polek i Polaków, bo jest... Są blisko 4 miliony osób ze społeczności LGBT żyjących w Polsce oraz ich bliscy, czyli rodzice, dzieci, siostry, bracia, przyjaciele. No, robi się nas naprawdę wiele, wiele milionów i po prostu równość małżeńska to jest coś, co sprawi, że w naszym kraju po prostu wszystkim będzie się żyło bezpieczniej, lepiej.
4: Rodzina, wspólne dobro. Co to jest za wydarzenie?
5: To piąty kongres rodziców osób LGBT plus i odbędzie się w przyszłym tygodniu, między 22 a 24 maja w Załęczu Wielkim. To jest już piąty kongres rodziców. Wcześniejsze były w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i w Gdańsku. Ten najbliższy będzie poświęcony przede wszystkim dobrostanowi rodzin, w których wychowują się queerowe dzieci. Będziemy mówić między innymi o tym, jak sobie radzić z mikroagresjami. To jest coś, czego rodzice osób queerowych bardzo często doświadczają, mówiąc na przykład o tym, że ich dziecko spotyka się z osobą tej samej płci. Będziemy mówić też o patriarchacie, który sprawia, że ojcom o wiele trudniej jest akceptować swoje queerowe dziecko. Patriarchat z jednej strony nakazuje ojcu trzymać się z daleka od pieluch i zasmarkanego nosa dziecka, ale z drugiej strony też odbiera mu możliwość bycia przy tym dziecku, poznawania go i pozostaje tak naprawdę zarabianie pieniędzy, bycie głową rodziny i liczenie na to, że dziecko wychowa się na obraz i podobieństwo tego ojca, a tu okazuje się, że dziecko dokonuje coming outu i wszystko jest inaczej. Dla takiego ojca bardzo często to jest koniec świata. Mhm.
4: To jest już piąty kongres.
5: Tak.
4: Czy, jak państwo obserwują, zainteresowanie, liczbę uczestników, tematy, które się pojawiają, można mówić o tym, że w społeczeństwie coraz wyraźniej widać, że społeczność LGBT ma swoje miejsce?
5: Na pewno tak. Ja pamiętam, że gdy zaczynałam swój aktywizm parę lat temu, to badania pokazywały, że tylko 25% matek i 12% ojców akceptuje swoje dziecko queerowe, czyli ze społeczności LGBT+. W ostatnich latach wiadomo już, że przeszło 60% matek i przeszło 50% ojców akceptuje swoje dziecko. I więc
4: w jakim
5: się
4: czasie?
5: W ciągu kilku lat.
4: W ciągu kilku lat. Mhm.
5: Więc to są różnica jest przeogromna.
4: Rewelacyjne wskazanie, prawda? A w jaki sposób się buduje te zmiany? Jakoś w sensie, co o tym zdecydowało? Czy to się dzieje samo?
5: Samo się nie dzieje. Znaczy, na pewno jest to z jednej strony postawa samych osób LGBT, które otwarcie mówią o swojej tożsamości, o swojej orientacji psychoseksualnej i domagają się swoich praw. Ale to też jest aktywizm ich sojuszników, ich rodziców. Kiedyś nie do pomyślenia byłoby, gdybym w pracy mówiła o swoim synowym. Ja teraz mówię o swoim synowym. Często jest zdziwienie, jakaś konsternacja na początku, ale nie jest to temat tabu i ludzie to zaczynają akceptować po prostu, bo widzą, że rodzina mojego syna jest taka jak inne rodziny.
4: Na temat rzeczywistości osób ze społeczności LGBT rozmawialiśmy przed godziną szóstą, bo codziennie podejmujemy jakiś temat z naszymi słuchaczami. To była dyskusja jak zwykle wielowątkowa, barwna, z udziałem słuchaczy z bardzo, bardzo wielu środowisk. No tam nie padło żadne takie stwierdzenie, które byłoby, które miałoby, nie wiem, obrazić jakąś taką osobę. To była dyskusja na temat rzeczywistości takiej prawnej. Jak pani się przysłuchiwała temu, to jakie społeczeństwo pani usłyszała w niej w tej chwili?
5: Społeczeństwo bardzo otwarte, chociaż pojawił się, usłyszałam jeden głos, że tak, ludzie powinni mieć równe prawa, ale, pojawiło się to ale. Nie zgadzam się na takie ale.
4: Jak ktoś ale, miesza do ale, to znaczy, że coś...
5: Że jednak
4: to
5: nie.
4: To przed ale można wykasować.
5: Ale większość wypowiedzi świadczyła o tym, że ludzie, może mając nawet niewielką wiedzę na temat tego, jak to jest być osobą queerową, jak to jest mieć kogoś bliskiego, to jednak są otwarci i oczekują od państwa tego, że będzie nas łączyć, a nie dzielić. Mhm.
4: Tej rozmowy ze słuchaczami mogą państwo posłuchać, jeśli państwo na przykład później wstali z kuszka, korzystając z aplikacji Tok FM, jest tam dostępna. Transkrypcja i rozporządzenie, to na dziś. A co dalej?
5: Idziemy po więcej. Idziemy po więcej. Znaczy, no, te doświadczenia z ostatnich miesięcy pokazuje, że litygacja, czyli takie dochodzenie na drodze sądowej praw jest skuteczniejsze niż oczekiwanie na to, że rządzący po prostu stworzą prawo przyjazne. Znaczy, liczę na to, że się jednak spotkamy na końcu, ale na pewno bez naszego wysiłku, bez naszego zaangażowania, bez wołania chcemy całego życia, to się nie wydarzy.
4: Tutaj możemy mówić o sytuacji, w której w zasadzie determinacja i osobiste doświadczenie pojedynczych osób, które poszły do sądu i które miały tę cierpliwość, wpłynęła, że sytuacja w całym kraju dla tej grupy ludzi się zmienia. Czy to jest przykład, że trzeba mieć determinację?
5: Trzeba mieć determinację, ale to bardzo dużo kosztuje. To znaczy, to nie jest tak, że się w tej drodze spotyka tylko przyjaznych ludzi, nie tylko przyjazne instytucje, ale to jest i gorycz, i rozczarowanie, i odrzucenie, i tłumaczenie od początku, jak to jest. Więc naprawdę wymaga to bardzo, bardzo, bardzo dużej siły. I no, też nie chcemy, żeby... Znaczy, ja dla swoich dzieci chcę, żeby mogły po prostu normalnie żyć. Dlatego jestem aktywistką, bo uważam, że to jest dla mnie zadanie. Robić tak, żeby moje dzieci mogły w tym kraju bezpiecznie, dobrze żyć i cieszyć się z pełni praw, tak jak inni obywatele. Mm-hmm.
4: Mieliśmy też takim głównym tematem ostatnich tygodni, jeśli chodzi o prawa osób LGBT, to była ta transkrypcja. A konkretnie, co teraz... może pojawić się jako nowy postulat, jako kolejny krok.
5: Na pewno będziemy się przyglądać, co ta transkrypcja w praktyce będzie oznaczała. No wciąż czekamy na uregulowanie sytuacji. No, ponad 50 tysięcy dzieci żyjących, wychowujących się w rodzinach jednopłciowych. Znaczy, prawo ich w ogóle nie zauważa w żaden sposób. Znaczy, w sytuacji, kiedy...
4: Jeden nasz słuchacz mówił, mój wnuczek tak, nie istnieje.
5: Tak.
4: Niestety musimy już kończyć, bo tych wątków pewnie byłoby więcej, ale to nie ostatnie spotkanie. Mhm. Na pewno Beata Tymków, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia My Rodzice, była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję.
4: Tomasz Sekielski już w tej chwili przygotowuje się do poranka Radia TOK FM po godzinie 7. Tomku, o czym dzisiaj?
0: Dzisiaj będzie o Zbigniewie Ziobrze, który jest w Stanach Zjednoczonych i nazwał prokuratorów, cytuję, fujarami i uważa, że jest sprytny i najsprytniejszy.
4: A się już raz przejechał na takich określeniach?
0: Raz się już przejechał, zobaczymy, co będzie teraz. Będzie o kryptowalutach, no i będzie polskie po prostu polityczne piekiełko, które wciąż nas wszystkich interesuje i przykuwa naszą uwagę. Wśród gości Adam Gomoła, poseł Polski 2050, Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego, a komentatorzy to dzisiaj dr Anna Materska-Sosnowska oraz Bogusław Chrabota.
4: Tomasz Sekielski już za kilka minut z Państwem, a my dziękujemy za dzisiejszy pierwszy program TOK FM. Róża Rumińska, także drugi wydawca, którym dzisiaj jest Jakub Żebrowski, Wojciech Muza, Liwia Prądzyńska. Dziękujemy Państwu za dzisiaj.
6: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Będzie rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, zapowiada premier i przeprasza osoby LGBT. Donald Trump wyląduje dziś w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 8 lat. Serial Tok FM nieświęty z prestiżową nagrodą Polskiego Radia w kategorii Autorski Podcast Roku. Jest środa, 13 maja, minuta po siódmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. W przyszłym tygodniu ma być gotowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego polskie urzędy powinny uznawać takie związki zawarte w innych państwach. Kwestia ta różniła jednak koalicjantów. Jeszcze niedawno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stał na stanowisku, że wyrok dotyczy konkretnych par, których dotyczą wyroki. Teraz zmienił zdanie. Maciej Kluczka.
8: Bo już w wyrokach była zmianka o tym, że choć wyrok został wydany na podstawie skargi dwóch Polaków w ich konkretnej sytuacji, to powinien być wskazówką dla samorządowców i urzędów stanu cywilnego w całej Polsce.
9: Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. Na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
8: Mówił premier. Transkrypcja dotyczy tylko małżeństw zawartych w innych krajach Unii. W Polsce takiej możliwości nie ma, ale ta decyzja jest ważna i potrzebna, dodaje Katarzyna Kotula z Lewicy.
10: Rząd mówi jednym jasnym głosem, wyroki TSUE, wyroki NSA trzeba realizować i trzeba je respektować. To jest ważne, bo nie ma lepszych i gorszych wyroków.
8: A Sejm pracuje też nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory dwie rządowe ustawy w tej kwestii zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydenckie i projekty poselskie. Ten przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość zaskoczył nawet polityków tego ugrupowania, bo partia najpierw krytykowała próbę uregulowania rynku, a teraz chce ich zakazania.
11: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
12: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej. Od bandy do bandy.
7: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Ziobro, poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, został komentatorem telewizji Republika. Polskie władze domagają się wyjaśnień w jego sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której pytał podstawy prawne i faktyczne wyjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, mówi wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
13: Złożyliśmy oficjalne zapytanie do dyplomacji amerykańskiej, do rządu amerykańskiego z wyjaśnieniami w sprawie tego, dlaczego, na jakich zasadach, kiedy Zbigniew Ziobro pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Oczekujemy oficjalnego w imieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości wyjaśnienia ze strony władz amerykańskich, jak to się stało.
7: Polska prokuratura stara się o uzyskanie zgody sądu na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry i nie wyklucza wniosku o ekstradycję na podstawie umowy Polski i Stanów Zjednoczonych. Zatrzymanie irańskiego programu jądrowego to jest ważniejsze niż ekonomiczne straty Amerykanów, stwierdził prezydent Donald Trump. Światowe media

0: skomplikowany. Mniej optymistyczny co do wizji prezydenta, jak donosi stacja CNN, jest jego najbliższy sojusznik. Władze Izraela mają obawiać się, że Trump, postawiony pod ścianą przez pogarszającą się sytuację ekonomiczną Amerykanów, zdecyduje się na ustępstwa wobec Teheranu i zgodzi na porozumienie, które nie zrealizuje podstawowych celów wojny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Serial TOK FM Nieświęty z prestiżową nagrodą Polskiego Radia Melchiory w kategorii Autorski Podcast Roku. Historia, która znalazła uznanie jurorów, zaczyna się od dziennikarskiego śledztwa wokół największej od 30 lat sprawy prania brudnych pieniędzy w Polsce. Dziennikarka Anna Sobolewska trafia na trop mężczyzny, który sprowadził jej śledztwo na zupełnie nowe tory. Nagle z polskiego Chinatown, jak często nazywana jest Wólka Kosowska, przenosi się do równie hermetycznego i barwnego świata niszowych kościołów.
2: Co robił Polak w niedostępnym świecie azjatyckiej mafii? I jak udało mu się wspiąć na sam szczyt tego świata? Gdy dowiedziałam się, że według prokuratury Piotr N. kierował jedną z najważniejszych grup przestępczych w Wólce Kosowskiej, wiedziałam, że muszę spróbować go znaleźć i odpowiedzieć na to pytanie. Ale Piotr N. wciąż mi się wymykał. Piotr N., Piotr S., Piotr K. Która tożsamość jest tą prawdziwą? Czy uda mi się do niego dotrzeć?
1: Przy serialu pracowali także Barbara Sowa, Daria Kędziora i Bartosz Dąbrowski. Cały serial do odsłuchania na stronie tok.fm.pl. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Widzowie zapamiętają ją m.in. z ról w filmach Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie czy Pieniądze to nie wszystko, a także w serialach Alternatywy 4 i Zmiennicy. Występowała także w teatrach warszawskich, Współczesnym, Nowym, Dramatycznym, Studio i Kwadrat. Oprócz aktorstwa spełniała się również jako wokalistka. Jej wydana w 2016 roku płyta Atramentowa była nominowana do Fryderyków. O tym, jak pomimo dużej popularności nie zatracić siebie i zachować pokorę, Stanisława Celińska opowiadała w 2024 roku w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem w TOK FM.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Wiem, że ludzie też mnie za to lubią, że jestem po prostu taka zwykła Stasia, którą można spotkać, taka sąsiadka właściwie, gdzieś tam z bloku drugiego. Mi się wydaje, że ta pokora jest potrzebna. I obserwując i naśladując czasami nawet, ci wszyscy wielcy byli bardzo skromni.
3: No!

0: Stanisława Celińska miała 79 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz jeszcze pogoda.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Dziś przewaga chmur i przelotny deszcz z rozpogodzeniami głównie na wschodzie. Na zachodzie może zagrzmieć, na termometrach od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej, w okolicach 9.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, dzień dobry. Witam bardzo gorąco. Za oknem pochmurnie, godzina 7.09, ale ze mną i z TOK FM najbliższe dwie godziny zapowiadają się o wiele bardziej atrakcyjnie niż pogoda za oknem. Chociaż się przejaśnia, tak patrzę. Może wyjdzie słońce? U nas na pewno ciekawe rozmowy, ciekawe dyskusje, analizy i komentarze. Po 7.20 Adam Gomoła, poseł Polski 2050. 7.40 Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony. Po godzinie 8.00 Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka tejże partii. A po godzinie 8.20 komentatorzy dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego oraz Bogusław Chrabota, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Tak przedstawia się rozkład jazdy na najbliższe dwie godziny. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. A już teraz przegląd prasy. Przegląd prasy, który rozpoczynam od sprawy takiego dzielnego ministra. Taki dzielny był. Z pistolecikiem, zapaskiem chodził. A uciekł do Stanów Zjednoczonych, bo jednak boi się

0: odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i przed polskimi organami ścigania, które sam współtworzył, jakby nie było. Ucieczka Zbigniewa Ziobry. Strona pierwsza Gazety Wyborczej. Polskie MSZ ostrzegało Stany Zjednoczone. Przed ucieczką Zbigniewa Ziobry polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało stronie amerykańskiej specjalną notę. Ostrzegano w niej rząd USA przed ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości i utrudnianiem postępowania. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do władz amerykańskich kolejne pismo, tym razem już w formie noty dyplomatycznej. Jak mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór, strona polska pyta w niej, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do USA. Nieoficjalnie w MSZ sprawa jest komentowana bardzo ostro. Oczywiście, że będą z tego konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich. Amerykanom zależy na wielu rzeczach w Polsce. Czy chcą je poświęcić dla ratowania politycznych kumpli? Mówi Wyborczej wysoki rangą urzędnik tego resortu. Zarówno w MSZ, jak i w prokuraturze krajowej rozmówcy mają krytyczne uwagi wobec agencji wywiadu. Miała ona pilnować na Węgrzech Ziobry i Romanowskiego, a oficer łącznikowy zapewniał, że zaraz po przejęciu władzy przez Madziara uciekinierom zostanie cofnięty azyl, co unieważni ich paszporty genewskie, czyli dokumenty pozwalające podróżować po całym świecie. Nic takiego nie nastąpiło, a strona polska o ucieczce dowiedziała się z mediów. Tutaj tak na marginesie mała uwaga. Nie wydaje mi się, żeby agencja wywiadu była od tego, aby pilnować pospolitych przestępców, znaczy przestępców według prokuratury, którzy uciekli za granicę. Agencja wywiadu jednak jest od spraw, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. A nawet jeśli uznamy, że były minister sprawiedliwości popełnił przestępstwo, to jednak trudno mówić o tym, o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. I tak mi się trochę wydaje, że agencja wywiadu powinna być od innych rzeczy. Ale może mi się tylko wydaje. Tak czy inaczej agencja wywiadu najwyraźniej nie spełniła tego, do czego ją ktoś zobowiązywał. Zbigniew Ziobro, co cytuje Onet z kolei, ostro o prokuraturach, mamy fujarę tu i tam. To pokazało, że w prokuraturze mamy fujarę tu i tam, począwszy od szefa Korneluka, ale i poniżej, ocenił Zbigniew Ziobro. Jak donosi Onet, Zbigniew Ziobro w rozmowie z telewizją Republika powiedział, nie wiedzieli nawet, że istnieje coś takiego jak paszport wydawany według konwencji genewskiej. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny stwierdził, że ruchy śledczych w jego sprawie to blamaż, kompromitacja i brak wiedzy oraz brak umiejętności. To także niewywiązywanie się z podstawowych obietnic, zwłaszcza wobec tak zwanych silnych razem twardego elektoratu, że Zbigniew Ziobro będzie dowieziony jako szef najgroźniejszej grupy przestępczej. Taki odważny jest na odległość Zbigniew Ziobro. Ta napompowana historia, mówił jeszcze we wtorek Zbigniew Ziobro, która miała być wielkim sukcesem Donalda Tuska i koalicji, przywiezienie mnie w kajdankach i czerwonym garniturze, okazała się wielką lipą. Ja bym jeszcze poczekał z tym świętowaniem sukcesu przez Zbigniewa Ziobry, bo jednak rzeczywiście Stany Zjednoczone mają dużo interesów i grube miliardy dolarów do zarobienia w Polsce i może się okazać, że jednak Zbigniew Ziobro nie jest wart tego, co mogą stracić ewentualnie amerykańskie firmy, ale też to jest oczywiście pytanie do rządu, na ile ostro chce grać i na ile łączyć sprawy biznesowe, budowę elektrowni atomowej, tudzież kupno amerykańskiego uzbrojenia ze sprawą byłego ministra sprawiedliwości. My tutaj o Zbigniewie Ziobrze dużo mówimy. Pochylamy się nad losem tego człowieka, a ja się pytam, co z Marcinem Romanowskim? Zapomnieliśmy już o człowieku? O byłym wiceministrze sprawiedliwości, który osobiście tam odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości? No ja się pytam, co z Marcinem Romanowskim? I fakt odpowiada. Nikt nie wie, gdzie jest, ale robotę już dostał. Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa Marcin Romanowski. Były współpracownik Zbigniewa Ziobry, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zniknął z mieszkania w Budapeszcie. Czy wyjechał do USA? Tam czeka na niego praca w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Na internetowej stronie Instytutu pojawił się profil Romanowskiego, przedstawionego jako wykładowca Centrum Studiów Międzymorza. To komórka Instytutu Polityki Światowej, Kieruje nią profesor Marek Chodakiewicz, autorytet negujący odpowiedzialność obywateli polskich za zbrodnie w Jedwabnem. IWP nie jest zwykłą szkołą wyższą. To konserwatywne, silnie zideologizowane środowisko, przepraszam, coś dzisiaj język niezbyt giętki. Środowisko blisko związane ze służbami specjalnymi USA. I to ze służbami, które są obecnie kierowane przez osoby o kontrowersyjnych, jeśli nie prorosyjskich poglądach, mówi Faktowi Wojciech Mościbrocki, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Civitas i WSB Merito. Ekspert wskazuje, że Instytut ma bardzo silne powiązania z byłymi oficerami CIA, wywiadem oraz Departamentem Obrony, obecnie Departamentem Wojny. Być może tam właśnie w tym instytucie, znaczy najwyraźniej pracę już dostał, tylko czy się pojawił w Stanach. Gdzie jest Marcin Romanowski? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, prosimy o informacje do TOK FM. Gazeta Wyborcza donosi też o, znaczy duży materiał podsumowujący w oparciu o materiały z aktu oskarżenia dotyczące sprawy Collegium Humanum, fabryka lewych dyplomów, komputerowy system sprawdzania egzaminów kończących studia MBA na Collegium Humanum każdemu wystawiał piątkę, niezależnie od tego, jak wypełniony został test. Według prokuratury najważniejsi studenci nawet takiego egzaminu nie musieli zdawać. To jest dopiero studiowanie. Więcej w Gazecie Wyborczej. Tygodnik Polityka, dziś na okładce Karol Nawrocki. Ja opiszę tę okładkę. To jest klepsydra. W środku tej klepsydry siedzi Karol Nawrocki, a na głowę sypieją mu się ziarenka piasku. Nawrocki utknął. Niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu. To jest okładka tygodnika Polityka, ale ja nie o tym artykule. Chciałem zacytować tylko fragment artykułu Michała Danielewskiego, kto po Kaczyńskim i Tusku. Wpis Delfin Delfinowi Wilkiem, w Koalicji Obywatelskiej szara magma. Siwiejący partyjni liderzy powoli dobiegają do politycznej mety, a kolejne pokolenie w drugim szeregu czeka na swój czas. Nowe rodzi się wśród krwawej dintojry, szarej apatii i marzeń o Skandynawii. Gdyby w Sejmie powołać koalicję ugrupowań, na których czele stoją liderzy działający jeszcze przed 89 rokiem, liczyłaby ona 363 polityków i polityczek z PiS, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wśród nich znajdziemy ponad 100 osób poniżej 50 roku życia. To teoretycznie ogromny rezerwuar energii, ambicji oraz kompetencji życiowych i zawodowych zdobywanych już wyłącznie w III Rzeczpospolitej. Elita młodszych partyjnych kadr. Zbiór postaci, w których naturalnie powinniśmy szukać następców władających polską polityków, patriarchów. Prawie 77-letniego Jarosława Kaczyńskiego, 69-letniego Donalda Tuska i 66-letniego Włodzimierza Czarzastego. O tym, czy są następcy i czego są warci, dziś w tygodniku Polityka. Kończymy przegląd prasy. Już za chwilę moim gościem po informacjach TOK FM będzie Adam Gomoła, poseł Polski 2050. Porozmawiamy o ustawie na temat kryptowalut. A już teraz zapraszam. Informacje TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Transportem publicznym, samochodem, na rowerze, a może pieszo? Jak przemieszczają się warszawiacy? O wynikach najnowszego warszawskiego badania ruchu porozmawiam w najbliższych Skołowanych już dziś o 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w Waszyngtonie. Dodał, że jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w której pyta o podstawy prawne i faktyczne wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Liderzy 9 państw wschodniej flanki NATO spotkają się, by omówić wspólne stanowisko na lipcowy szczyt Sojuszu w Ankarze. Szczyt bukareszteńskiej dziewiątki poprowadzą prezydenci Polski i Rumunii Karol Nawrocki i Nikusz Ordan. W planach jest udział w szczycie także m.in. sekretarza generalnego Marka Rutte oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego. Sąd apelacyjny w Waszyngtonie tymczasowo wstrzymał wyrok sądu niższej instancji, który uznał 10% cła globalne wprowadzone przez Donalda Trumpa w lutym za nielegalne. Sąd nie podał uzasadnienia swojej decyzji, lecz w jej wyniku cło na towary z większości państw świata pozostaje w mocy do czasu dalszych rozstrzygnięć. W TOK FM czas na sport.
8: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Mateusz Stanicki, zapraszam. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości wieczorem. Dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
10: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
9: Mecz w Gdyni o 18, a w Częstochowie o 20.30. Zostając przy piłce do Dick, adwokat ponownie został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Curaçao, która w czerwcu zadebiutuje w Mistrzostwach Świata. Zastąpił Freda Rutena, który w poniedziałek podał się do dymisji. 78-letni Holender zostanie najstarszym trenerem w historii mundialu. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale tenisowego turnieju Ranki 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Svitoliny. Wcześniej do półfinału awansowały Sorana Kirsta i Coco Gauff. Dziś w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o 18 w Gracu, rewanż 4 dni później w Olsztynie. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek według miejscowej policji cytowanej przez stację ABC News. Przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa. W sporcie to tyle. Za moment w TOK FM prognoza pogody.
8: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Pochmurno dzisiaj, znowu może przelotnie popadać, po południu na zachodzie zagrzmi. Nie za ciepło, będzie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 7.24, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, kłaniam się nisko, zapomniałem tylko wspomnieć, że dzisiaj wydawcą poranka jest Jakub Żebrowski, a realizuje Liwia Prądzyńska, a w studio już ze mną Adam Gomoła, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry państwu.
0: Zbigniew Ziobro mówi o prokuratorach fujary. Jak rozumiem, cieszy się ze swojej udanej ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Co pan na to?
11: To znaczy, pan Ziobro, jaki ma swój status moralny, to wszyscy wiemy. I tutaj już nie chcę się jakoś pastwić nad tym, jak wygląda jego bycie mężem stanu, kiedy ucieka po kolejnych miejscach na świecie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Natomiast no, tu muszę przyznać delikatnie rację, że faktycznie mam poczucie, że prokuratura za naszych rządów mogła zrobić trochę więcej.
0: Ale co mogła zrobić prokuratura?
11: No na przykład dobrze przygotować dokumentację, kiedy starała się o ten nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Myślę, że też te procedury mogły po prostu po ich stronie trwać trochę krócej. A tak, no jest Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście robi absolutnie wszystko, żeby ośmieszyć państwo prawa w Polsce. Być może mogliśmy zrobić trochę więcej, żeby temu przeciwdziałać. Niemniej to też ciężko oczekiwać od państwa, żeby się przygotować na tego typu wykorzystanie machinacji praworządnościowych do uciekania przed sprawiedliwością, tego poplątania własnych interesów z interesami władzy. To wszystko pan Ziobro sobą reprezentuje i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji jednak doczekamy tego momentu, że przyjdzie i odpowie na pytania, na te 26 pytań do tych 26 zarzutów, które będzie miał postawione. No i wreszcie będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość w kraju.
0: Czy polski rząd powinien teraz dać do zrozumienia Amerykanom, że macie budować u nas elektrownie atomowe, ale jeśli nie wydacie Ziobry, to nie będziecie budować. Chcemy od was kupić dużo sprzętu wojskowego, ale jeśli nie wydacie Ziobry, to my tego sprzętu jednak nie kupimy. Czy należy postawić tak twardo tę sprawę?
11: Na pewno nie chciałbym, żebyśmy narażali nasz interes bezpieczeństwa i tak twardo to stawiali. Niemniej ja mam pełne zaufanie do wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Wiem, że to, co nas różni od chociażby właśnie PiS-u, to to, że oczywiście jesteśmy głęboko po stronie sojuszu transatlantyckiego, natomiast nie jesteśmy petentem Stanów Zjednoczonych, nie jesteśmy jakąś ich prowincją i nie będziemy się godzić na wszystko, co dyktuje nam Waszyngton czy administracja Trumpa. Mamy swoje twarde interesy i będziemy żądać respektowania naszego wymiaru sprawiedliwości. Wierzę tutaj właśnie w naszą dyplomację, że ma takie narzędzia, żeby ten skuteczny nacisk wywrzeć, bo faktycznie Amerykanie to nie jest tylko tak, że my oczekujemy od nich ich działań, ich protekcji militarnej. Mamy też wiele do zaoferowania i biznesowo, ale także wojskowo coraz więcej. Myślę, że dzięki programowi SAFE. Mamy swoje argumenty, powinniśmy je w tej dyskusji w sprawie sprowadzenia Ziobry do kraju wykorzystać.
0: Panie pośle, w Sejmie Sejm pracuje nad 4 projektami dotyczącymi kryptowalut. Jeden jest prezydencki, jeden rządowy, jeden Polski 2050 i projekt posłów Konfederacji. Który jest z nich najlepszy?
11: No, takie proste pytania pan zadaje na start. Oczywiście my proponujemy nasz projekt jako ten projekt, który mam w poczuciu jest dzisiaj jedynym takim punktem, w którym możemy się spotkać ze stroną prezydencką i wreszcie wypracować jakiś kompromis, bo to, że dzisiaj winnym wybuchu tej wojny domowej o kryptowaluty, która już trawi nasz kraj przez ponad pół roku, jest Karol Nawrocki i to on dzisiaj odpowiada także za aferę Zonda Krypto. Ale mam poczucie, że dwie strony już tak się zapędziły w tym nawalaniu pałką i obwinianiu za wszystko dookoła, że straciliśmy z horyzontu to, co dzisiaj jest najważniejsze. Czyli to, żeby otoczyć 3 miliony polskich inwestorów wreszcie skuteczną ochroną oraz żeby zezwolić biznesowi na legalne zakładanie działalności w Polsce, bo to są podatki, ale to jest też właśnie lepsza ochrona tego rynku bezpośrednio przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. To wszystko jest dzisiaj na stole. Nasze przepisy, nad którymi pracowaliśmy, ja pracowałem bezpośrednio w ustawie rządowej, zawarliśmy w ustawie Polski 2050.
0: No ale okej, wiadomo, że ustawa Polski 2050 nie przejdzie, skoro jest rządowy projekt, prawda?
11: Nie byłbym tego taki pewien. Mam wrażenie, że coraz większa...
0: Dlaczego rządowy jest gorszy?
11: Jest dobry, nasz jest jeszcze lepszy. Tak jak mówię, to...
0: No ale wasz się różni, znaczy tak z takiej analizy, której tutaj dokonaliśmy, redakcyjnej, to wasz projekt, jeśli chodzi o ten rząd i w porównaniu z rządowym, to właściwie różni się tym, że banki mogłyby świadczyć usługi w zakresie kryptoaktywów w ramach wydzielonej jednostki organizacyjnej. Tamte projekty tego nie przewidują. Czy coś jeszcze, jakaś istotna różnica?
11: Najważniejsza różnica to jest ta, która mówi o obniżeniu pięciokrotnym maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. To jest taka poprawka, która ma zachęcić branżę do inwestowania w Polsce, do licencjonowania się tutaj, tak żeby ten polski regulator był dla nich bardziej konkurencyjny. Mamy też zapisy usuwające te zapisy o kantorach internetowych, które nie powinny się znaleźć w tej ustawie, jakkolwiek potrzebne, powinniśmy je puścić osobnym projektem ustawy. To są oczywiście ważne poprawki, niemniej one nie zmieniają tego, że tak jak pan redaktor sugeruje, 99% tych przepisów, które są w naszej ustawie, są w ustawie rządowej, bo to jest dobra ustawa. Ja do tej ustawy rządowej przecież składałem także na tym jeszcze pierwszym obiegu, kiedy tej awantury nie było. Nie było też posłów PiSu i Konfederacji, którzy dzisiaj bardzo wiele mają do powiedzenia w tym temacie, a wtedy jakoś nie pracowali nad tą ustawą. Tam do tego doszło ponad 100 poprawek różnych jeszcze wtedy, wspólnie składanych z branżą. Dobrych poprawek. Ta ustawa jest w bardzo dobrym kształcie i też przede wszystkim ona jest strasznie nudna i jest techniczna. I nie mam bladego pojęcia, dlaczego, przynajmniej nie miałem do czasu wybuchu afery Zonda Krypto, nie miałem pojęcia, dlaczego prawicy tak bardzo przeszkadza fakt, że będziemy po prostu wskazywali palcem organ nadzoru w Polsce nad tym rynkiem i implementowali coś, dlaczego? Co już nam Unia Europejska narzuciła w postaci rozporządzenia MiCA.
0: To dlaczego przeszkadza polskiej prawicy według pana?
11: Myślę, że na wiele z tych pytań poznaliśmy odpowiedzi, kiedy dowiedzieliśmy się o tych wszystkich transakcjach biznesowo-politycznych, które zawierał pan Kral, czy to z Telewizją Republika, czy z panem Wiplerem, czy z panem Ziobro, czy finansując różnego rodzaju wydarzenia polityczne prawicy. To jest takie zblatowanie biznesu i takiego szemranego biznesu spod najciemniejszej gwiazdy z polityką, z władzą, że to po prostu jest obrzydliwe dla kogoś, kto się tym rynkiem zajmuje i nie wiem, jak długo tak mogło to wyglądać i dlaczego dzisiaj te środowiska, mówię o PiS-ie i Konfederacji, nie chcą się z tego tematu oczyścić. Bo oczywiście właśnie są narracje typu kryptoafera, kryptotuska i tego typu bzdury suflowane nam przez opozycję, ale to nie oddaje istoty sprawy, że przez 7 czy 8 lat de facto Zonda pod płaszczem politycznym prokuratury Ziobry de facto doprowadziła do największego oszustwa na rynku finansowym od dekad w Polsce, w którym poszkodowanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób, a straty liczone są w setkach milionów złotych.
0: Jeszcze wrócę do tych projektów, które mają uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Jeśli chodzi o prezydencki i rządowy, to główna różnica dotyczy blokady. Znaczy, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywa albo wstrzymać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekraczać 6 miesięcy, ale bez zgody sądu. Sam KNF podejmuje taką decyzję, natomiast prezydent do 3 miesięcy i wymagana zgoda sądu. Jest też różnica w wysokości kar. Dla przykładu, utrudnienie lub uniemożliwienie kontroli w projekcie prezydenckim 20 milionów złotych kary może być nałożonych, w projekcie rządowym 25 milionów. Niewykonanie nakazów, zakazów KNF, prezydent uważa, że 5 milionów, projekt rządowy 7 milionów. Naruszenie obowiązków informacyjnych. Prezydent, a dlaczego takie ten 22 miliony 300 tysięcy, a projekt rządowy 30 milionów.
11: Ale zatrzymajmy się przy tym pierwszym, przy tej pierwszej zmianie.
0: O które chodzi?
11: Mówię o tym blokadzie rachunków pieniężnych. Ja pamiętam na etapie prac nad tą ustawą, jak Zonda Krypto bardzo się cieszyła z tego typu propozycji. Dlaczego?
0: Znaczy z tej blokady?
11: Z tego, że po 96 godzinach będzie potrzebna zgoda sądowa. Jak działają w Polsce sądy i w jakim tempie, to wszyscy wiemy. Możemy oczywiście dyskutować o tym, jak to zreformować, bo to jest potrzebne. Natomiast stan na dzisiaj jest taki, że że to trwa miesiące, wiele miesięcy, żeby taką zgodę, czy w ogóle wyrok jakąś stronę uzyskać. Myślę, że Zonda Krypto i wiele osób, które nieuczciwie działało na rynku, kalkulowały w ten sposób, że jeżeli sprawa trafi do sądu, blokada zostanie zwolniona, to w czasie tych wielu, wielu miesięcy, które będą czekały do rozstrzygnięcia tej sprawy, te wszystkie środki, o których mówimy, które mogłyby być zablokowane w tym czasie, do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy, one by się rozpłynęły. Tak jak miało to właśnie do czynienia z firmą pana Krala. Więc ja bardzo długo, też rozmawiając z przedstawicielami Konfederacji, z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego, edukowałem wręcz, pokazując na przykładzie, niestety na szkodzie, jak to Polacy zazwyczaj są mądrzy właśnie po tej szkodzie, że tego typu poprawki są po prostu złe. I widziałem, że akurat w kwestii tych poprawek, które dzisiaj kieruje pan prezydent do projektu rządowego dzisiaj na komisji, już jest refleksja i ta kontrola sądowa jest następcza, czyli ona jest dopiero po dokonaniu tej blokady i do czasu, kiedy sąd nie zweryfikuje jej, ta blokada pozostaje w tych sytuacjach ekstremalnych, takich jak Zonda Krypto, bo oczywiście chcemy, żeby te podmioty, które działają
0: czy
11: legalnie...
0: Czy nastąpiła refleksja w Pałacu Prezydenckim?
11: Myślę, że tak, pod wieloma względami. Dzisiaj Pałac Prezydencki jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o sprawę kryptowalut. Widać, że szukają jakiejś ścieżki do wyjścia z chociaż częścią twarzy z tej sytuacji. I oczywiście powinniśmy tych winnych rozliczyć. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że ci, którzy bezpośrednio korzystali z tego, że Zonda Krypto lobbowała, przelewając im różnego rodzaju pieniądze, powinni być rozliczeni. Tak uważam, że powinniśmy to zachować na poziomie prokuratury i organów ścigania. Natomiast nie stawiać tej ustawy w roli zakładnika politycznego tego sporu i wreszcie coś zrobić. Pan mówi, że ustawa Polski 2050 nie przejdzie przez Sejm. No właśnie to jest ten problem, bo gdyby przeszła przez Sejm, to zgaduję, że mogłaby uzyskać już akceptację prezydenta. A tak ustawa rządowa, trzecia wersja, przypominam, przejdzie przez Sejm, trafi na biurko prezydenta i co?
0: No i zobaczymy.
11: I będzie to tylko twórczość legislacyjna Sejmu i będziemy mieć którą jeszcze ustawę rządową? Czwartą, piątą, szóstą? Możemy to grać w nieskończoność, tylko cierpią na tym ludzie, cierpi na tym rynek.
0: Adam Gomoła, poseł Polski 2050, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie pośle, dobrego dnia.
11: Dziękuję bardzo.
0: A już teraz informacje TOK FM, zaraz po nich Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
12: Reklama.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: To co, Marian? Rowery?
17: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
16: A raty jakie mają?
17: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
17: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skiteam.pl.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
27: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Mam poczucie, że prokuratura za naszych rządów mogła zrobić więcej w sprawie Zbigniewa Ziobry, mówił w poranku TOK FM poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
11: Na przykład dobrze przygotować dokumentację, kiedy starała się o ten nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Myślę, że też te procedury mogły po prostu po ich stronie trwać trochę krócej. A tak, no jest Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście robi absolutnie wszystko, żeby ośmieszyć państwo prawa w Polsce. Być może mogliśmy zrobić trochę więcej, żeby temu przeciwdziałać.
3: Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie. Ziobro opuścił Węgry po przegranej Viktora Orbana. Prokuratura Krajowa już od dłuższego czasu zabiegała o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry, ale wniosek do tej pory nie został rozpatrzony. Śledczy chcą teraz ustalić, w jaki sposób Ziobro dotarł do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki jest za regulacją rynku kryptowalut, ale na mocy swojego projektu ustawy. Prezydent ani nie chce nadmiernych obostrzeń dotyczących kryptowalut, ani też przepisów, które już dwa razy lądowały na jego biurku.
30: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
3: Rząd jednak chce pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiSu przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Boliwii, które nie są konieczne. Odradza też podróże w celach turystycznych. W Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą, więc przemieszczanie się po kraju i jego opuszczenie może być utrudnione. Boliwijczycy protestują przeciwko cięciom budżetowym wprowadzanym przez rząd nowego prezydenta Rodrigo Paza. Koszyk produktów codziennego użytku zdrożał w kwietniu o 3,7% rok do roku, a ceny samej żywności poszły w górę o 3,3%. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetów WSB Merito. W ocenie ekspertów ceny pozostają stabilne mimo trwającego konfliktu w Zatoce Perskiej. W ujęciu miesięcznym wzrost cen nieco przyhamował. Polska wciąż w grze na Eurowizji. Reprezentująca nasz kraj Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału konkursu. Znalazła się w najlepszej dziesiątce pierwszego półfinału. Piosenkę Pray zaśpiewa ponownie w Wiedniu w sobotę. W decydującym koncercie wystąpią przedstawiciele 25 krajów. Kilka państw nie wysłało na Eurowizję swoich uczestników. Bojkot to reakcja na dopuszczenie do konkursu Izraela. Sporo chmur i przelotny opad deszczu, po południu na zachodzie burze. Na termometrach od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich będzie około 9.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, 7.44, a teraz łączymy się z Joanną Kluzik-Rostkowską, posłanką Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, pani poseł.
31: Dzień dobry, witam.
0: Co dobrego słychać u pani?
1: No, ja jestem w Rzymie. Byliśmy wczoraj, jesteśmy tu we trójkę jako przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, bo jestem szefową polskiej delegacji. Jesteśmy na konferencji. Wczoraj wieczorem mieliśmy okazję być na wielkim bankiecie w polskiej ambasadzie z okazji Konstytucji 3 maja. Był ambasador Stanów Zjednoczonych i wielu innych znamienitych gości.
0: Ale wczoraj był który?
1: No wczoraj już był 12, natomiast... No
0: ile jest świętowanie tego 3 maja?
1: O, no jak widać, można... Nie, no naprawdę bardzo było godnie, zacnie, bardzo dużo ludzi z całego świata. No a my tutaj na konferencji, ale dzisiaj już wracamy do Polski.
0: Zbigniew Ziobro nazywa prokuratorów fujarami, wyśmiewa polski wymiar sprawiedliwości i cieszy się wolnością w Stanach Zjednoczonych. Co teraz?
1: Wie pan co, redaktorze, nie wiem, czy to, co ma w tej chwili w sobie Zbigniew Ziobro, to jest cieszenie się wolnością. Znaczy, ja mam poczucie, że on jest wieczny, że to jest taka wieczna ucieczka Zbigniewa Ziobry. I ja powiem tak, to jest taki moment, w którym Zbigniewem Ziobro powinna się zająć i zajmuje się polska dyplomacja, polski wymiar sprawiedliwości. Ja natomiast osobiście już mam dosyć tego, że wszyscy jesteśmy zaangażowani tym, gdzie jest Zbigniew Ziobro, co aktualnie myśli, co aktualnie czuje i gdzie będzie uciekał dalej. Mam takie przeświadczenie, że wcześniej czy później przed polskim wymiarem sprawiedliwości stanie. Powinien stanąć, przypominam, jest byłym ministrem sprawiedliwości, byłem prokuratorem generalnym, więc nie mam żadnych wątpliwości, że to, co w tej chwili czuje Zbigniew Ziobro, to nie jest wolność, ale mam też takie przeświadczenie, że to jest bardzo duże obciążenie dla PiSu, głównie dla tej frakcji Przemysława Czarnka, bo na niego postawił Jarosław Kaczyński, który jest współodpowiedzialny za to, że...
0: A nie jest to obciążenie też dla rządu, dla koalicji, która zapowiadała szybkie, skuteczne rozliczenia, a Zbigniew Ziobro z was śmieje.
1: Panie redaktorze, ale to znaczy naprawdę ja mam jakby się przejmować z czego się śmieje Zbigniew Ziobro. No, pozwólmy tym instytucjom, które są do tego uprawnione działać. Natomiast ja jestem tutaj dlatego, że mamy konferencję, kolejną konferencję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Za chwilę mamy szczyt NATO w Turcji. Naprawdę jesteśmy w sytuacji bardzo niewygodnej. Sporego, realnego zagrożenia i naprawdę ja zajmuję się bezpieczeństwem Polski, a ostatnią rzeczą, o której myślę, to z jakim samopoczuciem budzi się Zbigniew Ziobro. Czy jest oczekiwanie szybkich rozliczeń?
0: Ja wiem, pani poseł, ja rozumiem, że są sprawy ważniejsze, bezpieczeństwo państwa, ale jednak, jeśli chodzi o takie poczucie obywateli, że prawo jest równe dla wszystkich, wobec wszystkich, że nie ma równych i równiejszych, że politycy, bez względu na to, z jakiej są opcji, będą rozliczani i będą ponosić konsekwencje, także karne, jeśli tego będzie wymagało prawo. To wszystko Zbigniew Ziobro ośmiesza, podważa wiarygodność państwa prawa.
1: Panie redaktorze, Zbigniew Ziobro ma zdjęty immunitet. Przegłosowaliśmy zdejmowanie tego immunitetu z 26 powodów. Czeka na niego cała lista spraw, na które on będzie musiał odpowiedzieć. I to, że on dzisiaj ucieka, a my się zastanawiamy, gdzie on jest, w jakim dniu, jakiego miesiąca, to jest efekt tego, że polski wymiar sprawiedliwości zajmuje się Zbigniewem Ziobro, a nie, że to się nie zajmuje, żeby była jasność. Ja absolutnie rozumiem emocje szybkiego działania. I rozumiem, szanuję, też chciałabym, żeby pewne rzeczy się wydarzały szybciej. Jest jak jest, natomiast jakby trudno trudno mi się zgodzić z tym, że priorytetem jest samopoczucie Ziobry, które mam takie przeświadczenie, jednak jest sfałszowane, bo gdyby pan musiał uciekać, musiał, no, żeby była jasność, on nic nie musiał, on po prostu mógł się stawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, skoro, jak rozumiem, nie jest miękiszonem, no chociaż, no nie wiem, i po prostu stanąć wobec tych 26 zarzutów, które są postawione, żeby była jasność. Już są osoby inne oskarżone, które działały w ramach tego samego obszaru, czyli Funduszu Sprawiedliwości. To nie jest tak, że jest tylko jeden Zbigniew Ziobro, tak? Jest ileś osób, którym już zarzuty postawiono, już dużą pracę wykonano.
0: Czy, no chciałabym, czy w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi Zbigniewa Ziobry, bo takowe będą prowadzone, co, o czym donosi Gazeta Wyborcza, że MSZ śle noty do Departamentu Stanu Amerykańskiego z prośbą o wyjaśnienia. Jak rozumiem, będzie prowadzona jakaś dyskusja między Polską a Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie. Czy powinniśmy sięgać po argument biznesowy? Oddajcie nam Ziobrę, w uproszczeniu mówię, oddajcie nam Ziobrę, bo inaczej nie zrobicie biznesu na elektrowniach atomowych w Polsce i nie sprzedacie swojego sprzętu wojskowego.
1: No ale znaczy, oczywiście MSZ jest od tego, żeby prowadzić w tej sprawie dialog. Natomiast no Ziobro za elektrownię atomową naprawdę... Znaczy, bo to jest znowu jakby z tej samej bajki. No, zróbmy wszystko, żeby Ziobro musiał ponieść odpowiedzialność za to, co robił, ale nie stawiajmy na szali ani stosunków polsko-amerykańskich w kontekście bezpieczeństwa, ani nie sądzę biznesowych. Pewne tutaj czy proporcje zachowajmy. Znaczy ja na przykład jestem święcie przekonana, że nie powinniśmy, bo gdzieś to w przestrzeni publicznej się pojawiło, grać polskim sojuszem, polskim bezpieczeństwem z tego powodu. No, Stany Zjednoczone są naszym ważnym sojusznikiem. W jakimś tam sensie opieramy, czy w jakiejś tam części całkiem sporej, opieramy na tym bezpieczeństwie. Swoje. No, tym bardziej, że my nawet nie wiemy, z jakiego powodu, to znaczy jak Zbigniew Ziobro się w tych Stanach znalazł i czy to oznacza, że on tam może być, czy to oznacza, że będzie wszczęta jakaś procedura, jeszcze na samym końcu tego nie wiadomo. No jakiś taki, zachowajmy tutaj proporcje spraw.
0: No coś dobrze.
1: Pan, nie, no nie, coś nie, pan redaktor nie jest.
0: Nie, nie, no nie tak, pan... tak słucham.
1: No bo ja to zobaczymy. Widzę z pewnego oddalenia, redaktorze. No z Rzymu, ale po trzech dniach konferencji na temat bezpieczeństwa naszego państwa również. Nie jesteśmy bezpieczni. W związku z tym skupmy się na bezpieczeństwie. Zostawmy prokuraturę i ministrowi spraw zagranicznych bardzo sprawnemu działania w tej kwestii, no ale jakby nie dodawajmy rangi Ziobrze, no.
0: Ja no dobrze, a to skończmy Ziobrę, bo ja już teraz się zmartwiłem, bo pani mówi, że nie jesteśmy bezpieczni, a premier i wicepremier, mówię o premierze Tusku i Kosiniaku-Kamyszu, cały czas zapewniają mnie i miliony Polaków, że jesteśmy bezpieczni, że rząd czuwa, działa, realizuje strategię obronną. A pani mówi, że jesteśmy w niebezpieczeństwie.
1: Przypomnę, że duże zawirowanie stworzyła wypowiedź Donalda Tuska sprzed kilku tygodni, że jest możliwy atak szybki Rosji na któryś z krajów NATO. Więc w tym kontekście nie jesteśmy bezpieczni, tak? Czy my budujemy swoją armię i wydajemy 5% i robimy to szybko i robimy robimy to dobrze. Oczywiście, że tak, natomiast byłabym nieuczciwa, próbując powiedzieć, że my jako Polska jesteśmy bezpieczni. Nie jesteśmy bezpieczni z bardzo podstawowego powodu, a mianowicie takiego, że ta wojna Putina, ona nie jest wojną o kawałek Ukrainy. Ona nawet nie jest wojną o całą Ukrainę. Putin postanowił odbudować postsowieckie imperium tak bardzo, jak mu na to pozwolimy. W związku z tym my w tej chwili musimy zrobić wszystko i musimy być na tyle silni, żeby nikomu się nie opłacało nas atakować. Natomiast to zagrożenie przeniesieniem konfliktu na jakiś kraj NATO oczywiście jest możliwe. Myśmy w zeszłym tygodniu mieli w Polsce duży kongres Defensu 24. Ja akurat byłam w panelu z moim kolegą ze Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z Estończykiem i z moim drugim kolegą również z ZP NATO Brytyjczykiem. No, te kraje bałtyckie są naprawdę bardzo zaniepokojone. No, czy my powinniśmy też być? No tak, dlatego tyle różnych rzeczy i tyle różnych działań podejmujemy. I naprawdę, proszę mi wiedzieć, z punktu widzenia stosunków polsko-amerykańskich, to jest znacznie, znacznie ważniejsze niż były prokurator i były minister sprawiedliwości, który postanowił tam się schować.
0: SAFE został podpisany, czyli ten program finansowania, europejski program finansowania zbrojeń, tak to nazwijmy. I chciałem się dowiedzieć, czy zgodnie z harmonogramem wyznaczonym w tym programie SAFE, do końca maja powinny zostać podpisane umowy z producentami, od których chcemy kupić, z producentami w Polsce, od których chcemy kupić uzbrojenie. Czy w 2 tygodnie da się wynegocjować te umowy, czy one są już negocjowane, tylko zostaną podpisane?
1: Trzeba o tym rozmawiać z agencją uzbrojenia. Ja mam takie poczucie, że oni teraz w ogóle nie śpią. Jakby od dawna było wiadomo, że to będzie wyzwanie duże. Natomiast my od dawna wiemy, czego my potrzebujemy. Tak?
0: Także nie, stąd moje pytanie, czy według sytuacja. Pani teraz na kolanie będzie na szybko podpisywane kontrakty? Czy one są
1: dlaczego
0: już
1: na kolanie?
0: Ale pani poseł, dwa tygodnie na wynegocjowanie klauzul, nie klauzul, wszystkiego, to jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby prawnicy siedli i mogli przygotować dobre umowy. Więc mam nadzieję, jako obywatel, że te prace już trwają. I po prostu.
1: Panie redaktorze, czy te prace już trwają? Na pewno tak. Natomiast szczegóły to odsyłam do agencji uzbrojenia, ponieważ ja się tym, znaczy jakby nie uczestniczę w tym. Sytuację mamy taką, że od dawna mamy list. Od dawna wiemy, czego potrzebujemy. Też akurat miałam okazję rozmawiać z generałem Kuptelem w ubiegłym tygodniu. Wszyscy od dawna mamy świadomość taką, że musimy to pewien etap zakończyć do końca maja. No i to się wydarzy po prostu. Natomiast no, nie będę mówić, jak to wygląda w szczegółach, bo po prostu tego nie wiem.
0: I zdążymy, tak, z podpisaniem tych umów?
1: Tak.
0: Mamy to nagrane, to było 4-5 razy tak.
1: Ale ja powiem tak, ja powiem tak, redaktorze, podpisanie umów to jest to, z czym musimy zdążyć jako pierwszym, ale potem my te pieniądze jeszcze musimy zdążyć do 2030 roku wydać.
0: A to może już nie wy będziecie wydawać?
1: Jak? No zawsze my, w sensie Polacy.
0: Polacy, ale w sensie wojsko, tak? Koalicja.
1: Panie, a ja mam takie przeświadczenie, że to jednak będziemy robić my.
0: Co w Polsce będzie produkowane? Co w Polsce będzie produkowane i co kupuje polska armia? Co ma kupić w polskich zakładach zbrojeniowych?
1: Tam jest bardzo wiele różnych elementów. Z tego, co wiem, to ta lista jeszcze nie jest odtajniona, tak? Więc też nie będę tutaj chciała o tym mówić w szczegółach. Natomiast zdecydowana większość pieniędzy, tu uspokajam wszystkich, którym się wydaje, że my to dziś będziemy za granicą wydawać, zdecydowanie większość zostanie w Polsce, w tym zdecydowana większość, jak rozumiem, czy spora większość to nie będzie robiona w PGZ-cie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ale tam są, wie pan co, to jest bardzo, bardzo szeroka gama różnych, bardzo potrzebnych nam rzeczy, nie za 10 lat, tylko już. Właśnie dlatego, wracając do poprzedniego zdania, że sytuacja nie jest bezpieczna.
0: 1 czerwca wypuścimy Joannę Kluzik-Rostkowską, archiwalną, która 6 razy mówi tak, zdążymy. I miejmy nadzieję, że zdążymy do końca maja, mówię, jako państwo podpisać te umowy, które trzeba podpisać do końca maja. Joanna Kluzik-Rostkowska, czyli z Rzymu, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. Jaka pogoda w Rzymie? Tylko zapytam na koniec.
1: Wczoraj było bardzo słonecznie, teraz jest pochmurno, ale jeszcze nie wychodziłam na zewnątrz. Generalnie Rzym jest fajnym miastem.
0: To prawda. Co tu dużo kryć. To prawda. Ja już kończę, bo strasznie przewaliliśmy czas. Pani poseł, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
0: Teraz informacje TOK FM, które przepraszam bardzo za opóźnienie i obsuwę.
2: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Środa, 13 maja, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Zróbmy wszystko, żeby Zbigniew Ziobro musiał ponieść odpowiedzialność za to, co robił, ale nie stawiajmy na szali stosunków polsko-amerykańskich dotyczących bezpieczeństwa i biznesu, mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie w rozmowie z telewizją Republika. Podkreślił, że jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego na terenie Stanów Zjednoczonych jest oddziaływanie na amerykańską Polonię. Polskie władze domagają się wyjaśnień w jego sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której pyta o podstawy prawne i faktyczne wjazdu Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump wyląduje dziś w Pekinie, by rozpocząć dwudniową wizytę w Chinach i spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta Trumpa w Chinach od 8 lat. Obaj przywódcy spotkali się ostatnio osobiście przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Korei Południowej pod koniec października i uzgodnili przerwę w trwającym sporze handlowym. Trump mówił, że ma z chińskim liderem wiele do omówienia, lecz wbrew wcześniejszym zapowiedziom jego zespołu nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. Ważnym tematem będzie za to kwestia Tajwanu. 6 osób zginęło, a 7 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie dniepropietrowskim w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełański oświadczył, że rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego międzynarodowa presja na agresora nie może słabnąć. W nocy w Tatrach spadł śnieg, na szczytach wyraźnie się ochłodziło. Rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 7 stopni. Teraz jeszcze prognoza pogody na dziś.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
8: 10 przewaga chmur i przelotny deszcz z rozpogodzeniami głównie na wschodzie, na zachodzie może zagrzmieć, na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Godzina 8:03, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Witam, dzień dobry. Wraz ze mną posłanka, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A naszą rozmowę można słuchać oczywiście w radiu, ale można też oglądać na YouTubie TOK FM. Zapraszamy. Zbigniew Ziobro sobie szydzi znowu z prokuratorów. Mówią, że są fujarami.
10: No tak, bo rozumiem, że to jest taki sposób na obronę swojej osoby. Rzeczywiście to jest sposób pana byłego ministra Ziobry. To jest takie, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo prawo działa i procedury są realizowane. Zobaczymy, jak długo będzie się z tego śmiał.
0: Nie jest to porażka koalicji 15 października, która zapowiadała szybkie i skuteczne rozliczenia?
10: Porażką byłoby to, że naciski polityczne byłyby ważniejsze od procedur, a tak działa prawo, decydują sądy. Sądy mają swoje terminy. Pewnie oczekiwanie społeczne co do w ogóle szybkości rozliczeń rozmija się z faktycznym rozliczeniem i każdy chciałby, żeby to było szybciej, ale przede wszystkim musi to być zgodnie z prawem.
0: Będzie nowy prezes IPN-u? PSL ma jakiś pomysł w tej kwestii?
10: No, myślę, że te rozmowy, które były być może nie we właściwym czasie i pewnej dynamice prowadzone, one są prowadzone. Mamy niezmiernie tego samego kandydata, który...
0: Czyli?
10: Czyli obecnego wiceprezesa, który od wielu lat również reprezentował i wspierał tą filozofię i historię związaną z historią ruchu ludowego. I

0: partii, nie jest to rząd jednej partii i jednego człowieka. W związku z tym no, taka jest cała filozofia tego, aby ucierać poglądy i te poglądy są ucierane, a później realizowane. Ja zawsze zachęcam do tego, aby sięgać do uzgodnionych tematów, uzgodnionych ustaw. A uzgadniamy dlatego to stanowisko szefa IPN-u.
1: A czy będziecie głosować z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o prezesa IPN-u? Jesteście dogadani?
0: No przede wszystkim głosujemy...
1: Z koalicją, tak.
0: Przede wszystkim głosujemy z koalicją, ale ja myślę, że też stosunek partii lewicowych i Platformy jest trochę inny niż PSL-u. IPN miał być likwidowany. Zawsze była duża niechęć do tej instytucji, prawda? W związku z tym też trudno powiedzieć, że taką intencją i korową jest to, iż te partie chcą wspierać i rozbudowywać i tworzyć tą myśl historyczną. A dla nas, dla PSL-u, historia Ruchu Ludowego była zawsze istotna i w ogóle historia była bardzo istotna. Wczoraj w stulecie zamachu majowego Władysław Kosiniak-Kamysz na uroczystościach mówił o rządzy władzy, o tym, jak to niszczy wspólnotę, jak to zniszczyło wspólnotę 100 lat temu. I rolą IPN-u jest również mówienie o tej niewygodnej, nieoczywistej historii, bo przez wiele lat byliśmy zakładnikami po prostu uwielbienia dla Józefa Piłsudskiego.
1: A kto teraz ma taką zachłanność, tak, władzy?
0: Nie, mówimy o tym, że to zawsze źle się kończy. Akurat 100 lat temu skończyło się przemocą, siłą i utratą życia chyba 470.
1: Nie, ale dobrze, tylko czy dzisiaj dostrzega pani w Polsce takie siły polityczne, które tak bardzo chcą tej władzy, że są gotowe dokonywać
0: władza
1: właśnie...
0: zawsze jest kusząca i dwie największe partie rywalizując o władzę zawsze robią to w sposób, starają się to robić w sposób skuteczny, ale metody, myślę, i to nasi słuchacze również potwierdzą, że ta polityka od lat coraz bardziej się radykalizuje i to centrum, czyli takie umiarkowanie i chłodna głowa w polityce jest coraz mniej sexy. A przecież to jest istotą polityki, aby rozmawiać i dbać o dobro wspólne.
1: Ma pani wrażenie, że ten duopol, jaki jest na polskiej scenie politycznej, wciąż jednak, czyli PiS, Koalicja Obywatelska, szkodzi polskiemu życiu publicznemu?
0: Ja myślę, że on się zaczyna trochę łamać, ponieważ ostatnie wybory, zarówno w 23 roku, jak i w 19 roku, pokazały, że to poparcie dwóch największych partii jest łamane przez inne partie, które są po prostu, tworzą się i społeczeństwo już nie jest tak jednoznaczne. I być może w najbliższych wyborach będzie kilka partii, kilka formacji, jeszcze więcej, które wejdą do Sejmu, bo też proszę pamiętać, że media i się zmieniają. Coraz większe znaczenie jednak mają media społecznościowe, które dzisiaj kształtują poglądy młodych Polaków. Te konwencjonalne media, które w mojej ocenie, no jednak mają taki więcej szlachetności i etyki.
1: I rzetelności.
0: I rzetelności. One dzisiaj schodzą na drugi plan. W sieci nie jesteśmy w stanie wyłapać i sprawdzić każdej informacji.
1: Tak, dezinformacji jest strasznie dużo, dlatego trzeba bardzo uważać i trzeba dbać o źródła informacji, jeśli nie chcemy być wprowadzani w błąd. Ale jeszcze a propos właśnie tego, co nas czeka w przyszłorocznych. O, kurczę, to już za rok są te wybory.
0: Tak, to jest...
1: To już mało czasu zostało. To z kim PSL pójdzie do wyborów?
0: Polskie Stronnictwo Ludowe będzie szło jako Polskie Stronnictwo Ludowe
1: wyborcze.
0: Natomiast oczywiście zawsze zapraszamy różne środowiska od lokalnych organizacji po, nie wiem, krajowe, rzemieślników, Ślązaków i różne środowiska, bo jesteśmy partią, która ma taki sznyt obywatelski bardzo oddolny i zawsze stawiamy na najlepszych kandydatów, na gospodarzy lokalnych. W związku z tym przygotowujemy się do wyborów, wiedząc, że oczywiście one będą bardzo trudne, bardzo okrutne.

0: trudne, bo ten język stał się rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo okrutny.
1: Ale co, zaprosicie na przykład posłów z Polski 2050 do siebie na listy?
0: Ja wiem, panie redaktorze, to co istotne w kampanii wyborczej, to tak naprawdę rozpocznie się późną wiosną, początkiem lata 27 roku, bo dzisiaj trudno jest coś planować, skoro i poglądy, i decyzje polityczne zmieniają się jak w kalejdoskopie. A sondaże dzisiaj kreują rzeczywistość, a nie odzwierciedlają tą rzeczywistość. Jesteśmy partią zawsze niedoszacowaną i zawsze później jest komentarz, no tak, PSL jest zawsze niedoszacowany, ale na pewno nam to przeszkadza. Kiedy budujemy swoją formację, mamy swój program i sondaże, no, na zlecenie ktoś za to płaci. To nie są sondaże, które są prowadzone pro publico bono i mają swój cel. A wskazują, że mamy 3-5%. To jest na pewno bardzo krzywdzące i bardzo nieodpowiadające rzeczywistości. I za każdym razem udowadniamy to w wyborach, czy samorządowych, czy parlamentarnych.
1: Zakazać robienia sondaży?
0: Ja myślę, że powinien ktoś ponosić odpowiedzialność za sondaże na zlecenie. Pamiętamy różne sondaże, zupełnie od czapy, to sięga historia jeszcze ostatnich 20 lat, bo każdy sondaż można zamówić i chyba nie każdy powinien i powinien mieć prawo robić. To powinno być w jakimś sensie sprawdzane i w jakimś sensie trzeba ponosić za to odpowiedzialność, bo dzisiaj one nie odzwierciedlają, ale kreują rzeczywistość i na pewno sondaże w ostatnie dwa tygodnie przed wyborami są elementem kampanii wyborczej. To też trzeba sobie jasno powiedzieć.
1: No to może wtedy wprowadzić zakaz publikacji?
0: Nikt takiego zakazu nie wprowadzi.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że dwóm największym i najbogatszym partiom po prostu się to opłaca. Jest to narzędzie prowadzenia kampanii wyborczej. Ale wydaje mi się, że to narzędzie też może się za jakiś czas wymknąć spod kontroli, bo ludzie nie chcą już informować, jak głosują, a przecież decydują ci niezdecydowani. To oni decydują w wyborach, o wyniku wyborów, to oni decydują, czy pójdą na wybory. I kiedy niezdecydowani idą na wybory, to rzeczywiście wtedy jest duża zmiana, tak jak u nas w 23 roku, czy w tym roku na Węgrzech.
1: Myśli pani, że wyobraża pani sobie na przykład pójście do wyborów z Koalicją Obywatelską na jednej liście?
0: Ja nie wyobrażam sobie żadnego wariantu wyborczego, w którym PSL traci swoją podmiotowość i tożsamość, ponieważ jesteśmy zupełnie różni niż od Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska jest partią...
1: Teraz Koalicja Obywatelską.
0: Zacznę także naszym bardzo dobrym koalicjantem. Ja na Warmii i Mazurach od 20 lat mam koalicję z Platformą Obywatelską i to jest, znamy się jak łyse konie. Jednak bardzo się różnimy w kontekście podejścia do gospodarki, do kwestii również wolności światopoglądowej. Dla nas konserwatyzm to jest szacunek dla pracy, szacunek dla prawa, szacunek dla efektywności naszej aktywności. My nigdy nie proponujemy rozwiązań, które po prostu w jakiś sposób osłabiają te nasze naturalne cechy związane właśnie z aktywnością zawodową, ale również nigdy nie będziemy narzucać Polakom naszego sposobu myślenia o sobie, o swoim domu, o świecie. Nie mamy tutaj takiego przyzwolenia, dlatego kwestie światopoglądowe pozostawiamy do decyzji i wolności. A Platforma Obywatelska jest w tej sprawie jednoznaczna i bardzo dobrze, bo to jest też taki sznyt, taka lewicowa, powiedziałabym, pogląd. Każdy jest na scenie politycznej potrzebny.
1: Ale czy przyznanie prawa do zawarcia związku osobom tej samej płci to jest narzucanie czegoś komuś?
0: No zdecydowanie nie, dlatego...
1: No właśnie.
0: Ale no właśnie.
1: No właśnie.
0: Dlatego przygotowaliśmy ustawę o statusie osoby najbliższej. Wczoraj de facto prace zostały zakończone w komisjach, tylko ostateczne, finałowe głosowanie przed nami. I zostawiamy tą kwestię w sferze wolności osobistej. I taką propozycję tylko my byliśmy w stanie ją przygotować i rozmawiać z każdą stroną.
1: Okej, a według pani prezydent, co zrobi z taką ustawą, która trafi do niego na biurko?
0: Nie wiem, co zrobi, ponieważ te opinie z Pałacu Prezydenckiego się zmieniają w tej sprawie. Tak jak na początku ta rozmowa i ten dialog był naprawdę bardzo obiecujący. No, dzisiaj on chwilowo jest może ustał, ale wczoraj na przykład była pani minister Socha z kancelarii prezydenta, też przysłuchiwała się debacie i rozmowie. Ja myślę, że jest przestrzeń, może nie w 100% związana taka jak nasze oczekiwania, ale jest przestrzeń, którą możemy w sposób taki kroczący zagospodarowywać w tym zakresie.
1: Czekamy w takim razie na to, co się wydarzy. Moją gościnią była Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrego dnia.
2: Autopromocja.
3: W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
2: Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 8.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Takie szydzenie z prawa to sposób na obronę, mówiła o zachowaniu Zbigniewa Ziobry w poranku TOK FM wiceprezeska PSL-u Urszula Pasławska. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Polscy śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Pasławska, pytana o tempo rozliczeń, stwierdziła, że decydują sądy, a te mają swoje terminy. Oczekiwania społeczne pewnie rozmijają się z faktycznym rozliczeniem, ale porażką byłoby, gdyby naciski polityczne były ważniejsze od procedur, dodała posłanka. Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej ma dziś przyjąć tak zwany pakiet pasażerski. W ramach tego pakietu Bruksela chce ułatwić proces kupowania biletów na podróże innymi środkami transportu niż samoloty, zwłaszcza koleją. Celem jest walka z fragmentacją rynku, która utrudnia kupowanie biletów kolejowych w ramach jednej transakcji. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach spadają po trzech dniach wzrostów. Dzieje się tak mimo, że nie ma na razie rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Na polskich stacjach paliw dzisiaj benzyna 95 kosztuje najwyżej 6,28, litr diesla 6,84. Czas na sport.
18: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Ma
5: Paweł Stanicki, zapraszam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener naszej kadry Jota Gonzalez.
19: This is a tough moment.
20: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
5: Pierwszy mecz w Grancu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia - Górnik Zabrze. Dla ekipy z nadmorza walka o być albo nie być w Ekstraklasie. Dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeżeli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. W półfinale są już Sorana Kirsta i Coco Gauff. Członkowie zarządu Pekao, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało już 106 członków związku. Aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami, poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków. W informacjach sportowych to wszystko, przed nami prognoza pogody.
18: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Pochmurno dzisiaj i znowu może przelotnie popadać. Po południu na zachodzie nawet zagrzmi. Nie za ciepło, bo na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni miejscami, nad morzem i w górach tylko 9.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 8.25 to jest środowy poranek TOK FM. Przed mikrofonem Tomasz Sekielski, a teraz komentatorzy wraz ze mną. Łączymy się z dr Anną Materską-Sosnowską, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry, dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam.
21: Oraz, nie łączymy się, Bogusław Chrabota jest w studio, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej.
23: Też, dzień dobry państwu. Witam pani doktor.
22: Dzień dobry.
21: Pierwsze pytanie do was, moi drodzy. To co dalej z Ziobrą i komu bardziej szkodzi ta sprawa? PiSowi czy koalicji rządzącej? Profesor Anna Materska-Sosnowska.
22: Nie, tylko skromny doktor czy doktorka. Nie wiem, komu bardziej szkodzi, natomiast na pewno nie jest tak, że nawet jeżeli triumfuje dzisiaj Ziobro i wyzywa prokuratorów, to faktycznie byłabym na jego miejscu ostrożna, bo pycha kroczy przed upadkiem i przede wszystkim musimy się zdecydować, czy chcemy państwa prawa, czy chcemy państwa za wszelką cenę sprawnego, jak sugeruje Ziobro. I ja rozumiem ten jego dzisiejszy taki krzyk i taki triumfalizm, dlatego że postawił w bardzo, ale to bardzo złej i niewygodnej sytuacji kolegów w kraju, którzy naprawdę już nawet tego za bardzo nie ukrywają. Niezbyt chętnie go bronią, ale muszą go bronić, no bo był jakoś jednym z nich. Natomiast to, w jaki sposób obciąży morza. To już pokazały chociażby stadiony i to w sposób taki absolutnie jednoznaczny. I to nie jest tak, że on jest odbierany jako bohater, który uciekł, tylko pamiętamy, jeden uciekł do Wielkiej Brytanii, inni uciekali za przestępstwa pospolite do chociażby gdzieś Kuwejtu czy innych krajów, do Arabii Saudyjskiej. Więc ci, którzy nie mieliby się czego obawiać, to nie uciekają. Część z kolegów jednak została w kraju i przyjmuje całą procedurę i w niej bierze udział. Więc to nie jest dobra sytuacja dla Ziobry. Powiem więcej, to również nie jest korzystna sytuacja dla naszych stosunków polsko-amerykańskich, jak również dla samego MAGA. I jest to obciążenie dla MAGA i dla tego MAGA budowanego w Polsce czy w Europie, no bo też trzeba się będzie jakoś do tego ustosunkować.
21: Bogusław Chrobota.
23: Zbigniew Ziobro bardzo by chciał być bohaterem zbiorowej wyobraźni Polaków. On zresztą bardzo lubił zawsze teatralizować swoje role. Pamiętajmy, pierwszą rolą, w którą on się wcielił, była rola Katona. Nie wiem, czy pamiętasz, Tomku, to są lata 90., kiedy studiował stowarzyszenie, które...
21: Nomen omen Katon.
23: Tak, Katon, który był symbolem uczciwości, prawości, również surowości wobec samego siebie. I tego wypadku Zbigniewa Ziobry nie wchodzimy. Kolejnego wcielenie to był szeryf, prawda? Człowiek, który stoi na straży bezpieczeństwa obywateli.
21: To z pistolecikiem. Tak.
23: Teraz chce być... przepraszam za porównanie filmowe, ściganym. Był taki film z Harrisonem Fordem, kiedy cały system ścigał człowieka, który się bohatersko, bez winy uciekał przed prześladowcami. No i on taką rolę chciałby pełnić. Co więcej, to zabrzmi jak bluźnierstwo, ale on by chciał dla prawicy być kimś w rodzaju Andrzeja Poczobuta, człowiekiem, który jest ścigany przez cały system.
21: Przez reżim.
23: I tylko w ten sposób on może funkcjonować w polskiej sferze publicznej, kiedy my będziemy dmuchali ten problem. Bo tak naprawdę z perspektywy istotności relacji polsko-amerykańskich, rozwoju polskiej demokracji, dobrostanu Polski i tak dalej, nie ma żadnego znaczenia. Prawda? Oczywiście, jak każdy człowiek z zarzutami powinien stanąć przed sądem. I to jest oczywiste. I tutaj wszyscy powinni wykonać swoje obowiązki od A do Z, od prokuratury, przez sądy, uwaga, bo tutaj też pamiętamy, jak długo ciągnie się sprawa jego europejskiego nakazu aresztowania. Na koniec również MSZ,
21: czy sądy zrobiły sobie po prostu jaja z wymiaru sprawiedliwości?
23: Nie użyłbym tego określenia, ale powiedzmy, trochę to za długo trwa. No i teraz MSZ, który musi domagać się od naszego sojusznika, partnera podjęcia działań w stronę ekstradykcji tego pana, choć nie jest to takie proste. Ale teraz uwaga, jeszcze zwrócę na jedną rzecz. Wczoraj przeglądając opinie internetowe na temat tego, jaka może być reakcja amerykańska na obecność osoby Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, zauważyłem jedną rzecz, która w ogóle nie poruszyła, nie została przedstawiona, nie pokazała się w opinii publicznej. Otóż nie dla wszystkich wpływowych lobby w Stanach Zjednoczonych obecność Zbigniewa Ziobry jest mile widziana. Przypomnę, że w 2018 roku poważne załamanie na linii Warszawa-Tel Awiw miało związek z forsowanym przez Zbigniewa Ziobro projektem, wcielonym zresztą, nowelizacji ustawy o IPN.
21: Później zmienionym oczywiście.
23: Tak, ale to była bezpośrednia przyczyna załamania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Izraelem. Te środowiska mu to pamiętają i te środowiska mają wokół osoby Donalda Trumpa i Białego Domu jakieś tam znaczenie. W związku z tym myślę, że za chwilę, oczywiście nie życzę mu tego, ale za chwilę ten wątek może się rozwinąć.
22: Jedno zdanie. Co tak. To znaczy za szybko, zbyt wolno działają? Albo przestrzegamy procedur, albo ich nie przestrzegamy. I zwróćmy uwagę, że to na którymś etapie również sędziowie podjęli takie, a nie inne decyzje. Więc i wcale nie prokuratorzy. Przypomnijmy, że wyjechał zanim jeszcze Madziar został premierem. I ja bym zadała jeszcze dwa pytania. Skąd ma takie środki, że stać go na A, niepracowanie i na ukrywanie się tyle czasu? No nie z pensji urzędniczej. i nie urzędnika na tym szczeblu. Więc
23: pani doktor, on miał bardzo zamożną i wpływową żonę, w związku z tym nie jest to jedyny przypadek,
22: ja
23: kiedy małżonka może finansować działania swojego męża.
22: Ja wiem, że miał bardzo wpływową żonę i ja bym jednak tutaj też na to szerzej patrzyła. PZU, wydaje mi się, też małżonka kiedyś pracowała.
23: Blink 4 przede wszystkim to była ta firma.
0: Ale zmysł zależała od PZU.
23: Tak.
22: Ja bym naprawdę tak szerzej na to spojrzała. A swoją drogą mówienie, że nie ściągnął, nie porwał i tak dalej. Pamiętacie, jak ścigał Giertycha, który siedział we Włoszech? Też jakoś nie udało się tego ściągnąć, więc naprawdę rozumiem Ziobrę, które dzisiaj chce się wybielać. Porównanie pana redaktora do ściganego to też była ofiara, a tutaj nie mamy do czynienia z ofiarą.
23: Ale on by
22: ofiarą.
23: Chciał być ofiarą, to jest taka próba wcielenia się w rolę, zresztą podobnie jak wcielał się w rolę, co powiedziałem wyraźnie, Katona, a później szeryfa. On też nie był w tych rolach, ale takie sobie maski na twarz zakładał.
22: Te wcześniejsze były lepsze. Te porównania bardziej moim zdaniem adekwatne. Znaczy naprawdę to wszystko zaczyna stać na głowie. Jeżeli były minister sprawiedliwości ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, który sam budował przez ostatnie 8 lat, wszystko stoi na głowie.
23: On jest trochę w matni, ja jeszcze może jedno zdanie dodam, bo on liczy na zasadniczą zmianę w Polsce. Tak naprawdę on by mógł przyjechać do Polski, bo przecież toczyłby się ten proces zapewne z jego udziałem z wolnej stopy, potem mógłby liczyć zapewne na akt łaski ze strony prezydenta. W związku z tym to męczeństwo jego w Polsce nie byłoby aż tak dotkliwe. Zważywszy jeszcze na jego stan zdrowia, traktuję to zupełnie poważnie, pewnie nie byłby aresztowany. W związku z tym myślę sobie, że on by mógł spojrzeć wymiarowi sprawiedliwości w oczy. Natomiast on tego nie chce i myślę sobie, że...
0: Ale dlaczego nie chce?
23: Nie, może się boi, może...
22: Znaczy jest tchórzem, no nazwijmy rzeczy po imieniu.
23: Obsowałeś z ludźmi, którzy siadywali w aresztach i więzieniach. No to budzi w ludziach taki metafizyczny strach.
0: Ale przed chwilą powiedziałeś, że wszystko wskazuje na to, że do tego aresztu nawet by nie trafił.
23: Myślę, że do aresztu na chwilę by trafił, ale by został z niego zwolniony ze względów zdrowotnych i humanitarnych. Natomiast jeszcze do tej matni wrócę. No, musiałoby w Polsce dojść do zasadniczego przełomu w polityce, żeby on mógł wrócić na białym koniu w chwale i w sławie.
0: Ale co rozumiesz, jeśli chodzi o taki przełom?
23: Nie będzie takiego przełomu. Wczoraj zresztą o tym napisałem w tekście na temat zamachu majowego. No, nie dojdzie do tak krytycznej zmiany w polskiej polityce, żeby on mógł wrócić w glorii i chwale. On będzie musiał przejść przez to kryterium prokuratorsko-sądowe, nawet jeśli władza się zmieni w Polsce. W związku z tym to jest taka jego walka z wiatrakami, bo no nie wiem, czy nie skazuje się na wieczną tułaczkę, prawda?
0: I jeszcze krótko, znaczy... Anna Materska-Sosnowska, czy to koniec polityczny z Ziobry? Żebyśmy zdążyli przed informacjami?
22: W moim przekonaniu absolutnie tak, bo on jest takim samym obciążeniem dla swojej bezpośredniej partii, jak i dla większego koalicjanta. Bronić Miękiszona i uciekiniera jest niegodne, po prostu.
0: Dziękuję bardzo za waszą dyscyplinę w kwestii czasowej. Teraz informacje, to KFM. A wracamy zaraz po nich.
2: Autopromocja. Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Kanter spakowany? Jedziemy?
25: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
24: Znowu? Przecież już brałeś.
25: Ale działała za słabo i za krótko.
26: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
27: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: No i jak twój kręgosłup?
26: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
27: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
28: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
29: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
29: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
31: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zróbmy wszystko, żeby Zbigniew Ziobro musiał ponieść odpowiedzialność za to, co zrobił, ale nie stawiajmy na szali stosunków polsko-amerykańskich, mówiła w poranku Radia TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Jak dodała, sama chciałaby, żeby kwestia rozliczeń przebiegała sprawniej, ale państwo musi działać w granicach prawa. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Waszyngtonie.
32: Mam też takie przeświadczenie, że to jest bardzo duże obciążenie dla PiSu, głównie dla tej frakcji przemysłowej. Słowa Czarnka, bo na niego postawił Jarosław Kaczyński.
17: Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
33: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróżny umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
17: Nad byłym ministrem sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym ten o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Komputerowy system sprawdzania egzaminów kończących studia MBA na Kolegium Humanum każdemu wystawiał piątkę, niezależnie od tego, jak wypełniony został test. Według prokuratury najważniejsi studenci nawet takiego egzaminu nie musieli zdawać. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Dziennik dotarł do aktu oskarżenia w sprawie afery. Chodzi o proceder handlu dyplomami, które umożliwiały kandydatom zdobywanie lukratywnych posad. posad w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Rośnie presja na premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Troje członków jego rządu złożyło rezygnację, a ponad 80 posłów Partii Pracy, której przewodniczy Keir Starmer, publicznie wezwało do zmiany lidera. Sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli brytyjskiego premiera, mówił w TOK FM dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Łukasz Denel.
0: Wielu posłów tak coraz chętniej z każdą godziną zaczęło publicznie, najpierw anonimowo, a później już pod własnym nazwiskiem atakować strategię Starmera. Jego przywództwo, zaczęły pojawiać się przecieki o frustracji wielu ministrów.
17: Mówił profesor Łukasz Denel. Presja na Keira Starmera by ustąpił to efekt porażek Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach parlamentarnych w Szkocji i Walii. Maturzyści dzisiaj rano zdają pisemny egzamin z chemii, a po południu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe, piszą je tylko ci maturzyści, którzy wybrali te przedmioty do zdania z chemii. To 33 tysiące tegorocznych absolwentów. Chemia jest na 6. miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez uczniów. Historia sztuki należy z kolei do grupy przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Tylko 4700 osób zdaje ten przedmiot. Dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Po południu może zagrzmieć, nie za ciepło. Będzie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Środowy poranek TOK FM, godzina 8.43, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego oraz Bogusław Chrabota, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej oraz
9: skromny publicysta Rzeczpospolitej, współpracownik Wydarzeń 24.
8: Tak, tak.
9: Ten człowiek aktywny w dziennikarstwie.
8: Człowiek wielu talentów. Człowiek wielu talentów, mówiąc krótko. Słuchajcie, bo tak, skończyliśmy Zbigniewa Ziobrę. O czym chcecie porozmawiać? O kryptowalutach?
10: Albo? Widzę.
9: Co albo? Mamy w menu?
8: O kryptowalutach? Albo? No, albo? Albo o czym chcecie porozmawiać?
9: Może o prezesie IPN-u.
8: Proszę bardzo.
9: Też poruszyłeś ten temat.
8: Tak. Będzie nowy prezes IPN-u, z kim PSL wybierze nowego prezesa IPN-u, bo wydaje się, że tutaj głównym rozgrywającym będzie PSL. PSL ma swojego faworyta, którym jest Mateusz Szpytma, wiceprezes, dzisiejszy wiceprezes IPN-u, jak zachwalała go Urszula Pasławska, posłanka tej partii, człowiek, który dba o zachowywanie pamięci o ruchu ludowym. Więc to powoduje, że dla PSL-u to jest idealny kandydat. Czy z tego może być jakaś grubsza awantura w koalicji, czy nie? Anna Materska-Sosnowska.
10: No moim zdaniem może być, dlatego że cieszę się, że jest, pilnuje tych spraw PSL-u, czy faktycznie bada to. Natomiast przypomnijmy, że to jest zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej od 2016 roku. To razem z obecnym prezesem, znaczy z obecnym prezydentem, tym IPN-em gdzieś zarządzali. I z tego, co wcześniej już było mówione, no nie były to najlepsze ani zarządzanie instytucją, ani jakieś faktycznie sukcesy tam nie były widoczne. W ogóle powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić nad IPN-em i nad rolą IPN-u. Wiemy, że pewne takie zakusy czy pokusy były dużo poważniejszych historyków, a nie tylko z takiego właśnie starego tego układu, jeszcze bym powiedziała, poprzedniej władzy. Nie wydaje się, żeby to był najlepszy kandydat. To tak bardzo delikatnie to ujmując.
8: Bogusław Chrobota?
9: Ja nie chcę go oceniać jako kandydata. Znam tego pana od dawna. On był zastępcą poprzednika również, czyli Jarosława Szarka, nie tylko Karola Nawrockiego. On się zasłużył dla PSL-u też tym, że no, był współtwórcą, głównym strażnikiem pamięci. On jest w ogóle, pochodzi z Markowej, tak? W związku z tym cała ta historia morderstwa na polskiej rodzinie ukrywającej Żydów, to jest jego sprawa. To jest, on jest autorem tego mauzoleum, on jest autorem koncepcji. No i jako, że jest z tego regionu, gdzie wpływy PSL-u i znaczenie tej formacji były dość duże, no on zasłużył się po prostu dla ludowców i to jest rodzaj, powiedziałbym, rekompensaty za ten wysiłek. A propos PSL-u, PSL ma od niedawna tak naprawdę świadomość, że daleko pozostaje w tyle za konkurentami politycznymi, jeśli idzie o budowę zaplecza intelektualnego, think tanków i tak dalej. I stąd zresztą pomysł na stworzenie Instytutu Witosa, który się uruchamia dzisiaj. I myślę sobie, że pan potencjalny dziś wiceprezes, potencjalny prezes Szpytma z jego zasługami dla tej formacji, to jest element budowania takiego zaplecza instytucjonalnego i intelektualnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rodzina Ulmów to jest jego wielka zasługa i tego mu odmówić nie można. W związku z tym jest pytanie, czy obciążenie współpracą z Nawrockim jest ważniejsze od tych zasług dla PSL-u. Natomiast oczywiście są tacy, którzy stawiają wiele trudnych pytań wobec tej osoby, bo uczestniczył w takim stronniczym kierowaniu tą instytucją, która poszła na prawo, która wstała, była takim naprawdę instytucją współpracy z rządzącymi w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Zaniedbano tam relacje ze stroną ukraińską, z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej. W ogóle tematyka ukraińska zeszła na plan drugi, jeśli idzie o współpracę, natomiast jeśli idzie o kwestie wołyńskie, no to została podniesiona bardzo wysoko. No i jest to trudna kandydatura dla lewicy, właściwie nieakceptowalna. Jest to trudna kandydatura dla Koalicji Obywatelskiej. Jest to akceptowalna kandydatura dla PSL-u. I wydaje mi się, w przeciwieństwie do pani doktor, zakładam, że to nie będzie casus belli pomiędzy koalicją i PSL-em. Jednak mam wrażenie, że to konfliktu nie wywoła i myślę, że...
8: Jeśli PSL wybierze prezesa i pan razem z PiS-em?
9: Tak. Myślę, że nie wywoła to kryzysu. Tutaj dojdzie do kompromisu. Jak obserwuję z bliska bądź daleka współpracę Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Tuskiem, no to jest ona jednak bardzo nie tylko dobra, ale fundamentalnie ważna do tego układu. W momencie, kiedy mamy załamanie na poziomie współpracy z Polską 2050, no, aspiracji, osobną grę Włodzimierza Czarzastego, to ten fundamentalny układ dla Koalicji Obywatelskiej, czyli dobra współpraca Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Tuskiem, jest ważniejsza od takich kwwestii jak obsada personalna IPN-u i potencjalny spór tutaj.
8: Anna Materska-Sosnowska, ad vocem?
10: Pełna zgoda, to z tym pełna zgoda. Ja się nie zgadzam co do samej kandydatury, ale to jest jakby ocena, prawda?
9: A ja analizowałem, nie oceniałem.
10: Tak. Więc mówię, więc tutaj zgoda co do analizy dotyczącej koalicji. To jest to, co powiedziała gościni posłanka Pasławska. Od 20 lat współpracujemy, tak? I to wcale nie w prostym regionie, żeby była jasność. I ta współpraca jest dużo głębsza i szersza i dużo bardziej taka stabilna, żeby pokłócić czy rozejść się przy IPN-ie. Jeżeli będzie takie dlaczego do tej pory nie było tego głosowania? Dlaczego do tej pory nie został wybrany ten prezes? Dlatego, że to też jest ucierane. I akurat ta sprawa jest tam też, zgadzam się, że jestem przekonana, że ona nie podzieli. To po prostu zostanie w jakiś sposób inaczej rozwiązana, na przykład przy wstrzymaniu się nawet posłów.
9: Natomiast mnie bardziej interesuje, to jest ostatnie zdanie na ten temat, jaki będzie IPN w przyszłości. Czy on się...
8: Ale jest potrzebny IPN według ciebie?
9: Myślę, że taka instytucja pamięci narodowej jest potrzebna. Nie wiem, czy nie za dużo jest tych instytucji w Polsce, bo one kosztują bardzo wiele. W sytuacji kłopotów budżetowych polskiego rządu możliwe, że są zbyt wielkim obciążeniem. Są wielkie budżety, prawda? W związku z tym to jest miliard złotych w wypadku IPN-u. I oczywiście refleksja na temat tego, czy one są potrzebne, czy nie, no zostawiam kolejnym ekipom, dlatego że nawet gdyby rząd dzisiaj podjął decyzję o likwidacji ustawowo IPN-u, to myślę, że prezydent Nawrocki się na to nie zgodzi, jako były szef IPN-u i strażnik dla siebie samego pamięci narodowej. W związku z tym rozmowa dziś o likwidacji IPN-u nie ma żadnego praktycznego sensu. Natomiast jest pytanie o to, jak powinien ten instytut działać, jaką mieć różę wiatrów, czemu służyć. Na pewno powinien służyć interesowi Polski, polskiej racji stanu, a nie interesom partyjnym kogokolwiek.
8: Anna Materska-Sosnowska, czy zlikwidować IPN?
10: Znaczy IPN w takiej postaci, w jakiej jest, moim zdaniem jest zbyt rozbudowany, zbyt rozbuchany. Zobaczmy, jakie tam są również zatrudnienia. Czy faktycznie to tak powinno wyglądać? W moim przekonaniu nie. Oczywiście są potrzebne instytuty pamięci, ale ani nie mam takiego wrażenia czy poczucia, że faktycznie wypełnia wszystkie oczekiwania i odpowiada na te znaki zapytania z historii IPN, to jest raz. Dwa, nie mam absolutnie takiego poczucia, że jest to najbardziej efektywna instytucja. I nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle umieli rozmawiać na temat polityki historycznej i jaka powinna być zachowana równowaga pomiędzy przeszłością a przyszłością.
9: Puenta taka, no tym bardziej ważne jest pytanie o to, co zaproponuje nowy prezes. Możliwe, że potrzebne są redukcje zatrudnienia, możliwe, że jest potrzebna zmiana katalogu celów, możliwe, że, a dla mnie absolutnie niezbędną sprawą jest odnowienie pozytywnego dialogu z naszymi sąsiadami, z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej i podanie sobie ręki i zasypywanie kolejnych podziałów na tej linii. I jeśli pan Mateusz Pytma zostanie prezesem, a pewnie zostanie, to uprzejmie proszę jako człowiek zajmujący się publicystyką historyczną i obywatel tego kraju, żeby bardzo poważnie wziął to pod uwagę. Mam nadzieję, że nas słucha.
8: Czy z jakimś apelem jeszcze do przyszłego prezesa IPN-u wystąpi Anna Materska-Sosnowska?
10: Ja mam inne pytanie. Czy faktycznie, będąc tyle lat wiceprezesem, widząc, jak IPN skręcił, to nie chodzi tylko, że w prawą stronę czy w lewą, jak naprawdę zaniedbał całe szerokie pola badawcze, czy jest w stanie pokazać nową wizję i czy jest w stanie być nową twarzą? Czasami niektórzy powinni pozostać tylko jako wice.
8: No to poczekamy na wybór prezesa IPN-u i wówczas zadamy mu to pytanie w imieniu Anny Materskiej-Sosnowskiej. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
10: Bardzo dziękuję, nawzajem.
8: Oraz Bogusław Hrabota, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej, felietonista Rzeczpospolitej oraz współprowadzący o 20 wydarzenia 24.
9: Z Jarosławem Gugałą, którego pozdrawiam z tej anteny.
8: Dziękuję.
9: Bardzo dziękuję.
8: Bogusław, za wizytę w studiu.
9: Miłego dnia.
8: Tobie również. Dobrego dnia. Środowy poranek TOK FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9 oczywiście informacje TOK FM, a po nich off. Czarek. Halo, halo, Czarku. Budownictwo ludowe czy architektura wernakularna?
2: Halo, halo, Tomku. Tak, między innymi o tym. Ale chciałem cię zapytać, czy zauważyłeś u siebie gorączkę, biegunkę, nudności, trudności z oddychaniem, niedociśnienie, spadek stężenia tlenu we krwi albo wzrost białka w moczu?
8: Nie.
2: Uf, to całe szczęście, bo gdybyś zauważył, to mógłbyś mieć hantawirusa.
8: Hantawirus.
2: Tak, hantawirus to jest nowy wirus, o którym dowiedzieliśmy się całkiem niedawno. I czy grozi nam nowa epidemia? Za chwileczkę porozmawiamy o tym, czy jest się czego bać. Czy znowu zamkną nas w domach, albo sami się zamkniemy.
8: O 9:00 informacje TOK FM, a po nich Owczarek. Zapraszam bardzo serdecznie. Czarku, tobie dziękuję za zapowiedź. Tomasz Sekielski, kłaniam się państwu bardzo nisko. Do usłyszenia w środę za tydzień, a państwu polecam TOK FM na co dzień.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX.
30: Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
20: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
29: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
29: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: PSL ma nadzieję na szybki wybór nowego prezesa IPN-u. Zdaniem ludowców trwa to zdecydowanie za długo. Kilkaset pokrzywdzonych osób przesłuchano do tej pory w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej ma dziś protestować w Warszawie. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. PSL ma nadzieję, że niedługo uda się zakończyć sprawę wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej, bo jak mówiła w poranku TOK FM wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska, trwa to już zdecydowanie za długo. Polityczka w rozmowie z Tomaszem Sekielskim potwierdziła, że ludowcy nie zmieniają zdania i popierają kandydaturę obecnego wiceszefa instytucji, doktora Mateusza Szpytmę, popieranego także przez Prawo i Sprawiedliwość.
8: No właśnie, bo co pozostali koalicjanci? na wybór prezesa IPN-u?
0: No, rozmawiamy o tym.
8: No i jak?
0: Rozmawiamy. To siłą tej koalicji jest... koalicji jest to, że jeżeli już mamy uzgodnienie, to wtedy z tego to uzgodnienie jest bardzo silne, ale oczywiście nikt nie decyduje z góry. Nie jest to koalicja jednej partii, nie jest to rząd jednej partii.
23: Nowy szef IPN-u obejmie stanowisko zwolnione przez prezydenta Karola Nawrockiego. Kilkaset pokrzywdzonych osób przesłuchano do tej pory w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Śledczy przyjęli także niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi Michał Binkiewicz z prokuratury w Katowicach.
1: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
23: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
1: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
23: Śledczy wystąpili także z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Afera Zonda Krypto dotyka także polskich olimpijczyków i przeciwnicy Radosława Piesiewicza przechodzą od słów do czynów. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którzy domagają się dymisji prezesa, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
13: Opozycja albo ma dość bezczynności, albo już wie, że udało się przekonać stronników Radosława Piesiewicza do głosowania za jego odwołaniem. Do tego jeszcze długa droga. Wczoraj wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia został wysłany do 106 członków PKOL-u. By miał on jakąkolwiek moc, musi podpisać go teraz co najmniej 2/3 członków komitetu. Sam wniosek jest prosty, a w planie na owo nadzwyczajne zgromadzenie jest jeden punkt: odwołanie Piesiewicza. Jeśli te podpisy na wniosku się znajdą, to 22 maja na posiedzeniu zarządu będzie można się nad nim pochylić. To ważne, bo dalej nic nie będzie ów wniosek znaczyć, jeśli nie poprze go 2/3 członków kierownictwa PKOL-u. Zasiada w nim w sumie 60 osób i do tej pory mówiło się, że niemal połowa wciąż stoi murem za Piesiewiczem. Opozycja mówi: sprawdzam. Sam Piesiewicz zdania nie zmienia. W poniedziałek powtórzył po raz kolejny, że zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej ma dziś protestować w Warszawie. To reakcja na rozszerzenie systemu elektronicznego nadzoru transportu na odzież i obuwie. Do tej pory obowiązkiem zgłaszania przewozów w ramach SENT były objęte paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Od 17 marca dotyczy to także odzieży i obuwia. Z Polski deportuje się coraz więcej cudzoziemców, a MSWiA chce zmienić zasady wydalania obcokrajowców. Chodzi o projekt nowego rozporządzenia, które ma spowodować ograniczenia działania aktywistów. Anna Gwitarek-Zabłocka.
14: W części deportacji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych jako obserwatorzy. Do tej pory byli powiadamiani 24 godziny przed. Teraz mają to być tylko 2 godziny. To będzie iluzoryczne uprawnienie, mówi w TOK FM zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski.
17: Teraz pytanie, co można zrobić przez te 2 godziny? Trudno w ogóle nawet zbadać samą sytuację, zorientować się w sytuacji, czy ta osoba rzeczywiście powinna w ogóle być deportowana, czy nie zachodzą w jej przypadku jakieś szczególne przeszkody.
14: Doktor Tomasz Sieniow z Instytutu na Rzecz Państwa Prawa brał udział w takich deportacjach jako obserwator. Ocenia je negatywnie.
22: Za tym na pewno stoi próba, żeby pokazać, że jesteśmy krajem, który surowo traktuje jakiekolwiek naruszenie prawa, bez względu na to, jak ono będzie poważne. A sami funkcjonariusze, z którymi rozmawiałem, mówią, że 5 lat temu raz w roku wydawali taką decyzję i musieli się tłumaczyć. Obecnie wydają ich kilka tygodniowo.
14: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
23: Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową złotą palmę podczas gali otwarcia 79. festiwalu w Cannes. Festiwal potrwa do 23 maja. Złotą palmę ubiegają się 22 obrazy, wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego, a także Parallel Tales Ashgara Farhadiego. Producentami nowego dzieła autora Rozstania są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś przewaga chmur i przelotny deszcz z rozpogodzeniami głównie na wschodzie. Na zachodzie może zagrzmieć, na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w nim najnowsze wirusowe trendy. Wiadomo, COVID już jest passé, grypa zawsze na propsie, ale jest nowy wirus, bardzo, można by rzec, modny, który to zwie się hantawirus. Dlaczego tak się zwie, za chwileczkę porozmawiamy. I trochę przyznam się szczerze, mnie ta informacja o nowym wirusie bawiła, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszałem, ale potem sobie poczytałem o różnych objawach. Gorączka, biegunka, nudności, trudności z oddychaniem, niedociśnienie,

0: Czy słusznie?
1: Wydaje mi się, że nie ma powodów do jakiejś nadmiernej paniki w tej chwili.
0: A nie nadmiernej? Paniczki?
1: Do malutkiej paniczki to można by było rozszerzyć na całe życie człowieka. Nie tyle panika, co ostrożność.
0: No dobra, bo rozumiem, że same, może trochę o historii. Nazywamy te, bo tam tych wirusów jest, jak rozumiem, kilka w grupie hantawirusów.
1: To jest mało powiedziane. Ich tam jest multum.
0: Multum. No, lepsze niż kilka. Jest ich multum. Nazywamy je hantawirusami, dlatego że one się pojawiły w czasie interwencji pokojowej amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Nie na Bliskim Wschodzie, tylko na Dalekim Wschodzie.
1: Tak, to specjalna amerykańska operacja wojskowa w Korei. Lata 50., połowa lat 50. przez Koreę przepływa rzeka Hantan i od tej rzeki pierwszy opisany, odkryty wirus wziął swoją nazwę. Potem się okazało, że tych wirusów na całym świecie jest znacznie więcej, ale to był taki początek. Jeszcze tylko powiem, że po raz pierwszy z tym wirusem zetknąłem się to chyba na przełomie liceum i studiów, czyli koniec lat 80. Był taki serial MASH z Alanem Aldą. Jeden z odcinków opisywał właśnie przypadek gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym.
0: Tak, serial MASH to jest taki serial o szpitalu wojskowym.
1: Tak, zgadza się.
0: Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i wśród osób inteligentnych także.
1: Więc to był pierwszy odkryty hantawirus. Potem się okazało, że jeszcze mamy w Korei odmiany Seul, a potem zaczęto odkrywać coraz więcej wirusów na całym świecie, przy czym wspólny jest wzór epizoonotyczny, czyli nie zakażenia u człowieka, bo człowiek jest tutaj tylko przypadkowym, sporadycznym gospodarzem, no a głównie one występują u gryzoni, więc można powiedzieć, że na całym świecie są ogniska tego wirusa i każdy wirus ma swój ulubiony gatunek gryzonia, który miejscowo sobie tam występuje.
0: No więc się tym za bardzo nie przejmowaliśmy od lat 50., chyba że ktoś miał bliski kontakt z gryzoniem, czyli został ugryziony, zadrapany albo wdychał pył z odchodów w gryzoni, tak? Czyli można powiedzieć konsumował coś w niehigienicznych pomieszczeniach, mieszkaniach.
1: Tak, przy czym może nawet nie tyle mieszkania, bo tutaj największe ryzyko jest związane z takimi miejscami, gdzie na przykład, to możemy sobie to bardzo łatwo wyobrazić, bo myślę, że każdy to widział na własne oczy, gdzieś jest działka albo domek, w kącie podwórza leży sobie taki stos desek, no i ktoś wpada na pomysł, żeby to wreszcie posprzątać. O, i tu się zaczyna problem z hantawirusem.
0: Czyli nie sprzątamy?
1: Sprzątamy, ale musimy się zabezpieczyć.
0: Maseczka wystarczy?
1: Otóż właśnie okazuje się, bo ja sobie tak przejrzałem te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa przy sprzątaniu, maseczka jest wymieniona na ostatnim miejscu. I to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ to jest logiczne podejście do rzeczy. Jeżeli zakażamy się poprzez inhalację tego pyłu, dobrze by było nosić maseczkę. Natomiast ani CDC, ani te południowoamerykańskie wytyczne nie wskazują na maseczkę jako na główny. Czyli rękawiczki, odzież ochronna i to, co podkreślają wszyscy, sprzątanie wyłącznie na mokro, żeby zminimalizować ilość tego pyłu unoszącego się w powietrzu.
0: Czyli dopóki sytuacja była taka, że czasem gdzieś dawno to nas to jakoś bardzo nie przerażało, no ale tutaj okazuje się, że mamy statek wycieczkowy, na którym tych przypadków było tyle, że wzbudziło to zainteresowanie mediów światowych. Co jeszcze jest trudniejsze? Inhalacja, tylko inkubacja wirusa do 8 tygodni. Krótko mówiąc, to nie jest tak, że się z kimś spotykamy i za 3 dni mamy takie objawy jak przy koronawirusie, tylko 2 miesiące mijają, żeby zanim się czegokolwiek dowiemy.
1: To znaczy mediana mówi 18 dni.
0: Okej. Okay.
1: Tak, to, ale oczywiście tam do kilku tygodni, 6-7 tygodni to są te sytuacje skrajne, ale też jest w drugą stronę, że najkrótszy okres wylęgania to jest niewiele ponad tydzień. Czyli to jest bardzo właśnie podstępne, że jest duży zakres tego trwania okresu wylęgania. W każdym razie, no tutaj mamy

0: bardzo nietypową sytuację, to znaczy mamy ludzi zgromadzonych na statku, którzy pozostają w bliskim i ciągłym kontakcie ze sobą i ja myślę, że to była główna przyczyna problemów.
1: No a jednocześnie jak na taką małą grupę, czy można powiedzieć, że śmiertelność była dość wysoka?
0: Śmiertelność była standardowa dla tego wirusa.
1: Czyli także pół na pół?
0: Od 20 do 60%, w zależności od sytuacji, w zależności od badanych do tej pory ognisk epidemicznych hantawirusa, to mniej więcej tak wygląda, 20-60% śmiertelności.
1: To jest wysoka śmiertelność, panie profesorze, jak na wirusa?
0: Porównując nie tylko z wirusami, ale ogólnie z chorobami zakaźnymi, to jest ogromna śmiertelność. Można powiedzieć, że akurat ta odmiana, bo tu trzeba zaznaczyć, że mamy dwa główne zespoły chorobowe związane z zakażeniami hantawirusami. Jeden, można powiedzieć, jest mniej groźny, drugi bardziej groźny. No i tutaj pechowo niestety pasażerowie tego statku zakazili się tą groźniejszą odmianą wirusa.
1: Czyli która to jest dobrawa?
0: Nie. A tutaj pan redaktor podniósł jeszcze jedną kwestię, to znaczy podział w obrębie tych mniej niebezpiecznych, bo to hantawirusy dzielą się na dwie grupy, hantawirusy Starego Świata i hantawirusy Nowego Świata, czyli Stary Świat to jest Eurazja plus ostatnio zaczyna się wspominać o Afryce, ale to nie jest dobrze zbadany temat, czyli Eurazja, a Nowy Świat to są Ameryki, Południowa i Północna. I ten znacznie bardziej niebezpieczny to jest właśnie hantawirus Nowego Świata, w tym Andes, jeden jedyny, dla którego potwierdzono transmisję między ludźmi.
1: Czyli tak, czy jest się czego bać, czy jest tak, że powinniśmy od razu zmienić swoje życie, tak jak pan profesor mówił na wstępie naszej rozmowy, nie sprzątamy na sucho, czyli nie zamiatamy, szczególnie w jakichś takich sytuacjach, gdzie mogą wystąpić gryzonie, czy mogły występować gryzonie, rękawiczki, czy nie panikujemy i na razie przyglądamy się sytuacji?
0: Nie panikujemy, przyglądamy się sytuacji, ale jeżeli ktoś, i nie mówię tutaj wyłącznie o hantawirusie, jeżeli ktoś właśnie miałby sprzątać takie stare, długo zalegające rzeczy gdzieś, które mają kontakt z przyrodą, tak powiedzmy, no to ostrożność zalecana jest zawsze.
1: Przy sprzątaniu. Tak.
0: Przy sprzątaniu, no bo tam mogą być odchody ptasie, to może być też źródło jakichś tam drobnoustrojów, czyli tutaj no dbajmy o siebie, ale nie wpadajmy w panikę, ponieważ no tutaj trzeba jasno i wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Hantawirusy są z nami od dawna. Hantawirusy tworzą taki bardzo stabilny obraz epidemiologiczny u człowieka. Tu nie mamy żadnych zmian, tak? Bo to jest podstawowe założenie epidemiologii, że odstępstwo od znanego dotychczas obserwowanego wzoru to jest coś, czego się boimy. A tutaj nie ma czegoś takiego. Ta cała historia ze statkiem Hondius to jest złożenie serii bardzo niefortunnych przypadków. Czyli można powiedzieć, że nie widzimy tutaj niczego alarmującego. Po prostu no, ci nieszczęśni ludzie mieli strasznego pecha.
1: Czyli po prostu to trochę jak z totolotkiem. Przeciętny człowiek nie wygra, ale ktoś tam wygrywa, a myślimy, że na każdemu z nas się to przydarzy. A tymczasem tutaj odwrotnie. No, trochę w cudzysłowie mówiąc, pewnie w takim nurcie czarnego humoru, no akurat te osoby wylosowały kumulację, tak, że w tym czasie były i taka duża też transmisja może z człowieka na człowieka, albo być może transmisja właśnie nie z człowieka na człowieka, ale w tym samym środowisku nastąpiła, ale hantawirusy znamy od dawna i rozumiem, że one nas nie przerażają, bo transmisja na człowieka nie jest częsta i rozumiem, że przez to też nie mamy jakichś środków, którymi je osłabiamy, tak? Objawy, czy też przygotowujemy, na przykład aplikując potencjalnie jakieś komórki, substancje osób, które przetrwały tym, które przeżyły atak hantawirusa tym, którzy mogą się do takiego ataku przygotować.
0: Oj, to bardzo złożone i wielopoziomowe pytanie pan redaktor zadał. Ale, no bo tak, bo z jednej strony, czy my mamy w tej chwili jakieś sprawdzone techniki zapobiegania albo leczenia zakażeń hantawirusowych? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć raczej nie. To znaczy badane było wiele różnych, można powiedzieć, leków albo potencjalnych leków. Niektóre z nich wykazują troszeczkę większą skuteczność, inne troszeczkę mniejszą. Tutaj właśnie też surowica ozdrowieńców była badana na pewnym etapie. Jeżeli chodzi o szczepienia, no to można powiedzieć, że tak ogólnoświatowej szczepionki dostępnej nie ma, ale są szczepienia na przykład w Korei Południowej i w Chinach. I w Korei Południowej to jest niemalże standard. W Chinach na temat skuteczności tych szczepionek chińskich nie potrafimy wiele powiedzieć, ale mają takie preparaty. Jeśli chodzi o leczenie, no to mamy dwa leki przeciwwirusowe, to znaczy rybawirynę i favipiravir, które wykazują aktywność wobec tego wirusa. Natomiast nie jest to leczenie bardzo skuteczne. Ale może ja będę do znudzenia powtarzał, że tak, po pierwsze hantawirus odmiany Andes, czyli właśnie ten, który występuje w Patagonii, w ziemi ognistej, w Chile i tak dalej, to jest jedyny jak do tej pory typ hantawirusa, gdzie potwierdzono szerzenie się na drodze człowiek-człowiek. Cała reszta i hantawirusy północnoamerykański, hantawirusy euroazjatyckie, nikt nie potwierdził, żeby te wirusy skutecznie rozprzestrzeniały się między ludźmi, czyli jeżeli człowiek się zakaże, to zakaże się bezpośrednio od gryzoni, które są rezerwuarem i głównym gospodarzem.
1: To na razie tutaj, panie profesorze, zawiesimy, powrócimy do hantawirusa po informacjach. Pan doktor habilitowany Maciej Przybylski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Hantawirus, czy jest się czego bać? Do tematu wracamy po informacjach, a to o 9.20.
2: Autopromocja.
3: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
4: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
5: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
4: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
5: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
4: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
5: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
4: O tym opowiadamy w podcaście Tech Story. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ósmoklasiści rozpoczęli ostatni z egzaminów kończących podstawówkę, pisemny egzamin z języka obcego. Od lat najczęściej wybieranym przez ósmoklasistów językiem obcym jest angielski. W tym roku pisze go prawie 98,5% uczniów. Drugi w kolejności jest niemiecki. Egzamin trwa 110 minut. Delegacje Chin i Stanów Zjednoczonych rozpoczęły konsultacje gospodarcze i handlowe w Korei Południowej. Rozmowy ministra skarbu Scotta Bessenta i wicepremiera Chin He Lifenga odbywają się na lotnisku pod Seulem. Poprzedzają one spotkanie przywódców Chin i USA. Oczekuje się, że rozmowy dwóch przywódców będą zdominowane przez kwestie handlowe. Jedynie 13% Finów ufa, że USA pod rządami Donalda Trumpa przyjdą z pomocą w razie ataku zbrojnego na europejski kraj NATO. Tak wynika z sondażu Uniwersytetu w Helsinkach. Rok temu to zaufanie do Amerykanów było wyższe, na poziomie 16%. Jednocześnie 75% Finów uważa, że może ufać innym państwom sojuszu deklarującym gotowość do obrony Finlandii. Sondaż potwierdza również stałe, wysokie 73-procentowe poparcie fińskiego społeczeństwa dla członkostwa w NATO. Finlandia zdecydowała się wejść do sojuszu w 2022 roku w odpowiedzi na pełnoskalowy atak sąsiedniej Rosji na Ukrainę. Policja w Czechach apeluje o pomoc w znalezieniu złodzieja, który ukradł z bazyliki w Jablonnym w regionie liberackim relikwie, czaszkę świętej Zdzisławy, tercjarki dominikańskiej, która żyła w XIII wieku. Niewyraźny obraz sprawcy utrwaliła kamera monitoringu. Według według śledczych sprawca rozbił szklany relikwiarz, wyjął czaszkę i uciekł. Według policji wartość historyczna czaszki świętej Zdzisławy jest nie do oszacowania. Według policji policja nadal szuka i apeluje o pomoc. Serial Tok FM Nieświęty otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Radia Melchiory w kategorii Autorski Podcast Roku. Historia zaczyna się od dziennikarskiego śledztwa wokół największej od 30 lat sprawy prania brudnych pieniędzy w Polsce. Dziennikarka Anna Sobolewska trafia na trop mężczyzny, który sprowadził jej śledztwo na zupełnie nowe tory. Nagle z polskiego Chinatown, jak często nazywana jest Wólka Kosowska, przenosi się do równie hermetycznego i barwnego świata niszowych kościołów. Przy serialu pracowali też Barbara Sowa, Daria Kędziora i Bartosz Dąbrowski. Serialu można posłuchać na stronie tok.fm.pl. Pochmurno dzisiaj, znowu może przelotnie popadać, a po południu na zachodzie także zagrzmi. Nie za ciepło, bo od 11 do 14 stopni na termometrach, a miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Cała mapa smogowa o poranku na zielono, wszędzie oddychamy dobrej jakości powietrzem.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jak rozpoznać hantawirusa i czy jest się czego bać? Opowiada i odpowiada doktor habilitowany Maciej Przybylski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeżeli już wirusa złapaliśmy, no to trzeba po prostu zagryźć zęby, no bo właściwie są dwa sposoby radzenia sobie z tym, czyli główny sposób to jest po prostu wspieranie naszego organizmu, nie wiem, podawanie płynów, dializy, intubacja, transfuzje, no i trzymanie kciuków za to, aby organizm samodzielnie zwalczył chorobę. Dobry inny sposób to jest podawać pacjentom przeciwciała, no ale tutaj w przypadku hantawirusa ta opcja nie jest dostępna, bo rozumiem, nie mamy przeciwciał od pacjentów, bo to nie jest, te zakażenia nie są na tyle częste, żebyśmy takowe mieli. No ale panie profesorze, w jaki sposób potencjalnie, gdyby ktoś był na tym statku, ale nikomu nic nie mówił, albo coś tam, ugryzł go szczur, albo zadrapała myszka, to porozmawiajmy też o objawach, które mogą wskazywać, że możemy mieć hantawirusa. Rozumiem, że numer jeden to jest gorączka, biegunka, nudności, trudności z oddychaniem.
0: Tutaj trzeba, czy też wypadałoby powiedzieć o tym, że jest bardzo duża różnica między objawami wywoływanymi przez te hantawirusy amerykańskie, a hantawirusy Starego Świata. Ponieważ w Europie, w Azji głównym zespołem jest gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, a w Stanach Zjednoczonych hantawirusowy zespół płucny, czyli właśnie to, co niestety obserwujemy u pacjentów ze statku Hondius. I różnica jest podstawowa. Znaczy, po pierwsze gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym jest związana ze znacznie mniejszym ryzykiem. I tutaj śmiertelność też bardzo się waha. Jeżeli popatrzymy na samą Europę, no to mamy jakby dwie grupy tych wirusów. Pierwszy to jest ten obserwowany, czy też występujący na Bałkanach, czyli Dobrawa Belgrad, a drugie to są tak zwane hantawirusy skandynawskie, czyli tutaj mamy ten najsłabniejszy Pumala, który został opisany w Finlandii, a także mamy nowszy Sarema znaleziony w Estonii. I tu ryzyko ciężkich następstw jest bardzo niskie. Tak? To mówi się, że to w okolicach 1% zakażonych. Tak?
1: Ale za to powrót do zdrowia to są tygodnie albo miesiące przy Pumali.
0: Jeżeli rozwiną się pełne objawy gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym, tak, rekonwalescencja jest bardzo długa. Dobrawa Belgrad pod tym względem jest znacznie bardziej niebezpieczna, bo tam się szacuje, że śmiertelność może być na poziomie 10-15%. No i tutaj też historycznie można na to spojrzeć, że w okresie wojny w Jugosławii tam przyjeżdżali na przykład reporterzy albo tak zwani turyści wojenni, którzy właśnie potrafili się na miejscu tym hantawirusem zakazić. No potem zdarzają się też sporadyczne przypadki, no i tutaj jest właśnie wskazanie na ekoturystów, ludzi, którzy wyjeżdżają i przebywają w bliskości z przyrodą, nocują pod namiotem, długie, długie takie trekkingowe wycieczki, no to oni też są tutaj grupą narażenia.
1: Czułem, że to jest niebezpieczne, panie profesorze.
0: No to jest niebezpieczne z kilku względów. No pamiętajmy o wszechobecnych kleszczach, boreliozie.
1: O, niech pan nie zaczyna.
0: No więc nie będę zaczynał, tylko wspominam, że to no trzeba jednak troszeczkę uważać na to, co się robi, jeżeli człowiek już taki model turystyki sobie przyjął. Więc takich przypadków gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym się opisuje ileś przypadków, przy czym cały czas jest to liczba stabilna rok do roku. Nie mamy żadnych wskazówek, które by nam mówiły, że nagle to się drastycznie pogarsza albo wręcz przeciwnie polepsza.
1: Ale jeżeli jesteśmy przerażeni gorączką krwotoczną i zespołem nerkowym, to można wyluzować, bo po 3 do 7 dniach tej gehenny nagle zaczyna nam spadać liczba płytek we krwi. Wchodzimy w fazę niedociśnienia, a do tego jeszcze spadek stężenia tlenu. I rozumiem problemy z sercem.
0: Ale to cały czas pan redaktor jakby wskazuje na ten hantawirusowy zespół płuc.
1: Tak.
0: Tak. To tam tak, tylko że tak jak mówię, o ile ryzyko zakażenia hantawirusem europejskim jest, można powiedzieć, większe od zera, zwłaszcza
1: to on nie jest do tych, aż tak niebezpieczny jak
0: tamten. On nie jest aż tak niebezpieczny, ale szansa zakażenia tą odmianą amerykańską, no to już trzeba się bardzo postarać, tak? Trzeba wykupić sobie kosztowny bilet na wycieczkę z statkiem wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej, zejść na ląd, gdzieś tam pogrzebać stopą w gnieździe gryzoni, tak? I potem jeszcze sprzedać to zakażenie komuś dalej. I to nie jest łatwe.
1: To na jakie objawy jeszcze należy zwracać uwagę? Także dlatego, żeby ich nie pomylić z innymi rzeczami, no bo jakieś, nie wiem, nudności, przyspieszona praca serca, gorączka, niekoniecznie myślimy o hantawirusach od razu przecież.
0: Tak, no i tutaj, jeżeli chodzi o hantawirusowy zespół płucny, no to narastające bardzo szybko gwałtowne objawy, o których pan redaktor już wspominał, ale jeszcze też szybko narastający obrzęk płuc, tak, z przesiąkaniem płynu surowiczego, to w sytuacjach skrajnych u pacjentów takich już bardzo ciężko chorych, to tego płynu w płucach może być do 8 litrów. I gwałtowny spadek ciśnienia, no i to jest generalnie wskazanie do hospitalizacji, jeżeli oczywiście taka hospitalizacja jest możliwa, bo nie wszędzie na świecie jest tak cudownie jak u nas. No i potem już cała reszta jest w rękach lekarzy i biedny zakażony tutaj właściwie już niewiele ma do decydowania o sobie. A w przypadku gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym, no, sytuacja jest analogiczna, przy czym no, też właśnie pamiętam takie przypadki, no, na szczęście z opisów, nie spotkałem się z nimi osobiście, gdzie postawienie prawidłowej diagnozy, że jest to zakażenie hantawirusem, zwłaszcza w krajach, gdzie te hantawirusy endemiczne nie występują, to jest kwestia tygodni, tak? I ci pacjenci przeżywają, ponieważ leczeni są objawowo ze względu na to, co lekarze u nich zaobserwują, więc jeżeli jest gwałtowne zaburzenie pracy nerek, tak? Wzrost tych parametrów takich jak kreatynina, jeżeli obserwuje się zmiany w obrazie krwi, no to wtedy lekarze wchodzą z leczeniem objawowym i ono generalnie w wielu wypadkach pomaga. I dopiero potem zaczyna się wielotygodniowy okres dochodzenia do prawdy, co tak naprawdę się wydarzyło, co było przyczyną tego.
1: Z tymi wycieczkami statkiem, to nie jest żart, szanowni państwo. Nasz słuchacz, pan Rafał, napisał, że pracował 10 lat na statku i specyfika takiego środowiska wygląda w ten sposób, że jak wszyscy są zdrowi, to jest okej, okay, ale wystarczyło, że ktoś z lądu przyniósł grypę czy jakiegoś wirusa innego, to po kilku dniach chorowała cała załoga i rozumiem także pewnie pasażerowie.
0: No to jest tak, to jest rzecz łatwa do wyobrażenia, no, z epidemiologicznego punktu widzenia, tak, że duża liczba osób w ścisku, właściwie nieustanne kontakty, no bo wiadomo, że taka wycieczka, no, to jest okazja do towarzyskich różnych tam spotkań i wirusy, zwłaszcza te, które przenoszą się łatwo drogą oddechową, no mają tutaj ogromną szansę na to, żeby pokazać, na co je stać.
1: A kolejne etapy też, mówię jeszcze oczywiście w zależności od tego, na którego wirusa zapadamy, też nie są bardzo przyjemne, ale rozumiem, że nie martwimy się. Ja dzisiaj, panie profesorze, nie będę sprzątał dla pewności, jeżeli pan pozwoli. Jeżeli mogę mieć to na recepcie.
0: W domu?
1: Tak.
0: Jeżeli pan redaktor chce to sobie jakoś usprawiedliwić, bardzo proszę, ale z praktycznego punktu widzenia nie ma żadnego niebezpieczeństwa. To znaczy środowiska miejskie pod tym względem są uznawane za bezpieczne, jeżeli chodzi o hantawirusa. Nawet w regionach endemicznych, to na tle wszystkich przypadków zakażeń, które są tam obserwowane, to te, które są związane ze środowiskiem miejskim, to jest mniej niż 5%.
1: Czyli nie panikujemy, ale też myślę, że warto myśleć o tych rzeczach, o których nawet też przed pandemią koronawirusa nie pamiętaliśmy, przynajmniej w naszej części świata. Pewnie osoby, które podróżowały do Azji, zwracały uwagę na osoby w maseczkach. To zawsze było takie ciekawe zjawisko. Czemu oni noszą maseczki? No, noszą maseczki dlatego, że na przykład zdecydowali się iść do pracy, ale na przykład nie czują się najlepiej. No więc ta maseczka miała powstrzymać jakieś... użyję terminu naukowego, jakieś świństwo przed rozprzestrzenianiem się, tak? W społeczeństwach takich kolektywnych azjatyckich jest myślenie też o pozostałych uczestnikach przestrzeni, w której przebywamy. W Polsce, coś mnie dopadło, ale pójdę, przecież nic się nie wydarzy.
0: To są jakby dwie sprawy, które się wzajemnie uzupełniają, to znaczy ten, można powiedzieć, neokonfucjański sposób myślenia o sobie jako elemencie społeczności, a nie najważniejszej osobie na świecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że maseczka chroni w obie strony. To znaczy nawet ja nie muszę czuć się źle, ale mogę wziąć pod uwagę, że ktoś inny obok mnie. Tak, więc ja niejako z rozrzewnieniem wspominam, może to dziwnie zabrzmi, czasy pandemii COVID, kiedy wszyscy w okresie jesienno-zimowym nosili maseczki i zaobserwowaliśmy znaczący spadek zachorowań na te wszystkie wirusy przenoszone drogą oddechową. To był no, jakby można powiedzieć, trochę niespodziewany, ale pozytywny efekt pandemii. A potem gdzieś w okolicach 23 roku wszyscy machnęli ręką i znowu zaczęli kaszleć w autobusach i tramwajach. No i sytuacja wróciła do, powiedzmy, stanu normalnego.
1: Czyli czujność, ale bez paniki.
0: Tak jest.
1: Mówi pan profesor Maciej Przybylski z Katedry Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: W studio już nie kaszlący, bez gorączki, Maciej Głogowski. Zdrowy, silny, piękny, przystojny.
6: W pewnym momencie chciałem powiedzieć, wszystko potwierdzam, no ale teraz to już nie wiem. W każdym razie zdrowy.
1: Dobrze, a co w EKG, Maćku?
6: Magazyn EKG, tuż po informacjach. Pierwsze wydanie dziś rozpoczynamy od rozmów o płacy minimalnej,
1: o
6: podatkach specjalnych od nadmiarowych zysków koncernów, od tego, ile polskiego wkładu w polskie inwestycje.
1: Takie... A co to jest nadmiarowy zysk? Czy jest coś takiego, że pytamy, czy macie nadmiarowy zysk? Nie, nie, nie. Wszyscy, cały zysk jest w granicach normy.
6: Jednak na przykład nadmiarowy zysk, wtedy kiedy sytuacja wytwarza na rynku możliwość zarabiania więcej niż na przykład rząd wymyśli.
1: Aha. Rozumiem, że takie łączenie kapitalizmu z socjalizmem.
6: Nadmiarowy zysk, te podatki w kontekście na przykład koncernów energetycznych i sytuacji zarabiania na takich na rynku zaburzonym przez sytuację, tak jak obecnie na przykład.
1: To ja się zamieniam w słuch.
6: Ja tylko nie zdążyłem powiedzieć, szef Konfederacji Lewiatan będzie gościem magazynu EKG.
1: Zamieniamy się w słuch i program magazyn EKG po informacjach AT o 9.40.
9: Autopromocja.
10: Czy wiecie, że w waszych ciałach żyje mniej więcej tyle samo mikroorganizmów, ile komórek buduje wasze ciała? Większość z nich nie tylko wam nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Trawi, produkuje witaminy i pilnuje, żeby złe mikroby nie przejęły kontroli. Te drobne żyjątka mogą wpływać na to, jak się czujecie, a nawet co macie ochotę zjeść. Więcej o tym mikroświecie, który macie dosłownie pod nosem, opowiem w najbliższej audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się już dziś po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
9: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
23: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
24: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
23: Serio? Też na wysokie kwoty?
24: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
25: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
26: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
27: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
26: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
11: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. Izba zajmie się też nowelizacją, która ma wzmocnić ochronę przed cyberprzestępczością. 8 osób zginęło, a 11 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski na środkowym wschodzie Ukrainy. Według informacji wojska ataki uszkodziły infrastrukturę, domy prywatne i samochody. W Krzywym Rogu celem ataków były zakłady przemysłowe, infrastruktura oraz gazociąg. Prezydent Donald Trump wyląduje dziś w Pekinie, by rozpocząć dwudniową wizytę w Chinach i spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta Trumpa w Chinach od 8 lat. Oczekuje się, że rozmowy dwóch przywódców będą zdominowane przez kwestie handlowe. Ważnym tematem będzie też kwestia Tajwanu. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach spadają po 3 dniach wzrostów. Dzieje się tak mimo, że nie ma na razie rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Na polskich stacjach paliw dzisiaj benzyna 95 kosztuje najwyżej 6,28, litr diesla 6,84. W Iranie stracono mężczyznę skazanego za szpiegostwo na rzecz izraelskiego wywiadu. Według Grupy Obrońców Praw Człowieka Hrana 32-letni Ehsan Afrashteh został zatrzymany w 2024 roku i skazany na śmierć na podstawie sfabrykowanych zeznań. W Iranie egzekucje osób skazanych za domniemaną współpracę z wywiadem Izraela lub USA stały się w ostatnich miesiącach częste. Od początku roku wykonano wyroki śmierci na ponad 190 osobach. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Tak wynika z badania Polaków Portfel Własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazdy w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, a 10% czeka z wycieczką do jesieni. Sporo chmur i przelotne opady deszczu dzisiaj. Po południu na zachodzie burze. Na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich będzie chłodniej, bo tam około 9.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: I jest już 9.44, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Marek Górski, szef Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
6: Seria krótkich pytań na początek. Nie nudzą pana albo denerwują przedłużające się prace nad regulacją kryptowalut? 4 projekty teraz w Sejmie. 4.
7: Tak, to jest trudny projekt i to, że tak długo trwa, to na pewno nie sprzyja stabilności tego sektora, bo wydaje mi się, że zmiany są konieczne, potrzebne i to możliwie jak najszybciej, żeby uniknąć problemów, które będą dotykały duże rzesze inwestorów w tym sektorze.
6: No właśnie liczyłem na to, że skrytykuje mnie pan za pytanie o to, czy nie nudzą, bo moim zdaniem to właściwie powinniśmy się martwić, że tak długo trwają prace parlamentarne albo polityczne, może tak.
7: Tak, no wokół tego powstał jakiś ogromny spór polityczny, a sprawa jest, wydaje mi się, że ewidentna. Tego typu kwestie i rozwiązania czy działania wymagają pewnych regulacji. One przede wszystkim mają chronić inwestorów. Tak jest w przypadku wielu innych sektorów gospodarki i jestem zwolennikiem tego, żeby to uregulować.
6: Czyli tu jak rzadko lider wielkiej organizacji przedsiębiorców nie ma nic przeciwko regulacji i tu by pan raczej deregulacji nie polecał.
7: Nie, tu chodzi o to, żeby też zrównać konkurencyjność w różnych obszarach działalności inwestycyjnej i skoro inne sektory są dosyć mocno uregulowane, to ten musi być też jakoś uregulowany.
6: Wypatruje pan może na przykład z niepokojem ustawę dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków koncernów. W rządzie trwają prace. Minister Motyka mówi tuż, zaraz przedstawimy.
7: No, my zawsze staramy się komentować zmiany, które
6: jak już
7: widzimy i wtedy jest łatwiej nam. Jak słyszę nadmiarowe wynagrodzenia, nadmiarowe zyski, to zawsze troszeczkę mam gęsią skórkę i trochę obawy, więc czekam z niecierpliwością na to, co się pojawi jako efekt tych prac, ale nie chcę tego komentować, bo nie znam szczegółów. Nikt ich nie zna jeszcze.
6: No tak, w dyskusji się oczywiście przewijają różne pomysły, ale rozumiem, że spółki z szeroko rozumianego sektora energetycznego, jeśli w zgodzie z sytuacją rynkową miałyby zarobić więcej, to i więcej podatku miałyby oddać. I tyle. Nie zmartwiło pana przedłużenie programu CPN? Zapowiedziane?
7: No oczywiście to jest program o charakterze społecznym. Program, który ma wspierać polskich obywateli, aby te zakłócenia, które odbywają się na rynkach światowych, miały jak najmniejszy wpływ na tych, którzy nabywają paliwo, ale również dla firm, bo pamiętajmy o tym, że te ceny paliw mają też wpływ na inflację i również na całą gospodarkę. Więc generalnie biorąc, nie jestem zwolennikiem tworzenia takich sztucznych rozwiązań, ale w wyjątkowych sytuacjach są one dopuszczalne. Pytanie,
6: choć
7: czy to jest proces
6: drogie.
7: Oczywiście drogie, bo kosztuje bardzo dużo budżet, który tak jest mocno już zadłużony, a też czeka nas rok wyborczy, gdzie prawdopodobnie też mogą się pojawiać różnego rodzaju niespodzianki. Więc patrzymy trochę z obawą, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to nie wywróci do góry nogami sytuacji gospodarczej w Polsce.
6: No, gospodarczej może nie, fiskalnej pewnie przez jakiś czas jeszcze nie, ale my już dziś o tym mówić nie będziemy. Polecam, by zapoznać się panu, państwu, naszym słuchaczom z opinią Rady Fiskalnej, która ostatnio przeglądała te wieloletnie prognozy i programy rządowe dotyczące stanu finansów publicznych. No i nie była za bardzo zadowolona. Zresztą pan Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, będzie gościem magazynu EKG w najbliższy piątek po 9:40. Do tego czasu warto sięgnąć do tego materiału. On jest dostępny w internecie. I jak te projekcje rządowe dotyczące stanu finansów publicznych Rada ocenia. Przeczytać to jeszcze z serii krótkich, szybkich pytań ostatnie. Wskaźniki już pokazują, co może się wydarzyć z płacą minimalną na rok 2027. Taki najniższy możliwy jej wzrost to byłby zaledwie o nieco jeden punkt procentowy. Rozumiem, że pan by kibicował, żeby nie wzrosła za bardzo.
7: No to jest zawsze dylemat, który i temat, który my w Radzie Dialogu Społecznego dyskutujemy z naszymi partnerami społecznymi, przede wszystkim ze związkami zawodowymi. Staramy się wypracować tutaj pewne kompromisy. No w zeszłym roku rząd...
6: Ja tu chyba pomieszałem te punkty. W każdym razie z 4806 zł minimalny wzrost, na jaki by pozwalało prawo, to byłoby 4860. Tak, ale oczywiście może być więcej.
7: Około 55 zł, bo on uwzględnia również fakt, że w zeszłym roku ta inflacja prognozowana, która miała wpływ na wzrost płac w zeszłym roku, była zawyżona, bo chyba była planowana na 5%, a w rzeczywistości była 3,6%. My jesteśmy zwolennikami tego, że płace rosły zgodnie z tymi przepisami, które je regulują. I w związku z tym ten wzrost byłby właśnie o ten wskaźnik, o który pan powiedział. Pewnie za tym będziemy optowali, ale jak zawsze jest to efekt pewnego kompromisu i dyskusji z partnerami.
6: Jak zawsze nie dojdziecie do porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego i rząd zdecyduje, a w przyszłym roku jest rok wyborczy, nie sądzę, by się zgodził na minimalny
7: Ale
6: wzrost.
7: Tu muszę powiedzieć, czasami dochodzimy do
6: bardzo
7: porozumienia,
6: rzadko.
7: Tak, dlatego że nawet w zeszłym roku tak się zdarzyło, akurat nie w tej kwestii, ale w sprawie dotyczącej płac dla budżetówki doszliśmy do porozumienia. No, rządowi łatwiej jest oczywiście podwyższać płacę minimalną, bo ona ma dosyć duży rezonans społeczny, taki polityczny, ale to jest koszt, który ponoszą przedsiębiorcy przede wszystkim. Natomiast jak już dochodzi do zmiany płac wynagrodzeń w sferze budżetowej, to już ta skłonność do wzrostu jest dużo mniejsza i w zeszłym roku udało nam się ze związkami zawodowymi ustalić jakiś poziom przydziału, co do którego się zgadzamy, że ten wzrost powinien być nieco wyższy. No zwłaszcza, że sfera budżetowa była bardzo mocno zaniedbana w ostatnich dwóch latach,
6: ciągle jest zaniedbana.
7: W ciągu dwóch, trzech lat ostatnich trzeba powiedzieć uczciwie, że też pensje wzrosły w budżetówce, ale jednak te ostatnie 10 lat, kiedy pensje bardzo mocno rosły w gospodarce, również płaca minimalna bardzo mocno wzrosła, no to akurat w sferze budżetowej ten wzrost nie był specjalnie wysoki.
6: No to punktem przecięcia tej części magazynu EKG będzie krótka informacja o sytuacji rynkowej. Euro 4,25 zł, dolar 3,62 zł, frank 4,64 zł i funt 4,90 zł. W studiu magazynu EKG pan Marek Górski, szef Konfederacji Lewiatan. Państwo powinno w systemowy sposób włączać rodzinne firmy w wielkie projekty inwestycyjne dużych spółek, w których z kolei udział ma Skarb Państwa?
7: Nie wiem, czy rodzinne, ale polskie firmy, małe i średnie, powinny być wspierane, bo one przede wszystkim potrzebują tego wsparcia. Również duże firmy. Generalnie rzecz biorąc, my jako Konfederacja Lewiatan jesteśmy zwolennikiem tego, aby to wsparcie było dla tych firm, które generują wartość dla polskiej gospodarki. Czy te ogromne inwestycje, które nas czekają, które już realizujemy, zarówno w energetyce, tu mówi się o chyba bilionie złotych w ciągu
6: najbliższej dekady. To jest największa przestrzeń i największe potrzeby.
7: Tak, ale również to jest przemysł obronny. Tam też w ramach programu SAFE, ale nie tylko, wydatków budżetowych, to są ogromne nakłady inwestycyjne. I bardzo bym sobie życzył, aby duży udział w tych zleceniach, w tych wydatkach miały firmy polskie, tak aby te technologie, które w Polsce powinny się rozwijać, żeby miały możliwość rozwoju poprzez finansowanie właśnie tych zamówień przez Skarb Państwa, zarówno w energetyce, jak i w przemyśle obronnym. Natomiast kryterium powinno być nie tyle kapitał, który jest, czy nie tyle właściciel, który jest albo polski, albo zagraniczny, ile wartość dodana, która jest generowana przez tę spółkę w Polsce. To są spółki polskie, czy tam właścicielem jest Marek Górski, czy jest Tomasz Schmidt, czy jakiś inny Europejczyk zwłaszcza, to w sumie ma to mniejsze znaczenie, bo oczywiście też pamiętajmy o tym, dlatego wspomniałem o Europejczyku, że my musimy jako Polska walczyć o to, żeby konkurencyjność poprawiała się nie tylko polskiej, ale również europejskiej gospodarki, bo z nią jesteśmy bardzo mocno powiązanie. A ta konkurencyjność wypada w ciągu ostatnich lat coraz gorzej.
6: Rząd nazywa ten swój pomysł local content.
7: Tak jest.
6: I co wy jako przedsiębiorcy już tak w podsumowaniu myślicie?
7: No częściowo to jest to, co już powiedziałem, że wspieramy realną wartość takiego tworzoną w Polsce.
6: Tak, domyślam się, że jest jeszcze jednak jakieś ale.
7: Znaczy zawsze są jakieś ale. No przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że te przepisy, czy te zasady, które są wprowadzane, to są takie właśnie trzy elementy, czyli powiedzmy definicja tego komponentu krajowego.
6: Tak, rząd to bardzo jest, precyzyjnie tak, porozpisywał w procenty.
7: Tak jest, są wagi przypisane każdemu. Tam jest również dosyć szczegółowy dokument dotyczący polityki zakupowej państwa i są dobre praktyki. To są oczywiście takie zalecenia głównie dla inwestycji realizowanych z budżetu, czy też przez spółki Skarbu Państwa. Oczywiście Unia Europejska nie pozwala na dyskryminację ze względu na geografię, ale przecież pamiętajmy o tym, że w wielu krajach, w których obowiązują te same zasady, też się stosuje pewnego rodzaju, nazwijmy to triki, które pozwalają lokalnym firmom, takie, które wnoszą wartość dodaną dla danego kraju, wspierać bardziej niż te firmy, które są dużymi koncernami zagranicznymi. No w Niemczech chociażby, gdzie wydaje się ta dyskryminacja jest najmniej rozwinięta spośród tych głównych krajów europejskich, jest chociażby podział bardzo często występujący w wszelkiego rodzaju przetargach na mniejsze zamówienia, tak żeby dać możliwość większą udziału w nich małych i średnich przedsiębiorstw.
6: Myślałem, że pan będzie mówił, nie, tylko konkurencja, jak ktoś z daleka zaoferuje lepszą cenę, to nie ma się co oglądać.
7: Nie możemy być też naiwni. My musimy wspierać gospodarkę europejską i gospodarkę polską. Są też kwestie innych kryteriów, kwestie bezpieczeństwa, kwestie odporności, kwestie bezpieczeństwa również militarnego. Są zlecenia i są różnego rodzaju inwestycje, które są realizowane jako inwestycje strategiczne i w tych kwestiach z całą pewnością pewne wsparcie dla firm europejskich jest, też zresztą nie ukrywajmy, jest pewnym elementem już dzisiaj polityki europejskiej, bo przecież to, co się wydarzyło w Unii Europejskiej, czyli ten Industrial Accelerator Act, który podnosi jakby kwestię dotyczącą Made in EU, czyli wyprodukowane w Unii Europejskiej, też wspiera inwestycje i wspiera produkty, które są wytwarzane w Europie. My również w Polsce.
6: Mimo kosztów, które...
7: Mimo pewnych kosztów, no bo to jest też to jest też tak, że pewne... Oczywiście ja jestem generalnie zwolennikiem, żeby była jasność absolutnej konkurencji, natomiast w ramach tych konkurencyjnych działań my musimy też patrzeć, co się dzieje poza Europą. Znaczy nie możemy być naiwni. W świecie, który jest dosyć protekcjonistyczny, też dosyć nieprzewidywalny, chociażby jeśli chodzi o politykę ostatnich miesięcy czy dwóch lat ze strony Stanów Zjednoczonych, to też dostrzegamy, że tam jest duży element protekcjonizmu, polityka celna, ona też utrudnia funkcjonowanie firmom spoza Stanów Zjednoczonych, a jeśli mówimy o firmach chińskich, to również tam
6: kolejny
7: są duże dopłaty.
6: Wielny temat.
7: Tak jest.
6: Przy okazji prezydent Trump rozpoczyna wizytę w Chinach. Pan Marek Górski, szef Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję uprzejmie.
6: To jeszcze raz rynek, tylko tym razem od strony giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Na plusie indeks 20 największych spółek giełdowych. W tej chwili takie 0,8 na plusie. Zresztą indeks szerokiego rynku WIG również. Cezary Łasiczka, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maćku.
6: Dzień dobry.
1: Domki w Słupsku.
6: Domki w Słupsku.
1: Tak, czy to przykład architektury ludowej czy wernakularnej?
6: Pytasz czy twierdzisz?
1: Pytam, a odpowiedź po informacjach w programie Owczarek.
6: No to zapraszamy na audycję Owczarek tuż po informacjach. To był magazyn EKG. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
8: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
10: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
11: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
13: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
12: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Społeczność LGBT liczy na szybką realizację procedur dotyczących transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Polskie MSZ czeka na wyjaśnienia Amerykanów dotyczących tego, w jaki sposób Zbigniew Ziobro dostał się na teren Stanów Zjednoczonych. Iga Świątek powalczy dziś o kolejne zwycięstwo na turnieju w Rzymie. Jest 10. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W przyszłym tygodniu ma być gotowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Chodzi o to, by zgodnie z wyrokiem TSUE czy NSA zagraniczne akty małżeństwa można było włączyć do polskiego porządku prawnego. Społeczność osób LGBT po zapowiedziach premiera i prezydenta Warszawy oczekuje szybkiej realizacji procedur. Ale jak mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, jest jeszcze wiele znaków zapytania.
5: Czy na przykład będą się osoby mogły wspólnie rozliczyć? Czy będą mogły decydować o swoim pochówku, czy będą mogły dziedziczyć po sobie test płacenia najwyższego możliwego w Polsce podatku i tak dalej, i tak dalej.
6: To ogromne zwycięstwo przede wszystkim par, które długie lata walczyły w sądach o bezpieczeństwo, godność i uznanie ich przez państwo polskie. Także sukces organizacji pozarządowych, które nieustannie walczyły i wzywały ten rząd do dotrzymywania obietnic.
5: Ponieważ nie możemy mieć pewności co do tego, co wykonane transkrypcje i wydane akty małżeńskie w praktyce przyniosą parom, to musimy przygotować się na to, że będziemy po prostu w dalszym ciągu się sądzić. Aby te zagraniczne małżeństwa uznane w Polsce były uznane pod kątem praw. I żeby nie były tylko papierkiem, ale żeby dawały wymierną ochronę ludziom, którzy tej ochrony potrzebują.
4: Sejm pracuje jednocześnie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Polskie MSZ oczekuje od Amerykanów wyjaśnień, w jaki sposób Zbigniew Ziobro dostał się na teren Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości przebywa w Waszyngtonie. Wcześniej przez wiele miesięcy ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech. Według polityków koalicji rządzącej postawa byłego ministra jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale sami też muszą tłumaczyć się z tempa rozliczeń. Sprawa była komentowana w poranku TOK FM. O czym więcej Cezary Jaszczyk.
7: Według posła Polski 2050 Adama Gomoły, polska prokuratura faktycznie mogłaby działać sprawniej w sprawie Ziobry. Polityk mówił o tym w poranku TOK FM.
8: Myślę, że też te procedury mogły po prostu po ich stronie trwać trochę krócej.
7: Prędzej czy później Zbigniew Ziobro poniesie odpowiedzialność, uważa wiceprezeska Ludowców Urszula Pasławska.
9: Porażką byłoby to, że naciski polityczne byłyby ważniejsze od procedur, a tak działa prawo.
7: A to stanowisko zbieżne z tym prezentowanym przez samych śledczych, którzy tłumaczą, że muszą działać wyłącznie w granicach prawa. Prokuratura skarży się przy tym na opieszałość ze strony sądów. Na przykład jeśli chodzi o wciąż nierozpatrzony wniosek o europejski nakaz aresztowania. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Donald Trump przyznaje, że nie kieruje się interesem ekonomicznym Amerykanów, jeśli chodzi o konflikt z Iranem. Takie deklaracje mogą jeszcze bardziej uderzyć w notowania prezydenta, który zmaga się z kryzysem w związku z bliskowschodnią wojną. Tomasz Orchowski.
10: Wojna rozpętana przez Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanyahu coraz bardziej uderza Amerykanów po kieszeniach. Ponad 60% mieszkańców USA podkreśla, że na ich sytuację finansową wpłynął gwałtowny wzrost cen paliw. Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów, nie myślę o nikim, myślę o jednym. Nie możemy pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej. Mówił dziennikarzom Trump, co na pewno nie przysporzy jego wojnie zwolenników. Większość Amerykanów nie rozumie, dlaczego prezydent się na nią zdecydował. A to wszystko może zaszkodzić Republikanom podczas listopadowych wyborów uzupełniających do Kongresu. Wojna kosztowała dotychczas Stany prawie 30 miliardów dolarów. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
4: Ministerstwo Infrastruktury analizuje budowę systemu metra w 10 największych miastach w Polsce. Projekt roboczo określany jako Metropolska nawiązuje nazwą do Centralnego Portu Komunikacyjnego i zakłada rozwój nowej infrastruktury transportowej, ale też schronień dla ludności cywilnej. Szymon Kępka.
0: Na obecnym etapie nie wskazano jeszcze konkretnych lokalizacji, a same inwestycje nie musiałyby mieć wyłącznie formy klasycznego głębinowego metra. W części miast mogłyby to być także linie naziemne. Kluczowym elementem koncepcji jest tak zwany dual use, czyli połączenie funkcji cywilnych i obronnych, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use.
0: Obecnie metro mamy tylko w Warszawie. Kraków od lat planuje i analizuje taką inwestycję, a żeby metro było schronieniem, musi być blisko ludzi, podkreśla Franciszek Wołoch ze Stowarzyszenia Instytutu Budownictwa Ochronnego.
12: Tam, gdzie jest odpowiednie zagęszczenie ludności, tak żeby znaleźli się potencjalni użytkownicy, którzy dotrą w jakimś racjonalnym czasie, liczonym w minutach, a nie w godzinach do takiego obiektu.
0: Zgodnie z przepisami dostępność schronu to odległości do 500 metrów od zabudowań w miastach oraz do 1000 metrów poza nimi. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Iga Świątek powalczy dzisiaj o kolejne zwycięstwo na turnieju w Rzymie. Korty Wiecznego Miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
13: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. W kolejnych spotkaniach z Elisabetą Cocceretto i Naomi Osaką Polka pewnie wygrywała najpierw 6-1, 6-0, a w 1/8 finału 6-2, 6-1. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich dwóch pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka. Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13. Mateusz Stanicki, TOK FM.
4: Środa z przewagą chmur i przelotnym deszczem, z miejscowymi rozpogodzeniami głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie może zagrzmieć. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: To jest program Owczarek. Gościem jest pan Adrian Krężlik, architekt, wykładowca i badacz architektury. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Temat naszej rozmowy przypomniał mi, albo nie przypomniał mi, bo to nie istnieje, ale mógłby istnieć taki mem. Z jednej strony mamy takiego normalnego

0: I to też odzwierciedla, w jaki sposób te relacje pomiędzy tym frakiem a tym miśkiem, bo ten frak, czyli w mojej szkole, bo ja kończę szkołę architektury w Porto, w mojej szkole mówisz o tej architekturze jako architekturze erudycyjnej, z czym się nie zgadzam, bo to jest taki sposób wywyższania się nad tym myśleniem o projektowaniu zwykłych budowniczych, tak zwanych zwykłych budowniczych, no bo to jest jednak wiedza, która została wyprodukowana i wytestowana przez kolejne pokolenia, przez ostatnie kilkadziesiąt, kilkaset lat, o której często zapominamy i takie zniechęcenie na początku modernizmu, które chciało znakomicie modernizować i odciąć się od przeszłości. A jednak architektura jest kontynuacją.
1: Oprócz tego jeszcze mamy takie terminy jak na przykład architektura rodzima. O.
0: Tak, architektura rodzima i architektura rodzima to jest termin, który ja bym bardzo związał z historią polskiej architektury, i szczególnie z tą historią, z polityką warszawską, historią architektury, która mówi o jakiejś celebracji i o wzmacnianiu takiej tożsamości narodowej i o budowaniu jej.
1: No dobrze, i teraz dobrze, czyli z jednej strony mamy osoby, które się tym zajmują na polu badawczym, naukowym, jakimś klasyfikacyjnym i zastanawiają się, który termin lepiej oddaje, ale teraz ktoś, kto się tym nie zajmuje, mówi, no dobrze, ale właśnie o czym mówimy? Czy mówimy o tych gargamelach, które nas otaczają? Czy to jest właśnie ta architektura rodzima, wernakularna?
0: Nie, no ja myślę, że mówimy, są dwie rzeczy, estetyka i sposób działania takich systemów. Jeden sposób, estetyka, która jest jakimś częścią tworzenia tożsamości, ale jakby ta estetyka mi się wydaje, że jest kompletnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, w jaki sposób taki sposób budowania w pewien sposób mediuje z otoczeniem, z klimatem, z lokalnymi materiałami. Jeżeli chodzi o praktykę, bo to myślę, że bardzo, bardzo ważne jest rozmawiać o praktyce, są jakby dwie strony, o których mógłbym powiedzieć. Z jednej strony, dzisiaj jestem w Barcelonie, bo wczoraj odbyły się wręczenie nagród Misa van der Rohe, najważniejszej nagrody architektonicznej w Europie, która mocno mówi o architekturze wernakularnej i myśleniu o tej architekturze wernakularnej, używaniu materiałów takich jak, nie wiem, muski ryżowe, alga, żywica, ubita ziemia, i nie mówiła o tym z punktu widzenia badań, tylko mówiła z punktu widzenia zbudowanych budynków, które zostały nagrodzone, istnieją i mają być przykładami tego, w jaki sposób możemy budować w momencie kryzysu klimatycznego i w momencie tych wszystkich kryzysów, które dzisiaj mamy. Z drugiej strony mogę mówić z pozycji praktyki profesjonalnej, bo my u mnie w pracowni bardzo często sięgamy do praktyk wernakularnych po to, żeby poprawić komfort cieplny budynków, po to, żeby zapewnić dobrą wentylację budynków, po to, żeby zapewnić dobre chronienie przed słońcem. I takie badanie tych wzorców wernakularnych, które istnieją na danym terytorium, wiąże się zarówno, bo jakby to architektura ludowa może niektórym wydawać się, że wiąże się jedynie ze wsią tylko, a ona się nie wiąże tylko z terenami podmiejskimi, wiejskimi i tak dalej, ale ona wiąże się również z miastem. I świetnym przykładem, na przykład tu, gdzie jestem, jest tak zwana Coberta Catalona, czyli to jest takie przekrycie kataluńskie, które zbudowane jest w ten sposób, że na ostatnim piętrze jest taka pustka powietrzna, która pozwala na przewietrzanie ostatniego piętra, stropu ostatniego piętra, tak żeby się budynek nie przegrzewał. I ona to jest jakby taki element, który przez stulecia był budowany w całej Katalonii. Natomiast modernistyczni architekci przestali albo zapomnieli o tym. I dzisiaj zaczyna się do tego wracać. Więc jakby to jest jakby taki ten system i sposób rozwiązań, który pozwala na to, żeby jednak architektura dobrze odpowiadała na kontekst, dobrze odpowiadała na środowisko, dobrze odpowiadała na wiedzę lokalną i materiały lokalne.
1: Ale też skoro już pan

0: to warto też przypomnieć, że główna nagroda to jest dla pracowni Aqua.
1: Zgadza się.
0: Tak, Jan de Wilder Inge Wink. I tam zdaje się za rewitalizację Centrum Kongresowego Charleroi Palais d'Exposition.
1: Zgadza się. Wczoraj na scenę przywędrowało, myślę, że około 50 osób z zespołu projektowego, co było też bardzo dosyć ciekawe i pokazało, że jednak to jest wysiłek dużego bardzo zespołu. I ten projekt też udowadnia to, jakby właściwie ten tegoroczny mis mówi o tym, że w Europie mamy wszystko zbudowane, że w Europie musimy skupić się na renowacjach, na wiedzy, którą mamy i którą musimy znowu zacząć używać. I w tym kontekście tego wernakularyzmu i w kontekście tego misia, ja myślę, że ten mis powinien zacząć ruszać i patrzeć na to, co kiedyś się robiło i jak się kiedyś robiło. I wtedy może się naprawdę dużo nauczyć.
0: Miś van der Rohe może.
1: Może być miś van der Rohe.
0: Ale no właśnie, bo proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre pracownie raczej jako ciekawostkę albo taki ekoruch promowały czy wprowadzały no właśnie zasady czy wskazówki, że skoro budujemy, to rozejrzyjmy się za budulcem w promieniu, nie wiem, 50, powiedzmy 100 kilometrów i stamtąd bierzmy, nie wiem, glinę, drewno, coś tam. Czyli coś,
1: beton
0: co...
1: też.
0: Tak, prawda? Czyli coś, co przez lata było... no, trochę koniecznością, po latach stało się modą.
1: Jakby architektura wernakularna zawsze związana jest z terytorium. Jest takie studium Syndykatu Architektów Portugalskich z lat 50. i 60., które zostało zlecone na polecenie ówczesnego dyktatora Salazara. Po to on chciał, żeby architekci stworzyli model portugalskiego domu, portugalskiej chaty. No i architekci w jakiś sposób odpowiedzieli na to zadanie i ruszyli w teren, dokumentując architekturę wernakularną. Ale dokumentując ją, oprócz tego, że dokumentowali budynki i zabudowę, dokumentowali również uprawę. Czyli oprócz tego, że do każdego badania dołączona jest informacja o tym, jaka była uprawa na danym terenie i równocześnie jakie były gleby, jakie były materiały, jakie były minerały, etc. Więc jakby takie związanie z terytorium, jeżeli chodzi o materiały, było albo jest wyznacznikiem architektury wernakularnej, a równocześnie na przykład wracając do tego misa, projekt LOT 8 w Arles pokazuje, że jest jakby takim laboratorium żywym, który pokazuje, że te materiały można i należy używać. Zresztą ja myślę, że wielokrotnie ta industrializacja architektury i materiałów budowlanych, bo jakby jeżeli możemy mówić o dwóch rzeczach, materiałach i o formie budynku i jakby rozwiązaniach pasywnych takich budynków, jeżeli mówimy o materiałach, no to częstokroć to nie tylko mówimy o materiałach, ale mówimy też o lokalnej wiedzy, lokalnych przemysłach, które w jakiś sposób budują tą zrównoważoność tej architektury i odpowiadają na tą wernakularność, bo wiedza lokalnego cieśli, no jakby to też zależy w jakich regionie mówimy, bo to też jest bardzo ważna, ta wernakularność bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna jest mówienie o regionalizacji i o tym, gdzie my jesteśmy, tak? Więc jakby to inaczej będzie wyglądało na Podhalu, inaczej będzie wyglądało na Pomorzu, albo wyglądało kiedyś inaczej na Podhalu i na Pomorzu. Więc jakby to jest też znakomicie ważna rzecz.
0: Przykład Podhala jest ciekawy i mam nadzieję, że powrócimy do niego po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut o 10:20. Gościem jest pan Adrian Krężlik, architekt, wykładowca i badacz architektury, a w najnowszym kwartalniku Autoportret, którego temat numeru brzmi nowy wernakularyzm, w tymże znajdą państwo artykuł mojego gościa zatytułowany właśnie Budownictwo ludowe czy architektura wernakularna. Informacje TOK FM o 10.20. Po informacjach wracamy do programu Owczarek.
2: Autopromocja.
3: Safe wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nocna strzelanina na osiedlu mieszkaniowym w Lubinie, na Dolnym Śląsku. Lokalne media podają, że zginęły w niej dwie osoby, a trzecia ranna miała trafić do szpitala, jednak służby tego nie potwierdzają. Prokurator ma przekazać informacje dzisiaj po południu. Szczątki strąconego ukraińskiego drona spowodowały pożar w zakładzie przetwarzania gazu w Astrachaniu na południu Rosji, informuje agencja Reutera. Ukraińskie drony atakowały też inne regiony. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy rosyjska obrona powietrzna strąciła 286 ukraińskich dronów. Wcześniej Ukraina informowała, że w rosyjskich atakach na wschodzie kraju w ostatniej doby zginęło 8 osób, a 11 zostało rannych. Włochy są gotowe być gospodarzem bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelem i Libanem, oświadczył w parlamencie w Rzymie szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani. Potępił jako wysoce naganne działania izraelskich wojsk w Libanie. Dodał, że trwały pokój na Bliskim Wschodzie nie może zostać osiągnięty bez stabilności Libanu.
12: Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Była artystką niepodrabialną, tak o Stanisławie Celińskiej mówił Artur Barciś. Świat kultury żegna zmarłą wczoraj aktorkę. Celińska występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, wystąpiła też w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Była nieprawdopodobnie szlachetną, piękną i głęboką osobą, powiedział o Celińskiej aktor i reżyser Łukasz Lewandowski, który zrealizował z nią słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia. Pokój na lato otworzy się po raz 12. Stołeczny pawilon przy Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę zamieni się w przestrzeń koncertów, spotkań i dyskusji poświęconych literaturze, nowym technologiom i psychologii. Na wielkie otwarcie organizatorzy zapraszają do wspólnego zaśpiewania utworu Czesława Niemena Sen o Warszawie. W sobotę wieczorem wystąpi też Wiraszko, czyli solowy projekt Michała Wiraszki, frontmana zespołu Muchy. W ramach Pokoju na lato w tym roku również koncerty m.in. Mary z Polski, zespołu Lore, Kasi Linz czy Inny West. A w Krakowie Noc Muzeów odbędzie się z piątku na sobotę, jak co roku, o noc wcześniej niż w innych miastach. Idą jednak zmiany, to ostatni taki termin i od przyszłorocznej edycji wydarzenie będzie trwało w tym samym czasie, co w pozostałych miastach. Taką decyzję podjęli dyrektorzy krakowskich muzeów. Liczą na jeszcze większą frekwencję na wydarzeniu, związaną z większą obecnością turystów. Oficjalna inauguracja Nocy Muzeów 2026 w kulturalnej stolicy Małopolski, tymczasem w Muzeum Inżynierii i Techniki. Dziesiątki muzeów, galerii i instytucji otworzy swoje drzwi do późnych godzin wieczornych. A 46. edycja warszawskich spotkań teatralnych rozpocznie się 11 czerwca. W jej trakcie od 24 czerwca widzowie będą mogli zobaczyć 16 spektakli z kraju i zagranicy. Przyświeca im hasło Przełomy. Ma wskazywać na momenty intensywnej zmiany, zarówno w teatrze, jak i w życiu społecznym. Na otwarcie pokaz spektaklu Tiago Rodriguez'a, portugalskiego reżysera, dramaturga, a zarazem dyrektora festiwalu w Awinionie.
11: Dzisiaj znowu pochmurno i znowu może przelotnie popadać. Po południu na zachodzie za to zagrzmi. Nie za ciepło, bo od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich będzie około 9.
10: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
9: Ogłoszenie płatne. Czy polski sektor startupowy traci ogromną szansę? Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mamy być może nawet 7 tysięcy startupów, mogących odnieść globalny sukces. Co więc stoi na przeszkodzie? Jednym z największych wyzwań pozostaje skalowanie. Dlaczego polskie startupy wciąż mają z tym problem? Odpowiedział Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
13: Z całą pewnością na początku jest kapitał, bo jeśli mówimy o skali, ją się buduje zasilając środkami. Więc milion złotych, milion euro czy 5 milionów euro nie zbuduje skali globalnej. To muszą być inwestycje obliczone na setki milionów.
9: Aby dany projekt rozwinął skrzydła, potrzebne jest finansowanie od początku i tutaj Polska nie ma się czego wstydzić. Środki publiczne przyciągają środki krajowe i zagraniczne, a z roku na rok przybywa coraz więcej inwestorów. Jednym słowem, pieniędzy na finansowanie początkujących spółek na pewno nie zabraknie. Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy na tok.fm.pl.
10: To było ogłoszenie płatne.
14: Budownictwo ludowe czy architektura wernakularna? To jest temat naszej rozmowy, ale także temat artykułu, który znajdą Państwo w najnowszym autoportrecie, w najnowszym kwartalniku Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni. Autorem jest pan Adrian Krężnik, architekt, wykładowca i badacz architektury. Przed informacjami wspominaliśmy o Podhalu, o tym stylu. No i teraz pytanie właśnie, czy... Możemy się zastanawiać, czy to jest budownictwo ludowe, czy architektura wernakularna, ale żeby jeszcze sprawę skomplikować, należałoby pewnie dodać dziedzictwo walki politycznej pomiędzy austro-węgierskimi władzami, które chciały wprowadzić tak zwany sposób zakopański i odpowiedzią Warszawki, która mówi, oj tam, Austriacy, nie będzie tutaj Austriak pluł nam w twarz. My wprowadzimy styl zakopiański. Czyli Warszawka czy Wiedeń nam ten sposób i styl wernakularny na Podhalu kształtowała?
15: Ja myślę, że to kształtowali właśnie rodzimi budownicze przede wszystkim, dlatego że badania, mówimy tutaj, znaczy powinniśmy tu powiedzieć o badaniach Władysława Matlakowskiego, który był lekarzem i tłumaczem, który jako jeden z pierwszych prowadził badania dotyczące architektury budownictwa ludowego na Podhalu, tak się nazywała jego publikacja. Znakomita publikacja, która pokazuje o tym, jak lokalni budowniczowie używają, znając dobrze swoją lokalizację, znając materiały, jakie mają, znając wiatry, kierunki spływu wód po dużych deszczach, po roztopach, potrafili negocjować pomiędzy środowiskiem a zapewnieniem odpowiedniego komfortu dla mieszkańców, używając architektury jako medium. Ja myślę, że to jest znakomity przykład i taki dotykalny, i taki, który można łatwo zaobserwować ciągle, jak chaty na Podhalu były budowane. Co więcej, ja przeglądając i czytając Matlakowskiego i potem trochę studiując to, bo mieszkałem jakiś czas na Podhalu, studiując tą architekturę czy budownictwo...
14: Ale to jest XX wiek, początek XX wieku.
15: Początek XX wieku to mamy równie dobrze, budujemy architekturę, zaczynamy lać beton, ale równie dobrze...
14: Tak, ale chodzi mi o to, że ta walka polityczno-ideologiczna to jest końcówka XIX wieku, czyli Warszawka, czyli stary Witkiewicz kontra Austriacy, sposób zakopański kontra styl zakopiański. A rozumiem, że więc o to chodzi, że jak gdyby mieszkańcy Podhala dostali przywieziony z Warszawki na taczce, a mogli dostać przywieziony na taczce z Wiednia. A potem, że tam używali sobie lokalnych ćwieków, no to jest raczej metodologia, a nie ideologia.
15: Ja myślę, że takie zakusy na wprowadzenie jakiegoś lokalnego, bo to jest taki moment budowania tożsamości narodowych w różnych miejscach i takie zakusy na budowanie tożsamości narodowej były w wielu miejscach i w ogóle budowanie nie tylko tożsamości narodowej poprzez architekturę, poprzez inne media. Więc jakby one tam się działy i ja myślę, że takie odgórne nakreślanie, w jaki sposób powinniśmy budować w jakimś konkretnym miejscu, ono się może często nie sprawdzić.
14: No tam się sprawdziło. Warszawka wprowadziła.
15: Ja myślę, że to się sprawdziło w pałacach i w takiej trochę udawaniu tego wszystkiego.
14: Nie, w jakich pałacach? Przecież Jedle, Koliba... Jaszczurówka. No tak,
15: ale kto mieszkał w tych wszystkich...
14: W Jedlach? Kto mieszkają państwo... No dobrze, wszyscy wiemy, kto mieszka w Jedlach.
15: Wszyscy wiadomo, ale to mieszkali ci, którzy... To była dla nich kolejna rezydencja, to była rezydencja. Ale świetnie o tym pisze Wiktor Papanek, taki krytyk designu, który mówi o różnych rodzajach projektowania. I to jest takie projektowanie spadochronowym. Czyli projektujemy skądś dokądś, nie znając dobrze kontekstu. Więc jakby takie projektowanie spadochronowe, ono gdzieś tam jest jakby określone już w teorii designu, jakby najlepiej jednak budować z ludźmi i dla ludzi. Takim przykładem zresztą w tym numerze ostatnim autoportretu pisze o tym Kasia Domagalska, pisze o Hassanie Fathi. To jest taki egipski architekt, który razem z... prowadził badania architektury wernakularnej w południowym Egipcie, a potem razem z budowniczymi budował miasto, używając ich technologii i ich umiejętności, wzmacniając jakby lokalną kulturę budownictwa, lokalne umiejętności i przeciwstawiając się w jakiś sposób, i to były lata 50., przeciwstawiając się temu szybkiemu budowaniu z betonu, które gdzieś tam istniało w północnym Egipcie. Więc jakby takie budowanie z i dla, ja myślę, że to jest bardzo ważne, rozumiejąc swój kontekst. Jakby to też się dzisiaj dzieje w architekturze globalnej, bo jakby odchodzimy od star architektów, którzy wiedzą, gdzie i jak wybudować wszędzie, a jednak przechodzimy do... Zresztą to pokazują ostatnie wszystkie nagrody architektoniczne, że jednak przechodzimy do... Zwracamy się ku lokalnym architektom, ku lokalnej wiedzy i razem budujemy tą rzeczywistość. I to też jest ten... Zwracając do tego znowu do miejsca, bo ten lot 8 w Arl to jest też taki przykład, gdzie naprzeciwko niego jest po prostu wielka wieża Gerego. Franka Gerego, budowana metalowa, jakby jest taki świetny kontekst pokazania jakby różnych momentów, czyli w historii jakby tego momentu zachłośnięcia się czymś i takim szybkim rozwojem technologicznym, bez myślenia o jego wpływie na środowisko, a równocześnie o bardzo takim surowym, przemyślanym, lokalnym projektowaniu dzisiaj. Więc ja myślę, że mamy taki dysonans, który zawsze istniał.
14: A architekci wciąż myślą albo inaczej, czy już zaczęli myśleć o wpływie swoich projektów na środowisko?
15: Część tak. Mała.
14: No właśnie, to uważam, że trochę jak z filmami. Są festiwale i to jest taki kwiatek do kożucha po prostu tej papki. Podobnie z architekturą. Mamy właśnie star architektów, którzy opowiadają swoje głodne kawałki. Lokalność, środowisko. A potem rozglądamy się i mówimy, ale gdzie ta lokalność, to środowisko? Eternit, panie, eternit i pustaki. I nie mówię o materiałach budowlanych.
15: Ja myślę sobie, że to pewnie trzeba też ukontekstualizować wszystko z jednej strony. Na przykład, ja byłem 4 tygodnie temu na konferencji takiej dużej budowlanej w Madrycie, na której był panel poświęcony budownictwu drewnianemu.
14: I domy z Bali.
15: Właśnie prefabrykowane domy z drewna klejonego, wielokondygnacyjne. Jakby Hiszpanie przestawiają się na to w ciągu 2-5 lat, chcą się przestawić, bo to jest związane z tym, że Unia Europejska nakłada na budynki liczenie budowanego śladu węglowego, a równocześnie...
14: U nas to się nie przyjmie.
15: Przyjmie się, bo takie będą rozporządzenia. A to jest jedna rzecz, ale ważniejsza rzecz dla Hiszpanów, wychodzi im to taniej. wychodzi im to taniej, bo dzisiejsze łańcuchy dostaw, przerwane przez wojny, przez zamykane, przez pandemię, przez zamykane przesmyki i tak dalej, powodują to, że po prostu nie ma niektórych materiałów. My mieliśmy w jednym projekcie w Lizbonie, jak robiliśmy, mieliśmy taki, taki problem, że nie było stali, która stal nie mogła, bo nie miała skąd dojechać, bo po prostu nie było tej stali. Więc jakby sięganie po lokalne materiały jest odpowiedzią na takie, na te wyzwania, na wyzwania przerywanych łańcuchów dostaw. No bo my jesteśmy dzisiaj bardzo połączeni z
14: trzeba
15: globalną siecią
14: materiałów. Trzeba było Huty nie sprzedawać Indiom.
15: Proszę?
14: Trzeba było Huty nie sprzedawać hinduskim.
15: Ale myślę, że ja nie wiem, czy Huty są sprzedane. Jakby jedna rzecz to jest, kto jest właścicielem, a druga rzecz, skąd pochodzą materiały i trzeci sposób, w jaki sposób się produkuje te materiały. Mm. Bo na przykład w Portugalii cała stal produkowana jest z materiałów z recyklingu. Nie ma stali pierwotnej. To nie oznacza, że to jest lepsze rozwiązanie, bo brakuje im stali, bo nie mają skąd tej stali wziąć. Ale nigdy nie rozwinęli technologii, która pozwoliła im na przygotowanie stali z surówki. Więc jakby wszystko jest kontekst, wszystko jest lokalność, tak mi się wydaje. To jakby wernakularność.
14: To jest ciekawe, bo jeszcze jest, no już niestety nie będziemy mieli czasu, ale niektóre, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, nie wiem, czy obił się panu o uszy, ale jest taka przestrzeń społeczna, osoby, które zarabiają, które pracują, tak, nie są bezrobotne, ale które pracują, ale zarabiają na tyle mało, że nie stać ich na wynajem mieszkania. I niektóre powiedzmy
15: kryzys mieszkaniowy w całej Europie.
14: Tak,
15: wygląda.
14: Nie, mówię teraz o Ameryce Północnej. Mówię o Ameryce Północnej. Okay. I są takie programy, gdzie lokalne władze inwestują w takie budownictwo, tak? Czy to jest budownictwo dla osób pracujących, ale zarabiających na tyle mało, że nie stać ich na wynajem. I stawia się hurtowo takie osiedla i to są osiedla, no właśnie, domki, prefabrykaty. Nie jest to żaden komfort, ale też nie jest to żaden obciach, tak? No w każdym razie trudno sobie wyobrazić, żeby w takim budownictwie, które jest coraz popularniejsze w niektórych Stanach czy w niektórych prowincjach kanadyjskich, poszukiwać lokalnych materiałów, lokalnych rozwiązań, żeby właśnie korzystać z ideologii, czy z pomysłu, czy z tego,
15: to
14: co
15: nam... To nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest kompletnie nieprawda. Dlatego, że 5 lat temu Narodowy Instytut Budownictwa w Meksyku zrobił takie badania i zrobił prototypy dotyczące architektury właśnie dla osób, które pochodzą z najniższych klas i to jest budownictwo mieszkaniowe, które jest rządowe. I oni zrobili takie badania i wybudowali 48 budynków dla różnych stanów meksykańskich. Mhm. I na północy od miasta Meksyk w stanie Hidalgo i pokazali, w jaki sposób można budować i przetestowali przede wszystkim te budynki, w jaki sposób można budować, znając lokalne materiały, zaprosili do tego architektów i płaciło państwo za wszystko. No i potem oni propagują te rozwiązania w całej Republice Meksykańskiej. Więc jakby takie rozwiązania dobre istnieją, a to, że Stany Zjednoczone, który jest krajem, który nie potrafi sobie poradzić ze swoimi, z częścią swoich problemów, to jest inna sprawa. To zależy od tego, w jaki sposób mamy politykę miejską i politykę publiczną.
14: Bardzo panu dziękuję. Odsyłam także państwa do artykułu mojego gościa w kwartalniku Autoportret. Pan Adrian Krężlik, architekt i wykładowca i badacz architektury, był gościem. Dziękuję serdecznie.
15: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
14: Pozdrawiam. Informacje TOK FM o 10.40, już za 3 minuty po informacjach z nauką po imieniu i Adam Mirek. Co dzisiaj w programie? Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Żadna z osób, które nas teraz słuchają, nie jest sama. Nawet jeśli słuchacie nas w samotności, towarzyszą wam miliardy, ba, biliony małych istnień. Tak, mówię tu o bakteriach, ale nie tylko. Na powierzchni skóry, w jamie ustnej czy w jelitach, aż roi się od życia. Kim są nasi współlokatorowie i po co nosimy ich wszędzie ze sobą? O tym zaraz po informacjach TOK FM. Zapraszam.
14: No i główne pytanie, czy mają duszę? Przekonamy się po informacjach, a informacje o 10.40.
17: Autopromocja.
18: W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
17: Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
20: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania.
20: Po mamie byłaby z siebie dumna.
19: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
20: Obiecuję.
21: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Kategoria trawienie.
23: Po jednej nutce.
22: Ciężko na żołądku.
23: A teraz?
22: Uczucie pełności.
23: Dobrze, i ostatni.
22: Gazy.
23: Świetnie, a co można na to zaradzić?
22: Najlepiej zastosować Travisto.
24: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
25: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
26: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
27: Jeszcze nie śpisz?
28: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
27: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
28: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
29: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: W nowej polityce Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a także młodzi wstrząsną urną, łomiarz na wolności, pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie, apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
19: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy dostanie Electromobility Poland. Umowę ze spółką podpisał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu możliwa będzie budowa hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie. Projekt ma pozwolić na stworzenie nowoczesnej fabryki aut elektrycznych oraz zwiększenie udziału polskich i europejskich dostawców w łańcuchu produkcji. W zeszłym tygodniu Electromobility Poland zawarło porozumienie z partnerem strategicznym, tajwańskim gigantem technologicznym Foxconn. Lewica zwróci się z oficjalnymi pytaniami do prezydenta Karola Nawrockiego. Czy on lub jego otoczenie brało udział w wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych? Zapowiedział poseł Lewicy Tomasz Trela, były minister sprawiedliwości, poseł PiSu Zbigniew Ziobro. Przebywa w Waszyngtonie. Notę w tej sprawie do ambasady w Warszawie wysłało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Śledczy chcą postawić Ziobrze zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Rolnicy zapowiadają 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy rządu, mówi przewodniczący Tomasz Opszański.
31: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
11: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Tajwan będzie jednym z głównych tematów Xi z Trumpem, twierdzi Der Spiegel, zapowiadając wizytę Donalda Trumpa w Chinach. Niemiecki tygodnik zastanawia się, czy przywódcy Chin, Xi Jinpingowi, uda się skłonić prezydenta USA do ustępstw w sprawie tej wyspy. Trump wyląduje dzisiaj w Pekinie, by rozpocząć 3-dniową wizytę w Chinach, pierwszą od 2017 roku. Francuski dziennik Libération ocenia, że przybywa on do Pekinu osłabiony wojną z Iranem i w czasie, gdy Chiny wydają się znacznie znacznej części, świata solidnym partnerem i prezentują postawę odpowiedzialnego mocarstwa. Zabór, Choroszcz, Józefów, Bydgoszcz i powiat leszczyński. To samorządy, które odznaczają się najlepszą kondycją finansową. Tak wynika z rankingu finansowego samorządu terytorialnego za zeszły rok. Opracowanie przedstawia kondycję finansową samorządów w Polsce, tempo zmian oraz kierunki ich rozwoju. Wskazuje także liderów, którzy najlepiej poradzili sobie z rosnącymi wyzwaniami. Dzisiaj pochmurno, znowu może przelotnie popadać, po południu na zachodzie za to zagrzmi. Nie jest za ciepło, bo od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich tylko 9.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Jeśli kiedykolwiek poczujecie się samotni, małe przypomnienie, tak naprawdę nigdy nie jesteście sami. A jeśli myślicie, że jedynymi współlokatorami na waszych ciałach są bakterie, no to cóż, jesteście w błędzie. Bo oprócz bakterii współtowarzyszami waszego życia są jeszcze wirusy, grzyby, archeony, pierwotniaki, a nawet stawonogi. Dziś zajrzymy pod powierzchnię skóry, do wnętrza jamy ustnej i głęboko w jelita, żeby poznać tych niewidzialnych gości, którzy wpływają na wasze zdrowie, nastrój, a czasem nawet na to, co macie ochotę zjeść. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. Tu odkrywamy największe zagadki i odpowiadamy na pytania, na które być może nie zawsze chcemy znać odpowiedź. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo opowiem wam historię, której jesteście głównymi bohaterami, choć nie jedynymi. Bo każdy z nas to coś więcej niż tylko osoba. To cały tętniący życiem ekosystem na naszych ciałach i w ich wnętrzach jest naprawdę tłoczno. Przyjmijmy, że człowiek składa się z około 30 bilionów komórek. Dla przypomnienia, bilion to milion milionów. No a wszystkie organizmy żyjące na człowieku i wewnątrz człowieka to w przybliżeniu 40 bilionów. Całe szczęście, że te organizmy są takie malutkie i sumarycznie ważą tylko około kilograma lub dwóch. No ale po kolei. Największą i najbardziej dostępną powierzchnią mieszkalną jest oczywiście nasza skóra. Znajduje się na niej mieszanka tłuszczu, potu, keratyny i różnych mikrośrodowisk. Tu sucho, tu wilgotno i cieplutko, a gdzie indziej tłusto, więc mikroorganizmom żyje się tu całkiem dobrze. Spotkamy tu na przykład bakterie. Jedną z najczęstszych jest gronkowiec, zasiedlający wilgotne miejsca. Jest też maczugowiec, który szczególnie upodobał sobie pachy, pachwiny i przestrzenie między palcami. I to właśnie on rozkłada składniki potu, produkując lotne kwasy i aldehydy o nieprzyjemnym zapachu. Bo pot z zasady jest bezwonny, a za ten wątpliwy aromat spod spoconej pachy tak naprawdę odpowiedzialny jest właśnie maczugowiec. Z bardziej powszechnych bakterii na skórze znaleźć możemy jeszcze cutibacterium. Dominuje w miejscach tłustych, bo żywi się lipidami złoju. Jednak jest to taki lokator, który niby płaci czynsz, ale od czasu do czasu robi niezłą zadymę. Niektóre szczepy cutibacterium mogą wywołać trądzik młodzieńczy. W okresie dojrzewania wzrasta poziom androgenów, co zwiększa produkcję łoju i zatyka mieszki włosowe. A to idealne warunki dla bakterii, która zaczyna się szybko namnażać. Cutibacterium wydziela przy tym enzymy rozkładające tłuszcze na drażniące skórę kwasy, co uruchamia reakcję układu odpornościowego. Efekt? Stan zapalny i dobrze znane krostki. A kiedy mieszek pęka, cały ten prozapalny koktajl wydostaje się na zewnątrz, powstają wypryski, grudki. No ogólnie nieprzyjemna sytuacja. No ale najciekawsi mieszkańcy naszej skóry to stawonogi, a dokładniej nużeńce, należące do podgromady roztoczy. To takie mikroskopijne, wydłużone robaczki o długości ułamka milimetra z 8 krótkimi odnóżami przy głowie. Wcinają sobie sebum i martwy naskórek, a najchętniej stacjonują w okolicach nosa, czoła i w mieszkach włosowych. Są nocnymi markami, więc gdy tylko zapadnie zmrok, wynurzają się, jak to nużeńce, z porów i urządzają niezłe imprezy, bo ich główne zajęcie, oprócz spania, to poszukiwanie partnera. I od razu przepraszam, bo gdy teraz w nocy zaswędzi was nos, wasza wyobraźnia może wam spłatać niezłe figle i to nie będą jedyne figle, które będą miały wtedy miejsce. Tu warto wspomnieć, że te wszystkie organizmy często żyją z nami w symbiozie, czyli i my, i one na tym wspólnym życiu korzystają. Są też komensale, czyli my im dajemy schronienie i jedzenie, ale one nam przy tym nie szkodzą. No a część z nich to patobionty, czyli na co dzień grzecznie sobie żyją w zgodzie z otoczeniem, ale przy obniżonej odporności mogą się stać chorobotwórcze. To co, skóra wydaje się zatłoczona? No a to dopiero początek. Przejdźmy teraz do jamy ustnej, która jest jednym z najbardziej zaludnionych, zamieszkałych miejsc. W ślinie, biofilmie na zębach, na języku czy też w kieszonkach dziąsłowych mieszkają dosłownie całe osady. Szacuje się, że w ustach może być około 800 różnych gatunków mikroorganizmów. Swoją drogą, w buzi jest więcej cząstek wirusowych niż ludzi na Ziemi. Większość z nich to bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie. Regulują tu ich populację. Z bakterii najczęściej spotykane to paciorkowce Streptococcus salivarius. Jako jedne z pierwszych zasiedlają jamę ustną noworodka i są uważane za dobre bakterie probiotyczne. Jest też Streptococcus sanguinis, która przyczepia się do szkliwa, tworząc rusztowanie dla innych bakterii. Przy okazji konkurencyjnie hamuje rozwój bakterii próchnicotwórczych. No a sama płytka nazębna to nie jest przypadkowa masa bakterii, to jest trójwymiarowa struktura z kanałami transportującymi składniki odżywcze. Tak sprytnie to sobie zorganizowały. Różnych bakterii jest jeszcze całe mnóstwo. Tworzą one w jamie ustnej unikalną mieszankę, która u każdego człowieka jest inna. To taki mikrobiologiczny odcisk palca. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi, czyli dysbiozy, na przykład przez nadmiar spożywanego cukru czy palenie papierosów. W buzi macie też grzyba, nazywa się Candida i jego niewielka ilość jest normą każdego człowieka. Ale na przykład przy antybiotykoterapii, kiedy to antybiotyki pozbędą się bakterii, ale grzybów nie, Candida może się niekontrolowanie rozrosnąć, prowadząc do rozwoju choroby zwanej kandydozą. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że w jamie ustnej fizjologicznie mogą żyć również pierwotniaki. Na przykład ełzak dziąsłowy. Jednokomórkowy organizm, który nie ma stałego kształtu i porusza się pełzając dzięki wypustkom swojej komórki. Mieszka sobie w kieszonkach dziąsłowych, płytce nazębnej i na migdałkach i występuje u części zdrowych osób. Gardło i górne drogi oddechowe to takie trochę przedłużenie jamy ustnej i nosa. Mikrobiom jest tam więc podobny, choć zdecydowanie mniej liczny. Ciekawym przypadkiem są też płuca. Dawniej uznawano je za sterylne, a dziś wiadomo, że mają bardzo, bardzo skąpy mikrobiom. W naszych ciałach najczęściej sterylne są krew, mózg, mięśnie, wątroba i nerki. Jakiekolwiek mikroby, które się tam znajdą i mnożą, oznaczają zwykle problem. No i teraz przejdźmy do prawdziwej perełki, jeśli chodzi o mnogość i różnorodność mikrojegomości. Jelita, proszę państwa. Powiedzieć, że jest tu dość tłoczno, to jak powiedzieć, że w lipcu nad polskim morzem można zobaczyć troszkę parawanów. W jelicie cienkim nie jest jeszcze tak gęsto, bo jest przelotowe. Typowo spotkać tu możemy raczej bakterie tlenowe i względnie beztlenowe, takie jak Lactobacillus, odpowiedzialne za fermentację resztek cukrów i wspomaganie wchłaniania wapnia i magnezu. Obficie występują tu też Bifidobacterium, wytwarzające krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają komórki jelita. Z kolei obecne w jelicie cienkim niepatogenne szczepy E. coli pomagają w syntezie witamin z grupy B i K. Sam skład mikrobiomu jelita cienkiego jest bardzo ważny, bo jakiekolwiek dysproporcje są przyczyną przykrych problemów. Na przykład SIBO to po prostu przerost bakterii typowych dla jelita grubego w jelicie cienkim, a SIFO to za dużo grzybów. No, a w jelicie grubym, no to już jest grubo. Żyje tu około bilion, przypominam milion milionów, mikroorganizmów w jednym gramie treści. Są tu bakterie takie jak Bacteroides, które stanowią dużą część mikrobioty. Jest też Fecalibacterium prausnici, czyli jedna z najważniejszych dobrych bakterii, która produkuje maślan, główne paliwo dla komórek jelita grubego. Małą ilość tych bakterii obserwuje się w zapaleniach jelit. Maślan bowiem pomaga utrzymać szczelność bariery jelitowej i działa przeciwzapalnie. Są też archeony i grzyby, ale tu już w niewielkiej ilości. Spotkać też możemy pierwotniaki, na przykład pełzaka okrężnicy. Wasz mikrobiom jelit jest unikalny. Działa jak odcisk palca. Różni się między osobami nawet w jednej rodzinie i zmienia się przez całe życie. Jest on waszym ogromnym sprzymierzeńcem. Bierze bowiem udział w trawieniu, wchłanianiu, w produkcji witamin oraz regulacji układu odpornościowego. Jelita to dosłownie nasz drugi mózg i centrum dowodzenia. Znajduje się tu około 100 milionów neuronów, tworzących tak zwany jelitowy układ nerwowy, a mikrobiom wpływa na ten system poprzez produkcję różnych neuroprzekaźników. To tu powstaje około 90% serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Bakterie mogą więc w pośredni sposób modulować wasz nastrój. Mówi się zresztą o osi jelita-mózg. Odchylenia od prawidłowego składu mikrobiomu mogą wpływać na lęk, depresję, a nawet zachowania społeczne. Mało tego, niektóre bakterie są w stanie promować chęć spożycia określonych składników. Robią to za pomocą produkcji sygnałów chemicznych wysyłanych do mózgu oraz przez modulację hormonów apetytu. Możecie więc przy następnej okazji pochłonięcia całej tabliczki czekolady spróbować zrzucić winę na swój mikrobiom. Bakterie w jelitach uczą też układ odpornościowy, jak rozróżniać przyjazne mikroby od patogenów. Udowodniono, że brak różnorodności mikrobiomu może zwiększać ryzyko alergii, astmy czy chorób autoimmunologicznych. Zresztą w medycynie stosuje się fekalne transplantaty, czyli przeniesienie przetworzonej mikrobioty jelitowej osoby zdrowej do jelit osoby chorej. Tak, chodzi o przeszczep kału. A więc następnym razem, gdy pomyślicie, że zaraz zdecydujecie, co zjecie, jak się czujecie i co lubicie, warto się chwilę zastanowić, bo całkiem możliwe, że gdzieś w tle właśnie trwa narada i nie wszystkie głosy należą do was. I tak oto kończymy naszą podróż po świecie, który jest być może trochę dziwny, trochę tłoczny, ale przede wszystkim absolutnie fascynujący. I choć może się to wydawać trochę niepokojące, z iloma mikroorganizmami współdzielimy ciała, pamiętajcie, większość z nich chroni nas, wspiera naszą odporność i pomaga utrzymać równowagę. Nie trzeba się więc ich bać. To była audycja z nauką po imieniu. Dzięki za wspólny czas i do usłyszenia za tydzień o 10:40. Tymczasem dbajcie nie tylko o siebie, ale też o swoich niewidzialnych współlokatorów, bo oni zdecydowanie dbają o was.
14: Będziemy dbali. Mówiąc my, czyli Filip Kekusz i ja. Filip już w studio i za chwilę powie, co za godzinę w programie TOK 360.
0: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry państwu. Będziemy oczywiście zwracać uwagę, tak jak większość świata, na to, co będzie działo się w Pekinie, dlatego że dzisiaj ląduje tam Donald Trump, by spotkać się z Xi Jinpingiem. Jego wizyta w chińskiej stolicy potrwa do piątku. Ciekawy jest skład, który będzie towarzyszył Donaldowi Trumpowi, ale także ciekawy jest moment w historii świata, który towarzyszy temu spotkaniu, ponieważ no nie jest tak, że Donald Trump ma dużo kart na stole, używając jego sformułowań związanych z potencjalnymi negocjacjami w przyszłej współpracy dwóch największych światowych mocarstw, a z drugiej strony Chiny coraz lepiej sobie poczynają w różnych regionach świata, oplatając ten świat siecią pewnych zależności. Są państwem stabilnym, są partnerem, na którego coraz więcej osób stawia. Wobec tego pytanie, jak to dyplomatyczne spotkanie, które oczywiście będzie pewnego rodzaju rozgrywką, przełoży się na życie świata, to jest coś, myślę, że to jest pytanie, które stawia sobie bardzo wiele osób, ale będziemy też rozmawiać o centrach zdrowia psychicznego, dlatego że dzisiaj Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma wydać rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób, co ma wyniknąć z pilotażu programu Centrów Zdrowia Psychicznego. Ten pilotaż trwał lat kilka, kończy się w 2026 roku. No i pytanie, co dalej? Czy biorąc pod uwagę obecny stan NFZ-owskiej kasy i obecny stan służby zdrowia, obecny stan polskiej psychiatrii, będą dalej pieniądze i będą rekomendacje, żeby te centra zdrowia psychicznego na stałe zaczepić w polskim systemie zdrowia?
14: Bardzo to wszystko ciekawe. Zapraszam w samo południe, TOK 360 i Filip Kekusz. A tymczasem informacje TOK FM o 11:00. Po informacjach w przewrót majowy, tak zwany 100 lat, stulecie. I zobaczymy, czy zmieniła się nasza percepcja przewrotu majowego. I w zależności od tego, kto na kogo głosował. Taki pomysł. Informacje.

0: Reklama.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Przed Ministerstwem Finansów trwa protest. Na miejscu jest nasz reporter. Brytyjczycy na szczeblach władzy mają kryzys, a chodzi o partię pracy. Jest nowy pomysł na walkę z dzikami w Polsce. O nim za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Przedsiębiorcy z branży odzieżowej protestują w Warszawie. Zebrali się przed Ministerstwem Finansów. Nie podoba im się rozszerzenie systemu elektronicznego nadzoru transportu na odzież i obuwie. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Fęskę. Z czym konkretnie nie zgadza się branża?
7: No przede wszystkim z wysokimi karami nakładanymi na nich w przypadku wykrycia jakichś nieprawidłowości. Protest był zwołany na 11, ale już co najmniej od godziny jest tu na Świętokrzyskiej przed Ministerstwem Finansów co najmniej kilkaset osób, których wciąż przybywa. Tym samym Świętokrzyska jest nieprzejezdna. Protestujący podnoszą, że SENT miał być systemem, który obejmuje przewóz towarów wrażliwych, takich jak alkohol czy wyroby tytoniowe i objęcie nim odzieży czy butów. To według zebranych tutaj nieporozumienie, które uderza w handlarzy na targowiskach. Dużo tu gniewu padają żarty, no, że rządzące są mocni, kiedy chodzi o monitorowanie ruchu sandałów i majtek, ale jak trzeba upilnować ruch byłych ministrów po Europie czy świecie, to już tak dobrze nie jest. Resort finansów tłumaczy objęcie branży przepisami walką z szarą strefą i z oszustwami przy imporcie towarów. Chodzi m.in. o uderzenie w handlarzy podróbkami. Sporo tu takiej antysystemowej energii, ale niewiele widziałem partyjnych twarzy. Rzuciła mi się w oczy jedna flaga Konfederacji Korony Polskiej. Są wezwania do dymisji ministra Andrzeja Domańskiego. Protest za chwilę ruszy pochodem przed Sejm. Nawet jeśli nie będzie wielotysięczny, jak chcieli organizatorzy, to jak słychać, będzie z pewnością głośny.
6: To był Tomasz Fęska, bardzo dziękuję. To czas, w którym Zbigniewem Ziobrą musi zajmować się polska dyplomacja, mówiła w poranku Radia Tok FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Jak dodała, sama chciałaby, żeby kwestia rozliczeń nie przebiegała sprawniej, ale państwo musi działać w granicach prawa. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Waszyngtonie. W ocenie Rostkowskiej jego postawa i kolejna już na koncie ucieczka przed polskim wymiarem sprawiedliwości jest obciążeniem dla PiS-u.
8: Mam też takie przeświadczenie, że to jest bardzo duże obciążenie dla PiS-u, głównie dla tej frakcji Przemysłowa Czarnka, bo na niego postawił Jarosław Kaczyński.
6: Nad byłym ministrem sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym ten o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Kryzys dotyczący przywództwa w brytyjskiej partii pracy dzieli członków tego ugrupowania. Wczoraj ze swoich stanowisk zrezygnowało czworo niższych rangą członków rządu Keira Starmera. Odejścia premiera domaga się ponad 80 lejburzystowskich parlamentarzystów. Tomasz Orchowski.
9: Nie wszyscy chcą odejścia Starmera, który poprowadził partię pracy do zdecydowanej wygranej w wyborach 2 lata temu. Więcej niż 100 lejburzystowskich parlamentarzystów stanęło w jego obronie, podkreślając, że to nie jest czas na zmianę przywództwa. Keir Starmer jest ewidentnie twardy. Postanowił zostać na Downing Street i jeśli nikt go stamtąd nie wyciągnie, to tam zostanie. Mówił Tony Travers z London School of Economics. Dzisiaj król Karol ma przedstawić plany legislacyjne rządu na najbliższy rok. Chodzi między innymi o zacieśnienie więzi gospodarczych z Unią Europejską czy odpowiedź na rosnące koszty energii. Pytanie, czy Starmer pozostanie premierem wystarczająco długo, by zrealizować te plany, pozostaje otwarte, komentuje BBC. Tomasz Orchowski, Tok FM.
6: Do kryzysu w partii pracy doprowadziła porażka lejburzystów w zeszłotygodniowych wyborach lokalnych. Będzie lepsze wyżywienie w polskich więzieniach. Takiego rozwiązania chce Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Szymon Kępka.
10: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więzienia sądownictwa profesor Paweł Moczydłowski.
4: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
10: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
4: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę pójść do pracy.
10: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
6: Dla porównania stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. Minister rolnictwa ma pomysł na walkę z dzikami w Polsce. Plan zakłada zmniejszenie populacji tych zwierząt poprzez odstrzały i jednoczesne zezwolenie na wykorzystanie mięsa, mówi Stefan Krajewski.
11: Wystąpić chcemy do minister klimatu i środowiska o to, żeby mięso pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego, zbadane, bezpieczne, mogło trafić do konsumpcji, a nie do utylizacji.
6: Według danych GUS-u w Polsce żyje niemal 60 tysięcy dzików, a informacje w TOK FM wracają o 11.20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
13: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Przelotny deszcz może pojawić się w wielu miejscach w całej Polsce. Na zachodzie będą burze, przeważnie od 11 do 14 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
13: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Gościem programu OFF Czarek jest profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, miło pana gościć ponownie.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, szanowni państwo. Dziękuję za spotkanie.
15: Smutna rocznica, czyli stulecie przewrotu majowego i mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich 30-40 lat chyba zmieniło się znacznie postrzeganie tych wydarzeń w społeczeństwie, no bo był taki okres, gdzie prawie wszystko, czego dotknął się Józef Piłsudski, było uważane za sensowne, patriotyczne, właściwe.
16: Tak,
15: to chyba dopiero niedawno patrzymy krytycznie także na różne wydarzenia, także te, w których brał udział Józef Piłsudski.
16: Zgadzam się z panem, panie redaktorze. Te podejście ewoluowało w okresie powojennym i po 89 roku. My zapomnieliśmy ze względu na tragiczne doświadczenia II wojny światowej, okresu w istocie wojny domowej,

0: na kraj lat dziecinnych, gdzie wszystko było piękne i miłe. Nie, to jest jeden wielki i szkodliwy mit. I takim mitem, elementem zasadniczym tego mitu jest również mit Józefa Piłsudskiego. Mit, który uważam z punktu widzenia państwa demokratycznego i państwa praworządnego, a Polska współczesna wciąż ma ambicje takim państwem być, bardzo szkodliwy. Mit, który należy odmitologizować.
1: Czyli trochę zabawne w tej całej historii jest, że jak rozumiem, Piłsudski chciał uchronić Polskę przed jak gdyby systemem endeckim zbliżającym się, a stworzył system równie opresyjny.
0: Nie wiadomo, w jakim kierunku by to poszło, system endecki. Dlatego, że rząd Hienopiasta i pierwszy i drugi był rządem koalicyjnym. Tam byli politycy, jak, proszę pamiętać, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, to byli politycy, którzy mieli już doświadczenie parlamentarne w parlamentach państw zaborczych. Politycy z Wielkopolski mieli, endeccy oczywiście, doświadczenie w parlamencie niemieckim. Nie powiedziałbym tak. Natomiast to, co było hasłem sztandarowym Piłsudczyków w 1926 roku, czyli sanacja, czyli odnowienie życia publicznego, wyszło z tego karykatura. To znaczy góra urodziła mysz, zupełnie mysz. Był, proszę państwa, tylko jedna osoba skazana prawomocnie za nadużycia, która poszła do więzienia i odsiedziała. Wyszła potem jako agent sowiecki, generał Rola Rzymirski, późniejszy marszałek Polski w okresie, ostatni marszałek w Polsce Ludowej. I to było całe rozliczenie, cała sanacja na podstawie wyroków sądowych. Bo były również zgony niewyjaśnione, zgony przedwczesne i zgon, przy którym ciała nie znaleziono do dnia dzisiejszego. Mam na myśli generała Zagórskiego. Proszę pamiętać, że oczywiście represje się nie zaczęły od razu po roku po maju 26 roku. Pierwszy okres to była era tak zwanego bartlowania, związana z nazwiskiem wielokrotnego premiera, profesora Politechniki Lwowskiej Kazimierza Bartla. Jeszcze zachowywano pozory demokracji, miała miejsce taka sanacyjna falandyzacja prawa, a tym falandyszem na skalę naszych przedwojennych możliwości był Stanisław Car. Natomiast od 1929 roku do władzy dochodzą tak zwani pułkownicy, zwolennicy rozwiązań bezpośrednich i już zaczyna się, oczywiście za pełnym przyzwoleniem marszałka, państwo coraz bardziej autorytarne.
1: Mówi się, niektórzy trochę odwracając kota ogonem, mówią, no tak, ale zobaczcie, jaki Polska zrobiła postęp gospodarczy, centralny okręg przemysłowy. No, ale chyba to był projekt, który nigdy nie wystartował na dobrą sprawę.
0: Proszę państwa, po pierwsze, Piłsudczykom sprzyjała obiektywna koniunktura gospodarcza. Nie mieli, to nie było żadnych ich zasługi. Inflację ustabilizował Grabski, Władysław Grabski. Następnie, potem w 25 roku wystąpiła tak zwana depresja poststabilizacyjna, czyli pogorszenie, żeby mogło stać się lepiej. I Piłsudczycy na tym skorzystali, ponieważ nastąpiło pogorszenie nastrojów społecznych. Natomiast od 26 roku do wielkiego kryzysu, wielkiej recesji jesienią 29 roku jesteśmy świadkami tak zwanej prosperity, czyli najlepszego okresu wzrostu gospodarczego w okresie dwudziestolecia w Polsce. Potem przychodzi wielki kryzys. Polska jest krajem, jednym z tych, który najgorzej zniosła wielki kryzys. Wtedy rządzili Piłsudczycy. I dopiero od 1936 roku, ale to już jest po śmierci Piłsudskiego, kiedy architektem polityki gospodarczej zostaje Eugeniusz Kwiatkowski, ta liberalna, lepsza twarz sanacji, zaczyna się poprawa. Powiem państwu tak, ciągle pozostał problem przed wojną ukrytego bezrobocia na wsi, głód ziemi, straszne niesprawiedliwości społeczne. Podam państwu przykład z mojego dziadka. Wacław Borecki uwierzył w Polskę, że

0: poszedł do wojska, został młodszym oficerem. I na urlop przyjeżdżał do swojego gospodarstwa, swojego ojca, 120 kilometrów od Warszawy, pod Łomża. Mył się, proszę pana, w baldzie mydłem. Wylewał mydliny do rowu. Otóż miejscowe chłopstwo, jak opowiadał mojemu ojcu, przychodziło, żeby powąchać, jak pachnie mydło. Rocznik statystyczny GUS-u. Ja pomijam, że dane statystyczne były koloryzowane, zwłaszcza jeśli chodzi o odsetek mniejszości narodowych w Polsce, nie uwzględniały liczby łazienek w domach, bo byłaby to zbyt niska liczba, zbyt wstydliwa dla zagranicznej opinii publicznej. Więc proszę państwa, Polska przedwojenna była biedna. I to o tym trzeba pamiętać. Napięcia społeczne były duże. Była, jak to mówiło się w okresie Polski Ludowej, i to w okresie założycielskim, państwem klasowym i narodowościowym. To znaczy, Żyd nie zrobił kariery w administracji. Nie, o tym, żeby być oficerem, to zapomnij. To samo Ukrainiec. Jeżeli było się Polakiem, miało pochodzenie piąta woda po kisielu szlachcic, nawet drobna szlachta, można było zostać oficerem. Jeżeli miało się pochodzenie polskie, a nie miało się korzeni szlacheckich, podoficer. Więc proszę o tym pamiętać. To było państwo klasowe i narodowościowe.
1: No, warto podkreślić, że Polska nie była osamotniona. Przecież w innych państwach Europy było podobnie.
0: Oczywiście. Problemy narodowościowe, które nakładały się na podziały wyznaniowe. Mhm. Rzeczywiście przed wojną można było powiedzieć Polak katolik, Żyd wyznawca judaizmu, Niemiec ewangelik, Ukrainiec grekokatolik, Rosjanin czy Białorusin prawosławny, no tutaj jeszcze też część Ukraińców była prawosławna. Karaim, no to Karaim, Tatar polski to muzułmanin. I teraz bardzo trudno
1: Mahometanin
0: było... Mahometanin, tak. To jest niewłaściwe określenie, to by oznaczało, że wyznawcy islamu czczą Mahometa jako bóstwo. Nie. Mahomet jest prorokiem. Bogiem jest Allah.
1: Ale taki termin jest, się pojawił.
0: Radzę unikać tego terminu, bo muzułmanie się obrażą. Jak będą zbyt wrażliwi. Więc trzeba pamiętać, jakie były silne te podziały w społeczeństwie polskim.
1: To tu zawiesimy na chwilę i powrócimy do stulecia, rocznica 100 lat od przewrotu majowego. Gościem jest pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego, Uniwersytet Warszawski. Informacje o 11:20.
2: Autopromocja.
3: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli oryle, czy można zdobywać Everest na raty i gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejmowe Komisje Sprawiedliwości oraz Gospodarki dają zielone światło dla projektu ustawy odnoszącego się do rozpatrywania spraw frankowych w sądach. Prace nad projektem trwały w komisjach od grudnia. Ustawa ma umożliwić sądom sprawniejsze rozpatrywanie spraw frankowych, ich przyspieszenie oraz zmniejszenie obciążenia sądów. A Sejmowa Komisja Regulaminowa przegłosowała wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobrze, a to w związku z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez dziennikarkę Dorotę Wysocką-Sznepf. Podczas zeznań na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa we wrześniu zeszłego roku Ziobro, według prawnika dziennikarki, pozwolił sobie na oceny i nieprawdziwe stwierdzenia na temat jej rodziny. Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32,5% wyborców, Prawo i Sprawiedliwość na 24%. Tak wynika z sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego na początku maja. Dla Koalicji Obywatelskiej oznacza to lekki wzrost, a dla PiSu lekki spadek w porównaniu z poprzednim badaniem. Na Konfederację swój głos oddałoby 13% Polaków. Dalej uplasowały się Konfederacja Korony Polskiej i Lewica. Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL, Partia Razem oraz Polska 2050. Minister transportu Francji uspokaja, że w związku z hantawirusem nie jest konieczne noszenie maseczek w środkach transportu. Podkreśla, że hantawirus nie krąży tak jak koronawirus i obecna sytuacja jest odmienna. Ministra zdrowia Francji poinformowała, że wszystkie 22 osoby we Francji, które uznano za mające kontakt z osobą zakażoną hantawirusem z holenderską pasażerką statku Hondius znajdują się w szpitalu. Spośród nich dotychczas jedna osoba zachorowała i jest w stanie ciężkim. U pozostałych 4 osób według informacji wyniki testów na obecność hantawirusa były negatywne. Prawie 90 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku trafi do województwa opolskiego. Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Pieniądze będą wykorzystane na odbudowę, remonty dróg i mostów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także budynków publicznych, boisk i placów zabaw czy infrastruktury komunalnej. Zadania muszą być ukończone do maja przyszłego roku. Pochmurno dzisiaj, znowu może przelotnie popadać, a po południu na zachodzie możliwe są także burze. Będzie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem chłodniej, także w rejonach podgórskich, bo tam około 9.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 100 lat od przewrotu majowego. Chciałem być, że wspomina, no ale nie pamiętam pan tych czasów aż tak dobrze. W każdym razie pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, A na Targówku, wie pan, jest jedna, no duża jest ulica, jest jedna między Księcia Ziemowita a Radzymińską. Chce pan zgadnąć, jak się nazywa?
0: Generała Tadeusza Jordan Rozwarskiego.
1: Tak, tak, wygrał pan coś, jeszcze nie wiem co.
0: Tak,
1: to jest... Bo to jest też ciekawy przykład, jak gdyby, funkcjonowania sanacji w praktyce.
0: Tak, to jest postać bardzo niedoceniona w historii Polski, której należy przywrócić należną jej miejsce i sprawiedliwość. Nie powinna jego imieniem nazywać się jakaś mała uliczka na Targówku. Jego miano powinna nosić przelotowa arteria Warszawy z zachodu na wschód, na przykład trasa Łazienkowska. Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski był pierwszym szefem sztabu Wojska Polskiego jeszcze zanim Józef Piłsudski wyjechał z Magdeburga. Zaczął tworzenie Wojska Polskiego jeszcze pod auspicjami Rady Regencyjnej, bo innych struktur państwa polskiego nie było. To jest kolejny mit, że państwo polskie wyskoczyło jak Atena z głowy Zeusa 11 listopada 1918 roku. Otóż zaczęło być tworzone po 5 listopada 1916 roku, tu na terenie Kongresówki. A pierwotny impuls do tworzenia struktur państwowych, oczywiście jeszcze nie w pełni suwerennych, dali okupanci niemieccy i austriaccy. Tak, Niemcy zainicjowali państwo polskie.
1: Deutschland.
0: Tak, tak. I proszę państwa, Tadeusz Jordan Rozwadowski, jako posiadający rzetelne wykształcenie wojskowe, doświadczenie, dowodził dużymi formacjami wojskowymi w armii austriackiej. Między innymi jego przyczynił się do przełamania frontu pod Gorlicami. Nie był jakimś samoukiem czy dyletantem jak Józef Piłsudski, który miał tylko maturę. Nie miał żadnego formalnego wykształcenia wojskowego.
1: No jak to? Znaczy nieformalny miał, napadając na pociągi.
0: Proszę pana, proszę państwa, to był zawodowy rewolucjonista, tak jak Jarosław Dąbrowski, jak Ludwik Miłosławski, człowiek, który związany
1: był...
0: Tak, z wywiadami państw zaborczych, bo z czegoś musiał żyć. On i jego wieloletnia konkubina Aleksandra Szczerbicka, później Aleksandra Piłsudska, z którą miał dwójkę nieślubnych dzieci, wylegitymizowanych przez ślub dopiero w 1921 roku. Natomiast Tadeusz Jordan Rozwadowski, generał broni, miał fachowe wykształcenie wojskowe, techniczne, jeszcze na uczelni austriackiej, doświadczenie bojowe, jemu Polska zawdzięcza to, że obroniono Lwów dla Polski pod koniec 1918 i w pierwszej połowie 1919 roku. I generał Tadeusz Rozwadowski w kluczowych dniach lata 1920 roku znów został szefem sztabu i dowodził, koordynował całą obroną Polski na linii Wisły przed bolszewikami. Tak naprawdę to on jest głównym twórcą tak zwanego cudu nad Wisłą. Józef Piłsudski w pewnym momencie się załamał psychicznie. Napisał na kartce ręcznie dymisję, którą wręczył premierowi Witosowi i pojechał najpierw do swojej konkubiny Aleksandry Szczerbickiej, a potem pojechał nad front pod Puławami. Natomiast rozkazy podpisywał, czyli brał za nie odpowiedzialność generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. I teraz tak, zwracam się do polityków doby obecnej. Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski był dowódcą wojsk, które stanęły w obronie konstytucyjnych organów państwa w maju 1926 roku. Stanęły w obronie legalnego rządu mającego demokratyczną legitymację, legalnego prezydenta. Co go spotkało? Spotkało go uwięzienie przez Piłsudczyków bez sądu w latach 26-27 na Antokolu, w więzieniu na Antokolu w Wilnie. Dziwne to było miejsce. Po wyjściu z więzienia pod naciskiem opinii publicznej, czy nawet części Piłsudczyków, po wyroku sądu wojskowego, że uwięzienie jest bezprawne, nastąpiło załamanie zdrowia generała, bardzo znamienne. Krążą różne pogłoski, że cela, w którym był więziony, odmalowano świeżo farbą z arszenikiem, że gdy generał jechał z Wilna do Warszawy, podano mu kanapkę z zmielonym włosiem końskim, która spowodowała rany w żołądku. Generał zmarł. Władze nie pozwoliły na sekcję zwłok.
1: Pod koniec 1928.
0: Tak. Został pochowany wśród swoich żołnierzy na cmentarzu Orląt Lwowskich. Władze wymusiły pochówek wczesnym rankiem. Były tłumy. Po 1945 roku grób generała został zbezczeszczony. Nie wiadomo do końca na pewno, gdzie spoczywają prochy generała. Temu człowiekowi należy się sprawiedliwość. Należy się pomnik w Warszawie i należy się jedna z nazwa jednej z głównych arterii tego miasta.
1: Apelujemy do
0: polityków, władz miasta,
1: tak,
0: prezydenta, premiera, ministra obrony narodowej. Stawia się pomniki człowiekowi, przestępcy stanu, który uważając, że jemu wolno więcej, targnął się na konstytucyjne organy państwa.
1: No są dwa, to może jeden zamienić.
0: No tak, Cokołów zawsze się przydadzą. Jeżeli ja widzę Cokoł z napisem Warszawa obrońcy swemu i na tym cokole stoi Józef, podobizna Józefa Piłsudskiego, to mi się płakać chce, bo powinna stać podobizna generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Przy placu Piłsudskiego, nomen omen, stoi pomnik Józefa Piłsudskiego i pomnik Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński to gołąbek pokoju w porównaniu z Józefem Piłsudskim. On naprawdę nie ma krwi na rękach. Józef Piłsudski ma krew ponad 420 osób, w tym cywilnych mieszkańców Warszawy. I temu człowiekowi stawia się pomniki w tym mieście. To jest paradoks polskiej historii.
1: Panie profesorze, jest pan wybitnym znawcą historii i przecież pan doskonale wie, kto pisze historię.
0: Historię piszą zwycięzcy. Nawet zwycięzcy zamachów stanu. I ich pogrobowcy też piszą historię. Przecież po śmierci Piłsudskiego w maju 1935 roku zmarł w dzień w rocznicę swego zamachu stanu. Rozpoczął się kult na niewyobrażalną skalę, bo te miernoty w sanacji w swojej masie nie miały żadnej legitymizacji demokratycznej, więc się podpierały w pewnych środowiskach.
1: Ciekawe, jaka jest relacja pomiędzy kultem a postacią. Czy to jest odwrotnie proporcjonalne? Czyli im marniejsza postać, tym silniejszy
0: Różnie
1: kult?
0: Różnie to bywa. To zależy od interesów politycznych, aktualnych. Natomiast proszę pamiętać, nam się kojarzy kult jednostki z Józefem Stalinem. Bo takie zjawisko w Polsce było w latach zwłaszcza 49-56. Ale przecież kult jednostki to się zaczął od wyraźnie, już na pełną skalę, od 1935 roku. Przecież uniwersytet, na którym uczę, otrzymał imię Józefa Piłsudskiego. Pole Mokotowskie nosi imię Józefa Piłsudskiego. Biblioteka Narodowa nosi imię Józefa Piłsudskiego.
1: Ale nie, a dworzec jakiś też nie?
0: Nie wiem, proszę pana, nie wiem, panie redaktorze, ale w 1938 roku uchwalono ustawę o ochronie czci Józefa Piłsudskiego. Proszę państwa, pamięć Józefa
1: Piłsudskiego... Obowiązuje wciąż?
0: Nie, została uchylona.
1: Bo nie wiem, jakby dzisiejsza audycja.
0: Natomiast lepiej była chroniona pamięć Józefa Piłsudskiego niż cześć dla Boga. Bo można, kto uwłaczał czci Józefa Piłsudskiego, nawet prywatnie, tak jak my sobie rozmawiamy przy wyłączonym mikrofonie i pan by następnie poszedł do prokuratury i złożył dla mnie zawiadomienie, 5 lat. 5 lat jak z mety. Natomiast kodeks karny Makarewicza mówił, że kto publicznie Bogu bluźni, czyli musiałbym, proszę państwa, na łamach tego radia publicznie Bogu bluźni, no to 5 lat. Cześć Józefa Piłsudskiego była chroniona lepiej niż cześć dla Boga. Takie były paradoksy. I tak sanacja się w 1938 roku ograniczyła, bo jeden z posłów złożył wniosek 10 lat. 10 lat za uwłaczanie czci Józefa Piłsudskiego. Pytanie, co to znaczy uwłaczać czci Józefa Piłsudskiego?
1: Panie profesorze, wie pan, jakiego dworca jest Józef Piłsudski patronem?
0: Nie wiem.
1: Kraków Główny. I to od 2021 roku.
0: Ja się dziwię,
1: więc
0: jak Krakusi łączą z jednej strony cześć dla kardynała Adama Sapiehy i kult cześć dla Józefa Piłsudskiego. Przecież delikatnie mówiąc, z pochówkiem Józefa Piłsudskiego na Wawelu Adam Sapieha był wobec tego krytycznie nastawiony. Umówił się z Piłsudskim, że w 1927 roku ostatni pochówek to jest pochówek szczątków Słowackiego. Ale potem sanacja umowy nie dotrzymała. Pochowano Piłsudskiego w krypcie świętego Leonarda, a potem go Sapieha przeniósł, znaczy wydał polecenie przeniesienia trumny do krypty Srebrnych Dzwonów. Dlaczego? Z prostego powodu.
1: Towarzystwo
0: wchodziło do krypty świętego Leonarda, która była centralnie położona w podziemiach wawelskich i po obejrzeniu trumny sikało po kątach. Nie było klimatyzacji, więc zaduch był nie z tej ziemi. Przeniesiono trumnę do obecnego miejsca. Zobaczcie państwo, to jest bardzo blisko wyjścia. Bardzo blisko tak. wyjścia. Dlatego, że można było wyjść na zewnątrz i pod drzewem się wysiusiać, a nie w podziemiach wawelskich. No bo taka była rzeczywistość.
1: Teraz jakiś chyba sanitariat już jest wprowadzony.
0: Pewnie tak, oczywiście.
1: Czyli się zmieniło trochę.
0: No. Jest jakiś postęp na świecie.
1: Panie profesorze, czy to trudno będzie się przebić z taką wizją? No bo proszę zobaczyć, że tak jak postaci na pomnikach światowych, myślę o państwach demokratycznych, wolno schodzą. Nie wiem, Kanada jest takim przykładem, gdzie nasze trochę inne rozumienie XIX czy XX wieku, pewne sympatie osób zasłużonych dla państwowości kanadyjskiej, ale jednak no, pewnie niepopularne z powodu poglądów, które dzisiaj uważamy za szkodliwe, są no, nie zrzucane, ale powoli zdejmowane z pomników. Nie wydaje mi się, żebyśmy w Polsce kogoś z pomników zdejmowali, bez względu na to, że dowiedzieliśmy się o niektórych osobach sporo.
0: Ja myślę, że ja nie zachęcam do obalania pomników Józefa Piłsudskiego, nie zachęcam do obalania pomników Jana Pawła II, choć moim zdaniem nie jest mimo w przypadku jednego i drugiego byliśmy świadkami kultu. Ale Jan Paweł II nie ma krwi na rękach w przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego. Natomiast uważam, że warto uhonorować ludzi, którzy na to zasługują. Kimś takim jest generał Tadeusz Jordan Rozwadowski.
1: Mówi pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję państwu, dziękuję, panie redaktorze.
1: Informacje TOK FM o 11.40. Po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj?
18: Dzisiaj w kulturze osobistej porozmawiam o osobie, która bardzo ważna była dla ważnego bardzo polskiego twórcy, pisarza Witolda Gombrowicza, o Irenie Gombrowicz, o jego starszej siostrze. Jest ze mną Aleksandra Gąsowska, autorka biografii Ireny. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Zachęcamy państwa, żeby z nami zostać po 11.40 w Kulturze Osobistej. Nasza rozmowa o Irenie Gombrowicz.
1: Kultura Osobista po informacjach, a te już za 4 minuty o 11.40.

0: Autopromocja.
1: Transportem publicznym, samochodem, na rowerze, a może pieszo? Jak przemieszczają się warszawiacy? O wynikach najnowszego warszawskiego badania ruchu porozmawiam w najbliższych Skołowanych już dziś o 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Projekt rządowy w sprawie kryptowalut będzie tym wiodącym. Tak zdecydowała Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, rozpatrująca łącznie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. Swoje propozycje złożyli także prezydent oraz posłowie Polski 2050 i Konfederacji. Ministerstwo Zdrowia przedłuża o 2 lata do 30 czerwca 2028 roku pilotażowy program sprzedaży antykoncepcji awaryjnej w aptekach. Umożliwia on pacjentkom uzyskanie tzw. tabletki dzień po na podstawie recepty wystawionej przez farmaceutę. Według danych resortu zdrowia w Polsce wystawia i realizuje między 250 a 300 tysięcy recept na tego rodzaju środki. W Rumunii wystartował szczyt bukareszteńskiej dziewiątki z udziałem liderów państw wschodniej flanki NATO i krajów nordyckich. Obrady otworzyli prezydenci Polski i Rumunii Karol Nawrocki i Nikusz Ordan. Na początku obrad polski prezydent ocenił, że wschodnia flanka to dzisiaj strategiczne centrum ciężkości sojuszu. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej postawiła zarzuty 3 osobom w związku ze śmiercią z wychłodzenia 37-latka z Łomży. W styczniową, mroźną noc towarzyszące mu w podróży samochodem osoby pozostawiły go bez kurtki i telefonu przy trasie S61. Po tygodniu ciało mężczyzny odnaleziono w rowie. Podejrzani usłyszeli zarzuty narażenia go na niebezpieczeństwo, utraty życia, nieudzielenia mu pomocy i nieumyślnego spowodowania śmierci. Za przestępstwa te grozi kara do 5 lat więzienia. Cała trójka nie przyznała się do popełnionego czynu. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka obcego, trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. Według CKE egzamin przebiegł spokojnie. Arkusze rozwiązywane przez uczniów komisja ma opublikować po południu na swojej stronie internetowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 milionów osób, zauważają eksperci, którzy zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy tworzeniu planów ogólnych gmin. Te mają regulować kwestie niekontrolowanej zabudowy, która rozrasta się kosztem łąk, lasów i mokradeł. W trakcie przygotowania planu ogólnego w gminie każdy z nas może zgłosić swój wniosek co do przyszłego kształtu dokumentu, a po jego publikacji można wziąć udział w konsultacjach i zgłaszać uwagi do projektu. Pochmurno dzisiaj, znowu może przelotnie padać, a po południu na zachodzie zagrzmi. Na termometrach od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich będzie około 9.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest właściciel Domu Mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl.
12: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. O starszej siostrze Witolda Gombrowicza dzisiaj w Kulturze Osobistej porozmawiam z autorką biografii Ireny Gombrowicz, Aleksandrą Gąsowską. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Książkę wydało wydawnictwo Znak. Gdyby Irena Gombrowicz nie była starszą siostrą Witolda Gombrowicza, co najbardziej zainteresowałaby panią w jej życiorysie?
13: Ciężko mi jest powiedzieć, gdybym miała traktować ją jako zupełnie taką odrębną bohaterkę, to chyba działalność Ziemianek byłaby dla mnie taka pociągająca, bo to bardzo specyficzna grupa kobiet, dobrze wykształconych, o takich bardzo szerokich horyzontach, o dużej wiedzy z dziedziny historii, kultury, sztuki, a jednocześnie zamkniętych w domach. Kobiet, które nie mogły pracować, rozwijać się zawodowo, w związku z tym całą tą swoją energię, która im pozostawała po takich czynnościach związanych z obsługą domu i rodziny, tę całą energię wkładały w działalność społeczną i taką bardzo pozytywną, bo ich celem była poprawa losu kobiet, poprawa losu młodych dziewcząt z ubogich domów, zapewnienie edukacji, przekazywanie wiedzy, ale też takie wnoszenie do tego życia, można powiedzieć, czasami troszeczkę monotonnego, pewnie smutnego, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że Ziemianki nie mieszkały w dużych miastach, prawda? To były jakieś dalekie peryferia, więc to życie mogło być trochę nudne, bez dostępu, może tak jak dzisiaj to postrzegamy, do kultury. Oczywiście modne były wyjazdy i to nawet zagraniczne, no ale jednak ten codzienny dzień to było to obejście, tak? Dwór, dom, służba.
12: We wstępie do książki pisze pani tak. Zaczynałam badania od skromnego zbioru, dat urodzin i śmierci, czterech zdjęć, zaświadczenia o przyznaniu Irenie Gombrowicz w 1920 roku, odznaki ofiarnych i mglistych informacji o jej zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia Ziemianek, o którym pani przed chwilą powiedziała. Trudno było odszyfrować jej tropy?
13: Bardzo trudno. Nie pozostawiła żadnego po sobie zbioru rzeczy osobistych, dokumentów, listów. Jej wolą było to, aby zostały listy, żeby zostały po jej śmierci zniszczone i faktycznie te listy, które pisała do swojego brata, no nie przetrwały po prostu.
12: Czemu taka decyzja?
13: Myślę, że pod koniec już życia ona sobie w tych listach pozwoliła na takie bardzo osobiste wynurzenia. Prawdopodobnie przyznała się do jakichś swoich problemów. Może tu chodziło też o taką ocenę krytyczną tych relacji rodzinnych, właśnie między matką a ojcem. Wiemy, że też miała jakiś żal do matki. To też się w liście do Witolda pojawia. Witold odpowiada jej, więc tylko z tych odpowiedzi możemy mniej więcej wywnioskować, że tam były jakieś problemy i kłopoty. I tak samo żaliła się później już pod koniec życia też na swojego brata starszego, na Jerzego, więc myślę, że nie chciała, żeby to gdzieś trafiło po prostu do rąk.
12: I te pozostałe tropy to na przykład lalka, którą możemy oglądać w gablocie poświęconej Irenie Gombrowicz w Muzeum we Wsoli.
13: Zdjęcie z lalką, tak. Niestety nie ma go w książce, bardzo żałuję, ale jest to depozyt, to zdjęcie w Muzeum we Wsoli. Nie mogłam go wykorzystać. To jest piękne zdjęcie, bo na tym zdjęciu Irena ma tak około 7-8 lat. Jest taką bardzo taką delikatną dziewczynką, takiej smutnej, zamyślonej, bardzo takiej głębokiej, głębokie ma spojrzenie twarzy i jest skromnie ubrana jak na rodzinę, która, no wiemy, że Gombrowiczowie i Kotkowscy, ten ród ze strony matki, to byli naprawdę bardzo zamożni ludzie. Stąd ja jakby tutaj trochę próbowałam odtworzyć jakieś realia rodzinne właśnie na podstawie takiego zdjęcia. To były takie tropy, którymi ja musiałam po prostu pójść, opisać właśnie jej strój, jak ona wygląda, jak jest uczesana. Z tego mniej więcej wnioskować, w jakim duchu też mogła być wychowywana. No i trop też tej lalki, która na tamte czasy nie jest, okazuje się, tą taką najbardziej luksusową zabawką.
14: Szukała pani Ireny Gombrowicz także w dziełach literackich Witolda Gombrowicza. Czy już znamy odpowiedź na pytanie, czy Zosia Swerdy-Durkę to Irena?
13: Na pewno nie bezpośrednio, tak? Nie jeden do jeden. Dla Witolda wzorem kobiety na pewno była matka, siostra i kobiety, dziewczęta z otoczenia siostry.
14: Bogobojne katoliczki? Panienki,
13: bogobojne katoliczki, uczennice gimnazjum Cecylii Platerzberkówny, bardzo takie prawe, poukładane, ale też bardzo dobrze wykształcone, bo to wiemy, no to gimnazjum to był bardzo wysoki poziom nauczania i też kobiety, które w ostateczności wybierały często drogę konsekrowaną, czyli wstępowały do zakonów. On tutaj, Witold, jakby rozpaczał z tego tytułu, że żadna z nich nie mogła być kandydatką na żonę, bo one były wszystkie takie właśnie bardzo religijne.
14: Jakie były ich relacje, Ireny i Witolda? I czy one się zmieniały, tak jak zmieniał się Gombrowicza, jak myślę, stosunek do tego, co również zostawił za sobą w Polsce, udając się w 1939 roku na emigrację?
13: Początkowo na pewno były dobre, choćby z tego powodu, że ta dwójka dzieci Gombrowiczów, trzecie dziecko, czyli Irena, i czwarte dziecko Witold, oni urodzili się już troszeczkę w innej rzeczywistości rodzinnej. I już był to taki moment trochę rozpadu małżeństwa, właśnie psuły się te relacje między matką a ojcem, też takie relacje między Kotkowskimi a Gombrowiczami i prawdopodobnie więź pomiędzy Ireną a Witoldem była bardzo taka bliska. Irena jako ta starsza siostra, o 5 lat starsza siostra, z pewnością opiekowała się Witoldem. Na pewno w jakiś sposób pokazywała mu świat, pokazywała mu zabawy. No tak jak sobie możemy dzisiaj wyobrazić, prawda? 5-letnią dziewczynkę, czy tam 6-7-letnią dziewczynkę i takiego brzdąca małego. Na pewno tutaj, znając ją później, czyli tą taką jej potrzebę i chęć opiekowania się, to z pewnością była tą przewodniczką.
14: I to jej zawdzięczał Gombrowicz.
13: No mało tego, ja myślę, że nie narzucam tej tezy, bo daję to czytelnikowi do oceny, ale podaję fakty, daty. Kiedy zaczęła publikować teksty Irena? Ona pisała dużo wcześniej niż Witold. Mhm. To ona była nie pierwszą, bo pisała też matka i pisał też Jerzy. Ale ona pierwsza utrzymywała się z pisania. Ona
14: z pisania na przykład sztuk teatralnych.
13: Tak, artykułów do czasopism katolickich, do Werbum, do kierownika Stowarzyszeń Młodzieży, do tej właśnie serii wieczornicowej, takiej, gdzie publikowała swoje dramaty, przedstawienia takie młodzieżowe. Właściwie to ona prawdopodobnie pokazała Witoldowi, że to jest jakiś pomysł na życie.
14: Przecież, pisanie.
13: Tak, przecież Witold skończył prawo. Jego droga miała być zupełnie inna. On miał być przedsiębiorcą, tak jak ojciec. Miał zarządzać fabryką tektury Witulin, a nagle, prawda, po wyjeździe do Francji, jeszcze po studiach rodzice go wysłali i on już wracając stamtąd, gdzieś tam w pociągu stwierdził, no może to jednak on powinien się zająć pisaniem.
14: Ona była za nim, tak wynika z tego, co pani pisze w książce, ale nie do końca rozumiała jego twórczość, nie rozumiała Witolda Gombrowicza, pisarza. A on raczej, no właśnie, był za nią, trudno powiedzieć.
13: No niestety ja musiałam odkłamać przede wszystkim całą tę historię o Irenie, bo do tej pory ona była traktowana bardzo po macoszemu. No taka sobie skromna panienka, taka ziemianka, społeczniczka, katoliczka. I na tym się kończyła, znaczy nieciekawa postać. No tu się okazuje, że nie, że ona po pierwsze była osobą bardzo istotną w tych środowiskach, że była najpierw zastępcą kierownika księgarni Werbum, potem była kierownikiem księgarni w Kielcach, że była przewodniczącą koła ziemianek, nie jakąś tam jedną z ziemianek, tylko tu trzeba powiedzieć, że ta hierarchia w ziemiankach to było coś bardzo istotnego. Tam te panie, które zasiadały w zarządzie, no to tak jakbyśmy dzisiaj, no nie wiem, jakiś zarząd partii, prawda, wzięli pod uwagę. To są osoby wybrane, namaszczone w jakimś głosowaniu i one naprawdę mają wielką odpowiedzialność, więc to Irena nie była gdzieś tam w trzecim, czwartym rzędzie, tylko była w zarządzie, więc była ważna, była istotna i była też już od właściwie czasów gimnazjalnych przewodniczącą koła platyrówek. Potem takie powstało koło też absolwentek tej szkoły. Ona też była tam wysoko gdzieś w zarządzie, więc cały czas gdzieś z przodu. I no, Witold o niej pisał to, co mamy, czyli ze wspomnień polskich. Gdzieś tam jakieś zdanie, dosłownie jedno w Kronosie, bardzo niedużo jest. W dzienniku nie ma w ogóle Ireny, ale później w różnych wywiadach, artykułach on no, uważał ją za niespełnioną kobietę, sztywną taką w tej wierze, nienaturalną, jakąś taką stłamszoną osobowość, która nie wykorzystała swojego potencjału. Więc bardzo dużo negatyw, dramatycznie zwichnięta, taki kopciuszek, no negatywnie bardzo się o niej wypowiadał.
14: No właśnie, mam takie poczucie, że ona go irytowała. A jestem ciekawa, czy panią irytowała Irena Gombrowicz? Czy miała pani takie spostrzeżenia? To jej ciągłe poświęcenie, wybieranie samotności i odrzucanie własnego szczęścia tak naprawdę.
13: Zbyt mało wiedziałam właśnie o takich jej bardzo osobistych odczuciach, bo tutaj o takich miłosnych jakichś jej perypetiach nie wiem nic. Wiem tylko, że była otoczona przyjaźnią. I to nie było takie życie po prostu takie, jakbyśmy dzisiaj to postrzegali, no, singielki, tak, która po prostu tylko realizuje jakieś tam swoje plany, a jednocześnie no, cierpi tak z powodu tej samotności. Ona, to były zupełnie inne czasy. Ludzie wtedy, no, nie mieliśmy, prawda, tych mediów, które mamy dzisiaj, więc to były spotkania ciągłe, ciągły kontakt i te przyjaźnie bardzo, bardzo głębokie. Także ona nawet z uczennicami z gimnazjum utrzymywała przez całe życie kontakt z jedną z tych swoich przyjaciółek, przez wiele lat mieszkała. Także nie była na pewno w tym wszystkim samotna. Ja nie udowodniłam tutaj, nie udało mi się dotrzeć do takich dokumentów. Żaden z tych dokumentów, który był w zbiorach w KUL-u, nie potwierdził tego, żeby była członkinią takiego bractwa Przemienienia Pańskiego. To było takie świeckie życie, ale konsekrowane, utajone. Nie mam na to dowodów, ale ja podejrzewam, że tak było, że ona po prostu wybrała taką drogę. I to jest, uważam, no tak jej wybór. Ona nie była wcale w tych swoich poglądach dewotką, bo miała bardzo realne podejście do życia. Uważała, że rodzina to jest fantastyczna rzecz, że kobiety po prostu powinny się realizować zgodnie ze swoimi talentami, jakimiś takimi właśnie potrzebami. I to już z tekstów Antoniny wynika.
14: Jej matki.
13: Tak, tak. Więc i ona to kontynuowała. I bardzo w tych artykułach takich dla młodzieży o wychowaniu na przykład dzieci, ona bierze pod uwagę uwarunkowania, które człowiek przede wszystkim ma w sobie.
14: Bardziej lubi pani Witolda Gombrowicza po napisaniu tej biografii. Siostry, starszej siostry pisarza?
13: Mniej, zdecydowanie mniej. Ja oczywiście zatapiam się w jego literaturze. Ona jest taka bardzo osaczająca, wciągająca, tajemnicza, właśnie przewrotna, zbuntowana, co my bardzo lubimy, bo lubimy się i pośmiać i tak sobie wszystko wywrócić do góry nogami. Wszelkie wartości. To jest zabawne i uwielbiam go i lubię do niego wracać. Natomiast im bardziej poznawałam biografię Witolda, tym bardziej myślałam sobie, że no, w tej rodzinie Gombrowiczów ci panowie nie byli okej. Okay. To znaczy, to było tak znaleźć bogatą kobietę, przejąć jej majątek, bo takie były wtedy zasady, że to mężczyzna zarządzał. I żyć dostatnio i zajmować się tym, co się lubi. I tak było w przypadku wszystkich Gombrowiczów. Zarówno ojciec Jan Gombrowicz przejął majątek matki, Jerzy przejął majątek swojej żony Aleksandry z Pruszaków, Janusz tak samo przejął majątek Potoczek, który należał do Franciszki. I Witoldowi się to nie udało. No, ostatecznie on nie znalazł może tak zamożnej kobiety, no, ale wiemy, że przez całe życie próbował. Także, no, a Irena w tym wszystkim, w tym czasie tam sobie powolutku zarabiała grosz do grosza, nie dziedzicząc praktycznie i nie otrzymując nic od rodziny.
14: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Gąsowska, autorka starszej siostry biografii Ireny Gombrowicz, wydanej przez Znak, była moją i państwa gościnią.
13: Dziękuję bardzo.
14: A państwa odsyłam do książki i polecam tę lekturę. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Dziękuję Jakubowi Paziowi za to, że jest wydawcą tego programu i pomógł mi go przygotować.
9: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. klif.pl

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Środa, 13 maja, minęło południe. Rząd przyspiesza pracę nad systemowym rozwiązaniem, które ma doprowadzić do transkrypcji aktów małżeństwa. Rozporządzenie ma być gotowe w ciągu tego tygodnia. Świat patrzy na Chiny, gdzie dziś wyląduje Donald Trump. To jego pierwsza wizyta w Pekinie od 8 lat. Z Xi Jinpingem do omówienia ma wiele kwestii dotyczących światowego porządku, gospodarki i technologii.
5: Za godzinę zbierze się z kolei Rada do spraw zdrowia psychicznego, która ma zdecydować o przyszłości centrów zdrowia psychicznego. Kilkuletni pilotaż tego rozwiązania dobiegnie końca za kilka miesięcy.
4: A Ministerstwo Infrastruktury ma koncepcję, zgodnie z którą metro jeździłoby po 10 największych polskich miastach. To jest TOK 360 w południe, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Dzień dobry.
4: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych przez pary jednopłciowe poza granicami Polski ma być gotowe w ciągu kilkudziesięciu godzin, maksymalnie kilku dni, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
5: Chodzi o rozporządzenie, które będzie realizacją wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów administracyjnych. Rozporządzenie, które muszą wydać ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych.
4: Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim, który rozmawiał właśnie z Katarzyną Kotulą. Powiedz, co ma się znaleźć w tym rozporządzeniu.
6: Systemowe rozwiązanie, z którego będą mogły korzystać już wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce, do których będą się zgłaszały pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą. A dokumenty w formie cyfrowej mają zapewnić możliwość wpisywania do nich dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn. Niestety nic więcej na razie Katarzyna Kotula na ten temat nie chce mówić.
7: Mogę tylko zdradzić, że będzie to formularz godnościowy i mam nadzieję, że społeczność LGBT będzie zadowolona.
6: Zapewnienia pełnomocniczki wynikają z wątpliwości, jakie pojawiły się w związku ze sprawą transkrypcji aktu małżeństwa pary, której konkretnie dotyczył wspomniany wyrok TSUE, a następnie oparty o niego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazujący władzom Warszawy dokonanie transkrypcji w ciągu 30 dni.
7: Mamy także bardzo ważny komunikat prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, że pewnie w ciągu kilku najbliższych dni, być może jeszcze w tym tygodniu, ten pierwszy wyrok NSA zostanie wykonany. Do tego wyroku nie zostanie użyte to rozporządzenie ze względu na krótki czasookres. Tak naprawdę minister cyfryzacji zaproponował rozwiązanie, które mogłoby pomóc, natomiast to Urząd Stanu Cywilnego, to urzędnicy pewnie we współudziale z prezydentem, wiceprezydentami miasta będą decydować o tym, w jaki sposób ten pierwszy wyrok NSA zostanie wykonany.
6: Ale Warszawa nie jest jedyna, bo wyroki sądów administracyjnych nakazujących w krótkim terminie transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa zapadały już w innych miastach i ich prezydenci także będą musieli zdecydować o tym, czy wykonają te wyroki przed wejściem wspomnianego rozporządzenia w życie.
7: Będziemy oczekiwać, że te wyroki terminowo zostaną wykonane. Nie wyobrażam sobie inaczej. Wszyscy staraliśmy się wywrzeć presję na prezydencie Rafale Trzaskowskim. Kiedy mówię wywrzeć presję, mówię o lewicy. Czekaliśmy na jego jasną deklarację. Ten wyrok zostanie wykonany terminowo. Oczekuję, że i mam gwarancję, że samorządy związane z lewicą też, zgodnie z deklaracją marszałka Włodzimierza Czarzastego, zgodnie z terminowością konkretnych wyroków, bo to są konkretne sprawy, niektóre z tych wyroków nie mają konkretnego terminu, zostaną wykonane.
6: a chodzi m.in. o wyroki, które zapadły w Słupsku czy Lublinie.
5: To był Wawrzyniec Zakrzewski, dziękujemy.
4: A jak mówi prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zapowiadane zmiany trzeba przyjąć z optymizmem.
8: Z dużą nadzieją. Dzisiaj to jest lekki absurd, że mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości, także wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, my jako szefowie Urzędów Stanu Cywilnego nie możemy naszym mieszkańcom umożliwić realizacji ich prawa właśnie ze względu na brak odpowiedniej rubryki w formularzu.
5: A jak dodaję, temat dotyczy wielu mieszkańców.
8: Są pytania, są osoby zainteresowane. I ja się wcale nie dziwię, bo każdy obywatel, każda obywatelka ma pełne prawo do korzystania z pełni praw człowieka. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana nie jednorazowo, ale systemowo.
4: Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii twierdzi, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych to wielkie zwycięstwo par, które walczyły przed sądami.
9: To, co determinuje tempo prac i rozwiązywania ludzkich problemów, to wola polityczna. I myślę, że dzisiaj mamy jasny sygnał tego, że ta wola polityczna w końcu się pojawiła, czego wyrazem jest deklaracja premiera Donalda Tuska.
5: I jak dodaje Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, są powody do radości, ale jednocześnie wciąż jest wiele pytań.
10: Dopiero w momencie, w którym pary zaczną dostawać polskie akty małżeńskie, dowiemy się, jak rzeczywiście wnioski są procedowane przez Urzędy Stanu Cywilnego, czy na pewno wszystkie pary otrzymują polskie akty małżeńskie, czy są wykonywane te transkrypcje w przypadku par, gdzie na przykład jedna osoba nie jest obywatelem albo obywatelką Polski. Jak wygląda sytuacja w przypadku małżeństw zawartych w krajach innych niż kraje członkowskie Unii Europejskiej?
4: Aktywiści zastanawiają się, czy uznanie małżeństw zawartych za granicą da parom takie same prawa, jakie mają inne małżeństwa w Polsce.
5: Przedsiębiorcy z branży odzieżowej protestują w Warszawie. Nie podoba im się rozszerzenie systemu elektronicznego nadzoru transportu na odzież i obuwie.
4: Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Fęskę. Tomku, powiedz, czego domagają się protestujący? Halo Tomku, słyszymy się? Słyszymy się najwyraźniej w jedną stronę, do Tomka Fęskę prawdopodobnie.
11: Słyszymy się w tej chwili. Tak, drobny problem techniczny. Trochę mi przerywa, mam nadzieję, że będziemy się słyszeli, no ale powiem tak. Handlarze protestują między innymi przeciwko konieczności ważenia odzieży, którą handlują, i zgłaszania transportu towarów, co jest dla nich problematyczne, gdy samochód służy jednocześnie do celów prywatnych i zawodowych. Tłumaczą, że przepisy OSENT powstały po to, by nadzorować transport i handel na przykład paliwami czy tytoniem, a nie koszulkami, skarpetami czy butami. Obowiązujące od dzisiaj przepisy, od dzisiaj nowelizacja właściwie przepisów rozporządzenia, która zwalnia mikroprzedsiębiorców z konieczności zgłaszania przewozu odzieży, gdy jej masa nie przekracza 500 kg czy 700 sztuk, niewielu uspokaja. Demonstrujący wskazują na przerost biurokracji i na to, że nie chcą być traktowani jak złodzieje, kiedy wielkim korporacjom i sieciom handlowym, jak mówią, uchyla się nieba. Skandują tu recz pręce od bazarów i apelują o solidarność z nimi, bo jak mówią, za chwilę może dojść do sytuacji, kiedy ubrań, butów, bielizny na targowisku po prostu kupić się nie da, bo nikt nie będzie chciał ryzykować 20 tysięcy złotych kary w przypadku stwierdzenia jakichś nieprawidłowości przy masie sprzedanych koszulek czy przejechaniu dostawczakiem paru kilometrów za dużo.
4: To był Tomasz Fęskę, dziękujemy bardzo.
5: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatruje 4 projekty ustaw o kryptowalutach. To kolejne podejście parlamentu do uregulowania rynku.
4: Posłowie uznali, że wiodącym projektem będzie ten zgłoszony przez rząd. Swoje propozycje złożyli też prezydent, Konfederacja i posłowie Polski 2050.
5: Współautor tej ostatniej, poseł Adam Gomoła w poranku TOK FM, liczył, że tym razem uda się wypracować przepisy akceptowalne przez wszystkie strony.
12: Oczywiście my proponujemy nasz projekt jako ten projekt, który mam w poczuciu jest dzisiaj jedynym takim punktem, w którym możemy się spotkać ze stroną prezydencką i wreszcie wypracować jakiś kompromis, bo to, że dzisiaj winnym wybuchu tej wojny domowej o kryptowaluty, która już trawi nasz kraj przez ponad pół roku, jest Karol Nawrocki i to on dzisiaj odpowiada także za aferę Zonda Krypto, ale mam poczucie, że dwie strony już tak się zapędziły w tym nawalaniu pałką i obwinianiu za wszystko dookoła, że straciliśmy z horyzontu to, co dzisiaj jest najważniejsze. Czyli to, żeby otoczyć 3 miliony polskich inwestorów wreszcie skutecznie.

0: O czym więcej Cezary Jaszczyk.
1: Sytuację mają zmienić właśnie centra zdrowia psychicznego, zapewniające bezpłatną, szybką i kompleksową pomoc, bez skierowania i wcześniejszych zapisów. Centra często działają całodobowo i przenoszą opiekę nad pacjentem z zamkniętych oddziałów do miejsc działających blisko ludzi, w dogodnym otoczeniu. Jak to wygląda w praktyce? W programie Dobrostan w TOK FM sprawdzała to Małgorzata Waszkiewicz. To przykład z wrocławskich Krzyków.
2: To jest pracownik, która ma zadbać o dobrostan właśnie tej dzielnicy. Robert Adach, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. W tej dzielnicy mieszka około 100-120 tysięcy mieszkańców i jakby chcemy, taka jest idea Centrum Zdrowia Psychicznego, żeby zaopiekować się całą populacją, czyli tak, żeby człowiek, który jest w kryzysie psychicznym, dostał kompleksowe wsparcie od najcięższych stanów poprzez później już wychodzenie z tego ciężkiego stanu i żeby go nie zostawiać na pastwę losu, żeby on wracał i znów wracał do nas na oddział, ale żeby też dostał to wsparcie zarówno w kontekście tym twardym, czyli psychiatrycznym, później psychologicznym i na końcu tym społecznym. Tutaj pracuje kilkadziesiąt osób, od psychiatrów począwszy poprzez psychologów, ale też terapeutów, którzy prowadzą zajęcia z pacjentami.
3: Uczymy się języków obcych, mamy zajęcia sportowe, ruchowe. Magdalena Stambalska, koordynator klubu pacjenta Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Krzyki. Mamy medytację, mamy zajęcia dedykowane stricte na przykład strefy kobiet dla kobiet oraz strefy mężczyzn dla mężczyzn. Uczymy się zdrowo gotować, dbamy o swój dobrostan na takich zajęciach z taką nadzieją, że każda osoba, która szuka elementów, aby wypełnić pustkę, która z różnych powodów zaistniała, trafi do nas i będzie miała razem z nami dobry czas.
1: To najdłużej działający pilotaż w Polsce. Docelowo takie centra mają pokryć cały kraj, począwszy od przyszłego roku. Ministerstwo szacuje, że przygotowanie ośrodków zajmie od 2 do 3 lat. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie coraz bardziej uderza Amerykanów po kieszeniach. Ponad 60% mieszkańców USA podkreśla, że na ich sytuację finansową wpłynął gwałtowny wzrost cen paliw.
0: Donald Trump mówi jednak, że nie kieruje się interesem ekonomicznym Amerykanów, jeśli chodzi o konflikt z Iranem.
5: Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów, nie myślę o nikim, myślę o jednym. Nie możemy pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej.
4: Wojna kosztowała dotychczas Stany prawie 30 miliardów dolarów.
0: A tymczasem przed Donaldem Trumpem pierwsza wizyta w Chinach od 8 lat.
4: Przywódca Stanów Zjednoczonych rozpoczyna dzisiaj odwiedziny w państwie środka.
0: Jutro spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Jak ten szczyt komentują media w obu krajach? O tym Tomas Orchowski.
6: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Co się stało z Trumpem, jastrzębiem wobec Chin, pyta Foreign Policy. Magazyn zwraca uwagę, że prezydent udaje się do Pekinu z misją odprężenia i zawarcia nowych umów. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły, należące do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy. Agencja Xinhua informuje z kolei o szczerych, dogłębnych i konstruktywnych rozmowach w Korei Południowej. Sekretarz handlu Scott Bessent spotkał się tam z wicepremierem Chin He Lifengiem. Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży, ale w perspektywie długoterminowej Chiny i USA jako dwa mocarstwa skazane są na rywalizację. Tomasz Rychowski, TOK FM.
4: W Gdańsku w 4 miejscach są dziś prowadzone ćwiczenia przeciwpowodziowe.
0: Wspólne działania przy zbiornikach retencyjnych i potokach prowadzą Straż Pożarna, Spółka Gdańskie Wody, a także Policja i Straż Miejska.
4: Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
7: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór i wzmocnienie workami. z piaskiem.
8: Ile czasu

0: potrzebujecie, by rozstawić takie zapory, obok których stoimy?
1: Po przywiezieniu zapór to jest zupełnie kwestia 5-10 minut rozstawienia ich.
2: Ale już leje działa... się na Świętokrzyską?
3: Tak, tak. No, zbiorniki mamy, zbiorniki, tak. I zabezpieczamy właśnie i Bieszczadzką, i zabezpieczamy obwałowanie. Straż pożarna nas wspiera. Opad częściowo intensywny już był, bo...
2: Uwaga, koparka!
3: Możemy zobaczyć w tej chwili, będą zabezpieczać tak jakby wyrwę w obwałowaniu takimi dużymi workami z piaskiem.
2: Trwają działania, ale to element ćwiczeń. Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale my bardzo konsekwentnie w Gdańsku, kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski i myślę, że to jest też coś bardzo ważnego.
4: A ćwiczenia obserwował nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
5: Metro w 10 największych miastach w Polsce. Taki pomysł ma Ministerstwo Infrastruktury i przygotowuje analizy techniczne inwestycji.
4: Koncepcja ma nazywać się podobnie do budowanego portu lotniczego w Baranowie, Metro Polska.
5: Założeniem budowy metra w polskich miastach jest też jednoczesne tworzenie schronów. Szymon Kępka.
6: Na razie nie ma wskazań, w których miastach miałoby powstać metro. Docelowo nie wszędzie miałoby ono wymiar warszawski, czyli podziemnego metra, ale też kolejki na zewnątrz. Do tego dochodzi tak zwany dual use, czyli wykorzystanie cywilne i wojskowe, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use. Projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens. Roboczo mówimy Metro Polska, ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
6: Metro jako schronienie musi uwzględniać aspekt ludzki, czyli być blisko zabudowań i skupisk ludności, mówi Franciszek Wołoch ze Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego.
8: I sens takich realizacji tych obiektów, tam gdzie jest odpowiednie zagęszczenie ludności, tak żeby znaleźli się potencjalni użytkownicy, którzy dotrą w jakimś racjonalnym czasie, liczonym w minutach, a nie w godzinach do takiego obiektu, po to, aby uniknąć realizacji obiektów na odludziu, gdzie realna użyteczność takiej budowli będzie minimalna albo zerowa.
6: Według przepisów w praktyce oznacza to, że do budowli ochronnej powinno dać się dojść maksymalnie w odległości do 500 metrów w miastach i do 1000 metrów poza miastami. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Bieszczadach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała zgodę na odłowienie 18 zwierząt.
5: Zostaną im założone lokalizatory GPS. A więcej na ten temat wie nasz reporter Marcin Starzec.
9: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie rusza z akcją, bo niedźwiedzie coraz śmielej zbliżają się do domów i gospodarstw, a część mieszkańców i samorządowców domaga się radykalnych działań. Dlatego, by zapobiec potencjalnej eskalacji, każde schwytane zwierzę zostanie oznakowane telemetrycznie i wypuszczone w bezpiecznym miejscu. Wśród wytypowanych osobników znajdzie się też ten podejrzany o zabicie 58-letniej kobiety. Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, na terenie której doszło do ataku, domaga się pobrania od niedźwiedzia materiału genetycznego.
10: Jesteśmy zdecydowani, żeby jak najszybciej odłowić tego osobnika, zbadać to DNA i potwierdzić, no i wtedy twardo już żądać jakichś konkretnych decyzji.
9: Sama akcja odławiania ruszy bez podania konkretnej daty. Marcin Starzec, TOK FM.
4: W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, potem wrócimy do pierwszej od 7 lat wizyty Donalda Trumpa w Chinach.
0: Jak tam przed rejsem?
11: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
12: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
11: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
13: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
14: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać. Nie wiadomo, jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
15: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
16: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już było jej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
17: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
16: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Jak Zetki i pokolenie Alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W nowej polityce Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a także młodzi wstrząsną urną, łomiarz na wolności, pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie, apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. W Bukareszcie rozpoczął się szczyt bukareszteńskiej dziewiątki z udziałem państw nordyckich i liderów państw wschodniej flanki NATO. Na początku spotkania polski prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że wschodnia flanka to dzisiaj strategiczne centrum ciężkości sojuszu. Na szczycie obecni są również sekretarz generalny NATO Mark Rutte i podsekretarz stanu USA Thomas Sedinano. To już koniec egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie napisali już test z języka obcego. Wcześniej w tym tygodniu zdawali język polski i matematykę. Dzisiejszy egzamin trwał 110 minut. Prokuratura Europejska poinformowała o zatrzymaniu 9 osób w śledztwie dotyczącym podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz usiłowania prania pieniędzy przy projekcie utworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku. Według ustaleń śledczych spółka ubiegała się o środki z programu Aktywny Maluch 2022-29 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dwunasta dwadzieścia jeden, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami doktor habilitowany Marcin Grabowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Donald Trump przylatuje dziś do Chin, jutro oficjalnie powita go Xi Jinping i to zapoczątkuje rozmowy dwóch przywódców największych światowych mocarstw. To jest pierwsza wizyta Trumpa w Pekinie od 2017 roku. Trump i Xi mają do omówienia więcej wspólnych interesów czy więcej kwestii spornych?
6: Wydaje się, że więcej kwestii spornych z tego względu, że wspólne interesy są niejako naturalne. To znaczy tutaj rynek, konsumenci, przedsiębiorstwa robią więcej, a politycy, w tym przywódcy, obaj przywódcy, ale wydaje się, że bardziej Trump, przeszkadzają w tych interesach. W związku z tym ich rozmowy powinny skupiać się na rozwiązywaniu kwestii spornych, choć oczywiście Trumpowi towarzyszą przedsiębiorcy, gdyż Trumpowi zależy na tym, żeby w jakiejś mierze przywieźć konkretny efekt, najlepiej mierzalny, najlepiej podawany w olbrzymich sumach, w setkach miliardów dolarów, a przynajmniej, żeby to 100 miliardów dolarów było tych koncesji dla amerykańskiego biznesu, to będzie dobrze brzmiało. Ile z tego potem wyjdzie, to już jest inna sprawa.
5: No właśnie, prezydentowi USA towarzyszy liczna delegacja przedstawicieli firm. Jest Elon Musk, jest Tim Cook z Apple, jest Kelly Ortberg, czyli prezes Boeinga, który ma nadzieję na podpisanie kontraktu na sprzedaż 500 samolotów. I jak rozumiem, te kwestie gospodarcze będą dominować w przekazie po tych spotkaniach, a już sprawy typu Tajwan, Iran pozostaną odrobinę w cieniu.
6: Tak się wydaje, chociaż z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ta pierwsza kwestia, czyli kwestia Iranu, może zyskać w jakiejś mierze poparcie ze strony Chin. Chiny są dotknięte ze względu na konflikt, na zamknięcie cieśniny Ormuz, no bo znacząca część dostaw ropy przede wszystkim pochodzi z Bliskiego Wschodu. Podobnie jak dla Japonii czy dla Korei, kraje w ogóle Azji Północno-Wschodniej mają ten problem. Więc rozwiązanie tego problemu leży w interesie obu krajów. Stanów Zjednoczonych, no bo bardzo osłabia ich pozycję, pozycję Trumpa, któremu się wydawało, że szybko tę kwestię zamknie, a Chin ze względu na koszty gospodarcze. Natomiast jeśli chodzi o Tajwan, to również wydaje się, że ta kwestia jest istotna dla obu krajów, przy czym tutaj Amerykanie spodziewają się analitycy, mogą, Trump może nieopatrznie zgodzić się na pewne koncesje. No, Xi Jinpingowi najbardziej zależy na ograniczeniu sprzedaży broni dla Tajwanu i w związku z tym będzie próbował coś wynegocjować w tym obszarze. Trump, będąc słabszy a ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, może być skłonny do jakichś ustępstw. Natomiast rzeczywiście tak, kwestie technologiczne są postrzegane jako kluczowe. Kwestia tego konfliktu technologicznego, bo w zakresie technologii zdecydowanie dominują Stany Zjednoczone, a ciągle, jeśli chodzi o te technologie najbardziej zaawansowane, kluczowe, i dla Chińczyków to jest ważne. Jednocześnie Chińczycy kontrolują rynek surowców krytycznych do tych technologii.
5: Też kwestia surowców krytycznych może być istotna podczas tej rozmowy.
6: Tak się wydaje, chociaż tutaj przez ostatnie lata podjęto działania nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu innych gospodarkach, zmierzające do częściowej demonopolizacji tego rynku. Chińczycy zmonopolizowali rynek przez to, że nie tylko przez to, że mają te zasoby, ale również dlatego, że je wydobywali, przetwarzali, a mimo wysokich kosztów ekologicznych wielu tych przedsięwzięć, no i wreszcie tanio je sprzedawali, w związku z tym absolutnie zdominowali ten rynek, ale w ostatnich latach inne kraje, Australia, same Stany Zjednoczone, Chile, Kazachstan, obecnie Rosja, choć Rosja nie jest potencjalnie dobrym dostawcą z oczywistych względów, teraz działają na rzecz właśnie stworzenia własnego rynku w tym zakresie.
5: Panie profesorze, wspomniał pan, że Donald Trump do Chin leci jako ten rozmówca ze słabszą pozycją negocjacyjną w kontekście chociażby wojny z Iranem, ale to jest tylko ta wojna z Iranem, co osłabia Donalda Trumpa, czy może jest jeszcze szereg innych uwarunkowań, które sprawiają, że to prezydent Chin ma, no mówiąc językiem Donalda Trumpa, mocniejsze karty?
6: Prezydent Chin ma większe możliwości używania swoich kart, ja bym tak to ujął. Ta pozycja Xi Jinpinga jest silniejsza niż była te około 10 lat temu. Donald Trump oczywiście znów podkreśla, że fantastyczne relacje łączą go osobiste z Xi Jinpingiem. A to zresztą w kwietniu 2017 roku było widoczne, kiedy Xi Jinping odwiedził Stany Zjednoczone, Trump go w Mar-a-Lago przyjął i wnuki Trumpa po chińsku recytowały wierszyki, etc. Także ta sympatia do Chin paradoksalnie gdzieś tam już była widoczna. Natomiast Chińczycy w znacznie mniejszym stopniu są uzależnieni teraz od rynków zagranicznych oraz w tym od rynku amerykańskiego. No, zeszły rok ze względu na tą eskalację potężną wojny handlowej spowodował bardzo duży spadek obrotów. I jeśli chodzi o eksport chiński, to on w szczytowym okresie 2-3 lata temu to było ponad 500 miliardów, teraz to jest około 300 miliardów. 2024-2025 to były bardzo, bardzo silne spadki. A Amerykanie mają, no w związku z tym też spadek deficytu Stanów Zjednoczonych w zakresie handlu towarami, Amerykanie mają stałą i rosnącą nadwyżkę w zakresie handlu usługami, ale niezależnie od tego, uzależnienie rynku chińskiego wielowymiarowe od Stanów Zjednoczonych jest mniejsze, choć oczywiście musimy pamiętać, że Chińczycy mają wiele problemów gospodarczych, których rozwiązanie jest skorelowane zdecydowanie z rozwiązaniem konfliktu, który między Stanami Zjednoczonymi a Chinami istnieje. Jeszcze wrócę do tego pierwszego zdania. Chin może używać swoich kart znacznie szerzej. To było widać w zeszłym roku, kiedy te taryfy rosły do 145%, zdaje się, po stronie amerykańskiej, 125% po stronie chińskiej, a Chin się nie uginał. A Trump, po pierwsze, musiał się jednak ugiąć, bo to ma znaczenie dla jego, co by nie mówić, demokratycznych wyborców, demokratycznych w sensie systemu politycznego, nie partii politycznej. Natomiast no, Xi nie musi tego robić, bo rządzi w sposób autorytarny. Do tego Donald Trump trafił na przeszkodę w postaci Sądu Najwyższego, to tegoroczne rozstrzygnięcie, że nie można nadużywać stanu nadzwyczajnego związanego z importem rzeczywistym, domniemanym, znaczy rzeczywistym, ale może przedstawionym w sposób zbyt szeroki przez Donalda Trumpa, a do nakładania ceł, to do tego prezydent nie jest uprawniony. I wykorzystanie tych narzędzi przez Stany Zjednoczone, które potencjalnie można wykorzystać, wcale nie jest aż tak łatwe. No, powinno być zgodne z amerykańskim ustawodawstwem, tak jak to się działo między 2017 a powiedzmy 2019 rokiem. W 2017 zapoczątkowano proces, który owocował no, tymi taryfami z 2018-2019, upraszczając.
5: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Marcin Grabowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Prezydent Donald Trump dziś przylatuje do Pekinu. Jutro zaczyna się jego spotkanie z Xi Jinpingiem. Jeszcze wrócimy do tego wydarzenia w TOK FM. A tymczasem Polska i polska psychiatria. Jest z nami Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Rada do spraw zdrowia psychicznego ma dziś przedstawić plan na przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Pilotaż tego programu centrów zdrowia psychicznego trwał od połowy 2018 roku. No, rozgościła się ta forma pierwszej pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego w naszym systemie. I co dalej? Czy my wiemy, w jaki sposób centra będą funkcjonować i czy w ogóle będą funkcjonować w 2027 roku?
7: Rozgościła się, to prawda, natomiast pamiętajmy, że wciąż nie dla wszystkich jest dostępna. Ona obejmuje niewiele ponad połowę osób, które potencjalnie mogłyby z tej formy pomocy skorzystać. Natomiast dzisiaj na Radzie Zdrowia Psychicznego tak naprawdę ministerstwo ma przedstawić swój pomysł wyjścia z pilotażu, dlatego że ten pilotaż, zwany już najdłużej działającym pilotażem w Polsce, tak jak pan powiedział, rozgościł się, ale no to nie jest formuła, w której te centra powinny docelowo funkcjonować. Musimy je osadzić w systemie na zasadach takich, jak działają inne placówki ochrony zdrowia. No i taki jest cel ministerstwa, NFZ-u. No ministerstwo deklaruje, że na pewno w tym roku pilotaż się zakończy. Ja jestem sceptyczna, bo już wielu ministrów
5: przedłużało rozporządzeniami ten pilotaż.
7: Składało, ale też składało takie obietnice, że to jest ostatnie przedłużenie. Ja już sama nie pamiętam, ile razy pisałam, że to ma być ostatnie przedłużenie. Natomiast no, teraz rzeczywiście wiemy, że ten model wyjścia z pilotażu został wypracowany. Wiemy, że ministerstwo nie chce oczywiście likwidować centrów zdrowia psychicznego, wręcz przeciwnie, deklaruje, że chce rozwijać tę pomoc tak, żeby była dostępna w całym kraju i żeby już nie było różnic, żeby nie było takich terenów, gdzie te centra nie funkcjonują. No wszystko się rozbija o to, jaki będzie ten model, a przede wszystkim o to, jak on będzie finansowany. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. W tej chwili centra zdrowia psychicznego są finansowane na zasadzie ryczałtu, to znaczy one dostają pieniądze na daną populację, która mieszka na terenie, które dane centrum ma pod opieką. I to jest taka stawka na osobę, niezależnie od tego, czy ta osoba korzysta z pomocy centrów, czy nie. W zamian centra mają być gotowe zaoferować pomoc każdej osobie z tego terenu, która się do nich zgłosi. Nieco upraszczając. I ministerstwo deklaruje, że ono zasadniczo nie chce zmieniać tej formuły, natomiast chciałoby mieć nad tym większą kontrolę i na przykład móc uzależniać trochę tę wysokość przekazywanych pieniędzy od jakości opieki w tych centrach, bo wiemy, że ta jakość też jest różna. Ona nie zawsze wszędzie jest wzorcowa, nie zawsze ten dostęp jest taki, jaki powinien być, jak to wynika z założeń reformy. I to oczywiście rodzi obawy, no bo jeżeli zmienia się model, w którym funkcjonowaliśmy od 8 lat, no to obawy, co będzie dalej, są naturalne. No i dzisiaj się dowiemy, jak ten model będzie funkcjonował. No, jesteśmy zapewniani, że bardzo dużych zmian nie będzie. Mhm. na ile możemy być pewni, że tych dużych zmian nie będzie i że nie będzie takich zmian, które wpłyną na dostępność dla pacjentów, to pewnie nawet nie przekonamy się dzisiaj, tylko przekonamy się, jak już ten model zacznie funkcjonować. No ale mamy takie zapewnienia, że na pewno się pilotaż zakończy, że już w październiku tego roku ruszą konkursy. NFZ ogłosi konkursy dla placówek, żeby one już mogły wychodzić z tej formuły pilotażu i wchodzić w taką normalną formułę dla zwykłych placówek medycznych. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa.
5: A jakie są wnioski z tego kilkuletniego pilotażu? No bo to jest ten czas, na który przypadła pandemia, wojna w Ukrainie, czynniki, które na pewno powiększyły liczbę osób w kryzysie i spodziewam się, że takie rozwiązanie jak Centra Zdrowia Psychicznego, czyli bliska pacjentowi, szybka pomoc, pomoc, która nie stygmatyzuje, nie kojarzy się z zakładem zamkniętym, dostępna, no może nie od ręki, ale blisko, pomaga sprawnie poradzić sobie w tych pierwszych fazach kryzysu, to takie rozwiązanie Centrum Zdrowia Psychicznego jest wręcz intuicyjne.
7: Oczywiście i tutaj w ogóle nie ma wątpliwości i chyba żadnych kontrowersji, że ten model opieki, takiej opieki środowiskowej jest najlepszy. I to jest przyszłość psychiatrii, w tę stronę idą wszystkie kraje, które no z naszego powiedzmy też kręgu, które w podobny sposób organizują opiekę zdrowotną. Więc tutaj nie ma wątpliwości. O wnioski z pilotażu też się trochę spierają rządzący i przedstawiciele tego środowiska, bo na przykład jest taki wskaźnik liczby hospitalizacji i były nadzieje, że w związku z wprowadzeniem centrów zdrowia psychicznego, które oferują tą opiekę blisko pacjenta, gdzie pobyt w szpitalu ma być ostatecznością zarezerwowaną dla naprawdę trudnych przypadków, że ten wskaźnik hospitalizacji znacząco spadnie. On nie spadł, a na pewno nie w taki sposób, w jaki, no, którym można by się chwalić i pokazywać te statystyki, ale też on wcale nie musi, to wcale nie musi nam mówić, że coś się nie udało, bo być może tych pacjentów jest więcej, dlatego że więcej ich wyłapujemy, a nie dlatego, że cały czas ten szpital jest pierwszą, jedyną właściwie formą pomocy dla osób w kryzysie. Natomiast no, wiemy też, że centra zdrowia psychicznego mają różny odsetek pacjentów pod opieką. Czasami ten odsetek sięga kilku procent, powiedzmy to jest chyba 6% w tych centrach, które są podawane jako te najlepsze, które najbardziej aktywnie się opiekują swoimi mieszkańcami, a są takie, gdzie to jest 1%, 1,5%. Wiemy też, że
5: zmierzać do końca powoli.
7: Okej, że czasami też te kolejki niekoniecznie się zwiększyły i cały czas kolejki do samych centrów są duże, ale na pewno jest to ta forma opieki, która jest najlepsza dla pacjentów i którą powinniśmy rozwijać. Pytanie, w jaki sposób, w szczegółach, i o to się toczy spór.
5: Bardzo dziękuję. Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia, była z nami. Po 12.40 na EKG zaprasza Państwa Wojciech Kowalik.
8: Reklama.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
22: Lidl, to się opłaca.
21: I jeszcze tylko dziś Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz Andrzej, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski walczący w Śródmieściu w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jarosław Piekałkiewicz urodził się 24 lipca 1926 roku w Poznaniu. Po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, 98 6,98, a oleju napędowego 6,92, podał przed chwilą minister energii. Rzeszowski Sąd Apelacyjny utrzymał karę dożywotniego więzienia dla 32-letniego Tomasza U. za zabójstwo siekierą matki, babci i dziadka. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie po odbyciu kary 35 lat więzienia. Wyrok jest prawomocny. Niemiecka motoryzacja straci do 2035 roku 225 tysięcy miejsc pracy. Tak prognozuje tamtejsze Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego. To 35 tysięcy więcej niż przewidywano dotychczas. Dodatkowo między 2019 a ubiegłym rokiem w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym zlikwidowano już około 100 tysięcy miejsc pracy.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
26: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
27: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest południowe, środowe EKG wprost z kongresu Impact 26 w Poznaniu. A w naszym kongresowym studiu Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
28: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
27: Rysująca się możliwa perspektywa podwyżek stóp procentowych, którą zarysował chociażby ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego, to dla was jako sektora bankowego chyba dobra wiadomość.
28: Teoretycznie tak, aczkolwiek musimy patrzeć na fakt, że w przeciągu ostatnich miesięcy nastąpiło 7-krotna obniżka stóp procentowych do poziomu 3,75. Maksymalnie, przypomnę, mieliśmy 6,75. To bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy sektora, który w 80% uzależniony jest od wyniku odsetkowego. To swoją drogą jedno z najwyższych poziomów właśnie tego typu uzależnień w Unii Europejskiej. A więc już tylko patrząc na pierwszy kwartał tego roku, kiedy doszło nam także absolutnie nadzwyczajne obciążenie podatkowe podatkiem CIT, który, przypomnę, po raz pierwszy w historii w ogóle trzeciej RP został nałożony wybiórczo w większej wysokości na jedną z branż gospodarki, to ten wynik finansowy w tym pierwszym kwartale jest już o 20% niższy i w ogóle jeśli chodzi o wynik finansowy tego roku sektora bankowego, to prognozowany jest jego spadek o blisko 30% wartości. Także oczywiście poziom stóp procentowych ma kluczowe znaczenie dla sektora, bo przekłada się na wynik finansowy. Natomiast tutaj ta prognoza potencjalnych podwyżek na skutek wzrostu inflacji, na skutek znowuż tego, co dzieje się, jeśli chodzi o wojnę w Iranie, na razie jest taka, bym powiedział, bardzo wstępna.
0: Jako sektor bankowy spodziewacie się Państwo w tym roku zarobić dużo mniej?
28: Tak, panie rektorze, dokładnie w poprzednich zdaniach nawiązałem do tego, że nasze prognozy wskazują, że o ile w zeszłym roku ten wynik finansowy był rzeczywiście wysoki na skutek jeszcze wciąż relatywnie wyższych stóp procentowych, a więc w istocie okoliczności tak czy inaczej niezależnie od sektora bankowego, bo będącej wynikiem realizacji polityki pieniężnej przez bank centralny, ale na skutek tej obniżki 7-krotnej, o czym wspomniałem, ten wynik sektora będzie o 30% niższy, szacujemy go na poziomie około 32 miliardów. A pamiętajmy, że z wyniku sektora bankowego przede wszystkim tworzone są kapitały sektora bankowego, które są niezbędne do finansowania gospodarki. Oczywiście w części także płacone są dywidendy i dla przeciętnego Kowalskiego, akcjonariuszy indywidualnych banków, jak i na budżetu państwa. Przecież Skarb Państwa, przypomnę, jest kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio w ponad 50% aktywów właśnie przez Skarb Państwa.
0: Obawiają się Państwo efektów wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów konsumenckich? Ja przypomnę, że 3 tygodnie temu Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że banki bezprawnie pobierały odsetki od kosztów okołokredytowych, czyli na przykład prowizji albo ubezpieczeń. No i to dla Was, bankowców, mocno niekorzystny wyrok.
28: Panie rektorze, jedną rzecz pozwolę sobie sprostować. Nie tyle bezprawnie pobierały te odsetki, co Trybunał powiedział dokładnie to, że bank jak najbardziej ma prawo do rekompensaty, jeśli chodzi o kredytowanie kosztów. Najczęściej, żebyście Państwo rozumieli, o jaką sytuację chodzi, kiedy klient przychodzi po kredyt konsumencki i nie ma po prostu środków na pokrycie prowizji czy ubezpieczenia i sam najczęściej wnosi o to, żeby po prostu te koszty doliczyć do kredytu. TSUE powiedział, że bank powinien stosować inny model rekompensaty, bo poniekąd to bank bierze na siebie te kredytowane koszty, prawda? Więc w jakiś sposób musi mieć, i Trybunał to wyraźnie powiedział, to jest dokładnie motyw 60 tego orzeczenia, że bank powinien w inny sposób tą rekompensatę pobierać, nie pobierając odsetki od kredytowanych kosztów, tylko pobierając odpowiednio zwiększone oprocentowanie i dokładnie TSUE powiedział, będące ekwiwalentem tych odsetek, które bank pobierał za kredytowane koszty. Więc oczywiście jeśli chodzi o kredyty na przyszłość, to naturalnie to, co powiedział Trybunał, będzie sektor bankowy będzie starał się wdrożyć właśnie, żeby w inny sposób tą rekompensatę za kredytowane koszty uzyskać. Natomiast co do aktualnie obowiązujących umów, myślimy intensywnie nad rozwiązaniem, po prostu nad wykonaniem tego wyroku.
0: Rzecznik finansowy, który po tym wyroku Unijnego Trybunału był gościem TOK FM, mówi wprost, że to otwiera drogę do sankcji kredytu darmowego. No bo skoro banki stosowały niedopuszczalną praktykę i pobierały te odsetki, no to te pieniądze zostały pobrane niezgodnie z dyrektywą, więc klient może mieć roszczenie do banku o zwrot tych pieniędzy. No i czy już płyną pierwsze oświadczenia klientów o sankcji kredytu darmowego?
28: No, panie rektorze, przede wszystkim nie zgadzam się z tym, że za stosowanie takiego, a innego modelu pobierania tej rekompensaty za kredytowane koszty należy się sankcja kredytu darmowego. Po pierwsze, jeśli popatrzymy literalnie na wyrok, to nigdzie w treści tego wyroku w jakimkolwiek miejscu nie pada stwierdzenie, że zdaniem Trybunału sankcją, która z tego tytułu przysługiwałaby, jest sankcja kredytu darmowego. To po pierwsze. Po drugie, sankcja kredytu darmowego z natury rzeczy przysługuje za niewypełnianie obowiązków informacyjnych. Tymczasem tutaj nie chodzi o obowiązki informacyjne, tylko o inny model pobierania rekompensaty za kredytowane koszty. I właśnie niedawno, nawet wczoraj, czytałem wyrok sądu okręgowego, w którym jednoznacznie stwierdził, że to, że bank w inny sposób musi pobierać rekompensatę za kredytowane koszty, nie stanowi podstawy właśnie do zasądzenia sankcji kredytu darmowego. Także w mojej ocenie nie ma tutaj znaku równości i pierwsze wyroki sądów, które zapadają, właśnie pokazują, że na pewno nie ma tutaj takiego zero-jedynkowego przełożenia na sankcję kredytu darmowego. Natomiast no, niewątpliwie, oczywiście tak jak powiedziałem w poprzednim zdaniu, sektor bankowy przygotowuje się do wykonania tego wyroku, po prostu do dokładnego zastosowania tych wytycznych TSUE, które nakazał czy wskazał inny model pobierania zamiast odsetek tej rekompensaty za to, że decyduje się kredytować te koszty.
27: No i ten inny model co będzie oznaczał? Po prostu wyższe oprocentowanie kredytów?
28: TSUE powiedział wyraźnie, że ten inny model, jaki powinien być stosowany, to zwiększone oprocentowanie będące ekwiwalentnością ekonomiczną tych odsetek, które bank pobierał od kredytowanych kosztów. Czyli tak naprawdę TSUE powiedział, że tutaj powinna być zachowana pewna neutralność ekonomiczna, czyli nie pobieramy tej rekompensaty za to, że kredytujemy koszty w postaci odsetek od tych kredytowanych kosztów, tylko musimy odpowiednio zwiększyć oprocentowanie. Także tutaj
27: droższe kredyty po prostu.
28: Tak TSUE postanowił w tym swoim orzeczeniu. Natomiast wyraźnie to, co chcę podkreślić, TSUE nie zakwestionował samej praktyki, która jest zresztą powszechna w całej Europie, że banki kredytują koszty najczęściej właśnie na wniosek klienta, tylko wskazał, róbcie to w innym modelu. I dokładnie do tego się sektor bankowy zastosuje.
27: A jeżeli napłyną do banków te oświadczenia klientów o sankcji kredytu darmowego, o tym, że klienci chcą z tego skorzystać, to co banki wtedy zrobią?
28: No, banki konsekwentnie nie będą uznawać sankcji kredytu darmowego za sytuację, co do której TSUE w żadnej treści, jeszcze raz podkreślę, można to przecież sobie sprawdzić, to orzeczenie jest dostępne w języku polskim na stronach TSUE, w żadnym miejscu i w żadnym momencie nie powiedział, że z tego tytułu przysługuje sankcja kredytu darmowego. Tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, mamy wiele takich wyroków. Sam wczoraj czytałem uzasadnienie jednego z wyroków sądów okręgowych, który powiedział, nie, za taką sytuację sankcja kredytu darmowego nie przysługuje.
27: Za to lepsze dla was sektora bankowego wiadomości z TSUE napłynęły, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, no bo Trybunał uznał, że bank może skutecznie dochodzić zwrotu kapitału. Czy to zwiększy liczbę bankowych kontrpozwów?
28: To przede wszystkim jest wyraz zdrowego rozsądku ze strony TSUE, bo wyobraźcie sobie Państwo, przełóżmy to może na taki przykład praktyczny. No jeżeli mamy unieważnienie umowy kredytu hipotecznego i takim podstawowym skutkiem wynikającym z kodeksu cywilnego jest to, że skutkiem unieważnienia, że strony zwracają sobie nawzajem to, co świadczyły, no to tym świadczeniem po stronie klienta jest zwrot kapitału. Tak? No bo klient otrzymał od banku kapitał na zakup mieszkania, na zakup domu. Przypominam fakt, że to mieszkanie, prawda, najczęściej 15-20 lat za kredyt frankowy zyskało na wartości czasami nawet przepraszam, 100% na wartość zwiększyło. Często jeszcze klient uzyskiwał z tego tytułu pożyczki w postaci wynajmu tego mieszkania, czynszu najmu i teraz miałby nie zwracać nawet tego kapitału, no to w zasadzie trudno nawet to ująć w jakichś kategoriach już, nie mówię o pozaprawnych, ale takich moralno-etycznych, no. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, żeby klient otrzymał mieszkanie za darmo. Tu już nie mówimy o kredycie za darmo, tylko mieszkanie za darmo. Więc tutaj TSUE postawił tego tamę takim praktykom i różnym działaniom kancelarii, które namawiały klientów do tego, żeby nie spłacać kredytu. Powiedział wyraźnie, kredyt, kapitał trzeba oddać, nawet jeśli potencjalnie roszczenie banku o zwrot kapitału mogło ulec przedawnieniu, to sąd ma obowiązek ocenić taką sytuację przez względy słuszności, czy klient nie zostałby nadmiernie wzbogacony, jak powiedział TSUE, taką sytuacją, gdyby de facto otrzymał, no literalnie, mieszkanie za darmo od banku. Trudno sobie wyobrazić nawet, tak jak powiedziałem, w kategoriach moralno-etycznych.
27: A jak wygląda w tej chwili rozstrzyganie tych sporów frankowych w bankach? Jak bardzo na niekorzyść banków, no bo to ciągle było na niekorzyść banków?
28: W tej chwili bardzo intensywnie działa program ugód. Mamy 185 tysięcy zawartych ugód. To jest naprawdę, w mojej ocenie, duża liczba, bo to oznacza każde indywidualne negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody. Tych ugód sądowych znacząco nam wzrosło w przeciągu ostatniego półtora roku i w zasadzie w tej chwili mamy już zdecydowaną przewagę ugód sądowych. Klienci po prostu nie chcą sądzić się wiele lat. Banki oferują w trakcie trwania procesu sądowego to pomogowe. Często, powiem niestety otwarcie, też sam jako prawnik, często kancelarie w mojej ocenie nie do końca zgodni z interesem konsumenta doradzają dalsze prowadzenie tych postępowań, bo po prostu za dłuższe prowadzenie postępowania biorą większe wynagrodzenie. Tymczasem ugoda dla klienta to potencjalnie korzyść oczywista. Nie procesuje się kilka lat, nie ponosi ogromnych kosztów sądowych, ma wcześniej wypisaną hipotekę, wcześniej wyjaśniają sytuację dużej informacji kredytowej, no i może, mówiąc kolokwialnie, odetchnąć, że nie wisi już na nim ta sprawa sądowa.
0: No ten spór wasz z tymi kancelariami, to on już jest długi i każda strona ma tutaj swoje racje właśnie w tym sporze. Panie prezesie, a czy widać ruch w bankach w sprawie refinansowań kredytów mieszkaniowych z czasowo stałym oprocentowaniem?
28: Tak, zdecydowanie widzimy znaczący wzrost tego typu działań. Mogę nawet powiedzieć, że w tej chwili w całym wolumenie tego finansowania hipotecznego to doszliśmy do 28% refinansowania.
0: Czyli co trzeci kredyt w banku w tej chwili mieszkaniowy to jest refinansowanie?
28: Tak. Dokładnie tak. No, pozostaje pytanie, czy to jest właściwy model i czy to jednak tak powinien ten system działać. No ale też pamiętajmy, że jeżeli będziemy funkcjonować w warunkach stabilnych stóp procentowych, a pomijając tą sytuację teraz związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, no to zasadniczo powinniśmy w najbliższym czasie mieć ustabilizowaną sytuację stóp procentowych, jak zresztą mieliśmy w przeciągu praktycznie całych lat 2010, no to wówczas ten problem raczej z natury rzeczy odpadnie. Tak? To jest konsekwencja tak naprawdę poziomu obniżki stóp procentowych, tak? I pewnych, no trudno się dziwić klientom, naturalnych ruchów w zakresie poszukiwania korzystniejszej dla nich oferty, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ten proces trochę zaburza jakby sam proces, który powinien być tym procesem podstawowym, czyli po prostu finansowanie, które nie ma charakteru refinansowania.
0: Mówiliśmy na początku naszej rozmowy o Państwa prognozach dotyczących niższych zysków całego sektora w tym roku. A czy nadal narzekają Państwo na nadpłynność sektora bankowego?
28: Tak, nadpłynność jest rzeczywiście rekordowa. Tak, żeby Państwo uświadomić, w przeciągu czterech pierwszych lat pandemii, okresu postpandemicznego, mam tu na myśli lata 2020-2024, w bankach 8-krotnie więcej przybyło depozytów,
0: czyli mają kredytów. Państwo za dużo pieniędzy.
28: To znaczy, no, istotą banku, może powiem tak, istotą banku jest to, żeby mniej więcej tutaj ta równowaga była. W samej definicji banku mamy, prawda, z jednej strony zbieranie depozytów i jednocześnie obciążanie tych depozytów ryzykiem w postaci udzielania kredytów. Więc jeżeli tutaj mamy znaczącą większą ilość tych depozytów, no to one powinny w większym stopniu pracować po tej stronie kredytowej i tutaj nie jest tak oczywiście, że banki tych ofert nie mają albo one są dla klientów nieoptymalne. Tutaj mamy znacznie więcej innych czynników związanych po prostu z niskim poziomem inwestycji i wieloma czynnikami, które sami przedsiębiorcy podnoszą w badaniach opinii publicznej. Niepewność prawna, regulacyjna, podatkowa, sytuacja geopolityczna, wreszcie często taka trochę, powiem otwarcie, stagnacja po stronie niektórych przedsiębiorców, czyli brak apetytu do dalszego rozwoju, do ponoszenia ryzyka.
0: Czyli nie chcą Państwo więcej naszych pieniędzy na depozytach i na wyższe oprocentowanie lokat nie ma szans?
28: Panie rektorze, to tak nie działa. Natomiast no, oczywiście trzeba pamiętać, że wiadomo, że jeżeli sektor bankowy ma taką nadpłynność, jeśli chodzi o depozyty, no to też nie może oferować nadzwyczajnych poziomów oprocentowania, bo to wszystko się musi bilansować.
0: Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
28: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dziękuję państwu.
0: A to było EKG wprost z kongresu Impact 26 w Poznaniu. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
25: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
26: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
1: Autopromocja.
2: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie
3: tak,
2: Polskim.
3: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. A, już wam o tym opowiadaliśmy.
2: Francuzi oddali nas Ruskim.
3: Tak.
2: Ale jak to?
3: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
2: Ojojoj.
3: Ojojoj.
2: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nie chcą nadmiernej kontroli, sprzeciwiają się nowym przepisom. Handlarze odzieżą strajkują w Warszawie. Siergiej Ławrow zaczyna 3-dniową wizytę w Indiach. O tym więcej za chwilę. A my zaczniemy też odliczanie do meczu naszych piłkarzy ręcznych. Dziś przed nimi bardzo ważne spotkanie. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stop Sent. Handlujemy, nie oszukujemy. Andrzej Domański do dymisji i Sent to labirynt nie do przejścia. Pod takimi hasłami przez centrum Warszawy przeszedł protest handlarzy odzieżą i obuwiem z targowisk. Sprzeciwiają się oni objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu. W skrócie właśnie Sent. Demonstranci, którzy zebrali się przed Ministerstwem Finansów, przemaszerowali przed Sejm, gdzie apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów. A rozmawiał z nimi reporter TOK FM Tomasz Fenske.
29: Jakby tak w żołnierskich słowach wytłumaczyć komuś, kto nie zajmuje się handlem, o co chodzi w proteście?
30: O to, aby znieśli Sent całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją. Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 km od domu, nie dalej.
29: I to już działa od marca, te przepisy?
31: Tak, od 17 marca.
29: Jak sobie państwo radzą przez ten czas? Pewnie mają państwo obserwacje.
31: No na razie to tak jeszcze bardzo nie ma tych kontroli, tak jest to zawieszone niby, nie?
30: Dają pouczenia, każą się rejestrować do Sentu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
29: A mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
30: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
31: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
4: Resort Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow rozpoczyna dzisiaj 3-dniową wizytę w Indiach. Spotka się tam ze swoim miejscowym odpowiednikiem, a od jutra będzie brał udział w spotkaniu szefów MSZ-ów państw BRICS. Tomasz Orchowski.
32: Ławrow będzie rozmawiał z władzami Indii o wojnie na Bliskim Wschodzie i przyszłości BRICS-u, czyli grupy, w skład której wchodzą m.in. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA oraz Iran, z którym wojnę toczą USA. Relacje między Rosją i Indiami są odporne na wahania sytuacji geopolitycznej. politycznej opierają się na długotrwałej przyjaźni i poszanowaniu wzajemnych interesów narodowych, przekazał resort dyplomacji w Moskwie. Ale te stosunki wcale nie są takie różowe. Komentatorzy zwracają uwagę, że długofalowo Indie oddalają się od Rosji, a tempo tego procesu zależy między innymi od pogłębiania sojuszu Rosji z Chinami. Chiny to największy rywal Indii. Delhi z niepokojem obserwuje też zapewne ostatnią odwilż w relacjach chińsko-amerykańskich. Dzisiaj wizytę w Pekinie rozpoczyna prezydent Donald Trump. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
4: Kryzys dotyczący przywództwa w Partii Pracy dzieli członków tego ugrupowania. Wczoraj ze swoich stanowisk zrezygnowało czworo niższych rangą członków rządu Kira Starmera. Odejścia premiera domaga się ponad 80 lejburzystowskich parlamentarzystów. Nie wszyscy chcą odejścia Starmera, który poprowadził Partię Pracy do zdecydowanej wygranej w wyborach 2 lata temu. Więcej niż 100 lejburzystowskich parlamentarzystów stanęło w jego obronie, podkreślając, że to nie jest czas na zmianę przywództwa. Mówi Tony Travers z London School of Economics.
32: Keir Starmer jest ewidentnie twardy. Postanowił zostać na Downing Street i jeśli nikt go stamtąd nie wyciągnie, to tam zostanie.
4: Dzisiaj król Karol przedstawia plany legislacyjne rządu na najbliższy rok. Chodzi m.in. o zacieśnianie więzi gospodarczych z Unią, czy odpowiedź na rosnące koszty energii. Pytanie, czy Starmer pozostanie premierem wystarczająco długo, by zrealizować te plany, pozostaje otwarte, komentuje BBC. Bydgoska PESA wygrała przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Pokonała inną polską spółkę, Newag. Kontrakt opiewa na niemal 1 miliard złotych. Firma zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
5: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
4: Od momentu zawarcia kontraktu producent będzie miał 35 miesięcy na dostarczenie pierwszych 6 pojazdów. Zakłady PESE w Bydgoszczy i Misku Mazowieckim zatrudniają już około 4000 osób. To będzie mecz o być albo nie być na mundialu dla polskich piłkarzy ręcznych. I to już dziś wieczorem. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. O szczegółach Mateusz Stanicki.
8: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. Atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikerra Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid. Ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
10: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
8: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Mateusz Stanicki, TOK FM.
4: W informacjach TOK FM słyszymy się ponownie o 13.20.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Przelotny deszcz może pojawić się w wielu miejscach w całej Polsce. Na zachodzie burze w przeważnie od 11 do 14 stopni.
11: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: TOK 360, Filip Kakusz. Będziemy się teraz chwalić i będziemy polecać. Autorzy podcastu Nieświęty, podcastu dostępnego cały czas na TOK.fm.pl i w aplikacji TOK.fm, otrzymali Melchiora, prestiżową Nagrodę Polskiego Radia w kategorii autorski podcast roku. Nagrodę odebrali Anna Sobolewska, Barbara Sowa, Daria Kędziora i Bartosz Dąbrowski, a ze mną w studiu Anna Sobolewska, główna siła napędowa tego serialu, która prowadzi nas przez tę historię. Witaj, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Bardzo tobie gratuluję. To jest ukoronowanie potężnej pracy, o której jeszcze będziemy teraz mówić. I na początku banalne, ale w takich sytuacjach niezbędne pytanie. Prosi się autora, autorkę, laureata, laureatkę o pierwsze wrażenie, skomentowanie takiej nagrody.
0: No, ogromna radość dla całego naszego zespołu. Wyszliśmy ostatni z imprezy, tej, która jest po gali. Ja i Daria Kędziora byliśmy ostatnimi osobami, które opuściły salę, więc wczoraj się trochę pocieszyliśmy, pobawiliśmy. Mam tutaj tego Melchiora. Zaniosę go po naszej rozmowie Magdzie Bireckiej, bo jej nie ma wśród, tutaj nie ma jej nazwiska, nie była nominowana, no ale jest matką chrzestną z audioseriali Tok FM i uwierzyła również w ten projekt, bez niej by go nie było, więc zaraz ją zaskoczę. Jeśli nas nie słucha, to będzie zaskoczona i zaniosę jej tego Melchiora na biurko.
12: Myślę, że słucha, a wracając do samego serialu Nieświęty, nawet nie podejrzewałam, że ta historia zaprowadzi mnie ze stolicy azjatyckiego handlu w Polsce do szarlatańskiego ośrodka kąpieli leczniczych dla bogatych Niemców, ekipy filmu nominowanego do Oscara i do mężczyzny, którego życiowe wolty wciągnęły mnie bez reszty, mówisz w serialu właśnie. I to jest wypowiedź, którą chyba sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, ale skoro nie podejrzewałaś,

0: Myśleliśmy, że to jest jakaś świetna historia, zbadamy, jak to się stało, że właśnie duchowny wszedł w taki biznes niezwykle niebezpieczny, brutalny, związany z praniem pieniędzy, handlem ludźmi. Od tego zaczęliśmy, tylko nie wiedzieliśmy, że to, że on był duchownym, po pierwsze, że okaże się, że on rzeczywiście był tym duchownym, a po drugie, że to było w ogóle kluczowe dla przestępstw, które popełniał. I tak naprawdę zaczęliśmy robić w pewnym momencie serial o świecie kościołów i związków wyznaniowych, ogromnych nadużyć, które są popełniane dzięki nim, dzięki przywilejom, które państwo przyznaje tym związkom wyznaniowym. Niektóre z nich zostały po prostu przejęte przez przestępców, przez grupy przestępcze i są wykorzystywane do ich celów biznesowych, nielegalnych. Choć trudno w to uwierzyć, bo brzmi to tak trochę absurdalnie. Gdzie
1: jak z serialu wyznaniowe, sensacyjnego.
0: Gdzie grupy przestępcze, gdzie pranie pieniędzy. A jednak te światy się łączą. Więc rzeczywiście przeskok był niesamowity. Od azjatyckich grup przestępczych po kościoły i związki wyznaniowe.
1: Ekipa filmu nominowanego do Oscara.
0: Tak, no właśnie, bo nasz podcast jest też o człowieku niezwykłym, choć nie chcę oczywiście jakoś go romantyzować, bo to jednak człowiek, który zrobił bardzo dużo złego, ale miał wiele tożsamości. Przez wiele lat się ukrywał przed organami ścigania pod fałszywym nazwiskiem. Potem pod jeszcze innym nazwiskiem został mężem blogerki Chustki, którą pewnie wielu słuchaczy kojarzy. I jako jej mąż wystąpił w nominowanym do Oscara filmie dokumentalnym Anety Kopacz. No i tam był taką twarzą dobroci, ofiarności, takiego wręcz miłosierdzia, można powiedzieć, chrześcijańskiego. Na jego ostatnie oblicze to jest właśnie duchowny biznesmen, który przejmował związki wyznaniowe, żeby udostępniać ich narzędzia, ich możliwości grupom przestępczym. Więc wiele ludzi w jednym.
1: Mm-hmm. Też powiedziałaś właśnie w tym zdaniu, od którego zaczęliśmy tę opowieść o tym, o czym jest serial Nieświęte. Oczywiście bardzo po łebkach opowiadamy. To jest 8 wypełnionych szczegółami odcinków. To jest mężczyzna, którego życiowe wolty wciągnęły cię bez reszty. To jest zdanie, które świadczy o fascynacji bohaterem twojego reportażu.
0: No fascynacja jakaś jest, tak. Powiedziałam, że nie chcę się nim aż tak fascynować. Mm-hmm. To jest mężczyzna, który ma za sobą brutalną, przestępczą przeszłość, o czym też słuchacze jakby dowiedzą się, słuchając serialu. No jest to dla mnie niezwykłe, to znaczy to, żeby przybierać kolejne nazwiska, mieć zupełnie inne życia i potem jeszcze po tym wszystkim, po tym jak cała Polska go poznała właśnie jako bohatera filmu, jeszcze wcielić się w tę rolę duchownego i rzeczywiście chodzić w koloratce i habicie, no gdzieś tam chyba traktując to zupełnie cynicznie i mając na boku jeszcze inne życie odnoszącego sukcesy bogatego biznesmena, współpracującego właśnie z grupami przestępczymi z Azji. No jest to dla mnie fascynujące. Mam nadzieję, że dla słuchaczy również będzie.
1: To jest taka historia, której okruchy tutaj państwu rzucamy i zachęcamy do słuchania. Natomiast chciałbym ciebie jeszcze spytać o kuchnię jako jedną z osób, które przygotowywały ten reportaż. Miałem ogromną nadzieję, że ten projekt się uda. Dojrzewał ładnych kilka lat, przetrwał i rozwinął się przede wszystkim dzięki nieustępliwości autorki, tak pisze Bartosz Dąbrowski, który też pracował nad tym projektem. Też spodziewam się, że rzeczywiście to była praca, przy której było trochę zwątpień, mimo że była ogromna determinacja, żeby tę historię opowiedzieć od początku do takiego końca, jaki jest w tym serialu.
0: Tak, to w ogóle jest piękne w podcastach, w audioserialach, że my możemy dzielić się z słuchaczem naszymi wysiłkami, momentami zwątpienia, nawet takimi ślepymi uliczkami, bo też jeden z wątków wiem, że bardzo, bardzo lubiamy przez słuchaczy, to jest właśnie absolutna ślepa uliczka. Miejsce, gdzie my pojechaliśmy właśnie szukając Nieświętego, myśleliśmy, że go tam znajdziemy, zastaliśmy coś zupełnie innego, o tym też wspomniałeś, czy znając właśnie ten opis Nieświętego, czyli cudowne kąpiele dla bogatych Niemców, ale nie tylko, gdzie leczy się ludzi, rzekomo leczy oczywiście, obiecuje im się wyleczenie z nowotworów, łuszczycy, nawet niepłodności, wsadzając ich do wanny z sodą oczyszczoną. Więc też zabieramy właśnie słuchacza w takie boczne uliczki. Dzielimy się całą tą drogą i mam nadzieję, że właśnie to jest też wciągające, ciekawe dla słuchacza, więc zapraszamy do takiej podróży, która no też była trudna, bo my

0: jeździliśmy po Polsce rzeczywiście szukając tego człowieka. Naprawdę rozmawiałam chyba z 5 biskupami różnych kościołów, właśnie starając się prześledzić, gdzie ten duchowny, nieświęty się pojawiał i co robił. Więc nie było to proste. Wieloletnia praca moja i całego zespołu, któremu też chcę bardzo podziękować, właśnie Barbarze Sowie, Bartkowi Dąbrowskiemu, Darii Kędziorze i Magdzie Bireckiej.
1: Nie będziemy mówili, jak ta historia się kończy. Odsyłamy Państwa do wszystkich słusznie docenionych przez kapituły Melchiorów 8 odcinków serialu Nieświęty na TokFM.pl i w aplikacji mobilnej TokFM. Ze mną była Anna Sobolewska, dziennikarka. Jedna z autorek, jakby główna siła serialu Nieświęty w Tok FM. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, zapraszam do słuchania.
1: Melchior stoi przed nami, być może zobaczą Państwo go również w mediach społecznościowych. To jest potężna figurka, naprawdę imponujące trofeum, jeśli chodzi o postać, którą przedstawia po pierwsze, a po drugie jakość wykonania.
0: Bardzo ciężki.
1: Bardzo ciężki. A tymczasem jest godzina 13.15, za 45 minut 14 i po 14 na zapytami naszej zaprosi Państwa Anna Piekutowska. Anna jest już z nami w studiu. Witaj, dzień dobry. O czym dzisiaj?
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat ciężki jak Melchior, to znaczy zastanowimy się nad tym, jak to możliwe, że polskie państwo potrafi bardzo skutecznie ściągać podatki, bardzo skutecznie potrafi egzekwować mandaty, ale od lat nie radzi sobie z egzekucją alimentów. W Polsce dług alimentacyjny urósł już do około 17 miliardów złotych. To jest mniej więcej tyle, ile w tym roku pójdzie na cały program ochrony ludności i obrony cywilnej. I o takim bardzo przekrojowym i szczegółowym badaniu na temat alimentów, na temat tego właściwie kto jest winny, czy to jest system, który umożliwia niepłacenie, czy to są właśnie poszczególne historie ludzi, którzy mają różne powody czy argumenty za tym, żeby właśnie nie łożyć na swoje dzieci. O tym wszystkim po godzinie 14 z dwoma autorkami tego raportu.
1: Zapytam inaczej, po godzinie 14 zapraszam na Piekutowska, ale TOK 360 jeszcze trwa po 13.20. Po informacjach będziemy rozmawiać o krytycznej już w tym momencie sytuacji premiera Wielkiej Brytanii.

0: Autopromocja.
1: Jakie mam okropnie opadające powieki. Od dziecka nienawidzę swoich odstających uszu. Czy zabieg medycyny estetycznej, który poprawi mój wygląd, może być refundowany przez NFZ? Czasem tak, czasem nie. Od czego to zależy? Rozmawiam o tym w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Od rana w Ukrainie trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską. W Kijowie słychać było wybuchy. Odpierała atak obrona przeciwlotnicza, twierdzą lokalne władze. W Odessie po ataku dronów wybuchł pożar na jednym z podwórek. Spłonęło kilka samochodów. Jedna osoba została ranna. W 6 obwodach odnotowano przerwy w dostawach prądu. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na ten pakiet, przypomnę, składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział dziś minister Domański. Realizujemy prawo, które wydaje się standardem, bo w całej tej transkrypcji chodzi przecież o godność człowieka. Tak stwierdził dziś minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak już informowaliśmy w Tok FM, jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisane rozporządzenie, które będzie gwarantowało, że wszystkie pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą w Polsce, będą miały legalne, to cytat z ministra, tego stanowienie. Wicepremier zaznaczył, że dla niego osobiście, jak i dla ministra cyfryzacji przez ostatnie miesiące ta sprawa była priorytetowa. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie 3 mężczyzn, którzy rok temu brutalnie zabili swoich 2 znajomych. Tomasz B., Krzysztof B. oraz Piotr B. najpierw brutalnie, do nieprzytomności, pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Sąd uznał, że mężczyźni konali. Jeden zginął na miejscu w pożarze, drugi w ciągu doby w szpitalu, mówi sędzia Barbara Markowska.
13: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy 3 oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
12: Wyrok nie jest prawomocny. Maksymalnie 14 stopni dziś w okolicach Wrocławia. Podobnie w wielu innych regionach, gdzie termometry pokazują 13. Sporo deszczu dziś w Polsce. Najwięcej słońca pojawia się na wschodzie, choć i tam deszcz jest jeszcze możliwy.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Tok 360, Filip Kakusz, jest z nami Maksymilian Czekalski, aktywista brytyjskiej Partii Pracy i były radny. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Brytyjski król Karol III wygłosił przed chwilą mowę tronową w parlamencie. To jest jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślając jego rolę jako głowy państwa, choć tak naprawdę ta mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany legislacyjne na nową sesję parlamentu. To jest to wydarzenie, o którym mówią m.in. brytyjskie media, o którym żyły w ostatnich minutach, ale drugi temat, mniej rytualny i wydaje się bardziej palący, to jest sytuacja Keira Starmera, czyli szefa Partii Pracy, który jest pod coraz większą presją i pojawia się pytanie, czy ustąpi, czy straci funkcję i premiera, i szefa Partii Pracy. Jak pan z wnętrza tego ugrupowania ocenia jego szanse na przetrwanie po katastrofalnych wynikach Partii Pracy w zeszłotygodniowych wyborach lokalnych w Anglii?
15: W tym momencie wydaje się, że kryzys, który obejmuje premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, w tym momencie powoli już ustaje. Od jakiegoś czasu nie było już żadnych posłów, którzy ogłosili, że chcieliby zobaczyć rezygnację Starmera. Również z przemową króla Karola rząd wyznaczył swoje priorytety i nową legislację na kolejny rok. Rząd na pewno ma nadzieję, że to spowoduje, że media przestaną mówić o kryzysie Starmera i zaczną mówić o planach na następny rok, który premier ma. Osobiście uważam, że to jest bardzo poważny problem. Biorąc pod uwagę, jaką większość parlamentarną Starmer osiągnął w wyborach 2 lata temu, nie powinno do takich kryzysów dochodzić tak wcześnie. Jest on uważany przez większość wyborców jako słaby premier i jego kontrola nad partią zdecydowanie nie wskazuje na to, że będzie wspominany jako premier, który osiągnął wiele, ale na ten moment wygląda na to, że on jeszcze zostanie przy władzy na jakiś czas. Właśnie wyszły przed chwilą informacje na to, że minister zdrowia, który był spekulowany jako przywódca tej rebelii przeciwko niemu, zdecydował się zrezygnować z rządu po konwersacji, która trwała 10 minut z Starmerem wcześniej dzisiaj rano. Ja uważam, że prawdopodobnie to po prostu znaczy, że on zrozumiał, że ta rebelia się nie udała i że oczywiście jego pozycja w rządzie jako minister zdrowia już jest niewykonywalna przez utratę zaufania premiera. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi West Streetinga, ministra zdrowia, ale to, na co wygląda, jest to, że premier ma poważny kryzys. Jego najważniejsi politycy przestają go wspierać i będzie moim zdaniem dla niego to bardzo trudne zadanie, żeby ponownie uzyskać kontrolę nad partią parlamentarną.
14: Taka rebelia, z którą mieliśmy tutaj do czynienia, w zależności od tego, jak władze partii sobie z nią poradzą, mogą te władze partii albo wzmocnić, albo osłabić, ale z tego, co pan mówi, wynika, że jednak Keir Starmer ze słabego premiera i lidera stał się jeszcze słabszym liderem, nawet jeśli w tym momencie jego przeciwnikom nie udało się go odwołać.
15: Tak, zdecydowanie. To, co pan mówi o tym, że mogą nawet wzmocnić takiego lidera, to się często zdarza w przypadku konserwatywnych premierów, z partii konserwatywnej mam na myśli, ale ich zasady wewnątrz partii znaczą, że jeżeli pewna ilość posłów wygłosi przeciw przeciwko premierowi albo liderowi, to oznacza, że będzie wotum nieufności i wtedy po prostu każdy poseł z partii głosuje na to, czy uważają, że ten lider powinien zostać na swoim stanowisku, czy nie. W przypadku Partii Pracy jedyny sposób, żeby był jakiś proces usunięcia Starmera z roli i pokazanie, jakie są naprawdę numery, to byłoby, gdyby 81 posłów w tym momencie wsparło jakąś specyficzną osobę przeciwko niemu, co się nie wydarzy, co niestety dla niego wskazuje na to, że elektorat nie zobaczy, jak naprawdę czuje się koło poselskie Partii Pracy, ponieważ nie będzie żadnego formalnego głosowania, więc to w jego przypadku tylko go osłabia, ponieważ to pokazuje taki brak zaufania jego własnych posłów, więc się będą wyborcy zastanawiać, dlaczego oni mają mu ufać jako premierowi, jeżeli ludzie, którzy z nim pracują codziennie, też mu nie ufają.
14: A to jest ciekawa optyka. Myśli pan, że rzeczywiście ta dzisiejsza mowa tronowa króla Karola III trochę przygasi tę atmosferę wokół Keira Starmera?
15: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe. Co prawda myślę, że gdyby ta przemowa, gdyby mógł ją zmienić w przeciągu ostatnich kilku dni, oczywiście to zostało wysłane już do Pałacu Buckingham jakiś czas temu i nie był w stanie zmienić przemowy. Gdyby wprowadził jakieś bardziej radykalne zmiany w kraju, to na pewno, ale w tym momencie jedyne, o czym mówią media, to jest faktycznie przemowa króla, ale również z podtekstem tego, że minister zdrowia odchodzi. Więc jeżeli faktycznie minister zdrowia odchodzi bardziej z wstydu, że mu się rebelia nie udała, to na 100% na jakiś czas Keir Starmer kupił sobie jeszcze władzę.
14: To muszę pana jeszcze podpytać, ponieważ jesteśmy na bieżąco właśnie z wizytą w parlamencie króla Karola III. Jakie są najważniejsze cele rządu Keira Starmera na najbliższe miesiące?
15: Z tego, co ogłosił król, to głównymi priorytetami rządu na następny rok będzie inwestycja w narodową infrastrukturę, w sieć autostrad, w sieć kolejową, również inwestycja większa w służbę zdrowia i w policję. Także to będzie główne zmiany, które zostaną wprowadzone, to będzie właśnie inwestycja w służby publiczne.
14: Bardzo dziękuję. Maksymilian Czekalski, aktywista Partii Pracy w Wielkiej Brytanii, były radny, był z nami. Teraz wracamy do Polski i do Krakowa. Jest z nami Szymon Piegza, dziennikarz Onet.pl. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która ma zbadać sposób zarządzania majątkiem parafii mariackiej w Krakowie. Co tu się dzieje? Dlaczego metropolita zainteresował się tym, co działo się w kasie jednej z najbogatszych polskich parafii?
16: Oj, no właśnie, no to jest to, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział. Pierwsza rzecz, czyli to jest jedna z najbardziej bogatych, jak nie najbogatsza parafia w Polsce. I naprawdę przychody tej parafii rocznie to są rzędu, myślę, kilkudziesięciu albo nawet setki milionów złotych. No tak, mówimy o milionach złotych, setkach milionów złotych, bo tak naprawdę nie wszyscy o tym wiedzą, a myślę, że warto o tym powiedzieć. Parafia mariacka dysponuje nie tylko dużymi nieruchomościami na krakowskim rynku, czyli tak naprawdę jednej z najbardziej atrakcyjnych miejsc w całym kraju, pod względem oczywiście turystyki, ale parafia mariacka dysponuje, czy zarządza w ogóle też hotelami, czy przynajmniej dwoma hotelami. Również w Krakowie, w jednym pod Krakowem w Zembrzycach, więc to są naprawdę gigantyczne wzrosty, gigantyczne zarobki, ale w tle, oczywiście, jak to często w kościele bywa, albo prawie zawsze, trzeba powiedzieć wprost i uczciwie, najczęściej jest tak przecież, że no za tym, w tym musi być jakieś drugie dno, a tym drugim dnem jest wojna tak naprawdę, bo my w mediach tę walkę na linii arcybiskup Jędraszewski, czyli wcześniejszy metropolita krakowski, a wcześniejszy proboszcz Bazyliki Mariackiej, ksiądz Dariusz Raś, ten stosunek między panami, no media od dawna określały wojną, bo to była wojna otwarta i to tak naprawdę przez arcybiskupa Jędraszewskiego został wszczęty w ogóle cały audyt finansowy Bazyliki Mariackiej i od tego się zaczęło. To znaczy już kilka lat temu arcybiskup Jędraszewski postanowił sprawdzić, na co dokładnie są wydawane pieniądze Bazyliki Mariackiej. No i po kilkumiesięcznym audycie okazało się, że wiele wydatków zostało zakwestionowanych, w tym właśnie wydatki na przykład dotyczące hoteli, czy na przykład komisja powołana, taka specjalna komisja finansowa powołana przez arcybiskupa Jędraszewskiego, znalazła takie wydatki, że na przykład ówczesny proboszcz ksiądz Dariusz Raś miał kupić sobie samochód, czy właściwie najpierw kupić samochód na hotel, a później prywatnie odkupić najpierw odkupić ten samochód od hotelu, a później odkupić jego prywatna osoba w parafii. No więc i to, jak media pisały, po zupełnie zaniżonej kwocie, tak naprawdę czterokrotnie mniejszej niż była wartość rynkowa samochodu. No więc to są bardzo poważne sprawy. Ten raport, co jest bardzo też istotne w ogóle, wydaje mi się, że w ogóle bez precedensu, i kardynał Ryś o tym pisze w swoim komunikacie, że ta komisja powstała za porozumieniem, za zgodą ze Stolicą Apostolską i z papieżem. Więc no to też pokazuje, że waga tej sytuacji jest absolutnie wysoka.
14: No dobrze, ale z jednej strony mamy tak tę wojnę, którą wywołał arcybiskup Jędraszewski, a z drugiej strony okazuje się, że rzeczywiście jest tutaj bardzo wiele kwestii, które potrzebują wyjaśnienia i jak rozumiem komisja ma przedstawić bardziej szczegółowy raport z tego, co się działo w parafii mariackiej i to może być podstawa do dalszych postępowań względem kierownictwa tej parafii.
16: Dokładnie tak. I też myślę, że bardzo dużą uwagę trzeba zwrócić na to, że to jest naprawdę bardzo duża, bardzo dobra decyzja kardynała Rysia, bo to dobra z kilku powodów. Przede wszystkim ona jest bardzo synodalna, to znaczy ona się wpisuje w tę synodalność, którą przez lata głosił papież Franciszek. Widzieliśmy też w ostatnich latach, że kardynał Ryś był takim duchowym uczniem papieża Franciszka, no i wydaje się, że ciągle pozostaje nim. To znaczy, co jest w ogóle, myślę, że tak naprawdę najważniejsze i najciekawsze w tej informacji, tej bardzo krótkiej i lakonicznej informacji o powołaniu komisji, no to skład tej komisji, w składzie tej komisji, bo już wiemy, kto w tej komisji finansowej będzie i tam są trzy osoby, ale dwójka z nich, czyli przewodniczący i chyba jego zastępca, to są osoby świeckie. No i to znowu wpisuje się bardzo ładnie w synodalność papieża Franciszka, czyli ten argument, żeby tak naprawdę władzę w kościele i zauważmy, że władzę nad finansami, więc nad czymś bardzo ważnym, oddać w ręce osób świeckich. Do tej pory przecież, no już abstrahuję od tego, że Kościół, a finanse to jest zupełnie kwestia no ciemna, nierozliczalna i tak naprawdę nie wiemy do końca, ile Kościół w Polsce posiada pieniędzy. Ani na dobrą sprawę nie wiemy, ile Bazylika Mariacka posiada pieniędzy, ani nawet Kuria Krakowska. Na dobrą sprawę nic nie wiemy. A to, że kardynał Ryś oddaje zarządzanie finansami, a tak naprawdę sprawdzenie tych finansów, zrobienie audytu w ręce osób świeckich, to naprawdę jest ważna rzecz, którą trzeba docenić. No właśnie, diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, albo nawet powołałbym się na inny cytat. Cytat z Ewangelii świętego Mateusza. Po owocach ich poznacie. Więc tak naprawdę dla mnie kluczowe będzie to, bo z takiej komisji na pewno będzie musiał powstać jakiś raport. Prawda? Jeżeli mamy przeprowadzony audyt, to komisja audytowa przedstawi jakiś raport. I tak naprawdę egzaminem dla kardynała Rysia i dla tej synodalności Rysia będzie to, czy ten audyt i ten raport zostanie opublikowany. Bo jeżeli zakładamy, że jednak powinna być transparencja, jeśli chodzi o finanse Kościoła i w ogóle o działanie, na przykład działanie byłego proboszcza Bazyliki Mariackiej księdza Rasia, no to jednak my, wszyscy wierni, powinniśmy się dowiedzieć, w jaki sposób te pieniądze były wydawane, no i oczywiście ile były wydawanych, na co, no i co się dalej stanie. Więc to wszystko uważam, po działaniu prac komisji powinno być opublikowane i tutaj mam niestety największe wątpliwości, czy tak się stanie. No, trzymam kciuki za kardynała i za komisję, żeby tak się stało.
14: Pewne ścieżki zostały wyznaczone. Pytanie, czy kardynał będzie nimi konsekwentnie podążał, a czy jest jakiś zakres czasowy działania tej komisji, czy kiedy się dowiemy czegoś więcej?
16: To jest też bardzo dobre pytanie i to jest kolejne pytanie, niestety, na które nie mamy odpowiedzi. Ja wczoraj właściwie przez cały dzień próbowałem się skontaktować z członkami komisji. No z tymi dwoma osobami świeckimi mi się udało po części skontaktować, tak nie bezpośrednio, ale pośrednio. Wiem, że moje pytania dotarły i do profesora Hausnera i do jego zastępcy. No i ci panowie nie chcą w ogóle komentować te zdarzeń dotyczących komisji. Więc to jest niestety, trochę jest tak, że mamy jakąś światełko w tunelu, jakąś nadzieję, że jednak ta komisja będzie czymś dobrym, no ale ma pan redaktor absolutnie rację, że my niewiele wiemy. To znaczy po pierwsze nie wiemy, kiedy, jak długo ta komisja będzie pracowała. Po drugie, tak jak mówiłem wcześniej, nie wiemy, czy raport będzie opublikowany i dostępny dla każdego. Po trzecie w końcu, na dobrą sprawę, no co jest bardzo ważne, nie wiemy, jakiego okresu ma dotyczyć to sprawdzanie, to badanie. Czy komisja będzie badała cały ten okres, kiedy proboszczem Bazyliki Mariackiej, jednej z największych, najpotężniejszych, najbogatszych w Polsce, był ksiądz Dariusz Raś, a to jest okres, no, niebagatela 14 lat, od 2011 do 2025. Czy na przykład komisja będzie się zajmowała tylko zaledwie jakimś urywkiem, bo przypominam, może nie wszyscy pamiętamy, ale przypominam, że ta komisja powołana przed laty przez arcybiskupa Jędraszewskiego, która wykazała nieprawidłowość...
14: I tu musimy zmierzać do końca?
16: Badała tylko dokładnie kilka miesięcy. No więc to jest ważne pytanie, jaki okres, jaki czasookres będzie badała komisja kardynała Rysia, no i kiedy zakończy pracę.
14: Bardzo dziękuję. Szymon Piegza, dziennikarz Onet.pl był z nami. Krzysztof Woźniak w studiu. Witaj,
17: dzień dobry.
14: Skołowani za chwilę kilka za po 13.40.
17: Tak, najnowsze badanie, warszawskie badanie ruchu. Nie tylko jak przemieszczamy się w samej Warszawie, ale też przebadano jak to jest w metropolii warszawskiej, czyli w sumie 50 różnych gmin sprawdzono, jak tam mieszkańcy dojeżdżają do Warszawy, jak się przemieszczają, czy pieszo, na rowerach, samochodami, czy może komunikacją zbiorową. Jest to największe badanie ruchu w Polsce, więc warto o tym porozmawiać. Jeżeli chodzi oczywiście o miasta,
14: Krzysztof Woźniak zostaje z Państwem skołowani po informacjach o 13.40.
2: Reklama.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
18: Sprawdź to sam, czeki dał, odpuści cenę każdy dział.
19: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
21: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
22: ZUS, podatki, czynsz, konto.
23: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
22: Ty nie?
23: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
22: Płacą ci? Dużo?
23: 4000 się uzbierało.
22: No żartujesz.
24: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
25: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
26: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
27: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
28: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
29: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
30: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
31: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa kontrowersyjnych targów końskich w Pajęcznie trafiła do prokuratury. Zdjęcia i filmy z tej imprezy dokumentujące złe traktowanie zwierząt obiegły internet. Wątków w sprawie targów końskich w Pajęcznie jest co najmniej kilka, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
32: Niedociągnięcia ze strony organizatorów sprowadzające się do niezapewnienia właściwych warunków zwierzętom, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących imprez masowych poprzez sprzedaż, podawanie, spożywanie i wnoszenie na teren targów na pole. napojów alkoholowych.
12: Prokuratura regionalna przekazała zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury okręgowej w Sieradzu. Ta w najbliższym czasie ma zdecydować o oficjalnym rozpoczęciu śledztwa. W wyniku działań Rosji tylko w tamtym roku zginęło w Ukrainie 2514 osób cywilnych, a rannych zostało ponad 12 tysięcy, twierdzi ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Dodał, że w rezultacie rosyjskiej inwazji na pełną skalę, która trwa od lutego 2022 roku, śmierć poniosło w Ukrainie ponad 15 tysięcy cywilów, w tym prawie 700 dzieci. Tymczasem Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi. Według wywiadu wojskowego Rosja zamierza użyć znacznej liczby pocisków manewrujących wystrzeliwanych z powietrza i z morza, a także właśnie pocisków balistycznych. W czterech lokalizacjach Gdańska były dzisiaj ćwiczenia przeciwpowodziowe. Były to wspólne działania Straży Pożarnej, Spółki Gdańskie Wody, a także Policji i Straży Miejskiej. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
0: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie dwóch zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
1: Ile czasu potrzebujecie, by rozstawić takie zapory, obok których stoimy?
0: Zabezpieczenie zapór to jest zupełnie kwestia 5-10 minut rozstawienia.
4: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
5: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski i myślę, że to jest też coś bardzo ważnego.
12: Z prezydentką Gdańska i przedstawicielami służb odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Sporo deszczu dziś w wielu miejscach w Polsce. Warto mieć ze sobą parasol. Maksymalnie 14 stopni. Tyle pokazują termometry na Dolnym Śląsku. Jutro nieco cieplej.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Dziś, drodzy Państwo, o warszawskim badaniu ruchu 2025. Spieszę z drobnym wytłumaczeniem, dlaczego w radiu, które słychać przecież w różnych miastach, będę rozmawiać o warszawskim badaniu ruchu drogowego. To dlatego, że takie kompleksowe badanie wcale nie jest normą w Polsce. W wielu polskich miastach, również tych dużych, nie tylko mniejszych miejscowościach, takie badania nie są robione. A poza tym w Warszawie to akurat badanie było na naprawdę bardzo dużą skalę. Analizowano nie tylko to, jak ludzie przemieszczają się w samych granicach miasta, ale także gminach okolicznych, czyli tak zwanej metropolii warszawskiej. Państwa i moim gościem jest Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miejskim w Warszawie. Dzień dobry, panie naczelniku.
6: Dzień dobry.
17: Trochę spóźnione to badanie, bo miało być już w 2020 roku, ale no, pandemia uniemożliwiła. 50% tak. Nawet ruch zmniejszył się wtedy, więc tak, bez sensu.
6: Nie miałoby to w ogóle sensu, żeby w 2020 roku robić.
17: Więc to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, o wynikach tego kompleksowego badania ruchu, porównujemy do badań z 2015 roku, tak jeśli jest, dobrze rozumiem.
6: Tak. Można powiedzieć, że generalnie powinno się robić takie badania co 5 lat, stąd ten 20 rok, więc teraz mam taki największy chyba przeskok właściwie w historii tych badań, tylko powiem, że Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zaczęło takie badania robić i pierwsze było już w roku 69 i 70. One są regularnie mniej więcej robiona.
17: A jak zdefiniowaliście w ogóle podróż?
6: Definicja podróży jest dosyć uniwersalna w tych badaniach ruchu. Są różne wytyczne, nie ma na to oczywiście żadnych rozporządzeń, ale są pewne wytyczne, po prostu nauka jakby przez doświadczenie naukowców. Podróż to jest, to jest przemieszczenie się na powyżej 100 metrów w konkretnym celu. Jeżeli idę powyżej 100 metrów do pracy, do szkoły lub jadę oczywiście, jadę do restauracji, jadę do kina, jadę w innym celu, odwiedzić przyjaciół, rodzinę. To już jest podróż. To, co ważne w tym badaniu ruchu, tak jak w innych, nie są tutaj brane pod uwagę podróże rekreacyjne. Czyli jeżeli ja wyjdę z domu na spacer, to nie jest to podróż piesza, w ogóle nie jest brana pod uwagę w tym badaniu, ale jeśli ja sobie pojadę na spacer, na przykład na Krakowskie Przedmieście, samochodem albo transportem, no to wtedy już jest podróż do celu, do tak zwanej motywacji rekreacyjnej. Tak, dokładnie.
17: Aha, czyli sam spacer nie jest brany pod uwagę, ale jak jadę samochodem, żeby pójść na spacer, to już jest podróż.
6: Tak, tak, tak, tak, jak najbardziej.
17: Okej, dobra, a jak podróże mieszane, na przykład jak mam powyżej 100 metrów do najbliższego przystanka autobusowego, to jak tutaj jest? No bo część idę przecież pieszo, prawda? A część
6: to dobrze, że pan pyta w kontekście tych wyników właśnie, bo byłoby trochę absurdalne, gdybyśmy taką na przykład naszą podróż, nie wiem, idę do metra 200 metrów, jedę do centrum i potem dochodzę do miejsca pracy też powyżej 100 metrów. To byłoby absurdalne, gdybyśmy tutaj patrzyli, to są trzy podróże. Pieszo, tramwaj, metrem i pieszo. Taką podróż agregujemy jako podróż transportem publicznym.
17: No dlaczego?
6: Tak się po prostu robi. To jest podróż transportem publicznym. Pamiętajmy, że podróż to jest taki łańcuch złożony z kilku najczęściej jakichś tam elementów. Ktoś może podjechać rowerem, ktoś może podjechać samochodem do parkingu, parkujeć. No, do celów tych statystycznych musimy agregować, żebyśmy po prostu nie mieli 30 różnych kategorii możliwości wykonania podróży.
17: To jest standardowe. Żeby uściślić, jeżeli idę na przykład na parking samochodowy, żeby większość podróży odbyć samochodem, ale do tego parkingu mam powyżej 100 metrów, to już będzie jako podróż samochodem.
6: Samochodem, jak najbardziej.
17: Tak, a jak samochodem dojeżdżam na przykład do parkingu Park and Ride, żeby dalszą część podróży odbyć autobusem albo innym środkiem transportu publicznego, to?
6: To kwalifikujemy się jako transport publiczny. Okay. Oczywiście mamy surowe dane, więc możemy sobie takie podróże w pewien sposób wyodrębnić i też je badać. Natomiast, tak jak mówię, do celów tych statystycznych tych kilka podstawowych kategorii się wyróżnia.
17: Zastanawiające jest, bo na przykład 10 kilometrów mogę przejechać samochodem, a 5 przejechać transportem publicznym. I w sumie większość podróży odbywam samochodem, prawda?
6: To prawda, ale tak jak mówię, no do jakichś tam uproszczeń to musimy tak to... Natomiast te dane wyjdą w innych, jakby bardziej szczegółowych zestawieniach. Jak najbardziej.
17: Jasne. Badanie było podzielone na dwa okresy. W 2024 roku były badania metropolii, czyli tych wszystkich gmin dookoła Warszawy.
6: Tak, ponad 50.
17: A w 2025 roku już sama Warszawa była przebadana. W jaki sposób to badaliście, tak formalnie? Jak to się odbywało?
6: To zacznijmy od tego, że w ogóle takie badania ruchu się przeprowadza w tak zwanych okresach miarodajnych. Czyli my szukamy takiego okresu w roku, kiedy ten ruch drogowy i w komunikacji miejskiej, czy w ogóle nasza aktywność, mobilność jest taka jakby najwyższa w ciągu roku, najbardziej reprezentatywna dla tych takich najbardziej obciążonych jakby okresów. I to jest w praktyce u nas w Warszawie się przyjęło, że to jest okres wiosenny, ale uwaga, jest tu marzec, kwiecień, to jest ważna uwaga do kolejnych, potem do kolejnych tam danych. I październik, listopad. No, niektórzy tak żartem mówią, że tak naprawdę jedynym reprezentatywnym dniem w roku na badanie to jest trzecia środa października. Ale to jest tak już tutaj wewnętrzne.
17: A dlaczego?
6: Bo wtedy tak, wszyscy podróżują, i studenci, i uczniowie, wszyscy są po wakacjach. Okay. Jeszcze się nie zaczęły święta i tak dalej, i tak dalej. Mm.
17: Jeszcze się choroby pewnie jakieś
6: dokładnie
17: nie zaczęły.
6: Dokładnie tak.
17: To przejdźmy do tych najważniejszych informacji. Z tego badania wynika, że właściwie są trzy modele transportowe. Dla Śródmieścia Warszawy, czyli to jest dzielnica Śródmieścia, Mokotów, tak,
6: może
17: Praga Północ,
6: myśmy dla ułatwienia to jakby skorelowali z granicą obwodnicy śródmiejskiej, czyli to jest tak naprawdę granica strefy czystego transportu.
17: Nie wiedziałem, że mamy obwodnicę śródmiejską.
6: No ona jest niedokończona, ale tak, ona się pokrywa z tą strefą STT, czyli to jest część Iwoli, część i północ, południe, Śródmieście.
17: Centralna część
6: dokładnie
17: Warszawy.
6: Dokładnie tak, ale nie samo Śródmieście w rozumieniu Lewy Brzeg Wisły. Tak.
17: Jasne, no i samej dzielnicy Śródmieścia.
6: Tak jest.
17: Tak, i później są te pozostałe dzielnice Warszawy, które są dookoła tych śródmiejskiej strefy oraz właśnie ta strefa metropolitalna, czyli tych 50 gmin dookoła Warszawy. To Śródmieście, tam jak się przemieszczamy głównie?
6: No tutaj statystyki, to nasze dane pokazują jasno, że tutaj góruje transport publiczny, chodzenie pieszo, natomiast transport samochodowy indywidualny stanowi najmniej podróży, które kończą się w tym obszarze, kończą się tutaj właśnie samochodem. Bo myśmy to chcieli pokazać wyraźnie, jak bardzo ta mobilność się różni. Czyli mówiąc krótko, ktoś, kto mieszka w centrum i podróżuje po centrum lub mieszka poza centrum, ale kończy swoją podróż w centrum, to najczęściej jest to transport publiczny, potem jest to chodzenie pieszo. Raczej nikt nie chodzi pieszo z Rembertowa do centrum, ale jak ktoś jest w centrum, tutaj mieszka, bo przyjechał, to potem tu też dużo bardzo chodzi pieszo i reszta to właśnie samochody i tam oczywiście ten ułamek kilka procent rowerów.
17: A ile to tych rowerów?
6: No tutaj we wszystkich nam podróżach wyszło niecałe 3% podróży.
17: Wszędzie, niezależnie czy to niezależnie, jest Śródmieście, tak, centrum tak. Warszawy, te dookoła dzielnice, czy też metropolitalne. A jaki był cel udziału rowerów? Bo chyba mamy taką politykę mobilności transportową do 2026 bodajże.
6: Tak,
17: więc
6: to już ten rok. Taki program mobilności.
17: Dzisiaj, mobilność, to chyba tam było większe aspiracje były rowerowe.
6: Były jak najbardziej większe, ale Wspominałem o tym, że myśmy to badanie robili w marcu, kwietniu. To jest ten okres reprezentatywny tego szczytowego ruchu drogowego i transporcie publicznym. No ale nie trzeba się oszukiwać, że marzec i kwiecień są specyficzne, jeśli chodzi o ruch rowerowy. Hmm? Mało tego, każdy marzec i kwiecień każdego roku są bardzo specyficzne. Czy nawet luty. Jest zawsze ta świadomość, że dla ruchu rowerowego to badanie, jak dużo tych codziennych podróży w dniu roboczym, co ważne, pokonujemy głównie rowerem, no ten okres roku niestety nie sprzyja tym podróżom. Dlatego myśmy od razu, prezentując te wyniki, również pokazali wykres z prawie 50 punktów pomiarowych po całej Warszawie rozsianych, jak rośnie natężenie ruchu na tych wybranych punktach pomiarowych.
17: Wtedy, kiedy ciepło.
6: Tak, i jakby to widać jasno. Ja powiem tak, w marcu ta liczba tych zliczeń rowerów osiągnęło około 800 tysięcy, w marcu zeszłego roku 800 tysięcy. W lipcu zeszłego roku to było prawie 1 600 000, czyli dwa razy więcej. Także nie da się oszukiwać, że pogoda wpływa na ruch rowerowy i to jest jasne. Także mamy tą świadomość, także można założyć, że nawet dwukrotnie większy może być ten udział rowerów w okresie na przykład wakacyjnym, tak? Ale to też jest na przykład mniej podróży, więc on może być jeszcze większy, bo jest mniej podróży. Kwestia skomplikowana, ale tak jak mówię, miejmy świadomość, kiedy badania były wykonywane i ta świadomość, że takie zaniżenie rowerów jak najbardziej może być, natomiast inne dane jasno pokazują, że ten ruch rośnie.
17: Ja myślałem, że po to jest polityka, która jest w dość sporym stopniu nastawiona na rozwój ruchu rowerowego, bo i przecież w centrum samym Warszawie więcej tych dróg rowerowych, również poza centrum, no trochę ta Praga Południe, Praga Północ boleje pod względem dostępności centrum na rowerze i tutaj jest wiele do zrobienia, no ale tak patrząc, porównując do tego okresu 2015 roku, to trochę nawet i zmala udział jazdy na rowerze w Warszawie, a chyba w drugą stronę jednak powinno być, chociaż ten punkt procentowy.
6: Tak, udział spadł, natomiast sama liczba podróży wzrosła.
17: A, okej.
6: Okay. Bo wszystkich podróży jest więcej. Mhm. I jeszcze jedna ważna rzecz, może nie pomknę teraz języka, ale powiem tak, te 10 lat temu ten okres pomiarowy sięgnął aż czerwca. Mhm. Więc prawdopodobnie dobra pogoda w tamtym roku, 15, i to, że objęliśmy te badanie, znaczy to inni, jak wtedy nie pracowałem akurat przy tym, jeszcze i maj i czerwiec, troszkę mogła, jakby nie są te okresy po prostu porównywalne. Ale w każdym razie, nawet pomimo, że teraz robiliśmy tą średnią dla marca, kwietnia, to i tak to jest jakby to jest liczbowo więcej podróży rowerem wykonanych. Także tutaj...
17: No ale w ogóle podróży jest więcej.
6: W ogóle jest więcej, a i też o ponad 10% jest więcej samych tych podróży zliczonych, jak najbardziej.
17: Najgorzej jest z którym modelem z tych trzech właśnie? Centralny, poza śródmiejski i ten metropolitalny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju udziały.
6: Metropolitalny niestety... Spodziewaliśmy się takich, znaczy złych wyników się na pewno spodziewaliśmy.
17: Złe to znaczy, że dużo osób samochodem
6: jedzie. No tak, nie ma co ukrywać, samochód, nikomu nie zabraniamy oczywiście jeździć samochodem, no ale samochód jest najmniej ekonomiczny.
17: Trochę zabraniacie.
6: Dla miasta środkiem poruszania się. No i widzimy jasno, tylko co ważne, to jest ważna rzecz, że jakby w podróżach mieszkańców pod Warszawia tylko 7% podróży wykonywanych jest transportem publicznym, jeśli podróżują po swojej okolicy. Mhm. Co się dzieje, jeśli podróż mieszkańca pod Warszawia kończy się w centrum miasta, to udział transportu zbiorowego rośnie do 40%. Mhm. I to jest naprawdę ogromna różnica. To pokazuje, że nawet jak ludzie pod Warszawą mają blisko gdzieś, to bardzo często wykonują te podróże samochodem. Albo pieszo, tak, bo ten udział pieszy, powiedzmy, jest w ogóle bardzo duży. Dla Warszawy i dla okolic to jest super rzecz. To jest ponad 30% podróży wykonywanych pieszo. I to jest wielka rzecz, która się wydarzyła przez te ostatnie 10 lat na pewno. Także te samochody ze strefy absolutnie do miasta wjeżdżają. Cieszymy się jedynie, że jakby widać wyraźnie, że to inwestowanie w zintegrowany transport zbiorowy, zwłaszcza w linie kolejowe, to, że jest wspólny bilet na liniach kolejowych koło Warszawy, no to widać wyraźnie, że jak ktoś do centrum jedzie, to faktycznie używa tego transportu, co nie zmienia faktu, że poza tymi 40% tych podróży mieszkańców pod Warszawia, 60% jest wykonywanych wciąż centrum samochodem.
17: Pan naczelnik pokazał mi taką mapkę z modelem ruchu, czyli pokazujące potoki ruchu i tam widać, że tam, gdzie jest dostępna kolej, to udział podróży samochodowych się zmniejsza. Czyli można wywnioskować, że tam, gdzie jest transport publiczny dobrej, w miarę dobrej oferty, no to tam ten udział samochodowy się zmniejsza, prawda?
6: Absolutnie tak. Ja zawsze będę powtarzał, że aglomeracja warszawska powstała wzdłuż linii kolejowych. lata 90. to był upadek tego wszystkiego.
17: No tak.
6: Teraz to wraca i widać wyraźnie, że te linie kolejowe, gdzie mamy wspólny bilet, częste pociągi, ja tylko nie każdy jeździ pociągami po Warszawie i okolicach. Powiem na przykład, że z Wołomina pociąg jest w szczycie co 7-8 minut na Dworzec Wileński, tak? To jest prawie jak metro w wielu miastach. Tam faktycznie pełne są parkingi, parkujeć, one się wręcz wylewają na okolice, pociągi są pełne i pociągów nie coraz więcej z każdym rokiem.
17: Tak wyglądają te podstawowe informacje związane z warszawskim badaniem ruchu w 2025 roku. Czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Państwa i moim gościem był Maciej Florczak, naczelnik w Wydziale Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego w Warszawie. Zachęcam do wysłuchania naszej dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
7: TOK 360 w południe tym samym dobiega końca. Program przygotowaliśmy z Marią Andrzejewską, realizował go Adam Szuraj. Za moment informacji o 14:00. Po informacjach w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
8: Autopromocja.
9: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
10: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
9: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
10: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
9: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
10: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
9: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
10: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
8: Autopromocja.
2: Reklama.
28: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Kanter spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak. Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super. Tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
5: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirt wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Sejmowa Komisja Finansów przyjęła jedną prezydencką poprawkę do projektu o kryptoaktywach. W sumie było ich 15. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty przeszedł do historii. Dziś uczniowie napisali trzeci i ostatni test. Dwucyfrowe bezrobocie w dwóch gminach na Lubelszczyźnie. Skąd tam aż taki problem? O tym za chwilę. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rządzący robią delikatny ukłon w stronę prezydenta. Sejmowa Komisja Finansów przyjęła jedną z poprawek prezydenta do rządowego projektu o kryptowalutach. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki nie jest do końca zadowolony, bo poprawek było 15, ale jednocześnie nie traci nadziei na jakieś porozumienie. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Minister Bogucki pozostaje umiarkowanym optymistą.
17: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, no ale to jest jedna z 15, to nie jest dobry wynik.
16: Wynik, który jego zdaniem można poprawić.
17: Mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
16: Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na sensowne propozycje i pomysły. Odpowiada poseł Lewicy Tomasz Trela.
18: Jeżeli coś ulepsza, a nie pogarsza, nie utrudnia, no to jest to przyjęte. Ale no nie ma takiego mechanizmu, że jak prezydent każe, to my będziemy wszystko w ciemno przyjmować.
16: Nad całością ustawy regulującej rynek kryptowalut zaplanowane jest na piątek. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
15: Ósmoklasiści zakończyli ostatni egzamin kończący podstawówkę. Po języku polskim i matematyce dziś zdawali język obcy. Zdecydowana większość pisała testy z języka angielskiego. I jak poszło? Pytaliśmy uczniów z Warszawy.
19: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
20: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
21: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
15: Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 3 lipca. Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka lasów w Lublinie Anna Sternik.
0: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu porządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
15: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Przedsiębiorstwa zaplecza górniczego są w coraz gorszej sytuacji. Ponad 80% z nich odnotowało spadki obrotów, a co czwarta firma jest zagrożona. To dane Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, która ma pomysły, jak pomóc branży, w której pracuje nawet 250 tysięcy osób. Grzegorz Kozioł.
2: Do zaplecza górniczego zalicza się producentów maszyn i urządzeń, specjalistyczne firmy usługowe czy instytuty naukowo-badawcze. Jak wyjaśnia Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, podmioty te radzą sobie gorzej, bo państwowe spółki węglowe ograniczają wydobycie i zmuszone są do wprowadzania oszczędności oraz redukcji inwestycji.
22: Całe to otoczenie górnictwa nigdy do dnia dzisiejszego nie uzyskały jakiegokolwiek wsparcia.
2: A zdaniem prezesa państwo powinno pomóc.
22: Jeżeli ma być sprawiedliwa transformacja, muszą być na tę transformację zapewnione środki nie tylko dla państwowych podmiotów, ale dla wszystkich, którzy działają.
2: Chodzi na przykład o wprowadzenie rozwiązań zachęcających do stosowania w przetargach organizowanych przez spółki węglowe preferencji dla towarów oraz usług pochodzących z terenów Unii Europejskiej. Przydałyby się także pakiety osłonowe dla pracowników firm okołogórniczych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: Dwa regiony na Lubelszczyźnie walczą z rekordowym bezrobociem. To powiaty włodawski i chrubieszowski, gdzie nie pracuje 18% dorosłych mieszkańców. W skali kraju bezrobocie wynosi około 6%. Dlaczego tak się dzieje w tych konkretnych regionach i czy jest szansa na poprawę? O tym Anna Gmiterek-Zawodzka.
23: Włodawa i Chrubieszów to rejony przy granicy z Białorusią i z Ukrainą. W związku z wojną praktycznie nie ma tu inwestycji, a środki na walkę z bezrobociem zostały w tym roku przez rząd drastycznie obcięte, mówi dyrektor Urzędu Pracy Zbigniew Woszczyński.
24: Ministerstwo Rodziny zmniejszyło środki Urzędom Pracy w przypadku naszego urzędu aż o 85%, to bardzo dużo.
23: Włodawa liczy, że sytuacja się zmieni, gdy w powiecie pojawi się znowu jednostka wojskowa i nowe miejsca pracy. Ale to kwestia czasu. Na razie powiat dostał pieniądze unijne na walkę z bezrobociem. Na konkretne działania, mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Pitucha.
25: Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, prace interwencyjne, czyli refundacje części kosztów zatrudnienia nowego pracownika.
23: Wrócą też staże czy możliwość zakładania firm, bo na razie z braku środków te wszystkie instrumenty są wstrzymane. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Informacje w TOK FM wracają o 14.20, a zapraszam na nie państwa w imieniu Kacpra Sikorskiego. Jeszcze dziś deszcz jest możliwy w wielu miejscach w Polsce. Jutro także będzie padać, ale będzie nieco cieplej. Dziś maksymalnie 14 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: 14.06, Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy Zapytam Inaczej i zaczynamy od bardzo poważnego problemu, od tego, że polskie państwo od lat nie potrafi skutecznie wyegzekwować pieniędzy, które są należne najmłodszym, czyli będziemy rozmawiać o alimentach. A to jest temat, który błyskawicznie zmienia się w emocjonalną, spolaryzowaną debatę o rodzinie, o ojcostwie i o roli państwa. A w studiu autorki najnowszego raportu Niealimentacja dzieci w Polsce. Profesor Magdalena Szafranek, dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Oraz profesor Aleksandra Herman, dzień dobry.
28: Dzień dobry.
26: Obie panie są z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce dług alimentacyjny urósł do 17 miliardów złotych. Sprawdziłam, to jest tyle, ile dzisiaj w Polsce w tym roku wydamy na cały program ochrony ludności i obrony cywilnej. I gdyby ktoś te 17 miliardów złotych ukradł państwu polskiemu, to mielibyśmy gigantyczną aferę. Mielibyśmy na pewno komisję śledczą, wielki polityczny alarm. Dlaczego, kiedy te pieniądze znikają z życia dzieci, to temat jest traktowany jako prywatna sprawa po rozwodzie, jako efekt jakiejś nieodpowiedzialności jednostkowej?
27: No ja podałabym tutaj dwie przyczyny. Przede wszystkim pierwsza jest taka, że dzieci się nie potrafią upomnieć, a osoby uprawnione w ich imieniu, które o te pieniądze się upominają, traktowane są jako roszczeniowe. A drugi chyba mi się ulotnił, więc chyba był nieistotny. Więc tak, na tym się skupmy. Znaczy, tak, ja bym przede wszystkim patrzyła tu przez pryzmat takiej sprawczości dzieci i głosu dzieci, który jest po prostu niesłyszalny. Dzieci nie upomną się o własne pieniądze. A i wiem, przypomniało mi się. I ten, to, że ktoś nie zaspokaja potrzeb własnych dzieci, nie jest traktowane jako kradzież. Tak? Bo to trzeba powiedzieć, ktoś, kto nie płaci alimentów, ukrada własne dzieci. Nikt na to nie patrzy w ten sposób. My o tym będziemy mówić, o tym bardzo dużo piszemy w raporcie, że ten problem jest w Polsce bagatelizowany, wręcz ci, którzy wspierają dłużnika alimentacyjnego, uważani są za no, wspaniałe osoby, które robią coś dobrego, bo chronią go i pozwalają mu nie płacić.
26: No to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że za każdym razem, jak ja poruszam na antenie ten temat, albo widzę dyskusje w mediach społecznościowych, no to widać, że to jest tak bardzo spolaryzowana dyskusja, że albo się pojawiają głosy i takie stanowiska o tym, że alimentarze to są cwaniacy, którzy uciekają przed odpowiedzialnością. Jest ten drugi głos, drugi biegun tej spolaryzowanej rozmowy, czyli system rodzinny to z góry traktuje ojców jak, no, jak bankomaty po prostu. Na ile pani badanie i ten raport, o którym dzisiaj rozmawiamy, potwierdza te obrazy, a na ile je właśnie bardziej trochę niuansuje?
1: To są takie bardzo mocno obecne w debacie publicznej, w jakimś takim ogólnym poczuciu wiedzy, jaką mają osoby w społeczeństwie, stereotypy. To znaczy nie można im w żaden sposób zaprzeczyć, natomiast z całą pewnością jest to obraz taki grubo ciosany, więc warto go zniuansować. Ja bym jeszcze dodała do tych uwarunkowań, tak, dlaczego tych 17 miliardów nie widać. Uwarunkowania związane z asymetrią płciową w naszym społeczeństwie.

0: pewne strategie postępowania, zarówno uprawnionych, jak i zobowiązanych. I tam bardzo wyraźnie widać taką hierarchizację wydatków w zależności od tego, kto o tym mówi, tak? Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów mówi, no to powie, ja na swoje utrzymanie potrzebuję 2000 zł. A ile kosztuje utrzymanie pana dziecka, pani dziecka? 500. Tak? Więc w zależności od tego, kto o kim
1: dziecko
0: mówi...
1: Dziecko jest 4 razy mniejsze.
0: Dziecko jest 4 razy
1: istnieje
0: mniejsze.
1: Istnieje pewna logika.
0: Zapewne, tak. Więc jakby to... I też jest oczywiście cała praca opiekuńcza, która jest niewymierna. My to bardzo dokładnie opisujemy. Jakby całe to zaangażowanie tego rodzica tak zwanego pierwszoplanowego, które jest w ogóle niewyceniane. Bardzo często też o tym, co powiedziała Ola, ta polaryzacja ról powoduje, że często ten rodzic, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem, on nie wie, jakie są koszty utrzymania tego dziecka.
1: Ta niewymierność jest istotna również dlatego, że cała procedura sądowa wymaga przeliczenia, ekonomizacji codziennych wydatków na dziecko. I oczywiście w systemie prawa rodzinnego istnieją te osobiste starania, ale one już nie podlegają de facto wycenie i dołączeniu do materiału dowodowego. Stąd też na przykład strategia po stronie uprawnionej, która, mówiąc w największym skrócie, polega na pewnej maksymalizacji niezbędnych wydatków, co de facto jest po pierwsze zabezpieczeniem właśnie na poczet tego, że cała praca ekonomiczna, emocjonalna jest nieprzeliczalna na pieniądze, a jednak jest wykonywana 24 godziny na dobę. A z drugiej strony, w świetle statystyk, no nie dziwię się, że istnieje lęk przed tym, czy ja dostanę alimenty, czy one będą regularne, czy one będą takiej wysokości, jakiej są potrzebne.
2: No bo to z jednej strony jest ta warstwa właśnie takiego czystego rozliczenia się, a z drugiej strony jest ta warstwa, że często po drugiej stronie jest osoba, z którą no, jesteśmy w konflikcie, nadszarpnięte jest zaufanie, mamy sytuację rozwodową, znaczy sprawy alimenty nie tylko w sytuacjach rozwodowych się odbywają, ale no najczęściej, tak? Nie jest to taki moment, w którym mamy po drugiej stronie
0: zaufanie.
2: Zawsze
0: jest element konfliktu, albo nawet jeżeli nie nazwiemy tego konfliktem, nie zgodnie. Z jakiegoś powodu ci rodzice
1: rozstają się.
0: Żyją w rozłączeniu, bez względu na to, czy się rozwodzą, czy się rozstają, bo żyli w związku partnerskim, albo no też może się stać, że w ogóle nie byli w związku, a dziecko się pojawia. Możemy sobie wyobrazić różne sytuacje. No to trudno w takiej sytuacji, kiedy mamy do kogoś żal, pretensje, niespokojone uczucia, nie wiem, mieliśmy jakieś inne plany życiowe związane z tą osobą, usiąść do stołu i rozmawiać merytorycznie, tak? Bo tutaj potrzebna jest merytoryczna rozmowa o potrzebach i o kosztach. I trudno te emocje na to przeliczyć. One zawsze będą się włączały. I też jakby sama konstrukcja tego, że to odbywa się w sądzie, gdzie są dwie strony sporu, bo to jest spór, no trudno, żeby to się nie, ten antagonizm, żeby się nie podnosił.
2: Kwestia, chyba, że pani profesor coś chce dodać, kwestia alimentów też jest takim momentem, w którym ta osoba, która będzie płatnikiem alimentów, musi no, w jakimś sensie mieć, nie wiem, właśnie udowadniać, czy opowiadać o swojej sytuacji finansowej, o swoich zarobkach i tak dalej. I tutaj widzę, że w raporcie u pań pojawia się takie określenie teatr ubóstwa. Co to właściwie znaczy i jak wygląda taka sytuacja, w której oficjalnie ktoś nie ma dochodów, ale jednocześnie całkiem normalnie funkcjonuje?
1: A to jest z kolei reakcja na tą niepewność, tak, procesu. Powiedziałyśmy, że osoba, tak, strona uprawniona maksymalizuje wydatki, strona zobowiązana będzie minimalizować swój majątek, swoje aktywa, swoje zarobki. I potrzeby dzieci. No bo znów, jest to w dużej mierze odpowiedź po pierwsze na to teatrum sądu, po drugie na tą sytuację niepewności. Nie ma żadnych właściwie, nie wiadomo czego się spodziewać, tak? Czy sąd zasądzi 600 zł, czy 3000? No więc...
0: Wręcz pojawiają się takie w naszych badaniach wypowiedzi, jak chcesz dostać 1000, to powiedz, że 2, bo sąd i tak musi z czegoś zejść.
1: Bo te strategie też się wzajemnie napędzają. Strategia osoby strony uprawnionej, strony zobowiązanej i de facto strategia orzekania sądu, który znając te strategie obu stron też musi się w nich poruszać. Natomiast wracając do teatru ubóstwa, jest to jeden ze sposobów właśnie pokazywania swoich niskich możliwości zarobkowych. Czyli na przykład tak jak wynika z naszych badań właśnie manifestowanie, nie wiem, bardzo skromnego stroju, tak? Czasem to też jest coś, co nazwałyśmy graniem stanem zdrowia, czyli na przykład na szybko kombinowanie przeróżnych dokumentów poświadczających stan po wypadku albo jakieś trudności zdrowotne, które obniżają możliwości zarobkowania. No i oczywiście ucieczka do szarej strefy właśnie z zarobkami, przepisywanie posiadanego majątku na inne osoby z rodziny po to, żeby pokazać,

0: pokazać, no jak bardzo jest się ubogim i jak niewielkie ma się środki na rzeczywiście utrzymywanie własnego dziecka.
1: Ta ostatnia rzecz, o której pani powiedziała, to jest taka rzecz, do której potrzeba zaangażowania innych osób, często na przykład pracodawcy.
2: Tak, i w Polsce to jest powszechne, że właśnie dłużnika alimentacyjnego się wspiera, tak? On ma wsparcie, no jeśli, no tutaj jakby, no, my staramy się używać określenia uprawniony i zobowiązany, natomiast no najczęściej tą osobą zobowiązaną jest mężczyzna. Więc tutaj bardzo często nowa partnerka jest, że tak powiem, w to zaangażowana, cała rodzina, pracodawca, wszyscy wspierają tego zobowiązanego, żeby tylko umniejszyć jego majątek.
0: Mhm. A jeszcze tylko powiem, że wiąże się to znów z kolejnym stereotypem, to znaczy pewnym odklejeniem świadczenia alimentacyjnego od dziecka, a takim nielogicznym, ale jednak bronionym sklejeniem go na tej zasadzie, że jest to świadczenie na tą złą byłą żonę, albo co gorsza, tak, komornik ci zabrał. Tak jakby to miało jakby dofinansowywać komornika.
2: Tego dziecka tam nie widać.
0: Komornika. Tego dziecka nie
2: piszemy,
0: ma.
2: Że
0: ono znika.
2: W tym konflikcie o alimenty, bo to bardzo często jest po prostu walka. Kto da mniej, kto da więcej. I w tym konflikcie to dziecko w ogóle jest niewidzialne.
1: A co było taką najbardziej cyniczną strategią, o której panie usłyszały w czasie swoich badań?
2: To znaczy, ja mogę podać przykład, który się, nie wiem, czy my w końcu go cytujemy w raporcie, ale padł w trakcie badań. A druga rzecz, taka uważam, która z naszych badań jest takim absolutnym cymesem, który chciałabym, żeby wybrzmiał. Więc zacznę od cymesu. Pojawiło się w tych wypowiedziach naszych rozmówców takie sformułowanie jak pasożytnictwo alimentacyjne. I uważam, że to jest bardzo ważne i ja bym chciała, żeby to w ogóle weszło do dyskursu.
1: Ale pasożytnictwo w sensie, że ktoś żyje z...
2: Nie, już tłumaczę. I to pasożytnictwo alimentacyjne jest tłumaczone w ten sposób, że zobowiązany, no, ojciec widzi, że matka chce coraz więcej, i ona, ponieważ jakby czuje się odpowiedzialna, więc pracuje na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym etacie, i on mówi, no, świetnie sobie radzi, zarabia dwa razy więcej ode mnie, no to po co ja się będę starał? Niech zarabia, niech płaci. Ja w tym momencie jestem zwolniony. I w tym sposobem układa się to w taką sytuację i podział ról na tą umęczoną kobietę, która w poczuciu odpowiedzialności będzie brała te siódme zlecenie, i mężczyznę, który powie, zarabiam ile zarabiam i więcej nie będę. Mhm. I to jest jedna rzecz. A druga, jeżeli chodzi o te przykłady, bo obiecałam, że to powiem, to mamy taki przykład z raportu i ja myślę, że no wiecie, to jest tylko jeden z przykładów. Myślę, że tylu, ilu naszych rozmówców mogło być więcej, to byłoby tych przykładów więcej, ale właśnie padł taki przykład zobowiązanego, który na sali stawił się w gipsie i opowiadał o tym, jak to bardzo jest chory, połamany i w jakiej perspektywie nie będzie mógł pracować, w związku z tym ułożyć na własne dzieci. I tak pechowo się stało, że następnego dnia pani sędzia już, że tak powiem, w swoim czasie wolnym spotkała go na basenie, gdzie pływał w basenie bez gipsu. I czuł się świetnie, więc takie rzeczy się dzieją, tak? I zresztą jak porozmawiamy z sędziami, to nie tylko w sprawach rodzinnych, czy sprawach dotyczących alimentów, takie strategie są podejmowane. No, ten teatr ubóstwa jest powszechny.
1: Profesor Magdalena Szafranek, profesor Aleksandra Herman, autorki raportu Niealimentacja dzieci w Polsce, są moimi gościniami. Do naszej rozmowy wracamy po informacjach o 14.40, o 14.20. I może bardziej się skupimy na systemowych rozwiązaniach i na tym w ogóle, co do tej sytuacji ma państwo.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: W nowej polityce Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a także młodzi wstrząsną urną, łomiarz na wolności, pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie, apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Samolot z Donaldem Trumpem wylądował już w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Wśród tematów rozmów z Xi Jinpingiem mają pojawić się napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem oraz Tajwan. Prezydent USA pozostanie w Pekinie do piątku. Turcja zniosła część ograniczeń celnych wobec Armenii. Tym samym otwarto drogę do bezpośrednich kontaktów handlowych między oboma państwami, przekazała agencja Reutera. To kolejny sygnał polepszenia relacji po ponad 30 latach napiętych stosunków. Trwają również negocjacje między Erywaniem a Ankarą w sprawie ponownego otwarcia ponad 300-kilometrowej granicy. Koalicja Obywatelska, PiS, PSL, Lewica i Polska 2050 zadeklarowały poparcie dla projektu nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. Projekt przewiduje m.in. rozbudowanie systemu e-zdrowia, o system e-konsylium i system domowej opieki medycznej. Nowela zakłada również rozwój narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Będzie ona wykorzystywana na przykład w tomografii klatki piersiowej. A teraz w TOK FM czas na kulturę.
13: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Znamy już program 46. edycji warszawskich spotkań teatralnych, które rozpoczną się 11 czerwca. W tym czasie widzowie będą mogli zobaczyć 16 spektakli z kraju i z zagranicy. Hasło wydarzenia to przełomy. Ma wskazywać na momenty intensywnej zmiany zarówno w teatrze, jak i w życiu społecznym. Koncertem plenerowym Za Miłość rozpocznie się 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim Malta Festival w Poznaniu. Opiekę artystyczną nad widowiskiem objęła Natalia Kukulska. Obok niej wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder i Jakub Józef Orliński. Muzea łączą to hasło towarzyszące tegorocznej 22. edycji Nocy Muzeów. W piątkową noc swoje drzwi otworzy dla zwiedzających w Krakowie ponad 60 instytucji kultury. Co przygotowało Muzeum Narodowe, mówi wicedyrektor placówki Tomasz Ostrowski.
14: Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku.
13: Noc muzeów w Krakowie każdego roku odbywa się z piątku na sobotę, czyli o noc wcześniej niż w innych miastach. Ma to się zmienić od przyszłego roku. W Gnieźnie na zwiedzających czeka sobotniej nocy Muzeum Początków Państwa Polskiego.
15: Będzie zwiedzanie kuratorskie wystaw. Wystawa główna o pełnych godzinach to zwiedzanie się zaczyna. Pozostałe wystawy będą otwarte cały czas. Rzeczą, która normalnie nie jest dostępna, to są magazyny muzealne. Też przy okazji Nocy Muzeów będzie można je zwiedzić. Podobnie otwarta będzie sala edukacyjna. Na sali edukacyjnej będzie można zobaczyć repliki rekonstruktorskie, przymierzyć je. Takim punktem specjalnym tej Nocy Muzeów będzie koncert. Koncert na hordofonie polskim Huberta Połoniewicza.
13: A Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza chętnych, by przygotowali stroje w stylizacji inspirowanej Art Deco i wzięli udział w konkursowych pokazach mody. To miejsce warto odwiedzić. Oprócz zbiorów Art Deco, placówka posiada również największą w Polsce kolekcję sztuki i rzemiosła artystycznego z okresu secesji. Spacery poetyckie, spotkania z poetami, wieczory poetyckie w prywatnych mieszkaniach złożą się na program Festiwalu Miasto Poezji, który jutro rozpocznie się w Lublinie. Gośćmi festiwalu będą poeci, m.in. Tomasz Różycki, Bogdan Zadura, Dariusz Sośnicki, Marcin Baran, a także pisarka i poetka Agata Tuszyńska oraz reżyser i scenarzysta Piotr Dumała. Festiwal Miasto Poezji potrwa do niedzieli.
12: Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju pod wieczór pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na północy do 14 na południowym zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Zapytam inaczej. Anna Piekutowska, wracamy do naszej rozmowy o niealimentacji. Profesor Magdalena Szafranek, profesor Aleksandra Herman, obie panie z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. I zanim przejdziemy do rozwiązań, bo na pewno nasi słuchacze i słuchaczki na to czekają, to jeszcze jedna ważna kwestia, która powinna tutaj dla uczciwości wybrzmieć, bo bardzo wielu ojców mówi dzisiaj, no tak, mam płacić wysokie alimenty, ale jednocześnie jestem odsuwany od dziecka. Czy raport pokazuje jakieś napięcie czy związek pomiędzy konfliktem o kontakty, a niepłaceniem alimentów?
2: Tak, my to bardzo wyraźnie opisujemy, bo ten mechanizm, on tak naprawdę, ja myślę, że to nawet nie są dwa bieguny, a trzy, bo bardzo często, jeżeli jest to kwestia jeszcze rozwodu, a nie tylko rozstania, to jeszcze jest kwestia, że tak powiem, kupczenia winą, ja bym tak to nazwała, czyli mamy tak kontakty, alimenty i winę, tak? I jakby strony przerzucają się takimi argumentami. Ja będę się domagać orzeczenia o winie, a jeśli nie ustąpisz, to, a druga strona mówi, no to w takim razie piecza współdzielona, czy tam opieka naprzemienna, tak? Albo w takim razie kontakty. No i też bardzo często takie myślenie, że to jeśli ja mam płacić, jeżeli nie płaci alimentów, to nie będzie kontaktów. To ukaże ojca brakiem kontaktów, bo najczęściej to jest w tę stronę, no pamiętajmy o statystykach, 20% samodzielnych rodziców to są matki, a tylko
10: inaczej,
2: 3,5%.
10: Inaczej wśród rodzin 20% to rodziny samotnych matek, a 3,5% samotnych ojców obecnie.
2: Tak, tak.
1: Czyli to jest duża dysproporcja.
2: GUS-u. Tak, bardzo ogromna dysproporcja, więc przede wszystkim no jakby też trzeba mówić, jak mówimy, że przemoc ma płeć, to jeżeli mówimy o problemie niealimentacji, to tutaj też trudno, że tak powiem, tego czynnika płci nie dostrzec.
1: Ale też, żeby być sprawiedliwe, no bo bardzo dużo w raporcie jest właśnie o takiej nierówności opiekuńczej, o perspektywie matek, ale jednak, nie wiem, może nasi słuchacze siedzą przed radioodbiornikami i mówią, a gdzie jest perspektywa tych ojców, którzy chcą naprawdę być obecni?
0: Znaczy ten wzorzec rodziny po rozstaniu, on rzeczywiście bardzo źle działa właśnie dlatego, że jest tak silne przywiązanie do tradycyjnych ról rodzicielskich oraz konflikt, który jest eskalowany w procesie sądowym, długotrwałym, tak? Nawet rodzice, którzy idą do sądu średnio skonfliktowani, po 3 latach rozwodzenia się, negocjowania, wszelkich targów, mają prawo skonfliktować się znacznie mocniej. Na jednej szali mamy ojców, którzy będą się uskarżać na osłabienie więzi emocjonalnej z dzieckiem, rzadsze kontakty z dzieckiem, zbyt rzadkie wedle
2: albo
0: ich potrzeb.
2: Albo w ogóle niemożliwe.
0: Tak, albo w ogóle niemożliwe. Z drugiej strony będziemy mieli przeciążone matki, które po prostu borykają się praktycznie z samodzielną odpowiedzialnością za ekonomiczne i wszelkie inne wychowanie dziecka. Także tu tych problemów jest naprawdę sporo.
2: Ale my też opisujemy to, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniła się rola i jakby wizerunek ojca i mężczyzny, że ojcowie są coraz bardziej widoczni, oni coraz bardziej chcą się angażować. To zresztą też w moich poprzednich badaniach, bo ja to badałam wcześniej, było bardzo wyraźnie widoczne i o ile nawet w literaturze przedmiotu sprzed 20 lat mowa jest wyłącznie o samotnym macierzyństwie, to wyraźnie teraz widać, my też staramy się to w raporcie pokazać, że przechodzimy w kierunku, na tym kontinuum w kierunku samodzielnego rodzicielstwa i bardzo chciałybyśmy, żeby to wybrzmiało, bo nie zawsze to samotne, samodzielne rodzicielstwo związane jest z tym, że jest poszkodowana, porzucona kobieta. To nie jest jedyny możliwy wzorzec i my też chcemy to pokazać.
0: I co więcej, jeżeli ta tendencja zostanie podtrzymana, to głęboko jesteśmy przekonani o tym, że sprawy będą się powoli normalizować.
1: No i jest coraz więcej opieki naprzemiennej, które, jak rozumiem, no już kasuje problem z alimentami, tak?
2: No właśnie nie. I my też to w raporcie piszemy i to jest taki problem, który z jakiegoś powodu jest cały czas, jest to błąd merytoryczny, który w żadnym miejscu z przepisów nie wynika. Ja nawet 2 dni temu byłam na wielkiej konferencji, którą organizowaliśmy na Uniwersytecie Szczecińskim i to gdzieś tam też w dyskusji padło. Jest takie mylne przekonanie w społeczeństwie, że jeżeli sąd orzeka pieczę współdzieloną, bo my w raporcie posługujemy się tym tak. pojęciem, to w jakiś sposób znosi to alimenty. No nie
1: no,
2: jest.
1: Się porówno tak, opieką.
2: Ale trzeba sobie wyobrazić sytuację, znowu, że tak powiem, odwróćmy rolę i wyobraźmy sobie, że mamy ojca, który zarabia 7 tysięcy złotych i matkę, która zarabia 50 tysięcy złotych. No to jak dziecko będzie 2 tygodnie u mamy, 2 tygodnie u taty, no to umówmy się z całą pewnością, szynka na kanapkach u mamy albo u taty będzie inna. Tak? I tu chodzi o to, że my cały czas wychodzimy z punktu widzenia tego, o czym mówią przepisy, czyli po usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych zobowiązanego. Więc jakby rodzice mają różne możliwości, bo jak słusznie zauważyła, jak dyskutowałyśmy o tym w przerwie Ola, no trudno by było, żeby dziecko chodziło do dentysty tylko jak będzie u tego rodzica, który więcej zarabia.
1: Pieniędzy.
2: Więc jakby to nie jest problem. I co więcej, są pełnomocnicy, którzy w stronach, którzy przychodzą z takim pomysłem, będę się domagać pieczy naprzemiennej, pieczy spółdzielonej po to, żeby nie było alimentów, to ci pełnomocnicy, że tak powiem, grają w tę grę. Bardzo źle.
1: To przejdźmy do rozwiązań tych wszystkich patologii, bo to jest też taka kwestia, że winny jest system. Bo jeśli mamy państwo, które może sprawnie egzekwować podatki, może sprawnie egzekwować, nie wiem, płacenie mandatów, a nie może alimentów, i tu wracamy do tych 17 miliardów złotych, no to rzeczywiście tutaj brakuje jakichś złych przepisów chyba, tak?
0: Problem jest na dwóch etapach postępowania alimentacyjnego i później egzekucji alimentacyjnej. Rozdzieliłabym to na etap orzeczniczy oraz na etap egzekucyjny, no bo z racji właśnie tego, że bardzo duża część alimentów nie jest płacona z własnej woli, no to sprawy trafiają do komorników sądowych. Na etapie orzeczniczym zdecydowanie powinno się uprościć tę procedurę, bo jest ona bardzo skomplikowana, wieloaspektowa, przewlekła, co też wynika z przeciążenia sądów rodzinnych, znacznego, i to wskazują, o tym mówią jednym głosem i sędziowie, i pełnomocnicy. Natomiast, być może zaraz Magda jeszcze dopowiesz, natomiast na etapie egzekucji, no to właściwie komornicy mówią jedno zdanie wszyscy. Egzekucja jest testem wykonalności prawa i o ile orzeczenie o alimentach zawsze dziecko dostanie, bo to po prostu jest jego prawo i obowiązek rodzica, tak co do egzekucji tych alimentów, tu już nie ma takiej pewności, właśnie dlatego, że są niedostateczne instrumenty ze strony państwa oraz to przyzwolenie społeczne, które w niektórych kręgach, w niektórych kontekstach potrafi wręcz robić bohatera z rodzica, który uchyla się od alimentacji.
1: No to przynajmniej jedna rzecz jest do rozwiązania, bo jak rozumiem, ministerstwo chce wprowadzić taki uproszczony tryb zasądzania alimentów.
2: Tak, w tej chwili takie prace się toczą rzeczywiście w zakresie takich alimentów natychmiastowych, które miałyby się odnosić czy do płacy minimalnej, czy do minimum socjalnego. No i to polegałoby na tym, że kiedy, że tak powiem, strony decydują się na to, żeby jakby nie prowadzić całego postępowania dowodowego, które trwa, no to wtedy, że tak powiem, sąd automatycznie niejako zasądza takie alimenty natychmiastowe, które by tam na jedno dziecko wynosiło około 1000 zł. I myślę, że to jest uczciwe rozwiązanie, bo ono jakby też pozwala, no jakby skrócić ten okres oczekiwania, bo dziecko nie poczeka ze swoimi potrzebami. Natomiast są oczywiście też inne koncepcje, którym warto się przyglądać. My też w raporcie o tym opiszemy, podajemy jako przykład taki klasyczny tabel Düsseldorskich, czyli tego rozwiązywania niemieckiego, ale są też rozwiązania inne, jak chociażby algorytm alimentacyjny, gdzie bierze się pod uwagę różne czynniki, bo też trzeba pamiętać, tu cały czas też gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć tę klauzulę generalną, a mianowicie zasadę dobra dziecka, która jest w przepisach specjalnie niedookreślona, bo tyle, ile będzie dzieci, tyle będzie różnych odcieni tego dobra, tak? Dzieci mogą mieć różne potrzeby rozwojowe, wynikające z wieku, niepełnosprawności, etc. I to też trzeba brać pod uwagę, orzekając alimenty.
1: No ale mieliśmy wielką aferę o tabele alimentacyjne rok temu, no
2: potwierdzam.
1: I okazało się, że to jakoś nie wyszło na wprowadzenie.
2: No tak, bo to było ogólnie nie wypał, tak, liczone od zarobków brutto, te kwoty były kosmiczne, co nie znaczy, że nawet w środowiskach ojcowskich pojawiają się głosy, że to było dobre rozwiązanie, bo przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać.
0: Tak.
2: Ja też chciałabym podkreślić, że my to w badaniach piszemy, nasi rozmówcy o tym mówią, że jeżeli można użyć takiego określenia, stawiam tu duży cudzysłów, to jedna z naszych rozmówczyń mówi, że najbardziej poszkodowani są ci ojcowie przeciętnie zarabiający. Bo jakby ci bardzo wysoko zarabiający, oni gdzieś tam z tym dochodem się potrafią rozmyć. I jest takie stereotypowe myślenie wszystkim dzieciom, nie wiem, tam porówno 1000 zł, tak? No i dla ojca, który będzie zarabiał mało, to są duże alimenty. A też mamy przykłady takich rodziców, którzy tam pozarabiali po 100 000 zł i oni nadal uważali, że 1000 zł na dziecko alimentów to jest absolutnie wystarczająco, wręcz za dużo.
0: To jest świetny moment to, żeby powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak profil alimenciarza, tak, czyli tego, który jest dłużnikiem, tak? Bo to można spotkać właściwie w każdym środowisku, bez względu na zarobki, na wykształcenie. To raczej właśnie uwarunkowania, nieszczelność systemu i przyzwolenie społeczne sprawiają, że ten dług narasta.
1: A czy jest jakieś dobre rozwiązanie, któremu moglibyśmy się przyjrzeć, jeśli chodzi o egzekwowanie, czyli o tą drugą część, o której pani profesor Herman powiedziała?
0: Komornicy mówią, że państwo zasadniczo rozwija na przestrzeni ostatnich lat pewne konkretne instrumenty, dając im dostęp do różnych baz danych, tak, do generalnie danych na temat osób, z których próbują ściągać długi, ale to jest ciągle niewiele, a na pewno też postulują funkcjonalność pozytywnej motywacji, a nie tylko karania.
16: I nie wtrącania wszystkich do więzienia.
0: Oczywiście.
16: A to tak już absolutnie na koniec słowo końcowe od pani.
2: Tak, ja chciałabym jeszcze podkreślić to, co powiedziała przed chwilą Ola, a propos tego, że to, że jakby nie ma, nie można powiedzieć o niczego takiego profilu alimenciarza, jak profil alimenciarza, przepraszam za określenie, chociaż z alimenciarą też możemy mieć do czynienia. Tak. My jakby podsumowując te nasze badania, odwołujemy się do eksperymentu stanfordzkiego Filipa Zimbardo, pokazując, że w zależności właśnie od kontekstu społecznego, okoliczności, każdy, nie chciałabym powiedzieć, że każdy może być alimenciarzem, ale że tak powiem, te okoliczności społeczne mogą doprowadzić do tego, że ta perspektywa może wydać się nęcąca.
0: A nasze normy moralne zaczynają się chwiać nawet wbrew naszym wcześniejszym założeniom.
16: No właśnie, tutaj teraz podważamy fundamenty naszej ludzkości, człowieczeństwa.
2: No tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Dokładnie. W przypadku alimentów to też ma odniesienie.
16: Bardzo zaskakująca jest ta puenta, która płynie z naszej rozmowy. Bardzo paniom dziękuję. Profesor Magdalena Szafranek oraz profesor Aleksandra Herman, obie panie z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
16: Ja państwa zapraszam na informacje o 14.40, potem EKG, a my się słyszymy po 15.00.
17: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump rozpoczął kilkudniowy pobyt w Chinach. To pierwsza taka wizyta od 2017 roku. Na jutro zaplanowano oficjalne spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Duże nadzieje co do wizyty ma m.in. amerykański biznes. Trumpowi towarzyszą szefowie największych firm, którzy liczą na intratne interesy z Pekinem. Światowe media, m.in. stacja CNN, podkreślają, że do rozmów dochodzi w cieniu amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi, co zdaniem gościa TOK FM Marcina Grabowskiego z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego może mieć wpływ na niektóre decyzje Trumpa.
22: Trump może nieopatrznie zgodzić się na pewne koncesje. No, Xi Jinpingowi najbardziej zależy na ograniczeniu sprzedaży broni dla Tajwanu i w związku z tym będzie próbował coś wynegocjować w tym obszarze. Trump, będąc słabszy ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, może być skłonny do jakichś ustępstw.
21: Co do samego Iranu, Trump przed wylotem do Chin utrzymywał, że nie zamierza poruszać tego tematu z Pekinem. Polska 2050 jeszcze dziś złoży w Sejmie projekt ustawy rozszerzający oświadczenia majątkowe o fundacje rodzinne. Politycy będą zobligowani do ujawniania majątku zgromadzonego w takich fundacjach, zapowiedziała posłanka Ewa Szedler. Projekt Polski 2050 obliguje parlamentarzystów, a także innych urzędników państwowych oraz samorządowców. Według posłów ma on na celu zapewnienie większej transparentności w kontekście na przykład kierowania przez polityków swoich oszczędności. Lotnisko Kraków Airport podpisało umowę na rozbudowę terminala pasażerskiego. Ma on zwiększyć przepustowość portu lotniczego do około 16 milionów pasażerów rocznie. Koszt inwestycji to ponad 660 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy w 2029 roku. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. W ubiegłym roku skorzystała z niego rekordowa liczba ponad 13 milionów osób. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2 i po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Swoją półfinałową rywalkę Świątek pozna wieczorem. Wyłoni ją spotkanie Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Lokalnie może również popadać, przede wszystkim na północy. Z kolei pod koniec dnia na południu i wschodzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna osiąga od 11 do 14 stopni.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
0: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi, 28 maja, Warszawa.
1: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
19: Czternasta 43, Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG z kongresu Impact 26 w Poznaniu. I za chwilę stąd z naszego studia nasza rozmowa. Ale najpierw jeszcze ważne informacje z frontu paliwowego, bo po pierwsze rząd zdecydował o przedłużeniu do końca maja pakietu paliwowego, czyli niższego VAT-u i akcyzy na paliwa. Taką informację przekazał dziś minister finansów Andrzej Domański. A po drugie, ropa naftowa znów niestety przyniesie nam podwyżki i to już od jutra, bo maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o ponad 10 groszy do 6 zł 39 groszy za litr, a diesla o 8 groszy w górę do 6,92. Polskie firmy sygnalizują wyraźne pogorszenie swojej sytuacji. Wynika z indeksu koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Głównym powodem jest osłabienie popytu, co skutkuje niższą sprzedażą i ograniczeniem nowych zamówień, szczególnie w handlu i budownictwie. Z badania wynika również, że niemal połowa firm podniosła ceny w pierwszym kwartale tego roku, a 1/3 planuje robić to dalej. W maju główną barierą utrudniającą działalność okazują się koszty pracownicze, na które wskazuje prawie 2/3 firm, ale tyle samo skarży się na niepewność sytuacji gospodarczej, a ponad połowa na rosnące ceny energii. W tym roku połowa Polaków chce wyjechać na wakacje wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu sezonu. Tak wynika z badania Polaków Portfel Własny Santander Consumer Banku. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym, jak podano, planuje 11% Polaków, a 10% czeka z wycieczką do jesieni. Co piąty w tym roku natomiast w ogóle nie wybiera się na wakacje. Poza cenami, do wakacji poza szczytem sezonu przekonują nas też mniejszy tłok, łatwiejsza organizacja noclegów i atrakcji, a także bardziej przyjazna pogoda, która zwłaszcza na południu Europy pozwala uniknąć upałów. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty i to dość wyraźne, bo WIG i WIG 20 idą w tej chwili w górę o mniej więcej 0,8%. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,25 zł, frank szwajcarski 4,64, dolar po 3,63, brytyjski funt po 4,90, ale mówiliśmy o drożejącej ropie naftowej, no więc jeszcze zerknijmy, ile ona dzisiaj kosztuje. Baryłka ropy trochę droższa niż wczoraj. Jej cena w tej chwili to 108 dolarów. I w popołudniowym EKG czas już na naszą rozmowę. W naszym studiu na Impact 26 w Poznaniu dr Radosław Nielek, dyrektor NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
19: Czy my wciąż jesteśmy najbardziej narażonym na cyberataki państwem Unii Europejskiej?
2: Zgodnie z naszymi danymi, z tymi danymi, które niezależne zewnętrzne instytucje podają, tak, jesteśmy w czołówce najbardziej atakowanych instytucji.
19: Ale czy jesteśmy państwem, które wyciąga z tego wnioski i potrafi się przed tym zabezpieczać?
2: Tak, mam wrażenie, że jesteśmy jednym z państw, które naprawdę dobrze radzi sobie z zabezpieczaniem instytucji. Bardzo dobrze radzi sobie także z tym, żeby znajdywać mechanizmy, które powodują ograniczanie ryzyka dla bardzo wielu instytucji.
19: No ale na początku lutego mieliśmy na przykład, i to przyznawało Ministerstwo Finansów, atak związany akurat ze startem krajowego systemu e-faktur. Zimą zdarzały nam się ataki na infrastrukturę energetyczną. No to chyba pokazuje, że tych luk w systemie to mamy jeszcze sporo.
2: Po pierwsze, są różne typy ataków. Po drugie, zabezpieczenie to nie znaczy stuprocentowe bezpieczeństwo. To znaczy my ograniczamy ryzyko, staramy się ograniczać ryzyka, ale musimy mieć świadomość, że każdy duży złożony system informatyczny będzie podatny na ataki. Jest tylko pytanie, jak wiele zasobów będzie potrzeba zainwestować w to, żeby ten system czy to bezpieczeństwo tego systemu przełamać. Te ataki, które miały miejsce w odniesieniu do energetyki, to były ataki, zresztą ta atrybucja, czyli przypisanie tych ataków konkretnym grupom, pokazują, że one były bardzo zaawansowane i unikalne nie tylko w skali Polski. To były rzeczy, które się w zasadzie w skali świata praktycznie nie zdarzają. Natomiast ten atak, o którym pan mówi, dotyczący Ministerstwa Finansów i startu KSeF-u, to był z kolei dość popularny atak, który się pojawia i to są ataki typu DDoS, czyli takie, gdzie atakujący stara się zablokować dostęp do systemu poprzez wysłanie bardzo wielu fałszywych zapytań. I oczywiście istnieją narzędzia. My jako NASK dostarczamy takie narzędzia, chronimy prawie setkę instytucji w tej chwili przed takimi typami ataków, które pozwalają odsiać ten ruch, który jest zapytaniami właściwymi, normalnych użytkowników, od tego, który jest wygenerowany po to, żeby zablokować system czy przeciążyć system. No, ale te mechanizmy nie są w 100% idealne. To znaczy one zawsze powodują, że część tego ruchu szkodliwego się przedostaje, a także część osób, które powinny mieć dostęp do systemu, przez jakiś czas nie mają dostępu do systemu. Ale trzeba mieć też świadomość, że te ataki akurat typu DDoS, ich największym oddziaływaniem jest właśnie to, że o nich mówimy. To znaczy to, że udało się przestępcom spowodować, że ktoś przez godzinę, dwie czy trzy nie mógł się zalogować do jakiegoś systemu. W praktyce ich wpływ taki ekonomiczny, gospodarczy na nasze funkcjonowanie, nasze życie jest dość ograniczony. Bo jak sobie tak siedzimy tutaj, to wiemy, że jest bardzo niewiele takich sytuacji, w których brak dostępu przez 2 czy 3 godziny do jakiegoś systemu, takiego powszechnie dostępnego usługi publicznej, faktycznie poza pewną niedogodnością niesie ze sobą jakieś inne konsekwencje.
19: Gdzie są najsłabsze ogniwa w cyberbezpieczeństwie, już schodząc z tego państwowego poziomu na ten poziom biznesowy w polskich przedsiębiorstwach?
2: Oczywiście taką dość wyświechtaną frazą jest to, że najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek. Więc w jakimś miejscu bardzo często jest tak, że to człowiek kliknął na jakiś link, zainstalował jakieś oprogramowanie, dał swój telefon dziecku do zabawy po to, żeby pograło 15 minut służbowy. I to się często zdarza, że takie łamanie procedur. Często jest także tak, że procedury same w sobie są niewystarczające, a zabezpieczenia i separacja poszczególnych kawałków sieci i systemów też jest niewystarczająca, bo dobrze zaprojektowany system cyberbezpieczeństwa w średniej wielkości przedsiębiorstwie powinien być odporny na błędy i celowe działania pojedynczych osób. Więc to są najczęściej ludzie, często jest to trochę brak kompetencji, brak odpowiedniej uwagi na poziomie zarządów. No i bardzo często też niewystarczające wydatki, bo wielu z przedsiębiorców, wielu z nas ludzi często uważa cyberbezpieczeństwo za koszt. A to nie jest koszt, to jest po prostu element funkcjonowania nas w świecie i biznesu.
19: Czy cyberprzestępcy idą, no tak to nazwę, z duchem czasu, jeżeli chodzi o metody, które stosują do atakowania polskich firm?
2: Tak, oczywiście cyberprzestępstwo to jest cały czas taki wyścig pomiędzy tymi, którzy starają się bronić systemu i tymi, którzy starają się atakować. Obie strony sięgają po nowe narzędzia, nowe rozwiązania i testują bardzo różne strategie, więc tak, zarówno my, broniąc systemy informatyczne, sięgamy po najnowsze rozwiązania, w tym LLM-y czy sztuczną inteligencję, i przestępcy także po to sięgają.
19: Sztuczną inteligencję też?
2: Oczywiście sztuczną inteligencję też.
19: Jakieś przykłady?
2: Jest wiele przykładów użycia tego, od wykorzystania modeli sztucznej inteligencji do poszukiwania luk w oprogramowaniu, tak zwanych zero day, czy znaczy potencjalnych miejsc, w których można się włamać, podatności, poprzez przyspieszenie tworzenia oprogramowania, które atakuje konkretne systemy. Znaczy wiemy, jak wygląda luka, czy podatność, ale musimy napisać program, który wykorzysta tą podatność. Korzystamy z LLM-u, możemy to zrobić szybciej. Przez takie rozwiązania związane z generowaniem deepfake'ów czy takich połączeń, wiadomości personalizowanych, to znaczy wysyłam do pana wiadomość o tym, że no, proszę o to, żeby pan kliknął na jakiś link, bo coś tam. Do tej pory wysyłałem taką wiadomość, która miała tą samą treść do wszystkich. Teraz, korzystając z LLM-ów, mogę spersonalizować tą wiadomość pod pana, to znaczy zebrać informacje o tym, co pan ostatnio robił z pana mediów społecznościowych, następnie przygotować komunikat, który jest dla pana wiarygodny, zakorzenia się w jakichś zdarzeniach, emocjach, nazwach, z którymi miał pan ostatnio do czynienia, i to zwiększa efektywność tych komunikatów i tego szans na to, że pan kliknie na taki link, więc to jest też jeden z mechanizmów, które są wykorzystywane.
19: Przestępcy potrafią też za pomocą sztucznej inteligencji podszyć się na przykład pod naszych przełożonych i coś nam kazać, wydać nam jakieś polecenie?
2: To jest element social engineeringu. Sama technika jest oczywiście dość stara, to znaczy od właściwie początku istnienia systemów informatycznych sporo ataków miało właśnie taki aspekt inżynierii społecznej, to znaczy przekonania kogoś do zrobienia czegoś, czy to korzystając z efektu autorytetu, czy to korzystając z jakichś atrybutów takich, które miały przekonywać osobę, posługuje się jakąś wizytówką, jakimś dokumentem.
19: No ale teraz wchodzi sztuczna inteligencja do gry.
2: A teraz tak, wchodzi sztuczna inteligencja do gry, co powoduje, że po pierwsze dużo łatwiej mi wygenerować te atrybuty, takie, którymi mógłbym się posługiwać. Po drugie, czyli na przykład podrobiony dokument. Po drugie, dużo mogę też udawać konkretną osobę. W bardzo wielu sytuacjach przy wykorzystaniu takiego połączenia wideo na Teamsach czy na jakiejkolwiek innej takiej platformie, w odpowiednio zaaranżowanej sytuacji większość z nas nie byłaby w stanie rozpoznać, że rozmawia po drugiej stronie nie z osobą, tylko z awatarem tej osoby. I to też jest zagrożenie, no bo jeśli ten awatar, który udaje naszego szefa, powie głównej księgowej, że powinna zrobić natychmiast przelew, bo coś, to jeśli procedury nie są dobrze zaprojektowane, jest spora szansa, że ktoś zrobi ten przelew. I takie zdarzało się już na świecie.
19: Rozumiem, że większe firmy lepiej sobie radzą z tą dojrzałością cyfrową i bezpieczeństwem niż te mniejsze, które chyba jednak są ciągle bardziej podatne na ataki.
2: Myślę, że to jest trochę uogólnienie. Większe firmy oczywiście mają bardziej rozbudowane struktury, większe wydatki na to, mają dedykowane zespoły, ale jednocześnie mają też dużo większy potencjał szkód wynikających z włamania się do systemów, tak? Bo jeśli jestem właścicielem fabryki, to odpowiednio zaaranżowane włamanie potrafi zawiesić mi produkcję na 3 miesiące. Widzieliśmy to przy okazji Jaguara na przykład, który przestał produkować samochody na kilka miesięcy. Jeśli prowadzę działalność gospodarczą, która jest jedno-dwuosobowa, no to tam oczywiście ten cyberatak ma zupełnie inne skutki. Pewnie nie zawiesi mojej produkcji, tak? No ja dalej będę funkcjonować, ale z drugiej strony, jeśli ktoś zaszyfruje mój telefon i wszystkie moje kontakty i maile, to pewnie tak jak tu siedzimy, wiemy, że bardzo wielu przedsiębiorców, jakby miało sobie wyobrazić jutro pracę bez swojej książki telefonicznej, no to ich biznes mógłby upaść. Więc różne typy zagrożeń, różna skala i różny sposób przygotowania do tego. To, co jest chyba najbardziej narażone, to są dość małe firmy, które dostarczają kluczowe usługi, czyli na przykład takie bardzo lokalne wodociągi. Bo tam usługa jest krytyczna, natomiast zasobów takich infrastrukturalnych, ludzkich do tego, żeby chronić te systemy, jest bardzo niewiele.
19: Radosław Nielek, dyrektor NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, był naszym gościem tutaj na Impact 26 w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję.
19: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, ja również dziękuję i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi, 28 maja, Warszawa.
5: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Polskie myśliwce i śmigłowce w pełnej gotowości to prewencja po zmasowanych atakach w Ukrainie. Przedstawicielom branży handlowej puszczają nerwy, mówią nie systemowi SENT. Do końca roku potrwa pilotaż centrów zdrowia psychicznego. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na obwód rowieński na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. O czym więcej Tomasz Orchowski.
13: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu. Jesteśmy blisko Ukrainy, jesteśmy blisko Morza Czarnego i obszar, na których terytorium sojuszu jest zagrożone. Podkreślał prezydent Rumunii Nicuș Ordan. Jest gospodarzem dzisiejszego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie, gdzie jest m.in. prezydent Karol Nawrocki, pojawił się też Wołodymyr Zełenski. Tomasz Orchowski, TOK FM.
12: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych reaguje na zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemny system obrony powietrznej oraz rozpoznawania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Samolot z prezydentem USA Donaldem Trumpem wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Prezydent USA pozostanie tam do piątku. Objęcie sprzedaży odzieży i obuwia na targowiskach systemem SENT, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. To wyrok na drobny handel, mówią protestujący dziś w Warszawie przedstawiciele tej branży. Od 17 marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych.
14: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy. My nie handlujemy mąką, my handlujemy odzieżą, butami. To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie setkami ton się przewozi. My jesteśmy drobnymi handlarzami jednoosobowymi.
15: Chyba państwo dąży do tego, żeby prawo bytu miały tylko sieciówki, molochy takie duże, galerie. ZUS w tej chwili już wynosi 2400 zł. Opłaty targowe plus paliwo plus podatek. Przecież z tego, żebyśmy się jeszcze utrzymali, to jak rząd nas może ograniczać w ilości towaru?
12: Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 500 kg lub do 350 par butów, ale właścicieli straganów to nie przekonuje. A działkowcy z Krakowa walczą o zachowanie ogródków i sprzeciwiają się przejmowaniu ich przez deweloperów. Dziś rano pojawili się przed Urzędem Miasta z transparentami i megafonami, by zaprotestować i przypomnieć prezydentowi o jego obietnicach. Reprezentowali różne rody i różne problemy, ale wszystkich łączyła obawa o przyszłość swoich działek. Wysłuchała ich Paulina Nawrocka.
16: Niemoc, po prostu niemoc. Brak jakiegokolwiek zainteresowania działkami w Krakowie. Wszędzie są ludzie wyrzucani z tych działek, z tych terenów zielonych. Brakuje po prostu nam wsparcia jakiegokolwiek.
17: Miasto niezgodnie z planem zagospodarowania chce wybudować na siłę drogę przez ogród, która doprowadzi do likwidacji.
18: Sam ogród istnieje od 1953 roku nieprzerwalnie. Myślimy, że jednak powinniśmy ten teren zasiedzieć, a ogród powinien pozostać. Tam jest kilka pokoleń osób, które pamiętają naprawdę lata jeszcze 50.
12: Aleksander Miszalski, który wyszedł do protestujących, poinformował, że miasto ma raport dotyczący ogródków działkowych i chce zabezpieczyć je w planie ogólnym. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka zapowiada, że centra mają być finansowane ryczałtowo i objęte kontrolą.
19: Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie sprawowana jest ta opieka środowiskowa, zwłaszcza, że ona sprawowana jest bezpośrednio nad pacjentem blisko miejsca zamieszkania. Przewidujemy płatność ryczałtem. Ten model chcielibyśmy podtrzymać.
12: Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu, jakiego w jej wykonaniu kibice dawno nie widzieli. Michał Waszkiewicz.
20: Mogę powiedzieć w końcu, już nie muszę pytać, czy Iga Świątek wraca na właściwe tory, tylko na końcu takiego zdania po prostu postawić kropkę. Polka pokonała dziś piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl. No i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: Przelotne opady deszczu dziś głównie po południu, na zachodzie i na północy, gdzie niegdzie też zagrzmi. W przeważającej części kraju od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam inaczej, jest 15.06. Wczoraj, proszę Państwa, przeczytałam wstrząsający artykuł Pawła Marcinkiewicza w Gazecie Wyborczej o kulisach pracy w sieci salonów masażu. To miejsce jest dosyć popularne, promowane również przez celebrytów i influencerów. W tym artykule były doniesienia o problemach z higieną, o dużych problemach z rozliczeniami, ale najbardziej uderzyły mnie relacje dotyczące traktowania masażystek głównie z Indonezji i Tajlandii. I właśnie o takiej często niewidzianej rzeczywistości pracowników z Azji Południowo-Wschodniej chciałabym porozmawiać. Moim gościem jest dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: W tym artykule, o którym wspominam, pojawiły się relacje o tragicznych warunkach zakwaterowania, o niepewności wypłat, pracy po kilkanaście godzin dziennie, a część pracownic miała być całkowicie uzależniona od pracodawcy, także w kwestii mieszkania i w kwestii legalizacji pobytu. I na ile historie opisane w artykule, które też przeczytałeś, pokazują jakiś szerszy model wykorzystywania pracowników z Azji Południowo-Wschodniej w Polsce?
1: To jest trudne pytanie, no bo oczywiście wszystko zależy od konkretnego, powiedziałbym, biznesmena, tak, który otwiera jakiś biznes w Polsce. Są ludzie, którzy są uczciwsi, są ludzie, którzy są mniej uczciwi, natomiast możemy i powinniśmy tak oburzać się na, no, na tego konkretnego biznesmena i na inne osoby, które również nieuczciwie są nieuczciwymi biznesmenami, cwaniakami, ale musimy zrozumieć też, dlaczego jakby do tego dochodzi, dlaczego te kobiety po prostu nie rzucą tej pracy, kiedy są wyzyskiwane. No więc problem jest dużo, dużo szerszy tak naprawdę, bo tutaj dochodzi do pewnej pułapki prawnej. Polski system migracyjny tworzy tak, znaczy oczywiście no nieoficjalnie, ale można powiedzieć, że tworzy poniekąd z tych kobiet z Indonezji czy Tajlandii dobre kandydatki na zakładniczki, że tak powiem. No bo jak to wygląda? To wygląda tak, że żeby taka kobieta otrzymała w Polsce wizę i pozwolenie na pracę, no to pozwolenie na pracę przypisane jest do konkretnego pracodawcy. Czyli to ten człowiek, który chce ją zatrudnić, on jakby ona dostaje to pozwolenie pracy dokładnie u niego, a nie ogólnie w Polsce, no i dzięki temu otrzymuje wizę. No więc dochodzi do takiej sytuacji, że jest poniekąd takim no, panem jej losu. I gdyby taka kobieta się zbuntowała przeciwko czy to tym warunkom, czy brakom wypłaty, no to ona może de facto stracić pracę. Jak straci pracę, jeszcze na przykład ten człowiek jeszcze w dodatku oferuje jej za jakąś dodatkową opłatę dach nad głową, no to traci pracę, traci dach nad głową, traci de facto legalność pobytu. No i zanim polski urząd z powrotem jakby przemieli jakiś wniosek o zmianę pracodawcy, co może trwać miesiącami, no to ona nie tylko ma pieniędzy, nie ma pieniędzy i jakby ma problemy finansowe w kraju, którego nie wiem, języka nie zna i nie zna możliwości, ale również nie ma, często traci prawo pobytu. No więc to nie jest wolny rynek pracy dla takich kobiet, to jest no taka właśnie systemowa pułapka.
21: Wiele z tych kobiet zresztą przyjeżdża już do Polski za

0: poniekąd znając ten system nie tylko polski, ale ten kłopoty związane z pracą, czy stawki, za które ludzie są gotowi pracować na Bali, w Indonezji, czy w Tajlandii, wykorzystują trochę ten mechanizm. I tutaj też trzeba powiedzieć o takim pewnym, dosyć istotnym aspekcie, powiedziałbym, kulturoznawczym. Każdy, kto był, nie wiem, w Indonezji czy w Tajlandii, no, bywałem wielokrotnie, też prowadziłem badania, ten wie, że w kulturach akurat tamtego obszaru świata istnieje pewna, powiedziałbym, kulturowa uległość, tak? W kulturze tajskiej czy w kulturach indonezyjskich ten szacunek do osoby starszej albo do przełożonego, w tym również przełożonego takiego w pracy, no jest niezwykle istotną rzeczą. No więc istnieje tam taki bardzo silnie zakorzeniony kulturowy mechanizm unikania konfliktów, niesprawiania problemów, połączony z tym takim właśnie dużym szacunkiem. No i zarówno ci pośrednicy często, jak i polscy biznescwaniacy o tym wiedzą, zderzają tę azjatycką kulturową pokorę ze swoim modelem no właśnie jakichś takich oszustw, takiej optymalizacji kosztowych.
1: No, bo wiedzą, że będzie trudniej im się buntować albo na przykład zgłaszać nadużycia.
0: Oczywiście, a jeżeli do tego jeszcze dojdzie ta przepaść ekonomiczna, bo jakby w momencie, w którym przeciętna taka kobieta, nie wiem, w Indonezji może zarobić równowartość 1000, może 1200 zł, a tutaj może zarobić, nie wiem, 4000 zł na przykład na rękę, te kobiety tutaj przyjeżdżają często, by utrzymać całe wielopokoleniowe rodziny. No i dla nich ta obietnica tych 4000 zł w Polsce, no to jest szansa na, to jest jakby bardzo duża obietnica. No i pracodawca wie, że w związku z tym te kobiety wniosą bardzo wiele i bezwzględnie to monetyzują. No bo zniosą zarówno to kulturowo, jak i zniosą to prawnie, no bo mamy właśnie ten problem z polskimi przepisami i umocował jakby przywiązaniem pracodawcy do prawa pracy, które utrzymuje taka kobieta, no i oczywiście ta przepaść ekonomiczna. To wszystko razem powoduje, że sytuacja czy pozycja takiej kobiety jest, no jest bardzo trudna.
1: Dopytam jeszcze o granice pojęć. Kiedy mówimy o łamaniu praw pracowniczych, a kiedy możemy mówić o rodzaju współczesnego niewolnictwa czy pracy przymusowej, bo z jednej strony te kobiety tak, przyjechały dobrowolnie, ale no jednak całkowicie są uzależnione od swojego pracodawcy administracyjnie, ekonomicznie, no i życiowo.
0: No oczywiście, no to te granice, no, są na pewno granice prawne, ale są też takie granice opisu, który się wymyka kategoriom prawnym. Dla mnie osobiście, no mamy tutaj do czynienia z czymś pomiędzy folwarkiem, a jednak współczesnym niewolnictwem. No współczesne niewolnictwo to nie jest takie niewolnictwo, w którym dana osoba jakby nic nie może i jest zakupiona i nie ma żadnych praw, tylko to jest właśnie taka sytuacja, kiedy kontekst i cała sytuacja wykorzystywana przez pracodawcę powoduje, że brakuje odpowiednich ruchów i zabezpieczeń dotyczących praw pracowniczych, dotyczących praw pobytowych. No więc moim zdaniem możemy to porównać z tymi sytuacjami, z jakimi Polacy mierzyli się 10-15 lat temu, jadąc na zbieranie truskawek do, nie wiem, Włoch czy Norwegii, kiedy odbierano im paszporty, zastraszano ich, że jeżeli będą się buntować, no to wtedy, to jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, no to wtedy przyspieszy się proces deportacji. Więc te wszystkie takie, powiedziałbym, często narracyjne czy symboliczne konteksty powodują, że moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z takim współczesnym niewolnictwem, a jednocześnie oczywiście jest to karygodne łamanie prawa pracy i też takich przepisów, powiedziałbym, międzyludzkich, no bo jednak musimy mieć tą świadomość, że na koniec jest to wyzysk, po prostu wyzysk, nie tylko ekonomiczny, ale też taki czysto fizyczny, no bo w artykule było wyraźnie napisane, że kobiety pracują po 10-12 godzin, 6 dni w tygodniu. Wie pani, redaktor, kiedy się jest w Azji Południowo-Wschodniej, to jakby tam bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, zwłaszcza w takich lepszych punktach masażu,

0: tam istnieje pewien etos zawodowy. Znaczy, pamiętajmy, że tradycyjny masaż tajski, no to jest sztuka leczenia wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, tak? Tam często, jeżeli tam nie ma tego kontekstu seksualnego, bo w Tajlandii czasem jest ten kontekst seksualny, a jeżeli tam nie ma tego kontekstu, no to takie osoby, tacy masażyści cieszą się dosyć dużym statusem społecznym, takich właśnie, nie wiem, uzdrowicieli. No więc kiedy przyjeżdżają do Polski, są sprowadzani do roli takich żywych, zmechanizowanych maszyn, które pracują po te 12 godzin na dobę za jakąś tam krótką przerwą, za miskę ryżu, która jest wydzielana jako element pensji, no to z ludzi niosących, powiedziałbym, taką rodzaj jakiejś lokalnej medycyny, robi się tanią siłę pociągową.
1: Czyli mamy taką sytuację, że w debacie publicznej cały czas słyszymy, że Polska jednak potrzebuje migrantów do pracy, ale państwo nie potrafi stworzyć realnego systemu ochrony tych ludzi przed wyzyskiem.
0: Tak, i to oczywiście dotyczy nie tylko kobiet z Azji Południowo-Wschodniej, to ogólnie dotyczy migrantów spoza Unii Europejskiej, gdzie poza konkretnymi przykładami, na przykład, nie wiem, osobami z Ukrainy, które trochę podlegają innym przepisom po 2022 roku, mamy do czynienia z tak stworzonymi przepisami, które bardzo mocno zabezpieczają potencjalnych biznesmenów, cwaniaków, którzy dają stosunkowo mało możliwości działań dla ofiar, a do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać, że są przepisy, które pozwalają prowadzić kontrolę. No, nawet w tym reportażu żeśmy czytali o iluś kontrolach. Tak.
1: No, ale, i o mandatach, no.
0: Ale no, mandaty za kilka tysięcy złotych dla sieci kilkudziesięciu salonów masażu, no to są, że tak powiem, koszty, to są rzeczy wliczone w koszty, a nie prawdziwe mandaty. Z punktu widzenia tych wszystkich instytucji, które są to odpowiedzialne, od Straży Granicznej przez Państwową Inspekcję Pracy, to również brakuje często środków do tego, żeby kontrolować takie miejsca. To są dosyć niewydolne instytucje, które nie działają, że tak powiem, na jedno zgłoszenie, więc nie tylko mają wybite zęby poprzez możliwość dawania jakichś śmiesznych z punktu widzenia akurat tej sytuacji mandatów, no to też po prostu stosunkowo rzadko dochodzi do takich kontroli.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Zapytam Inaczej.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja Państwa zapraszam po informacjach. Porozmawiamy o Donaldzie Trumpie, który wylądował w Pekinie. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister obrony Portugalii potwierdził, że na wybrzeżu tego kraju pojawiły się rosyjskie drony. Wcześniej dziennik Expresso informował, że zostały one wysłane na misje zwiadowcze z rosyjskich okrętów wojskowych. Na razie nieznana pozostaje dokładna liczba bezzałogowców. Jak dodał szef portugalskiego resortu obrony, ich wykrycie dowodzi, że marynarka wojenna i siły powietrzne spełniają swoje zadania. Portugalscy komentatorzy odnotowali, że nigdy rosyjskie drony nie pojawiły się tak daleko na południu Europy. Ukraina liczy, że Donald Trump w rozmowach z Xi Jinpingiem poruszy temat zakończenia rosyjskiej inwazji, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Władze Chin nigdy nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę i są odbiorcą rosyjskich surowców energetycznych. Donald Trump przybył dziś do Pekinu, gdzie ma spotkać się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Pekinie od 2017 roku. Leśnicy zaczynają sprzątanie w Puszczy Solskiej. Mają również obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. I choć pożar został ugaszony, to las nadal jest monitorowany, mówi rzeczniczka lasów w Lublinie Anna Sternik.
8: Patrole wyposażone są w drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia. A działania te wspierają strażnicy leśni z terenu całej lubelskiej dyrekcji.
7: Z lasu trzeba też jak najszybciej usunąć spalone drzewa, bo ich pozostawienie może sprzyjać rozwojowi korników. W stolicy znów rusza przetarg na dostawę 62 nowych tramwajów. Jak informuje spółka Tramwaje Warszawskie, wyniki poprzedniego przetargu zostały zaskarżone, a to nie pozwoliło na wyłonienie dostawcy. Aby wykorzystać środki z KPO do końca 2030 roku, tramwajarze ogłosili przetarg, tym razem w trybie nieramowym. Oznacza to, że od razu zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą, a pierwsze tramwaje przyjadą do stolicy 28 miesięcy po jej podpisaniu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Rozpogodzenia pojawią się jedynie na wschodzie i południu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na południowym zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Anna Piekutowska, jak zwykle o tej porze połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego i współautorką tej części Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Jak zwykle o tej porze witam Państwa serdecznie.
9: Dzisiaj inaczej być nie mogło niż po amerykańsko-chińsku. Zaczęła się już długo oczekiwana wizyta amerykańskiego prezydenta w Pekinie. Jak obie strony definiują cel tego szczytu? Czy to będzie moment przełomowy na miarę Nixon moment in China, czy raczej po prostu spotkanie dwóch mocarstw, które wiedzą, że i tak nie są w stanie w najbliższym czasie rozwiązać swoich fundamentalnych konfliktów czy nieporozumień?
10: No, wydaje mi się, że ten drugi scenariusz tutaj bardziej jest adekwatny do sytuacji. To, co jest, może być analogiczne do tej pierwszej historycznej wizyty prezydenta Nixona, bo to on w 1972 roku przybył do Chin, to może być fakt, że w 2025 roku obroty bilateralnej wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi właśnie, one sięgnęły poziomu z lat 70. Czyli no, gorzej być nie może, a to za sprawą no, cen nałożonych przez Stany Zjednoczone, przez administrację Trumpa, które spotkały się ze zdecydowaną odpowiedzią chińską i tak naprawdę zmusiły Amerykanów do wycofania się z tej ofensywnej polityki, bo przypomnę, w tym szczytowym momencie ofensywy celnej, cła na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych właśnie z tego kierunku wynosiły tam około 145%.
9: Tak, to absurdalnie wysoko, no ale też był taki moment, w którym no, Chiny pokazały, że no, nie tylko Stany Zjednoczone mają narzędzia nacisku, tylko że teraz ta wojna celna jest zamrożona. Wydaje się, że dlatego, że jednak no, relacja Stany-Chiny jest jednocześnie zbyt konfliktowa, żeby mówić o partnerstwie, ale jednak nie tak głęboka gospodarczo, że nie można jej zerwać.
10: Otóż to, czyli one są, te państwa, zmuszone do trwania we wzajemnym uścisku. I to nie jest tak, że to zawsze jest taki życzliwy uścisk, ale nie jest też tak zawsze, że on jest bardzo agresywny. I te kontakty, ich temperatura, to jaka tam panuje atmosfera, czy jak są komentowane te spotkania, one w pewien sposób wyznaczają i intencje, i siłę tego wzajemnego objęcia, bo te państwa w objęciach są i pozostaną. A to dlatego, że po pierwsze Chiny są, rzecz jasna, podstawowym, najbardziej prominentnym wśród rywali amerykańskich, ale też no, ogromnie mocno związane są z gospodarką, gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi. I obydwa te państwa odpowiadają tak naprawdę za stabilność i stan gospodarki światowej. Więc to, co dzieje się pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, musi być bacznie obserwowane przez resztę świata i jest bacznie obserwowane. I o to też chyba obydwu stronom chodzi. To znaczy dla prezydenta Trumpa to jest trochę okazja, żeby odwrócić wzrok, czyli żeby świat wzrok odwrócił od fiaska na kierunku irańskim, chociaż pewnie cieśnina Ormus i te perturbacje, których udziałem są Stany Zjednoczone w tamtej części świata, też będą przedmiotem rozmów.
9: No właśnie, jak wojna z Iranem zmieniła kontekst tej wizyty? No bo to spotkanie miało być miesiąc temu, ale Trump je przełożył właśnie po to, żeby już pojechać do Chin jako zwycięzca wojny z Iranem, zrobić taki pokaz siły i skuteczności, i tymczasem wojna ugrzęzła.
10: No, wojna ugrzęzła i Trump też tak wydobywa się z tych szuwarów, ale bardzo powoli. I to, co jest historyczne w tej wizycie, moim zdaniem, to jest to, że to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja, w której Stany Zjednoczone, reprezentowane przez Donalda Trumpa, rozmawiają i zmuszone są rozmawiać z Chinami, z prezydentem chińskim, jak równy z równym, albo nawet są na pozycji no, tego słabszego. Dlatego, że rozgrywka, która toczyła się w obszarze ceł, właściwie została przegrana przez Stany Zjednoczone. Znaczy Chińczycy powiedzieli, my też mamy potężną gospodarkę i my też możemy użyć tej gospodarki jako broni. I Amerykanie się wycofali. I Chińczycy wciąż jakby potrząsają tymi ryzykami, które mogą tworzyć dla Amerykanów i reszty świata. Bo oni mówią, no my mamy metale ziem rzadkich, no my mamy półprzewodniki, my mamy kluczowe składniki tam dla przemysłu farmaceutycznego.
9: A wy, Ameryko, jesteście strategicznie przeciążeni.
10: Otóż właśnie tak. A poza tym, dokładnie tak jak wskazałaś, znaczy Trump liczył na to, że będzie miał zwycięstwo i na złotym rydwanie niejako tam się pojawi, a tutaj okazuje się, że on się pojawia i chyba pewnie ustami swojego dyplomatycznego wsparcia, ale będzie przekonywał Chiny do tego, żeby one jednak wpłynęły na jakoś ożywienie tych rozmów negocjacyjnych, wpłynęły na rząd Pakistanu na przykład, żeby tam pojawiało się zdecydowane bardziej propozycje w kierunku no właśnie zapanowania nad sytuacją w cieśninie Ormus.
9: Ale tak naprawdę centrum tej rywalizacji to dzisiaj nie jest ani ropa, pewnie też nawet nie handel, tylko technologia, czyli półprzewodniki, wyścig dotyczący sztucznej inteligencji. Czy Stany Zjednoczone właśnie próbują nie tyle powstrzymać Chiny militarnie, tutaj się odnoszę już do Tajwanu, tylko po prostu technologicznie?
10: Na pewno tak. Znaczy kłopot polega na tym, że obydwu tym państwom intensywna wymiana gospodarcza się opłaca, bo one urosły na tej wymianie i wzmocniły się niebywale przez ostatnie dekady również. Natomiast sytuacja jest tego rodzaju, że no oni chcieliby, ale się boją. I boją się nie bez powodu, dlatego że ta strategiczna rywalizacja, ona toczy się w obszarze technologii i to, co jest taką przewagą konkurencyjną dla obydwu stron zresztą, może być wykorzystane zwyczajnie dla celów militarnych. Ja nie mówię tutaj o takich tak zwanych technologiach podwójnego użytku. Natomiast no, jeżeli mamy takie okoliczności, w których możemy używać AI, możemy używać środków związanych z cyberbezpieczeństwem do działań ofensywnych, to właściwie każda innowacja staje się innowacją podwójnego użytku, czyli taką, którą można wykorzystać dla niecnych celów. I to hamuje po pierwsze rozmowy, a poza tym to powoduje, że obydwie strony jakoś się okupują na tych konserwatywnych nieco pozycjach, bo wiedzą, że przesadne otwarcie może zaszkodzić ich interesom bezpieczeństwa w przyszłości.
9: A co z tym Tajwanem? Czy Trump mógłby tę sprawę potraktować transakcyjnie? Bo Chińczycy liczą, że w zamian za jakieś ustępstwa handlowe czy pomoc przy Iranie, prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby złagodzić stanowisko wobec Tajwanu.
10: No, wydaje mi się, że akurat w przypadku tego spotkania to jest drugorzędna sprawa. Tam będą jakieś zachęty, bo takie sygnały dyplomaci wysyłają do tego, żeby administracja złagodziła język. Natomiast nic konkretnego się nie wydarzy w mojej opinii. I obydwie strony będą przede wszystkim toczyć te kwestie komunikacyjne, czyli te rozmowy będą się toczyły wokół takich kwestii, wokół których to porozumienie w jakimś kształcie jest możliwe. No a w sprawie Tajwanu jest impas. W sprawie Tajwanu to można negocjować to, czy siła pogróżek jednej czy drugiej strony będzie mniejsza czy większa. Natomiast zasadniczego zwrotu tutaj trudno się spodziewać.
9: Mam wrażenie, że pewnie parę lat temu byłoby trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przynajmniej część świata zaczyna postrzegać przywódcę autorytarnych Chin jako bardziej racjonalnego i bardziej przewidywalnego niż prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak do tego doszło?
10: Wszyscy zadają sobie to pytanie, bo to jest bardzo dobre pytanie. Jak do tego doszło? Donald Trump zwyciężył po raz drugi i uznał, że Ameryka jest jego polem rozgrywki. Tak naprawdę cały świat jest polem rozgrywki w jego stylu. Czyli takiej, w której nie liczy się stabilność, a liczy się chaos. To jest zarządzanie chaosem. Kłopot polega na tym, że stosunki międzynarodowe bazują na przewidywalności. I ta przewidywalność to jest niezwykle cenna waluta, tak w biznesie, jak i w polityce. I teraz te polityczne
5: handlowe również, ale polityczne rynki, one się skłaniają bardziej ku stronie chińskiej, która nie zawsze jest po drodze z tym, co sobie tam Zachód wyobraża. Oni robią swoje, oni mają swoją filozofię, ale są bardzo konsekwentni, nie kryją swoich zamiarów, no i właśnie, i są przewidywalni. A Ameryka pod rządami Trumpa już nie.
9: No bo Xi myśli kategoriami dekad, a Trump kategoriami bieżącego efektu politycznego, już nawet nie tego przedwyborczego, tylko po prostu bardzo bieżącego.
5: O, bardzo, bardzo. To jest zawsze takie napięcie wokół tego, co wydarzy się akurat dzisiaj i jak to skomentować i jakie tam emocje podsycić, tak żeby... No tak, żeby zasłonić tak naprawdę to, co w polityce jest ważne, czyli procesy, które się toczą w tle. Tutaj komunikacja i napięcie i zapowiedzi, czy potwierdzone, czy potem takie, z których można się swobodnie wycofać, stają się osią debaty wokół polityki Stanów Zjednoczonych. Tak być nie powinno, dlatego że nasza debata, i o to też staramy się między innymi w tym programie, powinna być skupiona na tym, co jest tak naprawdę fundamentem tych wydarzeń, to znaczy na jakiej planszy rozgrywana jest ta wielka gra, bo jednak gra pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem to jest wielka gra.
9: No i będziemy obserwować ją przez najbliższe 2 dni. Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka tej części Zapytam Inaczej.
5: Jagiellońskiego, ale ja również dziękuję.
9: Przepraszam bardzo, nie wiem, co tutaj mi się
5: przedstawiło. Pozdrawiam też kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego bardzo serdecznie. Zatem dużo życzliwości do Warszawy z Krakowa płynie.
9: Wszystkiego dobrego. A połączyliśmy się teraz z Michałem Waszkiewiczem, który Państwa zaprosi na jeszcze więcej sportu.
11: Z Wrocławiem. To akurat od razu rozjaśnię wątpliwości, gdyby jakiekolwiek były. Choć też oczywiście pozdrawiam i Kraków, i Warszawę. Powiedziałbym zgadnij, o czym dziś jeszcze więcej sportu. Ty pewnie powiedziałabyś, że Iga Świątek po pięknym dzisiejszym zwycięstwie. Ja bym ci powiedział pudło, więc oszczędźmy sobie tego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o planowanych reformach rozgrywek Ekstraklasy i pierwszej ligi, bo PZPN ma takie zakusy, żeby wprowadzić obowiązek określonej liczby Polaków w poszczególnych klubach. Klubom się to chyba nie podoba, więc prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Zarząd zbiera się jutro, a czy rzeczywiście jest szansa na jakąś reformę i czy w ogóle nasza liga, jedna, druga czy trzecia potrzebuje reformy? O tym opowie za chwilę Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
9: To mi nie pozostaje nic innego, jak się z Państwem pożegnać, powiedzieć, że program przygotowali Kasia Murawska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta, a ja się z Państwem słyszę jutro po godzinie 14.
12: Autopromocja.
13: Jakie mam okropnie opadające powieki. Od dziecka nienawidzę swoich odstających uszu. Czy zabieg medycyny estetycznej, który poprawi mój wygląd, może być refundowany przez NFZ? Czasem tak, czasem nie. Od czego to zależy? Rozmawiam o tym w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Cześć, siostrzyczko.
17: Gratulacje.
16: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
17: Ania.
16: Po mamie byłaby z siebie dumna.
17: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
16: Obiecuję.
18: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
20: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
20: Ale działała za słabo i za krótko.
21: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
22: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: No i jak twój kręgosłup?
24: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
3: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Lubinie na Dolnym Śląsku doszło dziś w nocy do strzelaniny. Strzały padły w jednym z bloków mieszkalnych na osiedlu Przylesie. Lokalne media od rana informują, że zginęły dwie osoby, a trzecia została ranna i trafiła do szpitala. Rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy, Liliana Łukasiewicz, potwierdziła, że są ofiary, ale nie chciała precyzować, ile ich jest i kim są. Dodała, że trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Rosja jest zainteresowana wspólnymi projektami gospodarczymi ze Stanami Zjednoczonymi. USA muszą jednak przestać wiązać dwustronne relacje handlowe ze sprawą Ukrainy, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według Pieskowa Rosja widzi szereg projektów, które byłyby korzystne dla obu stron. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Rzecznik Kremla powtórzył, że gdyby siły ukraińskie wycofały się z Donbasu, mogłyby ruszyć negocjacje pokojowe. Taka propozycja została już wcześniej odrzucona przez władze w Kijowie. Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt pasażerski. Nowe przepisy miałyby uprościć rezerwacje podróży, zwłaszcza między państwami członkowskimi. Wprowadzałyby one na przykład jeden bilet na podróże kolejowe realizowane przez różnych przewoźników. Komisja zapewnia, że na nowych regulacjach skorzystają też właśnie przewoźnicy, bo dzięki nowemu systemowi wzrośnie liczba podróżnych. Tymczasem Bydgoska PESA wygrała przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
6: Pociąg będzie woził m.in. turystów, mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski.
7: Pojazd będzie przygotowany do ruchu transgranicznego, czyli taki naprawdę fajny, łączący nasze kraje, ale może nawet bardziej łączący tereny wypoczynkowe, no bo jeździ w górach, ma tą tutaj dużą, jak widzicie państwo, przestrzeń wolną od siedzeń, czyli przeznaczoną do rowerów, przeznaczoną dla narciarzy.
6: PESA chce produkować jeszcze więcej pociągów i tramwajów. Inwestuje w roboty spawalnicze, które mają znacząco przyspieszyć proces budowy pojazdów. Gotowe są już dwie hale, w których produkowane będą między innymi pociągi wodorowe. Zakłady w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim zatrudniają już około 4000 pracowników. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W wielu miejscach może dziś popadać. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie, ale wieczorem na wschodzie i południu pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach maksymalnie 14 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
9: I jeszcze więcej sportu w TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Krótka informacja dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli. Iga Świątek awansowała dziś do półfinału tysięcznika w Rzymie. I to w kapitalnym stylu, bo wygrała z rozstawioną z piątką Jessicą Pegulą do 1-2. Jutro Polka zagra, uwaga, dopiero w pierwszym półfinale w tym sezonie. Z kim dowiemy się wieczorem? Po meczu Jeleny Rybakiny z Eliną Świtoliną. Nie o tym jednak dziś chciałem podyskutować. Ze mną jest Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry.
9: No chyba, Antku, że chciałbyś coś powiedzieć o coraz lepszej formie Igi Świątek, ale domyślam się, że raczej nie.
10: Zaskoczyłeś mnie tą informacją, że to pierwszy półfinał, to tylko pokazuje, jak bardzo utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to jest topowa zawodniczka, jednak jak niczym dobry uczeń, prawda, jedzie na opinii, a okazuje się, że jednak ostatni czas nie był najlepszy, tym bardziej się cieszymy, że to jest półfinał i że na rozkładzie ma takie zawodniczki z nazwiskami, bo wcześniej Naomi Osaka, teraz Jessica Pegula, no naprawdę wraca dobra Iga Świątek i to nas wszystkich cieszy.
9: To też ci powiem z ciekawości, że to od kilku miesięcy w ogóle pierwsze zwycięstwo nad zawodniczką z top 10 rankingu, więc rzeczywiście no. Iga Świątek wraca, oby tak było. To ciekawe, co mówisz o tej piątkowym uczniu, bo chyba rzeczywiście też jest tak, i to jest akurat złe, że patrzymy przez ten pryzmat, że Iga Świątek była piątkową uczennicą i ta czwórka jest dla nas rozczarowaniem. A to wciąż dobry stopień. No ale okej, chcemy piątek. Iga tak Świątek pewnie też by ich chciała. Antek, natomiast zaprosiłem cię dziś, bo Polski Związek Piłki Nożnej jutro ogłosi, że zamierza stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. W skrócie to brzmi jak bierzemy się do roboty w tej sprawie. Ale potem czytam twój komentarz, a ty piszesz, że to nie zapowiedź działania, a właściwie akt kapitulacji. Dlaczego?
10: Tak, bo PZPN, ten korowy PZPN, czyli tak zwani klasyczni działacze piłkarscy, związkowi, chcieli, żeby ten przepis już wszedł, ale tak się składa, że w zarządzie PZPN są też ludzie reprezentujący kluby i oni stanowią pokaźną liczbę. W 18-osobowym zarządzie jest 8 takich osób, a więc blisko jakby takiej równowagi, bo niektóre osoby też, które nie reprezentują klubów, ale są też bardzo blisko tych struktur klubowych, jak na przykład, nie wiem, Paweł Wojtala z Poznania, były reprezentant Polski, ale on jest mocno związany z Lechem Poznań, jak Radosław Michalski z Gdańska, który też nie jest związany z klubem, ale wiadomo, że Lechia Gdańsk jest mu bliska na przykład. Oni też mogą nagle zagłosować, mogliby zagłosować za tym, żeby właśnie wprowadzić już teraz takie zapisy mocne, że 8 Polaków w 20-osobowej kadrze. No i PZPN w swojej jakby takiej, no póki co większości przestraszył się, że może przegrać to kluczowe głosowanie, dlatego zakulisowe rozmowy i negocjacje, które trwały w ostatnich tygodniach, spowodowały, że tak jak powiedziałeś, jutro no nie będzie takiego punktu obrad. Nie będzie takiego punktu pod głosowanie. Bo po co? Po co przegrywać, tak myślą związkowi działacze, dlatego wycofali się z tego. Wolą ogłosić, że będzie właśnie, powstanie grupa robocza, która na styku klubów i tak zwanej piłki amatorskiej, bo tak nazywamy tą zasadniczą część PZPN-u, no będą pracować nad jakimś kompromisem. Bo kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów, tego po prostu nie chcą, uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
9: No właśnie, bo to tylko pokrótce dla tych, którzy może nie wiedzą, ta reforma miałaby wyglądać tak, że docelowo nawet 10 polskich piłkarzy musiałoby się znaleźć w składzie meczowym, ale do tego mielibyśmy dochodzić przez 3 sezony, czyli najpierw 8, potem 9, a potem 10 Polaków obowiązkowo. No wiadomo, że nie możemy ograniczać zwłaszcza piłkarzy z Unii Europejskiej, no to są kwestie unijne i nie możemy takiego limitu wprowadzić, no ale możemy nakazać, żeby tych Polaków było więcej. I teraz pytanie, czy kluby całkowicie odrzucają możliwość wprowadzenia takich limitów, czy, bo niedawno rzecznik choćby Piasta Gliwice mówił, że kluby potrzebują więcej czasu na przygotowanie. Nawet padło hasło z kilkuletnim wyprzedzeniem. To jest odroczenie takiej reformy, czy w ogóle myśli, że do niej nie dojdzie?
10: Moim zdaniem, to znaczy inaczej, może dojść, ale boję się, że to będzie tylko takie pozorowanie zmian, bo zmiana może polegać na tym, to kluby już podnosiły, że okej, niech będzie nawet 10 Polaków, ale niech kadry liczą 23, 24 osoby, kadry meczowe. A teraz liczą 20, jeśli chodzi o tą zasadniczą liczbę, bo tam można ewentualnie jeszcze młodzieżowców dokładać do tej liczby, ale to nie o tym mówimy. Dlatego no, to nie miałoby sensu. Boję się, że w tym kierunku to pójdzie. Trzeba by było w jakiś sposób kluby przekonać. Wiemy z przeszłości, kiedy prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej był Zbigniew Boniek i chciał wprowadzać limit czy wymóg wystawiania w każdym meczu, w każdej drużynie młodzieżowca, czyli piłkarza wyszkolonego w polskim systemie szkolenia, mający tam określony wiek, nie więcej niż, prawda, powiedzmy niż 21 lat. I on wtedy, musiał dać też marchewkę klubom, prawda? Nie mógł ich straszyć, tylko chciał je przekonać i przekonał w ten sposób, że no dobra, zgódźcie się na wprowadzenie tego obowiązkowego wystawiania młodzieżowca, a w zamian za to nie będzie żadnych ograniczeń co do zatrudniania piłkarzy spoza Unii Europejskiej, bo tutaj rzeczywiście mógłby PZPN w ten sposób zadziałać, co oczywiście dla klubów byłoby problemem, bo chętnie zatrudnia jednak piłkarzy z Afryki, z Ameryki Południowej czy z Japonii. I w ten sposób Zbigniew Boniek się dogadał i ten limit wystawienia młodzieżowca obowiązywał, ale właśnie do momentu, kiedy prezesem był Boniek, bo jak przestał być prezesem, no to kluby rok po roku, najpierw to był właśnie taki hybrydowy wymóg i tak dalej, a w tej chwili już go nie ma, prawda? Zniesiono ten wymóg. A więc w tej chwili, gdyby Cezary Kulesza chciał wprowadzić te parytety, jeśli chodzi o liczbę Polaków, no to musiałby klubom coś obiecać. Nie wiem co w tej chwili, no nie chcę wymyślać za Cezarego Kuleszę, ale być może jakieś dodatkowe pieniądze, nie wiem, na szkolenie młodzieży, nie wiem, jakieś nagrody za ten projekt Młodzieżowiec 2.0, więc który preferuje, nagradza kluby, które stawiają na młodych piłkarzy, żeby tam były większe pieniądze, no coś takiego. Bez tego, bez tej marchewki, to się nie uda. To się nie uda, bo kluby nie mają w tym interesu. A tak jak powiedziałem na początku, w zarządzie są w stanie zbudować koalicję, która będzie miała większość. Nikt nie lubi przegrywać głosowań, to wiemy z polityki i wiemy, jak politycy działają. W PZPN jest tak samo. Po prostu Cezary Kulesza nie może sobie pozwolić na to, żeby przegrał takie prestiżowe głosowanie, dlatego tego głosowania nie będzie i myślę, że długo nie będzie.
9: No tak, no troska o wizerunek PZPN-u jak zawsze jest duża, biorąc pod uwagę, jak mocno był on nadszarpnięty w ostatnich latach. Tak. Natomiast to jest pytanie też do ciebie, czy w takiej sytuacji, ja wiem, PZPN i reforma jakichkolwiek rozgrywek no, raczej wywołuje w nas, w środowisku pewne obawy, że to raczej będzie coś przestrzelonego. Ale czy jednak PZPN nie jest niewolnikiem w takiej sytuacji? Bo skoro mówisz, że to musi być marchewka, to ciężko w ogóle wprowadzać albo przygotować jakiekolwiek reformy, skoro wiesz, że po drugiej stronie spotkasz się z opozycją, która i tak je zablokuje.
10: No tak, to jest prawda, bo rzeczywiście jest tak, że my wiemy, kiedy to się stało. Wtedy, kiedy Zbigniew Boniek odszedł z PZPN-u, to jednak taki PR PZPN-u wrócił do stanu, nie wiem, z czasów, gdy prezesem był Grzegorz Lato. No to są fakty. I w tej chwili jest tak, oczywiście wydarzyło się również wizerunkowo kilka takich spraw, o których nawet nie chcę w tej chwili wspominać, ale one miały miejsce, że PZPN sobie jakby zasłużył na taką krytykę społeczną w odbiorze. I teraz efekt jest taki, że my po prostu nie ufamy PZPN-owi. My jako, nie wiem, jako dziennikarze, jako kibice, jako ludzie, którzy interesują się piłką, jeżeli słyszymy, że PZPN chce coś zrobić, na przykład wprowadzić limit obowiązkowy polskich piłkarzy, to się zastanawiamy, czy tam jest drugie dno, czy PZPN naprawdę chce czegoś dobrego dla polskiej piłki, czy jednak jest to jakieś działanie koniunkturalne pod publiczkę, że, że coś tam się pod dywanem jednak toczy, jakaś walka. Ja jednak mimo wszystko, jakkolwiek mam krytyczny stosunek do PZPN-u, to uważam, że Polski Związek Piłki Nożnej tutaj jednak ma na celu
9: szeroko pojęte dobre polskie piłki.
10: Tak, słynne dla dobra polskiej piłki, ale rzeczywiście jest tak, że gdyby nagle się okazało i to widać na przykładach klubów, które mają zagranicznych właścicieli, często fundusze, inwestorów, którzy naprawdę nie będą dbać o polską piłkę, nie muszą dbać, mogą mieć inne priorytety. Polska piłka, czyli szkolenie polskich piłkarzy nie musi być dla nich najistotniejsze i to może być problem w dłuższej perspektywie, jeżeli te kluby będą prywatyzowane, a jednocześnie będą mieć zagranicznych właścicieli, że my gdzieś ten łańcuch, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany. Istnieje takie niebezpieczeństwo. Nie mówię, że ono jest takie twarde i takie, które niedyskutowalne, ale traktuję po prostu poważnie ten argument. Nie uważam, że to, co w tej chwili PZPN proponuje, to jest najmądrzejsze, najlepsze, bo na przykład mówimy o limicie Polaków 8, 9 czy 10, ale tam już nie ma na przykład wymogów co do wieku tych piłkarzy. Ja nie wiem, czy to dobrze, że to mogą być, nie wiem, 35-latkowie na przykład. To też nie o to chodzi, prawda? Być może powinno być wymóg mniejszej liczby Polaków, może 5, ale żeby każdy z nich miał co najmniej 23 lata na przykład, nie? No to jest jakby do dyskusji, jeżeli ma być ta grupa robocza, w której się troszeczkę śmiejemy, bo się źle kojarzy, no to fajnie jakby o tym dyskutowała, prawda? Żeby tutaj wypracować coś, co też dla klubów będzie atrakcyjne, że klub sobie pomyśli, prezes klubu czy właściciel, że okej, okay, no to jest dobry pomysł, bo ja tego 23-latka, jak będę trzymał w tej 20-osobowej kadrze, on w końcu zacznie grać, no to za 2-3 lata może ja go sprzedam na zachód i zarobię, bo 35-latka Polaka, no to tylko będę trzymał dlatego, że jest taki wymóg, prawda? A nie dlatego, że on jest dobry. Nawet Kamil Grosicki w Pogoni Szczecin, który już się powoli zbliża do 40, no okej, okay, no nigdy klub nie sprzeda za duże pieniądze, w ogóle go nie sprzeda. Tutaj bardziej właśnie o tym mówię, że to może tak powinno iść, ale jeszcze jedną rzecz powiem. Są takie kluby jak Krakowia, jak Lechia Gdańsk, jak Pogoń Szczecin, które mają zagranicznych inwestorów i patrząc na składek tych drużyn, to nie jest przypadek, że tam jest coraz mniej Polaków. Coś takiego się dzieje i na to trzeba zwrócić uwagę, w przeciwieństwie do klubów, które mają polskich właścicieli, jak Lech Poznań, nawet jak Raków Częstochowa, który jakoś też weryfikuje, który uchodził do tej pory za klub, który jednak no, lekceważy jakby właśnie ten element polskości. Teraz Raków już też troszeczkę inaczej funkcjonuje, niż nie mówię o GKS-ie Katowice, nie wiem, o Zagłębiu Lubin. To są naprawdę polskie kluby, które potrafią też grać o europejskie puchary, o przepustkę europejską. Także to może jest jakaś droga, na którą należy się zastanowić.
9: Zwłaszcza, że takie limity i takie wymogi też obowiązują w Europie. To nie jest tak, że wymyśliliśmy coś, co nie ma najmniejszego sensu. Przecież nawet w Premier League jest chyba homegrown players. Oczywiście tam kadra meczowa jest 25-osobowa, natomiast co najmniej 8 zawodników powinno być wychowanych w kraju. I to pewnie takim tropem trzeba podążać. Mamy dosłownie minutkę, czyli rozumiem, że jesteś za tym, żeby szukać rozwiązań, ale chyba też to, co mówił rzecznik Piasta Gliwice, ten kilkuletni okres. No nie można na klubach wymóc, nie wiem, 2 miesiące przed oknem transferowym, żeby nagle nakupowali 10 Polaków, bo to też nie ma sensu chyba robić takich działań szybko.
10: Tak. Oczywiście jakieś umowne vacatio legis powinno być, tak jak Zbigniew Bonie, który wprowadzał właśnie ten wymóg młodzieżowca, też wprowadzał go pół roku, znaczy zimą, a obowiązywał od nowego sezonu. To absolutnie tak. Nie może być tak, że w połowie maja w regulaminie rozgrywek pojawia się zapis, który obowiązuje od 1 lipca. Tak, zapis, który pociąga za sobą takie konsekwencje. To absolutnie tak. Dlatego tutaj troszeczkę no, traktujmy to jako takie dopiero przedbiegi, taki właśnie rzucenie tematu, też zaproszenie do dyskusji właśnie, co niniejszym robimy, też dziennikarzy. I dobrze, i spokojnie, świat się jeszcze nie wali. Myślę, że najbliższy sezon, niech to będzie sezon na dyskusję, a jeżeli ma być decyzja, to niech będzie podjęta, nie wiem, w październiku, w listopadzie i obowiązuje od przyszłego sezonu.
9: No i oczywiście, dla dobra polskiej piłki, ale tym razem bez złośliwości. Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego był moim gościem. Dziękuję bardzo Ci dziękuję. Za chwilę w TOK FM TOK 360 podsumowanie dnia. Ja Adam Ozga, a ja Michał Waszkiewicz już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo.
8: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
4: Reklama.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. nowej polityce. Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu. A także młodzi wstrząsną urną, Łomiarz na wolności. Pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie. Apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
21: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Środa, 13 maja, jest 16.
25: Czerwony dywan i setki amerykańskich i chińskich flag. Donald Trump wylądował w Chinach.
24: Przywiózł ze sobą szefów Big Techów. Z chińskim przywódcą chce rozmawiać o przedłużeniu handlowego zawieszenia broni, o Iranie i o Tajwanie.
25: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych ma być gotowe szybko, maksymalnie w kilka dni.
24: To jest obietnica, pozostaje jeszcze pytanie o jej realizację.
25: Szef krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej odwołany po skargach pracowników.
24: To jest TOK 360. Dzień dobry, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Zaczynamy.
25: Donald Trump wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta prezydenta USA w Chinach od 2017 roku.
24: Na lotnisku Trumpa przywitał przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, wiceprzewodniczący Han Zheng, co stacja CNN ocenia jako podkreślenie wagi tej wizyty.
26: One są, te państwa, zmuszone do trwania we wzajemnym uścisku.
25: Mówiła Annie Piekutowskiej, stała komentatorka audycji Zapytam Inaczej, profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
26: To nie jest tak, że to zawsze jest taki życzliwy uścisk, ale nie jest też tak zawsze, że on jest bardzo agresywny. I te kontakty, ich temperatura, to jaka tam panuje atmosfera, czy jak są komentowane te spotkania, one w pewien sposób wyznaczają i intencje, i siłę tego wzajemnego objęcia, bo te państwa w objęciach są i pozostaną. A to dlatego, że po pierwsze Chiny są, rzecz jasna, podstawowym, najbardziej prominentnym wśród rywali amerykańskich, ale też no, ogromnie mocno związane są z gospodarką, gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi. I obydwa te państwa odpowiadają tak naprawdę za stabilność i stan gospodarki światowej.
25: Wśród spodziewanych tematów rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i kwestia Tajwanu.
24: Wywierać presję na Trumpa w związku z Tajwanem. Komunistyczne Chiny uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium, więc protestują przeciwko dostarczaniu jej amerykańskiego uzbrojenia. O atmosferze na wyspie rozmawiać będę w TOK 360 dzisiaj z socjologiem mieszkającym właśnie na Tajwanie, Piotrem Plebaniakiem.
25: Donald Trump z kolei naciska na Chiny w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Chce, by Pekin skłonił Iran do ustępstw.
24: Na razie nic nie zapowiada, że trwający od ponad 2 miesięcy konflikt szybko się zakończy.
25: Irańczycy odrzucili ostatnio amerykańską propozycję pokojową, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski z naszej redakcji zagranicznej.
27: Za oceanem na Donalda Trumpa spada coraz większa krytyka w związku z prowadzoną przez niego bliskowschodnią wojną. Ponad 60% Amerykanów nie rozumie, jakie są cele militarne operacji. Tyle samo mieszkańców USA twierdzi, że wzrost cen paliw odbił się na ich sytuacji finansowej, ale Trumpa to nie obchodzi. Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów, nie myślę o nikim, myślę o jednym. Nie możemy pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej. Takie wypowiedzi mogą tylko jeszcze bardziej zaszkodzić Trumpowi i Republikanom przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Prezydent USA chciałby wyjść z tego konfliktu z twarzą, ale Irańczycy mu tego nie ułatwiają. Waszyngton ma rozważać wznowienie ataków, żeby wywrzeć na Teheran presję. Sekretarz obrony Pete Hegseth. Wszystko sprowadza się do tego, by Iran nie miał broni jądrowej. Jeśli to trzeba będzie zrobić militarnie, Departament Wojny jest gotowy do działania. Sytuacja odbija się sojusznikach USA na Bliskim Wschodzie, szef katarskiej dyplomacji, szejk Mohammed bin Abdul Rahman. Iran nie powinien wykorzystywać cieśniny Ormus jako broni do wywierania presji lub szantażowania krajów Zatoki Perskiej. To międzynarodowy korytarz wodny, który powinien być bezpieczny. Reuters donosi, że Arabia Saudyjska pod koniec marca odpowiedziała na ataki Iranu, przeprowadzając uderzenia na jego terytorium. Tomasz Rzeczkowski, TOK FM.
25: W Sejmie trwają prace nad uregulowaniem rynku kryptowalut.
24: Tak, kryptotydzień na Wiejskiej. Komisja Finansów ze wszystkich złożonych w tej sprawie projektów ustaw na wiodący wybrała projekt rządowy.
25: Przy okazji pojawiają się zaskakujące linie podziałów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Zasiadający w Komisji Finansów poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak uważa, że główny spór wokół kryptowalut nie toczy się już między rządem a prezydentem, ale między Karolem Nawrockim a Prawem i Sprawiedliwością.
1: PiS złożył projekt nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt. Projekt, który tak naprawdę jest kopiuj wklej projektu rządowego z drobnymi zmianami. Przede wszystkim tam są te niższe kary. No więc nie wiem, jak zachowa się w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość. No mają zagwozdkę. Stoimy z boku i patrzymy na wynik tej wojenki. Kaczyński postawił prezydenta Nawrockiego w nie najlepszej sytuacji.
0: Ale posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska von Heukelom przekonuje, że żadnego konfliktu z prezydentem o kryptowaluty nie ma. A zmiana podejścia Prawa i Sprawiedliwości do tej kwestii jest w pełni uzasadniona.
2: Przez tych ostatnich parę tygodni cały czas rząd Donalda Tuska próbuje w sposób uporczywy i nieznośny przerzucić odpowiedzialność za kwestie kryptowalut na Prawo i Sprawiedliwość. W związku z powyższym uznaliśmy, że należy w takim razie złożyć taki projekt, który przetnie tą dyskusję i taki projekt został złożony. Natomiast to, że złożyliśmy taki projekt, nie znaczy, że jesteśmy w jakiejś kolizji z panem prezydentem albo że nie jesteśmy w stanie poprzeć w jakiś sposób też tego, co proponuje pan prezydent.
0: Który już także zdaje sobie sprawę, że temat kryptowalut, a dokładnie afery zonda krypto, jest dla niego coraz większym problemem. Chodzi o giełdę kryptowalut, której właściciel zniknął z pieniędzmi klientów i który wspierał finansowo fundacje powiązane z politykami PiSu i Konfederacji oraz wydarzenia, w których uczestniczył Karol Nawrocki. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
25: Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych przez pary jednopłciowe poza granicami Polski ma być gotowe w ciągu kilkudziesięciu godzin, maksymalnie kilku dni. Zapowiadał dziś w rozmowie z reporterem TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
24: Chodzi o rozporządzenie, które będzie realizacją wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów administracyjnych. Dokument muszą wydać ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych.
25: Co ma się w nim znaleźć? Systemowe rozwiązanie, z którego za kilka miesięcy będą mogły korzystać wszystkie urzędy stanu cywilnego, do których będą się zgłaszały pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą.
24: A dokumenty w formie cyfrowej mają zapewnić możliwość wpisania dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Plan rozporządzenia jest taki, żebyśmy dokonali zmiany aktu stanu cywilnego, aktu małżeństwa, w którym będzie można godnościowo zapisać to, że osoby mają transkrypcję, czyli będzie można zapisać, że mają małżeństwo kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i mężczyzna. Tak ma wyglądać ten projekt, w którym godnościowo wszystkich partnerów traktujemy i pokazujemy, że żadnych sztuczek technicznych się nie używa, tylko pokazuje się wprost, że mamy do czynienia z transkrypcją małżeństwa, które zostało zawarte legalnie za granicą i w Polsce jest w pełni respektowane.
24: To odpowiedź na zarzuty, że sprawa może zostać rozwiązana poprzez wpisanie jednego z partnerów w rubryce adnotacja. Tym zarzutom minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprzecza, a pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula jutro będzie gościnią Karoliny Lewickiej w poranku TOK FM po godzinie 8.
25: Sęd do śmieci. Targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na banerach i transparentach przeszli przez centrum Warszawy handlujący odzieżą na straganach.
24: To protest przeciwko objęciu ich działalności handlowej systemem elektronicznego nadzoru transportu. To jest właśnie Sęd.
25: Handlarze muszą zgłaszać bowiem wagę towaru oraz rejestrować trasę przewozu. Jeśli tego nie zrobią, to dostają karę, nawet 20 tysięcy złotych.
24: Ministerstwo Finansów mówi, że od dziś obowiązuje złagodzone rozporządzenie w tej sprawie, a z Sęd niektóre transporty są zwolnione.
25: To nie rozwiązuje sprawy, usłyszał od handlarzy reporter TOK FM Tomasz Fęska.
5: Dzień dobry!
4: Ja chciałem zapytać o to, co ma pan napisane na banerze. Sęd to labirynt. Dlaczego?
5: Jest w ogóle nie do przejścia. To nie jest dla nas. To jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
4: Ja rozumiem, że pan ma targowisko, czy ma pan stoisko, tak? To od marca już działa. Czy ma pan jakieś obserwacje? Czy na przykład przez ten czas pan by się na karę naraził już na przykład?
5: Oczywiście, jeżeli by doszło...
6: Do śmieci!
5: Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, no to karę trzeba przyjąć i po prostu oddajemy sprawę do sądu. Bo to, ja mówię, jest niemożliwe. Jeszcze my jesteśmy starszymi ludźmi, którzy chcą dorobić do emerytury, którzy naprawdę nie są w stanie przejść tego, to tak by tyczyło jakiejś potężnej korporacji, a nie drobnych, jednoosobowych firm.
7: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
8: Jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się
7: to
8: waży?
7: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam, każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej. Przecież my nie kupujemy towaru na kilogramy. Jeszcze ograniczenie, że nie możemy mieć towaru tyle, ile chcemy, tylko najpierw było 300 kilo, teraz 500 kilogramów.
9: Najpierw było 10.
7: Pan sobie wyobraża? Tak.

0: niedopuszczalny.
1: Traktowanie pracowników to jedno, drugą kwestią pozostają finanse. Grzegorz Kuźma, który przejął obowiązki dyrektora, przyznaje, że jego poprzednik przygotował program zbyt drogi, niedostosowany do otrzymanej dotacji i budżetu instytucji.
2: Musimy, mówiąc szczerze, poprawić płynność finansową muzeum, musimy doprowadzić do możliwości regulowania zobowiązań w terminie. To wiąże się także z koniecznością dostosowania programu do tych możliwości finansowych, które faktycznie są.
1: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy miasto ogłosi konkurs na nowego dyrektora MOCAK-u, czy też prezydent Krakowa powoła na to stanowisko wybraną przez siebie osobę.
3: Powiaty położone blisko granicy z Ukrainą czy Białorusią mierzą się z dwucyfrowym bezrobociem.
4: W powiatach włodawskim i chrubieszowskim na Lubelszczyźnie bez pracy jest 18% dorosłych na szczęście. Dla porównania średnie bezrobocie w Polsce wynosi 6%. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Bezrobocie we Włodawie to problem, z którym mierzy się na co dzień miejscowy urząd pracy. Bezrobotnych jest wielu, a pracy brak, mówi dyrektor urzędu Zbigniew Woszczyński.
6: Ofert pracy jest jak na lekarstwo, aczkolwiek upatrujemy wielkie szanse z powrotu wojska do Włodawy, bo jednostka wojska będzie tworzona w naszym mieście i z tą nadzieją idziemy naprzód.
5: Liczy na to też starosta włodawski Mariusz Zańko, choć to jeszcze chwilę zajmie, zanim jednostka powstanie.
7: Kłopoty geopolityczne związane z tym, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi nawarstwiają. Jest mało inwestorów. Ludzie boją się tu inwestować i tworzyć miejsca pracy, którzy mogliby inwestować między innymi w kwestii przetwórstwa, w kwestii hodowli zwierząt. To też są dla nas potrzebne inwestycje, aby były miejsca pracy dla właśnie ludzi niewykwalifikowanych, bo tu jest problem.
5: Problem z dwucyfrowym bezrobociem ma również powiat krasnostawski. Jak mówi starosta Janusz Szpak, upadają zakłady pracy. To jedno, ale jest i drugi powód.
8: Bardzo dużo ludzi wraca spoza granicy naszego kraju, ponieważ tam sytuacja w tej chwili się zmieniła z Irlandii, z Francji, z Norwegii. Tam wykonywali pracę za porządną zapłatę. Tej zapłaty nas poszukują i to się też składa na wynik bezrobocia. Ci, którzy wracają właśnie do rodzinnych stron.
5: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało w tym roku urzędom pracy znacznie mniej pieniędzy. Na przykład we Włodawie aż o 85% mniej na staże czy zakładanie własnych firm. Jest szansa, że teraz to się zmieni, bo urzędom pracy właśnie przyznano środki unijne na ten cel. W sumie 89 milionów złotych. Również dla Włodawy czy Krasnostawu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: I na koniec o trójmiejskim przekręcie na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały.
4: Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Europejską, bo program Aktywny Maluch wspierany jest pieniędzmi z unijnej kasy. Paweł Radzewicz, nasz trójmiejski reporter, zna szczegóły.
9: Program Aktywny Maluch na Pomorzu prowadzi Urząd Wojewódzki. Jedna z zainteresowanych nim firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
10: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków.
9: Śledztwo wykazało, że firma przedłożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia. Co więcej, brakowało jej odpowiednich pomieszczeń i kadry do stworzenia miejsc opieki nad dziećmi. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 9 osób i, co istotne, odzyskali wyłudzone pieniądze. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: 16.16 to jest TOK 360. Już niedługo informacje TOK FM o 16.20, po nich najważniejsze informacje ekonomiczne.
11: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
12: To generalnie zawsze sprowadza się, moim zdaniem, do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
11: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: We wschodniej części Polski operuje wojskowe lotnictwo. To jest operacja w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Rakiety

0: Drony poleciały między innymi w kierunku przygranicznych ukraińskich obwodów. Celem jest między innymi Łuck. Operacja polskiego lotnictwa ma na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Jest 16:17, jeszcze przed 17:00 o tym, że zakończyło się już zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą, a jak te ataki odczytywać w kontekście wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie, o to zapytam Leona Pińczaka, analityka polityki Insight. Jeszcze przed godziną 17:00. Na razie 16:18, o 16:20 informacje TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Sejf wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16:20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Samolot z prezydentem USA Donaldem Trumpem wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Prezydent USA pozostanie tam do piątku. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych reaguje na zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Ceny na stacjach benzynowych idą w dół, informuje portal ePetrol. Zgodnie z najnowszym raportem średnia cena 95 spadła w Polsce o 19 groszy w ciągu tygodnia. Za litr diesla płacimy średnio 46 groszy mniej niż jeszcze tydzień temu. ePetrol dodaje, że benzyna 95 najtańsza jest obecnie na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i Wielkopolsce, a najdroższa w Małopolsce.
0: O rządowym pakiecie paliwowym, jak i o tym, że banki po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej straszą wyższym oprocentowaniem kredytów. Już teraz w Ekonomii 360 od Wojciecha Kowalika. Jest 16:21.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
13: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
14: Ekonomia 360 z kongresu Impact 26 w Poznaniu, Wojciech Kowalik. Do końca maja rząd przedłuży pakiet paliwowy. Takie zapowiedzi składa minister finansów, a to oznacza, że na obecnym poziomie zostaną akcyza i VAT nakładane na paliwa. Gorsza wiadomość jest taka, że z powodu ponownego wzrostu cen ropy naftowej paliwa od jutra znów zaczną wyraźnie drożeć. Maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o ponad 10 groszy do 6 zł 39 groszy, a diesla o 8 groszy do 6,92. Wyższe oprocentowanie kredytów. Taka będzie konsekwencja ostatniego wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nie ukrywają bankowcy. Przypomnę, że Trybunał uznał, że banki bezprawnie pobierały odsetki od dodatkowych kosztów kredytu konsumpcyjnego, czyli na przykład od prowizji i ubezpieczenia. Ale Trybunał dał bankom inną możliwość, mówił w południowym EKG na kongresie Impact 26 w Poznaniu Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
15: Instytut Bankowy przygotowuje się do wykonania tego wyroku, po prostu do dokładnego zastosowania tych wytycznych TSUE, które nakazał czy wskazał inny model pobierania zamiast odsetek tej rekompensaty za to, że decyduje się kredytować te koszty.
14: No i ten inny model co będzie oznaczał? Po prostu wyższe oprocentowanie kredytów?
15: TSUE powiedział wyraźnie, że ten inny model, jaki powinien być stosowany, to zwiększone oprocentowanie będące ekwiwalentnością ekonomiczną tych odsetek, które bank pobierał od kredytowanych kosztów. Czyli tak naprawdę TSUE powiedział, że tutaj powinna być zachowana pewna neutralność ekonomiczna, czyli nie pobieramy tej rekompensaty za to, że kredytujemy koszty w postaci odsetek od tych kredytowanych kosztów, tylko musimy odpowiednio zwiększyć oprocentowanie. Także tutaj
14: droższe kredyty po prostu.
15: Tak TSUE postanowił w tym swoim orzeczeniu.
14: Zdaniem części prawników oraz rzecznika finansowego orzeczenie Unijnego Trybunału otwiera drogę klientom banków do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych opłat, czyli tak zwanej sankcji kredytu darmowego. Bankowcy stoją jednak na stanowisku, że nie ma o tym mowy. Do końca tego roku bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych niż ich obniżki, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Ale to nie jest moment. Projekcja lipcowa to będzie pierwszy dokument, który otworzy okres zastanawiania się, dodaje członek RPP. W lipcu eksperci Narodowego Banku Polskiego pokażą swoje prognozy inflacyjne uwzględniające wpływ drogich paliw na inflację. Pracodawcy przychylnie patrzą na pierwsze przymiarki do przyszłorocznej pensji minimalnej. Jak wynika z pokazanych przez rząd wskaźników, mogłaby ona wzrosnąć o co najmniej 54 zł do 4860 zł brutto. Rząd może jednak zaproponować więcej, ale jak mówi Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan, te pierwsze przymiarki brzmią dla pracodawców nieźle.
16: Za tym będziemy optowali, ale jak zawsze jest to efekt pewnego kompromisu i dyskusji z partnerami. No, rządowi łatwiej jest oczywiście podwyższać płacę minimalną, bo ona ma dosyć duży rezonans społeczny, taki polityczny, ale to jest koszt, który ponoszą przedsiębiorcy przede wszystkim. Natomiast jak już dochodzi do zmiany płac wynagrodzeń w sferze budżetowej, to już ta skłonność do wzrostu jest dużo mniejsza i w zeszłym roku udało nam się ze związkami zawodowymi ustalić jakiś poziom przedziału, co do którego się zgadzamy, że ten wzrost powinien być nieco wyższy. No, że sfera budżetowa była bardzo mocno zaniedbana.
14: Najpierw rząd pokaże swoją propozycję podwyżki, później usiądą nad nią pracodawcy i związkowcy w Radzie Dialogu Społecznego. Cyberprzestępcy sięgają po narzędzia sztucznej inteligencji do ataków na firmy i są to metody coraz bardziej wyrafinowane, mówi TOK FM na kongresie Impact 26 w Poznaniu dyrektor NASK Radosław Nielek.
17: W bardzo wielu sytuacjach przy wykorzystaniu takiego połączenia wideo na Teamsach czy na jakiejkolwiek innej takiej platformie, w odpowiednio zaaranżowanej sytuacji większość z nas nie byłaby w stanie rozpoznać, że rozmawia po drugiej stronie nie z osobą, tylko z awatarem tej osoby. I to też jest zagrożenie, no bo jeśli ten awatar, który udaje naszego szefa, powie głównej księgowej, że powinna zrobić natychmiast przelew, bo coś, to jeśli procedury nie są dobrze zaprojektowane, jest spora szansa, że ktoś zrobi ten przelew. I takie zdarzało się już na świecie.
14: Najczęstsze ataki na mniejsze firmy to wykradanie danych albo szyfrowanie plików i żądanie okupu za odszyfrowanie. 4,25 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,64, dolar po 3,63, a funt po 4,90.
18: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
13: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: 16.27, Adam Mozga. Gościem TOK 360 jest profesor Andrzej Cechnicki, psychiatra, psychoterapeuta, członek Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku, obejmują około połowę kraju i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia. Natomiast od 2029 roku, no to jeszcze trochę czasu, 3 lata, wszyscy obywatele Polski mają być objęci środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej. Na moje oko to jest bardzo dobra informacja. Czy szukać tu jakiś ale?
19: No niestety musimy szukać ale, dlatego że to samo, to nie znaczy to samo. Spotkaliśmy się dzisiaj z zupełną zmianą fundamentalnych założeń i niestety te założenia nie kontynuują tego programu, który był przygotowywany w ubiegłych latach, a potem przez kilka lat prowadzony. I to jest poważne zmartwienie, ponieważ można powiedzieć w skrócie, że to nie jest już psychiatria środowiskowa, jaka została zaplanowana, tylko jest to psychiatria, która w części wraca do starych rozwiązań i ma więcej tylko elementów środowiskowych w swoim planowaniu.
0: Na czym polega ta zmiana tych fundamentalnych założeń?
19: W wielu sprawach, ale przede wszystkim wiąże się z tym, że poprzedni system gwarantował nam szybkość dostępu pacjenta do opieki i odpowiedzialność terytorialną, tak rozumianą, że obejmującą danych mieszkańców na danym terenie, którzy wszyscy ci mieszkańcy mieli dostać całościową opiekę i to zintegrowaną, ciągłą, kompleksową, szybko dostępną, poprzez to, że każdy się mógł zgłosić do punktu takiego zgłoszeniowo-konsultacyjnego, i tam był już planowany program tak leczenia, zdrowienia, rehabilitacji w zależności od jego potrzeb. I to działa w połowie kraju dla populacji dorosłej, a druga połowa kraju jeszcze od kilku lat czeka w takiej zamrażarce. No i nie bardzo się przygotowuje, więc nagłe skokowe przetworzenie może być trudne. Natomiast dzisiaj dowiadujemy się i to wzbudziło olbrzymią ilość pytań i otworzyło taką dyskusję na najbliższe miesiące, że planowane jest odejście od tych założeń. Tak samo jest planowane odejście od tej filozofii ryczałtu na populację w takiej formie, w jakiej dotychczas był realizowany. Planuje się, w zasadzie propozycja idzie w kierunku rozbicia tego modelu, który był do tej pory i odrębnie będzie finansowane łóżka całodobowe w szpitalach. One będą oddzielone od tej części pozaszpitalnej. Sytuacja bardzo trudna, dlatego że te łóżka w dużym szpitalu psychiatrycznym czy szpitalu ogólnym, one będą działały według własnej, innej zupełnie już trochę filozofii. To może spowodować, że ta ciągłość opieki będzie rozbita.
0: Czyli
19: będzie
0: z punktu widzenia pacjenta, kiedy on będzie potrzebował tej pomocy szpitalnej, to może zabraknąć na przykład dla niego miejsca?
19: No to nie powinno, dlatego że centrum będzie miało w zasadzie obowiązek ze wskazań go przyjąć. Niemniej, nie centrum, oddział całodobowy, ale to centrum, którego centrala będzie poza tym szpitalem, gdzieś w środowisku, ono nawet często może nie wiedzieć, że ktoś był hospitalizowany, nie mieć wpływu na proces terapii, nie mieć wpływu na czas pobytu, na sens tej hospitalizacji. Bo to się będzie działo trochę na zasadzie takiej, w której ten ośrodek, no jest sensowne, żeby współpracował, ale obowiązek ustawowy nie będzie tak wyglądał. Zresztą to wszystko dzieje się na poziomie takiego rozporządzenia, które też się może w przyszłości czynić najbliższej, bo nie będzie rozwiązania ustawowego w najbliższym czasie, się nie planuje. No, dzisiejsze spotkanie w zasadzie otwiera olbrzymią ilość pytań, olbrzymią ilość wątpliwości. W kilka godzin debaty Rady, jak gdyby zakończyło się taką konkluzją, że trzeba się spotykać jeszcze wielokrotnie, rozmawiać. W czerwcu ma być kolejne spotkanie i będziemy dopiero mogli coś więcej powiedzieć. Zwłaszcza, że nie planuje się ani myślenia w kierunku autonomii tych centrów, czyli takiego działania centrum, w którym kierownictwo centrum może wpływać na całość budżetu, który posiada i decydować o nim. Nie planuje się utworzenia Krajowego Ośrodka Koordynującego, centralnie monitorującego, nadzorującego, superwizującego, ale też doradzającego.
0: Czyli przepływ informacji też tutaj bardzo wyraźnie cierpi.
19: No, przede wszystkim centralna organizacja, koordynacja, superwizja tak wielkiego, złożonego procesu. Kiedyś, prawda, był pełnomocnik ministra do spraw psychiatrii, nie ma tego urzędu. Był zespół ministra, który pracował regularnie z ministrem nad kolejnymi krokami. Od 21 roku nie ma tego zespołu. Było jeszcze do niedawna, jeszcze 2 lata temu, Biuro do Spraw Pilotażu, gdzie wszystkie pytania były kierowane. Teraz pytanie, jak to ogłosić, na jakiej zasadzie, że powstają centra w drugiej połowie kraju, kiedy te centra są jeszcze nieprzygotowane w dużym stopniu. I to kto ma to koordynować? Kto ma tym kierować? Kto ma doradzać? I kto ma superwizować? I kto ma patrzeć na rozwój tego modelu? To są wszystko pytania otwarte.
0: Mam z tego wrażenie, że w ramach tego pilotażu zostały wypróbowane pewne rozwiązania, zostały zebrane pewien modus operandi został wypracowany, a teraz może nie wszystko wyrzucamy do kosza, ale rozwalamy ten system i budujemy na nowo, ogłaszając, że oto przechodzimy z pilotażu do tego właściwego systemu. Tak?
19: To będzie zupełnie inny model. My nie wiemy, jak on będzie funkcjonował jeszcze do końca, prawda, bo wiele rzeczy zostało tutaj jakby jeszcze zupełnie pominiętych w szczegółach. Szczegóły nie zostały nam jeszcze przedstawione, prawda. Natomiast na pewno wiemy, że to jest coś nowego, co będzie niejasne, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, będzie zrodziło takie problemy, które trzeba będzie rozwiązywać. Ten model, który się sprawdził, dotychczasowy, na przykład rzecznik praw pacjentów zebrał informacje z tej połowy kraju, która była zreformowana w centrach i z drugiej połowy, która była niezreformowana, o skargi pacjentów na psychiatrię. I proszę sobie wyobrazić, że tych skarg w ogóle było 2024 przez pierwsze 4 miesiące naszego roku. Z czego 12 na centra zdrowia psychicznego, a resztę na tą część niezreformowaną. To my mamy jasną, czytelną odpowiedź pacjentów, jak oni widzą realizowane ich potrzeby, jaką mają satysfakcję z leczenia i co wybierają. I to byłby taki wskaźnik jakościowy tego, co zostało zrobione. Rzeczywiście trzeba kontynuować i poprawiać
0: to, już tytułem puenty,
19: co dotychczas zostało wypracowane. I teraz jest to opracowane przez taki zespół społeczny, który jest od lat zorganizowany wokół Kongresu Zdrowia Psychicznego i Porozumienia na rzecz Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i pojawi się za chwilę, bo w tej chwili wychodzi za chwilę z drukarni w postaci takiego kompendium wiedzy i zapisu o korzyściach, ale też i barierach i przeszkodach i planach pod tytułem Przełom w opiece nad zdrowiem psychicznym w Polsce, Centra Zdrowia Psychicznego 2018-2025.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Cechnicki, psychiatra, psychoterapeuta, członek Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, był gościem TOK 360. No to z tej publikacji dobrze by było wyciągnąć wnioski, właściwe wnioski. Informacje TOK FM o 16.40. Po nich kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Pierwszym tak dużym od tego trzydniowego zawieszenia broni.
3: Reklama.
20: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
21: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
25: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
26: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
27: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
26: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
27: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
26: Czyli?
27: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
29: Skoczysz do Carrefoura?
30: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
31: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
32: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
33: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
34: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
35: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 16.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. CPN zostaje na dłużej. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywanie niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że jeszcze do końca miesiąca rząd będzie ogłaszał codziennie maksymalne ceny paliw na stacjach. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na ukraiński obwód rowieński, przekazały lokalne władze. Według wstępnych informacji 4 osoby zostały ranne. Wcześniej ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że Rosja rozpoczęła atak na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Alarm powietrzny ogłoszono już w 3 obwodach sąsiadujących z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce dowodzone przez dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Polska i Szwajcaria podpisały porozumienie dotyczące współpracy cyberwojsk. Przewiduje ono m.in. wymianę doświadczeń, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Oba kraje mają również wspólnie realizować ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Do podpisania porozumienia doszło podczas konferencji IMPACT.
0: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Leon Pińczak, analityk polityki Insight. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W związku z tym atakiem zresztą trwa również operacja polskiego lotnictwa, który strzeże polskiej przestrzeni powietrznej. Jest to o tyle istotne, że celem ataku są m.in. obwody przy granicy z Polską. Tak jak też mówiła przed chwilą Marietta Wiśniewska, są informacje o zabitych, są informacje o rannych. Biorąc pod uwagę skalę tego ataku, czy to znaczy, że Rosja wykorzystała te 3 dni zawieszenia broni do przygotowania czegoś większego niż zwykle?
2: Wydaje mi się, to znaczy składowanie szachedów, bo to głównie mówimy tak o szachedach, czyli właściwie o rosyjskich Giraniach 2, które są przyróbką irańskich szachedów 136, czyli dronach kamikadze. Wszyscy się, wydaje mi się, że spodziewali wznowienia aktywnych działań zbrojnych, bo tylko przypomnę, że ten 3-dniowy rozejm ogłoszony zresztą przez Donalda Trumpa na czas obchodów 9 maja w Rosji doprowadził do wstrzymania dalekosiężnych nalotów, ale nie wygasił działań na froncie. Gdybyśmy mieli podsumowywać, to generalnie w podobny sposób wyglądają wszystkie rozejmy ogłoszone w ciągu ponad 4-letniej wojny rosyjsko-ukraińskiej. To znaczy, że rzeczywiście obie strony zaprzestają nalotów na infrastrukturę strategiczną. No, ataki na froncie zmniejszają się mniej więcej o 25%, natomiast po rozejmie zawsze następuje eskalacja, z którą dziś mamy właśnie do czynienia.
0: A odczytywać ją też jako być może jakiś sygnał pod adresem może Donalda Trumpa, który dał do zrozumienia, że Ukraina nie musi oddawać całego Donbasu Rosji, może sygnał związany z wizytą Trumpa w Pekinie?
2: Ja bym tu doszukiwał się, powiedzmy, jeszcze 3 dnia, a mianowicie dzisiaj Pieskow, czyli rzecznik Kremla, powiedział, co następuje, a mianowicie, że żeby odblokować negocjacje z Ukrainą, Ukraina, no właściwie Wołodymyr Zełenski, prezydent, powinien wydać rozkaz zaprzestania ognia, ale też wycofania się ukraińskich wojsk ze wszystkich obwodów anektowanych przez Rosję, więc tu nie mówimy tylko o obwodzie ługańskim i donieckim, tak, które się składają na Donbas, ale także o obwodzie zaporowskim i chersońskim, kontrolowanych przez Rosję, no mniej więcej w połowie. Przypomnę, że do tego doszło we wrześniu 2022 roku, po tym jak Rosja straciła bardzo dużo ziem w obwodzie charkowskim, w ukraińskiej kontrofensywie, i wówczas przeprowadziła fikcyjne referenda, na których wpisała te 4 ukraińskie obwody do swojej konstytucji, więc gdybyśmy chcieli szukać tu jakichś sygnałów, no to z pewnością to, co mówi Pieskow, jest ponowieniem ultimatywnego tonu Rosjan, którzy z niego być może na chwilę zrezygnowali, a to głównie dlatego, żeby powiedzmy z Donaldem Trumpem dojść do jakiegoś porozumienia. Natomiast po ponad roku dojścia Donalda Trumpa do władzy cały czas nie wiemy właściwie, ani też nie mamy planu, oprócz tego planu Witkofa Dmitrijewa, który zakładał kapitulację Ukrainy, z grubsza powiedziawszy. Cały czas nie mamy tu żadnych większych postępów, ani też zresztą nie doszło do wymiany jeńców zapowiadane przez Trumpa 8 maja.
0: Ale był też taki moment, to też Władimir Putin mówił o tym przy okazji Dnia Zwycięstwa, obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Wołodymyr Zełenski trochę w reakcji na te słowa Putina. Był taki moment, że powrócił na chwilę temat bezpośrednich rozmów rosyjsko-ukraińskich. Rozumiem, że dzisiejsza sytuacja i dzisiejsze wypowiedzi Pieskowa, o których pan wspomina, ten temat resetują, wróci następnym razem, kiedy znowu będziemy świadkami jakiejś gry pozorów.
2: Tak. Tak, wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy oczekiwać na kolejny etap eskalacji, po którym być może Donald Trump ponownie się zainteresuje sprawą wojny w Ukrainie, wróci do tego, być może posadzi wszystkich przy stole. Natomiast merytorycznie rzecz ujmując, żadna ze stron, ani Rosja, ani Ukraina nie uważa, by wojny przegrywała, a stąd wynika, że żadna ze stron nie pójdzie na strategiczne ustępstwa. To jest to, co mówi cały czas Wołodymyr Zełenski, że nie wycofa ukraińskich żołnierzy z ziem, które należą do Ukrainy. To jest też to, co minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha mówił przedwczoraj na konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Właściwie podkreślał, że jesteśmy w game changerowym momencie wojny, w którym rosyjska przewaga liczebna przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w związku z prężnym rozwojem tak ukraińskiej draniady. Ja bym może nie był aż tak daleko idący we wnioskach, bo już kilkakrotnie byśmy ogłaszali game changerowe momenty w wojnie, natomiast z pewnością sytuacja dla Ukrainy nie jest zła. Ukraina tej wojny nie przegrywa i nie widzę tu żadnych przesłanek, żeby ktokolwiek, czy to Stany Zjednoczone, czy Rosja, wymusiły na Ukrainie tak globalne ustępstwa, jak wycofywanie się z obwodów kontrolowanych przez wojska.
0: W Pekinie, gdzie wylądował prezydent USA Donald Trump i gdzie będzie rozmawiać z przywódcą Chin Xi Jinpingem, to Ukraina chyba będzie tematem pobocznym, w odróżnieniu od Tajwanu, o którym jeszcze dziś w TOK 360.
2: Tak, wydaje mi się, Wołodymyr Zełenski dzisiaj powiedział, że ma nadzieję, że Donald Trump poruszy sprawę rosyjskiej inwazji na Ukrainę podczas rozmów w Tajwanie, natomiast zgadzam się z panem redaktorem, wydaje mi się, że tu będziemy mieli, w Pekinie będziemy mieli do czynienia z sytuacją dialogu supermocarstw, które będą skupiać się przede wszystkim jednak na sprawach, wydaje mi się, gospodarczo-technologicznych, aniżeli geopolitycznych, geopolityczne być może tak w regionie Azji Południowo-Wschodniej, ale na pewno nie Europy.
0: Bardzo dziękuję. Leon Pińczak, analityk polityki Insight, był gościem TOK 360. Z Tajwanem, o którym wspomniałem, połączymy się w TOK 360 po godzinie 18, bo tam temat wizyty prezydenta USA w Pekinie jest, co zrozumiałe, szczególnie żywy. 16:49. Adam Ozga, a teraz gościem TOK 360 jest Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło na brzeg na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Waleń został zauważony w sobotę na plaży na terenie rezerwatu przez strażnika pełniącego dyżur na tym obszarze. Wieloryba dostrzegli też uczestnicy rejsów turystycznych organizowanych w celu obserwacji foki. Oni też zawiadomili służby. Zastanawiam się, dlaczego tyle czasu trwało usunięcie szczątków wieloryba z rezerwatu. Kilka dni.
4: To nie tak do końca wyglądało, że przez kilka dni trwały prace. Głównie chodziło o to, że wieloryb został wyrzucony na teren, który jest, można powiedzieć, miejscem ptasich lęgów. Dlatego każda ingerencja ciężkiego sprzętu byłaby tam po prostu niemożliwa ze względu na już gnieżdżące się tam siedeczki czy rebitwy mewy. Dlatego też należało tą akcję przeprowadzić w taki sposób, aby usuwając ciało wieloryba, czy usuwając trupu wieloryba, nie zaszkodzić żyjącym tam gatunkom ptaków. Wieloryb został ściągnięty od strony morza przy oczywiście udziale pracowników Urzędu Morskiego oraz firmy utylizacyjnej oraz pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
0: A to może, skoro operacja była ryzykowna ze względów przyrodniczych, ze względu na okres lęgowy ptaków, to może można było zostawić tam to truchło, czy nie?
4: Nie do końca byłby to dobry pomysł, tylko ze względu, że układ prądów morskich spowodowałby, że po kilku tygodniach ten wieloryb zostałby przeniesiony na plażę w Mikoszewie lub w Jantarze. No i wtedy byśmy mieli bardzo silnie rozkładające się truchło wieloryba w otoczeniu już korzystających z kąpieli morskich ludzi. Dlatego też należało zebrać to truchło, aby nie było zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców Mikoszewa czy dla gości miejscowości nadmorskich.
0: A skąd w ogóle wziął się tam wieloryb? Bo To nie jest typowy ssak dla Bałtyku. Przynajmniej tyle pamiętam ze szkoły. Może mało uważałem na lekcjach.
4: Nie, nie. Jak najbardziej słuszne uwagi. Nie jest to typowy ssak morski występujący w Bałtyku. Zdarzają się sytuacje, gdy wieloryby czy delfiny także wpływają do Bałtyku przez ciśnienie duńskie. I tak też się stało i w tym przypadku. Niestety nasze morze dla nich jest, można powiedzieć, taką swoistą pułapką. Nie mogą znaleźć wyjścia na Morze Północne czy Atlantyk, a niestety baza pokarmowa dla nich tutaj w Bałtyku nie jest dostateczna. Po prostu zbyt dużo energii taki ssak zużywa na zdobywanie pokarmów i no niestety często giną z głodu. Także i tak też jest, też się prawdopodobnie stało w tym przypadku.
0: Jeszcze jedna sprawa. Czy taki no, rozkładający się szczątki wieloryba na plaży czy w wodzie, czy to należy rozpatrywać pod kątem jakiegoś zagrożenia biologicznego, toksyczności i tak dalej?
4: Nie, no jest to oczywiście normalne zjawisko i prawdopodobnie gdyby było to na jakiejś naprawdę opustoszałej plaży, można byłoby te kilkaset kilogramów rozkładającego się truchła zostawić, ale z tego względu, że polskie plaże są ogólnie dostępne i także bardzo licznie odwiedzane przez turystów, to stanowi potencjalne zagrożenie dla osób korzystających z plaż. To jest no, niestety częste na naszych plażach, że trzeba uprzątnąć te, powiedzmy, naturalne odpady ze względu na bezpieczeństwo korzystających z rekreacji plażowej ludzi.
0: Bardzo dziękuję. Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF był gościem TOK 360. Ja tylko dodam, że w jakim miejscu, żebyśmy mieli świadomość, gdzie leżało to truchło wieloryba, to jest Wyspa Sobieszewska, więc formalnie nawet część Gdańska, choć obszar rezerwatu przyrody, więc obszar niedostępny tak od po prostu. 16.54, Adam Ozga, Karolina Lewicka już obok mnie.
5: Dzień dobry.
0: Wywiad polityczny tuż po informacjach po godzinie 17. O czym dzisiaj?
5: Zajmiemy się procedurą ekstradycyjną dotyczącą Zbigniewa Ziobry. Będzie to dla polskich władz raczej droga przez mękę. Najpierw złożenie wniosku, potem jego kontrola formalna. Wniosek idzie do Sądu Federalnego. Ten zaczyna badać sprawę. Czy jest szansa na sprawiedliwy proces w Polsce? Czy sprawa jest polityczna? Jaki jest stan zdrowia Ziobry? Na ile popełnienie przestępstwa przez Ziobrę jest prawdopodobne? I tak dalej, tym podobne. I teraz tak, nawet gdyby sąd federalny był na tak, żeby go wydać, to jest jeszcze procedura odwoławcza, a potem sprawa trafia do Departamentu Stanu.
0: A nad Departamentem Stanu jest jeszcze taki pan, który lubi zmieniać zdanie.
5: To prawda, ale formalnie to sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, czyli tak, ostatecznie Donald Trump zdecyduje o tym, czy do wydania polityka dojdzie, czy nie. Miesiące, które pewnie przejdą w lata, tym bardziej, że na razie wciąż czekamy na decyzję sądu drugiej instancji w sprawie tymczasowego aresztowania Ziobry, a posiedzenie zostało wyznaczone na 8 września.
0: To dużo czasu i tam jest jeszcze jedna sprawa, że sędzia, która ma rozpatrywać tę sprawę, zdaje się, że ma akcję telewizji Republika.
5: Tak, 102 sztuki. Moim i Państwa gościem w tym temacie będzie mecenas Przemysław Rosati, a już za moment Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. Tematów do pana posła do Parlamentu Europejskiego nie zabraknie, bo wiele się dzieje w kraju i na świecie.
0: W kraju i na świecie Karolina Lewicka to, co się dzieje, śledzi. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia. A informacje TOK FM punktualnie o 17.
6: Autopromocja.
7: Jak Zetki i pokolenie Alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
6: Autopromocja.
8: Jak tam przed rejsem?
9: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
10: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
8: Przygoda życia?
9: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
8: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
11: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadni przygód, tak?
13: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
14: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
8: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
15: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
14: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Musimy wzmocnić wschodnią flankę NATO, twierdzą zgodnie przywódcy bukaresztańskiej dziewiątki. Liderzy podczas dzisiejszego szczytu podkreślili potrzebę rozwoju przemysłu obronnego. Zaznaczyli również, że Rosja jest i pozostanie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników. Zadeklarowali też dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego do Unii Europejskiej osiągnął w pierwszym kwartale tego roku najwyższy poziom od 2022. Wynika z raportu think tanku Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Autorzy wskazują, że mimo unijnych działań dywersyfikacyjnych, Europa pozostaje uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu. Import tego surowca wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 16%. Wzrost ten napędzały przede wszystkim dostawy do Francji, Hiszpanii i Belgii. W poniedziałek ruszają zapisy do warszawskiej akcji Lato w mieście. Program zapewni opiekę oraz zajęcia dla ponad 39 tysięcy dzieci podczas wakacyjnej przerwy od nauki. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. Miasto przeznacza na realizację programu Lato w mieście około 10 milionów złotych rocznie. Kolejne informacje o 17.20, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie i pojawią się przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju wieczorem pojawią się natomiast rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na północy do 14 na południowym zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Czy Koalicji Obywatelskiej bardzo zaszkodziła sprawa senatora Lenca?
11: Na tyle, że trzeba było podjąć tą decyzję, która została podjęta, czyli opuszczenie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w tej chwili.
10: Tomasz Lenz został wykluczony z partii i z klubu, rzecz jasna. Przypomnę, że chodziło o zabieg jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jak ustaliła Wirtualna Polska, wszystko odbyło się bez kolejki, bez zgody na zabieg, bez dokumentacji. A lekarze, którzy opiekowali się synem polityka, wtedy porzucili swoje obowiązki i nie opiekowali się innymi chorymi, którzy wówczas w szpitalu byli obecni. I teraz szpital ma zapłacić karę 134 tysiące złotych. I pojawiają się w regionie takie głosy, między innymi aktywistów, że to poseł powinien zapłacić tę karę, a nie szpital.
11: Mamy rzeczywiście sytuację złożoną i na nią składają się przede wszystkim dwa elementy kluczowe. Pierwszy element to kondycja naszej służby zdrowia i rzeczywiście gigantycznych problemów, jakie mają rzesze pacjentów. Trudności z dostaniem się do lekarzy specjalisty, do określonych zabiegów. No i z drugiej strony sytuacja, w której polityk korzysta z jakiegoś takiego czy innego przywileju w sposób taki, jak zostało to zresztą opisane. Musi to budzić spore wątpliwości. Ale mamy też drugą sytuację, która także jest ważna. Ktoś na to się zgodził. Podjęto decyzję, że temu politykowi akurat trzeba przychylić nieba, krótko mówiąc. No i tu konsekwencje ponosi szpital, czyli wszyscy ci, którzy w nim są zatrudnieni. Według mojej oceny sytuacja jest rzeczywiście nie tylko niefortunna, ale według mojej oceny budzi poważne wątpliwości. Te konsekwencje powinny być wyciągane przede wszystkim wobec tych, którzy do tej sytuacji dopuścili. Próba takiego trochę na pokaz zbiorowej odpowiedzialności według mojej oceny jest drogą donikąd.
10: A czy senator powinien przeprosić? Bo trwało to dość długo.
11: Co najmniej powinien przeprosić. I od razu pani powiem, bo to jest dla mnie najbardziej bulwersujące. To z jednej strony oczywiście to samo zachowanie, ale potem te absolutnie nie do zaakceptowania tłumaczenia. Próba, krótko mówiąc, no takiego nawet nie politycznego, takiego prostackiego mataczenia.
10: Pan poruszył już tę kwestię, panie pośle, dotyczącą sytuacji służby zdrowia. I to jest tak, że także koalicjanci podnoszą tę kwestię. Ostatnio Włodzimierz Czarzasty nie po raz pierwszy w Polskim Radiu mówił tak, że służba zdrowia jest największym zmartwieniem koalicji i że muszą państwo w gronie liderów porozmawiać na temat służby zdrowia po raz kolejny i podjąć bardzo radykalne decyzje, bo tak dalej, jak funkcjonuje służba zdrowia w tej chwili, być nie może. Tylko zastanawiam się, czy jest jakakolwiek przestrzeń na jakiekolwiek reformy i na radykalne decyzje, skoro za rok będziemy już w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2027 roku.
11: Bardzo trudny moment, natomiast trudno nie reagować na tą trudną sytuację, dlatego że no to chodzi o życie i zdrowie pacjentów Polaków, więc nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której odłożymy to na po wyborach, bo wybory wtedy na pewno przeżniemy. Wydaje mi się, że te aktywności i działania muszą być tu i teraz i musimy pokazać, że mamy pomysły na to, aby tą służbę zdrowia uzdrowić. Od razu powiem, że nie sądzę, aby Polacy oczekiwali natychmiastowych, radykalnych zmian z takich z dnia na dzień. Wszyscy zdają sobie sprawę, że sytuacja jest złożona, że narastały rozmaite problemy, że czasami dobrą reformę potrafiono zniszczyć, więc nie ma takich oczekiwań, że od razu, natychmiast i wszystko będzie lepiej, ale nie wyobrażam sobie, aby nie podejmować wysiłków do tego, aby jednak każdego dnia próbować te problemy rozwiązywać. One mają różny charakter. No, trzeba pamiętać o tym, że są szpitale rozmaite i powiatowe, i miejskie, i też wojewódzkie, które sobie jakoś radzą. Jakoś mówię, że nie najgorzej. Natomiast są takie, w których na same wynagrodzenia idzie więcej środków finansowych niż wynosi budżet na wynagrodzenia i leczenie. No i wystarczy. No, trzeba się przyjrzeć tym sytuacjom, które mają charakter patologiczny, zobaczyć dokładnie skąd to się bierze i krótko mówiąc reagować. Dodam jeszcze jedną rzecz polityczną. Ja pamiętam czas Jerzego Buzka i tego cztery reformy. Tam była reforma edukacyjna dotycząca między innymi gimnazjów, bardzo, bardzo ciekawa, rozwalona przez panią minister Zalewską. Była bardzo ciekawa reforma służby zdrowia, rozwalona przez lewicę. Była samorządowa, udana akurat. Każdy według mojej oceny będzie odnosić się do określonej historii, ale prawie wszystkie ekipy coś tam za uszami mają. Natomiast uważam, że ta sytuacja, w której była podjęta wtedy próba przez Jerzego Buzka i przez jego ekipę, aby dywersyfikować środki finansowe, dywersyfikować fundusze, wprowadzać pewną konkurencję, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jest właściwy kierunek. Z drugiej strony od razu powiem, że my mamy sytuację taką, że tą publiczną służbę zdrowia w chwili obecnej w wielu, wielu dziedzinach ratuje służba prywatna. No tak jest w okulistyce, tak jest w stomatologii, tak jest w kilku innych dziedzinach. Chinach. Wszyscy mówią o tej prywatnej służbie zdrowia, tak jakby był to pust Boży albo tylko miejsce dla najbogatszych. Tak wcale nie jest, ale trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za służbę publiczną w tych obszarach, w których żadna prywatna służba zdrowia sobie nie poradzi, spoczywa na państwie i nikt nas z tego, krótko mówiąc, obowiązku nie zwolni.
10: Ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi na przykład o stomatologię, to jest w zasadzie taki wybór. Albo idziesz prywatnie, albo masz problem z uzębieniem.
11: O tym w skrócie powiedziałem, zresztą okulistyka też, ta prywatna, poszła tak mocno do przodu, że jak ktoś chce usunąć tam jaskrę, czy mieć zabiegi poprawiające, krótko mówiąc, wzrok, czy doprowadzające do sytuacji takiej, aby reagować natychmiast, no to jest służba zdrowia prywatna. Ona bywa kosztowna, ale nie tak kosztowna, jak niestety ta publiczna w pozostałych dziedzinach, która, krótko mówiąc, jest w sytuacji w wielu dziedzinach dramatyczna. Ja patrzyłem na te wysiłki, które były skutecznymi na oprzyrządowanie szpitali, doprowadzenie do sytuacji takiej, że tomografy, rezonanse magnetyczne, no są prawie w każdym dużym szpitalu. Natomiast problem jest z oceną tego, co jest wynikiem tego badania, z szybkością, sprawnością. No, w wielu elementach możemy liczyć na tą sztuczną inteligencję, która na pewnym etapie prawdopodobnie troszkę uwolni tą służbę zdrowia od pewnej analityki, ale no niestety my musimy dbać o to, aby ta sprawność w służbie zdrowia, w diagnozowaniu, a zwłaszcza w niepowtarzaniu badań laboratoryjnych, etc., etc., no rzeczywiście stała się faktem, a nie była tylko i wyłącznie postulatem.
10: Pan, panie pośle, przed chwilką powiedział, że jeżeli państwo niczego w tym obszarze nie zrobią, to państwo przerżną te wybory w 2027 roku. I zastanawiam się, czy ten pański sposób myślenia jest podzielany też przez tych, którzy podejmują decyzje. Bo do tej pory przez wszystkie te lata obserwowaliśmy raczej takie czołganie się z nadzieją, że jeżeli coś ma się rozwalić, zawalić, to może już po wyborach i może będzie to dotyczyć naszych następców, a nie nas. I teraz też mam takie wrażenie, że ten rząd chciałby się doczołgać do tych wyborów, jakoś tak tu oszczędzić, tam troszeczkę dosypać. Trochę propagandy sukcesu w wydaniu pani minister zdrowia, no i może jakoś to będzie.
11: Wrażenie może takie jest, ale nie sądzę, aby w rządzie panowała rzeczywiście taka atmosfera czy takie przekonanie. No wszyscy wiemy, że wygranie wyborów w przyszłym roku to jest być albo nie być, ja powiem bardzo mocno, suwerennego państwa polskiego w Unii Europejskiej. Nam grożą bardzo poważne zawirowania, jeżeli tych wyborów nie wygramy. Ale musimy wygrać nową energetyką, nowymi pomysłami, taką też sprawczością, której zabrakło. Ja od razu dopowiem, że było takie usprawiedliwienie polityczne, że czekaliśmy na sukces Trzaskowskiego, wiedząc, że jeżeli zostanie prezydentem, wszystko pójdzie szybciej, sprawniej, prościej. No niestety mamy blokera, mamy prezydenta, który nie sprzyja nie tylko rządowi, ja uważam, że nie sprzyja państwu polskiemu, ale no niestety te 2 lata są za nami, rok do wyborów z kawałeczkiem i w tej chwili nie ma możliwości takiej, aby stracić jakikolwiek dzień do tych wyborów jesienią 2027. Jestem przekonany, że większość w rządzie ma świadomość stawki, ma świadomość skali trudności i nie będzie siedzieć z założonymi rękoma. Owszem, ja współczuję dzisiaj premierowi, bo on ma jedną z najtrudniejszych koalicji

0: niestety przegra. No, państwo polskie to jest poważna budowla i trzeba pamiętać, że są rzeczy ważne, ważniejsze, najważniejsze i te, które, z którymi można czekać. Wspomniana służba zdrowia niestety nie może czekać. Jest kilka innych dziedzin, takich jak bezpieczeństwo, nie może czekać. Na szczęście oczywiście program SAFE nam mocno pomaga. Kilka innych także. Te aktywności dotyczące naszego bezpieczeństwa są na bardzo dobrym poziomie, tak uważam, no, ale musimy przyspieszać rzeczy związane z energetyką, ochroną, krótko mówiąc, tego naszego rynku gospodarczego, który na skutek zagrożeń związanych z cenami paliw może, krótko mówiąc, być w trudnej sytuacji. No jest tych wyzwań rzeczywiście dużo. Obywatele docenią wysiłek, docenią wiarygodność, jeżeli on rzeczywiście będzie, krótko mówiąc, prawdziwą reakcją na to, co, z czym mamy do czynienia.
1: Brzmi pan jak trener motywacyjny. Tylko pytanie, czy rządzący pana słyszą, liderzy koalicji. Połączę twórczo dwa wątki, które pan poruszył. Trudną koalicję i resort kultury. Bo Szymon Hołownia w Kanale Zero powiedział tak. Bardzo źle to wygląda. Media publiczne nadal są mediami rządowymi. Nie na to się umawialiśmy. Nie tak powinny wyglądać. Ktoś to ostatnio dobrze powiedział. Są na telefon rządzących. I potem jeszcze Hołownia dodawał, że mu ręce opadają z cichym szelestem do ziemi, jak na to patrzy. Bo co z tego, że ich propaganda bywa zastąpiona przez naszą propagandę? Czy to komukolwiek służy? Albo wpis Rafała Komarewicza na X-ie, że zmieniło się logo, zmienili się prezesi, mechanizm został ten sam, telewizja na telefon rządzących, tylko że teraz rządzący to my i dlatego to boli bardziej. Co pan na to?
0: W pierwszej kolejności dziękuję za tego trenera kondycyjnego, czy
1: motywacyjnego,
0: trenera motywacyjnego. Poczułem się przez moment jak Daria Abramowicz. Dzisiaj na szczęście Iga wygrała i to w sposób przekonywujący. Natomiast powiem generalnie tak, że wolałbym, aby z koalicji, tej szerokiej naszej koalicji rządowej, głosy krytyczne zastąpić głosami mobilizacyjnymi. Nam nie potrzeba w tej chwili sporów. Nie możemy tracić energii na to, aby się wzajemnie pouczać, jeżeli chodzi o taki krytycyzm.
1: Ale
0: musimy raczej
1: mówią,
0: dawać sobie radę. Półprawdy, tak bym powiedział. Poza tym, według mojej oceny, akurat Szymon Hołownia ma słabszy mandat dzisiaj do wypowiadania pewnych poglądów. Nie będę wchodzić w detale, ale wolałbym i oczekuję w tej chwili od wszystkich części Polski 2050, aby pomimo tego, że to jest formacja podzielona i mała, aby była silniejsza dla Polski, dla tego rządu i raczej nie rozdrabniała, krótko mówiąc, problemu. Przepraszam za to, krótko mówiąc, bo często powtarzam, ale mówiąc wprost, dziś nie ma szans na to, aby w sporach tego typu uzyskać wartość dodaną. Musimy absolutnie skupić się na rozwiązywaniu problemów i każda dobra rada i także motywacja jest absolutnie bezcenna.
1: A Szymon Hołownia ma słabszy mandat do takiej krytyki, bo mógł się zdecydować na zajęcie resortu kultury i sam forsować w koalicji rządzącej ustawę medialną?
0: Błąd był wtedy, kiedy podjął decyzję startu na prezydenta. Był to błąd nieduży. Kampania była już błędem poważnym. Natomiast w chwili obecnej, według mojej oceny, te decyzje związane z przeciąganiem oddania tej buławy marszałkowskiej wyglądała nie najlepiej. Niestety, ale to niezdecydowanie pana marszałka Hołowni późniejsze dotyczące przewodniczenia, bądź nieprzewodniczenia Polski 2050 doprowadziło do tego, że Polska 2050 się podzieliła. Gdyby chciał ciągnąć ten wózek dalej, według mnie miałaby koalicja lżej. Ja nie chcę niczego więcej powiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że w chwili obecnej na także Szymonie Hołowni ciąży odpowiedzialność za to, aby nie tylko dociągnąć ten wózek do końca 2027, ale także, aby ten wózek miał sprawną lokomotywę w roku 2028.
1: To jeszcze krótko. Czy jeżeli pojawi się wniosek o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni w sprawie Kolegium Humanum, to koalicja powinna zagłosować za, czy wziąć go w obronę i immunitet mu zostawić?
0: Oczekiwałbym decyzji w tej materii od Szymona Hołowni. Według mojej oceny nie powinien stawiać koalicji w trudnej sytuacji.
1: On mówi, że najpierw musi się zapoznać z wnioskiem, jeżeli w ogóle do Sejmu trafi.
0: Ma do tego prawo.
1: Bogdan Zdrojewski.
0: Ma oczywiście do tego prawo.

0: poseł do Parlamentu
1: Wszystkiego
0: Europejskiego.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo pani dziękuję, serdecznie pozdrawiam i panią, i słuchaczy.
0: Mecenas Przemysław Rosati będzie moim państwo gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Jakie mam okropnie opadające powieki. Od dziecka nienawidzę swoich odstających uszu. Czy zabieg medycyny estetycznej, który poprawi mój wygląd, może być refundowany przez NFZ? Czasem tak, czasem nie. Od czego to zależy? Rozmawiam o tym w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Winny jest nie tylko Tomasz Lenz, więc konsekwencje powinni ponosić również ci, którzy do takiej sytuacji dopuścili, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do sytuacji w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie syn posła Tomasza Lenza otrzymał pomoc poza kolejką. NFZ nałożył na placówkę 134 tysiące złotych kar. Pojawiają się jednak głosy, że to właśnie poseł powinien tę karę zapłacić. Poseł został już wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, podobnie jak dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski, który również należał do ugrupowania. Jak komentował w rozmowie z Wirtualną Polską Trojanowski, decyzję podjęto bez wysłuchania go. Karol Nawrocki chciałby rozszerzyć bukaresztańską dziewiątkę o państwa skandynawskie. Taką deklarację złożył po spotkaniu przywódców państw grupy B9. Podkreślił, że obszar Morza Bałtyckiego jest terenem działań hybrydowych ze strony Rosji i doświadczają tego niemal wszystkie z tych krajów. Przypomniał, że grupa B9 rozpoczęła współpracę ponad dekadę temu i wtedy, jak mówił, państwa zdecydowały o współpracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. W polskich więzieniach będzie lepsze wyżywienie. Według projektu resortu sprawiedliwości dzienna stawka żywieniowa dla więźnia ma wzrosnąć do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka, a ograniczone zostaną produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
12: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
11: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
13: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Do wieczora w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Lokalnie może również popadać, przede wszystkim na północy. Z kolei pod koniec dnia na południu i wschodzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna osiąga od 11 do 14 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, zapowiadany mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie prezesie. Panie
15: Dzień dobry. Mecenasie.
0: Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda procedura ekstradycyjna. To jest bardzo skomplikowany proces. Zacznijmy od początku. Jest wniosek o ekstradycję. Występują z nim minister sprawiedliwości i minister spraw zagranicznych do Departamentu Stanu. I co w takim wniosku musi się znaleźć i co dzieje się z nim na początku?
15: Tak naprawdę to zaczyna się wszystko w momencie, kiedy prokurator prowadzący postępowanie podejmuje taką decyzję, bo proszę o tym pamiętać, że zanim minister sprawiedliwości, to jeszcze musi to formalnie podjąć prokurator, który prowadzi postępowanie. Wniosek jest kierowany do władz federalnych, czyli mówiąc krótko, do władz Stanów Zjednoczonych. No i tam powinien przejść taką wstępną selekcję, ale która jest bardzo formalna. To znaczy, jeżeli wniosek spełnia kryteria wskazane w ustawie, przepraszam, w umowie pomiędzy Polską a Stanami, bo pamiętajmy, że mamy umowę o ekstradycji, pod którą jest podpis pana ministra Ziobry. Mm-hmm. To już tak zupełnie na marginesie. Obok tego jest umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. To jest umowa, która w pewnym sensie stanowi doprecyzowanie postanowień umowy bilateralnej, czyli zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I taki wniosek trafia do sądu. I sąd prowadzi postępowanie sądowe w ramach...
0: Sądu federalnego.
15: Tak jest, dokładnie. I w ramach tego postępowania sąd przede wszystkim weryfikuje, czy są spełnione wszystkie przesłanki dopuszczalności ekstradycji, czyli innymi słowy, czy można na końcu tego procesu fizycznie przekazać osobę objętą wnioskiem o ekstradycję. W ramach postępowania sądowego, to jest też naturalne, trzeba zapewnić prawo do obrony osoby objętej wnioskiem. No i każdy może bronić się oczywiście tak, jak uważa, w takim zakresie, w jakim uznaje, że jego prawa wymagają obrony, zaprezentowania, ma prawo też powoływać dowody, ma prawo powoływać na przesłanki humanitarne, czyli na przykład na stan zdrowia, tak jak w przypadku, bo przecież rozmawiamy o byłym ministrze sprawiedliwości, prokuratorze generalnym, czyli wszystko to musi być zweryfikowane przez sąd i mamy moment decyzji. Jeżeli sąd odmawia, to procedura jest zakończona. Jeżeli sąd wyraża zgodę, to ostateczna decyzja należy do sekretarza stanu lub osoby przez niego wyznaczonej. I to jest decyzja polityczna, uznaniowa, nie mająca żadnych przesłanek, które można obiektywnie zweryfikować, tak żeby ocenić taką decyzję, tak jak oceniamy szereg różnych decyzji podejmowanych przez właściwe organy. I co istotne, w umowie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zapis, że jeżeli wniosek został złożony z przyczyn politycznych, i pewnie już państwo się doskonale zorientowaliście, z przyczyn politycznych, pojęcie nieostre, pojemne, wieloznaczne, to oczywiście sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona może odmówić wydania, czyli tak naprawdę wykonania ekstradycji. I to też kończy procedurę, bo nie ma od tego trybu odwoławczego. Jest to procedura prawna, dyplomatyczna i polityczna. Ja to prowadzę do takiego stwierdzenia: sąd sądem, procedura procedurą, a na końcu decyzję podejmie polityk.
0: Anna Mika-Kozak, karnistka i rzecznik dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie dla portalu Prawo.pl, mówi tak: trudno będzie wykazać, że sprawa nie jest polityczna, skoro zarzuty są skierowane wobec osoby, która pełniła funkcję publiczną i polityczną. Na dodatek myślę sobie, że tę funkcję polityczną wiceprezesa PiS-u cały czas pełni.
15: I tak, i nie. To znaczy, fakt, że sprawa dotyczy chyba jeszcze czynnego polityka, bardzo szeroko, jeżeli zrozumiemy słowo czynnego posła. Polityka, bo to trudno powiedzieć, że pan poseł wykonuje mandat poselski, bo fakty są zupełnie inne. Trudno wykonywać ten mandat zza oceanu. Niemniej jednak, to, że sprawa dotyczy posła, czyli polityka, sama z siebie nie determinuje charakteru politycznego. Natomiast nie pomagają wypowiedzi polskich polityków, które łączą się z różnymi historiami, jak na przykład przywożenie w bagażniku, nawet później tłumaczone, czy inne wypowiedzi pod adresem pana ministra Ziobry, bo obiektywnie trzeba powiedzieć, tego rodzaju historii nie pomagają, bo one również będą eksponowane i przywoływane przez pana ministra, jeżeli taka procedura będzie wszczęta.
0: Ale w takiej zmanipulowanej formie, jak ten słynny już bagażnik, bo przecież Waldemar Żurek powiedział, że przecież nie pojedziemy po ministra Ziobry.
15: Wyjaśnił później to minister, zgadza się.
0: Przywieziemy go w
15: bagażniku. Tylko proszę pamiętać o tym, że decyduje o tym sąd amerykański. Pan załóżmy, jeżeli to, ta procedura będzie trwała, pan minister, będąc zainteresowany, może tą wypowiedź przedstawić. No i pytanie, jak polski rząd będzie argumentował, że chodziło o coś innego, czy przedstawiciel polskiego rządu w procedurze ekstradycyjnej. Ja tylko mówię, że tego rodzaju wypowiedzi nie pomagają. To znaczy, to jest woda na młyn dla samego zainteresowanego i dla obrońców zainteresowanego, co jest naturalne. Natomiast ja mogę powiedzieć w ten sposób, żeby postawić kropkę trochę nad i. To jest procedura, przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy prawnika, procedura polityczna, bo jeżeli na końcu, pomimo całej procedury, decyzję podejmuje czynny polityk, a sekretarz stanu jest czynnym politykiem, to jest to procedura i decyzja w istocie rzeczy zarezerwowana dla świata polityki. Prawo reguluje pewien wycinek procedury ekstradycyjnej, ale nie przesądza ostatecznie o tym sędzia, niezależny i niezawisły czynnik funkcjonowania państwa, tylko decyduje polityk.
0: Mm-hmm. No tak, ale jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, że gdyby sąd federalny, badając sprawę w tym pierwszym etapie, jeszcze bez procedury odwoławczej, podjął decyzję, że wydajemy Zbigniewa Ziobrę i obie strony by się nie odwoływały, co jest mało prawdopodobne w przypadku kogoś, kto ma być wydany, to wtedy nie ma tej decyzji, jak rozumiem, politycznej sekretarza stanu. Czy ona też może na tym etapie się pojawić?
15: Nie, nie. Zawsze na końcu. Jeżeli skończy się postępowanie sądowe, to przechodzimy w fazę decyzji politycznej.
0: I ona zawsze na końcu musi być.
15: Ona jest zawsze na końcu.
0: Na torcie, tak?
15: Tak, bo to jest ten element wyrażenia zgody na wydanie, czyli innymi słowy, zezwolenia na fizyczne przekazanie osoby objętej wnioskiem, co do której sąd uprzednio stwierdził dopuszczalność ekstradycji.
0: A czy my wiemy, jak to w praktyce wygląda w Stanach Zjednoczonych? To znaczy, czy często sekretarze stanu nie zgadzają się z decyzją sądu w tej sprawie, w takiej sprawie ekstradycyjnej?
15: Ja znam jeden przypadek, przy czym nie prowadziłem tego postępowania, ale jest mi on znany i ta procedura przebiegła w ten sposób, że sąd uznał dopuszczalność ekstradycji. I następnie doszło do wykonania tejże ekstradycji. Osoba objęta wnioskiem trafiła do Polski. Natomiast to dotyczyło, nazwijmy to, zwykłej sprawy.
0: No bo dobrym obyczajem raczej chyba byłoby w państwie praworządnym, gdyby polityk, nawet jeżeli ma taką możliwość podjęcia decyzji politycznej, przechylał się do stanowiska niezależnego sądu.
15: Zgadza się. Tak modelowo powinno to wyglądać, zwłaszcza w takiej demokracji jak Stany Zjednoczone, gdzie poszanowanie dla rządów prawa, poszanowanie dla władzy sądowniczej jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą na tym polegają procedury, jeżeli decyduje sąd, decyduje niezależny organ sądowy, to taka decyzja powinna być tak naprawdę po pierwsze wnikliwie zweryfikowana przez ewentualnego polityka i z ostrożności ewentualnie można podejmować decyzję, która zmierza do odmowy wykonania, biorąc pod uwagę jakieś żywotne interesy państwa. Natomiast ja powtórzę jeszcze raz, niestety to są decyzje uznaniowe.
0: Musi być też spełniony warunek podwójnej karalności czynu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ale jak rozumiem, tutaj nie ma problemu.
15: Tu prawdopodobnie nie ma problemu. Ja przyznam
0: bo
15: się szczerze, że
0: przecież Zbigniew Ziobro według śledczych kierować zorganizowaną grupą przestępczą, więc jak rozumiem, tego typu zarzuty można też postawić na gruncie prawa amerykańskiego.
15: Tak, i proszę pamiętać, że to postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które formalnie w Polsce zostało sporządzone, obejmuje 26 czynów. W związku z powyższym należy przyjąć, że w tym aspekcie nie będzie problemu, dlatego że też to, na co pani redaktor zwróciła uwagę, ważne w postępowaniu ekstradycyjnym jest również to, że można przeprowadzić postępowanie karne tylko w takim zakresie, czyli mówię tutaj teraz o czynach objętych wnioskiem ekstradycyjnym, na jakie zgadza się w ramach ekstradycji sąd amerykański. Czyli załóżmy, jeżeli sąd amerykański wyraża zgodę na 20 czynów, to w tym zakresie można prowadzić postępowanie. Tak wynika też z umowy zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. O ekstradycji oczywiście.
0: Zapytam o czas trwania tego typu procesu. O taki czas normalny, ale też uwzględniający kwestie biurokracji, terminów, opóźnień, tłumaczeń.
15: Od kilku miesięcy, a moim zdaniem należy raczej upatrywać tego może nie w latach, ale 2-3 lata.
0: Procedura ekstradycyjna Mazura, 2 lata.
15: Tak, dokładnie tak. I myślę, że to też jest taki pewien punkt odniesienia. No zresztą pan minister Ziobro wtedy...
0: No latał do Stanów Zjednoczonych.
15: Dokładnie. Żeby... Angażował się osobiście w procedurę i przegrał przed sądem amerykańskim.
0: Słusznie, wracając do tamtej sprawy.
15: 20 lat temu, no na końcu okazało się, że chyba słusznie, prawda? Dlatego, że...
0: No bo mam wrażenie, że sąd wtedy amerykański nie zostawił suchej nitki na oskarżycielach.
15: Dokładnie
0: polskich.
15: Tak. Ja sięgnąłem do materiałów prasowych sprzed 20 lat i rzeczywiście sędzia, który odmówił wtedy ekstradycji, tak jak pani to ujęła, bo takie były wówczas komentarze.
0: A nie należący do sędziów o lekkiej ręce, tak?
15: Tak. Raczej taki... Nie pozostawił suchej nitki, bo takie były komentarze prasowe 20 lat temu, jeżeli chodzi o ekstradycję no nieżyjącego już pana Edwarda Mazura.
0: To teraz chciałabym zapytać o Marcina Romanowskiego, bo jego sytuacja oczywiście jest nieco inna niż Zbigniewa Ziobry, gorsza, bo został za nim wydany europejski nakaz aresztowania, ale oczywiście jeżeli Marcin Romanowski, na razie nie są to informacje potwierdzone, ale takie się pojawiają, jest także w Stanach Zjednoczonych, to rozumiem, że tam europejski nakaz aresztowania
15: nie działa.
0: Nie działa. Podobnie jak wobec Ziobry, w Budapeszcie nie działał list gończy wystawiony na terytorium naszego kraju.
15: A w stosunku do pana Romanowskiego nawet europejski nakaz aresztowania w Budapeszcie nie działał, no ale to już jest problem niewykonywania zobowiązań traktatowych, czyli związanych z uczestnictwem Węgier w Unii Europejskiej i braku konsekwencji też zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i ze strony polskiego państwa, to znaczy polskie państwo też mogło sięgnąć po środki prawne zmierzające do tego, żeby w cudzysłów dyscyplinować Węgry. No ale takie decyzje zapadły. W związku z powyższym tak to wygląda, jak wygląda. Natomiast jeżeli pan minister Romanowski będzie w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, to jego sytuacja jest w istocie taka sama. Europejski nakaz aresztowania nie działa, list gończy nie działa. Też pozostaje, czy de facto wchodzi w grę tylko procedura ekstradycyjna. Nie ma innego instrumentu zmierzającego do tego, żeby aktywnie i efektywnie poszukiwać i w cudzysłów sprowadzać osoby poszukiwane przez polskie organy ścigania niż procedura ekstradycyjna, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone.
0: To jeszcze dopytam o ten etap węgierski Romanowskiego, bo Ziobro, nie będąc objęty europejskim nakazem aresztowania, mógł sobie po tych Węgrach przemieszczać się swobodnie. Natomiast rozumiem, że Węgry, gdyby były państwem praworządnym, to ze względu na europejski nakaz aresztowania były zobowiązane do zabezpieczenia miejsca pobytu pana Romanowskiego.
15: Były zobowiązane wykonać europejski nakaz aresztowania? Europejski nakaz aresztowania, to warto powtórzyć, to jest środek prawny, który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, ma na celu zharmonizować prawo wszystkich państw po to, żeby istniał skuteczny środek ścigania osób poszukiwanych w jednym z państw członkowskich i Węgry odmawiały wykonania, powołując się właśnie na prawo azylu.
0: Czyli Węgry nie mogły dopuścić do jego ucieczki do czasu rozpoznania przez ich sąd wniosku o europejski nakaz aresztowania.
15: Modelowo tak to powinno wyglądać. W praktyce wyglądało to odwrotnie, czyli fakt
0: tak,
15: istnienia prawa azylu.
0: Tak, bo mieliśmy reżim Orbana.
15: Dokładnie.
0: Tylko zastanawiam się nad tym takim momentem, kiedy nagle się okazuje, że mieszkanie zajmowane w Budapeszcie przez Romanowskiego zostaje opróżnione, tak, i on znika, jakby się rozpłynął. Czy właśnie dlatego musiał się rozpłynąć? Być może jest w Budapeszcie, być może jest już w Stanach Zjednoczonych, tego oczywiście na pewno nie wiemy, bo jak się zmieniła się w sobotę władza, no to wtedy, jak rozumiem, Romanowski musiał się liczyć z tym,
15: że jego sytuacja procesowa za chwilę się może zmienić. Tylko proszę pamiętać, że na Węgrzech, żeby przywrócić rozwiązania modelowe, o których rozmawiamy, to znaczy, żeby Węgry wykonywały europejski nakaz aresztowania w takiej sytuacji, należy zmienić ich wewnętrzne prawo, dlatego że państwo węgierskie, no niestety, to pokazuje w ogóle dramat całej tej historii, pod kątem sytuacji procesowej między innymi pana Romanowskiego, państwo węgierskie zmieniło wewnętrzne przepisy po to, żeby nie musieć wykonywać europejskiego nakazu aresztowania. Innymi
0: wobec
15: słowy...
0: osób objętych azylem
15: dokładnie,
0: politycznym.
15: Dokładnie tak. I teraz te przepisy trzeba zmienić, żeby organy sądowe mogły podjąć działania zmierzające do wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Tylko jeżeli pana Romanowskiego nie ma na terenie Węgier, no to nie ma o czym mówić.
0: Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu, był moim państwa gościem. Dziękuję.
15: Dziękuję.
0: Panie mecenasie, za rozmowę. Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté, moim państwa gościem tuż po informacjach.
16: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
17: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
20: Co za dzień.
21: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
24: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
23: Serio? Też na wysokie kwoty?
24: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
25: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
26: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
27: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
28: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
29: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Winny jest nie tylko Tomasz Lenz, więc konsekwencje powinni ponosić również ci, którzy do takiej sytuacji dopuścili, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do sytuacji w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie syn posła Tomasza Lenza otrzymał pomoc poza kolejką. NFZ nałożył na placówkę 134 tysiące złotych kary, natomiast pojawiają się głosy, że to poseł powinien tę karę zapłacić. Jednak jak twierdzi gość Karoliny Lewickiej, szpital nie pozostaje tutaj bez winy.
1: Ktoś na to się zgodził. Podjęto decyzję, że temu politykowi akurat trzeba przychylić nieba, krótko mówiąc. No i tu konsekwencje ponosi szpital, czyli wszyscy ci, którzy w nim są zatrudnieni.
11: Tomasz Lenz został już wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Podobnie jak dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski, który również należał do ugrupowania. Władimir Putin zapowiedział, że Moskwa będzie nadal rozwijać swoje strategiczne siły jądrowe i systemy rakietowe, przekazała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Putin wyraził przekonanie, że nowe rodzaje uzbrojenia będą zdolne do, tu cytat, przełamania wszystkich systemów obrony przeciwrakietowej. Dzień wcześniej, jak powiadomiła agencja AFP, siły zbrojne miały poinformować rosyjskiego przywódcę o powodzeniu testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat. Ma ona być zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. Sam Putin stwierdził, że pod koniec roku rakieta ta osiągnie gotowość bojową. Władze Słowacji podjęły decyzję o zamknięciu przejścia na granicy z Ukrainą. Jak informuje rzecznik Słowackiej Administracji Finansowej, decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa. Podkreślił również, że przejścia zostaną zamknięte do odwołania. Słowackie media podały, powołując się na ukraiński portal informacyjny RBK Ukraina, że armia rosyjska zaatakowała dziś m.in. miasto Uszhorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Wieczór w większości kraju zapowiada się raczej pochmurny. Miejscami mogą również pojawiać się przelotne opady deszczu. Jedynie na wschodzie i południu kraju większe rozpogodzenia. Na termometrach maksymalnie 14 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami Leszek Jaszczewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy sobie o tym, jakie obciążenie stanowi dla PiS-u Zbigniew Ziobro oraz sprawa zonda krypto. Zacznijmy od byłego ministra sprawiedliwości, bo Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, pytany, czy nie razi go ucieczka Ziobry do Stanów Zjednoczonych, odpowiedział tak. Mnie razi, że sadownicy, którzy mają 100% strat w sadach na Lubelszczyźnie czy w obszarze Grójca, nadal nie mają konkretów co do ewentualnej pomocy, która jest im potrzebna. Mnie razi, że rezonans magnetyczny w szpitalu w Puławach, zamiast robić 900 badań rezonansem miesięcznie, robi tylko 100, dlatego że pani minister zdrowia i Tusk obniżyli środki finansowe dla szpitali powiatowych na tego typu zabiegi. To mnie razi najbardziej. A sprawa pana Zbigniewa Ziobro to jest sprawa absolutnie trzeciorzędna. Czy faktycznie dla PiS-u sprawa Zbigniewa Ziobro jest sprawą trzeciorzędną, czy może raczej pierwszorzędnej wagi?
3: Święty Piotr po trzykroć wyparł się Jezusa i widzę, że Przemysław Czarnek idzie tutaj najlepszym możliwym tropem. Na razie wyparł się raz Zbigniewa Ziobry, ale podejrzewam, że jeszcze nie raz być może przebije świętego Piotra w tym wypieraniu. No jednak jednego z najważniejszych ministrów i w ogóle polityków Prawa i Sprawiedliwości przez długi czas suwerennej, a wcześniej Solidarnej Polski. Myślę, że jest tak, że Ziobro jest na tyle poważnym problemem dla PiS-u, no bo ciężko jest uzasadnić, dlaczego człowiek, który w zasadzie może się swobodnie poruszać, on nie jest zagrożony tak realnie póki co nakazem aresztowania. To jest z kolei też problem dla rządzącej koalicji, dla ministra sprawiedliwości i dla premiera Donalda Tuska. Natomiast dlaczego on ucieka? No i człowiek, który nie ma nic do ukrycia, który jest gotów ponieść konsekwencje, nie ucieka. No i tutaj jakby Ziobro nie jest postacią heroiczną, jest tchórzem, a na tchórzu bardzo ciężko budować jakąś opowieść, narrację polityczną o konfrontowaniu się z systemem, o walce, o wolność, o demokrację, o praworządność. To wszystko brzmi oczywiście jak kiepski dowcip, no bo PiS zrobił wszystko, żeby podeptać praworządność przez 8 lat. Natomiast jednocześnie Ziobro nie ułatwia im, przez to, że unika męczeństwa, nie ułatwia im tej opowieści, w której to zły Tusk wrzuca i wsadza do więzień polityków Prawa i Sprawiedliwości. Także nie mówiąc już o tym, że jeśli prawdą byłoby to, że Ziobro miał być korespondentem TV Republika, no to jest jakaś aberracja, żeby czynny polityk miał miał nadawać z antenę stacji telewizyjnej.
0: Mateusz Morawiecki był pytany o to, czy będzie oglądał korespondencję Zbigniewa Ziobry dla telewizji Republika. Odparł sprytnie, że nie będzie oglądał, dlatego że uważa, że to pułapka, uwaga, zastawiona przez obecnego premiera, mojego następcę, na mnie w tym sensie, że on musi wywołać sztucznie jakiś temat, który będzie przykrywał ważne tematy. Naprawdę pod względem logicznym jest to dość karkołomne, bo to przecież nie premier uciekł za ocean, tylko Zbigniew Ziobro uciekł za ocean. No ale właśnie Morawiecki próbuje to tłumaczyć, że właśnie to jest taki temat zastępczy, który wręcz pomaga premierowi i rządowi, bo mogą sobie opowiadać o Ziobrze, a nie o tym, o czym chce opowiadać Prawo i Sprawiedliwość, czyli jak zła jest sytuacja w polskich szpitalach.
3: No, jeśli Tusk steruje Ziobrą, to znaczy, że z PiS-em jest gorzej niż myśleliśmy i to znaczy, że ma tam jakiegoś swojego człowieka. A mówiąc zupełnie serio, znaczy, no nie, przez chwilę jeszcze nie zupełnie serio, bo pojawił się taki mem w obiegu internetowym, w którym to Ziobro gra w grę, której my jeszcze nie rozumiemy i na razie na Węgrzech, na razie będąc w Polsce, udało się obalić rząd PiS-u, na Węgrzech upadł rząd Orbana. Teraz jedzie do Stanów Zjednoczonych i być może za chwilę wysadzi w powietrze.
0: Gdzie by tu jeszcze wysłać Zbigniewa Ziobrę, żeby poprawił sytuację?
3: No myślę, że Moskwa, Pjongjang, prawda, i Pekin. Także panie Zbigniewie, trzymamy kciuki i Nagroda Pokojowa Nobla pana nie ominie.
0: Przemysław Czarnek w trakcie tej samej konferencji, wciąż dociskany przez dziennikarzy o Zbigniewa Ziobrę, w pewnym momencie oczywiście się zirytował i mówił tak: ja państwu pokazuję sytuację w Polsce, upadek spółek Skarbu Państwa, rosnące bezrobocie, brak środków na służbę zdrowia. Państwo mnie pytacie, dlaczego minister Ziobro pojechał do Stanów Zjednoczonych? Bo pojechał, legalnie wjechał, jak wielu Polaków, ja też byłem legalnie w Stanach w zeszłym tygodniu. Myślę, że ta irytacja i ta drażliwość na pytania o Ziobrę pokazują dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość miało jakiś pomysł na wiosnę 2026 roku, a tu się okazuje, że tematy są zupełnie inne.
3: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, tematów nie brakuje, natomiast w momencie, w którym no, były minister, tak ważna figura, zresztą warto sprawdzić, kto podpisał, to jest w ogóle pewien paradoks, ale kto podpisał tę całą umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi
0: Zbigniew
3: w 2006 roku. Oczywiście, no bo kto był wtedy ministrem, więc to, że taka postać ucieka przed wymiarem sprawiedliwości i to jeszcze, no mówię, nie mając tak naprawdę perspektywy, że on, nie wiem, trafi do więzienia, tylko na razie chodzi o to, żeby w ogóle mogło dojść do rozprawy. To, że ten człowiek profilaktycznie ucieka i to jest jak właśnie taka już odyseja Zbigniewa Ziobry, że on ucieka z kolejnych krajów, było pytanie, czy uciekł do Serbii, czy bezpośrednio do tych Stanów Zjednoczonych, to wszystko zakrawa, znaczy polityk nie może być śmieszny i moim zdaniem problem ze Zbigniewem Ziobro jest taki, że on miał problemy realne, zdrowotne, których nie można absolutnie negować. Ale w pewnym momencie ta jego ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości zaczęła ocierać się o śmieszność. I przecież nie wiem, no równie dobrze pan prezydent Nawrocki mógłby go ułaskawić a priori i skończyć tę farsę. Z jakiegoś powodu tego nie robi, to chyba jest po prostu niewygodne. No i Ziobro z takiego istotnego polityka, który reprezentował jakąś ważną wrażliwość, taką wrażliwość, którą politycy PiS-u określają mianem sufpolizacji Prawa i Sprawiedliwości, czyli polityka, który w jakimś sensie, można powiedzieć, wygrał w sensie narracyjnym, także PiS bardziej przypomina PiS Zbigniewa Ziobry niż Mateusza Morawieckiego, to właśnie ten Zbigniew Ziobro jak czmycha, jak zając przed bliżej nieokreślonym jeszcze zagrożeniem, które tak naprawdę jest tylko rozliczeniem i próbą doprowadzenia do wyjaśnienia, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo dwuznacznych sytuacji, w jakich jego partia przejmowała środki przeznaczone na zupełnie inne cele. Także no, Ziobro nie ułatwia PiS-owi wyjścia z tego dołka, w jakim PiS się znalazł, paradoksalnie po wygranych wyborach prezydenckich.
0: Kryptowaluty teraz. Przez miesiące Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko jakiejkolwiek ustawie i głosowało przeciwko, także przeciwko odrzuceniu weta prezydenta do dwukrotnie złożonego projektu. No a teraz w poniedziałek złożono w Sejmie projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który przewiduje zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Czyli to jest realizacja realizacja tej światłej myśli prezesa Kaczyńskiego, wygłoszonej niedawno na sejmowym korytarzu, że gdyby to od niego zależało, to trzeba byłoby tych kryptowalut po prostu zakazać. No to mamy właśnie taki projekt. Równocześnie czworo posłów partii wycofało swoje poparcie dla innego złożonego w kwietniu, czyli niedawno, o projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, który miał mieć zresztą pierwsze czytanie w tym tygodniu, a przedstawicielem wnioskodawców był Janusz Kowalski. Kiedy składano ten projekt, to był jeszcze posłem PiSu, ale potem zrezygnował z członkostwa w klubie i tym samym też w partii. No i oczywiście po wycofaniu poparcia czworga posłów PiS projekt ten nie ma wymaganej liczby podpisów. I anonimowo politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że to jest dla nich problem, ta zmiana o 180 stopni, ale oficjalnie i wprost chyba tylko Mateusz Morawiecki powiedział o tym, że nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy. Ale może za tym poruszaniem się między skrajnościami jest przeświadczenie prezesa Kaczyńskiego, że obojętnie czego byśmy nie powiedzieli naszym wyborcom, to oni i tak to łykną. Jak w poniedziałek na tak, to oni też będą na tak, a jak w środę na nie, to oni też będą na nie.
3: Jeśli chodzi o kryptowaluty, to wydaje mi się, że dla większości Polaków jest to temat niezrozumiały i w jakimś sensie obojętny. On nie dotyczy, myślę, 80% społeczeństwa, nie ma pojęcia, o co chodzi, czuje przekręt, a część widzi, że skoro Tusk to forsuje, to znaczy, że to jest fatalna rzecz. Niezależnie od tego, co Tusk aktualnie forsuje, to aktualnie jest to temat, którym należy być przeciw. Natomiast moim zdaniem największy problem dla PiS-u w tej sprawie to nie było wcale kolejny weto Nawrockiego i powracający Tusk z kolejną wersją tej samej ustawy, którą znowu Nawrocki będzie musiał wetować, ale ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tym, że kryptowalut należałoby w ogóle zakazać. Dlatego, że PiS tutaj, poza tym, że oczywiście są bardzo dziwne, mętne na szeroko pojętej prawicy, już teraz nie używając nazwisk ani konkretnych instytucji, ale wiemy, że istotne projekty medialne związane z Prawem i Sprawiedliwością, czy odżegnujące się od PiS-u, ale prawicowe, konkretni politycy byli bardzo powiązani i wspierani przez zonda krypto. Natomiast Kaczyński, mówiąc o tym, że kryptowaluty powinny być zakazane, przebił się, uważam, w istotny sposób tych 15% polskiego społeczeństwa, które realnie może być tym zainteresowane. To znaczy w dużej mierze elektoratu Konfederacji, młodych mężczyzn, którzy inwestują w różne, nie tylko bitcoiny, ale również inne ciekawe aktywa. I tutaj się okazało, że PiS niby z jednej strony broni tych regulacji, które notabene by mogły w jakimś stopniu pomóc Polakom, którzy zaryzykowali, stracili na tej całej pseudoinwestycji, ale że jednocześnie PiS tak naprawdę jest w ogóle przeciwny tym kryptowalutom. I moim zdaniem, jeśli chodzi o walkę o wyborcę prawicowego, o tego młodego wyborcę, no to PiS w tym momencie poległ. I to, co mówi Morawiecki o szarpaniu się od ściany do ściany, tylko jeszcze pogłębia ich problem, to znaczy oni tak naprawdę nie mają tutaj przekonań, a na końcu prezes w sumie jakby mógł, to by zakazał, czyli stary dobry PiS, prawica na takim propsie, na zakazie, prawica taka trochę w klimacie z późnego Gierka, która nie rozumie nowoczesności. No myślę, że to na pewno nie pomogło PiS-owi w walce o tego najmłodszego, najbardziej internetowo wyrobionego wyborcę.
0: Mm-hmm. I Mateusz Morawiecki z pewnością to dostrzegł, mówiąc, że tokenizacja to będzie trend, który będzie postępował i no wyjaśniając, że jeszcze niedawno część naszych ludzi typu Jacek Sasin byli za tym, żeby deregulować ten system, a teraz jesteśmy za całkowitym zakazem, tymczasem rynki finansowe, gospodarka lubią przewidywalność i tutaj dostrzegam pewnego rodzaju niekonsekwencje, tak mówił były premier, ale on też, i tutaj chcę na koniec zapytać o walkę frakcji, odnosił się do właśnie tego, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński mogą 1000 razy powiedzieć o tym, że wszystko jest już dobrze i wszyscy są ze sobą pogodzeni. Ale jeżeli były premier mówi otwarcie o tym, że w PiS-ie jest taka grupa osób, która marzy o tym, żeby go wypchnąć z PiS-u, ale on ich zmartwi, bo to jest jego partia i on będzie w tej partii trwał, no to chyba o żadnej zgodzie mowy być nie może.
3: Morawiecki na tyle się mocno okopał w PiS-ie, na tyle otoczył się, otorbił ważnymi, może nie tyle ważnymi, co politykami, którzy jakby masą polityków, którzy są skłóceni
4: w swoich regionach, że stał się osobą trudną bardzo do usunięcia. To byłoby wyrwanie kawałka mięsa przez Kaczyńskiego, gdyby wywalił teraz Morawieckiego. I moim zdaniem gra idzie o to, czy Morawiecki dokona takiego ataku uprzedzającego i ja nie sądzę, żeby on miał taki interes i chciał wystąpić z PiS-u, ale nie ma żadnej gwarancji, żeby znajdzie się na tych listach ze swoimi współpracownikami. To jest taki stan zimnej wojny. No, on kontestuje ten kierunek, który przyjął Czarnek na wniosek Kaczyńskiego, no bo w takim PiS-ie dla Morawieckiego nie ma miejsca. Z kolei taki dwugłos oznacza, że PiS nie jest w stanie tak naprawdę przekroczyć tego progu poparcia 25%, a to oznacza, że Morawiecki tak naprawdę postanowił być takim rodzajem wewnętrznego sabotażysty, który gra na to, żeby PiS-owi nie udawało się w sondażach, no bo wtedy Morawiecki może wrócić do gry jako potencjalny kandydat na premiera. To jest sytuacja w jakimś sensie nierozwiązywalna, a jeszcze Kaczyński toczy walkę z Konfederacją jedną i drugą. Bardzo trudna sytuacja i moim zdaniem dojdzie do jeszcze jakiegoś poważnego starcia, poważnej konfrontacji przed wyborami w 2027 roku.
0: Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny Liberté, był moim Państwa gościem. Dziękuję, redaktorze, za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzemiński, wydawał Maciej Jarząb, a zrealizował Szymon Baluta. O 18.00 TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i zapraszam na czwartkowy poranek w Radiu TOK FM.
5: Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
29: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
31: Jeszcze nie śpisz?
32: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
31: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
32: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
33: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Jest 18.
0: Było leczenie poza kolejką, są konsekwencje.
34: No, oprócz Tomasza Lenca z Koalicji Obywatelskiej wylatuje też dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który usługę bez kolejki umożliwił.
0: Czy polska polityka doświadcza efektu Czarnka, czy wręcz przeciwnie?
34: PiS na wyjazdowym posiedzeniu podsumuje pierwsze tygodnie pracy kandydata na premiera.
0: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
34: 5000 zł dostanie ten, kto wskaże sprawcę wycięcia drzewa z gniazdem bielika. To znowu my, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, TOK 360.
0: Na początek Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, o byłym już polityku tej partii, wyrzuconym z niej senatorze Tomaszu Lencu, który w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim załatwił swojemu synowi leczenie poza kolejką.
1: To jest dla mnie najbardziej bulwersujące. To z jednej strony oczywiście to samo zachowanie, ale potem te absolutnie nie do zaakceptowania tłumaczenia, próba, krótko mówiąc, no takiego nawet nie politycznego, takiego prostackiego mataczenia.
34: Mówił Bogdan Zdrojewski Karolinie Lewickiej w wywiadzie politycznym. A razem z senatorem Tomaszem Lencem z Koalicji Obywatelskiej wykluczony został dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski.
5: Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu.
34: No, oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.
5: Ale jak usłyszał w Sejmie reporter TOG FM Maciej Kluczka, politycy PiSu oczekują wyjaśnień w sprawie zamieszania wokół kryptowalut.
15: Zmiana stanowiska PiSu w tej sprawie może być dla naszych wyborców niezrozumiała, mówi Krzysztof Szczucki, poseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii.
16: Zaiskrzyło, rzeczywiście widać, że różne napięcia są, bo jeżeli przez kilka miesięcy proponujemy rozwiązanie, które ułatwia obracanie kryptowalutami, inwestowanie w kryptowaluty i nagle pojawia się ustawa, która miałaby tego zupełnie zakazać, no to żeśmy tego po prostu nie zrozumieli, o co chodzi, jaka jest realna przyczyna takiej nagłej zmiany.
15: Stanowisko PiSu w sprawie kryptowalut skrytykował ostatnio wiceprezes partii Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy weźmie udział w posiedzeniu klubu, bo ostatnio odmawiał udziału w naradach władz partii. Zastanawia się szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk.
17: Widać, że między bajki należy włożyć te opowieści o jedności, o zgodzie, te zdjęcia z Bielanem, to wszystko jedna wielka ściema. Operacja przeciągania struny między Kaczyńskim a Morawieckim się rozpoczyna.
15: Marcina Warchoła pytam, gdzie odbędzie się dzisiejsze posiedzenie klubu.
18: Wyjazdowe posiedzenie klubu. Dowiemy się, jak będziemy jechać.
19: A to tak się dzieje, że tak wsadzają was w autobusy i nie wiadomo dokąd?
18: Nie, zwykle są w ustalonych miejscach pod Warszawą, więc na pewno to będzie miejsce, gdzie będzie można dobrze porozmawiać.
15: Poseł Warchoł z urzędowym optymizmem stara się przekonywać, że PiS ma się dobrze.
18: Kampania prawyborcza. Mamy kandydata na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek.
19: Efekt Czarnka jest?
18: A jest. Jest efekt Czarnka, to widać z dzisiejszych sondaży, panie redaktorze.
19: Ale trend jest taki, że cały czas Koalicja Obywatelska jest numerem jeden.
18: Ale koalicja Obywatelska żywi się głosami Hołowni.
19: Aha. Czy Czarnek żywi się głosami Brauna, czy na razie tego efektu nie ma?
18: Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Mamy w tej chwili sondaże 3,3% poparcia. Zyskujemy.
15: W sondażu, o którym mowa, pracowni Opinia 24, Koalicja Obywatelska ma niemal 34% poparcia, a PiS 25%.
34: No, z politykami PiSu w Sejmie rozmawiał Maciej Kluczka.
5: Władze Słowacji do odwołania zamknęły przejścia graniczne z Ukrainą.
34: Słowacka administracja finansowa, to jej podlega służba celna, zaleca obywatelom, aby sprawdzali aktualne informacje i respektowali polecenia celników oraz policjantów.
5: Słowackie media podały, powołując się na ukraiński portal informacyjny RBK Ukraina, że armia rosyjska zaatakowała m.in. miasto Uzhgorod. Chorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją. Jedyne miasto na Ukrainie, które od początku wojny nie jest objęte stanem wojennym.
34: Operacja polskiego lotnictwa wojskowego związana z atakami Rosji na Ukrainę tymczasem dobiegła końca.
5: Około 300 dzieci w niebiesko-białych kostiumach powiewało chińskimi i amerykańskimi flagami, powtarzając po mandaryńsku: witamy, witamy. Gorąco witamy.
34: Prezydent USA Donald Trump przyleciał do Pekinu. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i kwestia Tajwanu. Ten temat, ta kwestia wróci w TOK 360 już niedługo.
5: Pilotaż centrów zdrowia psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia. To zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
34: A wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka zapowiada, że centra mają być finansowane ryczałtowo i objęte kontrolą.
20: Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie sprawowana jest ta opieka środowiskowa, zwłaszcza, że ona sprawowana jest bezpośrednio nad pacjentem blisko miejsca zamieszkania. Przewidujemy płatność ryczałtem. Ten model chcielibyśmy podtrzymać.
5: Centra zdrowia psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną, bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
20: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
34: Brzmi tak dobrze, że w TOK 360 zapytałem profesora Andrzeja Cechnickiego, psychiatrę, psychoterapeutę i członka Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, czy jest tu jakieś ale.
2: No niestety musimy szukać ale, dlatego że to samo, to nie znaczy to samo. Spotkaliśmy się dzisiaj z zupełną zmianą fundamentalnych założeń i niestety te założenia nie kontynuują tego programu, który był przygotowywany w ubiegłych latach, a potem przez kilka lat prowadzony. I to jest poważne zmartwienie, ponieważ można powiedzieć w skrócie, że to nie jest już o psychiatrii środowiskowej, jaka została zaplanowana, tylko jest to psychiatria, która w części wraca do starych rozwiązań i ma więcej tylko elementów środowiskowych w swoim planowaniu.
3: No to jeszcze odrobina optymizmu.
5: Ta dotacja oznacza lepszą opiekę dla dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Prawie 9 milionów złotych, głównie unijnych pieniędzy, pójdzie na rozbudowę i modernizację. A dostało te pieniądze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi.
3: Chodzi o placówkę podległą tamtejszemu urzędowi marszałkowskiemu. Dlaczego to jest tak ważne, o tym Bartosz Kądziołka.
4: Według WHO już co piąte dziecko mierzy się z zaburzeniem psychicznym, a w niektórych krajach nawet co czwarte, mówi konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska.
6: Te statystyki to jest nic innego jak krzyk do nas dorosłych, że im jest trudno w tym świecie.
4: Dlatego każda inwestycja w zdrowie psychiczne dzieci jest ważna i potrzebna. W przypadku Centrum Zdrowia Psychicznego w Łodzi chodzi o remont poradni i oddziału dziennego, mówi dyrektor Szpitala Babińskiego w Łodzi, który prowadzi placówkę, Anna Śremska.
7: Dzięki tym środkom będziemy mogli poprawić jakość udzielanych świadczeń i komfort pobytu dzieciaków i rodziców i opiekunów.
4: A zdrowie psychiczne dzieci pogorszyło się m.in. z powodu pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu gospodarczego. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: I zostajemy w tematyce zdrowia. Krakowski Szpital Uniwersytecki i Dziecięcy w Prokocimiu łączą siły.
3: Placówki chcą zapewnić ciągłość leczenia młodych pacjentów z chorobami przewlekłymi. Niestety nie zapewnia tego system. I dlatego problem mają nie tylko krakowskie szpitale, ale tak naprawdę wszystkie placówki w Polsce.
5: Na czym on polega? Osoby, które kończą 18 lat, przestają być pacjentami szpitali dziecięcych i wpadają w system kolejkowy w szpitalach dla dorosłych. Tam na wizytę muszą czekać nawet kilkanaście miesięcy. W dodatku nowi lekarze niewiele wiedzą o ich chorobach czy leczeniu.
3: Porozumienie krakowskich szpitali jest pionierskie na skalę kraju. Katarzyna Młynarczyk.
9: Problem dotyczy pacjentów ciężko chorych, często onkologicznych, którzy wymagają ciągłego leczenia i konsultacji, a także kontynuacji stosowanych terapii, mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Wojciech Cyrul.
11: Będziemy przygotowywać zarówno tych pacjentów, jak i ich rodziny wcześniej do tego, że będą chodzili do szpitala dla dorosłych i że na terenie szpitala dla dorosłych też nie będą zupełnie nowi. I zespoły medyczne się przygotują, i rodzina, i ten pacjent, żeby zmniejszyć poziom stresu.
9: Przez brak rozwiązań systemowych pacjenci, którzy kończą 18 lat, często nadal leczeni są w szpitalach dziecięcych, ale za to leczenie NFZ nie płaci. Mimo że czasami kontynuacja leczenia w danej placówce jest wręcz wskazana, mówi profesor Szymon Skoczeń z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
21: Pacjenci, którzy zaczynają przed 18 rokiem życia intensywny protokół terapeutyczny, mijają wiek 18 lat wtedy, kiedy jeszcze są w trakcie bardzo intensywnego leczenia.
9: Lekarze placówek dziecięcych w ramach zawartego porozumienia przygotowywać będą też specjalne paszporty zawierające całą dokumentację i historię choroby, ułatwiające płynne przejście między placówkami.
5: 5000 złotych nagrody wyznaczyło Nadleśnictwo Poddębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika.
3: Gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
22: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły dwa pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
3: No, różnie można to nazywać, niech każdy z Państwa nazwie to jak chce. Gniazdo znajdowało się w strefie ochronnej Bielika, tylko na terenie Lasów Państwowych w Łodzi jest takich gniazd ponad 30. W strefie ochronnej nie można zbliżać się do gniazd na odległość mniejszą niż 200 metrów, a w okresie lęgowym na pół kilometra. Sprawcy szuka policja, grozi mu 5 lat więzienia całkowicie należnego. 18.10 to jest TOK 360. Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii i współautorka podcastu Tech Story. Witaj.
8: Dzień dobry.
3: Prokurator generalny Teksasu tym razem oskarżył Netflixa o niewłaściwe gromadzenie danych użytkowników i projektowanie platformy w sposób uzależniający. O co dokładnie poszło?
8: Chodzi o zarzuty związane z tym, że Netflix jest tak naprawdę no, nie tylko firmą producencką, co wiemy, bo oglądamy jego filmy, oglądamy jego seriale, nie tylko jest firmą streamingową, bo publikuje u siebie w serwisie te filmy i te seriale, ale jest także po prostu firmą technologiczną, która przy okazji tej produkcji, przy okazji publikacji zbiera bardzo dużo informacji o swoich klientach, o swoich widzach, o swoich potencjalnych też widzach, potencjalnych klientach. I według prokuratora stanu Teksas zbiera te informacje w sposób, można powiedzieć, nadmiarowy, który służy nie tylko przygotowywaniu oferty, ale także no, sprzedaży po prostu tych danych, tak jak sprzedają to inne firmy technologiczne, szczególnie te, które są właścicielami dużych serwisów społecznościowych. Tylko że tutaj jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo Netflix na pewno zbiera takie dane. Żeby było jasne, tu się nie oszukujmy, ta firma od lat jest też po prostu firmą technologiczną, jest po prostu big techem, tyle że będzie chyba bardzo trudno prokuraturze stanu Teksas udowodnić, że te dane są zbierane i sprzedawane w

0: Więc tak, chodzi o sprzedaż tym trzecim podmiotom. I mówię, ja tutaj trochę zawieszam, dlatego że z jednej strony naprawdę Netflix zbiera ogromne ilości informacji, ogromne. Ja kilka lat temu, jak byłam w centrali Netflixa, Netflix ma dwie centrale, co jest bardzo ciekawe. Jedną w Los Angeles, w Hollywood, i to jest rzeczywiście ta część, która zajmuje produkcją filmowo-serialową, a druga centrala jest w Los Gatos, czyli w Dolinie Krzemowej, i oni są tam. Oni tam się zajmują robieniem technologii. I ogromnym elementem tego robienia technologii jest takie zbieranie informacji o widzach i o potencjalnych widzach i takie jej przetwarzanie, żeby ten widz był po prostu jak najdłużej i najbardziej zagospodarowany. Więc Netflix na przykład zbiera informacje o tym, nie tylko jak ludzie oglądają, to znaczy na jakim urządzeniu, ale nawet w jakim miejscu jest to urządzenie w pomieszczeniu, to znaczy gdzie wisi telewizor na przykład, czy cała rodzina się wokół niego koncentruje, czy tam całe gospodarstwo domowe, czy w tym samym czasie ktoś siedzi na telefonie, ktoś siedzi na laptopie, ktoś siedzi na tablecie, czy się jakieś jeszcze inne rzeczy robi w czasie oglądania, nie wiem, prasuje na przykład.
1: A skąd oni wiedzą te rzeczy?
0: Mają bardzo rozbudowane panele badawcze. Częściowo są to panele, które są oparte na tym, jak funkcjonujemy w internecie, jak pobieramy aplikacje, kiedy je włączamy, kiedy ich nie włączamy. To jest wiadomo, no bo jakby to powiedzieć, inaczej ogląda się na telefonie, inaczej ogląda się na telewizji i te firmy to wszystko mogą spokojnie sprawdzić, a drugą częścią paneli badawczych są panele takie socjologiczne, można powiedzieć, tak? Czyli po prostu wchodzą w kooperację z lokalnymi instytucjami, które zajmują się badaniem rynku konsumenckiego. No i tak jak telewizje badają swoich widzów, tak samo Netflix bada swoich widzów. Tyle, że tam jest ta kooperacja wielu, wielu różnych mechanizmów zbierania danych jednocześnie, więc efekt jest taki, że widzowie w zależności od tego, gdzie mieszkają, jakiej są płci, w jakim są wieku, jakie mają zainteresowania, dostają zupełnie inne obrazki nawet reklamujące konkretny film czy konkretny serial, te, które widzimy na głównej stronie. Inne tytuły nie samych seriali czy filmów, ale tytuły tych takich grup, tak? Na przykład Strong Female Lead, tak? Czy kryminalno, nie wiem, tam thrillerowy produkt. To wszystko jest bardzo dopasowywane, to wszystko jest bardzo dokładnie zbadane i co więcej, na podstawie tych badań i zbierania tych informacji, no też są przygotowywane same treści na Netflixie, filmy i seriale. To już nie jest sam taki utwór artystyczny. To jest po prostu świetnie przygotowany produkt, który ma przyciągnąć jak najdłużej. Ale to nie o to jest pozew w stanie Texas. Pozew w stanie Texas dotyczy nadmiarowego zbierania, tego co Szoszana Zubow nazywała nadwyżką behawioralną, czyli takim zbieraniem danych, które no nie są już potrzebne do samego produktu, samej usługi, którą firma przygotowuje, tylko te, które idą na rynek reklamowy. I ja się przyznam, że jestem bardzo ciekawa tego procesu i tego pozwu, bo myślę, że nie będzie łatwo prokuraturze uzasadnić, chyba że ma twarde dowody, chyba że ma jakichś insiderów, którzy to wykażą, że Netflix rzeczywiście te dane sprzedaje na zewnątrz.
1: Tam częścią tego pozwu jest też mechanizm jakby projektowania platformy w sposób uzależniający, co nie jest szczególną nowością, jeżeli chodzi o big techy. Takie wątki przewijają się, a nawet są procesowane i w kontekście Facebooka, i w kontekście YouTube'a. Natomiast tutaj, jak rozumiem, chodzi o uzależnienie dzieci przez funkcję tak zwanego autoodtwarzania, że jak coś się skończy, to się nie zatrzymuje po danym odcinku, tylko leci dalej. To jest strasznie powszechna funkcja.
0: Tak, to jest bardzo powszechna funkcja. Co więcej, to Netflix de facto wyprodukował, czy też wprowadził do naszej takiej popkulturowo-rozrywkowej rzeczywistości samo zjawisko binge-watchingu, tak? Że my zaczynamy i nie przestajemy oglądać, że się binge-watchuje seriale czy filmy, zazwyczaj seriale godzinami, całymi sezonami naraz.
1: 12 odcinków naraz takim... House of Cards.
0: Jedna nocka, zaczynamy, kończymy nad ranem, tak? Albo cały weekend w jednym serialu. I to, co jeszcze kilka lat temu wyglądało właśnie jak takie zjawisko, powiedzmy, że społeczne, no dzisiaj doskonale wiemy, że jest też zjawiskiem technologiczno behawioralnym, można powiedzieć, tak? Że tak jak mamy problem z tym, żeby wyjść ze scrollowania na platformach antyspołecznościowych, tak samo mamy problem, żeby wyjść z oglądania seriali czy filmów na platformach streamingowych. I ten aspekt

0: pewnie będzie łatwiejsze dla prokuratury, jeżeli chodzi o jakieś dowody, ale znowu, to nie wystarczy wykazać, że się coś takiego dzieje, trzeba wykazać celowość i złośliwość, tak? Czyli ten aspekt związany tutaj znowu z dziećmi, z odbiorcami, użytkownikami nieletnimi jest niby z powodu podnoszony, no bo dorośli zasady mogą być uznani za bardziej świadome w tym świecie konsumenckim. Dziecko takiej świadomości nie musi mieć, jeżeli tam jest także wytwarzana ta taka pętla dopaminowa, no bo nie kończy się ten proces oglądania. Za chwilkę jest cliffhanger na końcu odcinka, tak? Za chwilkę jest następny odcinek i kolejny, i kolejny. No to może działać naprawdę bardzo podobnie jak no, te pętle właśnie rolek na platformach. Pytanie właśnie kluczowe, czy prokuratura ma na to dowód, że to były celowe i złośliwe działania?
1: Bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii, współautorka podcastu Tekstorie, była gościnią TOK 360.
2: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W nowej polityce Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a także młodzi wstrząsną urną, łomiarz na wolności, pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie, apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie, to podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę w dniu wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy. Moskwa celowo uderza w regiony sąsiadujące z krajami NATO, a jej drony zabiły dziś już co najmniej 6 osób, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W tym trudnym momencie geopolitycznym Rosja wyraźnie próbuje zepsuć ogólne tło polityczne i zwrócić uwagę na swoje zło kosztem życia Ukraińców i ukraińskiej infrastruktury, podkreślił przywódca ukraińskiego państwa. Dzisiejsze zmasowane ataki wymusiły reakcję polskich sił zbrojnych, które już się zakończyły, poinformowało po południu dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po 13:00 poderwane zostały myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rząd po raz kolejny przedłużył niższy VAT i akcyzę w ramach pakietu paliwowego. CPN zatem będzie obowiązywał do 31 maja.
1: Gościem TOK 360 jest Piotr Plebaniak, socjolog mieszkający na Tajwanie, autor książki Tajwan, piękna wyspa wokół tajfunu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo gorąco pozdrawiam z Tajwanu deszczowego.
1: Prezydent USA Donald Trump wylądował w Pekinie. To będzie kilkudniowa wizyta, pierwsza od 2017 roku. Mówi się, że jednym z głównych tematów rozmów pomiędzy Donaldem Trumpem a przywódcą Chin Xi Jinpingem jest właśnie Tajwan. Amerykanie zgodzili się w grudniu sprzedać Tajwanowi broń. Bardzo przeciwne są temu chińskie władze, zapowiadają, że do tego nie dopuszczą. Jednocześnie dużo jest obaw związanych z tym, że Trump, który chce na ten temat rozmawiać z przywódcą Chin, może zgodzić się na jakieś ustępstwa, na przykład w zamian za wsparcie Pekinu w wojnie, którą Amerykanie i Izraelczycy prowadzą przeciwko Iranowi. Jak na Tajwanie odbierana jest ta wizyta Donalda Trumpa w Pekinie?
10: No, dla Tajwańczyków Trump zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie, przy czym o tyle jest to, ma taki aspekt humorystyczny, że Trump w niemal doskonały sposób, czy też cały sztab przecież think tanki i rozmaici doradcy i wojskowi, którzy decydują o tym, jak wojna jest prowadzona, oni zachowują się w sposób doskonale opisany przez autora sztuki wojny, przez tego starożytnego Sundzy, mistrza Suna. To znaczy zachowują tak zwaną bezforemność. Są nieprzewidywalni po prostu. I to, co w ostatnich dniach przede wszystkim ci czołowi politycy, na przykład polityk z tej wiodącej partii liberalnej DPP, czyli Demokratycznej Partii Postępu, pan Wang Dingyu, z którym będę miał wywiad w mojej następnej książce na temat właśnie Chin, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu, on i jego konkurenci, czyli główny polityk zajmujący się sprawami zagranicznymi z Kuomintangu, czyli z tej partii tak zwanej narodowej. No, oni, jak przeanalizować dobrze to, co chcą powiedzieć, to nie mówią nic, mówią samymi ogólnikami. Natomiast no, są w dużym napięciu, dlatego że Ameryka jest na dzień dzisiejszy dla nich partnerem, no już powtarzamy, nieprzewidywalnym. Nie wiadomo, co ugra Trump. Boją się wszyscy, powszechnie. Wszystkie trzy wiodące partie, są dwie główne partie i jest taka trzecia siła, czyli powiedzmy, że Partia Ludowa, tak można przetłumaczyć jej nazwę. Oni boją się, że rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, Trump spróbuje coś Tajwanem pohandlować, czyli Tajwan stanie się pionkiem w tej rozgrywce między Pekinem a Waszyngtonem. I no, to jest takim głównym motywem. Boją się. Coś, co znowu Trumpowi strzeli do głowy.
1: To jest strach polityków, a on się przekłada jakoś na strach samych Tajwańczyków, bo no, czuję taką analogię na przykład do sytuacji w Europie i obaw związanych z polityką Władimira Putina, że to ciągłe zmienianie zdania przez Trumpa, to, że Amerykanie, którzy dla zwłaszcza krajów tej wschodniej flanki europejskiej mieli być gwarantem bezpieczeństwa, mogą się nie wywiązać z tych gwarancji, to budzi napięcie nie tylko w politykach, ale i po prostu w ludziach, więc wyobrażam sobie, że na Tajwanie może być bardzo podobnie, jeżeli nie bardziej, bo te groźby chińskie są, powiedziałbym, że nawet bardziej bezpośrednie niż te rosyjskie.
10: No, ja pozwolę sobie pokazać minimalnie inną wizję niż tą, którą pan przed chwilą zarysował.
1: Pewnie.
10: Amerykanie muszą spełnić swoje zobowiązania wobec partnerów tutaj w Azji, dlatego że jeżeli stracą twarz w tym sensie, że wykołują, czy zrobią w konia, czy można jeszcze użyć bardziej brutalnego sformułowania, jakiegokolwiek partnera, czy to Japonię, czy Koreę Południową, czy Tajwan, natychmiast tamte pozostałe państwa, mówię o tych trzech konkretnie, bo to są najważniejsze państwa, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy i militarny w regionie, to natychmiast tamci pozostali dwaj mogą na przykład stwierdzić, że potrzebują natychmiast w związku z tym broń atomową, broń jądrową precyzyjnie. Więc Amerykanie w tej chwili doprowadzili do sytuacji przez całe dekady jako globalny hegemon, że te trzy państwa, czyli ja powtórzę, Japonia, Korea Południowa i Tajwan, scedowali swoją obronę na rzecz tego globalnego hegemona w zamian za podłączenie się do tej globalnej wymiany towarowej w pozycjach uprzywilejowanych. No i w ten sposób no, Amerykanie, prawda, jako hegemon dostali swoje, a z drugiej strony te państwa są zależne właśnie od tego, co zrobi Ameryka. To jest bardzo niewygodne. Ja mogę przywołać coś, co jest i zabawne, i jednocześnie bardzo brzemienne w długofalowe konsekwencje, czyli to, że Tajwan miał w latach 80. i 70. dwa programy atomowe, które zostały zamknięte. Ten drugi w latach 80. został zamknięty przez CIA w niezwykle spektakularnym ciągu wydarzeń. Program atomowy istniał dlatego właśnie, że Tajwańczycy chcieli stworzyć niezależny od Stanów Zjednoczonych mechanizm pozwalający obronić się przed jakąkolwiek agresją ze strony Chin kontynentalnych, jak to się to nazywa, czyli Chin komunistycznych, Chińskiej Republice Ludowej. I to jest groźba realna. Inne, z drugiej strony Japończycy, żeby dopełnić tego obrazu, oni, ich sytuacja i ich postawa i ich polityka w sytuacji, w której Amerykanie przestaną pełnić rolę tego hegemona z różnych powodów, czy właśnie skompromitują się, stracą zaufanie tych lokalnych azjatyckich partnerów. Japonia jest, jak mówią eksperci, o jedno przekręcenie śrubokręta od posiadania funkcjonalnej broni atomowej. No i tak strony balansują po prostu. Stąd właśnie powtórzę to, co powiedziałem na początku. Amerykanie mogą straszyć w bardziej czy mniej obraźliwy sposób dla stron tutaj lokalnych, czyli dla Tajwanu konkretnie, ale spełnić swoje zobowiązania muszą po prostu, dlatego że im się po prostu zawali cała architektura lokalna.
1: Tajwan, jednym z głównych tematów wizyty prezydenta USA w Chinach. Donald Trump wylądował już w Pekinie, gdzie ma zaplanowane spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingem. Bardzo dziękuję. Piotr Plebaniak, socjolog mieszkający na Tajwanie, autor książki Tajwan, piękna wyspa wokół tajfunu, był gościem TOK 360. Jest 18.28, Adam Ozga, razem ze mną jest już Michał Waszkiewicz, witaj.
11: Witam.
1: No i jak, wczoraj przewidywałeś, że jeżeli Iga Świątek dobrze poradzi sobie z Amerykanką Jessica Pegulą, to będziemy mogli mówić może o końcu kryzysu. Ja to teraz trochę złagodzę na początek końca kryzysu. Świątek Pegula 6-1, 6-2 i pierwszy półfinał polskiej tenisistki w tym sezonie.
11: No tak, powiedziałem ci, że nazwiemy to przełamaniem, jeśli rzeczywiście ten pierwszy półfinał będzie i jeśli Iga Świątek po raz pierwszy od kilku dobrych miesięcy, chyba od listopada ubiegłego roku, pokona zawodniczkę z czołowej dziesiątki rankingu. To się wydarzyło, ba, to się wydarzyło w kapitalnym stylu. Iga Świątek moim zdaniem zagrała jeszcze lepiej niż w tym meczu z Naomi Osaką. Jessica Pegula jest trudną rywalką. Może nie ma żadnego elementu w jej tenisowej grze, który by się jakoś wyróżniał, ale ta solidna, już mityczna wręcz, o którą zawsze walczy Iga Świątek, a jest jej największym atutem, a dziś nie było go widać, bo Iga Świątek po prostu była zdecydowanie lepsza. Więc oczywiście wiesz jak jest, klątwa komentatorów, klątwa dziennikarzy, możemy ogłosić koniec kryzysu Igi Świątek, a ona jutro w półfinale przegra do 0-2. Natomiast na pewno jest lepiej. Na pewno jest lepiej i to, co ci wczoraj mówiłem, dziś też było słychać na konferencji, ona naprawdę ma radość z gry, a tego dawno nie słyszałem z jej ust.
1: No to super, zwłaszcza, że Roland Garros coraz bliżej. Półfinałową rywalkę Igi Świątek wyłoni dzisiejszy mecz Jeleny Rybakiny z Kazachstanu z Ukrainką Ariną Świtoliną, a ja robię krok dalej w naszej rozmowie i muszę cię zapytać, czy szykuje się w końcu przewrót w PKOL-u, czy jest szansa na odwołanie Radosława Piesiewicza, bo czytam, że członkowie zarządu PKOL-u będący w opozycji wobec Piesiewicza przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Grillują, czy mają jakieś szanse?
11: No, na dwoje babka wróżyła. Mi się wydaje osobiście, że jeśli zdecydowali się na taki ruch, w końcu żadne apele, żadne chodzenie po zaprzyjaźnionych mediach i szukanie rozgłosu, tylko w końcu konkretne działanie. Wydaje mi się, że ono ma jakąś podstawę. To nie jest działanie w ciemno. Nikt nie lubi przegrywać. O tym zresztą dzisiaj rozmawiałem z Antonim Bugajskim w kontekście PZPN-u, ale to nie jest temat naszej rozmowy, że nikt nie lubi przegrywać głosowań i sądzę, że opozycja, oczywiście opozycja do prezesa Radosława Piesiewicza, jest przekonana albo przynajmniej podejrzewa, że uda się coś w końcu zdziałać. Bo apele już były. Spotkania z ministrem sportu i turystyki już były. Radosław Piesiewicz w poniedziałek zresztą powiedział wprost, no to jest oczywiście polityczna nagonka, on nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie szkodzi, że tam zonda krypto koniec końców pieniędzy nie wypłaciła, trzeba było neon wygasić, ale jest wszystko w porządku.
1: Na centrum on nie tylko jest świetnym prezesem. Jana Pawła II.
11: Tak, ale już nie zonda krypto, Centrum Olimpijskim. Natomiast Piesiewicz powiedział, że nie tylko on się nie poda do dymisji, ale on zamierza ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa. Natomiast wróćmy do tego, o czym powiedziałeś. Czyli mamy wniosek. Natomiast cała procedura jest tak skomplikowana, że ten wniosek tak naprawdę może nic nie oznaczać. Bo teraz są jeszcze dwa ważne momenty. Po pierwsze, żeby ten wniosek stał się formalnym wnioskiem, który ma jakąkolwiek moc, musi go poprzeć 2/3 członków PKOL-u. To jest 106 osób. To są nie tylko związki sportowe, to są regionalne rady olimpijskie, to jest nawet wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. To też jest ciekawostka. I teraz 2/3 członków PKOL-u, czyli te 71 1 dokładnie podpisów, musi się na tym wniosku znaleźć, żeby nad tym wnioskiem pochyliło się zgromadzenie, które odbędzie się 22 maja. Nie nadzwyczajne walne, tylko zgromadzenie...
1: bardzo wielostopniowe.
11: Tak, i na tym zgromadzeniu, na którym jest 60 osób, tak? Znów 2/3 tego zgromadzenia, czyli tym razem tych 60 osób, musi zagłosować za tym, żeby zarząd PKOL-u takie nadzwyczajne, walne zgromadzenie powołał. Jeśli je zwoła, no to już wiadomo, że Radosław Piesiewicz zostanie odwołany, no bo nie może być inaczej, zwłaszcza, że ten nadzwyczajne, walne zgromadzenie ma jeden punkt, jak powiedziałeś. To jakby powitanie, odwołanie Piesiewicza, pożegnanie. To jest bardzo krótki wniosek.
1: No, więc, myślę, że jeśli to się, gdyby się udało, by trzeba dopisać.
11: Wiadomo, że no, ktoś urządzi bankiet, ktoś urządzi stypę. Teraz tak, jeśli dobrze czytałem chociażby wczoraj Mateusza Pukę w Sportowych Faktach, tych stronników na dziś Radosława Piesiewicza jest wciąż około 28. No to jeśli patrzymy na 60 łącznie, no to 28. Jeśli 28 głosów będzie za Radosławem Piesiewiczem, to no to nie będzie nie tych 2/3. Nie przechodzi, oczywiście. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście podczas tego spotkania na Stadionie Narodowym z ministrem Rutnickim, gdzie wszyscy się stawili, doszło do tego znowu mitycznego liczenia szabel i oni uznali, że jednak jest szansa, że ci, którzy do tej pory stali murem za Piesiewiczem, jednak tym razem staną, odwrócą się do niego plecami. Wydaje mi się, że takie tam przekonanie panuje. No bo zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że te 28 osób po prostu zagłosuje nie, dziękujemy. Nie. Walne zgromadzenie nie z nami tak. No to bez sensu, tak? No to generalnie cały plan spali na panewce. Więc wydaje mi się, że jest szansa. Natomiast dobrze chyba w tym kontekście, że coś się w ogóle dzieje, że to już nie są tylko i wyłącznie pustosłowia i wzajemne oświadczenia, no bo to do niczego nie prowadzi. To tak możemy żyć wokół tego sporu aż do końca kadencji Piesiewicza.
1: A medaliści z Mediolanu i Cortiny dostali te pieniądze, których nie zdążyli spieniężyć z tokenu Zenda Krypto, czy jeszcze prezes tych pieniędzy nie znalazł? Chyba nie znalazł jeszcze.
11: Z tego, co mi się wydaje, chyba nie wszystkie pieniądze na koncie ma Kacper Tomaszak, ale też dlatego, że trzeba było znaleźć ich bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że młody skoczek zdobył jednak 3 medale olimpijskie. Z tego, co wiem, pozostali chyba te pieniądze otrzymali. A w jakiej formie, skąd prezes Piesiewicz je wytrzasnął, kto te pieniądze wyłożył, pewnie dla nich nie ma większego znaczenia i dla nas chyba też nie. Tak? No wiadomo, że tokenów nie ma i nie będzie. No to w sprawie Zonda Krypto już nic się nie zmieni. Więc no, najważniejsze, no olimpijczycy nie mogą być pokrzywdzeni, bo to rzeczywiście uderzałoby bardzo mocno w wizerunek PKOL-u. Nie może być tak, że ktoś na imprezie czterolecia przywozi medal, ale nie zobaczy z tego tytułu obiecanej nagrody, bo ktoś z kimś tam podpisał gdzieś w Monako jakąś umowę, której nikt nigdy nie widział i teraz nie za bardzo wiadomo, jak takie pieniądze odzyskać. Tu pomijam, że ten cały cyrk związany z giełdą kryptowalut, sposobem ogłoszenia neonem na Centrum Olimpijskim, no nie, to się długo jeszcze będzie odbijało czkawką, niestety.
1: Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie, Adam.
11: Dziękuję bardzo.
1: Wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
12: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
24: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. W składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: Travisto Fast i Travisto
24: Aflofarm.
25: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
26: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
27: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wsparcie Warszawy dla Kijowa będzie kontynuowane. Takie zapewnienie od prezydenta Nawrockiego usłyszał Wołodymyr Zełenski. Głowy państw spotkały się dziś w Bukareszcie na marginesie szczytu grupy B9. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej, podkreślił szef ukraińskiego państwa. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi być biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymania takiego stanu rzeczy, mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Domagają się odwołania dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w warszawskim Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie głośnej imprezy muzyki techno Circo Loco. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający od wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Dziś rozpoczęła się rekultywacja tego terenu. Niemcy coraz bardziej sceptyczni wobec Unii Europejskiej. Mniej niż połowa, bo 48%, uważa, że Unia Europejska zapewnia ochronę i stabilność w niepewnych czasach. W 2024 było to aż 72% badanych. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu. Nieufność wobec Unii jest jeszcze większa w krajach związkowych na wschodzie Niemiec. Nadal silne jest w tym kraju jednak pragnienie silnej Europy. 82% respondentów sądzi, że Niemcy potrzebują silnej Unii, by przetrwać w starciu z wielkimi mocarstwami. Takimi jak Rosja, Chiny i USA.
1: Chwila minęła, Adam Ozga. Pracujemy zbyt długo i intensywnie, coraz częściej brakuje nam poczucia sensu oraz emocjonalnego związku z wykonywaną pracą. Po 22.00 na ten temat Maciej Zakrocki rozmawiać będzie ze swoimi gośćmi, Piotrem Lewandowskim z Instytutu Badań Strukturalnych oraz Żanetą Rachwaniec, psycholożką, socjolożką z Uniwersytetu SWPS. Po godzinie 20.00 natomiast mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik, z czym muszą się mierzyć opiekunowie osób niesamodzielnych w Polsce. O to zapyta Paweł. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Szymon Baluta, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też, rzecz jasna, w samo południe. A już teraz o kierunkowskazach, o światłach mijania, światłach stopu, o światłach drogowych. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
3: Tak jest, Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, witamy ciepło.
2: Otóż to. I dzisiaj będziemy, tak jak zawsze co środę mówimy, dużo informacji takich o przyszłości. I to takiej przyszłości, o której my uważamy, że będzie przyszłością, albo o takiej przyszłości, którą nam usiłują wcisnąć marketingowcy, albo grzeczniej mówiąc, informując nas po prostu, co będzie się działo. Za chwilę o Xiaomi powiem, ale świeża sprawa, dziś, wczoraj, przedwczoraj pojawiła się informacja, codziennie więcej na ten temat. Pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu przy okazji Leap Motor B05, który był pokazany w Poznaniu na naszym Motor Show, opowiadaliśmy dużo o tym samochodzie, o tym modelu, że to już nie jest taki jak C10, B10, czyli taki mało oryginalny crossover czy SUV, tylko ciekawe auto, niedrogie elektryczne. I dywagowaliśmy, ja mówiłem i chyba się jednak zgodziłeś, albo ja się zgodziłem z tobą, że pomysł współpracy Leap Motora ze Stellantisem będzie korzystny dla obu stron, albo już jest. No i proszę, parę dni minęło, okazuje się, Opel oficjalnie poinformował, że w związku z współpraca się rozszerza z firmą Leap Motor, opracowują wspólnie Leap Motor i Opel crossovera segmentu C, który będzie produkowany, to już są konkrety, w Saragosie w Hiszpanii, maksimum 2 lata to potrwa. Nie będzie to konkurent Grandlanda, który jest dużym C-SUV-em, to będzie trochę mniejszy. Nie będzie to konkurent Frontery, która jest, będzie mniejsza, to będzie rozmiarowo coś między Fronterą a Grandlandem. No nie mówiąc o Mokce, którą znasz świetnie, bo Mokka jest raczej SUV-em B, czy tam crossoverem B. Sprzedaż 2028 rok. Co daje Leap Motor? Najwięcej daje, jeśli chodzi o elektryczność, czyli platforma, znaczy cała architektura elektryczna, oprogramowanie jest Leap Motora. No i platforma. Jest o stylizację, wnętrze i nie wiem, co jeszcze może być, to jest Opel.
3: Jakie oprogramowanie? Co?
2: Samochód elektryczny. Oprogramowanie Leap Motora, cała architektura elektryczna i platforma.
3: Czyli co Opel daje? Blachy i plastiki?
2: Właśnie chciałem się dopytałem. Co może dać Opel oprócz stylizacji z zewnątrz, stylizacji w środku? Co też jest ważne, jak wygląda samochód. Więc technologia raczej jest Leap Motora. A software, bym się tak wyraził, czyli wygląd, jest od Opla. Tak to rozumiem. Nie wiem,
3: chyba dobrze to rozumiesz.
2: No i tyle wiemy, ale słuchaj, to już jest coś, to już jest konkret. I to będzie zaprojektowane w Niemczech, produkowane w Hiszpanii. Są jakieś takie koncepcyjne, no nie, może to są, to nawet nie są... To są wizualizacje, to nawet trudno, żeby mówić tutaj, żeby coś
3: nie,
2: mogło powstać.
3: Nie ma
2: ilustracje, jak to może wyglądać. No
3: słuchaj,
2: no i tyle. No.
3: To jest tak naprawdę rozwinięcie informacji, o których już żeśmy mówili, że coś takiego się stanie. Od kilku tygodni motoryzacyjny świat o tym szeptał.
2: Ale wiesz co, jeszcze po skryptum, Jacku, to w minutę. Tylko po skryptum, także Stellantis zauważyłem, zastanawiam się tylko, bo pamiętasz, ty nawet mówiłeś tydzień temu, ja 3 tygodnie temu, że się koncentruję na 4 markach, prawda? Dobrze pamiętam? Mm-hmm. 2 amerykańskich, 2 europejskich, ale robią też takie mamy ciekawostki, które każda jest na 15 sekund, na przykład już się boję, jak będzie jeździć Opel Corsa GSE. No bo pamiętasz, ostatnio nasze przygody z małymi, krótkimi samochodami elektrycznymi Alpina 290 i Mini John Cooper Works były średnie, a tu mamy, słuchaj, małą Corsę, którą zresztą omawialiśmy elektryczną niedawno, ma mieć 280 koni, 5,5 do setki, napęd na jedną oś, no i co? Już się trochę boję. 50 kWh netto, czyli pewnie będzie mały zasięg. Ale może się mylę, może to będzie najlepszy mały samochód elektryczny. A druga ciekawostka już na koniec moich dywagacji o Stellantisie. Avenger, który ma facelifting, mały crossover produkowany w Polsce. Niewielkie zmiany, ale Avenger się...
3: Ale zauważalne. Przydaje. Dlatego, widziałeś, że podświetlili, prawda? Grill.
2: No, ale powiem w piątek o sprzedaży samochodów we Włoszech i w Hiszpanii. Avenger tam jest przynajmniej we Włoszech chyba w pierwszej trójce. Zamykam się już. O Stellantisie tyle miałem dziś do powiedzenia.
3: Znaczy, dobra, słuchaj, ja chcę to odrobinkę pociągnąć, bo w poniedziałek wybrzmiało bez jakiegoś naszego specjalnego komentarza, dobra, trochę z komentarzem, a propos tej już nie Izery. A powiem ci, że ja nagrałem o tym film gdzieś tam na YouTube'a. Wstrząsająca liczba komentarzy, czyli po niecałych 24 godzinach 700 komentarzy i przeczytałem je wszystkie i powiem ci, że tam nie było jednego nawet, który by sugerował, że nie jest to miś ze słomy. Nawet jednego, który starałby się, ej, posłuchajcie, mamy szansę zbudować coś w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Wiara w...
2: Cieszmy się.
3: Wiara w... Tak, cieszmy się, nie? To tam... nie mamy żadnej marki, czemu mamy być... Nie było ani jednego takiego komentarza. Wiesz, może ta... Znaczy...
2: No ta cała Izera, ten projekt ciągnący się, dymiący, to takie ognisko, które się nigdy nie udało rozpalić, tylko dym został przez parę lat, to myślę, że skutecznie optymizm zgasiło, ale nawet
3: wiesz,
2: we mnie.
3: Wiesz co, ale to nawet nie chodzi o optymizm, Sławek. Jest ograniczona, wiesz, komunikując coś takiego, możesz używać tych takich słów, powszechnie uznawane są one za marketingowy bełkot, możesz ich używać w nadmiarze i tak było. Natomiast jak zaczynasz podawać jakieś konkrety, to dobrze by było, żeby one miały jakiekolwiek zaczepienie w rzeczywistości. Jeżeli mówisz o dwóch firmach, wielkim, chociaż niezbyt doświadczonym Leapmotorze z Chin i koncernie Stellantis, jednym z największych na świecie, że oni, dysponując fabryką w Hiszpanii, potrzebują 2 lat, by zrobić Opla na Leapmotorze. Mają wszystko. Mają Leapmotora, mają Opla, mają fabrykę, potrzebują 2 lat.
2: Aż 2 lat.
3: Tak,
2: to jednak,
3: no. Zacząć produkcję.
2: No właśnie.
3: Jak wychodzi minister, który mówi, że w 2029 roku, w miejscu, gdzie teraz rosną drzewa, chociaż drzewa chyba wykarczowali, ale podejrzewam, że zdążyły sobie samosiejki znowu wyrosnąć, że tam będą zjeżdżały samochody w ciągu 3 lat z linii produkcyjnej od 200 do 400 tysięcy złotych, to wiesz, powiem ci tak, czuję się upokorzony, słysząc
2: że
3: takie
2: coś
3: bzdury.
2: Takiego uważasz, że tak, jestem wciskany.
3: Uważam, że, tak, uważam, że jestem traktowany jak ostatni skończony idiota, jeżeli ktoś coś takiego mówi, jest to jeszcze w dodatku minister. Jest jakaś granica. Wiesz, problem jest na tym, że ludzie o tym za 2 miesiące zapomną. My nie zapomnimy, że za 2 miesiące zapomną. Będzie to oczywiście przed kolejnymi wyborami rozgrzebane, ale najśmieszniejsze jest to, że jeżeli obecna koalicja przegra najbliższe wybory, to kolejni zakopią ten projekt, tak jak zakopali ci, i będą prawdopodobnie rozgrzebywać coś nowego po jakimś czasie.
2: No tak, żeby nie było to samo, to co taka
3: więc
2: kontra.
3: Być może wróci nazwa Izera następnych wyborach.
2: To oczywiście...
3: W jakim my kraju żyjemy, powiem ci, rzadko sobie zadaję to pytanie, ale
2: zobacz,
3: czasami łapię się za głowę.
2: Turcja nie jest dla mnie żadnym wzorem absolutnie, jeśli chodzi o demokrację.
3: Praworządność,
2: wprost
3: tak.
2: Przeciwnie, praworządność. Ale ta władza trwa już tyle lat, że chyba dlatego udało im się tego elektrycznego toga stworzyć. Zobacz, oni mają taką narodową markę.
3: Sławek, ale wiesz co, Turcy to jest zupełnie inny temat. Ja chyba kiedyś o tym książkę nawet napisałem. Turcy to jest zupełnie inny temat, dlatego że u nich ten turecki narodowy samochód...
2: narodowy, to jest, no właśnie.
3: Tak, ale to jest coś, słuchaj, co w latach 60. przybrało troszeczkę karykaturalną
2: postać.
3: Myślę, że tak. I nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie, jaka była to marka, ale coś żeśmy o tym opowiadali kiedyś na naszej antenie. Natomiast, wiesz, Turcy mają bardzo dużo montowni, No, tam jest naprawdę cała masa.
2: Toyota, Fiat, przecież chociażby z takich najbardziej znanych.
3: Natomiast oni, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Devrim, czyli rewolucja, 61 rok, jest zresztą bardzo fajny film, który oglądałem a propos tego samochodu. 4 miesiące, i to fabularny film, 4 miesiące mieli na zbudowanie auta, na polecenie prezydenta, zbudowano kilka prototypów, potem na przełomie lat 60-tych, 70-tych firma Otosan chciała wyprodukować Anadola, potem licencyjnego Fiata robili Tofas Murat, ale wiesz co, jakby nie porównuje ambicji tureckich i kraju też jakby ponad dwa razy bardziej liczebnego niż nasz, akurat jeżeli chodzi o tą kwestię motoryzacyjną, bo to jest u nich od 60 lat coś, co okropnie ich... To jest dla nich ciągle otwarta rana i drażliwy temat, że oni od tych lat 60. nie byli w stanie zbudować własnego samochodu. I to jest kwestia dumy narodowej, tak? Jedności narodowej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że jest to też kiełbasa, tak? Nawet nie wyborcza, tylko jest to coś, co po prostu miało dookoła aktualnej władzy. Patrzcie, nieważne ile to kosztowało, ale mamy, w końcu mamy, mnie się udało.
2: Tak, ale to zaplecze produkcyjne tam w Turcji, bo ja mówiłem o
3: ale dwóch. Zaplecze tam... to tam jest gigantyczne. Nie, przecież tam wszyscy, tak, Toyota, Fiat, wszyscy tam mają fabryki.
2: No ja pamiętam, niewiele brakowało, chyba pojechał tam do fabryki Hyundai, a tam zdaje się Ford jeszcze i Renault, prawda?
3: Tak,
2: już nie pamiętam
3: wszystkich
2: marek.
3: Wszyscy produkują
2: w Turcji
3: samochody, dokładnie.
2: Tak. Ale słuchaj, też tak przypominam sobie, bo ten TOG to przecież wracał nie raz, prawda?
3: A TOG to jest elektryczny chiński, turecki samochód, który ile? 5 lat temu?
2: No właśnie już patrzę, ile dokładnie, żeby tutaj nie skłamać, od 4 lat, 2022 rok, produkcja kompaktowy SUV TOG T10X, a ta firma TOG została założona, słuchaj, zaledwie 4 lata wcześniej, albo aż 4 lata wcześniej, czyli szybko im się to udało zrobić, biorąc
3: 2017
2: 18
3: 2017 rok Erdogan
2: 4-5 lat
3: poinformował o tym, że wprowadza na rynek markę TOG. To było, a oficjalne rozpoczęcie działalności było w 2018 roku, natomiast wcześniej były jeszcze lata przygotowań. Po 2 latach, pod koniec 2019 roku, 2 prototypy. Natomiast jeżeli chodzi o budowę z fabryki, to ona się rozpoczęła w 2020 roku. To już masz 3 lata.
2: Tak.
3: I w 2022 roku...
2: No, czyli fabrykę
3: roku,
2: zrobili od zera w 2 lata. No to też nieźle, prawda? Dobrze, słuchaj, to ja na koniec... A nie, może nie na koniec. No w każdym razie ta turecka motoryzacja bardzo ciekawa. Ja będę kiedyś chciał i mam nadzieję, że dołączysz do mnie też się pochylić nad VinFastem, czyli z kolei wietnamskim autem, które tak powoli dociera nawet do Stanów czy do Europy, ale bardzo powoli. To już temat oczywiście na inną audycję, ale VinFast w Wietnamie to też jest ciekawa marka, o której wspominaliśmy wiele razy, ale właściwie nic to nie wynika na razie nic dla Polski, dla Europy, bo VinFastem i dla nas nie jeździliśmy, ja go nawet chyba gdzieś widziałem, może za granicą na jakichś targach. No dobra, Xiaomi, nie mów mi, że ci się 5 lat temu czy 10 kojarzyło z motoryzacją.
3: Nie, nie kojarzyło.
2: No właśnie. No właśnie, więc to jest firma elektroniczna, ale jeśli chodzi o motoryzację Xiaomi Auto, no to oni się zdecydowali, żeby coś robić, jeśli chodzi o samochody, 5 lat temu mniej więcej chyba. Powstało Xiaomi Auto, są już 2 modele. SU7 to taka limuzyna 5-metrowa, a potem JU7, czyli SU7, U7 powstało. I tak patrzę na te zdjęcia, jeden i drugi jest bardzo długi, mają po 5 metrów, jeden i drugi ładnie wygląda, ale ja chyba nie widziałem nawet za granicą Xiaomi na żadnych targach. Wstyd się przyznać, bo nie byłem na Auto China w tym roku. Pytałem się znajomych, bo parę osób było, nawet więcej, czy widział to Xiaomi nowe. Słuchaj, 5 godzin mieliśmy na przejście kilkunastu hal. Tysiąc kilkaset aut, nie widziałem Xiaomi. Co nie znaczy, że nie było, bo na pewno było. No dobra, więc to Xiaomi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiemy więcej. Do Europy oficjalnie wejdzie w przyszłym roku. Kilka krajów, jak zwykle, najpierw, a nie wszystkie naraz, nawet nie wszystkie w Unii Europejskiej. No a telefony to już chyba mamy z 10 lat, prawda, Xiaomi. Tak mniej więcej, nie pamiętam dokładnie.
3: Musimy kończyć, Sławku, więc...
2: Tak, to tylko powiem, że wzięli sobie specjalistów z wielu europejskich znanych firm i to naprawdę cała lista jest, no BMW między innymi, Porsche, Lamborghini, Mercedes, 50 osób, samochody opracowywane będą też, znaczy marketing będzie tutaj w Europie, samochody będą sprzedawane w Europie, te dwa modele, o których mówiłem, czekam.
3: Dobra, to tak skończyłeś. No. Kłaniamy się pięknie, proszę na nas czekać jutro, wracamy z kolejnym programem. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, pięknie dziękujemy za dziś.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
5: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
6: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
7: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
27: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
28: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
27: A, no i merci bardzo.
29: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
31: O, masz wiadomość.
32: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
31: Super, tylko co im damy w prezencie?
32: Nie mam pojęcia. Kopertę?
31: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
32: Brzmi trochę filmowo.
31: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
32: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
31: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
33: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
11: Reklama.
33: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Przejście graniczne między Słowacją i Ukrainą znów działa. Duma Państwowa dała prezydentowi Rosji możliwość wysyłania wojsk za granicę w celu ochrony obywateli. 9 osób jest podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Na początek informacje z ostatniej chwili dotyczące wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Peter Modzior w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się i z Donaldem Tuskiem, i z Karolem Nawrockim. Zagrożenia nie ma. Przejścia graniczne między Słowacją i Ukrainą zostały ponownie otwarte w obu kierunkach, a dziś zamknięto je ze względów bezpieczeństwa. Słowackie media podały, powołując się na ukraiński portal informacyjny RBK Ukraina, że armia rosyjska zaatakowała m.in. ukraińskie miasto Uszhorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją. Celem ataków były obszary przemysłowe miasta, magazyny oraz obiekty infrastruktury krytycznej. A tymczasem szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban wezwała na jutro ambasadora Rosji w Budapeszcie w związku z rosyjskim atakiem na ukraińskie Zakarpacie. Zachodni region kraju zamieszkiwany jest przez mniejszość węgierską. Dron uderzył w stację transformatorową w pobliżu miasta Svalava na Zakarpaciu. Żyje tam ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska. Władimir Putin będzie mógł wysyłać wojska w celu ochrony Rosjan poza granicami kraju. Takie uprawnienia nadała mu dziś niższa izba parlamentu Rosji. A więc na mocy decyzji Putina siły zbrojne Rosji będą mogły zostać użyte do realizacji zadań związanych z ochroną obywateli rosyjskich, aresztowanych, przetrzymywanych lub poddanych postępowaniu karnemu albo innemu prześladowaniu na podstawie decyzji zagranicznych sądów. Takie informacje przekazały ukraińskie media. Projekt ustawy wniesiono do Dumy po serii ostrzeżeń ze strony NATO i europejskich służb wywiadowczych dotyczących możliwych przygotowań Rosji do konfliktu z jednym lub kilkoma państwami sojuszu. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Europejską, bo program Aktywny Maluch jest wspierany pieniędzmi z unijnej kasy. A szczegóły w tej sprawie zna trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
11: Program Aktywny Maluch na Pomorzu prowadzi Urząd Wojewódzki. Jedna z zainteresowanych nim firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
13: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków.
11: Śledztwo wykazało, że firma przedłożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia. Co więcej, brakowało jej odpowiednich pomieszczeń i kadry do stworzenia miejsc opieki nad dziećmi. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 9 osób i, co istotne, odzyskali wyłudzone pieniądze. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
34: W informacjach teraz to wszystko, za chwilę w TOK FM Sport.
14: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Przełamanie Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu pokonała piątą w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kończącym uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
17: I'm really happy with the way I played.
16: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kyrsteą. Polscy piłkarze ręczni walczą o przepustkę na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pojedzie na nie zwycięzca dwumeczu między naszym zespołem a Austrią. W Gracu po 38 minutach jest remis 16-16. Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. To dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Jeden z nich już trwa. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające go zespoły Rakowa i Jagiellonii. Do przerwy w Gdyni jest 0-0. A Raków i Jaga zagrają dziś w Częstochowie, mówi trener zespołu z Białegostoku Adrian Siemieniec.
18: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższy cel do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
16: Mecze w Częstochowie o 20:30, a już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
33: Na program zaprosił jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
15: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
34: Jutro zachmurzenia umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia na północy i na południowym wschodzie kraju miejscami będzie się mocniej przejaśniać. Przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu kraju, a także burze na jutro są prognozowane od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Anna Wacławik, dobry wieczór. Już się tłumaczę z obecności po 19 na antenie Radia Tok FM. Otóż jest to obecność spowodowana oczekiwaniem na powrót dłuższej rozmowy Kuby Janiszewskiego. Do tego czasu proponujemy Państwu wybrane rozmowy z archiwum Radia Tok FM. W tym tygodniu sięgamy do archiwum wywiadu pogłębionego. Będzie to rozmowa z profesor Moniką Płatek, wybitną karnistką, ale również niezależną ekspertką do spraw przestrzegania praw człowieka na Białorusi przy Radzie Praw Człowieka ONZ-u. Ona poznała historię więźniów politycznych, ma dostęp do źródeł i wraz z innymi ekspertkami opracowała mapę powiązań, sieć zależności, które nie tylko doprowadziły do ruiny stan białoruskiej praworządności, ale w konsekwencji przyniosły obywatelom tego kraju cierpienie, opresję i życie jednak w rzeczywistości no dalekiej od tego, co zwykliśmy rozumieć jako podstawę, katalog funkcjonowania w państwach demokracji. I na rozmowę z profesor Moniką Płatek zapraszam po krótkiej przerwie.
0: Reklama. O, masz wiadomość.
32: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
0: Super, tylko co im damy w prezencie?
32: Nie mam pojęcia. Kopertę?
0: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
32: Brzmi trochę filmowo.
0: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł, a to prezent, inwestycja w jednym.
32: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
0: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
33: Tawex dla ciebie i twoich bliskich. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzka Marygut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
2: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: W studiu jest już profesora Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
19: Ale dzisiaj w trochę innej roli, ponieważ nie wiem, czy państwo wiedzą, nie chwalimy się za bardzo, a może powinniśmy. Moja gościni jest członkinią grupy niezależnych ekspertów Rady Praw Człowieka.
22: Tak, to jest ONZ, jesteśmy w ONZ-cie. W ONZ-cie powołuje się specjalne komisje, grupy badawcze do różnych celów eksperckich i to jest grupa powołana w 2020 roku, grupa niezależnych ekspertów do spraw przestrzegania praw człowieka na Białorusi.
19: Zacznijmy od metodologii. Jaką metodę przyjęła niezależna grupa ekspertek? Jak ją realizuje? Z kim rozmawia? Gdzie? W jakich językach? I w jaki sposób weryfikuje świadectwa?
22: Podstawą do działań są wywiady, dokumenty, materiały zbierane od osób, które przebywają w innych państwach niż w Białorusi, czyli to jest głównie Litwa, Czechy, Polska i parę innych miejsc w Europie i są przypadki również w Kanadzie. Natomiast to jest robione przez zawodowych śledczych, zawodowych prokuratorów, którzy te dane, które są przekazywane, wielokrotnie sprawdzają. Czyli my musimy sobie mieć pewność.
19: Do tej eksperckiej grupy trafiają już efekty tych działań
22: tak.
19: W poszczególnych miejscach na świecie.
22: I na początku była to grupa 10-osobowa plus tłumacze, plus analitycy plus prawnicy, którzy są specjalistami od prawa międzynarodowego, podstawą tych działań i oceniania, czy doszło do naruszenia prawa, jest Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz oczywiście dokumenty ONZ-owskie. Także tutaj to jest ta podstawa, która...
5: No jasne, trzyma to wszystko w normatywnej rzeczywistości.
22: I to jest ponad z dwóch lat, z 2024-2026, to jest ponad 400 wywiadów, 18 dyplomatycznych misji, 4,5 tysiąca dokumentów, które zostały zweryfikowane i które są prawdziwe. Prawdę mówiąc, mamy do czynienia

0: do opuszczenia Białorusi. Następnie osób, które wcale nie chciały opuszczać Białorusi, a ze względu na przepisy, które Łukaszenko wprowadził, wymuszające na ludziach konieczność powrotu do Białorusi po to, żeby przedłużyć sobie paszport bądź wyrobić nowy, siłą rzeczy stają się przymusowymi uchodźcami. No i wreszcie trzecia bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać i o której trzeba mówić, to jest sytuacja osób, które, no właśnie, i teraz jakie to słowo powinno być poprawne, zostali zwolnieni z tych łagrów, z aresztów i z zakładów karnych.
1: Wypuszczeni może?
0: Nie, ani zwolnieni, ani wypuszczeni. Faktycznie odzyskali, znaleźli się poza łagrem. Natomiast to są ludzie, którzy są deportowani z własnego kraju. Czyli wobec nich Łukaszenko również popełnia przestępstwo. Ponieważ nie możemy być przymusowo deportowani. My możemy wyjechać ze swojego kraju, natomiast nikt nas z naszego kraju nie może wyrzucić. Te wszystkie osoby, które są zwalniane z zakładów, są jednocześnie wyrzucane poza Białoruś z niemożliwością pozostania. Jeden z tych, który został zwolniony i wysiadł z autobusu, który miał go przewieźć do innego kraju, to jest albo Ukraina, albo Litwa, wrócił Stackiewicz, wrócił od razu do zakładu karnego, został zamknięty z powrotem. Więc mamy do czynienia z procederem tak naprawdę właśnie przymusowej deportacji.
1: A ciekawa jestem, jakie są proporcje, jaka jest skala tych działań i tej wymuszonej emigracji z czasów sprzed, a po wybuchu pełnoskalowej wojny? Czy jest tu jakaś różnica? Czy chodzi, w tym pytaniu chodzi mi o to, czy reżim teraz ma, powiedzmy, ważniejsze sprawy na głowie, a nie tylko ściganie ludzi, których uważa za wrogów swojego istnienia, swojej władzy.
0: Trudno powiedzieć i nie wiem, czy to jest odpowiedź na pani pytanie, ale ja mam przed sobą dokumenty z polskich władz dyplomatycznych, gdzie jest pokazane, jak wyglądają wnioski obywateli o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w latach 2021-2026. I tutaj mamy w 2026 roku, to jest krótki czas, ale to, czyli mamy 2,5 tysiąca ludzi, ale w 2025 to jest ponad 45 tysięcy, w 2024 prawie 40 tysięcy, w 2023 70 tysięcy, w 2022 49, w 2021 19 tysięcy. No więc jest różnica, oczywiście. I teraz to, co zostało też ustalone, ale na innym spotkaniu, na spotkaniu w ONZ-cie, które dotyczyło wojny w Rosji przeciwko cywilom w Ukrainie, tam zabierający głos przedstawili dowody na to, że Rosja wykorzystuje białoruskie zakłady karne i areszty do przetrzymywania ludzi, którzy zostali zaaresztowani, zatrzymani przez Rosjan na terenach okupowanych bądź w Ukrainie. I ja starałam się ustalić, czy rzeczywiście taka, bo te osoby nie przebywają długo w tych aresztach, one są tam na czas transportu używane, ale to jest tak, jakbyśmy my wystąpili do Francji czy do innego kraju, żeby przetrzymywać naszych więźniów. I nie chcę tutaj wprowadzać błędnych, nie chcę przekazywać informacji, które mogą być nieprawdziwe, ja tego nie wiem, czy rzeczywiście istnieje taka praktyka, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden dodatkowy element pokazujący na współdziałanie Białorusi, co jest nielegalne w działaniach wojennych, które prowadzi w agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.
1: I teraz musimy przejść do tego, co właściwie jest istotą tych prac niezależnej eksperckiej grupy. Przypomnę, Rada Praw Człowieka ONZ-u i różne agendy w ramach tej Rady działające, w tym między innymi ta, w której pracuję państwa i moja dzisiejsza gościni, profesora Monika Płatek, bo jakby to, że kondycja praw człowieka w Białorusi to jest wyrażenie prawie oksymoroniczne, to wiadomo.
0: Nie, właśnie widzi pani nie, bo zastanówmy się, skąd się to wszystko wzięło.
1: Ale pani profesor, w powszechnej świadomości wiemy, że Białoruś od lat

0: nie jest krajem demokratycznym i widzieliśmy to chyba po raz pierwszy wtedy, gdy były tłumione na oczach całego świata i transmitowane na cały świat protesty po kolejnych, teraz ja robię ten w powietrzu cudzysłów, wygranych przez Łukaszenkę wyborach. I to był początek, który wtedy był szokujący, tak samo dla Białorusinów, jak dla świata, a później było już tylko gorzej. Mamy Andrzeja Poczobuta, który przybliża nam w Polsce tę sytuację, ale była i Angelika Borys i były inne znane nazwiska białoruskich dysydentów, opozycjonistek, które osób, które również były czynne w Polsce w debacie publicznej, więc to nie jest tak, że to jest jakaś zaskakująca sytuacja. Natomiast to, do czego ja zmierzam, to do tego...
1: Do tej kartki,
0: tak.
1: Proszę.
0: To jest właśnie ta kartka, o której pani profesor powiedziała, że szkoda, że państwo jej nie widzą, bo ja rozumiem, że gdzieś na końcu, poza zraportowaniem tego i zebraniem dowodów na przyszłość i na teraźniejszość, poza dokumentowaniem tego, co jest właściwie obowiązkiem demokratycznego świata, jest to też próba ustalenia z imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za te działania i struktury, w jakiej to się odbywa.
1: Nasze zadanie jest inne, ale chcę jeszcze wrócić do tego, co pani powiedziała wcześniej. Tak, to jest to, z czym mamy teraz do czynienia. Mamy do czynienia z władzą, która lekceważy obowiązujące w Białorusi prawo i która niszczy własne społeczeństwo i która występuje przeciwko własnemu narodowi. Natomiast to nie jest jednoznaczne z brakiem potrzeby, ruchów i świadomości demokratycznej w Białorusi. Ja się muszę przyznać, że ja skończyłam pracę w Białorusi w 2005 roku z takim poczuciem, to bez sensu, tu się nic nie da zrobić. Wykorzystują nas w innym celu niż oficjalnie nas zapraszają. Trudno. To jest kraj, w którym ludzie mają, który jest postrzegany z Kirgistanu, z Tadżykistanu, jako kraj wspaniały, bo nie ma wojny, nie ma głodu, pensje są płacone, co więcej, płacone są również emerytury.
0: Tramwaje
1: jest paczka
0: jeżdżą.
1: Jaki jest, ale jest czysto, prawda? Więc wydawało mi się trudno, nie ma krytycznego myślenia. A potem przyszedł rok 2010, o którym my zapominamy. Pierwsze poważne wystąpienia, masowe wystąpienia w Białorusi, to jest 2010 rok, a potem 10 lat później i teraz nam się może to wydawać wystąpienie. To jest zupełnie co innego wystąpienia w Polsce, w którym ludzie mają tradycję, przyzwyczajenie do oporu. 56, 68, 70, 71, 76, 80, 82. My nic nie robimy, tylko protestujemy. My to mamy we krwi. A teraz w kraju, w którym ludzie są pokorni i nie mają tej tradycji, wystąpienie tak masowe pokazuje, że ja się myliłam. Że w ciągu tej dekady poprzez możliwość studiowania, słuchania polskiego radia, czytania, debatowania, wykształcenia nowego pokolenia, ruchów feministycznych bardzo silnych, wyrosło społeczeństwo świadome tego, że są w Europie, że chcą być w tej Europie i że chcą do Europy należeć. I że nie chcą być rządzeni w taki sposób. Mnie się wydawało, Boże, ale co się stanie, jak tego Łukaszenki zabraknie? Przecież tam po prostu nie ma ludzi. Nie, są. Okazuje się, że jest armia ludzi, która, co więcej, wewnątrz
0: też... Że jest opozycja.
1: Tak, jest opozycja, na dodatek opozycja wykształcona, opozycja wyjątkowo silna. Bycie u nas opozycjonistą i bycie opozycjonistą w Białorusi jest nieporównywalne.
0: No, u nas trzeba to jest komfort pewien.
1: Tak, i bezpiecznie. A tam trzeba mieć niesamowitą siłę charakteru i być naprawdę wybitnymi jednostkami, żeby to robić, a ich jest masy. Co więcej, ten reżim tworzy opozycjonistów, bo to też trzeba powiedzieć. Naszym celem nie jest postawienie Łukaszenki przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i za chwilę o tym powiemy. Naszym celem w ramach działań ONZ-u jest skłonienie grzeczne Białorusi do przestrzegania praw, do których oni się zobowiązali w ramach własnej konstytucji i ONZ-u. Cały czas nasze działania, i tutaj Karina Moskalenko, która jednak jest wybitną prawniczką i Rosjanką, i która zna to środowisko, ona robi wszystko, żeby zaapelować do władz białoruskich, aby podjęły dialog. podjęły dialog.
0: Wołanie na puszczy?
1: Bardzo możliwe, ale jednak to jest nasze zadanie. To jest nasze pierwsze zadanie. Nasze zadanie jest doprowadzić, aby to, co Białorusini mają we własnej konstytucji, bardzo podobne rzeczy, które mamy w naszej konstytucji, aby ani w Białorusi, ani w Polsce nie występował premier bądź prezydent, który mówi, przesadzamy z prawami człowieka. Prawda? Więc to jest jeszcze nasze zadanie. Nasze zadanie jest zastopowanie tego, co się dzieje. Białoruś narzuca ton. Narzuca ton w Białorusi i narzuca ton w krajach przyległych. I to jest bardzo niebezpieczne. Więc bardziej nawet niż to, co, do czego żeśmy doszły w tej pracy, dzięki współpracy wybitnych naprawdę śledczych i prokuratorów i prawniczek i prawników w tej grupie pracujących, to nie jest pociągnięcie do odpowiedzialności, choć mam nadzieję, że to też w przyszłości jest możliwe, to nawet nie jest to, co robimy, czyli zbieranie świadectwa od ludzi, którzy mają potrzebę przedstawienia przestępstw, które wobec nich popełniano, to nawet nie jest niesienie nadziei, że któregoś dnia będzie jednakże sprawiedliwość zatriumfuje, tylko to jest doprowadzenie, aby Białoruś przestrzegała własnych praw. To jest podstawowe. No i oczywiście, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tych dwóch rzeczach, które są ważne. Na miejsce zwalnianych ludzi, którzy są zwalniani w ramach różnych dealów z Trumpem i innymi, ale niech tam, niech nawet będą deale. Ważne jest, żeby ludzie wychodzili. Ale Aleś Bielacki, który był teraz w ONZ-cie, ponieważ w tym ONZ-cie są sesje, gdzie my co pół roku musimy na początku pokazywać, co żeśmy zrobili przez pół roku, taki częściowy raport, a w marcu się przedstawia ostateczny raport, wynik prac, które były prowadzone przez cały rok. I tutaj to właśnie się odbywało w zeszłym tygodniu, dotyczyło i Ukrainy, i Białorusi. I Aleś Bielacki, który był obecny na wielu posiedzeniach w ONZ-cie, podkreślał to, że okej, świetnie, że są wypuszczani ludzie. Problem w tym, że na miejsce tych wypuszczanych dwa razy więcej jest tworzonych politycznych więźniów na takiej zasadzie, że człowiek ma na sobie t-shirt z jakimś napisem, który jest traktowany jako
0: próba obalenia systemu.
1: Jako agresor, jest traktowany jako przeciwnik władzy. Więc to jest też bardzo niebezpieczne. No i wreszcie coś, co jest last but not least, to są dzieci. Dzieci przesyłane z Ukrainy, które są porywane przez Rosjan pod tytułem, że w ten sposób chroni się im życie i które również są pozbawiane swoich korzeni, pozbawiane rodziny, pozbawiane prawa do dzieciństwa i normalnego życia na terenie Białorusi.
0: To tworzenie tej armii więźniów politycznych, która pewnie ma mieć charakter waluty, być może tak jak te deale, o których pani mówiła przed chwilą ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jakby następne argumenty do wpływania na rzeczywistość, to jedno, ale chciałam panią prosić o przybliżenie kilku historii. Co dzieje się z tymi osobami potem?
1: Sposób traktowania ludzi, którzy zostają uznani za politycznych, jest szalenie okrutny Ten poziom przemocy pozwala na to, aby uznać właśnie, że mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko ludzkości, crimes against humanity. I teraz jak się to odbywa? Wpadają do mieszkania ludzie, policja, ja nazywam to policją, to się nazywa po białorusku inaczej. I teraz pierwsza rzecz, zabierają telefon, zabierają wszystkie środki komunikacji, zabierają człowieka, często z zasłoniętymi oczami. W przypadku kobiety, o której tutaj mówię, która zresztą jest w Polsce i bardzo dziękuję Polakom za poziom przyjaźni i wsparcia, jakich dostaje, miała to szczęście, że bardzo szybko udało się rodzinie przyjść i zabrać małe dzieci. Natomiast zarówno ona, jak i jej mąż zostali rozdzieleni. I człowiek trafia do aresztu, gdzie zarzuty mu stawiane są prawdę mówiąc, śmieszne, bo sam fakt, że się ma cokolwiek w telefonie, cokolwiek w jakiejkolwiek można mu przypisać działalność, to jest traktowane jako terroryzm i działanie niewłaściwe, więc Aleś Bilacki powiedział, że powinien mieć tytuł honorowego terrorysty Białorusi, bo ze 3 razy go za to skazywali. Natomiast te osoby trafiają do miejsc, w których prześladowania w trakcie pozbawienia wolności są bardzo okrutne, czyli to jest rozbieranie do naga, to są bardzo bolesne sprawdzanie, to jest poniżanie, często towarzyszy temu bicie, często towarzyszy temu przemoc seksualna. To jest pobyt w celach, w których specjalnie wsadza się osoby również chore psychicznie, a na dodatek nastawia się wobec nich najróżniejszych innych więźniów. Ona również opowiadała, i te historie powtarzają się wielokrotnie, więc ja mówię o jednym przypadku, który mam przed sobą, natomiast to jest ta codzienność. Bardzo charakterystyczne są to osoby wyposażone w żółte gwiazdy, czyli oficjalnie Łukaszenko mówi, że nie ma więźniów politycznych, ale sam status więźnia politycznego sprawia, że można trzymać człowieka właśnie incommunicado, czyli on nie wie, co się dzieje. Bielacki przez 2 lata nie wiedział w ogóle, co się dzieje na zewnątrz. Jest całkowite odcięcie z zewnątrz, jest również odcięcie, jeżeli chodzi o możliwość kontaktowania się wewnątrz.
0: Czyli są, gdzie są? Gdzie są przewożeni?
1: Często nie. I oczywiście tu jest też ta obawa, że nawet jeżeli byłaby międzynarodowa delegacja, która by miała możliwość zobaczenia, w jakich warunkach ludzie przebywają, nie, to wtedy się wywozi wszystkich z tego miejsca do innego miejsca, tam się robi, trochę maluje się na zielono. Także tutaj poziom terroru, niemożliwości kontaktowania się, niemożliwości dostawania lekarstw, niemożliwości dostawania informacji, niemożliwości przebywania w warunkach, w których cokolwiek się robi. SHIZO, w tym SHIZO są dodatkowe cele karne, w których przez wiele miesięcy te osoby są przetrzymywane. Na zimnej podłodze, przy otwartych oknach, gdzie one wykorzystywały, jeżeli był papier toaletowy, do tego, żeby się okryć i zadbać o swoje ciepło. Skazywane są na bardzo długie lata, po czym, i to jest właśnie charakterystyczne, że wydawało mi się, że to bez sensu, ale w kodeksie karnym białoruskim jest artykuł 410 i 411, który pozwala na to, aby uznać za przestępstwo niewłaściwe utrudnianie wykonywania kary pozbawienia wolności. I na tej podstawie osobom przedłuża się pobyt w więzieniu. I jeden z postulatów, które więźniarki wnosiły, te wypuszczone na wolność, to było zdecydowane zniesienie tego artykułu. Ja miałam wątpliwości, czy to ma sens, ponieważ w naszym kodeksie karnym nie ma bezpośrednio takiego przepisu, ale jest kto grozi, prawda? Groźba karalna. I ta groźba karalna jest dokładnie w ten sam sposób wykorzystywana. Może nie w takim, tak często, nie w takich ilościach, ale ja obserwując, co się dzieje w Koździe, który teoretycznie nie jest więzieniem, ale jest gorszy niż więzienie, czyli Krajowy Ośrodek Zachowań Dysocjalnych, teoretycznie szpital, dokładnie w ten sposób się zachowujemy. Czyli w momencie, kiedy człowiek tam przebywa i jest zdenerwowany, robimy mu sprawy karne właśnie z tej groźby karalnej. Więc ja się obawiam, że władza autorytarna, bardziej niż autorytarna, taka jak na Białorusi, zawsze znajdzie przepis, z którego będzie można mogła korzystać. Zdaniem tych kobiet, i tutaj tego trzeba słuchać, a nie tego, co ja w tej chwili mówię, jest ważne, żeby te przepisy usunąć i żeby decydować się na ich usunięcie. Co więcej, Białoruś jest jedynym krajem w Europie, który ma karę śmierci. I w przeciwieństwie do Japonii, która też ma karę śmierci, ta kara śmierci w Białorusi jest rzeczywiście wykorzystywana i rozszerzana, podczas gdy w Japonii jest zawężana. Więc i jednak tam przy całym sprzeciwie wobec kary śmierci mam większe zaufanie do tego, że będzie to robione rozsądnie. Tutaj będzie to wykorzystywane po to, aby utrzymać władzę. Nic innego, tylko utrzymać władzę. I teraz w momencie, kiedy te osoby nawet są zwalniane, bo to trzeba też zrozumieć, one nie są wolne. Bo w momencie, kiedy są w więzieniu, zagrożona jest cała ich rodzina i kontrolowana jest cała ich rodzina, ale po zwolnieniu dzieje się to samo. Czyli to są osoby pozbawione możliwości pracy, to są również osoby, które są nagminnie nachodzone i w przypadku tych osób one musiały, znaczy, ponieważ zostały zwolnione, więc zostały wyrzucone z kraju faktycznie, ale na przykład jedna z nich mówiła, moje dzieci mnie nie poznały. Moje dzieci mnie nie znały, bo te 2, 3, 4 lata mamy do czynienia z młodymi dziewczynami, których świadectwa publicznie przedstawiane w ONZ-cie są naprawdę wstrząsające. Poziom codziennego utrudniania, niszczenia poprzez zimno, poprzez głód, poprzez poniżanie, poprzez grożenie, poprzez grożenie, które jest aktualnym zagrożeniem życia, bo są pobicia, bo są właśnie gwałty, to wszystko pokazuje, że wszystkie przepisy, które nawet dotyczą osób pozbawionych wolności, tam są naruszane. I to jest ważne z tego względu, że widać, że to jest arbitralne pozbawienie wolności, arbitralne traktowanie i ono jest w stopniu, który nie podlega wątpliwości, że wypełnia ten przepis, który mówi o crimes against humanity, przestępstwa przeciwko ludzkości. Więc tego mamy dużo mniej niż w raporcie International Accountability Platform, czyli bardzo wielu organizacji pozarządowych. Natomiast te 400 przypadków z jednego roku, a w ciągu tych 6 lat, kiedy funkcjonujemy, tego jest dużo więcej, to już jest ogromny materiał wskazujący na możliwość wskazania winnych tego typu zachowań. Co więcej, my mamy, bo na tym wideogramie są pokazani główni winni na poziomie prezydenta i prokuratora generalnego i ministerstw poszczególnych, ale mamy również poszczególnych wewnętrznie tych, którzy pracują w więzieniach, w SIZO, czyli w aresztach, którzy są za to odpowiedzialni. Ja bym tutaj mogę jeszcze powiedzieć jedno, bo na tym diagramie jest również sąd. I przyznam, że byłam wstrząśnięta, słuchając takiej wypowiedzi Przemysława Czarnka, który mówił w sposób ogromnie lekceważący o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, czyli ciele, do którego należymy, bo to jest część naszego sądu w ramach Unii Europejskiej. I z równym lekceważeniem wypowiadał się o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To są teksty żywcem zapożyczone od Łukaszenki, żywcem. I to, że temu towarzyszy śmiech ludzi słuchających tego, jest bardzo groźne. Bo władza, która w ten sposób pozwala sobie mówić o instytucjach, które ograniczają jej władzę i możliwość...
0: Kontrolują.
1: Tak, ale też stwarzają ramy, co wolno władzy. I lekceważenie tego pokazuje, że mamy do czynienia z czymś, co jest zaraźliwe z Białorusi, ale być może tutaj jednak, że to jest też indywidualne i już mamy to na terenie swojego kraju. I teraz sytuacja, w której rządzący mogą lekceważyć instrumenty takie jak sąd, czy sąd krajowy, czy sąd krajowy, bo nasz, bo w ramach Unii Europejskiej, sprawia, że jesteśmy bezradni i bezsilni. To, co się dzieje na Białorusi, to też trzeba powiedzieć bardzo mocno, to tylko teoretycznie wymiar sprawiedliwości jest niezależny. I znowu mówię to dlatego, że to jest tak ważne dla nas. Kto wybiera sędziów, kto ich kontroluje, czy oni mogą być niezależni, czy nie mogą. W Białorusi nie ma sądów na dzień dzisiejszy, ponieważ sądy całkowicie podlegają prezydentowi. Co 5 lat jest przegląd i ocena. I efekt jest taki, że nie ma również adwokatów praktycznie, bo adwokat, który broni, albo jest disbarred, czyli pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, nawet jeżeli ma wiele lat praktyki, bądź jest po prostu posadzony. Mamy wielu prawników, którzy siedzą, wielu prawników, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy, wielu prawników, którzy w związku z tym musieli uciec z Białorusi. I to jest sytuacja, w której naród pozostaje właściwie w kleszczach i bezradny, i bezbronny. I to, że oni dalej działają, ja też chcę podkreślić właśnie to, że władza, rząd jest niedemokratyczny. Natomiast społeczeństwo, które w tej chwili jest przerażone, które jest trzymane w ogromnym terrorze, ale to nie jest społeczeństwo, które jest nieświadome.
0: Dwa pytania. Po co takiej władzy, która jest władzą autorytarną, bo nawet jak nie ma przepisu, to ma wykonawców, a to jest ważne. I mogłaby w zasadzie działać tak jak w Iranie, czyli bez żadnego trybu. Po co władzy w ogóle te atrapy instytucjonalne w sytuacji, w której praktyka jest daleka od korzystania z tych właściwych, prawidłowych funkcji tych instytucji?
1: To bardzo piękne pytanie, które idzie od podstaw aż do filozofii prawa i filozofii rządzenia, ale ja się będę upierać, że zarówno w Iranie, jak i w Białorusi mamy do czynienia z tą samą sytuacją. W Iranie powołują się na Koran, w Białorusi powołują się na konstytucję i wystąpienia przedstawicielki Białorusi w ONZ-cie zawsze brzmi tak samo. Jesteśmy otwartym, demokratycznym krajem, przestrzegamy swoich przepisów, robimy to, co należy, a jeśli mamy przeciwników, to wobec nich wsadzamy ich, bo są przeciwnikami i naruszają praworządność w naszym kraju. Więc te atrapy praworządności są niezbędne dla legitymizacji swoich działań. To, co jest robione, jest oczywiste. Łukaszenko będzie robił wszystko, żeby zachować władzę. Łukaszenko nie ma innego wyjścia, ponieważ rzeczywistą władzą, która jest w Białorusi, jest Putin i Rosja. I ta zależność od Rosji jest ogromna. Natomiast to nie jest tak, że gdyby tej zależności nie było, to Łukaszenko widziałby dla siebie jakieś inne wyjście, bo on nie widzi siebie w innej roli, co bardzo wyraźnie w wywiadach, jakie miał, stwierdził. Natomiast każda władza potrzebuje atrapy legitymizacji. Przecież Czarnek, który mówi nam wprost, nie macie szans na to, żebyście byli niezależni, nawet kiedy sobie robi nieprzyzwoite żarty z międzynarodowych instytucji, które chronią indywidualnego człowieka, również powołuje się na to, że my tutaj mamy wewnętrzne prawo. Także pewnie potrzeba byłoby tam tutaj do tej rozmowy jeszcze kogoś, kto jest świetnym filozofem prawa i ja nie jestem świetną filozofką prawa, ale to jest tak. Każda władza będzie się zasłaniać przepisami. Przecież Kaczyński w momencie, kiedy rozpoczął niszczenie naszej praworządności, co polegało na wyłączeniu bezpieczników w postaci Trybunału Konstytucyjnego, sądów i paru innych instytucji, też udawał, że robi to w ramach prawa, prawda? W przeciwieństwie do Orbana, który naruszał przepisy Unii Europejskiej, my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, częścią i ją niszczymy. Coś, co jest najlepsze, co nam się przydarzyło. Ale Orban zmienił konstytucję zgodnie z przepisami, które pozwalały mu zmienić konstytucję, czyli wewnętrznego prawa nie niszczył. Kaczyński i spółka, nie mogąc zmienić konstytucji, konstytucję da się zmienić. Nasza konstytucja mówi, jak należy to zrobić. Ale on nie miał siły, żeby tego zrobić. W związku z tym zrobił zamach na konstytucję, niszcząc instytucje, które miały kontrolować działania władzy parlamentarnej. I pierwsze zamachy są nie przez przypadek. Na Trybunał Konstytucyjny, który sprawdza, czy ustawy tworzone są zgodne z konstytucją, i drugi zamach na sądy. Sądy, które mają chronić naprawdę nas, indywidualnego człowieka, którzy w zderzeniu z władzą są zawsze słabsi i zawsze niżsi, bez względu na to, ile ważymy i ile mamy wzrostu. Więc to samo jest w Białorusi i na to zwracamy też uwagę. On przede wszystkim łamie konstytucję swojego kraju. Tyle tylko, że w Białorusi jest jak w Związku Radzieckim. 1925 rok, piękna konstytucja Związku Radzieckiego. Raj na ziemi. Tylko nie ma żadnych instrumentów sprawdzenia, że w momencie, kiedy ja uważam, że to się nie zgadza i tego się nie przestrzega, kto może to skontrolować? Niestety tego oczywiście nie ma również w Białorusi. Nikt nie może tego skontrolować. Ale prawda jest taka, że ten system się utrzymuje. Sam Łukaszenko nic by nie zrobił. Sam Kaczyński nic by nie zrobił. Musi być armia enablers, tych, którzy wspierają, pomagają, korzystają z tego i mają dzięki temu w miarę dobre życie w swoim kraju.
0: No właśnie, mówiłam o tym w tym pytaniu. Jak nie ma przepisu, to nie szkodzi. Są wykonawcy.
1: Tak.
0: Są wykonawcy i jest ich wystarczająco dużo, i tu wracam do Iranu, bo to też jest analogia, że da się ten reżim nie tylko utrzymywać, ale utrzymywać go w tej kondycji opresyjnej. To też jest ciekawe, czy to jest tylko kwestia tego w miarę dobrego życia we własnym kraju, to jest tylko, czy to są tylko motywacje wynikające ze bycia skorumpowanym przez jakieś przywileje. To jest bardzo krótkowzroczne myślenie jednak.
1: To się nie dzieje bez konsekwencji, bo to jest oczywiście dobre życie dla garstki i fatalna niemożność wykorzystania potencjału dla większości. Jest różnica w skali, poziomie, jakości życia ludzi w Białorusi i w Polsce. My żeśmy przez ostatnie 30 lat zrobili skok kosmiczny i ci, którzy są młodzi i się urodzili po 89 roku, mogą tego nie rozumieć. Natomiast to, gdzie jesteśmy, i też wydaje mi się, że ważne jest, żeby zrozumieć i to, że jest ogromna, no, chciałam powiedzieć rzesza, to może będzie przesada, ale bardzo wiele ekspertek i ekspertów, którzy pracują w Unii Europejskiej z Polski, tworzą tą Unię, zmieniają, kreują. To są polskie prawniczki, które mają ogromny wpływ na to, jak wyglądają przepisy w Unii Europejskiej, w której jesteśmy częścią, jesteśmy jej częścią, dotyczącą praw konsumentów, czyli zadbanie o interesy zwykłego, prostego człowieka pod każdym względem, od ceny poprzez jakość towaru, jest zasługą polskich prawniczek. To one wpływają na to, jak to wygląda. I teraz myślę sobie, że w Białorusi ma pani ogromną rzeszę ludzi z potencjałem. I ten potencjał jest niewykorzystany, ścinany, a ludzie żyją w strachu. Czyli ja się z tym identyfikuję, bo wiem, jak było w Polsce w latach 60., 70., która nawet wtedy była nieporównywalnie lepszym krajem niż Białoruś w tamtym okresie. Natomiast to jest tak naprawdę podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Ja nie wiem, czy ja odpowiadam pani na pani pytanie. Natomiast wszystko, co my możemy zrobić, to w ramach tych uprawnień, jakie daje organizacja międzynarodowa, robić swoje. I teraz, bo ja tutaj mówiłam o Międzynarodowym Trybunale Karnym i może trzeba pokazać, że jest Międzynarodowy Trybunał Karny i jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Oba są w Hadze. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to jest część systemu ONZ-owskiego powstałego po II wojnie światowej, gdzie państwa między sobą mogą prowadzić spory. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny jest instytucją, która została stworzona w 1998 roku, zaczęła działać w 2002 roku i jest instytucją, która ma prawo stawiać przed sąd głowy państwa, indywidualne osoby, które właśnie dopuszczają się tych przestępstw, co do których my zbieramy dane. I to jest koincydencja i byłabym daleka od stwierdzenia, że to myśmy miały na to wpływ i że to dzięki nam akurat w tym momencie, ale w dniu, w którym żeśmy sprawozdawały raport przed komisarzem do spraw praw człowieka i przed całym ONZ-em, w tym dniu Międzynarodowy Trybunał Karny stwierdził, że bierze sprawę Łukaszenki, która została zgłoszona przez Litwę w 2022 roku i szkoda, że żeśmy nie byli częścią, która się do tego przyczyniła, ale trzeba powiedzieć, że już w samym ONZ-cie to jest Polska, Litwa, Szwecja i kilka innych państw, które bardzo mocno jednakże zajmują się prawem, przestrzeganiem prawa w Białorusi. Natomiast no, Łukaszenko jest postawiony w stan oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Czyli Międzynarodowy Trybunał Karny będzie w tej chwili to badał, Czy to jest prosta droga do osądzenia? Nie, nie jest prosta. Czy to się zdarzy? Nie wiem. Również oskarżonymi są Netanyahu i Putin. Czy zostaną osądzeni? Nie wiem. Czy to jest szybki, sprawny system? Nie, ze względu na skomplikowane relacje międzynarodowe i ze względu na fakt, że w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa mamy kraje, które mają prawo weta i to są Chiny, Niemcy, mniejsza o Niemcy, ale Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja.
0: Rosja.
1: No i w związku z tym bardzo trudno jest dobić się tego. Czy możemy mówić o potrzebie reformy? Być może. Natomiast sam fakt, że jednakże oni są postawieni w stan oskarżenia. Bardzo źle, że Orban lekceważy to prawo, ale to jest sygnał dla jego obywateli. Będzie was miał w nosie. Będzie was traktował byle jak. Będzie was wykorzystywał. Ja bym chciała, żebyśmy to zrozumieli. Że władza, która pozwala sobie kpić z międzynarodowych trybunałów, których jesteśmy częścią i które stworzyliśmy, i z krajowych sądów, których jesteśmy częścią i które stworzyliśmy, i która się upiera, że uznane ciała, które nie są sądami, bo nie wynikają z polskiej konstytucji, to jest władza, która zagraża każdemu z nas. Bo przegramy z nią, bo ona może lekceważyć prawo. I niestety, to jest strasznie ważne, żebyśmy to zrozumieli, że potrzeba przestrzegania praw w Białorusi jest ważna dla Białorusi, ale jest bardzo ważna dla nas. To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, sposób, w jaki łamiemy międzynarodowe przepisy i polską konstytucję, i premier, który sobie pozwala mówić, że przesadzamy z prawem człowieka, mnie nie obchodzi, w jakim on to robi celu politycznym. Naprawdę. Ja potrzebuję innej narracji i ja potrzebuję mieć pewność, ponieważ prawo człowieka to jest to prawo, które mówi, ten, co ma władzę, musi się ograniczyć i zapewnić, że nie będę prześladowana za to, że mam poglądy, że mówię, że mam płeć, że mam własność, mieszkam w danym miejscu. Tego nie powiedziałam. Oczywiście Łukaszenko zabiera mieszkania ludzi, których więzi. Również pozbawia ich przedsiębiorstw, które prowadzą. Pozbawia ich możliwości normalnego funkcjonowania. Więc to wszystko jest zakaźne i zaraźliwe. I ten ton, który jest narzucany w krajach, w których się dopuszcza na nieprzestrzeganie praw człowieka, to nie jest coś, co się dzieje za granicą. To przechodzi. To jest jak gruźlica. Nie zatrzymamy jej. I dlatego dbając o dobro ludzi w Białorusi i Białorusinów, my musimy zrozumieć, że ta nasza działalność skromnej grupy służy nie tylko Białorusi, ale porządkowi. Nie chciałabym, żeby to brzmiało patetycznie, ale to naprawdę tak jest. To dotyczy nas wszystkich.
0: Odpowiedziała pani na moje drugie niezadane pytanie, więc temat został niejako wyczerpany, bo to pytanie o pewien ogólny poziom sensowności, celowości prowadzenia tego rodzaju badań i uczestniczenia w tego rodzaju procedurach. To było właśnie to drugie pytanie. Czy kiedykolwiek podczas tych prac, a one przecież trwają już kilka lat, czy czuła się pani, czy też inne ekspertki z tej grupy eksperckiej Rady Praw Człowieka ONZ-u w jakiś sposób zagrożone, bo jednak służby białoruskie działają nie tylko w Białorusi, ale tam, gdzie mogą.
1: Nie. I nie wiem, czy to wynika z braku rozsądku, czy to wynika z tego, że jednak...
0: Że za wysokie progi.
1: Nie, że na poziomie ONZ-u nasza działalność i sam ONZ może być postrzegany jako organizacja, która nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast dziękuję za to pytanie, ponieważ istnieje coś takiego jak Red Notice, czyli czerwona notatka w ramach Interpolu. I to nie dotyczy nas, ale bardzo często te władze zarówno Rosji, jak i Białorusi wykorzystują ten Red Notice w ramach Interpolu po to, żeby ściągnąć do kraju przeciwników reżimu, zarówno w Białorusi, jak i w Rosji. I dziękuję władzom polskim, które w momencie, kiedy jedna z osób prześladowanych w Białorusi otrzymała właśnie taki nakaz ekstradycji w ramach tego Red Notice, wtedy się nie sprawdza właściwie, o co chodzi, tylko się przesyła człowieka do danego kraju, jednakże sprawdza. I jednakże w przypadku, kiedy się ustala, że mamy do czynienia z człowiekiem, któremu grożą prześladowania w kraju pochodzenia, zwracają na to uwagę. Ale czyli my nie, nam nic nie grozi. My nie możemy wjechać do Białorusi. Nie możemy wjechać również... Znów nie chce z nas robić żadnych bohaterek, ale mamy oficjalną informację, że możemy mieć trudności wjazdu do największej demokracji światowej z tego względu, że bardzo wyraźnie wspieramy działania Litwy i uważamy, że to jest niezwykle ważne i dobrze, że tak się stało, że jednakże Łukaszenko może być postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który w niektórych krajach, włącznie z największą demokracją światową, nie jest pozytywnie postrzegany. Także tego typu konsekwencje mogą nas spotkać. I muszę przyznać, że również kiedy została odmówiona wiza jednej z przedstawicielek do innego kraju i nie mogła wjechać do Stanów Zjednoczonych, w ONZ-cie stworzono listę poparcia i było wiadomo, że te osoby, które poprą tą osobę, mogą mieć też kłopoty z wjazdem do największej demokracji.
0: Również nie zobaczą wodospadu Niagara w najbliższym
1: czasie. Ja wówczas powiedziałam, że w takim razie ja to podpiszę, ale żeby Susan Bazyli, która jest Kanadyjką, i Karina Moskalenko, która bez przerwy jeździ po świecie, żeby się nie narażały, że wystarczy, że ja podpiszę. Ale zarówno Karina Moskalenko, jak i Susan Bazyli też podpisały to, także mogą mieć podobne problemy. Nieprzyjemności ewentualnie.
0: To była profesor Monika Płatek, dzisiaj w roli niezależnej ekspertki Rady Praw Człowieka ONZ-u. Moja archiwalna rozmowa w ramach audycji Wywiad Pogłębiony. I od razu mam przyjemność zaprosić Państwa na nową porę emisji Wywiadu Pogłębionego, bo od najbliższej soboty, od 16 maja, będziemy się spotykać o 19 zamiast o 20. Za chwilę informacje, a po nich Paweł Sulik i mikrofon TOK FM.
2: A dokładnie za 5 minut informacje, a po informacjach mikrofon TOK FM. Dziś razem z Karoliną Kłaczyńską, która przygotowuje i wydaje program mikrofon TOK FM, zapraszamy Państwa do wysłuchania programu i wzięcia udziału w programie, który dotyczy niezwykle istotnej rzeczy związanej z naszym społeczeństwem. A mianowicie trudno znaleźć jednoznaczne statystyki, ale kilka milionów osób w Polsce opiekuje się innymi osobami. Są to najczęściej osoby z rodziny, które są niesamodzielne z różnych powodów, albo zdrowotnych, albo z powodu po prostu pewnych braków związanych z takimi podstawowymi czynnościami, jak czynności ruchowe, czy jakieś problemy poznawcze. Starość, po prostu starość. I badacze ze Szkoły Głównej Handlowej poprosili te osoby, które opiekują się innymi osobami, najczęściej to są silne związki, bliskie związki rodzinne, o to, żeby napisali i przesłali tam do SGH pamiętniki, swoiste pamiętniki z opisem tego, jak wygląda ich życie. I prawie 70 takich pamiętników zostało przeanalizowanych przez badaczy z SGH. Obraz, który z tego się wyłania, to jest, zdać by się mogło w tej sytuacji, reprezentatywny obraz, który możemy rzutować na te kilka milionów osób w naszym kraju. Z jakimi wyzwaniami sobie radzą te osoby? Czy mają jakie wsparcie państwa? Czy to wsparcie jest wymagające? Wystarczające? Czy to jest tak, że osoby, które opiekują się długoterminowo innymi osobami w mniejszych miejscowościach, mają takie same szanse na to wsparcie, jak w dużych miastach. Na ile sytuacja ekonomiczna danej rodziny czy danej osoby zmienia tą relację opieki? No bo powiedzmy sobie szczerze, kogoś może być stać po prostu na to, żeby na wolnym rynku zatrudnić osobę do opieki nad mamą, tatą, dziadkiem, babcią i tak dalej, a kogoś może być po prostu nie stać. Co wtedy? Co z pracą takiej osoby zawodową, która jej przynosi pieniądze, skoro część mojego czasu muszę poświęcić na opiekę i tak dalej, i tak dalej. Dziś pytanie programu Mikrofon TOK FM brzmi: z czym muszą się mierzyć opiekunowie osób niesamodzielnych w Polsce. Po godzinie 20 po informacjach, które już za 3 minuty będzie z nami profesor Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dr Zofia Szweda-Lewandowska, również ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, i rozpoczniemy rozmowę z naszymi gośćmi od właśnie tych pamiętników nadesłanych do SGH. Mikrofon TOK FM po informacjach po godzinie 20. Paweł Sulik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: W nowej polityce Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a także młodzi wstrząsną urną, Łomiarz na wolności, pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie, apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
3: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Sejmowa komisja przerwała posiedzenie w sprawie projektu o powrocie obowiązkowej religii do szkół. Premier Węgier poinformował o szczegółach jego przyszłotygodniowej wizyty w Polsce. Wyborna forma Igi Świątek. Polka zagra jutro o finał turnieju w Rzymie. O tym powiemy w informacjach sportowych. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki są niezgodne z konstytucją. A więcej na ten temat Maciej Kluczka.
18: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie. I do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
19: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
20: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu. Mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
18: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
21: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
18: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: Obecnie religia nauczana jest w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo i jest przedmiotem nieobowiązkowym. Znamy szczegóły wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Peter Modior po pierwszym posiedzeniu rządu potwierdził dziś, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Wizyta z siedmiorgiem ministrów w pierwszej kolejności obejmie Kraków, a stamtąd węgierska delegacja uda się pociągiem do Warszawy. Modior zapowiedział też, że w Polsce spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. 7 lat więzienia ponownie domaga się dla byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego prokuratura podczas procesu apelacyjnego w sprawie domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię, rządzoną w 2007 roku przez dyktatora Muammara Kaddafiego. Prokuratorzy domagają się również, by Sarkozy został uznany za winny kilku zarzutów: korupcji, sprzeniewierzenia funduszy publicznych i nielegalnego finansowania kampanii. Sąd pierwszej instancji skazał Sarkoziego na 5 lat więzienia. Były prezydent Francji utrzymuje, że jest niewinny. Wyrok sądu apelacyjnego zapadnie prawdopodobnie w listopadzie. Jeśli Sarkozy zostanie skazany, będzie mógł zwrócić się jeszcze do sądu kasacyjnego. W TOK FM czas teraz na informacje sportowe.
0: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
1: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpiesz radość i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze. Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu lub Eliną Switoliną z Ukrainy. Ten mecz właśnie się rozpoczyna. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Biało-czerwoni wygrali dziś w Grazu z Austrią 26-25. Jeśli obronią je dobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans. Punkt, który nie cieszy żadnej z drużyn. W zaległym meczu Arka Gdynia zremisowała z Górnikiem Zabrze 0-0. Gospodarze pozostają w strefie spadkowej i mają coraz mniejsze szanse na utrzymanie. Górnik awansował na drugie miejsce, ale spadnie z niego wieczorem, bo za niecałe pół godziny Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a obie drużyny do Zabrzan tracą punkt. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówił w TOK FM Antoni Bugański z Przeglądu Sportowego.
23: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
22: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia na trasie 5. etapu. Mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk na 2 km przed metą. Gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu. A już za chwilę prognoza pogody.
0: Na program zaprosił jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: W nocy na wschodzie i południu kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu i lokalnie zanikające burze. Temperatura minimalna przeważnie od 3 do 7 stopni, chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, gdzie prognozowane są przymrozki.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 7 minut po godzinie 20. Czas na program Mikrofon Tok FM. Tak jak przed chwilą Państwu zapowiadałem, w naszym studiu goście, profesor Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Doktor Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: Za szybą, tam gdzie siedzą osoby wydające program, Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy i wydawać będzie dzisiejszy program, a realizował go będzie Krzysztof Olesiewicz. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. I dziś zajmiemy się kwestią, dzięki naszym gościom, mam nadzieję, że część z Państwa dostanie cały pakiet wiedzy, ale też pytań, które wiążą się z tym, że oto, tak jak tu przed informacjami już próbowaliśmy w studiu nawet chwilę o tym mówić, być może kilkaset tysięcy, ja znalazłem takie dane, że między 2 a 3 miliony osób w Polsce zajmuje się opieką, czy opiekuje się osobami niesamodzielnymi. Zanim przejdziemy do pamiętników, o których już rozmawialiśmy w Radiu Tok FM, może część z Państwa trafiła na tę rozmowę, do kronik opieki długoterminowej, to mimo wszystko spróbowałbym znaleźć jakąś liczbę. Bo próbowałem dzisiaj i nie ma dobrych jakichś statystyk, nie wiem, danych, ile osób w Polsce, nawet jeśli chodzi o takie duże przybliżenie, zajmuje się no właśnie opieką długoterminową.
5: To może od drugiej strony, ile osób potrzebuje takiej opieki. Trochę też to trudno zdefiniować, dlatego że ta opieka może być różnie rozumiana. W pierwszej chwili myślimy o osobach, którym na przykład pomagamy w takich codziennych czynnościach. Obcięcie paznokci, nakarmienie osoby, ale też na przykład przewinięcie takiej osoby. Ale to też będzie pomoc osobie, która jest w miarę samodzielna w swoim gospodarstwie domowym, ale na przykład wymaga pomocy w cięższych pracach fizycznych, jak wykonanie zakupów, czy też umycie okien. Więc trochę jest problem też definicyjny, jak tą pomoc będziemy rozumieć.
2: Ale jak rozumiemy niesamodzielną osobę, tak?
5: Tak.
4: Znaczy, no na pewno nie w tym kategorii, że nie robi zakupów. To raczej nie jest... Już pominę tą dyskusję środowiska osób z niepełnosprawnościami, gdzie nie mówimy o niesamodzielności, tylko o potrzebie intensywnego wsparcia, ponieważ ta niesamodzielność w zasadzie jest zarezerwowana tylko do osób leżących i jeszcze też mało kontaktujących, czy też niekontaktujących, bo dopóki jesteśmy w stanie sterować i decydować, ale naszymi nogami, rękoma, oczami jest ktoś inny, to nadal mamy tą samodzielność, choć po prostu potrzebujemy intensywnego wsparcia, więc jeszcze tutaj wchodzimy w inne dyskusje. Ale ta różnica między kilkuset tysiącami a 2-3 milionami wynika z tego, jak pytamy i o jaką pomoc pytamy. To znaczy te kilkaset tysięcy do miliona, no to jest ta intensywna, całodniowa lub bez mała codzienne wsparcie. Te 2-3 miliony i więcej to jest też wsparcie i opieka, tylko niekoniecznie tak intensywna.
2: Ale więc do tego wątku jeszcze wrócimy, bo na przykład jest taki moment, kiedy państwo przy jakiejś formie wsparcia, typu usługi sąsiedzkie, tak, mówi i to dotyczy osób właśnie niesamodzielnych. Czyli państwo musi jakoś sprawdzić, czy ta osoba jest wystarczająco niesamodzielna, czy też nie.
5: Ale, to znaczy, no, państwo sprawdza w ten sposób, że mamy instytucję pomocy społecznej, mamy pracownika socjalnego, który wchodzi w środowisko, który przeprowadza wywiad środowiskowy i decyduje o tym, jakie wsparcie, jakiego rodzaju jest potrzebne. Bardzo często jest to wsparcie niestety niewystarczające. To znaczy pracownik socjalny ocenia, że jest potrzebne na przykład wejście 2 razy w ciągu doby, ale liczba godzin, którymi dysponuje gmina, jest mniejsza, ma dużo osób, którym musi takiego wsparcia udzielić, a niestety fundusze ma dosyć okrojone, albo nie ma też pracowników, opiekunek, opiekunów, chociaż w większości mówimy o kobietach, czyli opiekunek, które taką pracę mogłyby wykonać. Także
2: Tak, tylko ja muszę zapytać jedną rzecz, bo państwo w tym, mówiąc kolokwialnie, w tym temacie siedzą bardzo długo, badają to państwo, a kiedy teraz te prawie 70, jak czytam, kronik opieki długoterminowej do państwa trafia, to czy wśród tych, ja to tak nazwałem, zapowiadając program, pamiętników trochę, czy zdarzyło się coś takiego, że państwo jakiś zupełnie nowy aspekt tam znaleźli? Coś takiego, co państwo mówią, o, no to nie spodziewaliśmy się, że tak to wygląda. Bo na przykład ja mam bardzo szereg, jako laik, bardzo wiele pytań. Na przykład dowiedziałem się, że to głównie kobiety, tak?
5: No to dla nas nie jest żadna nowość. To jest oczywiste, że kobiety sprawują większość tych funkcji opiekuńczych. Natomiast nie powiedziałabym, że to mnie zaskoczyło, ale jednak ten aspekt, my o tym aspekcie wcześniej żeśmy nie mówili, mianowicie o tym, jak bardzo również cała rodzina jest zaangażowana w tą opiekę, albo raczej jak całą rodzinę ta kwestia opieki dotyka. Tak. To znaczy nawet jak mamy dzieci i wnuki, czyli osoby na przykład nastoletnie i w jaki sposób one są na przykład dotknięte tym, że najczęściej będzie to kobieta, chociaż też się oczywiście zdarzają mężczyźni, ma zaburzenie funkcji poznawczych. I jak zaczyna funkcjonować rodzina w momencie, kiedy babcia nie poznaje swojej własnej córki, czyli matki tego młodego człowieka. I to jest taki aspekt, który mam wrażenie trochę w badaniach nie był podejmowany i żeśmy się tym aspektem nie zajmowali, czyli jak funkcjonuje całość rodziny w momencie, kiedy taka intensywna opieka jest potrzebna.
4: Dodam, że to nie chodzi też o to, że na przykład cała rodzina dzieli się opieką, bo tutaj byśmy się nie rozpędzali, że tak jest,

0: ten kontekst gospodarstwa domowego, kręgu w jednym z pamiętników nagrodzonych była bardzo ładny opis zaangażowania sąsiadki, sąsiadów, częściowo odpłatnych, częściowo nie sąsiada i rówieśnika ojca, gdzie była świadczona opieka, gdzie bardzo wprost, ale też ładnie napisano, że punktem krytycznym było to, kiedy musiał sprzątać kupę z łazienki i potem już stwierdził, że absolutnie ten sąsiad i kolega, że już nie, że to jest ten moment krytyczny, który jest dla niego za dużo, że tak to mimo tych postępujących zmian dementywnych jeszcze wpadał, pilnował czasami, kiedy główna opiekunka, czyli córka, wychodziła, no ale osiągnął ten moment, w którym to już było dla niego za dużo. Czyli te wszystkie okoliczności opieki w takim dłuższym tekście jednak się pojawiły.
1: A czy w tych pamiętnikach widać w ogóle ten element, ten wątek ekonomiczny? To znaczy, czy ludzie tam piszą na przykład, że gdybyśmy mieli pieniądze, to wtedy to wszystko by wyglądało inaczej? Jak to wygląda? Doktor Zofia Szweda-Lewandowska.
2: No, oczywiście, że o tym piszą. Piszą również o tym, że brak jest jakiegoś intensywniejszego wsparcia państwa. Że oczywiście chętnie by kupili część usług na wolnym rynku, gdyby dysponowali większymi środkami, ale wydaje mi się, że to, co jest jeszcze ciekawe i to, co w tych pamiętnikach też wybrzmiało, to jest, jak duże konflikty narastają po tym, kiedy ta osoba, którą się opiekował ktoś z rodziny, umiera i trzeba podzielić się majątkiem po tej osobie i jak bardzo osoba, która wkładała bardzo dużo swojego czasu, energii i również środków, czuje się pokrzywdzona podziałem tego majątku później na skutek tego, że ta opieka i ten czas i ta intensywna praca, która była włożona, nie jest liczona jakby do tego jej udziału w tej masie spadkowej. To jest też bardzo ciekawe, te konflikty się tam przewijały naprawdę intensywnie.
1: No, to by znaczyło, że... Ale to ludzie tak expressis verbis piszą,
2: tak.
1: Że opiekują się długoterminowo, bo mają w głowie to, że to będzie dla nich...
2: Nie, tak nie piszą. Tak, piszą no raczej po tym, jak jedna, na przykład umarła mama, został jeszcze tata, którym się opiekuje dana osoba i mówi, i nagle siostra z zagranicy, która nie miała właściwie w ogóle kontaktu, tylko składała życzenia na Boże Narodzenie i Wielkanoc, teraz się odzywa i mówi, no to teraz trzeba ten majątek w jakiś sposób podzielić. I wtedy wychodzi ten cały żal, na skutek tego, że oczywiście opiekowałem się dlatego, że kocham, dlatego, że to była moja matka, dlatego, że to był mój ojciec, dlatego, że to jest pewna powinność. No różne tutaj motywacje występują, a teraz się okazuje, że ktoś, kto się w ogóle nie poczuwał, jest jakby takie samo prawo ma do tego, jakie...
0: Tutaj jednak jest sytuacja, ponieważ duża część pamiętników była pisana przez osoby opiekujące się starszymi, krewnymi, bliskimi. Część to byli też opiekunowie formalni, ale jednak ze zmianami dementywnymi. W Polsce nie ma tradycji pisania testamentu i zabezpieczania się. Po pewnym momencie specjalnie nie da się napisać testamentu, no bo
2: będzie
0: żaden notariusz nie powinien go przyjąć, a mamy jednak podział ustawowy. To znaczy specjalnie osoba, która deklaruje, że poświęciła, bo jednak wypada mówić, zwłaszcza przy tej późnej demencji, o poświęceniu swojego życia, na pewno oddaniu dużego jego kawałka, no, ma równe prawo, jak wszyscy pozostali z rodzeństwa. No i to budzi dużo emocji. Te emocje też były obecne w tekstach. No i te emocje na pewno... No będą. Zresztą w ogóle dyskusja o wspomaganym podejmowaniu decyzji, ułamane ubezwłasnowolnieniu i całej tej rzeczywistości osoby ze zmianami dementywnymi i jej wspierania, nie mamy dobrych przepisów, mimo że jest to jedna z popularniejszych wersji. Tutaj przed anteną dyskutowaliśmy o zbliżającej się Eurowizji. No i sytuacja, w której możemy sobie wyobrazić, że więcej osób przewija swojego krewnego niż na przykład ogląda. No. Znaczy mówimy naprawdę o masie ludzi i o, jeżeli policzyć gospodarstwa domowe, od czego zaczęliśmy, czyli krewnych, bliskich, no to można śmiało powiedzieć, że większość rodzin w Polsce

0: albo się kimś opiekuje, albo celowo przymknęło oczy, że gdzieś w swoim pobliżu ktoś inny się opiekuje, ale my nie mieliśmy siły, nie byliśmy tak blisko, nie podjęliśmy się tej opieki.
1: No ale właśnie, państwo mieli dostęp do pamiętników, które są pewnym mikroobrazem tej rzeczywistości i czy tam, wrócę do kwestii ekonomii, czy tam pojawiły się takie nawet wprost wypowiedziane rzeczy, że to może być w wielu przypadkach kwestia właśnie pieniędzy, to znaczy jeśli miałabym odpowiednie środki finansowe, to zatrudniłabym opiekunkę. To te rzeczy, które są potrzebne do opieki, które przecież kosztują, można by było kupić takie jak trzeba, a nie tylko zawsze najtańsze. Czy ludzie to po prostu pisali?
2: Pisali, ale również pojawiała się taka kwestia, na przykład jak część funduszy, osoby mówią, że na przykład część funduszy się marnuje, dlatego że na przykład podjęłam niewłaściwą decyzję. Nie wiedziałam, że na przykład trzeba kupić takie pieluchy albo inne pieluchy są lepsze. Dlatego, że też ci ludzie odkrywają, w jaki sposób tą osobą się opiekować. Przecież nie chodzę na żadne kursy, nie mam tego wrodzonego, nie wiem, jak się opiekować osobą z Alzheimerem, nie wiem, jak przewijać tą osobę, no nikt mi tego nie pokazał. Uczę się tego sama w praktyce, popełniam błędy, właśnie kupuje nieodpowiednie produkty. To też jest ubytek funduszy, które mogłyby być lepiej wycelowane i bardziej nakierowane na tą pomoc. To jest oczywiste, że osoby bardzo chętnie by jednak dokupiły pomoc, ale to po pierwsze kosztuje, po drugie musisz znaleźć też zaufaną osobę, musisz wiedzieć, że ta osoba będzie udzielała adekwatnego wsparcia, a bardzo często nie masz jakiegoś systemu certyfikacji tych osób, które tego wsparcia udzielają.
0: Co to znaczy adekwatne wsparcie tak. W danym momencie? Dochodzi jeszcze kwestia dostosowania mieszkania, czy już jakie łóżko, materac przeciwodleżynowy, czy doby, czy niedoby. Kupujemy, nie wiem, online, w sklepie, ktoś doradzi, nie doradzi. W ramach dyskusji około konkursowych dyskutowaliśmy też o takiej sytuacji, co zrobić, żeby przygotować się na osobę, która po udarze czy po jakimś złamaniu wraca ze szpitala albo po wypadku samochodowym. Też nie ma dobrego instruktażu, albo o czym porozmawiać z lekarzem przy wypisie. Ludzie też pisali o tym, że na szczęście im się trafiło, że ktoś ich poinstruował, albo jedna z osób prowadziła zeszyt, opiekując się jednocześnie matką i ojcem i dostała taką poradę i była bardzo zadowolona z niej, żeby dzielić i zapisywać dawki leków, zachowania, temperatury, żeby móc później, jak się kontaktuje z odpowiednimi służbami, mieć całą kartotekę, ale to też nikt nie wpadnie, żeby co, kiedy, w jakim natężeniu robić. Nie ma też takiego instruktażu, żeby zadbać o swój dobrostan, jak zadbać o ten dobrostan. I dla dużej części osób jest to zderzenie ze ścianą, z którego tak naprawdę wychodzą po kilku latach z dużymi, można powiedzieć, stratami jednak na zdrowiu, na sytuacji ekonomicznej, na swoim dobrostanie, często z depresją, związaną z wieloletnią opieką ponad siły. I to też nas nie zaskoczyło, ale cały zespół, jak to czytał, także nasi partnerzy, którzy byli zaproszeni do jury, przedstawiciele partnerów, mimo że wszyscy specjaliści, to po przeczytaniu kilkudziesięciu pamiętników, to jest mocne obniżenie nastroju i jest takie trochę załamanie, bym powiedział.
1: Czy to mówimy o sytuacji, kiedy osoby, które próbowały zdać relacje w tych pamiętnikach, w kronikach opieki długoterminowej, z życia, które, jak rozumiem, jest permanentnym radzeniem sobie z wyzwaniami, na które nas, tak jak państwo to powiedzieli, nie przygotowano, na pewno nas nie przeszkolono, ale też pytanie jest, na ile w tych pamiętnikach widać taką, czy objawia się takie przekonanie, że jest tu jakaś rola państwa?
0: Jednak. Jest. Pojawia się oczekiwanie ze strony państwa, znaczy ze strony
2: opiekunów
0: tak? I osób piszących, ale też bardzo dramatyczny, bo mieliśmy też kilka pamiętników osób wspieranych. No i taki cytat dosyć dramatyczny, gdzie osoba zastanawiała się, jak chcę użyć, ale nie na zasadzie, że chcę popełnić jakieś spektakularne samobójstwo, ale że wszystkie wyboje ma złe. Hmm. Że mogą jej, że może umrzeć z głodu, czyli żeby zabrać jej pega i żywienie. Udusić się, czyli ketracheo, ale może też na wiele lat obciążyć swoją rodzinę i bliskich i powoli, ponieważ to był zanik mięśni, obumierać. No i...
1: Strząsające.
0: No i tutaj niby wszyscy wiemy, niby nie jest to zaskakujące dla osób zajmujących się polityką społeczną w kontekście opieki długoterminowej. Przeczytanie kilkudziesięciu takich historii to jest dużo.
2: To jest jedna kwestia. Też jeszcze warto podkreślić, że jest jednak różnica pomiędzy osobami, które opiekują się osobą, której ta niesamodzielność postępuje, a osobami, które w tej sytuacji zostały postawione nagle, czyli na przykład wypadek samochodowy, i tutaj już nie mówimy tylko o osobach starszych, tylko mówimy na przykład o 40-latku, takie mieliśmy pamiętniki też, czy osobie, która nagle złamała kość szyjki udowej, czy też wylew, udar spowodował, że ta osoba jest nagle niesamodzielna w mieszkaniu, które nie jest do tego przystosowane, bo kto myślał, jak urządzał mieszkanie, że drzwi powinny mieć 90 centymetrów, a nie 80. Jest łazienka, w której nie jesteś w stanie tej osoby w ogóle wykąpać, bo ona naprawdę nie jest do tego dostosowana. No to są wszystko takie kwestie, przed którymi staje nagle ta osoba i jak sobie wypisze, co potrzebowałaby kupić, żeby też własne zdrowie, żeby myśleć o własnym zdrowiu opiekuna, żeby na przykład ja sobie z kręgosłupem czegoś nie zrobiła w momencie, kiedy będę tą osobę podnosić czy przewijać, to są też ogromne koszty.
0: No i też, żeby nie było, tutaj chciałbym powiedzieć o sponsorze tych nagród, czyli Fundacji Razem Zmieniamy Świat, która na stronie swojej ma, damy radę, pamiętasz, informatory dla opiekunów i osób ze chorobami dementywnymi i opiekunów osób z ograniczoną samodzielnością, ale nie dlatego, żeby powiedzieć, że no, że są tacy super, tylko dlatego też, że to zapotrzebowanie, istnienie tej fundacji wynika z luki. Bo mówiliśmy o państwie. To znaczy, to jest wejście w lukę. No, dlaczego standardem nie jest, no pytanie retoryczne niestety, dlaczego standardem nie jest, że w momencie, w którym dana osoba trafia do szpitala, koordynator opieki środowiskowej trafia do domu danej rodziny, przygotowuje razem z tą rodziną miejsce, żeby zwolnić miejsce ze szpitala, ale już do dostosowanego gospodarstwa domowego. Dlaczego nie ma szybkiej ścieżki remontu, adaptacji? Mówię o bardzo abstrakcyjnej sytuacji, no bo trochę wiadomo, dlaczego nie ma. Ale to jest sytuacja, która z jednej strony da się skalkulować i przewidzieć, z drugiej sytuacja, w której naprawdę jest dużo luk. Jeżeli ktoś nie trafi na ludzi dobrej woli w instytucji publicznej czy w placówce medycznej, to nie ma obligatoryjności, że dowie się wszystkiego, co potrzebne. I dlatego ludzie klikają w internety, chodzą na różne kursy i szkolenia, ściągają różne teksty, pukają do różnych fundacji, no bo one wypełniają tą lukę.
1: To zróbmy tu przerwę, za chwilę wróćmy do rozmowy. Profesor Paweł Kubicki i dr Zofia Szweda-Lewandowska z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie są z nami i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
3: Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W studiu dr Zofia Szweda-Lewandowska i profesor Paweł Kubicki z Katedra Polityki Społecznej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Jeszcze raz dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Państwo zebrali prawie 70 kronik opieki długoterminowej, formy pamiętników, w których osoby, które tak świadczą taką opiekę, opisywały swoje życie, ale też osoby, którymi się opiekowano, chociaż przeważały, jak rozumiem, wśród tych pamiętników
2: ci, którzy wsparcia udzielali. Tak.
1: Chciałem zapytać, bo tuż przed chwilą państwo opowiadali o tym, jak autorzy i autorki, głównie autorki, mówią o tych deficytach na różnych sferach, ale czy tam w tych pamiętnikach jest coś takiego, że państwo zauważyli, że pojawia się gdzieś na przykład OPS, albo pojawia się na przykład właśnie jakaś pielęgniarka środowiskowa, albo ktoś z usługi sąsiedzkiej korzysta, albo gdzieś tam, że to państwo jednak coś oferuje nam w trudnej sytuacji. I jak ludzie z tego korzystają? W ogóle jak się dowiedzieli o tym? Czy to też w tych pamiętnikach jest?
2: To znaczy, to jest dosyć ciekawe. Często się dowiadują dlatego, że na przykład mają inną osobę gdzieś bliską, która z takiej pomocy korzystała. I po prostu nabywają jakby taką pocztą pantoflową informację, w jaki sposób można taką pomoc uzyskać. Często się zdarza, że w OPS-ie kierują i mówią na przykład, że no, jest też rynek usług prywatnych, może proszę też spróbować na takim rynku usług dokupić taką usługę. Natomiast co jest też ciekawe i co się pojawiło w tych pamiętnikach, to pojawiła się, powiedziałam, pewna profesjonalizacja. To znaczy w momencie, kiedy osoba się opiekowała taką osobą wymagającą intensywnego wsparcia, po tym jak ta osoba zmarła, zakłada na przykład własną fundację albo zaczyna pracować w tej branży opiekuńczej i swoje doświadczenie wnosi do tego sektora. I to jest chyba dosyć pozytywne i ciekawe, no bo przeszła sama tą ścieżkę i wie, z czym się mierzą opiekunowie takich osób. Oczywiście są pielęgniarki opieki długoterminowej. One się jak najbardziej pojawiają. Pojawia się też kwestia oddziałów geriatrycznych, ale to zdecydowanie jest jednak rzadsze.
1: A widać było, przepraszam, przy okazji, czy było widać jakiś podział w tych pamiętnikach na mniejsze miejscowości, większe miejscowości, że to gra rolę, jeśli chodzi o to środowisko, albo potencjalne formy wsparcia?
2: No, na pewno w tych mniejszych miejscowościach jest trochę zawężony bardziej ten sektor usług opiekuńczych. To te usługi, które można kupić na wolnym rynku. Jest po prostu mniej osób świadczących te usługi, ale też osoby dysponują niższym dochodem. Jeżeli patrzymy szczególnie na wielkie miasta, takie jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, no to po prostu dochód jest wyższy i jest ta możliwość dokupienia tych usług i są też osoby, które to wsparcie jakoś tam mogą też świadczyć właśnie.
1: Ale jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz. Być może to zależy na to, że w radiu pracuję, ale to jest tak. Czyli z pamiętników wynika, że te kanały informacyjne to są takie, że ktoś miał takie doświadczenie i powiedział, że jest taka, trzeba iść do OPS-u i tam wypisać papier albo zapytać o to i o tamto. No to jest jeden kanał informacji. Ale to nie ma takich kanałów informacji, na przykład właśnie radio, telewizja, internet.
2: Internet.
1: Internet.
2: Tak.
1: I ludzie potrafią tam znaleźć jak.
2: Tak, ale też nie tylko przez na przykład OPS, ale też bardzo często po prostu na różnych forach szukają, wpisują i znajdują różne fundacje, które się zajmują, czy stowarzyszenia, które się zajmują pomocą na przykład osobom z Alzheimerem. Bardzo dużo pamiętników to były pamiętniki opiekunów osób, które miały zaburzenia funkcji poznawczych, te choroby dementywne, właśnie choroba Alzheimera, która później wiąże się również z utratą takiej samodzielności fizycznej. Także to nie jest tylko kwestia utraty tych funkcji poznawczych, ale też już takiej samodzielności w życiu codziennym. I te osoby szukają osób, które miały podobne doświadczenie. Szukają osób, które przez to przeszły i praktycznie wiedzą, co należy zrobić, czego się możesz też spodziewać w kolejnej fazie choroby na przykład. Że ta osoba jest teraz na przykład agresywna, a za chwilę będzie osobą, może być osobą leżącą, jak się musisz do tego przygotować, co cię może czekać. I takie doświadczenia też z takich doświadczeń, które się pojawiają w internecie, chętnie te osoby, które się opiekują, korzystają.
1: Ale żeby zamknąć poprzedni wątek jeszcze, który chciałem tutaj uruchomić, to jest tak. Czy możemy wyliczyć te główne formy wsparcia, tak jak, żeby ktoś pomyślał, jak jutro pójdę rano do OPS-u, to zapytam o te rzeczy. W przypadku osoby, którą się muszę opiekować i to długoterminowo, to na co mogę, zakładając oczywiście, że jesteśmy w takim samorządzie, który zadbał i wykorzystał te wszystkie możliwości, które ma, także te OPS-y, ten OPS jest takim...
2: No tak, bo mamy około najprawdopodobniej 10% gmin, które nie świadczą żadnej usługi opiekuńczej, ani specjalistycznej usługi opiekuńczej.
1: I to jest niesamowita informacja. Przepraszam, to z czego to wynika? Po prostu nie mają pieniędzy, tak?
2: No tak, no bo popyt na pewno jest.
0: To jest też zamknięty krąg, tak. To znaczy... nie świadczymy takich usług, bo nie mamy chętnych. Nie mamy chętnych, bo chętni wiedzą, że nie świadczymy takich usług, w związku z tym się nie zgłaszają, więc koło jest domknięte.
1: No dobrze, ale to tam, gdzie samorządy jednak jakoś tam zadbają o to, to jakiego rodzaju to mogą być formy wsparcia?
2: Są centra usług społecznych, są ośrodki pomocy społecznej i to jest takie miejsce, do którego się powinna dana osoba skierować, no i zapytać, czym państwo dysponujecie? I ten pracownik socjalny powinien przedstawić to. To jest oczywiście pierwsza myśl, która nam przychodzi, no to są te usługi opiekuńcze, które jeżeli nie w 100%, bo takiej możliwości nie ma, zapewniają wsparcie, no to chociaż uzupełniają to wsparcie tego opiekuna rodzinnego, chociaż trochę w tej opiece go odciążają i chociaż trochę świadczą, czy pokazują taką profesjonalną pomoc, która powinna być. Kolejna rzecz, no to są na przykład fundusze na zmianę, czy dostosowanie naszego miejsca zamieszkania. Ale to jest jednak coś w drugiej kolejności w stosunku do usług opiekuńczych, na co chyba większość osób by liczyła, to znaczy na jakąś taką pomoc właśnie w odciążeniu z tych takich najbardziej czynności dnia codziennego, które się wykonuje codziennie kilkukrotnie na przykład.
1: Myśmy gadali o tym bardzo w różnych sytuacjach, jak była kwestia opiekunów i opieki wytchnieniowej. Pamiętam, że przez Polskę się przetoczyła taka dyskusja. Nie wiem, czy...
0: No i mamy też opiekę wytchnieniową, która akurat nie jest taka łatwa, no bo po pierwsze to jest kwestia, jak ona jest świadczona, to znaczy albo gdzieś przynosimy daną osobę, albo ktoś przychodzi, ale to jednak jest kwestia kwalifikacji, zaufania i kilku innych rzeczy, tak jak przy opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami, tak jak przy opiece nad osobami starszymi z demencją. No, to jest jakieś dostosowanie obu stron, a skoro to jest na krótko i jednorazowo, no to ciężko powiedzieć, że ono będzie. Co innego, gdyby ta opieka wytchnieniowa była cykliczna na danym terenie przez dłuższy okres, no to wtedy pewnie można by było próbować poszukać, a tutaj nawet niespecjalnie jest jak. Mamy jeszcze medyczne wsparcie, czy na przykład pielęgniarkę środowiskową, czy wizyty lekarskie domowe, które też są jakąś formą pomocy. Mamy wreszcie coś, o czym się bardziej mówi, no ale czasami jest, czyli w sytuacji, w której zdrowie danej osoby bardzo podupada, może czasowo trafić do całodobowej placówki medycznej. Wreszcie mamy taką finalizację w cudzysłowiu, czyli albo całodobową placówkę opiekuńczą, czyli najczęściej dom pomocy społecznej, albo wręcz opiekę hospicyjną, albo w sektorze medycznym zakład opiekuńczo leczniczy, czy pielęgnacyjno-opiekuńczy, choć to też jakby przewidzenie kto, gdzie, na ile i w którym momencie, w jakim miejscu Polski będzie miał szansę trafić, to nie jest jednolite. Jeszcze mamy różnego rodzaju organizacje, które też mogą świadczyć wsparcie na danym terenie, albo bardziej w ramach swojej działalności, albo w ramach różnych programów i dofinansowań. Cały czas mówimy przy tej okazji, że potrzebny jest menadżer niepełnosprawności, w tym przypadku menadżer opieki, czy menadżerka opieki, czyli osoba. Najczęściej nie jest to osoba, która wymaga wsparcia, która próbuje różne elementy systemu połączyć w jedną spójną całość i jeszcze zmieścić swoje życie.
1: Tak, a czemu państwo nie wymienili tej idei? Przecież to już pamiętam, że nawet rozmawialiśmy to z Pawłem Kubickim w tym studiu jakiś czas temu o usłudze sąsiedzkiej, czyli takiej próbie skojarzenia i wsparcia finansowego osoby, która obok mieszka, nie jest spokrewniona, ale może pomagać.
2: Znaczy bardzo często obserwujemy, że ten sąsiad pomaga. Że okazuje się, że na przykład jeżeli osoba mieszka samodzielnie i upadnie, to pierwszą osobą, która wie o tym, że ta osoba upadła i zawiadamia rodzinę, jest właśnie sąsiad. Natomiast też proszę wziąć pod uwagę, że jednak sąsiad nie jest profesjonalnym opiekunem, że bardzo często starzeją się całe kamienice, i te osoby są w dosyć podobnym wieku i nagle się okazuje, że 80-latka, która jest sprawniejsza, pomaga drugiej 80-latce, która jest mniej sprawna, ale ona też nie jest w stanie wykonać wszystkich czynności. Więc oczywiście te usługi sąsiedzkie są ważne, są istotne i są, ale to nadal jest jeden z elementów tego systemu opieki długoterminowej, o którym mówimy. I proszę też zobaczyć, o czym żeśmy mówili. Ja mówiłam bardziej o pomocy społecznej i kwestiach związanych z polityką społeczną, a profesor Paweł Kubicki mówił bardziej o systemie ochrony zdrowia, czyli mówimy o dwóch systemach, które nie zawsze się też widzą nawzajem.
0: No i żeby nie było usługi sąsiedzkie w rozumieniu sformalizowanym, czyli za pośrednictwem instytucji, tak, z dofinansowaniem, może je nazwałbym pilotażem, ale nadal dosyć rzadkim dobrem. Dużo częściej te usługi są świadczone po prostu w sposób nieformalny przez sąsiadów. Nieformalny nie oznacza zawsze nieodpłatny. Dosyć często, to nie tylko z pamiętników, tylko z naszych rozmów i doświadczeń, wynika, że jest to jakiś miks. To znaczy trochę drobnych zakupów, pomocy świadczą sąsiedzi niejako w ramach bycia sąsiadem. Czasami rodzina czy ten najbliższy opiekun podnajmuje sąsiadkę, i tam w jednym z pamiętników też to było, że ona zastępuje lub przychodzi wtedy, kiedy nie ma nikogo, no bo jest pod ręką najbliżej.
2: I ma klucze.
0: Ma klucze i dostaje pieniądze. Czasami jest to mik, że niektórzy sąsiedzi trochę przychodzą nieodpłatnie, za niektóre przyjścia dostają pieniądze, a inni sąsiedzi przychodzą rzadziej nieodpłatnie. Więc tak naprawdę mówimy o mozaice czy puzzlach. No i znowu im więcej kompetencji społecznych, i tu wracamy jednak do kwestii genderowych, to znaczy kulturowo, w tym pokoleniu, zwłaszcza starszym, bardziej mężczyzna zajmował się pieniędzmi i pracą, a kobieta relacjami. No i te relacje społeczne gigantycznie procentują w takich sytuacjach, odwrotnie, jeżeli ktoś ich nie ma, no to, czyli na przykład osamotniony mężczyzna, którego partnerka wcześniej zmarła, a rodzina jest daleko, no to powstaje gigantyczny problem, bo tej sieci nie ma.
1: Ale jak państwo przeczytali te pamiętniki i dyskutowali na ten temat, czy z ostatnim etapem tego procesu są jakieś rekomendacje, które zakładam, że dzisiejszego programu na przykład, nie wiem, słucha całe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, notatki robią, to te rekomendacje jakby wyglądały?
2: Znaczy, moje podsumowanie by było dosyć pesymistyczne, dlatego że z tych pamiętników wynika, że naprawdę jest źle, a jeżeli popatrzymy na dane demograficzne, to my tak naprawdę jesteśmy dopiero przed ogromną falą, która do nas idzie wraz z tym, jak starzeje się pokolenie wyżu demograficznego lat 50. Ono dopiero teraz wchodzi w wiek 70 parę, 80 lat i to są liczne roczniki. I jeżeli już teraz mamy tego typu problemy, z którymi my się w tych pamiętnikach zderzamy i z którymi pewnie co dzień się też państwa słuchacze zderzają, no to pytanie, co będzie, jak ta populacja będzie jeszcze większa, a za chwilę to będzie 30%, tak, osób powyżej 60 roku życia, to będzie 30% w naszym społeczeństwie takich osób. Wiadomo, że oczywiście wsparcia najczęściej wymagają osoby po 80 roku życia, ale ta grupa też bardzo szybko wzrasta. No więc sytuacja jest... ja jestem pesymistycznie nastawiona do tego, jak będzie moja starość wyglądała i jak będzie opieka na starość moja wyglądała. No, nie nastawiam się niestety pozytywnie i uważam, że działania, które podejmujemy, ja to nazywam patchworkiem, czyli nakładamy łaty na istniejący system. No właśnie pytanie, czy na pewno mamy system, czy to, co mamy, możemy nazwać systemem.
1: Ale to bardzo mocne jest to, co pani powiedziała. Ale to zatrzymajmy się przy jakimś konkrecie, żeby słuchacze, słuchaczki mieli to gdzieś tam w jakimś jednym obrazku. No chociażby...
2: Chociażby nawet wychodzi pan, to o czym mówił pan profesor Paweł Kubicki, wychodzi pan ze szpitala i pytanie, dlaczego nie ma jasno określonych ścieżek, co w sytuacji takiego schorzenia, jakie masz, czy takiej niepełnosprawności, jaką masz, w jaki sposób teraz możesz uzyskać konkretne wsparcie i co się będzie z tobą działo. Jeżeli masz rodzinę, a jeżeli nie masz.
1: Ale czy mamy takie dobre praktyki? Nie wiem, może w innych krajach. Jak tego typu sytuacje...
0: Ale my mamy w Polsce takie praktyki. Żeby nie było, że nikt nie wie, nie rozumie, konkurs był objęty patronatem pani minister Okudrewnowicz. Mamy cały plan w KPO budowania opieki długoterminowej. Mamy wprowadzane podstawy koordynowane opieki długoterminowej. I mamy tak naprawdę od dobrych kilkudziesięciu lat dosyć dobrą wiedzę, co może zadziałać, jak może zadziałać, kiedy może zadziałać. Jest jedno malutkie ale. To malutkie ale w związku na przykład z dyskusją sprzed dobrych wielu lat o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, było dyskusją, jaki procent pensji trzeba byłoby przeznaczyć i wtedy no to było, że 2 punkty procentowe może składki. No i to już było za dużo. Teraz wydaje się, że w ogóle jeżeli już nie jest za późno, no to byłoby więcej. Czyli dochodzimy do momentu, w którym politycy łącznie ze społeczeństwem musieliby powiedzieć, że na przykład wszystkie czołgi i 4% PKB, które mamy, to jednak nie kupimy, bo zapewniamy dobrostan i dobre wsparcie. Żaden polityk, żadna partia tego nie powie, tym bardziej, ja tu powtarzam wielokrotnie w każdej audycji przy wielu dyskusjach o polityce społecznej, bo niestety jest to smutną prawdą. W przypadku większości dużych, skomplikowanych, złożonych problemów społecznych, a takim jest opieka długoterminowa, decyzja o finansowaniu i nakładach to jest jedna kadencja. Korzyści z tychże decyzji to jest druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta po tej pierwszej. W związku z tym sytuacja, w której magicznie politycy podkładają głowę pod topór, żeby przegrać wybory, obciążając kosztami swoich wyborców, którzy, jeżeli w tej chwili się nie opiekują, powiedzą, że to absolutnie nie jest priorytet, nie wydarzy się. I trzeba by było to prosto powiedzieć, że wspierajmy różne rozwiązania, cieszmy się z ład na system, ale na tą bardzo dobrą opiekę długoterminową nie powinniśmy liczyć, ponieważ zbieżność sił politycznych i społecznych, które miałaby wprowadzić taką wieloletnią strategię, nie nastąpi.
1: Ale czy to nie jest kwestia pewnej narracji, znaczy opowieści uczynienia z tego, przez media również, opowieści o naszym życiu, bo oczywiście skupiamy się teraz na osobach, które wymagają takiej opieki. Ale to, co państwo mówili na samym początku, ten obraz osób, które się opiekują, które tak, ich praca na tym cierpi, ergo zarobki na tym cierpią, ich czas wolny na tym cierpi, one po prostu mają życie dalekie od normalnego, dlatego że muszą się kimś opiekować. Więc wydaje mi się, że gdyby to opowiedzieć, pytam oczywiście, rzucam, w odpowiedni sposób, to to byłoby politycznie do zaakceptowania i na pewno społecznie byłoby do zaakceptowania. Z jakiegoś powodu my nie widzimy po prostu tych osób. One nie widzimy ich w przestrzeni publicznej.
2: No a właśnie dlatego, że ich nie widzimy. To jest jeden z powodów, dla których właśnie to się też tak nie dzieje tak intensywnie, jakbyśmy postulowali, że się powinno dziać. Czyli ta budowa tego systemu. A też nie widzimy, chyba trochę mało jesteśmy jednak empatyczni, to znaczy w momencie, kiedy się nigdy nie opiekowaliśmy, to trudno nam sobie wyobrazić, co to znaczy opieka nad taką osobą. I z jakiego rodzaju problemami mogą się stykać takie osoby. No na przykład nikt nie pomyśli, że nagle sąsiedzi są niezadowoleni, że jest obok osoba dementywna, bo się boją, że na przykład odkręci wodę albo gaz i co się stanie wtedy z całą kamienicą. I nagle się pojawia tego typu problem. I teraz jeżeli się nie opiekowałeś, to po prostu nie będziesz wiedział nawet.
1: Mam dobry argument. Przepraszam, że przerywam. Uświadomiłem sobie, że my od czasu do czasu jako społeczeństwo, ale też jako funkcjonujące państwo, patrzymy bardzo długoterminowo, poza kadencję jednego rządu, czy tam jednego parlamentu. Bardzo ciekawy program związany ze zdrowiem. On się trochę przekłada w jakimś procencie później na to, jaki będzie dobrostan na końcu naszego życia. To jest akcja, która się nazywa Planuje Długie Życie. Ona jest promowana i w mediach i tak dalej. Ale od pewnego czasu szeroko rozumiana profilaktyka, albo przynajmniej uświadamianie nas, że my pracujemy przez te kilkadziesiąt lat na naszą starość, jak ona będzie wyglądała, to się powoli dzieje. Pewnie efekty nie są do końca zadowalające, ale to się, dotychczas raczej nie działo. Czyli da się uruchomić takie opowieści, które...
0: No, cała opowieść o długowieczności, chociaż najbardziej to jest, czyli longevity, najbardziej skomercjalizowana jak może, no to też jest opowieść o ucieczce przed starością wszystkich amerykańskich boomerów z pieniędzmi, które się rozlało na cały świat. Więc jest.
1: Oczywiście ale to jest też, inny porządek trochę.
0: To jest inny porządek, ale trochę te opowieści oczywiście o profilaktyce zdrowotnej by nam niesamowicie pomogły, bo jednym z ładnych też raportów OECD pokazujących, ile miliardów czy ułamków PKB oszczędzamy, jeżeli długość życia w zdrowiu nam się troszeczkę wydłuży, tym samym spadnie odsetek osób wymagających intensywnego wsparcia, albo spadnie ta intensywność wsparcia. Oczywiście musimy robić wszystko, a to, o czym teraz mówimy, czyli profilaktyka zdrowotna, to jest coś najdłuższe, co tylko może być. Ale ja wrócę jednak do tego, jakim społeczeństwem jesteśmy i to nas kręci. No, jednak z najbardziej medialnej akcji społecznej ostatniego czasu, czyli Łatwo Ganga i 250 milionów. Gigantyczna liczba. Świetny, bardzo pozytywny wzór. No i jest jednak pewien zgrzycik, jeżeli sobie wymyślimy, jaka narracja jest o NFZ-cie i o tym, że to jest kilka dni wsparcia i o tym, że jednak taka akcja prawdopodobnie się nie powtórzy, a na pewno nie mogłaby trwać pół roku albo rok. Tak samo z opieką długoterminową, która trwa kilka lat i która, jeżeli ktoś nie musi, to w zasadzie po jednym dniu chciałby wyjść, uciec, odciąć się.
1: Ale to nadal jest kwestia, bo mnie niepokoi to, co państwu tutaj padło, kwestia empatii. No, to chyba doktor Zofia Szweda-Lewandowska powiedział o tej empatii. Moim zdaniem to może być kwestia empatii, tylko w tym momencie kończymy rozmowę na ten temat. No bo skoro jest takie społeczeństwo, które jest nieempatyczne, no to trudno, to zajmijmy się innymi rzeczami. Nie wiem, Eurowizja jest w sobotę i tak dalej. Ale jeśli to nie tylko kwestia empatii, tylko długofalowego opowiadania sobie o tym, co to oznacza, że rośnie, jeśli państwa dobrze zrozumiemy, rośnie prawdopodobieństwo, że część mojego życia to będzie się opiekowanie kimś i też ktoś mną się będzie opiekował.
0: Znaczy, nawet nie prawdopodobieństwo, tak naprawdę, jeżeli nie wkraczamy na bardzo smutne tematy, które też już tutaj mówiliśmy, czyli eutanazji, to mówimy o pewności.
1: Pewność.
0: Mówimy o pewności opiekowania się kimś innym i pewności, że nie dostaniemy takiej opieki, jakiej byśmy chcieli na końcówce swojego życia, a jak nie zadbamy o swoje zdrowie albo będziemy mieli nieszczęśliwy wypadek, może się okazać, że w większości swojego życia, a nie końcówce.
1: Ale, dobrze, ale dyskusja o tym jest o tyle ważna, że jest jakiś proces edukacyjny przez ostatnie 30 parę lat. I mniej więcej na niektórych, chociażby kwestia budżetu, bo tu profesor powiedział o czołgach. My z racji niestety takiej sytuacji, jaka jest geopolityczna, wiemy, że te czołgi ważą w naszym budżecie. Ja wyobrażam sobie, że przy odpowiedniej narracji my jesteśmy w stanie tak samo myśleć o polityce społecznej. To znaczy, co w takiej sytuacji niedoboru, my mamy pełne prawo jako społeczeństwo, czy część z nas, żądać od państwa, tak? A ja nie widzę takich memicznych rzeczy, które... Bo w przypadku Łatwo Gangu to sytuacja była prosta. Oto są dzieci, one są chore i to my im pomagamy, koniec, kropka. A tu w przypadku długoterminowej opieki, ja bym chciał na przykład, żebyśmy my dostali od państwa, właśnie od naukowców, takie pochodnie, flary, na przykład, prawda, wsparcie, albo nie, pielęgniarka środowiskowa, albo, nie wiem, żeby nie było gmin, tak jak teraz, które nie oferują żadnej pomocy.
2: Ale my to też postulujemy, no mówimy o tym, że na przykład może dobrze by było, gdyby pracownik socjalny, jak dostawał informację, że w jego gminie tyle i tyle osób ukończyło 85 lat, czy 90, czy 80 i wpadam po prostu na zobaczyć, jaka jest sytuacja, czy czegoś nie potrzeba. Tylko że to generuje też koszty, właśnie o czym mówiliśmy wcześniej. Więc propagujemy różnego rodzaju rozwiązania, które mogłyby wesprzeć. Możliwe jest, że ten pracownik socjalny zobaczy na przykład początki właśnie demencji i wdroży działania, które spowodują, że ta osoba na przykład dłużej będzie mogła zamieszkiwać w swoim środowisku, a nie na przykład korzystać z instytucjonalnej pomocy, która jest zdecydowanie droższa. Więc my to propagujemy i o tym mówimy. Natomiast chciałam jeszcze do tego ale, o którym mówił profesor Kubicki, wrzucić, że jednak kolejnym ale to są zasoby siły roboczej, które nam się bardzo mocno kurczą. I to nie jest tylko tak, że zaczyna brakować krewnych, którzy się opiekują, ale również osób, które świadczą profesjonalnie usługi opiekuńcze. No po prostu nie mamy opiekunów, opiekunek. Ten zasób też się kończy. To jest jedna kwestia. I myślę, że to jest istotne. I dlatego też istotne jest zadbanie o też stronę psychiczną tych osób, które wsparcia udzielają. I mówię zarówno o krewnych, jak i mówię o profesjonalistkach świadczących tą opiekę. To znaczy, to jest zawód, który jest najbardziej narażony na wypalenie, na depresję, ponieważ my widzimy, co się z tą osobą, którą się opiekujemy, dzieje i wiemy, że nie będzie lepiej, raczej będzie się sytuacja zdrowotna pogarszała. My zapominamy w ogóle o tej sferze, takie jest moje poczucie w przestrzeni publicznej, zapominamy o tej sferze psychicznej. Zapominamy na przykład o osobie, która się opiekuje osobą dementywną. To w pamiętnikach bardzo mocno wybrzmiało. Czy to jest jeszcze moja matka, skoro ona mnie nie rozpoznaje? Skoro ona twierdzi, że ona nie ma córki, że ona myli mnie z moim bratem, tak? To są bardzo poważne sprawy, o których no się nie dyskutuje.
0: No ale też dużo jest akcji... Wprawdzie bardziej od niedawna, ale o takiej uważności w pracy. To znaczy, czy w ogóle akceptujemy, że nasz współpracownik, ponieważ opiekuje się osobą bliską, no właśnie co? Co w związku z tym, że opiekuje się osobą bliską i będzie się opiekował przez najbliższe kilka miesięcy, lat, być może bardziej intensywnie i nie będzie tak produktywny, skupiony na pracy, pełen energii. Czy jest na to przestrzeń w firmie, czy w ogóle? I to jest zagadka. Jeżeli mamy między kilkadziesiąt, nie wiem, 50 do 100 osobowej firmy, czy możemy wskazać palcem jedną, dwie osoby, które świadczą taką opiekę i wiemy, że to one, ponieważ w rozmowie towarzyskiej o tym powiedziały. Czy w ogóle mówimy w rozmowie towarzyskiej i tam też były też i w opowieściach, no ale w ogóle w życiu codziennym, skoro siedzimy w tym temacie, no to słyszeliśmy historię, no trochę przypadkiem. Ja na przykład słyszę więcej historii o tym, że pracownicy SGH, kadra akademicka zajmuje się, no ponieważ nie jestem postrzegana jako ta osoba, która siedzi w temacie, no więc... Mhm. Można powiedzieć, że się miało ciężko, albo że trzeba było awaryjnie coś zrobić, no bo zrozumie. Mhm. No ale czy to jest standard? Znaczy, jeżeli jesteśmy w dużej firmie i nie potrafimy wskazać ani jednej osoby, która się opiekuje, no to znaczy, że my nie potrafimy, ani że jej nie ma.
2: Albo na przykład firma ma regulaminy, w których daje dodatkowe dni na opiekę nad dziećmi. Czy również daje na opiekę nad osobami, które wsparcia wymagają. Czyli nie tylko dzieci, ale bierzemy pod uwagę, że możesz mieć starszych rodziców, albo na przykład niepełnosprawnego brata 40-letniego, którym też potrzebujesz się opiekować.
1: Powoli zbliżamy się do końca, a chciałbym, żeby przynajmniej dla części naszych słuchaczy, którzy usłyszeli o tym przed chwilą od profesora Pawła Kubickiego, to może być w ogóle bardzo pomocna kwestia. Dziś w internecie można znaleźć ten poradnik, o którym pan wspominał?
2: Tak, trzeba by wejść na stronę Fundacji Damy Radę.
0: Znaczy, fundacja jest razem z Świat.
2: A program, który prowadzą, nazywa się Damy Radę i tam będzie w PDF-ie do pobrania taki poradnik.
0: W zasadzie dwa, bo jeden dla osoby opiekującej się osobą ze zmianami dementywnymi, a drugi po prostu dla opiekuna. W tej chwili wydaje mi się to, znaczy nie tyle wydają, bo czytaliśmy i sprawdzaliśmy, są to przystępnie napisane poradniki przez osoby, które się tym zajmowały. Tak naprawdę dobrze jest a propos dobrych porad, jeżeli spodziewamy się, że niedługo zostaniemy opiekunami, zobaczyć na swoim terenie, gdzie jest jakieś stowarzyszenie albo organizacja, lub jeżeli mamy przyjaznego, zaznajomionego lekarza, no bo jednak wielu ma tych lekarzy rodzinnych trochę lepszych, od razu już podpytać, co by oni poradzili. Jeżeli planujemy remont mieszkania i łazienki, od razu zamieniać na niskoprogowe albo bezprogowe prysznice. Nie inwestować w wannę, jeżeli ma się powyżej 50 i się planuje remont. Tak. Jeżeli zastanawiamy się i przeprowadzamy się do mieszkania, no to jednak mieszkanie z windą albo mieszkanie w budynku z podjazdem z klatki, no to powinien być nasz czynnik wyboru. I to powinien być czynnik wyboru taki uniwersalny dla ludzi w każdym wieku. Tak samo też, jeżeli mamy starzejących się rodziców, a to jednak jest standard, no to pytanie, czy jeżeli chcemy się gdzieś przeprowadzić, to zobaczmy, jaki jest dojazd, bo może się okazać, że później będziemy dwa razy w tygodniu jednak 2 godziny spędzać w komunikacji, żeby to wsparcie świadczyć.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Zofia Szwedę-Lewandowska i profesor Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Chcieliśmy być bardziej optymistyczni. Dziękujemy.
1: Za 2 minuty godzina 21. Informacja, a po informacjach słuchacze i słuchaczki odpowiadać będą na pytanie, z czym muszą się mierzyć opiekunowie osób niesamodzielnych w Polsce. Tu liczymy na Państwa doświadczenia. Mówię to do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
8: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
10: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskich pilotów nad Bałtykiem. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie możliwa w całej Polsce. Minister cyfryzacji podpisał projekt nowych wzorów aktu małżeństwa. Twierdzą, że nowe przepisy mogą uniemożliwić im handel. Dziś w Warszawie protestowali sprzedawcy odzieży. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O incydencie szef MON napisał we wpisie na platformie X, w którym podkreślił, że to już kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Dodał, że loty bez włączonych transponderów stanowią zagrożenie dla innych samolotów i każde takie działanie spotka się z natychmiastową reakcją. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie tracimy ani chwili, napisał na portalu X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poinformował, że podpisał dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. Jak czytamy we wpisie, to rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary, a transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Działania, o których poinformował Gawkowski, są następstwem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Ukraina wyśle na Łotwę swoich specjalistów do obrony powietrznej i liczy, że podpisze z tym krajem umowę dronową, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Łotwy Edgarsem Mrinkiewiczem. Szefowie obu państw rozmawiali na marginesie szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w stolicy Rumunii, w Bukareszcie, głównie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Łotewskie wojsko 7 maja poinformowało o wtargnięciu w przestrzeń powietrzną od strony Rosji 2 dronów, które uszkodziły zbiorniki na ropę. Po incydencie minister obrony Andris Spruc podał się do dymisji. Przedstawiciele sklepów odzieżowych protestowali dziś w Warszawie. Jak podkreślali, objęcie sprzedaży odzieży i obuwia na targowiskach systemem SENT to wyrok na drobny handel. Od 17 marca w ramach systemu elektronicznego nadzoru transportu mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Choć Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, straganiarzy to jednak nie przekonuje.
14: Jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy. My nie handlujemy mąką, my handlujemy odzieżą.
11: ZUS w tej chwili już wynosi 2400 zł. Opłaty targowe plus paliwo, plus podatek przecież z tego, żebyśmy się jeszcze utrzymali, to jak rząd nas może ograniczać w ilości towaru?
13: Zwolnione z SENT są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie targowiska, na których sprzedaż opłacie nie podlega. Handlowcy oceniają też, że cały system jest zbyt skomplikowany. Jest zgoda na odłowienie 18 niedźwiedzi i założenie im lokalizatorów GPS. Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie to następstwo śmiertelnego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. A więcej na ten temat wie reporter TOK FM Marcin Starzec.
15: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie rusza z akcją, bo niedźwiedzie coraz śmielej zbliżają się do domów i gospodarstw, a część mieszkańców i samorządowców domaga się radykalnych działań. Dlatego, by zapobiec potencjalnej eskalacji, każde schwytane zwierzę zostanie oznakowane telemetrycznie i wypuszczone w bezpiecznym miejscu. Wśród wytypowanych osobników znajdzie się też ten podejrzany o zabicie 58-letniej kobiety. Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, na terenie której doszło do ataku, domaga się pobrania od niedźwiedzia materiału genetycznego.
16: Jesteśmy zdecydowani, żeby jak najszybciej odłowić tego osobnika, zbadać to DNA i potwierdzić, no i wtedy twardo już żądać jakichś konkretnych decyzji.
15: Sama akcja odławiania ruszy bez podania konkretnej daty. Marcin Starzec, TOK FM.
13: Ósmoklasiści napisali ostatni egzamin kończący szkołę podstawową. Po języku polskim i matematyce dziś zdawali język obcy nowożytny. Zdecydowana większość pisała test z języka angielskiego. A jak im poszło? O to pytaliśmy uczniów z Warszawy.
17: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
18: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
19: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
13: Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 3 lipca i będą one brane pod uwagę do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 3 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, gdzie mogą wystąpić przymrozki. W nocy na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie zanikające burze.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy programu Mikrofon TOK FM. Dziś pytamy Państwa, z czym muszą się mierzyć opiekunowie osób niesamodzielnych w Polsce. Pod numer 22 44 044 zadzwoniła pani Zofia z Jaworzna. Dobry wieczór, pani Zofio.
20: Dobry wieczór. Słucham. Ja nie jestem opiekunem, ja jestem staruszką, mam 87 lat. I mam po 2 godziny w tygodniu opiekunkę, ale ja potrzebuję już całodobowej opieki, bo ja już prawie nie chodzę, nie widzę, mam jedno oko niewidzące. No i to znaczy zwracałam się o taką pomoc. Mam córkę, właśnie chciałam o to zapytać, bo córka zapisałam jej w dom, zostawiłam sobie wymowę, bo jakby nie zostawiła, to pewno by mnie tu nie było. I ona się wyprowadziła do Warszawy. Przyjeżdża sporadycznie 2 razy w miesiącu albo raz na 2 dni i nie, ale żadnej pomocy z niej nie ma. A ja już w nocy jest mi bardzo ciężko, bo nie mogę wstać. Nie wiem, jak to mam rozwiązać, do kogo się zwrócić. Nie ma, w opiece więcej nie dostanę, bo nie mają pieniędzy, także dostaję 2 godziny we wtorki, w piątki, w czwartki.
1: Pani Zofio, a proszę powiedzieć, czy pani ma wśród sąsiadów takie...
20: Nie mam, właśnie mam. Tu mieszkam w prywatnym, wielkim domu sama i mam sąsiadów 3 obok siebie, którzy są już... Jeden ma 90, a sąsiadka ma 89.
1: Pani Zofia, a jak pani w OPS-ie była i rozmawiała i pytała o właśnie potencjalną...
20: Nie byłam, tylko ja tylko dzwonię, bo ja chodzę.
1: No...
20: No, a nie mają. No, mnie by się przydała taka noc za pół. No, zastanawiam się, jaka byłaby możliwość, czy by się zwrócić gdzieś do sądu, żeby może wymóc na tej córce, czy Czyli ja bym się zgłosiła do domu opieki, czy to jest jakaś możliwość, żeby ona płaciła mi za to?
1: Nie mam pojęcia, pani Zofio, naprawdę nie mam pojęcia, ale może jeszcze warto jeszcze raz zadzwonić do OPS-u i powiedzieć o całej sytuacji i zapytać, czy oni mają jakiś pomysł, jak można by pani pomóc.
20: Jak można by tą sprawę prawnie rozwiązać.
1: Tak, bo jeszcze są jakieś właśnie możliwości, nie wiem, bezpłatnej pomocy prawnej, także w OPS-ie warto pani Zofio zadzwonić do OPS-u i mam nadzieję, że tam się znajdzie osoba, która by mogłaby pani pomóc. A proszę powiedzieć, to relacje z córką pani Zofią, ma pani takie, że...
20: To znaczy takie na telefon, no i tyle. No ona przyjedzie i tak sobie, no to znaczy dom zaczęła tu pracować, ale potem jej się coś nie podobało, więc wyjechała z Warszawy i powiedziała, że ona sobie ma radź sobie sama jak. No i nawet ostatnio, w zeszłą niedzielę dzwoniłam, bo już nie mogłam, nikt nie przyszedł, nikogo nie ma, no nie ma sąsiadów. No to powiedziała, żebym się jakoś tam ćwiczyła, ruszała się, no jak mogę się ruszać, jak nie mogę. No.
1: A przy okazji zapytam, pani Zofio, a czy pani na przykład, jak rozmawiała z lekarzem rodzinnym, z lekarzem pierwszego kontaktu ostatnio jakoś, czy może by go pani podpytała o to, czy tam ta pielęgniarka środowiskowa czasami by panią odwiedziła?
20: Najgorsze to jest u mnie, to jest najgorsze to, że jest noc najgorsza. No bo właśnie tak w dzień to jeszcze jakoś widzę, bo ja mam jedno oko, tylko na drugie słabo widzę, to jeszcze w dzień to jakoś tam po ścianach trochę i o lasce gdzieś przejdę, ale w nocy to już jest ciężko. No ja już próbowałam przez pomoc społeczną, no to mówili mi, żeby założyć po prostu sprawę, żeby może tą darowiznę cofnąć albo jakoś, no nie wiem, tylko że to jest już notarialnie zapisane. No i to jest taki problem, że to trzeba by było do sądu iść i tą sprawę cofnąć, a tu niestety ja nie mam możliwości. No jest bardzo ciężko. Akurat mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie sami starzy ludzie i samotni.
1: Pani Zofia, bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Do usłyszenia. Pani Zofia z Jaworzna była z nami, która opowiedziała o swojej historii. Nasz numer to 22 44 044. 22 44 044. Można pisać do nas na adres mikrofon@tok.fm. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór państwu. Jedyna rada dla pani Zofii z Jaworzna to sprzedać dom i oddać wszystkie pieniądze ze sprzedaży tego domu opiece społecznej. To ona wtedy weźmie panią Zofię do domu pomocy społecznej i tam w ciągu kilku miesięcy pani Zofia zejdzie z tego świata.
1: Panie Krzysztofie,
4: miała dobrą opiekę. Ja to mówię na podstawie doświadczeń osobistych wielu osób, które znam, ofiar epidemii choroby Hajnego Medina z 1957 roku.
1: A czy pan teraz jest w takiej sytuacji, że pan komuś udziela takiej opieki?
4: Ja tak, udzielam.
1: Proszę o tym opowiedzieć.
4: I chciałbym powiedzieć, że całe to zło, o którym dzisiaj jest mowa w państwa audycji, to bierze się z tego, że Polska jest krajem niepraworządnym.
1: Panie Krzysztofie, a jeśli pan powiedział przed chwilą, że pan udziela komuś pomocy, to komu pan udziela długoterminowej pomocy?
4: Właśnie takim osobom niepełnosprawnym z powodu choroby Hajnego Medina oraz z powodu innych chorób, na przykład.
1: Ale to są pana sąsiedzi? Czy to jest jakoś sformalizowana pomoc?
4: Do zaniku mięśni. Natomiast jakie jest źródło tego całego zła? To jest to, że Polska nie przestrzega konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To jest konwencja ONZ-u, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku, czyli już prawie 14 lat temu. To było w październiku. W październiku będziemy obchodzili 14. rocznicę i w tej konwencji jest zapisane wszystko, co trzeba robić, żeby ludzie niepełnosprawni i ludzie w podeszłym wieku mieli dobre życie. W jaki sposób trzeba im to życie zorganizować?
1: Panie Krzysztofie, ale pan do nas dzwonił i przypominał kilkakrotnie o tym, że Polska
4: nie przestrzega tej konwencji.
1: Tak, pomimo ratyfikacji.
4: Między innymi na tym polega niepraworządność.
1: Rozumiem. Państwa. Dzisiaj rozmawiamy o konkretnych sytuacjach. Bardzo dziękujemy, że pan przypomniał nam o tym. A pan Krzysztof z Warszawy był z nami, który raz na jakiś czas dzwoni do nas i przypomina, że konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest nieprzestrzegana. Polska nie tylko podpisała, ale i ratyfikowała. No, ale jeśli spojrzeć na statystyki, no to nasz kraj jest określany jako ten, który wdraża. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie, o przypomnieniu tego smutnego notabene faktu. Pani Krystyna Zelbląga jest z nami. Dobry wieczór, pani Krystyno.
6: Dobry wieczór. Może być łączność taka trochę kiepsko, bo prowadzę, tak? Jestem za kierownicą, ale temat, który państwo dzisiaj podnosicie, jest naprawdę bardzo ważnym tematem. Chcę zwrócić uwagę, już tak, żebyśmy sobie wszyscy to uświadomili, że ludzie starsi to z reguły są, nie mówię, że wszyscy, ale z reguły są to osoby już niepełnosprawne. I nie ma znaczenia, czy to jest niepełnosprawność fizyczna, czy już taka demencyjna, umysłowa, ale to są osoby,

0: rządów tego polityka, kiedy pokazywał mapę, że Polska jest tą zieloną wyspą, ale z tamtym okresem wiąże się też no, coś w rodzaju takiego porozumienia społecznego, w które zaangażowane były organizacje związków zawodowych i pracodawców, no, który miał właśnie uelastycznić rynek pracy po to, żeby łatwiej przez ten kryzys przejść. I później w wyniku właśnie no, tych przemian, które wtedy nastąpiły, przez wiele lat toczyła się dyskusja na temat Polski jako państwa no, niemal o rekordowej, oczywiście w proporcjach, liczbie osób na umowach, które były oficjalne, więc powinny się nazywać no, zgodnie z ich rzeczywistymi nazwami, ale przeszły do historii jako umowy śmieciowe. Kwestia wypychania ludzi na samozatrudnienie. No, mówiło się wtedy, o ile ja dobrze pamiętam, o grupie ponad 3 milionów osób, które w ten sposób na rynku pracy funkcjonowały i coraz większych właśnie protestach organizacji związkowych, że tak być nie może. Jedną z, jak rozumiem, z ostatnich, ale to proszę mnie poprawić, konsekwencji tego zjawiska były niedawne regulacje prawne dotyczące działań inspekcji pracy. Chodziło o to, żeby rzeczywiście w sytuacji, kiedy pracownik właściwie wykonuje dokładnie taką pracę, jak inna osoba zatrudniona na umowę o pracę, a ten akurat nie jest na tą umowę zatrudniony, no żeby tu inspekcja pracy mogła interweniować. Nie chcę wchodzić jakby w jakąś tutaj polemikę, czy to słuszne, czy niesłuszne rozwiązanie, ale jak pan ocenia to zjawisko, które na pewno kilka lat temu było przedstawiane jako taki smutny przykład, jeśli chodzi o polski rynek pracy?
1: Nie ulega wątpliwości, że cały okres wychodzenia z tego epizodu wysokiego bezrobocia od połowy lat 2000, bo to tak naprawdę zaczęło się jeszcze przed kryzysem finansowym roku 2008, cały ten okres stał pod znakiem, można powiedzieć, takiej filozofii, że lepsza jest jakakolwiek praca niż brak pracy. I gdyby się cofnąć 20 lat i zapytać ludzi w 2004 czy 2005 roku, czy się z taką deklaracją zgadzają, to wiele osób się zgodziło, bo mieliśmy jednak wysokie bezrobocie i bardzo wysokie też długookresowe bezrobocie. Więc gro tego spadku bezrobocia w latach 2000 właśnie przebiegało przez odpływy ludzi z bezrobocia do umów na czas określony, do umów cywilnoprawnych, czyli do takich form zatrudnienia, które dają mniejszą stabilność, ale dają pracę. Potem w latach 2000, no można powiedzieć 10, to dynamika się trochę zmieniła, bo w coraz większym stopniu było widać, że te umowy, które pierwotnie miały być takie czasowe i ograniczone w swoim trwaniu, stają się tak naprawdę długookresowym stanem, w którym ci ludzie trwają, bo dostają kolejne takie umowy i tak dalej. I rzeczywiście te 10 lat temu ta sytuacja była zła pod tym względem i Polska, jeśli chodzi o odsetek takich umów czasowych, niestabilnych w zatrudnieniu ogółem, wyprzedziła nawet Hiszpanię jako kraj w Unii Europejskiej o najwyższym takim odsetku. Przez poprzednie 10 lat się dużo w tym temacie zmieniło, bo 10 lat temu wówczas rząd PiS zmienił zasady oskładkowywania umów zlecenia i trochę wyrównał te różnice pomiędzy składkami, które można płacić od zleceń i umów o pracę, czyli ta taka motywacja finansowa, żeby obniżać oskładkowanie za pomocą zleceń, trochę spadła. Wprowadzono też płacę minimalną dla zleceń, więc te różnice pomiędzy tymi typami umów się wyrównywały, a jak te różnice robią się mniejsze, to wówczas są mniejsze zachęty, żeby ich nadużywać. Ale to, co się wydarzyło równocześnie, to jest to, że wszystkie polskie rządy od kilkunastu lat, i to dotyczy zarówno rządu Zjednoczonej Prawicy PiS, zwał jak zwał, jak i rządu PO, czy też Koalicji Obywatelskiej, zwał jak zwał, wszystkie te rządy poszerzają zachętę dla samozatrudnienia. Takie właśnie związane z preferencyjnym opodatkowaniem i oskładkowaniem. Więc ten taki segment niestabilnego rynku pracy, który kiedyś był w umowach cywilnoprawnych, stopniowo się

0: trochę przesuwa w stronę samozatrudnienia, co wynika w kapitalnej mierze właśnie z tego, że polskie państwo w sumie do tego zachęca. No więc to jest takie troszkę gonienie króliczka, że z jednej strony tutaj Państwowa Inspekcja Pracy ma weryfikować, zamieniać te umowy i tak dalej, ale równocześnie jakby to państwo polskie stworzyło tą sytuację, w której ludzie zamiast być na etacie są często samozatrudnieni, dlatego że i jednej i drugiej stronie tej relacji wtedy to się opłaca, bo oni płacą mniej, bo obie strony płacą mniej składek. Więc i mniej podatków. To zależy tam już od konkretnie jakich form, ale generalnie rzecz biorąc, że te koszty pracy robią się mniejsze, a wynagrodzenia netto pracowników i pracownic robią się wyższe. Więc to trochę pokazuje taką niespójność tego myślenia o regulowaniu polskiego rynku pracy, gdzie z jednej strony mamy takie działania, które mają uporządkować, uregulować, zapewnić bezpieczeństwo, ale z drugiej strony one w jakimś sensie zatykają dziury, które przez to samo państwo są zrobione za pomocą polityki podatkowo-składkowej.
1: No to jeszcze jeden element taki przenoszący nas trochę z tego okresu ostatnich może kilkunastu lat do współczesności. Sam dobrze ten okres pamiętam i mówiło się szczególnie na początku tej naszej transformacji, że no, największe szanse na jakąś karierę, zarówno zawodową, jak i finansową w związku z tym, będą miały osoby w gospodarce rynkowej dobrze wykwalifikowane, a jeszcze niektórzy mówili wprost z wyższym wykształceniem. To jest czas, kiedy dość gwałtownie wzrasta liczba osób, które zdobywają dyplom wyższej uczelni. Zresztą na ten popyt rynek też zareagował, bo pojawiło się mnóstwo różnego rodzaju uczelni, również i prywatnych, i filii uczelni państwowych w mniejszych miejscowościach i rzeczywiście ta liczba osób z wyższym wykształceniem wyraźnie rosła i chyba rzeczywiście można było znaleźć taki znak równości między dobrym wykształceniem, szczególnie właśnie w tych kierunkach, które dawały szansę w tamtym czasie na znalezienie dobrze płatnej pracy. No a ale właśnie wydaje się, że uległo to teraz zmianie. W tym artykule, o którym wspominałem na początku naszej rozmowy właśnie z polityki, pojawia się informacja, że największe szanse właściwie dzisiaj mają w znalezieniu dobrej pracy mężczyźni z wykształceniem podstawowym. Bo znowuż właśnie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na nawet niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. I oczywiście tutaj te zarobki są może trochę inne, ale na przykład z raportu płacowego firmy Sedlak Sedlak wynika, że początkujący pracownik fizyczny może liczyć na 5065 zł brutto. No, to wszystko zależy gdzie, prawda, w jakiej części Polski. Na pewno w Warszawie to nie jest jakieś wynagrodzenie oszalałe. No, niemniej jednak, jak pan patrzy na to zjawisko?
0: Czy bez wątpienia ten tak zwany boom edukacyjny, który rozpoczął się w połowie lat 90. był jednym z najważniejszych takich transformacji na polskim rynku pracy i jednym z kluczowych powodów, dla których Polska się rozwija przez ostatnie 30 lat. I to jest jeden z naszych największych sukcesów cywilizacyjnych, że ze społeczeństwa, w którym studia wyższe kończyło 10% ludzi, doszliśmy do społeczeństwa, w którym jest to prawie 50%. To jest olbrzymi sukces na przestrzeni takiego okresu i nie mielibyśmy takiego wzrostu gospodarczego, nie mielibyśmy wzrostu wynagrodzeń w takiej skali, jak to miało miejsce, gdyby nie ten boom edukacyjny. Teraz oczywiście, że jest tak, że w momencie, w którym to się nasyca, można powiedzieć, bo takie wskaźniki skolaryzacji na poziomie wyższym około 50%, to z jednej strony te premie z tytułu, tak jak ekonomiści mówimy, premie z tytułu wyższego wykształcenia gdzieś tam spadają, czyli że już nie każdy absolwent automatycznie może liczyć na dobre wynagrodzenia, a równocześnie pojawia się takie zjawisko, które też trochę było wzmocnione przez tą emigrację, którą obserwowaliśmy po wejściu do Unii Europejskiej, że zaczyna brakować pracowników w tych zawodach, które nie wymagają wykształcenia wyższego. Więc to się jakoś skoryguje i to się po prostu jakby ułoży na innym poziomie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, uwzględniając, że postęp technologiczny, że te zmiany w gospodarce, które zachodzą zasadniczo dają bardzo duże zwroty z wysokich umiejętności, tylko czasami nie do końca wiadomo, co te wysokie umiejętności znaczą. Czyli to nie jest tak, że można powiedzieć wszystkim nastolatkom, musicie konkretnie tego uczyć, bo za 10 lat to będzie dawało najlepsze perspektywy na karierę zawodową. Natomiast i oczywiście zawsze będzie tak, że ktoś może popatrzeć, że przyszedł hydraulik albo elektryk i zarobił w godzinę tyle samo, co ta osoba po studiach zarabia w biurze, więc właściwie co to za różnica? No ale trzeba też o tym pamiętać, że jak patrzymy na to, ile zarabiają te zawody w dużych miastach, to nie zawsze to są takie same płace w całym kraju, bo tak samo można by powiedzieć, że fryzjerka lub fryzjer w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście pobiera zupełnie inne stawki niż w tak zwanej Polsce powiatowej, więc to też rzutuje na te dochody. Natomiast generalnie rzecz biorąc, pewnie te nie ewidentnie są. Był taki moment, w którym są obserwowalne te niedobory pracowników w tych zawodach, które niekoniecznie wymagają studiów wyższych. Moim zdaniem to się po prostu ułoży, że tak powiem, naturalnie. I być może był taki moment takiego trochę przestrzelenia z boomem na studia wyższe. Zresztą od kilku lat już widać, że w kolejnych rocznikach, które kończą szkoły średnie, ten odsetek osób idących na studia troszeczkę się już obniżył, więc to już się wyrównuje. Niemniej jednak te różnice w wynagrodzeniach, ale także często w warunkach pracy, bo to nie chodzi tylko też o wynagrodzenia, ale na przykład o ryzyko, że o na przykład o choroby jakieś zawodowe. Ktoś, kto pracuje fizycznie w wieku 60 lat z reguły jest w gorszym stanie zdrowia niż ktoś, kto pracuje, kto ma pracę nieobciążającą organizmu fizycznie. Więc to są bardziej wielowymiarowe też te aspekty, które różnicują te warunki pracy, nie tylko same wynagrodzenia.
1: No i jeszcze wątek, który pan już troszeczkę poruszył, ale chciałbym pana poprosić o komentarz do takiej informacji, która pokazuje kwestię demografii na rynku właśnie z ostatniego okresu w nieco innym świetle niż jeszcze to było niedawno. A chodzi mi o to, że właśnie ten niski poziom, czy niska stopa bezrobocia już od wielu lat stworzyła taki termin, że mamy oto do czynienia z rynkiem pracownika. No bo właśnie, no jest niskie bezrobocie, rąk do pracy brakuje, pracownicy mogą dyktować warunki. No i czytam, że oto mijający rok dostarczył wielu zaskoczeń. Z badań firmy rekrutacyjnej Randstad wynika, że okres poszukiwania nowego pracodawcy wydłużył się do 4,5 miesiąca. Najłatwiej znaleźć nowe zatrudnienie w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Średnio trwa to 3,3 miesiąca. Najdłużej, bo aż 5,5 miesiąca, szuka się pracy w miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Jeśli w takim miejscu zajęcia szuka osoba powyżej 50, jej szanse są najmniejsze, zwłaszcza jeśli jest kobietą. A w ubiegłych latach było wyraźnie lepiej. No to jakby pan to skomentował?
0: Takie uogólnienia, że mamy właśnie rynek pracodawcy czy rynek pracownika w całym kraju, no zawsze są obarczone dość dużym ryzykiem, albo można wręcz powiedzieć takie trochę prowokacyjne. Polski rynek pracy, tak jak pan wspomniał, te rozróżnicowania pomiędzy tymi głównymi ośrodkami, czy metropoliami, czy dużymi miastami, a tymi mniejszymi ośrodkami, właśnie w tym aspekcie się będzie różnił bardzo, bo w dużym mieście, czy zwłaszcza w tych największych takich miastach, powiedzmy nawet do 300 tysięcy mieszkańców lub więcej, to tam pracownicy mają dużo większe możliwości, żeby wybierać pomiędzy pracodawcami, niż to ma miejsce na małych, lokalnych rynkach pracy, na obszarach bardziej peryferyjnych. Zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie kwestie dojazdów, jak się mieszka gdzieś bardziej terenach o niskiej gęstości zaludnienia, mówiąc delikatnie, gdzie kwestie dojazdu stają się też ważne. Więc jak mówimy o tak zwanej Polsce powiatowej, to tam się może okazać, że jak ktoś na przykład ma zawód typu księgowy, księgowa, to tak naprawdę liczba miejsc pracy, w których można pracować, to nie jest kilkadziesiąt, tylko to jest kilka. I wówczas ten nie ma czegoś takiego jak rynek pracownika, no bo ta siła przetargowa tego pracodawcy w takim miejscu jest dużo większa, bo tam pracodawcy mogą powiedzieć, albo pracujesz za wynagrodzenia, które ja jestem w stanie oferować, albo dojeżdżaj sobie 50 kilometrów do innego miasta. Więc to zawsze tak było i że te generalizacje o rynku pracownika odzwierciedlały trochę sytuację, która była widoczna w tych największych miastach, i ona nie jest do końca agregowalna, czy nie można jej do końca uogólnić na cały kraj, w dużej mierze właśnie z tego tytułu, że to, co my ekonomiści nazywamy monopsonem, czyli to, czy pracodawca jest jeden dominujący w danym zawodzie czy w danym sektorze, czy też jest ich wielu i oni muszą konkurować o pracowników, pracownice, to się bardzo, bardzo różni przestrzennie. W ostatnich roku czy dwóch widać też, że nawet w tych dużych miastach ten moment takiego tego boomu i tego, takiej ekscytacji tym, że pracownicy mogą łatwo zmieniać pracę, że mogą łatwo uzyskać wyższe wynagrodzenia zmieniając pracodawcę, że to troszkę wygasło. I tu pewnie jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ogólnie rosnące wynagrodzenia w Polsce spowodowały, że niektóre branże, które są zglobalizowane, mówimy tu o takim zatrudnieniu korporacyjnym, które jest ważne w dużych miastach, że troszkę obniżyła się dynamika, można powiedzieć, zwiększania zatrudnienia w tych sektorach, bo Polska oferowała dobrą jakość pracy przy relatywnie niskich wynagrodzeniach, więc ten korporacyjny sektor lubił otwierać nowe biura w Polsce, ale przez ostatni rok, dwa, trzy to uległo spowolnieniu. Więc ta konkurencja o tego pracownika jest trochę mniejsza. No i druga rzecz, że w tych pracach biurowych też jest trochę dyskusji i niepewności związanej z nowymi technologiami, ze sztuczną inteligencją. I ja mam wrażenie, że do jakiegoś stopnia nikt jeszcze nie wie, jak te technologie wpłyną tak naprawdę, czy one zabiorą ludziom pracę, czy one pomogą ludziom pracować szybciej i wydajniej. Natomiast to, co się na pewno wydarzyło, to jest to, że one bardzo pomagają przygotowywać różnego rodzaju dokumenty. Więc teraz wszyscy mogą wysyłać dużo aplikacji. Z drugiej strony te firmy też używają tych narzędzi do tego, żeby te aplikacje filtrować. I tak naprawdę zrobiło się bardzo dużo szumu w tym procesie dopasowywania pracowników do firm, że ludzie właśnie aplikują bardzo dużo, wszystkie firmy dostają bardzo dużo zgłoszeń, dużo odrzucają i troszkę to jest być może wręcz nieefektywne. Natomiast no ma miejsce i znowu nie jest jasne, czy to się uporządkuje w najbliższym czasie.
1: No i na koniec mamy jeszcze jakieś 3 minutki. Chciałem pana zapytać o taką ocenę, ustosunkowanie się do pewnego poglądu, z którym się spotykam w ostatnich też myślę latach już, że jest taka różnica w podejściu do pracy w tych pokoleniach, które właśnie no, są już w tej Polsce, nazwijmy to, kapitalistycznej na rynku pracy obecne, że ci z tego pierwszego okresu, może właśnie na zasadzie, że to był ten czas no, dorabiania się właściwie wszystkiego, tak? Bo zaczynaliśmy w 89 roku jako państwo bankrut. I że ludzie no, bardzo intensywnie pracowali, wiązali swoje życie z pracą, że właściwie no, próbowali pokazać się od jak najlepszej strony, że są lojalni wobec tego pracodawcy, że właściwie życie wiążą z tym miejscem, w którym pracują, a że właśnie już to kolejne pokolenie, pokolenie z przełomu wieków ma zupełnie inne podejście, że wcale nie, że praca nie jest najważniejsza. Bardziej właśnie walczą o ten, nazwijmy to w skrócie, socjal, komfort pracy, to właśnie równoważenie życia zawodowego i prywatnego i tak dalej, co niektórych akurat irytuje, tak, że jak można no, właśnie mieć taki, nazwijmy to, lekko zdystansowany stosunek i właśnie nie angażować się w to życie zawodowe. Pan też widzi tę różnicę?
0: No, można powiedzieć, że Polska się znowu wpisuje w pewien globalny trend, czy globalną prawidłowość, która polega na tym, że w miarę wzrostu poziomu życia, w miarę wzrostu poziomu średnich płac, PKB per capita, generalnie rzecz biorąc, czas pracy spada. Więc teraz Polacy pracują krócej niż pracowali w 1995 roku, i pracują też krócej niż pracują, powiedzmy, Chińczycy, którzy są od najgrubości, a równocześnie Polacy ciągle pracują dłużej i więcej, można powiedzieć, w tygodniu niż pracownicy w wielu krajach Europy Zachodniej. I to jest taki naturalny trend. U nas on jest wzmocniony przez taką rzecz, że tak jak pan wspomniał, Polska w 1989 roku to był kraj, który był generalnie bankrutem, ale oprócz tego miał też taki nawis kultury pracy, która była taka, że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. I potem my w ten kapitalizm weszliśmy z kompletnym odwrotem od tego. I teraz jest dużo takiego resentymentu do tego. Ja pozostaję sceptyczny, bo trochę należy zrozumieć tych ludzi, którzy w tych latach 90. wreszcie dostając możliwość tego, że mogą się wzbogacić i widząc tą szarzyznę wokół, generalnie całe swoje poczucie tożsamości wbudowali wokół tych firm, które budują, bo wreszcie mogli, prawda? Więc rzeczywiście to był epizod takiego poświęcenia się, można powiedzieć, tej pracy, czy tej intensywności pracy, która nawet wręcz pewnie odstawała powyżej tego, co można by się spodziewać na samej podstawie dochodów, które wtedy były, bo jak ludzie generalnie zarabiają mało, to wtedy są gotowi pracować dużo, a jak pracując dużo zaczynają zarabiać więcej, to tym bardziej są gotowi pracować dużo. Więc to nam dało tą naszą kulturę pracy z lat 90. czy 2000. I teraz to się rzeczywiście zmienia, tak? I oczywiście w dyskursie publicznym to jest wszystko tak jakby upupione, bo od razu zostaje zredukowane do jakiejś takiej sztampowej wręcz debaty o jakiejś wojnie pokoleń, że to tylko Gen Z i tak dalej. Ja na to patrzę inaczej. Ja na to patrzę w taki sposób, że istnieją te różnice pomiędzy tymi pokoleniami, ale to, co też widać, to jest po prostu stopniowa, powolna taka zmiana tych norm. Że w latach 90. pamiętajmy, w kodeksie pracy mieliśmy dwie soboty pracujące. Do 98 roku. Potem od 98 do 2002 mieliśmy sobotę pracującą w kodeksie pracy. I dzisiaj to się wydaje absurdalne. I jak popatrzymy na to, jak właśnie wygląda ten czas pracy w tych różnych zawodach, jakie grupy zawodowe mają bardzo dużo nadgodzin, to widać, że to po prostu stopniowo te nadużycia, że tak powiem, wczesnego etapu kapitalizmu, one zanikają. Więc tak, jest oczywiście ten podział taki trochę pokoleniowy, ale moim zdaniem on odciąga nam trochę uwagę od faktu tego takiego stopniowego, konsekwentnego trendu, który powoduje, że jak rośnie stopa życia, jak rosną dochody, to generalnie zmieniają się trochę preferencje na to, żeby mieć więcej czasu wolnego, a mniej siedzieć w tej pracy.
1: Pięknie dziękuję. Pan dr Piotr Lewandowski, specjalista rynku pracy, prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych, był naszym pierwszym gościem. Dziękuję za rozmowę. A drugim gościem dzisiejszej audycji jest pani Żaneta Rachwa, jest psycholożka, socjolożka Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jak pani, nie wiem, reaguje na te wyniki badań, które się niedawno pojawiły, że w Polsce pracować lubi zaledwie co trzeci spośród naszych rodaków. Sens swojej pracy dostrzegają głównie najstarsi w rocznikach powyżej 50. To jest aż 93% respondentów. Najmniej ów sens czytelny jest dla tych, no, jakich nazywamy zetek, a więc osób urodzonych w latach 95-2010. To strasznie smutne, jak ludzie nie lubią swojej pracy, prawda?
2: Strasznie smutne, zwłaszcza z mojej perspektywy osoby, która swoją pracę uwielbia. Natomiast ja myślę sobie, że jednak to jest też chyba trochę taki wyraz ogólnego nastroju, jaki my mamy w społeczeństwie. To znaczy, że my może na co dzień nie zwracamy uwagi, chociaż przecież słyszymy te statystyki, znamy je, że coraz więcej osób cierpi z powodu depresji, coraz więcej osób właśnie nie odczuwa sensu życia w ogóle. No i niestety ten ogólny nastrój będzie się przekładał na nasze poszczególne aktywności. Będzie się przekładał na pracę zawodową, przekłada się na relacje, no bo też coraz mniej ich budujemy. No i niestety wydaje mi się, że jeżeli nie zadbamy tak globalnie o dobrostan społeczeństwa bardziej, to te wyniki nie będą niczym zaskakującym. Gdzieś sens pracy też kiedyś mocno był powiązany z tym poczuciem bezpieczeństwa, jakie nam praca dawała, z jakąś taką stabilnością, z relacjami, z jakimś zakorzenieniem i pewnie te osoby, które no, są już w wieku takim dojrzalszym, no bo to przecież ani nie są jeszcze seniorzy, ani to jeszcze nie jest wiek emerytalny, ale oni jednak doświadczają tego i doświadczyli z całą pewnością, że praca może być dla nich takim właśnie miejscem, gdzie się tworzy relacje, gdzie się człowiek czuje w jakiś sposób doceniony i bezpieczny. Co do młodych, no oni coraz częściej pracują zdalnie, oni coraz częściej swoich współpracowników nawet nie widzieli, coraz częściej ich współpracownikami są osoby na drugim końcu świata. No trudno znaleźć tutaj zakorzenienie i jakieś takie poczucie, że tworzę fragment czegoś większego, a nie jestem tylko trybikiem w machinie.
1: No ale właśnie to, ten wątek zakorzenienia, bo znalazłem taką ciekawą, no właściwie spostrzeżenie, można powiedzieć, że oto jak się odwiedza stare cmentarze, to można znaleźć na tych nagrobkach takie napisy, że oto to był tam ktoś X, tak? I dopisane jest na przykład dyrektor szkoły, albo że, nie wiem, naczelnik poczty, tak? Że to oznaczało nie tylko, że ludzie pracowali niemal całe życie w tym zawodzie, ale też i w tym miejscu i że to tworzyło ich jakąś pozycję i to, co pani mówi, też jakieś przywiązanie. Ale z kolei ja dzisiaj słyszę, no, że to jest strasznie archaiczne podejście, że to w ogóle nie ma co tak myśleć, jak kiedyś, że człowiek całe życie przepracuje w jednej firmie. To znaczy, że jest jakiś niemal niezdara, no, że nie umie poprawiać swoich kwalifikacji, nie jest ofensywny w życiu, nie szuka nowych wyzwań. No to można by powiedzieć, no to na litość boską, no to się zdecydujmy, tak? No, czy szukamy właśnie jakiejś stabilizacji, czy wręcz przeciwnie, czy powinniśmy trochę iść przez życie na takim większym, mówiąc językiem młodych, spontanie.
2: No, myślę sobie, że to też dużo zależy po prostu od naszego temperamentu i osobowości. Będą takie osoby, dla których zmiany pracy, nawet częstej, właśnie ten spontan, to płynięcie z prądem nie będzie trudne i nie będzie generowało stresu, ale będą też takie, dla których to będzie ekstremalnie stresujące przeżycie. No, zresztą ten stres jest często wskazywany jako jeden z najważniejszych elementów tego braku satysfakcji z pracy. I kiedyś faktycznie te role zawodowe były takim elementem, elementem tożsamości. To się wbudowywało właśnie w nas. Nawet można było wręcz obstawiać, patrząc na ludzi, na ich sposób ubierania się, jaki zawód wykonują, bo było to dość charakterystyczne, że pewne grupy były podobne. Nie wiem, ja do dzisiaj mam tak, że potrafię wskazać nauczycielkę z bardzo dużej odległości. Jakoś mam wrażenie, że one są do siebie w jakiś sposób podobne.
1: Mówiąc o tym, wejdę słowo, w świecie zachodnim przecież powstał termin, nie pamiętam ile, ale myślę, że to z pół wieku temu, tak? Niebieskie kołnierzyki,
2: tak,
1: i białe kołnierzyki.
2: No. Dokładnie tak. No, nie mówiąc już o jakichś tam uniformach, które w ogóle są jakieś definiujące daną grupę, no ale coś takiego jednak istnieje. I myślę sobie też, że to mówienie, że trzeba spontanu, że tutaj są zmiany i tak dalej, ono może być trochę taką racjonalizacją dla osób, które być może nie znalazły swojego miejsca, którym jest trudniej, bo o ile we mnie jest pełna zgoda w tym, że te wiele miejsc pracy jest naturalne i nie wiem, sama również pracuję w wielu miejscach, choć już od jakiegoś czasu jedno jest takim głównym, resztę powiedzmy jest poboczna, ale mój zawód, który wykonuję, jest czymś, co mnie mocno definiuje. Jak ja mówię o sobie, kim ja jestem, to ja zawsze powiem, że jestem psycholożką i gdzieś to wymienię bardzo wysoko, bo ja naprawdę kocham to, co robię. I że jeżeli ktoś ma tak, że odnajduje się w tym, co robi, to będzie chętniej się przez to definiował. Łatwiej mu będzie wskazać, że no właśnie, ja wykonuję ten zawód i to jest kawałek mnie. A ktoś, kto jeszcze się nie odnalazł, no bo z jednej strony to mamy nieograniczony wybór i my już nie myślimy, że wybór studiów czy jakiejkolwiek pracy nas definiuje na całe życie. No ale przecież nie na darmo już bardzo dawno temu egzystencjaliści pisali, że wybór jest trudny, że wybór obciąża, że konieczność wyboru może powodować cierpienie. I mam wrażenie, że też z tych wszystkich możliwości, które dzisiaj mają młodzi ludzie, można po prostu poczuć się przytłoczonym, bardzo podobnie do tego stanu, kiedy ma się 10 streamingów i nie umie się wybrać serialu, który się chce obejrzeć wieczorem, bo jest tego po prostu za dużo.
1: No to w takim razie jeszcze spójrzmy na te przyczyny, które są wymieniane, dla których ludzie swojej pracy nie lubią. Pani zresztą właśnie podkreśliła, że to przeciążenie emocjonalne i stres znajduje się najwyżej właśnie w tej hierarchii przyczyn. Wskazuje je 24% badanych. Niepokój 16%, zdenerwowanie 15%. Ale i tu znowuż wiem, że się trochę narażam przedstawicielom młodszego pokolenia, no ale jak czytam, a to są badania, im pracownik młodszy, tym negatywne skutki psychiczne pracy odczuwa częściej, no to się zastanawiam, co jest, co takiego się dzieje, no, bo na przykład ten stres, o którym teraz mówimy, wskazuje go co dziesiąta osoba z roczników 50 i 50 plus, ale co czwarta właśnie wśród najmłodszych. No i mnie się wydaje, bo akurat no już mam taki PESEL, jaki mam, że no, przechodziłem w swoim życiu, kiedy byłem młodym człowiekiem, przez okres stanu wojennego, szarzyzny, epoki lat 80. Potem ta wielka niepewność właśnie w latach budowy kapitalizmu na początku. Jakoś, no, powiem szczerze, że jak patrzę na ten dzisiejszy świat, nie znam się na nim, więc dlatego proszę o wybaczenie w moich osądach. I trochę tak się zastanawiam, skąd się to bierze właśnie, że to młodsze pokolenie takie, wydaje mi się, jest jakby słabsze.
2: No tutaj był taki pomysł, niestety w psychologii, pomysł na bezstresowe wychowanie, które zostało źle sprzedane społeczeństwu i źle wytłumaczone, bo niektórzy wzięli to bardzo dosłownie i faktycznie niektórzy rodzice wychowują swoje dzieci właśnie w nurcie bezstresowym, czyli usuwając im wszystkie przeszkody spod nóg. Ja po prostu z fascynacją, ale i przestrachem siedziałam w komisji rekrutacyjnej na medycynę, medycynę na uniwersytecie, gdzie przychodzili rodzice z tymi młodymi ludźmi i rodzice mówili, tutaj wpisz PESEL, tutaj synku, tu połóż teczkę. Później, kiedy wykładałam, również zdarzało się, że na poprawę kolokwium przychodzili z rodzicami na rozmowę o pracę, też przychodzą do dzisiaj do mnie z rodzicami te osoby. No więc jeżeli one zostały wychowane tak, że każda trudność mogła być załatwiona przez rodzica. Nawet ostatnio jeden rodzic w rozmowie ze mną, kiedy ja powiedziałam, że no, pana syn jest dorosły, ja nie będę rozmawiała z panem w sprawie jego pracy, to powiedział, ale człowiek całe życie wszystko za niego załatwiał, no to teraz też chce dziecku pomóc. I niestety życie niesie ze sobą stres. Nie da się tego uniknąć. Prędzej czy później wszyscy tego stresu doświadczymy, czy go doświadczymy w pracy, czy go doświadczymy w relacjach, czy go doświadczymy co do stanu ogólnie, jaki jest na świecie, on nas dotknie. I teraz jeżeli my nie mamy takiej odporności wyrobionej, żeby sobie radzić no, najpierw z takimi stresorami na etapie naszego właśnie rozwoju. Jako dzieci mamy inny stres, jako nastolatki mamy inny stres. Przeczytałam nie tak dawno zdanie, które bardzo mi się spodobało, ale jednocześnie jest szalenie smutne, że my mamy teraz takie pokolenia, które dostają zapalenie płuc, jak otwierają lodówkę. I coś w tym jest. Tak jak to określenie, że to jest pokolenie płatków śniegu, że są wszyscy tacy niepowtarzalni, ale tak bardzo delikatni. Ja też czasami, kiedy rozmawiam z młodymi pracownikami, to mam takie wrażenie, że muszę bardzo, bardzo uważać na to, co mówię, bo wszystko może ich dotknąć w taki sposób, że oni się na przykład jutro nie pojawią w pracy, albo że zostanę oskarżona o jakiś, nie wiem, mobbing, bo powiedziałam, że ktoś nie wykonuje swoich obowiązków, tak jak trzeba. No więc niestety to znów widzimy, że coraz więcej młodych ludzi jest w terapii i to akurat jasne, pewnie dobrze, no bo dba się o ich zdrowie psychiczne, ale coraz więcej też tych osób ma za sobą już w tym młodym wieku epizody depresyjne, czy jakieś epizody samouszkadzania się. No i to są osoby, które już na wstępie, one mogą być dużo bardziej wrażliwe i już na wstępie mają więcej ran niż paradoksalnie kiedyś wnosiły te pokolenia, które z takimi trudnościami, o jakich pan mówił, się mierzyły.
1: No ale czy to rzeczywiście poza tym problemem, o którym pani powiedziała, czyli właśnie takiej nadopiekuńczości w połączeniu właśnie z takim bezstresowym wychowaniem, to właśnie uzasadnia, usprawiedliwia, że mamy dzisiaj do czynienia właśnie z tego typu pokoleniem? Czy też może no właśnie paradoksalnie, no bo Polska przecież wszystkie dane statystyczne to pokazują, tak? Się bardzo zmienia, rozwija, wzbogaca, no i właściwie ludzie powinni być coraz bardziej szczęśliwi, tak? No mówię oczywiście statystycznie. No tymczasem no sytuacja, w której właśnie no tak dużo ludzi w ogóle jest niezadowolonych ze swojej pracy, no ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której codziennie rano wstaję zły, przy okazji się to odbija na moich najbliższych, bo muszę iść do pracy. No to jest przerażające.
2: No, mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze inne zjawisko. Faktycznie badania psychologów społecznych pod tym względem są fascynujące, że żyjemy w coraz lepszych czasach, a mamy coraz większe poczucie niedoboru i takiego niezadowolenia, ale to z kolei jest taki element specyfiki funkcjonowania polskiego również, no bo my jesteśmy kulturą narzekania, jak to pisał profesor Wojciszkę, profesor Doliński, robiąc badania, i my też narzekać lubimy. Nas to również definiuje. Jeżeli, nie wiem, zapyta się przedstawiciela innej kultury, ile zarabia i czy jest zadowolony ze swojej pracy, to mimo wszystko często, chociaż badania już pokazują inny trend światowy, ale w takich rozmowach codziennych, na poziomie człowiek-człowiek, to oni powiedzą, że jest okej, fajnie, że dobrze zarabia, no bo powiedzenie, że kiepsko, to stawia mnie w pozycji kogoś, kto sobie nie radzi. No w Polsce mamy słynną odpowiedź stara bieda i zaczyna się, że szef nie taki, że praca nie taka. I kiedy, nie wiem, ja dużo szkolę na przykład środowisko nauczycielskie i tam ciągle słyszę narzekanie na tą pracę i bardzo często ich pytam, słuchajcie, to po co? Jest tyle różnych prac na świecie, tyle różnych zawodów, które można no wykonywać, właśnie. A jakoś nie ma takiego pomysłu, żeby coś zmienić. Jest jakaś taka tendencja w nas do mimo wszystko takiego umartwiania się, że nie nie może być dobrze, że nie wiem, właśnie kiedyś, nie wiem, dziadek wychodził na kopalnię, to być może narzekał, ojciec też wychodził, to narzekał, no to w tej pracy nic dobrego się nie może zdarzyć, to ja też będę chodzić i narzekać. A przecież wydaje mi się, że mimo wszystko da się znaleźć jakieś takie zajęcie, które będzie nam dawało satysfakcję, będzie nam sprawiało radość, będzie nam też dawało pieniądze. Ja bardzo wierzę w to, że jeżeli człowiek coś robi z pasją, to zawsze, prędzej czy później się z tego utrzyma, bo niemożliwe, żeby nie, ale jakoś jest mało wiary w to. I to też, myślę, jest problem, że my nie uczymy na przykład dzieci i młodych ludzi tego, żeby oni w siebie wierzyli, żeby próbowali, tylko też to jest taka kultura i oni zostali tak wychowani, że oni muszą mieć już. No bo nie wiem, ja miałam tak, że jak pamiętam swoje początkowe zarobki, no to czasami naprawdę dosłownie od pierwszego do pierwszego nie starczało. Pewnie pan ma podobne doświadczenie, że naprawdę trzeba było się namęczyć. Mm-hmm. Teraz przychodzą młodzi ludzie i oni chcą mieć stawkę taką jak ja. No bo przecież on ma ten sam zawód. I jakby nie ma tego zrozumienia, że do pewnych rzeczy po prostu trzeba dojść. Że jest jakaś ścieżka kariery, którą trzeba przejść, żeby znaleźć się na określonym poziomie. Jest takie oczekiwanie, że ten poziom będzie od razu wysoki. Że ich życie będzie takie, jakie oni oglądają u influencerów i jakie oni by chcieli od razu prowadzić. A to jest proces. I znów oni nie są przyzwyczajeni do frustracji. Musi być teraz, już. Jeżeli nie ma teraz i już, to w ogóle to nie ma sensu.
1: No, tylko właściwie na koniec przychodzi mi do głowy pytanie, to co można zrobić, żeby się to trochę zmieniło, żeby jednak ludzie właśnie no, z przyjemnością do tej pracy chodzili, czy poza tym, że o czym też czytam, no, w biurach montuje się hamaki, żeby można było w czasie pracy sobie tam poleżeć i się trochę zdrzemnąć, że no, tworzy się coraz bardziej takie inne biurowce. W niektórych państwach już słyszę, biura powstają w jakichś farmach na uboczu, żeby zacierać granice między pracą a życiem, żeby właśnie, no, żeby wszyscy byli szczęśliwi, tak? No tylko czy to się da zrobić? Mogę pani niestety dać górę na to jakieś 3 minuty.
2: Myślę sobie, że szczęście wszystkich to jest utopia i też nie do końca jestem przekonana, że zacieranie granic między życiem prywatnym a zawodowym jest dobre, bo niedawno walczyliśmy o to, żeby właśnie ich nie zacierać. Ale myślę, że to, co możemy zrobić, moglibyśmy zrobić, to kłaść od początku w wychowaniu już dzieciaków większy nacisk na to, żeby one poznawały siebie, swoje kompetencje, rozbudowywały swoje umiejętności, te miękkie, te społeczne, nie tylko, żeby zdobywały taką twardą wiedzę, bo to im pomoże dokonywać po prostu dobrych dla siebie wyborów. Jeżeli my zaczniemy kształcić pokolenia, które są psychicznie bardziej odporne i które również mają większą wiarę w siebie, to takiemu człowiekowi będzie łatwiej powiedzieć, nie, ja tutaj nie będę pracować, bo tutaj mi jest źle, ale na pewno jest jakaś ścieżka, która jest dla mnie dobra i ja ją znajdę. Więc to jest taka praca trochę u podstaw, że my musimy wreszcie zacząć już od tych naprawdę małych dzieci wdrażać pewne pomysły wychowawcze, które będą nas uszczęśliwiać, a nie dopiero na poziomie gaszenia pożaru, że nie lubimy swojej pracy.
1: No, tym bardziej, że jesteśmy no, właściwie trochę przymuszeni ze względów też demograficznych, żeby pracować dłużej, prawda? I widzimy to już w takich bogatych krajach, na przykład jak Szwecja, gdzie ten wiek przejścia na emeryturę chyba już w tej chwili wynosi 67 lat, a niektórzy mówią, że może będzie 70. No to jeżeli już tyle lat mielibyśmy pracować i na dodatek robić nie to, co lubimy, a wydaje się, że to może być koniecznością, no to jest rzeczywiście wielkie zadanie do wykonania, prawda?
2: Dokładnie, bo inaczej ma się wrażenie, że stwarzamy sobie coś w rodzaju jakiegoś piekła już tutaj, żyjąc po prostu i tyle lat funkcjonując w czymś, czego nienawidzimy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, więc myślę, że każdemu życzyłabym znalezienia takiego miejsca i takiej pracy, która będzie powodowała, że jednak się chce i ten uśmiech się pojawia.
1: I tymi życzeniami kończymy dzisiejszą audycję, a drugim w niej gościem była pani Żaneta Rachwaniec, psycholożka, socjolożka Uniwersytetu SWPS. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej, Macieja Stępulskiego za pomoc w przygotowaniu audycji. Słyszymy się jutro o tej samej porze.

0: Autopromocja.
1: Safe wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Polityczne trzęsienie ziemi na Łotwie. Na pół roku przed wyborami rozpada się koalicja rządząca, a wszystko przez drony. Kolejny wyrok skazujący zapadł dziś w sprawie śmierci gwiazdora serialu Przyjaciele. Wiemy już, z kim Iga Świątek zmierzy się w półfinale turnieju w Rzymie. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Iranie stracono mężczyznę skazanego za wielokrotne ugodzenie nożem i zabójstwo policjanta, do którego doszło podczas ogólnokrajowych protestów na początku tego roku, poinformowała irańska agencja Fars. Według raportu organizacji broniącej praw człowieka Hrana, władze Iranu odmówiły skazanemu obrony przed sądem przez niezależnych prawników. To kolejna egzekucja w Iranie w ostatnich dniach. Wczoraj stracono mężczyznę skazanego za szpiegostwo na rzecz izraelskiego wywiadu. Trójpartyjna koalicja kierowana przez premierkę Ewikę Siline straciła większość w łotewskim Sejmie. Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Partia zdecydowała się wycofać z rządu po tym, gdy premier Silina zażądała dymisji ministra obrony Andriusa Sprutsa, reprezentującego postępowców. Zdaniem szefowej rządu minister stracił zaufanie społeczne po niedawnym incydencie z dronami. Ukraińskie bezzałogowce nadlatujące od strony Rosji wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy i uderzyły w zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy państwa. Jak przekazała agencja Leta, według posłów opozycji, w najbliższych dniach może się odbyć głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Sliny. A wszystko to na pół roku przed zaplanowanymi na jesień na Łotwie wyborami parlamentarnymi. Przed amerykańskim sądem zapadł kolejny wyrok w sprawie śmierci Matthew Perego. Były doradca do spraw uzależnień Eric Flaming, który dostarczył aktorowi ketaminę, co doprowadziło do jego zgonu, został skazany przez sąd federalny w Los Angeles na 2 lata więzienia. Flaming przyznał się do spisku w celu przekazania narkotyku oraz do dystrybucji substancji uzależniającej ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna jest czwartą z pierciorga osób oskarżonych w sprawie śmierci gwiazdora serialu Przyjaciele. Perry został znaleziony martwy w październiku 2023 roku w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles. Sejmowa Komisja Finansów, w której większość ma koalicja rządząca, przyjęła jedną z poprawek prezydenta do rządowego projektu o kryptowalutach. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki nie jest do końca zadowolony, bo poprawek było więcej, ale jednocześnie nie traci nadziei na porozumienie. Więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Minister Bogucki pozostaje umiarkowanym optymistą.
4: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, ale to jest jedna z 15, to nie jest dobry wynik.
3: Wynik, który jego zdaniem można poprawić.
4: Mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
3: Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na sensowne propozycje i pomysły, odpowiada poseł Lewicy Tomasz Trela.
5: Jeżeli coś ulepsza, a nie pogarsza, nie utrudnia, no to jest to przyjęte. Ale no nie ma takiego mechanizmu, że jak prezydent każe, to my będziemy wszystko w ciemno przyjmować.
3: Głosowanie nad całością ustawy regulującej rynek kryptowalut zaplanowane jest na piątek. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Ponad 80% firm odnotowało spadki obrotów, a co czwarta jest zagrożona. Mowa o przedsiębiorstwach zaplecza górniczego, które jak wynika z danych Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej są w coraz gorszej sytuacji. Izba ma jednak pomysł na to, jak pomóc branży, w której pracuje nawet 250 tysięcy osób. A więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
6: Do zaplecza górniczego zalicza się producentów maszyn i urządzeń, specjalistyczne firmy usługowe czy instytuty naukowo-badawcze. Jak wyjaśnia Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, podmioty te radzą sobie gorzej, bo państwowe spółki węglowe ograniczają wydobycie i zmuszone są do wprowadzania oszczędności oraz redukcji inwestycji.
7: Całe to otoczenie górnictwa nigdy do dnia dzisiejszego nie uzyskały jakiegokolwiek wsparcia.
6: A zdaniem prezesa państwo powinno pomóc.
7: Jeżeli ma być sprawiedliwa transformacja, muszą być na tę transformację zapewnione środki nie tylko dla państwowych podmiotów, ale dla wszystkich, którzy działają.
6: Chodzi na przykład o wprowadzenie rozwiązań zachęcających do stosowania w przetargach organizowanych przez spółki węglowe preferencji dla towarów oraz usług pochodzących z terenów Unii Europejskiej. Przydałyby się także pakiety osłonowe dla pracowników firm okołogórniczych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: Jagiellonia Białystok wygrała z Rakowem 2-0. W Częstochowie rozegrany był zaległy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Tym samym Jagiellonia jako jedyna ma szansę wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Z wyścigu po tytuł odpadł też dziś Górnik Zabrze, który 0-0 zremisował z Arką Gdynia. W piłkarskiej ekstraklasie do rozegrania zostały jeszcze dwie kolejki. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ukraińska tenisistka wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Półfinały zaplanowano na jutro. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Kirsteą, a późnym wieczorem około 21:00 Świątek zmierzy się ze Świtoliną. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Na termometrach jutro od 10 stopni nad morzem i 12 na północnym zachodzie, około 16 będzie w centrum, a do 20 na południowym wschodzie kraju. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju możliwe więcej przejaśnień. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie mogą wystąpić burze, możliwy także grad.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na Głos w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Przypominam, jesteśmy z Państwem w tej audycji, a konkretnie ja jestem, w każdą środę o godzinie 23 na antenie TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Polecam też Państwu podcast Myśl na Głos na zachętę na otwartych, dużych platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro, itp., itd., bo tam jest podcast Myśl na Głos na zachętę. Co to oznacza? To znaczy, że tam są te nasze rozmowy w skróconej wersji, pełną wersję usłyszą Państwo oczywiście najpierw na antenie, a potem właśnie w podcastach TOK FM i w aplikacji mobilnej TOK FM. Tydzień temu rozmawialiśmy z Ewą Pawlik, celebrantką, właścicielką firmy Pełnia Ceremonie Humanistyczne. O śmierci rozmawialiśmy, o pogrzebach rozmawialiśmy, o żałobie, o żegnaniu i też o oswajaniu śmierci. I polecam Państwu tę naszą rozmowę. Jest ona dostępna w naszych podcastach. I dzisiaj my tę rozmowę zgodnie z obietnicą będziemy kontynuować. Ewa Pawlik jest znowu ze mną i z Państwem. Witaj.
9: Dzień dobry, czy raczej dobry wieczór?
8: Dobry wieczór. U nas jest dzień dobry, bo my się oczywiście też nagrywamy. Zdradzę Państwu taką kuchnię. My akurat tutaj z jednego studia nagraniowego szybko przeszliśmy do drugiego. Uznaliśmy, że jest tyle wątków jeszcze nieporuszonych, że warto by temu tematowi poświęcić jeszcze oddzielną, jeszcze jedną audycję. My w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy też o tym, czym jest dobra śmierć, bo ty się kształciłaś pod okiem specjalistów z Instytutu Dobrej Śmierci, czyli właśnie też takiego kolektywu, który zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu umierania, żałoby i organizacji pożegnań. Rozmawialiśmy o tym, kiedy ciało też zaczyna umierać, jak rozmawiać też o śmierci, jak rozmawiać na przykład z dziećmi. Ewa też swoją drogą też opowiedziała w audycji Myśl na Głos, jak rozmawia ze swoją córką, jak też te rozmowy z czasem się zmieniają, bo Ewa też zaznaczyła, że inaczej się rozmawia z małymi dziećmi, które odbierają wszystko bardzo dosłownie, czyli w momencie, kiedy na przykład Ewa powiedziała, kiedy ktoś na przykład odszedł, no to dziecko myśli, że kiedyś wróci, tak? Albo że jak poszło spać, że zasnął, no to że się też kiedyś obudzi. Też gdzieś tam lekko też poruszyliśmy ten wątek, jakie słowa, które w dobrym zamiarze nie są dobre jednak. I typu, że czas leczy rany, albo że na przykład Bóg tak chciał, przynajmniej nie cierpi, weź się w garść, czy dasz radę, zadzwoń jeszcze, czegoś potrzebować, że takie sformułowania, takie zdania, które myślimy, wielu z nas być może myśli, robią dobrze, niekoniecznie tak w rzeczywistości jest. Lepiej powiedzieć na przykład, że będę o tobie pamiętać, będę dzwonić, że przyniosę ci obiad, bo...
9: Lepiej jest w ogóle działać.
8: Działać, tak. Przede wszystkim działać. I pod koniec tej naszej rozmowy sprzed tygodnia zaczęliśmy rozmawiać o pogrzebach humanistycznych, ceremoniach. Przypomnij proszę, czym są te pogrzeby właśnie humanistyczne, żebyśmy mogli zacząć kontynuować ten wątek poruszony tydzień temu.
9: Ceremonie humanistyczne to takie ceremonie, które mogą z powodzeniem łączyć w sobie zarówno elementy duchowe, religijne, jak i elementy takich tradycyjnych pożegnań świeckich, ale tym, co jest taką nową jakością w ceremoniach humanistycznych, jest taki bardzo wysoki stopień personalizacji tych ceremonii, czyli to, że nie ma dwóch identycznych ceremonii humanistycznych. Ja mówię o celebrantkach humanistycznych, bo to jest bardzo sfeminizowana w tej chwili grupa zawodowa w Polsce. My nie korzystamy z żadnego formularza, który dajemy rodzinom i otrzymujemy go z powrotem i na tej podstawie piszemy laudację. To zupełnie tak nie wygląda. Ten proces przygotowań ceremonii jest wielowymiarowy, wieloetapowy, o ile jest to możliwe wielodniowy, bo z reguły namawiamy rodziny, żebyśmy tak nie pędzili z pogrzebem, jak to mamy w zwyczaju, że jakoś tak z jakiegoś powodu wpadamy w taki amok i chcemy, żeby to się wydarzyło w ciągu 3-4 dni, co czasami jest ze szkodą dla tego właśnie, jak może wyglądać sama ceremonia. Bardzo ważne w tych ceremoniach humanistycznych jest z mojej perspektywy ten wymiar duchowy, ponieważ one są odpowiedzią na potrzeby osób, których wyobrażenia na temat miejsca człowieka we wszechświecie i tego, co się z nami wydarza lub nie po śmierci, nie wpisują się w żadne takie istniejące schematy religijne bądź światopoglądowe. I co wtedy?
8: Tak.
9: Poszukujemy nowego języka, poszukujemy nowych form wyrazu, tworzymy nowe rytuały.
8: A kiedy w tym całym procesie pojawia się celebrantka bądź celebrant, to znaczy ta osoba jest zamiast, no bo często jest tak, że po prostu dzwonimy do domu pogrzebowego, wybieramy jakiś dom pogrzebowy. To jest alternatywa dla domu pogrzebowego i celebranci to są, wykonują tę pracę. Gdzie się, kiedy wkracza?
9: O celebrantach można myśleć jako o freelancerach. My jesteśmy w większości freelancerami, co oznacza, że podejmujemy współpracę z różnymi biurami pogrzebowymi. Czasami mamy swoje zaprzyjaźnione i wtedy, kiedy klient na początku zadzwoni do mnie, a nie do biura pogrzebowego i oczekuje jakiegoś wsparcia w wyborze na przykład biura pogrzebowego, to w zależności od tego, jakie są potrzeby tej osoby czy tych osób, lokalizacja, jaki to będzie rodzaj ceremonii, jestem w stanie, pasujące do tej jakby wizji biuro pogrzebowe polecić. Są biura pogrzebowe, które mają własnych celebrantów, ale z reguły są to po prostu mistrzowie świeckich ceremonii, co jest troszeczkę czymś innym, tak? Różni się właśnie ta metodologia pracy. Celebrant jest kimś, kto współpracuje ściśle z biurem pogrzebowym. Celebrant jest kimś, kto, o ile trafisz po śmierci bliskiej osoby do biura pogrzebowego, to tam na pewno trafisz w ręce z reguły bardzo miłej pani, z reguły pani, która przejdzie z tobą przez wszystkie formalne procedury. Biuro pogrzebowe jest w stanie wiele kwestii załatwić za nas, co jest wspaniałe, tak? Kwestie zasiłku pogrzebowego, aktu zgonu. Naprawdę domy pogrzebowe są bardzo tutaj pomocne i korzystałabym z tego wsparcia. I na pewno skorzystam, kiedy sama będę w sytuacji utraty. Natomiast celebrant jest, myślę, że można to przetłumaczyć trochę, jak postać wedding planera. Nie mieliśmy kiedyś,
8: czyli osoby,
9: prawda,
8: planującej ceremonię ślubu.
9: W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje w ogóle taka kategoria jak funeral planner. Trochę nie mamy na to odpowiedniego nazewnictwa w Polsce. Poszukujemy go za wzięcie. Zdecydowaliśmy się w Instytucie Dobrej Śmierci nazywać ludzi, którzy pracują w nurcie humanistycznym, celebrantami, a nie mistrzami ceremonii. Właśnie dlatego, że to jest trochę szersze pojęcie i także, żeby odróżnić tę grupę zawodową od mistrzów tradycyjnych, mistrzów ceremonii. Różnimy się z reguły wykształceniem, tym jak przygotowujemy się do wykonywanego przez nas zawodu. No i tym, jak pracujemy z rodzinami. W praktyce wygląda to bardzo różnie. Zdarzyło mi się, że zadzwonił do mnie pan dosłownie w momencie, kiedy znalazł ciało swojej dziewczyny, która odeszła, umarła śmiercią samobójczą, ponieważ ona w liście pożegnalnym zostawiła numer do mnie. I wtedy ja byłam zaangażowana w organizację jakby całości, tak? Też wybierania domu pogrzebowego. Zdarza się, że domy pogrzebowe kontaktują się ze mną, kiedy właściwie różne elementy ceremonii są już dopięte na ostatni guzik, ale brakuje tego spersonalizowanego elementu, więc jest tutaj duża dowolność. Gdybym miała coś doradzać słuchaczom, to jeżeli macie w rodzinie osoby terminalnie chore, wiecie, że w jakiejś perspektywie bliżej nieokreślonej lub określonej będziecie mieli do czynienia z koniecznością zorganizowania pogrzebu i myślicie o tym, żeby szukać wsparcia takiej osoby jak ja, to warto na przykład zajrzeć na stronę Stowarzyszenia Polskich Celebrantów Humanistycznych. To jest takie nowe stowarzyszenie, którego jestem członkinią. Jesteśmy taką grupą osób, które zdobyły wykształcenie w Instytucie

0: supervizacją i jakimś nadzorem zawodu terapeuty,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Tu następują zmiany teraz.
0: Następują zmiany, ale po jakim czasie?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Ja myślę, że w przypadku celebrantów to też jest coś, co jest jakąś pieśnią przyszłości, ale my w gronie celebrantek humanistycznych, które założyłyśmy to stowarzyszenie, staramy się działać w trosce o naszych klientów po prostu. Więc jeżeli, drodzy słuchacze, doświadczacie w tej chwili jakiejś choroby, zmagacie się z perspektywą utraty bliskiego, warto zajrzeć sobie na stronę Stowarzyszenia Polskich Celebrantów Humanistycznych, bo macie tam wyszukiwarkę, jesteśmy już w całej Polsce, są tam biogramy i proponowałabym kierować się intuicją. Zobaczyć, poczuć po prostu, z którą osobą jakąś rezonujecie. Każda osoba ma swój język, swój styl. Warto wybrać taką osobę, przy której będziecie się czuć bezpiecznie, bo w tej pierwszej fazie żałoby często poza różnymi innymi rzeczami, jak na przykład spadek IQ, który naprawdę następuje w pierwszych dwóch tygodniach, jesteśmy też skłonni do na przykład dzielenia się takimi opowieściami, które raczej w normalnym, takim zrównoważonym stanie emocjonalnym wolelibyśmy zachować dla siebie. To jest takie też bardzo typowe dla tego stanu. Więc tym bardziej warto zadbać o to, w czyich rękach będziemy, kiedy to się już wydarzy, tak? Warto się do tego przygotować. Myślę, że to też może być źródłem, o czym mówiliśmy tydzień temu, prawda? Co może nam zwiększyć jakiś taki komfort, tak, umierania. To myślę, że właśnie to zaopiekowanie się tym tematem zawczasu.
1: Jedna rzecz, którą chciałbym na wszelki wypadek tutaj też sprostować. Chciałbym, aby też ta nasza audycja miała bardziej charakter informacyjny, edukacyjny niż, myślę, poradnikowy, bo często używam tego sformułowania, bo bardzo często te historie i przeżycia są bardzo indywidualne. My, myślę, możemy przede wszystkim skłonić do pewnej refleksji, się, tak, nad czymś zastanowić. Natomiast wiadomo, że ostateczna decyzja należy do państwa. Chciałbym to też zaznaczyć. Ja tutaj bardziej, jak częściej, jak rozmawiam o kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym, to myślę, że to jest zawsze to, co ja podkreślam, że ta audycja ma mieć charakter informacyjny, a nie z poradnią, tak? My oczywiście możemy, mówię, właśnie skłonić do refleksji, tak, polecić, żeby się nad czymś zastanowić, bo wiadomo, każdy z nas ma różne spojrzenie na to doświadczenie, na swoje też przeżycia, bo to też są zderzenia różnych wrażliwości. Tak. Natomiast oczywiście informujemy i pokazujemy państwu, że są też na przykład takie formy.
0: Bo są możliwości.
1: O pogrzebach humanistycznych, przepraszam, że ci wyjdę w słowo, wiem, szczerze mówiąc, mało, tak? A chciałbym, żeby mogli państwo też właśnie o tych pogrzebach humanistycznych się czegoś więcej dowiedzieli i kto wie, może ktoś pomyśli sobie o tym, że dobrze byłoby na przykład mieć jakiś wstępny plan, na przykład wizji tej ceremonii. Albo żeby na przykład mieć swoją drogą, to też bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś tydzień temu, tę czerwoną teczkę, tak? Czyli tę teczkę, w której są te ważne jakieś dokumenty, które...
0: Hasła,
1: które ułatwiają...
0: Nawigację.
1: Nawigację, tak, jakąś taką, ale też po prostu, brzydko mówiąc, no, załatwienie też pewnych spraw po odejściu, które trzeba po prostu zrobić, których nie zrobi dom pogrzebowy akurat.
0: Tak. Ostatnio jedna z moich klientek miała sytuację, w której jej zmarłej mamie jakiś czas temu skończył się, stracił ważność jej dowód osobisty i okazało się, że to jest ogromnym problemem po śmierci, dlatego że do wydania aktu zgonu jest potrzebny
1: dowód
0: osobisty, więc nawet takie rzeczy. I myślę, że zainteresowanie się tą czerwoną teczką może pomóc. Ja trochę mówię, zaznaczam to istnienie celebrantów także dlatego, że bardzo często słyszę szczególnie od osób, które są gośćmi mojej ceremonii, tak? Nie rodzin, które mnie wybrały, bo one już jakby pewną taką świadomość istnienia różnych rozwiązań mają, ale myślę, że częstym doświadczeniem przy utracie jest takie doświadczenie osamotnienia i poczucie, że nie wiemy, gdzie szukać wsparcia, tak?
1: Tak.
0: I chciałam powiedzieć, że przez polską branżę funeralną przytacza się teraz taka fala zmian, dołącza mnóstwo kobiet do tej grupy zawodowej.
1: Bo ty też swoją drogą mówisz dużo o celebrantkach właśnie.
0: Bo to jest bardzo sfeminizowany zawód. Instytut Dobrej Śmierci wykształcił w tej chwili już kilkadziesiąt osób. To nie znaczy, że one wszystkie zostaną celebrantami, ale na przykład będą w stanie, bo często motywacją do podjęcia takiego kształcenia jest to, że

0: chcemy w obrębie naszej rodziny sami prowadzić pogrzeby, tak? I dlatego ludzie na przykład robią takie kursy. Ale w tej grupie kilkudziesięcioosobowej jest zaledwie paru mężczyzn.
1: Chodzi o to, żeby tę misję powierzyć po prostu komuś z rodziny, a nie właśnie temu mistrzowi ceremonii pogrzebowej?
0: Tak,
1: o to chodzi?
0: Tak. Okay. Wiele z tych osób, które podejmują kształcenie w Instytucie Dobrej Śmierci, robi to na przykład dlatego, bo chcą samodzielnie pożegnać kogoś bliskiego.
1: Dobrze, ale właśnie jeszcze poruszyliśmy przed chwilą ten wątek sfeminizowanej tej działki, tak, w branży funeralnej. Skąd akurat tak duża obecność kobiet w tej branży? Czy to jest pewne dopełnienie tego całokształtu? Bo jednak ta branża funeralna kojarzy mi się głównie jednak rzeczywiście z mężczyznami, tak? To znaczy, i mówię o osobach, które niosą trumnę, tak? Osobach, które zajmują się przygotowaniem ciała też po prostu, tak?
0: Księża.
1: Księża, oczywiście. Skąd się wzięło akurat, bo sama wspomniałaś o tym, że to jest właśnie sfeminizowany zawód. Oczywiście mężczyźni też są dopuszczeni do tego, ale głównie są kobiety.
0: Tak, w większości szkoleń uczestniczą
1: kobiety. A skąd są właśnie te kobiety? Skąd akurat właśnie kobiety w tej działce? To jest właśnie potrzeba trochę, nie wiem, zrównoważenia tego, czy to jest forma, nie wiem, po prostu tego, że kobiety głównie jak na razie wpadły na pomysł, żeby właśnie zająć się też tą przestrzenią. Skąd się to wzięło?
0: Mogę się tylko i wyłącznie podzielić osobistą opinią, tak? Ponieważ nie ma żadnych badań na ten temat. Nikt nie sprawdzał, o ile wiem, motywacji stojących za tym wyborem, ani w obrębie kolektywu, ani w obrębie innych jakichś podgrup osób pracujących w tym powiązanym ze śmiercią obszarze. Szkolenia Instytutu rozpoczęły się mniej więcej 5-6 lat temu. Ja pracuję 4 lata, byłam na... Kiedy ja się szkoliłam, to był drugi rok tych szkoleń celebrackich.
1: Pandemia.
0: Pandemia, czarne marsze.
1: Tak.
0: Czyli czas, gdzie z jednej strony było mnóstwo śmierci. Pandemia, wojna, tak? Eskalacja wojny w Ukrainie, bo nie wybuch. Więc tej śmierci nagle zaczęło być wokół mnóstwo. Ale myślę też, że to był taki bardzo dla kobiet czas, kiedy my na jakąś taką dużą skalę zrozumiałyśmy, że mamy niewielu w pewnym sensie sprzymierzeńców, tak? I w związku z tym przestałyśmy prosić o... Tak ja to odbieram, że to był taki moment takiej emancypacji, taki moment, kiedy przestałyśmy prosić o pozwolenie. My po prostu wkroczyłyśmy w takie obszary, które nas interesowały. Być może ta obserwacja... umierania i tego, że ta śmierć była tak obecna w takim dyskursie, sprawiła, że zaczęliśmy bardziej się zastanawiać, czego my w związku z tym potrzebujemy. I kobiety rzeczywiście wprowadzają do pożegnań nowe jakości. Nowe jakości. Te pożegnania są właśnie o wiele bardziej spersonalizowane, więc jest w tym empatii mniej, jest w tym standaryzacji, bez porównania mniej. Więcej takiego wyczucia. Mam wrażenie, że to jest też taka fascynująca dla wielu z nas droga. Ten zawód przyciąga osoby z reguły dojrzałe. Rzadko kiedy te szkolenia kończą osoby bardzo młode. To są z reguły takie kobiety właśnie mniej więcej w moim wieku, czyli po 40, koło 50, a zatem osoby, które coś już w życiu przeżyły, z reguły z doświadczeniem utraty na koncie. Trudno w tym wieku nie mieć żadnego doświadczenia utraty za sobą. Ale też takie osoby, które wreszcie czują się na siłach oddać część z tego, co już wiedzą, co potrafią i co mogą dać innym. To jest na przykład u mnie bardzo silna motywacja, to, że ja chcę wreszcie być w służbie. Jestem już do tego gotowa.
1: Wracając do właśnie ceremonii humanistycznych. Jak średnio dużo czasu ci zajmuje przygotowanie tej ceremonii? No bo z jednej strony powiedziałaś, że dzisiaj żyjemy też w takim pędzie i jakby w tym pędzie też trochę to wszystko przygotowujemy i załatwiamy po prostu, realizujemy. Czasu możemy mieć więcej, ale też ten czas mimo wszystko jest jakoś ograniczony.
0: Tak? W Polsce to są z reguły 4 dni robocze.
1: Tak. I u ciebie to też są średnio 4 dni robocze?
0: Staram się, żeby nie, wiesz, dlatego, że żebym mogła przygotować takie naprawdę humanistyczne pożegnanie, to ja muszę przejść przez ten proces, o którym opowiadałam tydzień temu, czyli porozmawiać z bardzo wieloma osobami, tak, które znały osobę zmarłą. Nie jestem w stanie przeprowadzić 10 takich wywiadów w jeden dzień. Po tych wywiadach ja też muszę sobie różne kwestie przemyśleć, musimy ustalić. Czasami ceremonie zawierają jakieś elementy multimedialne, specjalnie tworzone na potrzeby tej ceremonii, ścieżki dźwiękowe zawierające field recording. Czasami
1: field recording, czyli co?
0: Na przykład odgłosy naturalne, jak żegnam. Jakieś takie nagrania terenowe, może tak to powinnam to nazwać. Czyli na przykład jak żegnam pana, który kochał las i żegnamy go w kwietniu, no to zdobędę nagranie lasu w kwietniu, bo to wiesz, i z naszej, tak, ale z naszej jakby strefy, żeby nie puszczać odgłosu, nie wiem, dżungli amazońskiej.
1: Oczywiście, tak.
0: No więc tak złożony proces przygotowania wymaga kilku dni. Tym, co niesie ograniczenia, są z reguły koszta. Czyli jeżeli decydujemy się na kremację, to nawet jeżeli wydłużymy czas pomiędzy kremacją a pogrzebem, nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ale jeżeli próbujemy dłużej zachować ciało, tak, wydłużyć ten czas w przypadku pogrzebu z trumną, no to być może będziemy musieli, po pierwsze opłacamy chłodnie dłużej. Dla wielu rodzin ten czynnik finansowy jest ważny, prawda? Albo musimy wręcz zlecić balsamację, tak? Więc myślę, że z tego się bierze ten bardzo krótki czas. Opowiadam o tym, jak ta ceremonia może wyglądać, ale myślę, że niedługo będziecie Państwo mieli okazję się przekonać, ponieważ nadchodzą dwa takie bardzo, myślę, ciekawe, zupełnie nietuzinkowe wydarzenia. Pierwsze z nich to jest koncert, który będzie miał miejsce 14 maja w warszawskim Spatifie o godzinie 19:00, koncert pod hasłem Muzyka Pożegnań, w którym posłuchamy muzyki, która towarzyszy pożegnaniom w różnych strefach geograficznych, czasowych. Czasowych, dlatego że będziemy zarówno słuchali pieśni tradycyjnej czy tradycyjnej muzyki hasyckiej, jak też wysłuchamy z elektronicznego setu, który będzie zawierał elementy ambientu, elementy właśnie field recordingu i będą do niego wizualizacje zupełnie wykraczające poza ramy takiego zwykłego pokazywania zdjęć. Więc z jednej strony jest ten koncert, na który serdecznie zapraszam, a dwa dni później w ramach Warszawskiej Nocy Muzeów w Domu Pogrzebowym Służew będę pomiędzy godziną 18:00 a bodajże 2 czy 3 w nocy pokazywała taką ceremonię przyszłości, czyli właśnie ceremonię, w której działamy na wszystkie zmysły, w której ważny jest zapach, kolor, dotyk, to jak jesteśmy ustawieni, to czego słuchamy, jak to na nas wpływa. To będzie taka zupełnie niestandardowa ceremonia, ale tak coraz częściej będą moim zdaniem ceremonie wyglądały, tak coraz częściej wyglądają moje, a Stowarzyszenie Celebrantek i Celebrantów Polskich pokaże również przykładowe ceremonie humanistyczne w Domu Pogrzebowym Przedsiębiorstwa Pogrzebowego Koperskich. Także na Służewiu i na Powązkach można 16 maja w Noc Muzeów zobaczyć, czym są pogrzeby humanistyczne.
1: Ale ta ceremonia przyszłości też będzie wyglądała tak, że tam nie wiem co, też będzie trumna, czy tam będzie urna, czy jak to?
0: Wiesz, jest to pewna fantazja, żegnamy osobę nieistniejącą w przypadku tej mojej instalacji. To będzie pożegnanie z urną, to będzie pożegnanie, w którym wizualizację, czyli coś, co normalnie jest takim przejściem przez rodzinny album, zastąpiłam dzięki Kubie Strzemińskiemu, to jest taki artysta z Trójmiasta, takim montażem filmów, które zawierają zarówno timelapsy rozwijających się roślin, jak i obraz na przykład pulsujących świateł miasta nocą Warszawy.
1: Timelapsy, przepraszam, żeby też wyjaśnić, chodzi o te takie
0: nagrania całego rozwoju, rozkwitu rośliny.
1: W kilkanaście sekund.
0: Tak, więc pokażemy, że w trakcie pożegnania, pokażę, że w trakcie pożegnania naprawdę nie musimy trzymać się schematu opowiadania czyjejś biografii, ale możemy wykreować pewne przeżycie, tak? Pewne takie kolektywne doznania albo kolektywne działanie, bo przy tej mojej ceremonii będziemy też razem usypywać wokół urny mandale, co rzeczywiście kiedyś miało miejsce na jednej z moich ceremonii.
1: Swoją drogą ja też chciałbym Państwu, skoro już też mówimy o wydarzeniach kulturalnych, to ja też chciałbym Państwu przypomnieć moją rozmowę z Radkiem Łukasiewiczem. Co prawda niedawno rozmawialiśmy z Radkiem i z Matyldą o zespole Matylda Łukasiewicz, ale właśnie w roku 2022 my rozmawialiśmy z Radkiem o płycie Rzeczy ostatnie
0: polskich zespołu, znaków.
1: Tak, polskich znaków i polecam Państwu uwadze i tę płytę, bo tam są pieśni ludowe w nowych aranżacjach, ale takich bardzo, bym powiedział, ponadczasowych, tak, bo czasami się robi coś z jakimiś obowiązującymi trendami i to nie potrafi przejść może do zawsze próby czasu, a to jest bardzo też tak uniwersalne, a bardzo Państwu też przybliży te pieśni ludowe, które są o śmierci i o odchodzeniu. Polecam Państwu z 2022 roku.
0: To jest najpiękniejsze wykonanie pieśni Anielski Orszak, którą chyba wszyscy kojarzymy z pogrzebów, jakie zdarzyło mi się kiedykolwiek słyszeć. Zdarza mi się też puszczać je w trakcie pożegnania.
1: Tak? Tak. No ja tę płytę bardzo przeżyłem i Radkowi zresztą powiedział, że ja się popłakałem na tym.
0: No to Radek będzie grał w Spotify.
1: Będzie grał w
0: Spotify. 14, dokładnie, zapraszamy.
1: Przypomnijmy, 14 maja, proszę Państwa, czyli to jak Państwo nas słuchają w radiu, to będzie to już jutro.
0: Tak. O 19 w Warszawie. Spotify, koncert Muzyka Pożegnań, a dwa dni później w ramach Nocy Muzeów ceremonia humanistyczna przyszłości w Domu Pogrzebowym Służew przy Fosa 19 na warszawskim Służewiu.
1: Wspomniałaś też o tym, jak branża funeralna się zmienia. To jak się zmienia?
0: Zmienia się tak, jak zmieniamy się my jako społeczeństwo. Ona podąża za naszymi potrzebami. My oczekujemy coraz większej personalizacji, tak? Bo ponieważ mamy ją w każdym innym obszarze życia. To jest też to, że do tej branży dołącza coraz więcej kobiet. Tradycyjnie w Polsce firmy pogrzebowe to były małe firmy, w których dochodziło do sukcesji, tak? Czyli dziadek miał firmę, potem ojciec miał firmę, no to potem syn miał firmę. W takich sytuacjach czasami nie było to takim intencjonalnym wyborem osoby, która trafiała do tej branży. Coraz częściej teraz, w miarę jak coraz więcej rozmawiamy o śmierci, pojawia się coraz więcej kursów dotyczących pracy z ludźmi w żałobie, opieki nad ciałem i tak dalej, cały szereg kursów zawodowych. Coraz więcej, mam wrażenie, osób trafia do tej pracy intencjonalnie. Jest to ich, czują w sobie powołanie, czują w sobie gotowość, pewne predyspozycje, bo to jest też praca, która wymaga predyspozycji, jak każda, prawda?
1: Jakich? Poza
0: praca celebranta?
1: Tak.
0: Umiejętności kontenerowania emocji.
1: Kontenerowania emocji?
0: Tak, czyli takiej umiejętności do trzymania przestrzeni wtedy, kiedy osoby, z którymi pracujesz, są w bardzo kiepskim stanie emocjonalnym. Ty musisz trzymać pion, tak? Ty musisz być tą osobą, która wnosi pewien ład, porządek, spokój, która potrafi porządkować
1: i to wszystko
0: sytuację.
1: Też prowadzić, prawda?
0: Tak. Musisz być niesamowicie punktualny, czy na. Bardzo zorganizowany. To jest przecież organizacja eventów, prawda? Musisz umieć pracować na tak zwanych krótkich terminach, żeby nie powiedzieć deadline'ach, tak? Czyli tak. Musisz potrafić pracować projektowo. Musisz być osobą bardzo odpowiedzialną, bo tutaj nic się nie zdarza dwa razy. Jeżeli spóźnisz się na pogrzeb, to w żaden sposób tego nie naprawisz w późniejszym terminie. Musisz umieć robić research, musisz umieć pisać, musisz mieć pewne rozeznanie w świecie kultury i sztuki, żeby umieć proponować odpowiednią muzykę, czy podążać za tropami, które wyznaczają bliscy osoby zmarłej. Musisz mieć oczywiście ogromną empatię, pewną wiedzę dotyczącą przynajmniej kilku podstawowych systemów religijnych czy światopoglądów. Więc tak. To jest naprawdę szereg różnych umiejętności, które są naprawdę w tej pracy niezbędne, żeby wykonywać ją dobrze.
1: Jeszcze
0: komunikatywność.
1: Tylko to myślę, że przede wszystkim. A kiedy twoja rola jako celebrantki, kiedy ona się kończy?
0: Staram się trzymać taką higienę tej pracy, trochę tak jak muszą ją trzymać terapeuci, prawda? Ta relacja terapeuta-pacjent ma taki szereg obwarowań i o ile nam w zawodzie celebranta nikt takich ram nie wyznacza, o tyle myślę, że próbujemy je sobie wyznaczać sami, korzystamy też z doświadczeń zachodnich celebrantów. Ania Franczak często sprowadza do Polski na te szkolenia celebrantów z Berlina, którzy zajmują się pracą w nurcie humanistycznym od wielu, wielu lat. Muszę pamiętać, że ta praca, to, że tak wiele rozmawiam z klientem i czasami dotykamy bardzo intymnych obszarów, ona daje taką iluzję intymności i bliskości, która jest intymnością taką jednostronną tak naprawdę, więc to nie jest prawdziwa bliskość. W związku z tym ja zamykam naszą współpracę na ceremonii. W momencie ceremonii moja praca się kończy.
1: Tak. Podajcie rękę.
0: Tak. Nie zaprzyjaźniam się z... Oczywiście zdarza się, że z niektórymi klientami, jeżeli są z jakiejś grupy moich znajomych, pozostajemy w kontakcie, ale co do zasady, tu moja rola się kończy. Jeżeli moi klienci wymagają jakiegoś dodatkowego wsparcia, co się zdarza w przypadku jakiejś żałoby trudnej, powikłanej, kieruję ich do odpowiednich osób. Nie łączę tych dwóch porządków. Ja nie mam kompetencji, żeby być psychoterapeutą czy psychologiem, tak? Ja projektuję i prowadzę pożegnania i dbam o te granice w tym.
1: A czy twoje podejście do pracy na przestrzeni lat się zmieniło? To znaczy, myślę o tych pierwszych ceremoniach, które zakładam mogły być, nie wiem czy były, jakimś no też jednak pewnym przeżyciem, bo jednak człowiek obserwuje też to, czego doświadczają najbliżsi tej osoby, która odeszła.
0: Tak. Tak, no pierwsza ceremonia, którą prowadziłam, naprawdę została w moim sercu. Była też przepiękna, nawet nie dzięki mnie, tylko dzięki dzieciom, które żegnały, dorosłym dzieciom, które żegnały swoją mamę i były po prostu tak, to byli ludzie tak świadomi, tak otwarci, tak przyjmujący tę śmierć z taką pełną otwartością i gotowością na przyjęcie wszystkiego, co ona ze sobą niesie. I czerpania z niej także. Więc to była uroczystość, którą naprawdę bardzo przeżyłam. Jedne uroczystości rezonują ze mną bardziej, drugie mniej. Oczywiście, jeżeli ktoś, żegnam kogoś, kto jest na przykład w moim wieku, ma dziecko w moim wieku, no to oczywiście, że takie ceremonie są dla mnie trudniejsze. Trudno mi powiedzieć, co się zmieniło w tym, jak przygotowuję ceremonię, bo ja w każdą wkładam tyle samo serca i pracy i patrzę na nie bardzo indywidualnie. Natomiast tym, co mnie zaskoczyło, w tym, co się zmieniło we mnie, mogę to o tym powiedzieć, że spodziewałam się, że ta praca mnie trochę uodporni na cierpienie, na wzruszenia, a zaszedł proces wręcz odwrotny. Absolutnie odwrotny. Ja stałam się osobą o wiele bardziej miękką, skłonną do wzruszeń. Bardzo mnie porusza miłość. Kiedy żegnam kogoś, kto był bardzo kochany i widzę to cierpienie osób, które kochały, to naprawdę trudno mi się nie wzruszyć. Uwrażliwiła mnie ta praca, poukładała mi relacje w moim życiu prywatnym, wartości. Wiesz, ja na co dzień stykam się z naszą śmiertelnością, tak? My to odsuwamy od siebie, a ja jestem w tym dzień w dzień. Ja wiem, że umrę, ja o tym nie zapominam.
1: Czyli mam dobrze rozumieć, że ty temat śmierci masz oswojony? Czy oswajasz go cały czas?
0: Oswajam go cały czas. To jest, wiesz, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Parę miesięcy temu miałam podejrzenie raka. I myślałam, że wiesz, jako osoba, która pracuje ze śmiercią non-stop, że będę jakoś, nie wiem, w pewnym sensie zahartowana. Okazało się, że wręcz odwrotnie. Że czasami to, że, no w tym konkretnym przypadku, to, że pracuję ze śmiercią sprawia, że w takiej sytuacji, na przykład choroby, nie widzę światełka w tunelu, ponieważ ja pracuję tylko z osobami, które w wyniku choroby zmarły, prawda?
1: Tak.
0: Więc myślę, że trzeba być bardzo takim czujnym, uważnym na samego siebie, kiedy pracujesz ze śmiercią. I mówię tutaj także o lekarzach, o wszystkich osobach, które w swojej pracy stykają się ze śmiercią. To jest to, czym się w dużej mierze zajmuje Instytut Dobrej Śmierci. To jest właśnie dawanie takim osobom narzędzi do dbania o swój dobrostan. Ale generalnie uważam, że zajmowanie się śmiercią wprowadza bardzo pozytywne zmiany w życiu. Ludzie z branży funeralnej w zdecydowanej większości są to ludzie, którzy naprawdę kochają życie i jakoś tak, wiesz, czerpią z niego pełnymi garściami. Dlatego ja uwielbiam przychodzić i mówić o śmierci, bo naprawdę wiem, że otwarte rozmawianie o śmierci poprawia nam jakość życia.
1: A skąd się u siebie wzięła właśnie też ta potrzeba działania i realizowania się też właśnie w tym obszarze?
0: Nie wiem, czy to była moja potrzeba, czy raczej ja myślę o tym trochę inaczej, że zobaczyłam pewną istniejącą potrzebę, na którą ja mogłam odpowiedzieć. Czułam, że mam umiejętności, kompetencje i to doświadczenie dziennikarskie również mnie do tego w ogromnym stopniu przygotowało. Bo początek mojej pracy wiąże się z takim pogrzebem, który nam się nie podobał, naszego znajomego męża, mojej przyjaciółki. I na wstępie po tym pogrzebie ja powiedziałam, że zrobiłabym to o wiele lepiej. Tak po prostu powiedziałam coś takiego.
1: To była taka ceremonia, w której ksiądz bodajże, jeśli dobrze pamiętam, powiedział, że to był wierny sługa, a to była taka osoba...
0: Bardzo niepokorna. Bardzo niepokorna, zmieniająca świat na lepsze, zdecydowanie nie niewierny sługa, tylko właśnie prekursor różnych zmian. I ja wtedy tak buńczucznie dosyć na tej ceremonii powiedziałam, że ja bym to zrobiła lepiej. A rzeczywiście miałam na koncie i organizację koncertów i różnych wydarzeń i instalacji, i różne działania artystyczne. I pomyślałam, że wspaniale byłoby całe to doświadczenie przenieść teraz na grunt właśnie tego, organizacji pogrzebu i uczynić ten pogrzeb przepięknym wydarzeniem.
1: Ale wiesz, ale jednak to jest wciąż śmierć, tak? I to jest wciąż jednak zderzenie z czymś intensywnym, tak? To znaczy myślę tutaj o emocjach właśnie najbliższych, którzy przecież są na tych ceremoniach pożegnania, czy to są pogrzeby te świeckie, kościelne, czy właśnie humanistyczne, to jest wciąż zderzenie się jednak z czymś bardzo mocnym.
0: Tak, ale spokój, jaki widzę na twarzach osób po dobrze zaprojektowanej i poprowadzonej ceremonii humanistycznej, jest dokładnie tym, o co w tej pracy chodzi. Ja po prostu czuję, że pomagam ludziom i jest to dla mnie źródło, ja się czuję użyteczna, wiesz? Pod koniec mojej kariery dziennikarskiej ja już się nie czułam użyteczna. Ja czułam, że ja multiplikuję jakieś treści, pomnażam takie byty, które, wiesz, wysyłasz i ich jest wszędzie pełno i one są o wszystkim i o niczym trochę. A ta praca daje mi poczucie, że ja naprawdę jestem użyteczna w jakimś tam kawałku, że pomagam ludziom dobrze przeżywać żałobę, że rzeczywiście to, co robię, daje im poczucie ulgi, ukojenia.
1: Skoro jeszcze mówiliśmy też o żałobie, ja swoją drogą polecam Państwu, bo też już o tym nie wspomniałem w zeszłym tygodniu. W październiku też 2025 roku, czyli no tak z pół roku temu, 6-7 miesięcy temu, rozmawiałem też z Markiem Husakiem, psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji o tym, jak mądrze towarzyszyć w żałobie, ale może przypomnijmy
0: kluczowe...
1: Tak, na jakieś kwestie związane z żałobą, bo nie ma, można powiedzieć, że nie ma też czegoś takiego jak zła żałoba. Każdy przeżywa tę żałobę po swojemu, indywidualnie.
0: Ale tak? Jest żałoba powikłana.
1: Jest żałoba powikłana. Pamiętam też zresztą, że Marek Husek mówił, że jeśli oczywiście, chociaż tutaj zaznaczam, charakter informacyjny, indywidualnie podchodzimy i to zawsze w razie potrzeby trzeba sięgnąć po konsultację po prostu ze specjalistką.
0: Jest mnóstwo specjalistów od żałoby.
1: I należy to, ale są jednak pewne sygnały, które mogą świadczyć o tym, że powinniśmy się nad czymś zastanowić, że coś tutaj nie jest już do końca tak w porządku. I to jest na przykład?
0: Na przykład, jeżeli po paru miesiącach od śmierci bliskiej nam osoby, nasze codzienne funkcjonowanie jest w dużym stopniu zakłócone, czyli pozostajemy na przykład niezdolni do pracy albo nie jesteśmy zdolni do zadbania o takie podstawowe kwestie, jak dbanie o to, żebyśmy jedli, żyli w czystym otoczeniu i jakby wykonywali takie obowiązki, których życie od nas wymaga, tak? Jak jesteśmy rodzicami. Czy musimy się kimś opiekować. Ten taki rodzaj paraliżu, który sprawia, że przestajesz w pewnym sensie nadążać i dobrze uczestniczyć w codzienności.
1: To proszę się nie krępować i nie bać, żeby odezwać się, skontaktować ze specjalistą bądź specjalistką. Polecam też Państwa uwadze właśnie rozmowę Jak mądrze towarzyszyć w żałobie w podcaście, w naszych podcastach Tok FM w myśli na głos. Rozmowa z Markiem Husakiem. Na koniec jeszcze jeden wątek, który mnie poruszył, o którym pytanie, czy to jest zawód, czy po prostu praca, o której ja nie wiedziałem. Chodzi o dule umierania. Kim są dule umierania?
0: Dule umierania to są osoby, które towarzyszą osobom umierającym. Są z nimi od pewnego momentu. O tym momencie decyduje czasami sam umierający, czasami jego bliscy. Jest to osoba, której zadaniem jest taka uważna, troskliwa i czuła opieka nad osobą umierającą. Działania duli kierowane są potrzebami tej umierającej osoby. Dula jest kimś, kto jest takim opiekunem, który absolutnie niczego nie narzuca własnego, tylko jest właśnie tym kimś, kto jest w stanie podążyć za potrzebami tego, kto umiera, stworzyć mu możliwie komfortowe warunki, zarówno na gruncie takim prozaicznym, fizycznym, jak też w wymiarze duchowym. Jest to taka czuła towarzyszka tego trudnego często procesu. Praca duli ma ogromne znaczenie dla osoby umierającej, ale także dla bliskich osoby umierającej. Zwróćmy uwagę, z jak ogromnym przeciążeniem wiąże się często opieka nad osobami, które umierają.
1: Właśnie, bo tak na początku, jak zaczęłaś opowiadać o tych osobach, to pomyślałem sobie, że to są może osoby samotne, tak? Które przygotowują się do swojego odejścia i że takie osoby nie mogą mieć kogoś takiego, więc no, że tak powiem, no zleca się, tak wynajmuje się, nie wiem jak to powiedzieć, powierza się to zadanie właśnie komuś z zewnątrz. Tak?
0: Wiesz co, niekoniecznie, bo dula, to jest tak jak od wielu lat mamy w Polsce dule rodzenia, prawda? Kobiety wybierają dule, które będą im towarzyszyły w momencie porodu. Ja rodziłam z dulą. To trochę wynikało z tego, że dula to jest osoba, która stworzy ci komfortowe warunki i zadba o to, żeby twoje potrzeby nie zgubiły się w gąszczu potrzeb twojego otoczenia, tak? Mhm. Bo to jest to, czego trochę dotknęliśmy w ubiegłym tygodniu, że kiedy umierają nasi bliscy, to my często projektujemy nasze własne lęki i nasze własne potrzeby na te osoby. Ciężko jest nam czasami oddzielić jedno od drugiego.
1: Tak.
0: I dula będzie tą osobą, która opowie się po stronie osoby umierającej, co będzie z korzyścią i dla osoby umierającej, i dla jej bliskich.
1: Ja nie wiedziałem, że takimi osobami są między innymi Erykah Badu czy Nicole Kidman. Uh-huh. I też tutaj pojawiła mi się taka myśl, czy to nie jest jakaś, wiesz, trochę ekstrawagancka, taka trochę celebrycka jakaś rzecz, nie wiem nawet jak to nazwać, praca, która jest taka bardzo elitarna, że to jest już pewnie się to może wielu osobom się kojarzy z tym, że to jest coś pewnie drogie, pewnie coś, co wymaga dużych nakładów finansowych i nie jest dla wszystkich.
0: Ja w ogóle bym się nie zdziwiła, gdyby taką za w ogóle pracą w obszarze śmierci u wielu osób nie stały takie trochę narcystyczne skłonności. Bo zobacz, to jest taki zawód, że ja mogłabym siedzieć teraz naprzeciwko prezydenta, może nie Ameryki, bo on by mnie nie słuchał, ale jakiegokolwiek innego prezydenta i gdyby on mnie zapytał o mój zawód, to ja wiem, że to zrobi na nim wrażenie. Mhm. Tak? Ja mogłabym siedzieć naprzeciwko gwiazdy rocka, jednej z najbardziej znanych i wiem, że jak powiem, czym się zajmuję, to będzie... Prawda?
1: Tak.
0: I myślę, że z dulami jest trochę tak samo. Nie wiem, jak to jest w przypadku Erykah Badu, jaka była jej ścieżka dojścia do tego zawodu. Natomiast Nicole Kidman, wiem, myślę, że u niej, to jest moja robocza hipoteza, tylko i wyłącznie moja, i być może się mylę, ale Nicole Kidman nie miała możliwości towarzyszenia swojej mamie, kiedy jej mama umierała. Nie wiem, jakich przyczyn, nie było jej przy mamie w całym tym procesie umierania mamy, więc ona została z takim poczuciem, że ważne rzeczy się nie wydarzyły, zabrakło tego czasu, z ogromnym poczuciem żalu, straty i tak dalej. I z tego właśnie poczucia wzięła się u niej potrzeba pracy z osobami umierającymi po to, żeby umożliwić innym ludziom jednak przeprowadzenie całego tego procesu stopniowego żegnania się, pewnie w taki sposób, jakiego jej zabrakło.
1: A co jest niebezpiecznego w tej pracy?
0: Moim zdaniem niebezpieczna, ja bardziej myślę o naszych klientach, tak, że niebezpieczne dla nich jest to, że w takim bardzo trudnym stanie emocjonalnym, kiedy bardzo są podatni na różne rzeczy, kiedy mogą właśnie zdradzać sekrety, zachowywać się dziwnie, dopuszczać do siebie bardzo blisko, tak jak nigdy wcześniej i pewnie dwa tygodnie później już nie dopuściliby nikogo. Zastanawiam się, wiesz, w czyje ręce oni trafiają, tak? I jakie są motywacje właśnie osób, które wykonują ten zawód. I to jest to, nad czym pracuje Stowarzyszenie Polskich Celebrantów i Celebrantek Humanistycznych. Jesteśmy nowiutkim stowarzyszeniem, ale to stowarzyszenie powstało między innymi z tego, żeby stworzyć jakiś taki chociaż wewnętrzny kodeks etyczny, wewnętrzny nadzór nad tym, kto i z jakiego powodu zajmuje się tą pracą, tak? Bo są celebranci, których nazywamy, jest taki jeden, który jest nazywany księdzem renegatem i jego ceremonie są o nim. To jest po prostu jego show, tak? No i teraz my z obrębu naszego stowarzyszenia na pewno byśmy taką osobę wykluczyli, tak? Bo to jest pewien rodzaj służby, który wymaga pokory, który wymaga odstawienia własnego ego na bok. Takie są, myślę, zagrożenia.
1: Ewa, tutaj stawiamy kropkę, bo nasz czas antenowy dobiegł końca, ale przypomnijmy, już jutro, jeśli słuchają Państwo nas w radiu obecnie, jutro, czyli 14 maja w Spatifie o godzinie 19 muzyka pożegnań, natomiast dwa dni później, czyli 16 maja ceremonia przyszłości podczas Nocy Muzeów w Domu Pogrzebowym Służew, ta ceremonia przeszłości wykonywana przez ciebie, tak? To jeśli Państwo są ciekawi, no to można się udać i zobaczyć też, jak taka ceremonia może wyglądać. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ewa Pawlik, celebrantka, właścicielka firmy Pełnia Ceremonie Humanistyczne, była gościnią audycji Myśl na Głos. Ewa Pawlik jest też dziennikarką, producentką wydarzeń kulturalnych. Przypominam Państwu, że pierwsza część naszego spotkania jest w naszych podcastach. Oczywiście ta nasza dzisiejsza rozmowa jest już też dostępna na TokFM.pl i w aplikacji mobilnej TokFM. Jeszcze raz Ci, Ewo, bardzo gorąco dziękuję za to, co opowiedziałaś niezwykle ciekawie o śmierci i o umieraniu. Dla mnie to było bardzo też ciekawe takie doświadczenie. Tym bardziej, że przedłużyliśmy tę naszą rozmowę o jeszcze jedno spotkanie. To o czymś to świadczy. Mam nadzieję, że Państwo też coś dla siebie wynieśli z tego naszego dzisiejszego spotkania. A jeśli chcą Państwo o czymś jeszcze może w związku z tym porozmawiać, to czekam na Państwa maile. kamil.wroblewski@tok.fm. Dziękuję oczywiście też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. Przede wszystkim dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Ewa, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Praca nad wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest w toku, informuje prokurator generalny. Badania potwierdziły wirusowe podłoże dolegliwości pasażerów wycieczkowca, na którym zmarła jedna osoba. Nowy premier Węgier potwierdził, że w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski i przedstawił szczegóły wizyty. Minęła północ, jest czwartek, 14 maja. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry. Przypomniał też, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia. Minister Sprawiedliwości przedstawił też, że napisał kolejne pismo do strony węgierskiej z prośbą, by wskazała, gdzie znajduje się Ziobro i Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry. Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Ziobro wraz z Marcinem Romanowskim są podejrzani w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. Jak czytamy we wpisie na platformie X, to rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary, a transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Działania, o których poinformował Gawkowski, są następstwem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Na wycieczkowcu, który zacumował w Bordeaux, doszło do przypadków zakażenia żołądkowo-jelitowego o podłożu wirusowym, potwierdziły w przeprowadzonych testach służby sanitarne Francji. We wspólnym komunikacie władze lokalne i Regionalna Agencja Zdrowia potwierdziły, że na wycieczkowcu wystąpiły zakażenia wywołane norowirusem. Na statku wzmocnione będą wymogi higieny, a osoby, które nie mają dolegliwości, będą mogły zejść na ląd. Na wycieczkowcu, który z Shetlandów zmierzał do Hiszpanii, znajduje się około 1700 osób, załoga i ponad 1200 pasażerów. Przed postojem w Bordeaux na statku zmarł 92-letni pasażer, a kilkadziesiąt osób zgłosiło ostre problemy związane z układem pokarmowym. Agencja AFP podała, że przyczyną śmierci obywatela brytyjskiego było zatrzymanie akcji serca. Po pierwszym posiedzeniu swojego rządu nowy premier Węgier potwierdził, że w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski i przedstawił szczegóły podróży. Wizyta z siedmiorgiem ministrów w pierwszej kolejności obejmie Kraków, a stamtąd węgierska delegacja uda się pociągiem do Warszawy. W planach jest także wizyta w Gdańsku. Modior zapowiedział też, że w Polsce spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Po wizycie w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Resort Zdrowia przedstawił nowy model funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego. Pilotaż placówek ma potrwać do końca roku, a od stycznia centra mają wejść do systemu ochrony zdrowia. Wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka zapowiedziała, że centra mają być finansowane ryczałtowo i będą objęte kontrolą.
2: Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie sprawowana jest ta opieka środowiskowa, zwłaszcza, że ona sprawowana jest bezpośrednio nad pacjentem blisko miejsca zamieszkania. Przewidujemy płatność ryczałtem. Ten model chcielibyśmy podtrzymać.
1: Centra zdrowia psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się jednak zmienić, bo według resortu w 2029 roku program ma objąć całą Polskę. Choć bezrobocie w skali kraju wynosi około 6%, to są miejsca, gdzie wskaźnik bezrobotnych jest nawet trzykrotnie wyższy. Z rekordowym bezrobociem walczą dwa regiony na Lubelszczyźnie. To powiaty włodawski i chrubieszowski, gdzie nie pracuje 18% dorosłych mieszkańców. O powodach tej sytuacji i o tym, czy jest szansa na poprawę, Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Włodawa i Chrubieszów to rejony przy granicy z Białorusią i z Ukrainą. W związku z wojną praktycznie nie ma tu inwestycji, a środki na walkę z bezrobociem zostały w tym roku przez rząd drastycznie obcięte, mówi dyrektor Urzędu Pracy Zbigniew Woszczyński.
4: Ministerstwo Rodziny zmniejszyło środki Urzędom Pracy w przypadku naszego urzędu aż o 85%, to bardzo dużo.
3: Włodawa liczy, że sytuacja się zmieni, gdy w powiecie pojawi się znowu jednostka wojskowa i nowe miejsca pracy. Ale to kwestia czasu. Na razie powiat dostał pieniądze unijne na walkę z bezrobociem. Na konkretne działania, mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Pitucha.
5: Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, prace interwencyjne, czyli refundacje części kosztów zatrudnienia nowego pracownika.
3: Wrócą też staże czy możliwość zakładania firm, bo na razie z braku środków te wszystkie instrumenty są wstrzymane. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Większe przejaśnienia możliwe rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić burze, możliwy także grad. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie, do 20 stopni. Około 16 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej będzie miejscami nad morzem i na północnym zachodzie, od 10 do 12 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Ze mną i z TOK FM najbliższe dwie godziny zapowiadają się o wiele bardziej atrakcyjnie niż pogoda za oknem. Chociaż się przejaśnia, tak patrzę. Może wyjdzie słońce. U nas na pewno ciekawe rozmowy, ciekawe dyskusje, analizy i komentarze. Po 7.20 Adam Gomoła, poseł Polski 2050. 7.40 Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony. Po godzinie 8.00 Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka tejże partii. A po godzinie 8.20 komentatorzy dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego oraz Bogusław Chrabota, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Tak przedstawia się rozkład jazdy na najbliższe dwie godziny. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. A już teraz przegląd prasy, który rozpoczynam od sprawy takiego dzielnego ministra. Taki dzielny był. Z pistolecikiem, zapaskiem chodził. A uciekł do Stanów Zjednoczonych, bo jednak boi się odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i przed polskimi organami ścigania, które sam współtworzył, jakby nie było. Ucieczka Zbigniewa Ziobry. Strona pierwsza Gazety Wyborczej. Polskie MSZ ostrzegało Stany Zjednoczone. Przed ucieczką Zbigniewa Ziobry Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało stronie amerykańskiej specjalną notę, ostrzeganą w niej rząd USA przed ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości i utrudnianiem postępowania. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do władz amerykańskich kolejne pismo, tym razem już w formie noty dyplomatycznej. Jak mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór, strona polska pyta w niej, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do USA. Nieoficjalnie w MSZ sprawa jest komentowana bardzo ostro. Oczywiście, że będą z tego konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich. Amerykanom zależy na wielu rzeczach w Polsce, czy chcą je poświęcić dla ratowania politycznych kumpli, mówi Wyborczej wysoki rangą urzędnik tego resortu. Zarówno w MSZ, jak i w prokuraturze krajowej rozmówcy mają krytyczne uwagi wobec agencji wywiadu. Miała ona pilnować na Węgrzech Ziobry i Romanowskiego, a oficer łącznikowy zapewniał, że zaraz po przejęciu władzy przez Madziara uciekinierom zostanie cofnięty azyl, co unieważni ich paszporty genewskie, czyli dokumenty pozwalające podróżować po całym świecie. Nic takiego nie nastąpiło, a strona polska o ucieczce dowiedziała się z mediów. Tutaj tak na marginesie mała uwaga. Nie wydaje mi się, żeby agencja wywiadu była od tego, aby pilnować pospolitych przestępców, znaczy przestępców według prokuratury, którzy uciekli za granicę. Agencja wywiadu jednak jest od spraw, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. A nawet jeśli uznamy, że były minister sprawiedliwości popełnił przestępstwo, to jednak trudno mówić o tym, o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. I tak mi się trochę wydaje, że agencja wywiadu powinna być od innych rzeczy. Ale może mi się tylko wydaje. Tak czy inaczej agencja wywiadu najwyraźniej nie spełniła tego, do czego ją ktoś zobowiązywał. Zbigniew Ziobro, co cytuje Onet z kolei, ostro o prokuraturach, mamy fujarę tu i tam. To pokazało, że w prokuraturze mamy fujarę tu i tam, począwszy od szefa Korneluka, ale i poniżej, ocenił Zbigniew Ziobro. Jak donosi Onet, Zbigniew Ziobro w rozmowie z telewizją Republika powiedział: nie wiedzieli nawet, że istnieje coś takiego jak paszport wydawany według konwencji genewskiej. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny stwierdził, że ruchy śledczych w jego sprawie to blamaż, kompromitacja i brak wiedzy oraz brak umiejętności. To także niewywiązywanie się z podstawowych obietnic, zwłaszcza wobec tak zwanych silnych razem twardego elektoratu, że Zbigniew Ziobro będzie dowieziony jako szef najgroźniejszej grupy przestępczej. Taki odważny jest na odległość Zbigniew Ziobro. Ta napompowana historia, mówił jeszcze we wtorek Zbigniew Ziobro, która miała być wielkim sukcesem Donalda Tuska i koalicji, przywiezienie mnie w kajdankach i czerwonym garniturze, okazała się wielką lipą. Ja bym jeszcze poczekał z tym świętowaniem sukcesu przez Zbigniewa Ziobry, bo jednak rzeczywiście Stany Zjednoczone mają dużo interesów i grube miliardy dolarów do zarobienia w Polsce i może się okazać, że jednak Zbigniew Ziobro nie jest wart tego, co mogą stracić ewentualnie amerykańskie firmy, ale też to jest oczywiście pytanie do rządu, na ile ostro chce grać i na ile łączyć sprawy biznesowe, budowę elektrowni atomowej, tudzież kupno amerykańskiego uzbrojenia ze sprawą byłego ministra sprawiedliwości. My tutaj o Zbigniewie Ziobrze dużo mówimy, pochylamy się nad losem tego człowieka, a ja się pytam, co z Marcinem Romanowskim? Zapomnieliśmy już o człowieku? O byłym wiceministrze sprawiedliwości, który osobiście tam odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości? No ja się pytam, co z Marcinem Romanowskim? I fakt odpowiada: nikt nie wie, gdzie jest, ale robotę już dostał. Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa Marcin Romanowski. Były współpracownik Zbigniewa Ziobry, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zniknął z mieszkania w Budapeszcie. Czy wyjechał do USA? Tam czeka na niego praca w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Na internetowej stronie Instytutu pojawił się profil Romanowskiego, przedstawionego jako wykładowca Centrum Studiów Międzymorza. To komórka Instytutu Polityki Światowej. Kieruje nią profesor Marek Chodakiewicz, autorytet negujący odpowiedzialność obywateli polskich za zbrodnie w Jedwabnem. IWP nie jest zwykłą szkołą wyższą. To konserwatywne, silnie zideologizowane środowisko, przepraszam, coś dzisiaj język niezbyt giętki. Środowisko blisko związane ze służbami specjalnymi USA. I to ze służbami, które są obecnie kierowane przez osoby o kontrowersyjnych, jeśli nie rosyjskich poglądach, mówi faktowi Wojciech Mościbrocki, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Civitas i WSB Merito. Ekspert wskazuje, że Instytut ma bardzo silne powiązania z byłymi oficerami CIA, wywiadem oraz Departamentem Obrony, obecnie Departamentem Wojny. Być może tam właśnie w tym instytucie, znaczy najwyraźniej pracę już dostał, tylko czy się pojawił w Stanach. Gdzie jest Marcin Romanowski? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, prosimy o informacje do TOK FM. Gazeta Wyborcza donosi też duży materiał podsumowujący w oparciu o materiały z aktu oskarżenia dotyczące sprawy Collegium Humanum, fabryka lewych dyplomów, komputerowy system sprawdzania egzaminów kończących studia MBA na Collegium Humanum każdemu wystawiał piątkę, niezależnie od tego, jak wypełniony został test. Według prokuratury najważniejsi studenci nawet takiego egzaminu nie musieli zdawać. To jest dopiero studiowanie. Więcej w Gazecie Wyborczej. Tygodnik Polityka, dziś na okładce Karol Nawrocki. Ja opiszę tę okładkę. To jest klepsydra. W środku tej klepsydry siedzi Karol Nawrocki, a na głowę sypieją mu się ziarenka piasku. Nawrocki utknął. Niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu. To jest okładka tygodnika Polityka, ale ja nie o tym artykule. Chciałem zacytować tylko fragment artykułu Michała Danielewskiego "Kto po Kaczyńskim i Tusku?". Wpis Delfin Delfinowi Wilkiem w Koalicji Obywatelskiej Szara Magma. Siwiejący partyjni liderzy powoli dobiegają do politycznej mety, a kolejne pokolenie w drugim szeregu czeka na swój czas. Nowe rodzi się wśród krwawej dintojry, szarej apatii i marzeń o Skandynawii. Gdyby w Sejmie powołać koalicję ugrupowań, na których czele stoją liderzy działający jeszcze przed 89 rokiem, liczyłaby ona 363 polityków i polityczek z PiS, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wśród nich znajdziemy ponad 100 osób poniżej 50 roku życia. To teoretycznie ogromny rezerwuar energii, ambicji oraz kompetencji życiowych i zawodowych zdobywanych już wyłącznie w III Rzeczpospolitej. Elita młodszych partyjnych kadr, zbiór postaci, w których naturalnie powinniśmy szukać następców władających polską polityków, patriarchów, prawie 77-letniego Jarosława Kaczyńskiego, 69-letniego Donalda Tuska i 66-letniego Włodzimierza Czarzastego. O tym, czy są następcy i czego są warci, dziś w tygodniku Polityka. Kończymy przegląd prasy. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, kłaniam się nisko. Zapomniałem tylko wspomnieć, że dzisiaj ja i wydawcą poranka jest Jakub Żebrowski, a realizuje Liwia Prądzyńska. A w studio już ze mną Adam Gomoła, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry państwu.
6: Zbigniew Ziobro mówi o prokuratorach fujary. Jak rozumiem, cieszy się ze swojej

0: dokumentację, kiedy starała się o ten nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Myślę, że też te procedury mogły po prostu po ich stronie trwać trochę krócej. A tak, no jest Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście robi absolutnie wszystko, żeby ośmieszyć państwo prawa w Polsce. Być może mogliśmy zrobić trochę więcej, żeby temu przeciwdziałać. Niemniej to też ciężko oczekiwać od państwa, żeby się przygotować na tego typu wykorzystanie machinacji praworządnościowych do uciekania przed sprawiedliwością, tego poplątania własnych interesów z interesami władzy. To wszystko pan Ziobro sobą reprezentuje i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji jednak doczekamy tego momentu, że przyjdzie i odpowie na pytania, na te 26 pytań do tych 26 zarzutów, które będzie miał postawione. No i wreszcie będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość w kraju.
1: Czy polski rząd powinien teraz dać do zrozumienia Amerykanom, że no, macie budować u nas elektrownie atomowe, ale jeśli nie wydacie Ziobry, to nie będziecie budować. Chcemy od was kupić dużo sprzętu wojskowego, ale jeśli nie wydacie Ziobry, to my tego sprzętu jednak nie kupimy. Czy należy postawić tak twardo tę sprawę?
0: Na pewno nie chciałbym, żebyśmy narażali nasz interes bezpieczeństwa i tak twardo to stawiali. Niemniej ja mam pełne zaufanie do wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, przepraszam. Wiem, że to, co nas różni od chociażby właśnie PiS-u, to to, że oczywiście jesteśmy głęboko po stronie sojuszu transatlantyckiego, natomiast nie jesteśmy petentem Stanów Zjednoczonych, nie jesteśmy jakąś ich prowincją i nie będziemy się godzić na wszystko, co dyktuje nam Waszyngton czy administracja Trumpa. Mamy swoje twarde interesy i będziemy żądać respektowania naszego wymiaru sprawiedliwości. Wierzę tutaj właśnie w naszą dyplomację, że ma takie narzędzia, żeby ten skuteczny nacisk wywrzeć, bo faktycznie Amerykanie to nie jest tylko tak, że my oczekujemy od nich ich działań, ich protekcji militarnej. Mamy też wiele do zaoferowania i biznesowo, ale także wojskowo coraz więcej. Myślę, że dzięki programowi SAFE. Mamy swoje argumenty, powinniśmy je w tej dyskusji w sprawie sprowadzenia Ziobry do kraju wykorzystać.
1: Panie pośle, w Sejmie Sejm pracuje nad 4 projektami dotyczącymi kryptowalut. Jeden jest prezydencki, jeden rządowy, jeden Polski 2050 i projekt posłów Konfederacji. Który jest z nich najlepszy?
0: No, takie proste pytania pan zadaje na start. Oczywiście my proponujemy nasz projekt jako ten projekt, który mam w poczuciu jest dzisiaj jedynym takim punktem, w którym możemy się spotkać ze stroną prezydencką i wreszcie wypracować jakiś kompromis, bo to, że dzisiaj winnym wybuchu tej wojny domowej o kryptowaluty, która już trawi nasz kraj przez ponad pół roku, jest Karol Nawrocki i to on dzisiaj odpowiada także za aferę Zonda Krypto. Ale mam poczucie, że dwie strony już tak się zapędziły w tym nawalaniu pałką i obwinianiu za wszystko dookoła, że straciliśmy z horyzontu to, co dzisiaj jest najważniejsze. Czyli to, żeby otoczyć 3 miliony polskich inwestorów wreszcie skuteczną ochroną oraz żeby zezwolić biznesowi na legalne zakładanie działalności w Polsce, bo to są podatki, ale to jest też właśnie lepsza ochrona tego rynku bezpośrednio przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. To wszystko jest dzisiaj na stole. Nasze przepisy, nad którymi pracowaliśmy, ja pracowałem bezpośrednio w ustawie rządowej, zawarliśmy w ustawie Polski 2050.
1: No ale okej, wiadomo, że ustawa Polski 2050 nie przejdzie, skoro jest rządowy projekt, prawda?
0: Nie byłbym tego taki pewien. Mam wrażenie, że coraz większa...
1: Dlaczego rządowy jest gorszy?
0: Jest dobry, nasz jest jeszcze lepszy. Tak jak mówię, to...
1: No ale wasz się różni, znaczy tak z takiej analizy, której tutaj dokonaliśmy, redakcyjnej, to wasz projekt, jeśli chodzi o ten rząd i w porównaniu z rządowym, to właściwie różni się tym, że banki mogłyby świadczyć usługi w zakresie kryptoaktywów w ramach wydzielonej jednostki organizacyjnej. Tamte projekty tego nie przewidują. Czy coś jeszcze, jakaś istotna różnica?
0: Najważniejsza różnica to jest ta, która mówi o obniżeniu pięciokrotnym maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. To jest taka poprawka, która ma zachęcić branżę do inwestowania w Polsce, do licencjonowania się tutaj, tak żeby ten polski regulator był dla nich bardziej

0: konkurencyjny. Mamy też zapisy usuwające te zapisy o kantorach internetowych, które nie powinny się znaleźć w tej ustawie. Jakkolwiek potrzebne, powinniśmy je puścić osobnym projektem ustawy. To są oczywiście ważne poprawki, niemniej one nie zmieniają tego, że tak jak pan redaktor sugeruje, 99% tych przepisów, które są w naszej ustawie, są w ustawie rządowej, bo to jest dobra ustawa. Ja do tej ustawy rządowej przecież składałem także na tym jeszcze pierwszym obiegu, kiedy tej awantury nie było. Nie było też posłów PiSu i Konfederacji, którzy dzisiaj bardzo wiele mają do powiedzenia w tym temacie, a wtedy jakoś nie pracowali nad tą ustawą. Tam do tego doszło ponad 100 poprawek różnych jeszcze wtedy, wspólnie składanych z branżą. Dobrych poprawek. Ta ustawa jest w bardzo dobrym kształcie i też przede wszystkim ona jest strasznie nudna i jest techniczna. I nie mam bladego pojęcia, dlaczego, przynajmniej nie miałem do czasu wybuchu afery Zonda Krypto, nie miałem pojęcia, dlaczego prawicy tak bardzo przeszkadza fakt, że będziemy po prostu wskazywali palcem organ nadzoru w Polsce nad tym rynkiem i implementowali coś, dlaczego? Co już nam Unia Europejska narzuciła w postaci rozporządzenia MiKa.
1: To dlaczego przeszkadza polskiej prawicy według pana?
0: Myślę, że na wiele z tych pytań poznaliśmy odpowiedzi, kiedy dowiedzieliśmy się o tych wszystkich transakcjach biznesowo-politycznych, które zawierał pan Kral, czy to z Telewizją Republika, czy z panem Wiplerem, czy z panem Ziobro, czy finansując różnego rodzaju wydarzenia polityczne prawicy. To jest takie zblatowanie biznesu i takiego szemranego biznesu. Spod najciemniejszej gwiazdy z polityką, z władzą, że to po prostu jest obrzydliwe dla kogoś, kto się tym rynkiem zajmuje i nie wiem, jak długo tak mogło to wyglądać i dlaczego dzisiaj te środowiska, mówię o PiS-ie i Konfederacji, nie chcą się z tego tematu oczyścić. Bo oczywiście właśnie są narracje typu kryptoafera, kryptotuska i tego typu bzdury suflowane nam przez opozycję, ale to nie oddaje istoty sprawy, że przez 7 czy 8 lat de facto Zonda pod płaszczem politycznym prokuratury Ziobry de facto doprowadziła do największego oszustwa na rynku finansowym od dekad w Polsce, w którym poszkodowanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób, a straty liczone są w setkach milionów złotych.
1: Jeszcze wrócę do tych projektów, które mają uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Jeśli chodzi o prezydencki i rządowy, to główna różnica dotyczy blokady. Znaczy, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywa albo wstrzymać określone transakcje na 96 godzin, choć może zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekraczać 6 miesięcy, ale bez zgody sądu. Sam KNF podejmuje taką decyzję, natomiast prezydent do 3 miesięcy i wymagana zgoda sądu. Jest też różnica w wysokości kar. Dla przykładu, utrudnienie lub uniemożliwienie kontroli w projekcie prezydenckim 20 milionów złotych kary może być nałożonych, w projekcie rządowym 25 milionów. Niewykonanie nakazów, zakazów KNF, prezydent uważa, że 5 milionów, projekt rządowy 7 milionów. Naruszenie obowiązków informacyjnych. Prezydent, a dlaczego taki ten 22 miliony 300 tysięcy, a projekt rządowy 30 milionów.
0: Ale zatrzymajmy się przy, tak. przy tym pierwszym, przy tej pierwszej zmianie. Mówię o tym blokadzie rachunków pieniężnych. Ja pamiętam na etapie prac nad tą ustawą, jak Zonda Krypto bardzo się cieszyła z tego typu propozycji. Dlaczego?
1: Znaczy z tej blokady?
0: Z tego, że po 96 godzinach będzie potrzebna zgoda sądowa. Jak działają w Polsce sądy i w jakim tempie, to wszyscy wiemy. Możemy oczywiście dyskutować o tym, jak to zreformować, bo to jest potrzebne, natomiast stan na dzisiaj jest taki, że to trwa miesiące, wiele miesięcy, żeby taką zgodę, czy w ogóle wyrok jakąś stronę uzyskać. Myślę, że Zonda Krypto i wiele osób, które nieuczciwie działało na rynku, kalkulowały w ten sposób, że jeżeli sprawa trafi do sądu, blokada zostanie zwolniona, to w czasie tych wielu, wielu miesięcy, które będą czekały do rozstrzygnięcia tej sprawy, te wszystkie środki, o których mówimy, które mogłyby być zablokowane w tym czasie, do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy, one by się rozpłynęły. Tak jak miało to właśnie do czynienia z firmą pana Krala. Więc ja bardzo długo, też rozmawiając z przedstawicielami Konfederacji, z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego, edukowałem wręcz, pokazując na przykładzie, niestety na szkodzie, jak to Polacy zazwyczaj są mądrzy właśnie po tej szkodzie, że tego typu poprawki są po prostu złe. I widziałem, że akurat w kwestii tych poprawek, które dzisiaj kieruje pan prezydent do projektu rządowego dzisiaj na komisji, już jest refleksja i ta kontrola sądowa jest następcza, czyli ona jest dopiero po dokonaniu tej blokady i do czasu, kiedy sąd nie zweryfikuje jej, ta blokada pozostaje w tych sytuacjach ekstremalnych, takie jak Zonda Krypto, bo oczywiście chcemy, żeby te podmioty, które działają
1: czyli
0: legalnie...
1: Czy nastąpiła refleksja w Pałacu Prezydenckim?
0: Myślę, że tak, pod wieloma względami dzisiaj Pałac Prezydencki jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o sprawę kryptowalut. Widać, że szukają jakiejś ścieżki do wyjścia z chociaż częścią twarzy z tej sytuacji. I oczywiście powinniśmy tych winnych rozliczyć. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że ci, którzy bezpośrednio korzystali z tego, że Zonda Krypto lobbowała, przelewając im różnego rodzaju pieniądze, powinni być rozliczeni. Tak uważam, że powinniśmy to zachować na poziomie prokuratury i organów ścigania. Natomiast nie stawiać tej ustawy w roli zakładnika politycznego tego sporu i wreszcie coś zrobić. Pan mówi, że ustawa Polski 2050 nie przejdzie przez Sejm. No właśnie to jest ten problem, bo gdyby przeszła przez Sejm, to zgaduję, że mogłaby uzyskać już akceptację prezydenta. A tak ustawa rządowa, trzecia wersja, przypominam, przejdzie przez Sejm, trafi na biurko prezydenta i co?
1: No i zobaczymy.
0: I będzie to tylko twórczość legislacyjna Sejmu i będziemy mieć którą jeszcze ustawę rządową? Czwartą, piątą, szóstą? Możemy to grać w nieskończoność, tylko cierpią na tym ludzie, cierpi na tym rynek.
1: Adam Gomoła, poseł Polski 2050, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie pośle. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz łączymy się z Joanną Kluzik-Rostkowską, posłanką Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co dobrego słychać u pani?
2: No, ja jestem w Rzymie, byliśmy wczoraj, jesteśmy tu we trójkę jako przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, bo jestem szefową polskiej delegacji, jesteśmy na konferencji. Wczoraj wieczorem mieliśmy okazję być na wielkim bankiecie w polskiej ambasadzie z okazji Konstytucji 3 maja, był ambasador Stanów Zjednoczonych i wielu innych znamienitych gości.
1: Ale wczoraj był który?
2: No wczoraj już był 12, natomiast...
1: No ile jest świętowanie tego 3 maja?
2: O, no jak widać, można... Nie, no naprawdę bardzo było godnie, zacnie, bardzo dużo ludzi z całego świata. No a my tutaj na konferencji, ale dzisiaj już wracamy do Polski.
1: Zbigniew Ziobro nazywa prokuratorów fujarami, wyśmiewa polski wymiar sprawiedliwości i cieszy się wolnością w Stanach Zjednoczonych. Co teraz?
2: Wie pan co, redaktorze, nie wiem, czy to, co ma w tej chwili w sobie Zbigniew Ziobro, to jest cieszenie się wolnością. Znaczy, ja mam poczucie, że on jest wieczny, że to jest taka wieczna ucieczka Zbigniewa Ziobry. I ja powiem tak, to jest taki moment, w którym Zbigniewem Ziobro powinna się zająć i zajmuje się polska dyplomacja, polski wymiar sprawiedliwości. Ja natomiast osobiście już mam dosyć tego, że wszyscy jesteśmy zaangażowani tym, gdzie jest Zbigniew Ziobro, co aktualnie myśli, co aktualnie czuje i gdzie będzie uciekał dalej. Mam takie przeświadczenie, że wcześniej czy później przed polskim wymiarem sprawiedliwości stanie. Powinien stanąć, przypominam, jest byłym ministrem sprawiedliwości, byłym prokuratorem generalnym, więc nie mam żadnych wątpliwości, że to, co w tej chwili czuje Zbigniew Ziobro, to nie jest wolność, ale mam też takie przeświadczenie, że to jest bardzo duże obciążenie dla PiS-u, głównie dla tej frakcji Przemysława Czarnka, bo na niego postawił Jarosław Kaczyński, który jest współodpowiedzialny za to, że...
1: A nie jest to obciążenie też dla rządu, dla koalicji, która zapowiadała szybkie, skuteczne rozliczenia, a Zbigniew Ziobro się z was śmieje.
2: Panie redaktorze, naprawdę ja mam jakby się przejmować z czego się śmieje Zbigniew Ziobro. No, pozwólmy tym instytucjom, które są do tego uprawnione działać. Natomiast ja jestem tutaj, dlatego że mamy konferencję, kolejną konferencję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Za chwilę mamy szczyt NATO w Turcji. Naprawdę jesteśmy w sytuacji bardzo niewygodnej. Realnego realnego zagrożenia i naprawdę ja zajmuję się bezpieczeństwem Polski, a ostatnią rzeczą, o której myślę, to z jakim samopoczuciem budzi się Zbigniew Ziobro. Czy jest oczekiwanie szybkich rozliczeń?
1: Ja wiem, pani poseł, ja rozumiem, że są sprawy ważniejsze, bezpieczeństwo państwa, ale jednak, jeśli chodzi o takie poczucie obywateli, że prawo jest równe dla wszystkich, wobec wszystkich, że nie ma równych i równiejszych, że politycy, bez względu na to, z jakiej są opcji, będą rozliczani i będą ponosić konsekwencje, także karne, jeśli tego będzie wymagało prawo. To wszystko Zbigniew Ziobro ośmiesza, podważa wiarygodność państwa prawa.
2: Panie redaktorze, Zbigniew Ziobro ma zdjęty immunitet. Przegłosowaliśmy zdejmowanie tego immunitetu z 26 powodów. Czeka na niego cała lista spraw, na które on będzie musiał odpowiedzieć. I to, że on dzisiaj ucieka, a my się zastanawiamy, gdzie on jest, w jakim dniu, jakiego miesiąca, to jest efekt tego, że polski wymiar sprawiedliwości zajmuje się Zbigniewem Ziobro, a nie, że to się nie zajmuje, żeby była jasność. Ja absolutnie rozumiem emocje szybkiego działania. I rozumiem, szanuję, też chciałabym, żeby pewne rzeczy się wydarzały szybciej. Jest jak jest, natomiast jakby trudno mi się zgodzić z tym, że priorytetem jest samopoczucie Ziobry, które mam takie przeświadczenie, jednak jest sfałszowane, bo gdyby pan musiał, żeby była jasność, on nic nie musiał, on po prostu mógł się stawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, skoro, jak rozumiem, nie jest miękiszonem, i po prostu stanąć wobec tych 26 zarzutów, które są postawione, żeby była jasność. Już są osoby inne oskarżone, które działały w ramach tego samego obszaru, czyli Funduszu Sprawiedliwości. To nie jest tak, że jest tylko jeden Zbigniew Ziobro, tak? Jest ileś osób, którym już zarzuty postawiono, już dużą pracę wykonano.
1: Czy w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi Zbigniewa Ziobry, bo takowe będą prowadzone, o czym donosi Gazeta Wyborcza, że MSZ śle noty do Departamentu Stanu Amerykańskiego z prośbą o wyjaśnienia. Jak rozumiem, będzie prowadzona jakaś dyskusja między Polską a Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie. Czy powinniśmy sięgać po argument biznesowy? Oddajcie nam Ziobrę, w uproszczeniu mówię, oddajcie nam Ziobrę, bo inaczej nie zrobicie biznesu na elektrowniach atomowych w Polsce i nie sprzedacie swojego sprzętu wojskowego.
2: No, ale oczywiście MSZ jest od tego, żeby prowadzić w tej sprawie dialog. Natomiast Ziobro za elektrownię atomową naprawdę... Znaczy, bo to jest znowu jakby z tej samej bajki. No, zróbmy wszystko, żeby Ziobro musiał ponieść odpowiedzialność za to, co robił, ale nie stawiajmy na szali ani stosunków polsko-amerykańskich w kontekście bezpieczeństwa, ani nie sądzę biznesowych. Pewne tutaj czy proporcje zachowajmy. Znaczy, ja na przykład jestem święcie przekonana, że nie powinniśmy, bo gdzieś to w przestrzeni publicznej się pojawiło, grać polskim sojuszem, polskim bezpieczeństwem z tego powodu. No, Stany Zjednoczone są naszym ważnym sojusznikiem. W jakimś tam sensie opieramy, czy w jakiejś tam części całkiem sporej, opieramy na tym bezpieczeństwo swoje. No, tym bardziej, że my nawet nie wiemy, z jakiego powodu, to znaczy jak Zbigniew Ziobro się w tych Stanach znalazł i czy to oznacza, że on tam może być, czy to oznacza, że będzie wszczęta jakaś procedura, jeszcze na samym końcu tego nie wiadomo. No jakiś taki zachowajmy tutaj proporcje spraw.
1: No coś dobrze.
2: Pan, nie, no, nie, nie. Pan redaktor nie jest.
1: Nie, nie, no nie tak, pan... tak słucham.
2: Bo ja to
1: zobaczymy.
2: Widzę z pewnego oddalenia, redaktorze. No z Rzymu, ale po trzech dniach konferencji na temat bezpieczeństwa naszego państwa również. No. Nie jesteśmy bezpieczni. W związku z tym skupmy się na bezpieczeństwie. Zostawmy prokuraturę i ministrowi spraw zagranicznych bardzo sprawnemu działania w tej kwestii, no ale jakby nie dodawajmy rangi Ziobrze, no.
1: Ja no dobrze, a to skończmy Ziobrę, bo ja już teraz się zmartwiłem, bo pani mówi, że nie jesteśmy bezpieczni, a premier i wicepremier, mówię o premierze Tusku i Kosiniaku-Kamyszu, cały czas zapewniają mnie i miliony Polaków, że jesteśmy bezpieczni, że rząd czuwa, działa, realizuje strategię obronną. A pani mówi, że jesteśmy w niebezpieczeństwie.
2: Przypomnę, że duże zawirowanie stworzyła wypowiedź Donalda Tuska sprzed kilku tygodni, że jest możliwy atak szybki Rosji na któryś z krajów NATO. Więc w tym kontekście nie jesteśmy bezpieczni, tak? Czy my budujemy swoją armię i wydajemy 5% i robimy to szybko i robimy to dobrze? Oczywiście, że tak. Natomiast byłabym nieuczciwa, próbując powiedzieć, że my jako Polska jesteśmy bezpieczni. Nie jesteśmy bezpieczni z bardzo podstawowego powodu, a mianowicie takiego, że ta wojna Putina, ona nie jest wojną o kawałek Ukrainy. Ona nawet nie jest wojną o całą Ukrainę. Putin postanowił odbudować postsowieckie imperium tak bardzo, jak mu na to pozwolimy. W związku z tym my w tej chwili musimy zrobić wszystko i musimy być na tyle silni, żeby nikomu się nie opłacało nas atakować. Natomiast to zagrożenie przeniesieniem konfliktu na jakiś kraj NATO oczywiście jest możliwe. Myśmy w zeszłym tygodniu mieli w Polsce duży kongres Defensu 24. Ja akurat byłam w panelu z moim kolegą ze Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z Estończykiem i z moim drugim kolegą również z ZP NATO, Brytyjczykiem. No, te kraje bałtyckie są naprawdę bardzo zaniepokojone. No, czy my powinniśmy też być? No tak, dlatego tyle różnych rzeczy i tyle różnych działań podejmujemy. I naprawdę, proszę mi wiedzieć, z punktu widzenia stosunków polsko-amerykańskich, to jest znacznie, znacznie ważniejsze niż były prokurator i były minister sprawiedliwości, który postanowił tam się schować.
1: SAFE został podpisany, czyli ten program finansowania, europejski program finansowania zbrojeń, tak to nazwijmy. I chciałem się dowiedzieć, czy zgodnie z harmonogramem wyznaczonym w tym programie SAFE, do końca maja powinny zostać podpisane umowy z producentami, od których chcemy kupić, z producentami w Polsce, od których chcemy kupić uzbrojenie. Czy w 2 tygodnie da się wynegocjować te umowy, czy one są już negocjowane, tylko zostaną podpisane?
2: Trzeba o tym rozmawiać z agencją uzbrojenia. Ja mam takie poczucie, że oni teraz w ogóle nie śpią. Jakby od dawna było wiadomo, że to będzie wyzwanie duże. Natomiast my od dawna wiemy, czego my potrzebujemy, tak?
1: Także stąd moje pytanie, czy według pani teraz na kolanie będzie na szybko podpisywane kontrakty? Czy one są już
2: na kolanie?
1: Ale pani poseł, dwa tygodnie na wynegocjowanie klauzul, nie klauzul, wszystkiego, to jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby prawnicy siedli i mogli przygotować dobre umowy. Więc mam nadzieję, jako obywatel, że te prace już trwają i po prostu.
2: Panie redaktorze, czy te prace już trwają? Na pewno tak, natomiast szczegóły to odsyłam do agencji uzbrojenia, ponieważ ja się tym, znaczy jakby nie uczestniczę w tym. Sytuację mamy taką, że od dawna mamy listę od dawna wiemy, czego potrzebujemy. Też akurat miałam okazję rozmawiać z generałem Kuptelem w ubiegłym tygodniu. Wszyscy od dawna mamy świadomość taką, że musimy to pewien etap zakończyć do końca maja. No i to się wydarzy po prostu. Natomiast no, nie będę mówić, jak to wygląda w szczegółach, bo po prostu tego nie wiem.
1: I zdążymy, tak, z podpisaniem tych umów?
2: Tak.
1: Mamy to nagrane, to było 4-5 razy tak.
2: Ale ja powiem tak, ja powiem tak, redaktorze, podpisanie umów to jest to, z czym musimy zdążyć jako pierwszym, ale potem my te pieniądze jeszcze musimy zdążyć do 2030 roku wydać.
1: A to może już nie wy będziecie wydawać?
2: Jak? No zawsze my, w sensie Polacy.
1: No Polacy, ale w sensie wojsko, koalicja. Tak?
2: Panie generalze, a ja mam takie przeświadczenie, że to jednak będziemy robić my.
1: Co w Polsce będzie produkowane? Co w Polsce będzie produkowane i co kupuje polska armia? Co ma kupić w polskich zakładach zbrojeniowych?
2: Tam jest bardzo wiele różnych elementów. Z tego, co wiem, to ta lista jeszcze nie jest odtajniona, tak? Więc też nie będę tutaj chciała o tym mówić w szczegółach. Natomiast zdecydowana większość pieniędzy, tu uspokajam wszystkich, którym się wydaje, że my to dziś będziemy za granicą wydawać, zdecydowana większość zostanie w Polsce, w tym zdecydowana większość, jak rozumiem, czy spora większość to nie będzie robiona w PGZ-cie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Ale tam są, wie pan co, to jest bardzo, bardzo szeroka gama różnych, bardzo potrzebnych nam rzeczy, nie za 10 lat, tylko już. Właśnie dlatego, wracając do poprzedniego zdania, że sytuacja nie jest bezpieczna.
1: 1 czerwca wypuścimy Joannę Kluzik-Rostkowską, dobra, archiwalną, która 6 razy mówi tak, zdążymy. I miejmy nadzieję, dobra, że zdążymy do końca maja, mówię, jako państwo podpisać te umowy, które trzeba podpisać do końca maja. Joanna Kluzik-Rostkowska, czyli z Rzymu, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. Jaka pogoda w Rzymie? Tylko zapytam na koniec.
2: Wczoraj było bardzo słonecznie, teraz jest pochmurno, ale jeszcze nie wychodziłam na zewnątrz. Generalnie Rzym jest fajnym miastem. No
1: to prawda. To dużo kryć. To prawda.
3: To jest powtórka.

0: Za fontanną Kryształ krakowianie nie przepadali od początku.
1: Od dłuższego czasu w ogóle nie funkcjonuje i służy tylko jako siedlisko dla gołębi.
2: Bo już ona stoi 2 lata nieczynna. Miasto też przy okazji wydaje na codzienne sprzątanie. Jest pan, który codziennie przychodzi rano i to sprząta.
3: Piramidy wstawili do Krakowa na rynek. Bardzo zły pomysł.
4: Wyłonił się taki dosyć jasny przekaz, że mieszkańcy chcą słyszeć naturalny szum wody. Żadna muzyka, żadne iluminacje, efekty podświetlenia nie wchodzą w grę.
3: Stara fontanna byłaby najlepsza albo zbliżona do starej fontanny.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej rozpoczyna się sprzątanie pogorzeliska. Jednocześnie teren jest cały czas monitorowany. Partie izraelskiej koalicji rządzącej złożyły wniosek o rozwiązanie parlamentu. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polskie samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O incydencie szef MON poinformował we wpisie na platformie X, w którym podkreślił, że to już kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Dodał, że loty bez włączonych transponderów stanowią zagrożenie dla innych samolotów i każde takie działanie spotka się z natychmiastową reakcją. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządzący robią delikatny ukłon w stronę prezydenta. Sejmowa Komisja Finansów, w której mają większość, przyjęła jedną z poprawek prezydenta do rządowego projektu o kryptowalutach. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki nie jest do końca zadowolony, bo poprawek było 15, ale jednocześnie nie traci nadziei na porozumienie. O szczegółach opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Minister Bogucki pozostaje umiarkowanym optymistą.
8: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, ale to jest jedna z 15, to nie jest dobry wynik.
7: Wynik, który jego zdaniem można poprawić.
8: Mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
7: Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na sensowne propozycje i pomysły, odpowiada poseł Lewicy Tomasz Trela.
9: Jeżeli coś ulepsza, a nie pogarsza, nie utrudnia, no to jest to przyjęte. Ale no nie ma takiego mechanizmu, że jak prezydent każe, to my będziemy wszystko w ciemno przyjmować.
7: Głosowanie nad całością ustawy regulującej rynek kryptowalut zaplanowane jest na piątek. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
6: Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
10: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu porządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
6: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany.
10: Patrole wyposażone są w drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia. A działania te wspierają strażnicy leśni z terenu całej lubelskiej dyrekcji.
6: Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. Ich pozostawienie może sprzyjać rozwojowi korników, które zniszczą inne drzewostany. Partie rządzącej Izraelem koalicji złożyły wniosek o rozwiązanie parlamentu, przyjęcie którego skutkować będzie przedterminowymi wyborami. To reakcja na analogiczne wnioski opozycji. Wybory w Izraelu muszą odbyć się najpóźniej do końca października. Rozwiązanie parlamentu może je przyspieszyć o kilka tygodni. Reprezentująca ultraortodoksyjnych Żydów partia Standard Tory ogłosiła, że będzie dążyć do przedterminowych wyborów. Wspierające niegdyś rządzącą koalicję ugrupowanie zdecydowało się na ten ruch, ponieważ nie udało się uchwalić ustawy zwalniającej ultraortodoksów ze służby wojskowej, co jest głównym postulatem tego środowiska. Po tej zapowiedzi przedstawiciele różnych ugrupowań opozycyjnych zaczęli składać wnioski o rozwiązanie parlamentu. Kierowana przez premiera Benjamina Netanyahu koalicja ma obecnie 60 miejsc w 120-osobowej izbie. Dotychczas udawało się jej zapewnić sobie większość głosów dzięki poparciu m.in. nie wchodzącego oficjalnie w skład koalicji, wspomnianego sztandaru Tory. Grupa amerykańskich kongresmenów ogłosiła, że zebrała wystarczającą liczbę podpisów potrzebnych do wymuszenia głosowania nad projektem ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na Rosję oraz przewidującej finansowanie dodatkowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Złożenie petycji umożliwia zorganizowanie głosowania nad projektem z pominięciem decyzji przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który dotąd blokował taki ruch. Głosowanie spodziewane jest w czerwcu. Wymuszenie głosowania nad projektem, którego sukces jest bardzo prawdopodobny, stanowi przełom w trwających od ponad roku staraniach kongresmenów, by nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Sukces głosowania w Izbie nie zagwarantuje jednak przyjęcia projektu przez Senat. I na koniec informacje jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z RC Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem ligowych rozgrywek zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To piąty z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy. Mecze ostatniej 34 kolejki zostaną rozegrane w niedzielę. W górnej części tabeli wciąż toczy się walka o europejskie puchary, natomiast w dolnej o utrzymanie. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, jedynie rano i pod koniec dnia na północy chmur będzie nieco mniej. W całym kraju dziś przelotny deszcz i miejscowe burze zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i maksymalnie do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: To jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Witam, dzień dobry. Wraz ze mną posłanka, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: A naszą rozmowę można słuchać oczywiście w radiu, ale można też oglądać na YouTubie TOK FM. Zapraszamy. Zbigniew Ziobro sobie szydzi znowu z prokuratorów. Mówią, że są fujarami.
12: No tak, bo rozumiem, że to jest taki sposób na obronę swojej osoby. Rzeczywiście to jest sposób pana byłego ministra Ziobry. To jest takie, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo prawo działa i procedury są realizowane. Zobaczymy, jak długo będzie się z tego śmiał.
11: Nie jest to porażka koalicji 15 października, która zapowiadała szybkie i skuteczne rozliczenia?
12: Porażką byłoby to, że naciski polityczne byłyby ważniejsze od procedur, a tak działa prawo, decydują sądy. Sądy mają swoje terminy. Pewnie oczekiwanie społeczne co do w ogóle szybkości rozliczeń rozmija się z faktycznym rozliczeniem i każdy chciałby, żeby to było szybciej, ale przede wszystkim musi to być zgodnie z prawem.
11: Będzie nowy prezes IPN-u? PSL ma jakiś pomysł w tej kwestii?
12: To myślę, że te rozmowy, które były być może nie we właściwym czasie i pewnej dynamice prowadzone, one są prowadzone. Mamy niezmiernie tego samego kandydata, który...
11: Czyli?
12: Czyli obecnego wiceprezesa, który od wielu lat również reprezentował i wspierał tą filozofię i historię związaną z historią ruchu ludowego. I tutaj my z naszej strony nie mamy żadnych uwag, wręcz przeciwnie, chociaż ta historia powinna się, czy te wybory powinny się już szybciej niż później skończyć, bo rzeczywiście trwa to długo.
11: No właśnie, bo co pozostali koalicjanci na wybór prezesa IPN-u?
12: No, rozmawiamy o tym.
11: No i jak?
12: Rozmawiamy. To siłą tej koalicji jest...
11: Że rozmawiacie.
12: Siłą tej koalicji jest to, że jeżeli już mamy uzgodnienie, to wtedy z tego to uzgodnienie jest bardzo silne, ale oczywiście nikt nie decyduje z góry. Nie jest to koalicja jednej partii, nie jest to rząd jednej partii, jednego człowieka. W związku z tym no, taka jest cała filozofia tego, aby ucierać poglądy i te poglądy są ucierane, a później realizowane. Ja zawsze zachęcam do tego, aby sięgać do uzgodnionych tematów, uzgodnionych ustaw, a uzgadniamy dlatego to stanowisko szefa IPN-u.
11: A czy będziecie głosować z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o prezesa IPN-u? Jesteście dogadani?
12: No przede wszystkim głosujemy...
11: Z koalicją, tak.
12: Przede wszystkim głosujemy z koalicją, ale... Ja myślę, że też stosunek partii lewicowych i Platformy jest trochę inny niż PSL-u. IPN miał być likwidowany. Zawsze była duża niechęć do tej instytucji, prawda? W związku z tym też trudno powiedzieć, że taką intencją i korową jest to, iż te partie chcą wspierać i rozbudowywać i tworzyć tą myśl historyczną. A dla nas, dla PSL-u, historia Ruchu Ludowego była zawsze istotna i w ogóle historia była bardzo istotna. Wczoraj w stulecie zamachu majowego Władysław Kosiniak-Kamysz na uroczystościach mówił o rządzy władzy, o tym, jak to niszczy wspólnotę, jak to zniszczyło wspólnotę 100 lat temu. I rolą IPN-u jest również mówienie o tej niewygodnej, nieoczywistej historii, bo przez wiele lat byliśmy zakładnikami po prostu uwielbienia dla Józefa Piłsudskiego.
11: A kto teraz ma taką zachłanność, tak, władzy?
12: Nie, mówimy o tym, że to zawsze źle się kończy. Akurat 100 lat temu skończyło się przemocą, siłą i utratą życia chyba 470.
11: Nie, ale dobrze, tylko czy dzisiaj dostrzega pani w Polsce takie siły polityczne, które tak bardzo chcą tej władzy, że są gotowe dokonywać
12: władza
11: właśnie...
12: Władza zawsze jest kusząca i dwie największe partie, rywalizując o władzę, zawsze robią to w sposób, starają się zrobić to w sposób skuteczny, ale metody, myślę, i to nasi słuchacze również potwierdzą, że ta polityka od lat coraz bardziej się radykalizuje i to centrum, czyli takie umiarkowanie i chłodna głowa w polityce jest coraz mniej sexy. A przecież to jest istotą polityki, aby rozmawiać i dbać o dobro wspólne.
11: Ma pani wrażenie, że ten duopol, jaki jest na polskiej scenie politycznej, wciąż jednak, czyli PiS, Koalicja Obywatelska, szkodzi polskiemu życiu publicznemu?
12: Ja myślę, że on się zaczyna trochę łamać, ponieważ ostatnie wybory, zarówno w 23 roku, jak i w 19 roku, pokazały, że to poparcie dwóch największych partii jest łamane przez inne partie, które są po prostu, tworzą się i społeczeństwo już nie jest tak jednoznaczne. I być może w najbliższych wyborach będzie kilka partii, kilka formacji, jeszcze więcej, które wejdą do Sejmu, bo też proszę pamiętać, że media i się zmieniają. Coraz większe znaczenie jednak mają media społecznościowe, które dzisiaj kształtują poglądy młodych Polaków. Ta konwencjonalna, te konwencjonalne media, które w mojej ocenie, no jednak mają taki więcej szlachetności i etyki.
11: I rzetelności.
12: I rzetelności. One dzisiaj schodzą na drugi plan. W sieci nie jesteśmy w stanie wyłapać i sprawdzić każdej informacji.
11: Tak, dezinformacji jest strasznie dużo, dlatego trzeba bardzo uważać i trzeba dbać o źródła informacji, jeśli nie chcemy być wprowadzani w błąd. Ale jeszcze a propos właśnie tego, co nas czeka w przyszłorocznych. O, kurczę, to już za rok są te wybory.
12: Tak,
11: to już mało czasu zostało. To z kim PSL pójdzie do wyborów?
12: Polskie Stronnictwo Ludowe będzie szło jako Polskie Stronnictwo Ludowe
11: w wyborach.
12: Natomiast oczywiście zawsze zapraszamy różne środowiska od lokalnych organizacji po, nie wiem, krajowe, rzemieślników, Ślązaków i różne środowiska, bo jesteśmy partią, która ma taki sznyt obywatelski bardzo oddolny i zawsze stawiamy na najlepszych kandydatów, na gospodarzy lokalnych. W związku z tym przygotowujemy się do wyborów, wiedząc, że oczywiście one będą bardzo trudne, bardzo okrutne, bo ten język stał się rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo okrutny.
11: Ale co, zaprosicie na przykład posłów z Polski 2050 do siebie na listy?
12: Ja wiem, panie redaktorze, to co istotne w kampanii wyborczej, to tak naprawdę rozpocznie się późną wiosną, początkiem lata 27 roku, bo dzisiaj trudno jest coś planować, skoro i poglądy, i decyzje polityczne zmieniają się jak w kalejdoskopie. A sondaże dzisiaj kreują rzeczywistość, a nie odzwierciedlają tą rzeczywistość. Jesteśmy partią zawsze niedoszacowaną i zawsze później jest komentarz, no tak, PSL jest zawsze niedoszacowany, ale na pewno nam to przeszkadza. Kiedy budujemy swoją formację, mamy swój program i sondaże, no na zlecenie ktoś za to płaci, to nie są sondaże, które są prowadzone pro publico bono i mają swój cel. A wskazują, że mamy 3-5%, to jest na pewno bardzo krzywdzące i bardzo nieodpowiadające rzeczywistości. I za każdym razem udowadniamy to w wyborach, czy samorządowych, czy parlamentarnych.
11: Zakazać robienia sondaży?
12: Ja myślę, że powinien ktoś ponosić odpowiedzialność za sondaże na zlecenie. Pamiętamy różne sondaże, zupełnie od czapy, to sięga historia jeszcze ostatnich 20 lat. Po każdy sondaż można zamówić i chyba nie każdy powinien i powinien mieć prawo robić. To powinno być w jakimś sensie sprawdzane i w jakimś sensie trzeba ponosić za to odpowiedzialność, bo dzisiaj one nie odzwierciedlają, ale kreują rzeczywistość i na pewno sondaże w ostatnie dwa tygodnie przed wyborami są elementem kampanii wyborczej i to też trzeba sobie jasno powiedzieć.
11: No to może wtedy wprowadzić zakaz publikacji.
12: Nikt takiego sondaży zakazu nie wprowadzi. Dlaczego? Dlatego, że dwóm największym i najbogatszym partiom po prostu się to opłaca. Jest to narzędzie prowadzenia kampanii wyborczej. Ale wydaje mi się, że to narzędzie też może się za jakiś czas wymknąć spod kontroli, bo ludzie nie chcą już informować, jak głosują, a przecież decydują ci niezdecydowani. To oni decydują w wyborach, o wyniku wyborów, to oni decydują, czy pójdą na wybory. I kiedy niezdecydowani idą na wybory, to rzeczywiście wtedy jest duża zmiana, tak jak u nas w 2023 roku, czy w tym roku na Węgrzech.
11: Myśli pani, że wyobraża pani sobie na przykład pójście do wyborów z Koalicją Obywatelską na jednej liście?
12: Ja nie wyobrażam sobie żadnego wariantu wyborczego, w którym PSL traci swoją podmiotowość i tożsamość, ponieważ jesteśmy zupełnie różni niż od Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska jest partią...
11: Teraz
12: Koalicja Obywatelską. Zacznę tego, że naszym bardzo dobrym koalicjantem, ja na Warmii i Mazurach od 20 lat mam koalicję z Platformą Obywatelską i to jest, znamy się jak łyse konie. Jednak bardzo się różnimy w kontekście podejścia do gospodarki, do kwestii również wolności światopoglądowej. Dla nas konserwatyzm to jest szacunek dla pracy, szacunek dla prawa, szacunek dla

0: bo to jest też taki sznyt, taka lewicowa, powiedziałabym, pogląd i każdy jest na scenie politycznej potrzebny.
1: Ale czy przyznanie prawa do zawarcia związku osobą tej samej płci to jest narzucanie czegoś komuś?
0: Zdecydowanie nie, dlatego...
1: No właśnie.
0: Ale, no właśnie.
1: No właśnie.
0: Dlatego przygotowaliśmy ustawę o statusie osoby najbliższej. Wczoraj de facto prace zostały zakończone w komisjach, tylko ostateczne, finałowe głosowanie przed nami. I zostawiamy tą kwestię w sferze wolności osobistej. I taką propozycję tylko my byliśmy w stanie ją przygotować i rozmawiać z każdą stroną.
1: Okej, a według pani prezydent, co zrobi z taką ustawą, która trafi do niego na biurko?
0: Nie wiem, co zrobi, ponieważ te opinie z Pałacu Prezydenckiego się zmieniają w tej sprawie. Tak jak na początku ta rozmowa i ten dialog był naprawdę bardzo obiecujący, no dzisiaj on chwilowo jest może ustał, ale wczoraj na przykład była pani minister Socha z kancelarii prezydenta, też przysłuchiwała się debacie i rozmowie. Ja myślę, że jest przestrzeń, może nie w 100% związana taka jak nasze oczekiwania, ale jest przestrzeń, którą możemy w sposób taki kroczący zagospodarowywać w tym zakresie.
1: Czekamy w takim razie na to, co się wydarzy. Moją gościnią była Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka. Dziękuję.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: To jest środowy poranek TOK FM. Przed mikrofonem Tomasz Sekielski. A teraz komentatorzy wraz ze mną. Łączymy się z dr Anną Materską-Sosnowską, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Oraz, znaczy nie łączymy się, Bogusław Hrabota jest w studio. Przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej.
3: Też. Dzień dobry państwu. Witam pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Pierwsze pytanie do was, moi drodzy. To co dalej z Ziobrą i komu bardziej szkodzi ta sprawa? PiSowi czy koalicji rządzącej? Profesor Anna Materska-Sosnowska.
2: Nie, tylko skromny doktor czy doktorka. Nie wiem, komu bardziej szkodzi, natomiast na pewno nie jest tak, że nawet jeżeli triumfuje dzisiaj Ziobro i wyzywa prokuratorów, to faktycznie byłabym na jego miejscu ostrożna, bo pycha kroczy przed upadkiem i przede wszystkim musimy się zdecydować, czy chcemy państwa prawa, czy chcemy państwa za wszelką cenę sprawnego, jak sugeruje Ziobro. I ja rozumiem ten jego dzisiejszy taki krzyk i taki triumfalizm, dlatego że postawił w bardzo, ale to bardzo złej i niewygodnej sytuacji kolegów w kraju, którzy naprawdę już nawet tego za bardzo nie ukrywają. Niezbyt chętnie go bronią, ale muszą go bronić, no bo był jakoś jednym z nich. Natomiast to, w jaki sposób obciąża, to już pokazały chociażby stadiony i to w sposób taki absolutnie jednoznaczny. I to nie jest tak, że on jest odbierany jako bohater, który uciekł, tylko pamiętamy, jeden uciekł do Wielkiej Brytanii, inni uciekali za przestępstwa pospolite do chociażby gdzieś Kuwejtu czy innych krajów, do Arabii Saudyjskiej. Więc ci, którzy nie mieliby się czego obawiać, to nie uciekają. Część z kolegów jednak została w kraju i przyjmuje całą procedurę i w niej bierze udział. Więc to nie jest dobra sytuacja dla Ziobry. Powiem więcej, to również nie jest korzystna sytuacja dla naszych stosunków polsko-amerykańskich, jak również dla samego MAGA. I jest to obciążenie dla MAGA i dla tego MAGA budowanego w Polsce czy w Europie, no bo też trzeba się będzie jakoś do tego ustosunkować.
1: Bogusław Hrabota.
3: Zbigniew Ziobro bardzo by chciał być bohaterem zbiorowej wyobraźni Polaków. On zresztą bardzo lubił zawsze teatralizować swoje role. Pamiętajmy, pierwszą rolą, w którą się wcielił, była rola Katona. Nie wiem, czy pamiętasz, Tomku, to są
1: tak.
3: 90., kiedy studiował stowarzyszenie, które...
1: Nomen omen Katon.
3: Tak, Katon, który był symbolem uczciwości prawości, również surowości wobec samego siebie i tego wypadku Zbigniewa Ziobry nie wchodzimy. Kolejnego

0: wcielenie to był szeryf, prawda? Człowiek, który stoi na straży bezpieczeństwa obywateli.
1: To z pistolecikiem.
0: Tak. Teraz chce być, przepraszam za porównanie filmowe, ściganym. Był taki film z Harrisonem Fordem, kiedy cały system ścigał człowieka, który się bohatersko, bez winy uciekał przed prześladowcami. No i on taką rolę chciałby pełnić. Co więcej, to zabrzmi jak bluźnierstwo, ale on by chciał dla prawicy być kimś w rodzaju Andrzeja Poczobuta, człowiekiem, który jest ścigany przez cały system.
1: Przez reżim.
0: I tylko w ten sposób on może funkcjonować w polskiej sferze publicznej, kiedy my będziemy dmuchali ten problem. Bo tak naprawdę z perspektywy istotności relacji polsko-amerykańskich, rozwoju polskiej demokracji, dobrostanu Polski i tak dalej, nie ma żadnego znaczenia. Prawda? Oczywiście, jak każdy człowiek z zarzutami powinien stanąć przed sądem. I to jest oczywiste. I tutaj wszyscy powinni wykonać swoje obowiązki od A do Z, od prokuratury, przez sądy, uwaga, bo tutaj też pamiętamy, jak długo ciągnie się sprawa jego europejskiego nakazu aresztowania. Na koniec również MFZ,
1: czy sądy zrobiły sobie po prostu jaja z wymiaru sprawiedliwości?
0: Nie użyłbym tego określenia, ale powiedzmy, trochę to za długo trwa. No i teraz MSZ, który musi domagać się od naszego sojusznika, partnera podjęcia działań w stronę ekstradykcji tego pana, choć nie jest to takie proste. Ale teraz uwaga, jeszcze zwrócę na jedną rzecz. Wczoraj przeglądając opinie internetowe na temat tego, jaka może być reakcja amerykańska na obecność osoby Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, zauważyłem jedną rzecz, która nie została przedstawiona, nie pokazała się w opinii publicznej. Otóż nie dla wszystkich wpływowych lobby w Stanach Zjednoczonych obecność Zbigniewa Ziobry jest mile widziana. Przypomnę, że w 2018 roku poważne załamanie na linii Warszawa-Tel Awiw miało związek sforsowanym przez Zbigniewa Ziobro projektem, wcielonym zresztą, nowelizacji ustawy o IPN.
1: Później zmienionym oczywiście.
0: Tak, ale to była bezpośrednia przyczyna załamania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Izraelem. Te środowiska mu to pamiętają i te środowiska mają wokół osoby Donalda Trumpa i Białego Domu jakieś tam znaczenie. W związku z tym myślę, że za chwilę, oczywiście nie życzę mu tego, ale za chwilę ten wątek może się rozwinąć.
2: Jedno zdanie. Co to znaczy za szybko, zbyt wolno działają? Albo przestrzegamy procedur, albo ich nie przestrzegamy. I zwróćmy uwagę, że to na którymś etapie również sędziowie podjęli takie, a nie inne decyzje. Więc i wcale nie prokuratorzy. Przypomnijmy, że wyjechał zanim jeszcze Madziar został premierem. I ja bym zadała jeszcze dwa pytania. Czy skąd ma takie środki, że stać go na a niepracowanie i na ukrywanie się tyle czasu? No nie z pensji urzędniczej. I nie urzędnika na tym szczeblu, więc
0: pani doktor, on miał bardzo zamożną i wpływową żonę, w związku z tym nie jest to jedyny przypadek,
2: ja
0: kiedy małżonka może finansować działania swojego męża.
2: Ja wiem, że miał bardzo wpływową żonę i ja bym jednak tutaj też na to szerzej patrzyła. PZU wydaje mi się też małżonka kiedyś pracowała.
0: Blink 4 przede wszystkim to była ta firma.
2: Ja bym naprawdę tak szerzej na to spojrzała. A swoją drogą mówienie, że nie ściągnął, nie porwał i tak dalej. Pamiętacie, jak ścigał Giertycha, który siedział we Włoszech? Też jakoś nie udało się tego ściągnąć, więc naprawdę rozumiem Ziobrę, które dzisiaj chce się wybielać. Porównanie pana redaktora do ściganego to też była ofiara, a tutaj nie mamy do czynienia z ofiarą.
0: Ale on by chciał być ofiarą, to jest taka próba wcielenia się w rolę, zresztą podobnie jak wcielał się w rolę, co powiedziałem wyraźnie, Katona, a później szeryfa. On też nie był w tych rolach, ale takie sobie maski na twarz zakładał.
2: Te wcześniejsze były lepsze. Te porównania bardziej moim zdaniem adekwatne. Znaczy naprawdę to wszystko zaczyna stać na głowie. Jeżeli były minister sprawiedliwości ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, który sam budował przez ostatnie 8 lat, wszystko stoi na głowie.
0: On jest trochę w matni, ja jeszcze może jedno zdanie dodam, bo on liczy na zasadniczy zasadniczą zmianę w Polsce. Tak naprawdę on by mógł przyjechać do Polski, bo przecież toczyłby się ten proces zapewne z jego udziałem z wolnej stopy, potem mógłby liczyć zapewne na akt łaski ze strony prezydenta. W związku z tym to męczeństwo jego w Polsce nie byłoby aż tak dotkliwe. Zważywszy jeszcze na jego stan zdrowia, traktuję to zupełnie poważnie, pewnie nie byłby aresztowany. W związku z tym myślę sobie, że on by mógł spojrzeć wymiarowi sprawiedliwości w oczy. Natomiast on tego nie chce i myślę sobie, że...
1: Ale dlaczego nie chce?
0: Nie, może się boi, może...
2: Znaczy jest tchórzem, no nazwijmy to, rzeczy po imieniu.
0: Obserwowałeś ludzi, którzy siadywali w aresztach i w więzieniach. No to budzi w ludziach taki metafizyczny strach.
1: Ale przed chwilą powiedziałeś, że wszystko wskazuje na to, że do tego aresztu nawet by nie trafił.
0: Myślę, że do aresztu na chwilę by trafił, ale by został z niego zwolniony ze względów zdrowotnych i humanitarnych. Natomiast jeszcze do tej matki wrócę. No, on, musiałoby w Polsce dojść do zasadniczego przełomu w polityce, żeby on mógł wrócić na białym koniu w chwale i w sławie.
1: Ale co rozumiesz, no jeśli chodzi o taki przełom?
0: Nie będzie takiego przełomu. Wczoraj zresztą o tym napisałem w tekście na temat zamachu majowego. No nie dojdzie do tak krytycznej zmiany w polskiej polityce, żeby on mógł wrócić w glorii i chwale. On będzie musiał przejść przez to kryterium prokuratorsko-sądowe, nawet jeśli władza się zmieni w Polsce. W związku z tym to jest taka jego walka z wiatrakami, bo no nie wiem, czy nie skazuje się na wieczną tułaczkę, prawda?
1: I jeszcze krótko, znaczy... Anna Materska-Sosnowska, czy to koniec polityczny z Ziobry? Żebyśmy zdążyli przed informacjami?
2: W moim przekonaniu absolutnie tak, bo on jest takim samym obciążeniem dla swojej bezpośredniej partii, jak i dla większego koalicjanta. Bronić Miękiszona i uciekiniera jest niegodne, po prostu.
1: Dziękuję bardzo. Tomasz Sekielski, a wraz ze mną dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego oraz Bogusław Chrabota, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej oraz
0: skromny publicysta Rzeczpospolitej, współpracownik Wydarzeń 24.
1: Tak, tak.
0: Ten człowiek aktywny w dziennikarstwie.
1: Człowiek wielu talentów. Człowiek wielu talentów, mówiąc krótko. Słuchajcie, bo tak, skończyliśmy Zbigniewa Ziobrę. O czym chcecie porozmawiać? O kryptowalutach?
2: Albo? Widzę.
0: Co albo? Mamy w menu?
1: O kryptowalutach? Albo? No, albo? Albo o czym chcecie porozmawiać?
0: Może o prezesie IPN-u.
1: Proszę bardzo.
0: Też poruszyłeś ten temat.
1: Tak. Będzie nowy prezes IPN-u, z kim PSL wybierze nowego prezesa IPN-u, bo wydaje się, że tutaj głównym rozgrywającym będzie PSL. PSL ma swojego faworyta, którym jest Mateusz Szpytma, wiceprezes, dzisiejszy wiceprezes IPN-u, jak zachwalała go Urszula Pasławska, posłanka tej partii, człowiek, który dba o zachowywanie pamięci o ruchu ludowym. Więc to powoduje, że dla PSL-u to jest idealny kandydat. Czy z tego może być jakaś grubsza awantura w koalicji, czy nie? Anna Materska-Sosnowska.
2: No moim zdaniem może być, dlatego że cieszę się, że jest, pilnuje tych spraw PSL-u, czy faktycznie bada to. Natomiast przypomnijmy, że to jest zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej od 2016 roku. To razem z obecnym prezesem, znaczy z obecnym prezydentem, tym IPN-em gdzieś zarządzali. I z tego, co wcześniej już było mówione, no nie były to najlepsze ani zarządzanie instytucją, ani jakieś faktycznie sukcesy tam nie były widoczne. W ogóle powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić nad IPN-em i nad rolą IPN-u. Wiemy, że pewne takie zakusy czy pokusy były dużo poważniejszych historyków, a nie tylko z takiego właśnie starego tego układu, jeszcze bym powiedziała, poprzedniej władzy. Nie wydaje się, żeby to był najlepszy kandydat. To tak bardzo delikatnie to ujmując.
1: Bogusław Chrobota.
0: Ja nie chcę go oceniać jako kandydata. Znam tego pana od dawna. On był zastępcą poprzednika również, czyli Jarosława Szarka, nie tylko Karola Nawrockiego. On się zasłużył dla PSL-u też tym, że no, był współtwórcą, głównym strażnikiem pamięci. On jest w ogóle, pochodzi z Markowej, tak? W związku z tym cała ta historia morderstwa na polskiej rodzinie ukrywającej Żydów, to jest jego sprawa. To jest, on jest autorem tego mauzoleum, on jest autorem koncepcji. No i jako, że jest z tego regionu, gdzie wpływy PSL-u i znaczenie tej formacji były dość duże, no on zasłużył się po prostu dla ludowców i to jest rodzaj, powiedziałbym, rekompensaty za ten wysiłek. A propos PSL-u. PSL ma od niedawna tak naprawdę świadomość, że daleko pozostaje w tyle za konkurentami politycznymi, jeśli idzie o budowę zaplecza intelektualnego, think tanków i tak dalej. I stąd zresztą pomysł na stworzenie Instytutu Witosa, który się uruchamia dzisiaj. I myślę sobie, że pan potencjalny dziś wiceprezes, potencjalny prezes Szpytma z jego zasługami dla tej formacji, to jest element budowania takiego zaplecza instytucjonalnego i intelektualnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rodzina Ulmów to jest jego wielka zasługa i tego mu odmówić nie można. W związku z tym jest pytanie, czy obciążenie współpracą z Nawrockim jest ważniejsze od tych zasług dla PSL-u. Natomiast oczywiście są tacy, którzy stawiają wiele trudnych pytań wobec tej osoby, bo uczestniczył w takim stronniczym kierowaniu tą instytucją, która poszła na prawo, która była tak naprawdę instytucją współpracy z rządzącymi w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Zaniedbano tam relacje ze stroną ukraińską, z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej. W ogóle tematyka ukraińska zeszła na plan drugi, jeśli idzie o współpracę, natomiast jeśli idzie o kwestie wołyńskie, to została podniesiona bardzo wysoko. No i jest to trudna kandydatura dla lewicy, właściwie nieakceptowalna. Jest to trudna kandydatura dla Koalicji Obywatelskiej. Jest to akceptowalna kandydatura dla PSL-u. I wydaje mi się, w przeciwieństwie do pani doktor, zakładam, że to nie będzie casus belli pomiędzy koalicją i PSL-em. Jednak mam wrażenie, że to konfliktu nie wywoła i myślę, że...
1: Jeśli PSL wybierze prezesa i pan razem z PiS-em?
0: Tak, myślę, że nie wywoła to kryzysu. Tutaj dojdzie do kompromisu. Jak obserwuję z bliska bądź daleka współpracę Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Tuskiem, no to jest ona jednak bardzo nie tylko dobra, ale fundamentalnie ważna do tego układu. W momencie, kiedy mamy załamanie na poziomie współpracy z Polską 2050, no, aspiracji, osobną grę Włodzimierza Czarzastego, to ten fundamentalny układ dla Koalicji Obywatelskiej, czyli dobra współpraca Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Tuskiem jest ważniejsza od takich kwwestii jak obsada personalna IPN-u i potencjalny spór tutaj.
1: Anna Materska-Sosnowska, ad vocem?
2: Pełna zgoda, to z tym pełna zgoda. Ja się nie zgadzam co do samej kandydatury, ale to jest jakby ocena, prawda?
0: A ja analizowałem, nie oceniałem.
2: Tak. I więc mówię, więc tutaj zgoda co do analizy dotyczącej koalicji. To jest to, co powiedziała gościni posłanka Pacławska. Od 20 lat współpracujemy, tak? I to wcale nie w prostym regionie, żeby była jasność. I ta współpraca jest dużo głębsza i szersza i dużo bardziej taka stabilna, żeby pokłócić czy rozejść się przy IPN-ie. Jeżeli będzie takie głos... Dlaczego do tej pory nie było tego głosowania? Dlaczego do tej pory nie został wybrany ten prezes? Dlatego, że to też jest ucierane. I akurat ta sprawa, jestem też, zgadzam się, jestem przekonana, że ona nie podzieli po prostu zostanie w jakiś sposób inaczej rozwiązana, na przykład przy wstrzymaniu się nawet posłów.
0: Natomiast mnie bardziej interesuje, to jest ostatnie zdanie na ten temat, jaki będzie IPN w przyszłości. Czy on się...
1: Ale jest potrzebny IPN według ciebie?
0: Myślę, że taka instytucja pamięci narodowej jest potrzebna. Nie wiem, czy nie za dużo jest tych instytucji w Polsce, bo one kosztują bardzo wiele. W sytuacji kłopotów budżetowych polskiego rządu możliwe, że są zbyt wielkim obciążeniem. Są wielkie budżety, prawda? W związku z tym to jest miliard złotych w wypadku IPN-u. I oczywiście refleksja na temat tego, czy one są potrzebne, czy nie, no zostawiam kolejnym ekipom, dlatego że nawet gdyby rząd dzisiaj podjął decyzję o likwidacji ustawowo IPN-u, to myślę, że prezydent Nawrocki się na to nie zgodzi jako były szef IPN-u i strażnik dla siebie samego pamięci narodowej. W związku z tym rozmowa dziś o likwidacji IPN-u nie ma żadnego praktycznego sensu. Natomiast jest pytanie o to, jak powinien ten instytut działać, jaką mieć różę wiatrów, czemu służyć. Na pewno powinien służyć interesowi Polski, polskiej racji stanu, a nie interesom partyjnym kogokolwiek.
1: Anna Materska-Sosnowska, czy zlikwidować IPN?
2: Znaczy IPN w takiej postaci, w jakiej jest, moim zdaniem jest zbyt rozbudowany, zbyt rozbuchany. Zobaczmy, jakie tam są również zatrudnienia. Czy faktycznie to tak powinno wyglądać? W moim przekonaniu nie. Oczywiście są potrzebne instytuty pamięci, ale ani nie mam takiego wrażenia czy poczucia, że faktycznie wypełnia wszystkie oczekiwania i odpowiada na te znaki zapytania z historii IPN, to jest raz. Dwa, nie mam absolutnie takiego poczucia, że jest to najbardziej efektywna instytucja. I nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle umieli rozmawiać na temat polityki historycznej i jaka powinna być zachowana równowaga pomiędzy przeszłością a przyszłością.
0: Puenta taka, no tym bardziej ważne jest pytanie o to, co zaproponuje nowy prezes. Możliwe, że potrzebne są redukcje zatrudnienia, możliwe, że jest potrzebna zmiana katalogu celów, możliwe, że, a dla mnie absolutnie niezbędną sprawą jest odnowienie pozytywnego dialogu z naszymi sąsiadami, z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej i podanie sobie ręki i zasypywanie kolejnych podziałów na tej linii. I jeśli pan Mateusz Pytna zostanie prezesem, a pewnie zostanie, to uprzejmie proszę, jako człowiek zajmujący się publicystyką historyczną i obywatel tego kraju, żeby bardzo poważnie wziął to pod uwagę. Mam nadzieję, że nas słucha.
1: Czy z jakimś apelem jeszcze do przyszłego prezesa IPN-u wystąpi Anna Materska-Sosnowska?
2: Ja mam i inne pytanie. Czy faktycznie, będąc tyle lat wiceprezesem, widząc, jak IPN skręcił, to nie chodzi tylko, że w prawą stronę czy w lewą, jak naprawdę zaniedbał całe szerokie pola badawcze, czy jest w stanie pokazać nową wizję i czy jest w stanie być nową twarzą? Czasami niektórzy powinni pozostać tylko jako wice.
1: No to poczekamy na wybór prezesa IPN-u i wówczas zadamy mu to pytanie w imieniu Anny Materskiej-Sosnowskiej. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Bardzo dziękuję, nawzajem.
1: Oraz Bogusław Chrabota, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej, felietonista Rzeczpospolitej oraz współprowadzący o 20:00 wydarzenia 24.
0: Z Jarosławem Gugałą, którego pozdrawiam z tej anteny.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bogusław, za wizytę w studiu.
0: Miłego dnia.
1: Tobie również. Dobrego dnia. Środowy poranek TOK FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Tomasz Sekielski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Do usłyszenia w środę za tydzień, a Państwu polecam TOK FM na co dzień.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski, informują amerykańskie media. Na razie nie ma oficjalnych komentarzy. Tureckie MSW informuje o zatrzymaniu ponad 300 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim. Elina Svitolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski, podał portal Army Times. Według portalu krok ten sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe 20 tysięcy żołnierzy. Ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie jak dotąd nie odpowiedział na pytania polskiej agencji prasowej w tej sprawie. Sprawę skomentował za to wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie, napisał Kosiniak-Kamysz, nie rozwijając jednak tematu. W ubiegłym roku Pentagon wycofał jedną brygadę wojsk USA rotacyjnie stacjonującą wówczas w Rumunii. Sprawa wywołała krytykę m.in. ze strony szefów Komisji Sił Zbrojnych w amerykańskim kongresie, którzy wielokrotnie później przestrzegali Pentagon przed podobnymi ruchami. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki są niezgodne z konstytucją. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
2: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
3: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
4: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
2: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.